0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czyżby dzisiaj bez naszego stosownego dżingla, ale tak, słuchajcie, radio rządzi się swoimi prawami. Dzisiaj będziemy troszeczkę na takich wariackich papierach, no bo wszyscy wiemy, co się dzieje, słuchacze Radia Wnet wiedzą, co się dzieje na ulicach Warszawy. Zatem jeszcze raz dzień dobry, jest środa 20 maja, przy mikrofonie Radek Ruciński, a wokół mnie niezastąpiona ekipa redakcyjna, z którą mam zaszczyt tworzyć ten program. Jest z nami Natalia, nasz redakcyjny wulkan energii, mistrzyni ruchu. Cześć Natalio.
2: Dzień dobry wszystkim, do mnie Natalia. Ale Suchcicka w Radzie Aktywni.
1: Oczywiście nie mogło zabraknąć Andrzeja, naszej oazy spokoju. Witaj Andrzeju.
3: Cześć, wulkaniczny Andrzej.
1: No i jest z nami oczywiście Daria, która po swoim fantastycznym debiucie rozgościła się już przed mikrofonem. Cześć Daria.
4: Siemanko, pozdrawiam moich szwagrów.
1: O, pięknie. I my też pozdrawiamy twoich szwagrów. A dzisiaj, słuchajcie, w naszym studio podejmujemy temat niezwykle ważny, o którym rzadko mówi się głośno. Porozmawiamy o niepełnosprawności jako o niewidoczności. I kiedy myślimy niepełnosprawność, często wyobrażamy sobie wózek inwalidzki albo białą laskę. Ale co z osobami, których trudności nie widać na pierwszy rzut oka? Co z dorosłymi w spektrum autyzmu, którzy funkcjonują w społeczeństwie, potrafią być częściowo, słuchajcie, samodzielni, ale wciąż potrzebują tej przestrzeni do życia, a nie tylko do przetrwania. System często o nich zapomina, albo traktuje ich w taki jeden trochę sztampowy, utarty sposób, narzucając niekończącą się terapię. Dlatego dzisiaj zaprosiliśmy do studia kogoś wyjątkowego. Jest z nami pani Ewa Sendaracki z Fundacji Autistic Adults on Tour. Witamy bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry bardzo wszystkim.
1: Przepraszam, jeżeli gdzieś tam popełniłem jakąś literówkę.
5: Zwykle się tak zdarza.
1: Tak? Ojej, czyli...
5: Także proszę się nie przejmować.
1: Nie jestem oryginalny, dobra. Pani Ewo, to co robicie w fundacji, to jest absolutna rewolucja. Wyciągacie dorosłe osoby w spektrum zamkniętego kręgu wcześniej wiecznej rehabilitacji. No i zauważyliście rzecz, która no, wydawałaby się oczywista, ale w Polsce wciąż rzadka, że kiedy przychodzi lato, to człowiek ma prawo po prostu odpocząć.
5: Tak, ja może opowiem krótko, jak to w ogóle się stało, że jest taka fundacja. Fundacja jest w ogóle bardzo młoda, ma troszkę więcej niż 2 lata. I pomysłodawcą tego był mój syn, dorosła osoba w spektrum autyzmu, za chwilę będzie miał 31 lat. I kilka lat temu zapytał się, czy mógłby pojechać na taki wyjazd, jak był z nami kiedyś rodzinnie w Hiszpanii. On już miał chyba wtedy 27 czy 8 lat i szczerze mówiąc, ja już byłam trochę zmęczona tym, że cały czas muszę gdzieś z nim wyjeżdżać, bo on cały czas jest pod moją opieką i tak naprawdę całe życie się wokół niego kręci. Więc zapytałam się naszej zaprzyjaźnionej terapeutki, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby grupa młodych osób w spektrum autyzmu pojechała na wakacje. Ona powiedziała, że to jest świetny pomysł, także zebraliśmy grupę 6 chłopaków, 2 terapeutów i pojechali na bardzo fajne wakacje do Grecji. I żegnając ich na lotnisku, powiedziałam, że jeżeli ten pomysł wam się spodoba, forma spędzania wolnego czasu, to założę fundację po to, żeby pozyskiwać fundusze na te wyjazdy, bo za pierwszym razem my rodzice wszystko pokryliśmy. No i tak się stało. Założyłam fundację, dlatego mamy fundację, która się nazywa właśnie Autistic Adults on Tour, czyli dorośli autyści w drodze.
1: Zobaczcie, wszyscy w podróż.
3: Fundację macie 3 lata czy 5 lat?
5: Fundacja istnieje dokładnie od 1 marca 2024 roku i KRS dostałam dokładnie w moje urodziny, także zawsze będę
1: prawie
5: to pamiętać.
1: Prawie trafiłeś, Andrzeju. Ale teraz takie pytanie do was, bo kiedy pracujecie ciężko, całą wiosnę w swoim ogrodzie, przy swoich obowiązkach, to latem, kiedy jedziecie na wakacje, no chyba chcecie po prostu poleżeć i odpocząć, nie?
2: O tak.
1: A z tego, co wiem, wielu z was wybiera się na jakieś turnusy rehabilitacyjne, nie? Daria, o co chodzi z tymi turnusami? Byłaś kiedyś na takim? I co tam się robi?
4: Jeszcze bez rodziców. trzeba też słuchać poleceń opiekunów.
1: Czyli tak na dobrą sprawę zero luzu, nie? Czyli tego odpoczynku, który powinien być w wakacje, nie? No właśnie, otóż to, słuchajcie.
2: A propos wyjazdów, takie samodzielności, jak chodzi o kolonie, czy o turnusy. W koloniach jest taka opcja, że jedziemy sami, ale z opiekunami. I wtedy jest taka forma, że opiekun ma 4 albo 5 w grupie i dzieciaki mieszkają w innym pokoju, a obok mieszka opiekun, który musi sprawdzać, czy wszystko mają, czyli czyste ciuchy, czy mają umyte włosy, czy wszystko mają, tak? A turnus rehabilitacyjny, gdzie ja to mam tych doświadczeniu, przyjeżdżają rodzice z rodzin równych, równymi dziećmi, tak? I tutaj w stosunku do tego, co teraz powiem, że osoby z zespołem Downa, które ja mam i może nie widzę tak, że mam zespół Downa, ale mam. Tutaj a propos tematu. Turnusy są w rodzinach albo są z zamiasowania, czyli wyjeżdżają na jaką rehabilitację, jakich mamy schorzenia jakich, tak? Czy na tydzień, czy na dwa.
1: Ale w tym wszystkim, droga Natalio, zero tego wspomnianego luzu. Ja proponuję, tak, żeby to słowo luz było dzisiaj słowem klucz na dzisiejszą audycję. Żadnych napiętych grafików, takich żadnych terapii o 8 rano.
3: Powiem to właśnie, jak my wyjeżdżamy, to musimy też i dofinansowania brać na opiekunów też, żeby i za opiekunów wyjazdy pokrywać, tak, nie tylko za siebie.
5: No, ja może dodam, bo tutaj poruszyliście ciekawą kwestię, no dokładnie to, co rzeczywiście można wyjechać z PFRON-u na przykład, tak, na wyjazdy, na turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne, a tak naprawdę prawdopodobnie większość z was chodzi przez cały rok na terapię i rehabilitację i w wakacje właśnie chciałoby odpocząć, a tu znowu jest jakaś terapia i rehabilitacja. U nas tak jest, że nasi terapeuci, z którymi jeżdżą nasi dorośli autyści, młodzi autyści, nazywają się tak zwani towarzyszami terapeutami. Dlatego, że my chcemy, aby nasi uczestnicy byli jak najbardziej samodzielni, żeby to oni podejmowali decyzje, oni planowali dzień, co kiedy robimy, gdzie idziemy, co dziś oglądamy i tak dalej. Terapeuci mają tylko nadzorować ich, tak? Upewniać się, że są bezpiecznie, że wszystko jest, przebiega dobrze i tak dalej. I to wtedy można nazwać prawdziwym wypoczynkiem.
3: A i po drugie, sorry za przerwę, nie ze ma terapeuta myśleć, tylko uczestnik.
5: Jeszcze raz powiedz.
3: No, że nie terapeuta ma myśleć, tylko
5: a tak, dokładnie tak, bo o to właśnie chodzi, żeby oni się stawali jak najbardziej samodzielni.
3: Ale wiesz, żeby ten umysł pracował, a nie...
2: Ale wiesz, Andrzej, tak, może o to chodzi, że autyzm mimo tego nie widać na moim oku, że ma. I tutaj po prostu o to chodzi, że te osoby mają swój świat, tak? Porównać ciebie, a inne osoby.
1: No słuchajcie, to jest to, co powiedziałem na wstępie, że osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami, no właśnie pozostają bardzo często niezauważane.
2: Tak.
1: Pozbawione właśnie tego wsparcia systemowego i żeby to zmienić, właśnie wasza fundacja organizuje niezwykłą akcję. To bieg dla niewidocznych. Wydarzenie, które, jak czytam, łączy ruch, edukację i prawdziwą zmianę społeczną, a dochód z niego idzie w 100% no właśnie na te zagraniczne wyjazdy. Proszę więcej o tym opowiedzieć.
5: Może tak nie podkreślajmy zagraniczne, po prostu na wakacje, a ja powiem, dlaczego zagraniczne, bo pojechać za granicę jest po prostu taniej niż pojechać w Polsce. To tak, żeby na początku to wyjaśnić. Tak, w zeszłym roku fundacja została wyłącznym przedstawicielem globalnego programu, który się nazywa Hidden Disabilities Sunflower, czyli Słonecznik Ukryte Niepełnosprawności. Ten program istnieje już 10 lat. Rozpoczął się w Anglii, na lotnisku Gatwick w Londynie i właśnie nasz główny prezes pracował tam kiedyś. Sam ma 2 dzieci w spektrum autyzmu. I zadawał sobie pytanie, no, pomagamy osobom z niepełnosprawnością, bo ją widzimy. Mhm. Ale co z tymi osobami, które, u których tej niepełnosprawności nie widać? A dodam, że aż 80% osób z niepełnosprawnością mają niewidoczną. No i ten pan bardzo chciał, nasz obecny prezes Paul White, bardzo chciał jakoś pomagać tym osobom. No i wymyślił, że symbol słonecznika stanie się właśnie takim symbolem osób z niewidoczną niepełnosprawnością. No i zaczęło to się właśnie na lotnisku w Gatwick. Bardzo fajnie się to rozpowszechniło. W tej chwili jest, zdaje mi się, że na 370 lotniskach na świecie widoczny ten symbol słonecznika, w ponad 90 krajach, na 5 kontynentach. W każdym kraju, gdzie funkcjonuje słonecznik, jedynie fundacja czy stowarzyszenie może być przedstawicielem. I jest tylko jeden przedstawiciel na dany kraj. A dlaczego fundacja lub stowarzyszenie? No właśnie dlatego, że cały profit idzie wyłącznie na cele statutowe danej fundacji czy stowarzyszenia. No tak jak właśnie w naszym przypadku na moją fundację Autystyka Dolcon Tour. Także w zeszłym roku, w marcu, również w marcu przystąpiliśmy do tego programu. No i zastanawiałam się, co tu zrobić, jak rozpowszechnić tą ideę tak za jednym razem szerzej. No i wymyśliłam, że zorganizuję bieg. I naprawdę zorganizowałam go sama w zeszłym roku z pomocą mojego męża, jeśli chodzi o jakieś tam sprawy finansowe, za co mu bardzo dziękuję, jak tam opłacać bilety i tak dalej, bo to nie dla mnie, nie znam się na tym. Dostałam również na ten bieg patronat honorowy prezydenta Warszawy, także też się bardzo cieszę, dziękuję za zaufanie, bo wtedy byliśmy zupełnie nowi i nieznani. Mimo wszystko pan prezydent nam zaufał, także też to nam trochę pomogło. No i na pierwszym biegu zgromadziliśmy prawie 100 osób. Było TVP z 19.30 dokładnie. Maciej Gąsierowski zrobił bardzo fajny reportaż o naszym biegu. Wielu osobom się to podobało, ta idea, że właśnie w ten sposób nagłaśniamy.
1: Pani Ewo, przepraszam, że wejdę słowo, ale dlaczego akurat bieg? No bo mnie osobiście zwykły bieg miejski kojarzy się raczej z takim totalnym chaosem sensorycznym. Ryczące głośniki, setki krzyczących ludzi, setki bodźców na sekundę i ten głośny huk chociażby z pistoletu startowego na otwarcie. No przecież jakby nie było, celem waszej fundacji i samej kampanii jest tworzenie przestrzeni, w której no szanuje się tę potrzebę ciszy, prawda, tego spokoju i mniejszego hałasu. I tak się zastanawiam, jak to jest z tym biegiem? Ten bieg jest dla wszystkich? Tam też są osoby właśnie z autyzmem, uczestnikami takiej imprezy?
5: Czy... Tak, bieg jest dokładnie dla wszystkich, a nazywa się bieg, bo po prostu tego typu eventy nazywają się biegami, tak? Ale jak widać na naszych plakatach, które są wszędzie w tej chwili, najwięcej jest ich na Facebooku, Instagramie, pod nazwą bieg jest napisane, że możesz biec, truchtać lub spacerować, tak?
1: Czyli równie dobrze mogę pójść z psem.
5: Dokładnie, dokładnie. Można pójść z psem, można pójść z dzieckiem w wózku i tak dalej. I oczywiście bieg jest dla wszystkich. Od dziecka do seniora. To nie jest tylko dla osób w spektrum czy osób z niewidoczną niepełnosprawnością. To jest dla nich, ale nie tylko oni są uczestnikami. Tak naprawdę chcemy, żeby całe społeczeństwo uczestniczyło w tym biegu. Nie tylko osoby z niewidoczną niepełnosprawnością. A my poprzez bieg chcemy szerzyć, uświadamiać, że takie osoby są wokół nas.
2: Przepraszam.
5: Oczywiście.
2: A jak oni w ogóle funkcjonują w środowisku? Z waszym stopniu, tak? Czy mają jakieś, mają swoje interesowania? Czy mają jakieś swoje hobby?
5: Nasi autyści, nasi uczestnicy. Tak, no mają różne hobby. Jeden chłopak, zresztą z tego, co słyszałam, pracował tutaj z wami kiedyś. Jest uczestnikiem mojej fundacji. On udziela się w teatrze.
2: Bartek.
5: Bartek, tak.
3: Osiński. O.
1: Tak. Pozdrawiamy Bartka.
5: Pozdrawiamy Bartka.
4: Ja też go pozdrawiam, bo go kojarzę.
1: O, no. Zobaczcie, wszyscy się z nami. Tak. Znamy.
4: On to nawet chodzi kiedyś do mojej szkoły. Bo go
2: Aha. Tak. Na drugą.
4: Tak.
5: No.
4: Na którą no też.
1: Jakiś
5: inna osoba
1: jest,
5: pisze bardzo fajne opowiadania kryminalne. Mój syn na przykład jest zapalonym graczem w kręgle. Nawet odnosi sukcesy.
3: O, to my gramy w kręgle.
5: Tak.
1: I o wszystkich tych osobach można przeczytać na waszej stronie, prawda? Oni się tam wypowiadają.
5: Można, tak, wypowiadają się, tak.
1: Mówią, czym się zajmują, co lubią, jakie mają marzenia.
5: Tak, czego nie lubią, co ich denerwuje i tak dalej. Tak, właśnie po to to jest, żeby osoby postronne mogły poznać, o kim my mówimy.
1: Mhm. A ja tak się zastanawiam, bo w opisie wydarzenia mówicie, że chcecie stworzyć przestrzeń, gdzie nikt nie musi się tłumaczyć z tego, że potrzebuje więcej czasu, mniej hałasu, trochę spokoju i więcej empatii. Jak to w ogóle zrobić na co dzień? Jak uczyć ludzi tej empatii zamiast tej chłodnej analizy?
5: No więc właśnie dlatego my tu wkraczamy ze słonecznikiem. Chcemy, żeby słonecznik, chcemy wdrożyć i chcemy, żeby chcemy wdrożyć słonecznika i chcemy, żeby on był w każdym miejscu, gdzie jest człowiek. I wewnętrznie, w miejscu pracy, ale to tak samo może być w szkole, w przychodni, na uczelni, ale również zewnętrznie. Tak? Takim dobrym przykładem jest na przykład jakiś duży sklep, gdzie są biura, pracuje dużo osób, no ale również to jest właśnie sklep dla klientów i także tutaj ten słonecznik może być i zewnętrznie, i wewnętrznie. No, są miejsca, gdzie tylko wewnętrznie, bo tylko w miejscach pracy. 80% personelu w danym miejscu musi być przeszkolona ze słonecznika. No właśnie z tego, jak postępować, jak się widzi taką osobę noszącą smyczkę. Że trzeba dać jej więcej czasu, poświęcić więcej uwagi, może dokładniej powtórzyć i tak dalej. Tak naprawdę to chodzi o empatię, którą każdy z nas powinien mieć, ale osoba ze słonecznikiem daje właśnie sygnał, że może potrzebować dużo więcej właśnie też zrozumienia.
2: Takiej pomocy raczej.
5: Pomocy, tak. I taka osoba, która nosi ten symbol, ona się nie musi nikomu z niczego tłumaczyć. Ona nie mówi, co ona ma, jaki ona ma problem, tylko jeżeli jest w miejscu, gdzie są osoby przeszkolone, na przykład u nas bardzo dobrze to widać na lotnisku, w ogóle już na chyba 8 lotniskach w Polsce, tam personel jest przeszkolony, także jak widzi podróżnego z taką smyczką, to wie, że ta osoba właśnie może potrzebować więcej pomocy.
3: Albo już wie, o co chodzi.
5: I tak, i sygnalizuje w ten sposób, nic nie musząc mówić.
1: Mhm. Jakby pani miała ustawić Warszawę w skali od 1 do 10, jeśli chodzi o empatię, ogólnie gdzie znalazłaby się nasza stolica w tym rankingu?
5: Ja nie wiem, czy to jest dla mnie pytanie.
1: Z pani doświadczenia, prawda? No, ma pani dziecko z autyzmem, tak?
5: Tak. Ja myślę, że gdzieś po środku. Ja myślę, że gdzieś
1: po środku. Czyli nie jest tak źle z nami.
5: Słucham?
1: Nie jest tak źle jeszcze.
5: Nie jest tak źle, ale powinno być dużo lepiej.
2: A kiedy wychodzi, gdy jest... Znaczy, czasami... Mam tych wątkę. Jak to jest... Ze spektrum autyzmu, czy to jest genetyczne, czy to jest, wychodzi, jak co mówią lekarze mówią?
5: Różne są, różne jest podłoże, ale tak naprawdę chodzi o to, jest to zaburzenie neurologiczne, tak? I tak naprawdę chodzi o to, że mózgi osób w spektrum autyzmu po prostu zupełnie inaczej funkcjonują.
3: I myślą też to samo.
5: I myślą.
1: Moi drodzy, ja proponuję, żebyśmy troszeczkę posłuchali sobie muzyki. Rozsiądźcie się wygodnie. Przed nami artystka o pseudonimie Zoria, a utwór nosi tytuł No, jakżeby inaczej. Już dzisiaj dużo o tym rozmawialiśmy. Luz.

0: obiady.
1: Ale żeśmy pięknie weszli w audycję, słuchajcie. Wszyscy słyszeli tę radość, ten uśmiech. I ta Zoria, która tutaj z nami o luzie śpiewała tak ładnie. Podsumowaliście pani Ewa Sandarecki, przepraszam, jest z nami dzisiaj w audycji i opowiada, słuchajcie, o niesamowitym biegu dla niewidocznych. Podsumowaliście tę kampanię niesamowitymi słowami, ja sobie to tutaj przygotowałem. Organizujemy bieg, bo chcemy, by osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami były dostrzegane nie wtedy, gdy krzyczą, tylko wtedy, gdy po prostu są. I to rzeczywiście chwyta mocno za serce. I już wiemy, że warszawiacy tak 50-50 mają jakoś tą empatię uregulowaną w miarę na dobrym poziomie. Jak w takim logistycznie i organizacyjnie organizuje się taki bieg właśnie dla niewidocznych, żeby z jednej strony zachęcić całą Warszawę do udziału, a w drugiej stworzyć takie właśnie wydarzenie całkowicie jakby bezpieczne, przyjazne, jednocześnie sensoryczne właśnie dla osób z niepełnosprawnościami. Jak godzicie te dwie linie, te dwa światy na linii startu? O tak.
2: No to jest dosyć trudne. Trudne jest zachęcenie osób do wzięcia udziału w tym biegu, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, jesteśmy jeszcze mało znani. I fundacja, a bieg to jest dopiero drugi bieg, druga edycja tego biegu. Także w tej chwili robimy wszystko własnym sumptem. My rodzice, no, głównie ja kontaktuję się z różnymi firmami i tak dalej. Też prosiliśmy o jakiś sponsoring, a sponsoring musimy wydrukować różne gadżety, materiały na bieg. No ale niestety nie odzwierciedliło się to w jakiejś pomocy. Oprócz jednej firmy, której od razu mogę podziękować, która drugi raz nam chce pomóc, jest nam wierna i podoba jej się nasza idea, jest to Ashon, także bardzo dziękuję Ashon za pomoc.
3: Chcę się wtrącić, jakbyście na przykład firmom z ciężarówek zrobili taką reklamę na plandekach, gdy was reklamowali.
1: Można byłoby dużo na to.
2: Myśmy proponowali różne rzeczy, ale firmy, my jesteśmy bardzo, bardzo jeszcze mali po prostu, tak? No nie jesteśmy WOŚP-em czy
1: Pani Ewo, proszę wybaczyć, bo będziemy mieli wejście na żywo. Ja tylko takie szybkie pytanie. Co w sytuacji, gdy ktoś dzisiaj nas słucha, bardzo się wzruszył i bardzo chce pomóc, ale z różnych powodów zdrowotnych czy czasowych nie może pobiec ani przyjść na start?
2: Jeśli nie może z tych powodów przyjść, może nas wesprzeć. Mamy pakiety dla osób wspierających, które nie mogą być w ten dzień w Warszawie, ale też mamy przeróżne pakiety dla osób, które mogą z nami być i wszystkie te wiadomości możecie znaleźć na stronie Bieg Slonecznika, bez polskiego znaku, biegslonecznika.pl.
1: Nie daję gwarancji, że wrócimy do Państwa, zatem na wszelki wypadek już się żegnamy. Pani Ewo, bardzo dziękujemy.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie będą przeważały rozmowy na tematy międzynarodowe. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli połączenie z przewodniczącym polskiej sekcji pomocy Kościołowi w potrzebie, księdzem Janem Żelaznym. To rozmowa na temat Libanu, ponieważ tam, chociaż zostało przedłużone porozumienie dotyczące zawieszenia broni między Izraelem a Libanem, to w dużej mierze jest to porozumienie fikcyjne, ponieważ nadal trwają bombardowania izraelskie w południowym Libanie. Chodzi tutaj o taką przygraniczny pas mniej więcej szerokości 10 kilometrów, który stale się poszerza i ten pas ma stanowić taką strefę buforową, w której kolejne miejscowości są po prostu opróżniane ze swoich mieszkańców i w dużej mierze te miejscowości są równane z ziemią. To ma być taki troszeczkę przykład żółtej linii ze strefy Gazy, czyli tej linii, która także ustanawia taką strefę buforową, taki no-go, no man's land, który ma zapobiec kolejnym atakom Hezbollahu na różne miejscowości w północnym Izraelu, ale te ataki nie ustają, te ataki Hezbollahu nie ustają. Przede wszystkim chodzi tutaj o ataki dronowe, ponieważ to jest nowa, można powiedzieć, strategia Hezbollahu, czyli małe drony, które atakują różne nie tylko miejscowości, ale także obiekty wojskowe, między innymi chociażby baterie przeciwlotnicze. To są tak małe drony, tak małe obiekty, że wojska izraelskie nie są w stanie ich przechwycić. I w ostatnim czasie były pokazywane takie wideo, na których widać właśnie te małe drony uderzające w te baterie, ale także w żołnierzy izraelskich, których według oficjalnych danych zginęło 21 w południowym Libanie. Ja już widzę, że mamy połączenie z naszym gościem, ksiądz profesor Jan Żelazny, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam, pozdrawiam słuchacza Radia Wnet.
2: Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest jedną z tych organizacji, które właśnie pomagają w południowym Libanie, które niosą pomoc, ponieważ w południowym Libanie znajdują się także miejscowości chrześcijańskie i chyba to nie będzie tajemnica, jeżeli powiem, że ksiądz profesor był niedawno na tym obszarze.
3: Tak, w tej chwili się tam wybieramy, dlatego że na tym obszarze jest kilka wiosek, gdzie mieszkają chrześcijanie. W większej części to są Maronici, podlegający pod archidiecezję Tyru. I tam staramy się nieść im pomoc, zarówno tą, powiedzmy, humanitarną na dziś, ale także pomoc, która by im pozwalała po prostu tam normalnie funkcjonować. Oni nie chcą opuszczać swojego domu, oni nie chcą opuszczać miejscowości, w których do tej pory zawsze żyli. I nasza pomoc, która jest zawsze pomocą Kościołowi w potrzebie, ma wyjść naprzeciw właśnie takiemu ich pragnieniu pozostania tam dalej, w tym samym miejscu, gdzie od tysięcy już lat, już ponad tysiąc lat żyją, chcieliby dalej żyć i po prostu normalnie rozwijać się, normalnie się ze wszystkimi spotykać, normalnie po prostu prowadzić swoje życie.
2: A jak to wygląda w praktyce? Ponieważ słyszymy o tych różnych komunikatach armii izraelskiej, która po prostu prosi mieszkańców tych miejscowości, czy nakazuje im ewakuowanie tych miejsc, ewakuację, i takie również były kierowane komunikaty właśnie pod adresem tych miejscowości chrześcijańskich. Czy ci mieszkańcy, oni po prostu nie podporządkowują się i po prostu tam są na miejscu? Jak to dokładnie wygląda? Czy też jednak ludzie opuszczają mimo wszystko te miejscowości?
3: Z tego, co ja się spotkałem, opuszczają te miejscowości. To są konkretne komunikaty, że w tym i w tych godzinach, że proszę opuścić i zachować dystans od miejscowości tej, tej i tej. Oni temu się podporządkowują. Z tym, że wracają. Tam są te sytuacje, tam się zmieniają. To nie jest tak, że tam jest cały czas to samo. Jest taka na kanale na WhatsAppie jest taki kanał, gdzie można po prostu, gdzie armia izraelska publikuje informacje, gdzie będzie w najbliższym czasie atakowała. I oni to cały czas śledzą. To jest plus 961 news i tam po prostu oni szczytują te aktualne informacje.
2: Jeżeli chodzi o tę pomoc, ksiądz profesor powiedział dwa słowa o tym, jak ta pomoc wygląda, ale ci ludzie, którzy są tam na miejscu, czy miał ksiądz jakieś, no właśnie, możliwość, aby z nimi porozmawiać, czy też słyszał ksiądz właśnie o tym, co mówią ci chrześcijanie? No, chcą oczywiście zostać, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy jak nadzieja, jak to, w jaki sposób widzą przyszłość, jak to wygląda?
3: Oni widzą przyszłość i to naprawdę nie są tylko słowa, tylko w pomocy Bożej, bo mówią, że ludzkie środki zawodzą. Oni w tym momencie są, czekają, to jest stan zawieszenia. Tam jest jeszcze taki problem, że to są w większości ludzie, którzy pracują na roli. I w tym momencie jest uskuteczniona dla nich praca związana z, to jest czas wiosenny. Oni powinni być na polach. Jest to problem dotyczący także studni artezyjskiej, które zostały uszkodzone w atakach. A oni mają świadomość tego, że jeżeli nie pójdą na te pola, to oni w tym momencie tracą podstawę swojego bytu. No bo nie mają, nie będą mieli plonów. Jak nie będą mieli plonów, no to pada pytanie, za co będą mogli żyć. Z nimi jest pytanie o pomoc, która by pozwoliła im w tym momencie na, jakby to powiedzieć, na dalsze funkcjonowanie tam, gdzie są. Więc my myślimy w tym momencie, jest przygotowywane, rozmawiamy z przedstawicielami archidiecezji Tyru, co zrobić, aby uruchomić chociażby system studni do nawadniania, jak uruchomić dalszą także szkołę, bo to są dzieci, które w tym momencie de facto do szkoły nie chodzą. To jest w sytuacji tymczasowej, wiadomo, że to jest normalne, ale w sytuacji, w której oni mają świadomość tego, że prawdopodobnie konflikt się szybko nie zakończy, no woleliby dać jakąś taką namiastkę, no znaleźć jakiś w tej trudnej sytuacji modus vivendi, żeby po prostu mogli dalej funkcjonować i mając tą świadomość, że od tego zapewnienia takiego minimum zależy to, czy oni tam w ogóle będą, bo jak pan słusznie zauważył, wiele działań jest takich na zasadzie wypychania, żeby oni opuścili te tereny. A oni nie chcą tych terenów opuścić, bo mówią, że Abuna opuścić łatwo, ale czy ktoś nam zagwarantuje, że wrócimy?
2: No właśnie, też pytanie o ten powrót, skoro widzimy takie przypadki, no jak chociażby miejscowość Jarun, która była miejscowością chrześcijańską, mówię była, ponieważ w zasadzie się przestała istnieć. 2 tygodnie temu mniej więcej widzieliśmy te zdjęcia tego kościoła.

0: dzieciaki z tej szkoły zdobywały nagrody w konkursach frankofońskich, że były doskonale przygotowane. To była taka perełka, taka duma. No i teraz tragedia siostry, która całe swoje życie poświęciła pracy tam i w tym momencie ta szkoła została zniszczona. Ona jest to tragedia także człowieka. Chciałbym podkreślić właśnie ten taki też element ludzki po prostu, że to za tym się kryją, proszę pamiętać, ludzkie tragedie. Bo jeżeli taka siostra pracuje całe swoje życie i osiąga wspaniałe rzeczy i te dzieciaki są w tej szkole i one się rzeczywiście uczą, one się zdobywają kolejne rzeczy i ona widzi efekty, widzi ich zainteresowanie i w tym momencie to wszystko jest zniszczone, to jest to także tragedia po prostu człowieka, który patrzy się na dzieło swojego życia i patrzy się, jak ono jest zniszczone.
1: I to jest chyba dobra puenta, żeby pamiętać, że nie mówimy tutaj o bombach, nie mówimy tutaj o mapach jakichś geopolitycznych, czy też w froncie. Mówimy rzeczywiście o tym bardzo ludzkim wymiarze tragedii, o którym należy pamiętać, o którym tak często zapominamy. Bardzo dziękuję za rozmowę, ksiądz profesor Jan Żelazny, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Godzina 15.41. W studiu jest redaktor Jaśmina Nowak.
2: Dzień dobry Mikołaju, dzień dobry Państwu, ale my od razu błyskawicznie przenosimy się już pod Sejm. Tam dotarła już solidarnościowa manifestacja, która dzisiaj wyruszyła z Placu Zamkowego, a na miejscu jest Grzegorz Milko. Grzegorzu?
3: Dziękuję tak, bardzo. Witamy spod Sejmu. Tutaj już są teraz ten taki szczerze moment mówiąc, przemówień, różnych wystąpień, a z nami jest pan Dominik Kolosz, przewodniczący Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
4: Dzień dobry, witam.
3: No i czy ten marsz, tak jak jesteśmy tu i teraz pod Sejmem, jakby zdał swój egzamin?
4: Ja myślę, że zdecydowanie tak, bo panie redaktorze, takiego marszu już Warszawa i Polska dawno nie widziała. No, około 100 tysięcy ludzi się tu dzisiaj zakręciło, a może i więcej. Czy te 100 tysięcy ludzi wpłynie na decyzję senatorów, którzy debatują w tej chwili nad wnioskiem pana prezydenta w sprawie rozpisania referendum dotyczącego Zielonego Ładu, polityki klimatycznej? Zobaczymy. Natomiast myślę, że to 100 tysięcy ludzi to będą tacy siewcy, którzy pójdą w Polskę i będą nazwisko każdego senatora i każdej senatorki pokazywać, że to są ludzie, którzy mają naród w dupie. Przepraszam za wyrażenie. To są ludzie, którzy nie liczą się ani z głosem prezydenta, ani z głosem narodu. No bo w końcu ci ludzie, z tego co pamiętam, 3 lata temu chodzili po ulicach Warszawy z hasłem Konstytucja. A Konstytucja co przewiduje? Że największą władzą w Rzeczypospolitej jest suweren, naród, czyli my. No oni dzisiaj tą Konstytucję w bezczelny sposób łamią, mówiąc o tym, że wniosek pana prezydenta to jest jakaś polityczna chucpa i tak dalej. Oni opowiadają pierdoły na dzień dzisiejszy. Mają jeszcze kilka godzin, żeby się zreflektować i żeby zagłosować za. Każdy Polak będzie miał możliwość zdecydowania o tym, czy chce mieć drogi prąd, czy chce w ramach ekologii nie ogrzewać gazem, czy chce mieć drogie ogrzewanie, czy w ramach ideologii klimatycznej chce zacisnąć pasa. No niech do tego dopuszczą, to jest bardzo proste. Niech dają narodowi głos.
3: Bo to jest tak, że w tym momencie, tu i teraz obraduje Senat, tak? I to będzie poddane głosowaniu, bo tak naprawdę jaka jest ta arytmetyka w Senacie? No bo też o to chodzi. To są tak jak głosowania w Sejmie.
4: Arytmetyka w Senacie jest taka, że większość w Senacie ma obecnie rządząca koalicja. Tam chyba mają,
3: która nie chce referendum.
4: Z wypowiedzi tejże większości dzisiejszej referendum oni nie chcą, ale ja przypomnę, że senatorzy są wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. I oczywiście wódz, czyli Donald Tusk będzie ich mianował w następnych wyborach, żeby kandydowali, ale to tym razem my, naród, powiemy nie, panie X czy panie Y, nie głosowaliście za wnioskiem pana prezydenta, olaliście naród, to my was już nie wybierzemy.
3: Ale panie przewodniczący, to nawet już chyba nie chodzi o X i Y, tylko z tej trybuny przecież pokazywaliście zdjęcia i dokładnie tych senatorów i senatorki, które właśnie są przeciwko, no to może nazwijmy po imieniu, no dlaczego?
4: Znaczy ja nie chcę wymieniać wszystkich nazwisk,
3: nawet się nie da, ale
4: nie znam, nie? Ale od pani Biejat począwszy, na pani marszałek Kidawie-Błońskiej kończywszy, no wszystkie te wypowiedzi były przeciwne wnioskowi pana prezydenta i przeciwne temu, żeby referendum w sprawie polityki klimatycznej się odbył.
3: No dobrze, ale takie referendum...

0: czyli jakby to miało wyglądać kiedy na przykład Solidarność chciałaby,
1: jeżeli
0: bo sprawa jest pilna, bo sprawa jest pilna.
1: Stałby się dzisiaj cud i senatorowie jednak zagłosują zgodnie też czasami z tym, co głoszą, bo niektórzy z nich, jak się tam człowiek z nimi spotyka na innych spotkaniach, to przyznają rację, że Zielony Ład przynajmniej trzeba zreformować. Niektórzy nawet mówią, że trzeba go wyrzucić do kosza, no ale jak wódz, czyli Donald Tusk powie, że nie głosujcie tak, to oni tak niestety zrobią. Nie mają odwagi głosować zgodnie ze swoim sumieniem. Natomiast gdyby stał się cud, no to wtedy referendum odbyłoby się 27 września tego roku.
0: Sam marsz, sam tutaj ten czas. Troszeczkę ludzie się rozchodzą, bo zrobiło się bardzo gorąco. Tutaj też służby medyczne kilkokrotnie widziałem, musiały gdzieś udzielać pomocy. Teraz są wystąpienia, więc co jeszcze? Co jeszcze nas czeka tutaj pod Sejmem?
1: Znaczy, zobaczymy, panie redaktorze, być może będzie tak, że duża grupa zostanie aż do momentu głosowania.
0: No dobrze, czyli czekamy jednym słowem, tak? A jeszcze bym chciał tylko zapytać już tak tutaj, kiedy rozmawiamy, bo tych spraw jest bardzo dużo, to referendum. Proszę powiedzieć o sytuacji. Temat jest duży, szeroki, ale chociaż tak w jednym słowie, jaka jest ta sytuacja, jeśli chodzi o zamykanie kopalń i o to bezrobocie, znaczy o też te przechodzenie, powiedzmy, tych pracowników, którym są zamykane miejsca pracy, czy mają okazję się przekwalifikować? Co z nimi?
1: Proszę pan, sytuacja, mogę to powiedzieć z perspektywy Śląska, sytuacja na rynku pracy na Śląsku jest coraz trudniejsza, bo to nie tylko jest kwestia związana z tym, że zamykane będą kopalnie stopniowo, zgodnie z umową społeczną, którą podpisaliśmy ze rządem Zjednoczonej Prawicy, ponieważ no wtedy rząd Zjednoczonej Prawicy chciał zlikwidować bez żadnych osłon socjalnych, bez żadnych zasad 7 kopalń w tak zwanym Blitzkriegu. No, wtedy były strajki podziemne na dole i podpisaliśmy funkcjonowanie górnictwa z bólem serca do roku 2049. Ale też, wie pan, dzisiejsi rządzący, patrząc na to, co dzieje się na świecie, mamy jedną i drugą wojnę, ceny wszystkich nośników energetycznych idą do góry, powinni przyjść po rozum do głowy i jeszcze przedłużyć funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej i górnictwa, ale na to się niestety nie zanosi. A w kontekście tego rynku pracy, w motoryzacji mamy coraz trudniej. Hutnictwo wisi na włosku. Miejsca pracy w firmach kooperujących jest ich coraz mniej po prostu. To jeszcze nie jest bezrobocie takie gremialne, jeszcze nie jest dwucyfrowe, ale coraz ciężej jest znaleźć roboty.
0: Dobrze, panie przewodniczący, no to czekamy, tak? No bo rzeczywiście ta atmosfera jest tutaj taka podniosła. Na pewno jest spokojniej niż bywało kiedyś, prawda? To też jest taki chyba znak czasu, że tu nie chodzi o rzucanie, palenie opon, rzucanie kamieniami.
1: Panie redaktorze, pewnie gdyby tutaj była jakaś zadyma, pewnie sprowokowana przez tamtą stronę, no to cóż, no to wyszedłby premier Donald Tusk i wyszliby politycy koalicji i powiedzieli, że to nie obywatele przyjechali po referendum, tylko że to tak naprawdę przyjechała banda grubych związkowców, którzy przyjechali zrobić tylko zadymę. Dlatego też ta atmosfera, tak jak pan powiedział, jest inna, jest doniosła, jest podniosła, ale to wcale nie oznacza, że nawet jak dzisiaj przegłosują wniosek na nie, że my tu często nie będziemy przyjeżdżać i będzie nas, myślę, coraz więcej, więcej i więcej. I być może kiedyś będzie nas tak dużo, że ci, którzy siedzą w tym budynku naprzeciwko nas, czyli na Wiejskiej, albo się zreflektują i będą z narodem, albo też po prostu my ich stąd wykurzymy. No.
0: Panie przewodniczący, zobaczymy. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, pan Dominik Kolosz, był z nami, naszym gościem. A więc tak to tu wygląda. Rzeczywiście przemówienia, wystąpienia, no i to oczekiwanie i mimo wszystko taki spokój. To jest taki obrazek tutaj spod Sejmu na tę chwilę. Halo, Jaśminko.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Grzegorz Milko prosto z manifestacji, a teraz, drodzy Państwo, oddaję głos z powrotem do studia. To program i rozmowa doktora Mikołaja Murkocińskiego.
3: Tak, dziękuję. Przypominam tylko, że słuchają Państwo serwisu Międzynarodowego Radia Wnet, ale dzisiaj dzień o wyjątkowej ramówce, ponieważ wiele dzieje się w stolicy, ale teraz już przechodzimy do Zoomu na Afrykę. Nie wiem, co prawda, czy mamy odpowiedni dżingiel, ale poradzimy sobie bez dżingla, ponieważ jest już z nami nasz gość, profesor Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski, który komentuje sprawy afrykańskie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom.
3: No i dzisiaj umówiliśmy się na rozmowę na temat bardzo ciekawy, na temat farm, które zostaną oddane zagranicznym, domyślę, białym właścicielom w Zimbabwe. To jest informacja, która padła tak mniej więcej 2 tygodnie temu, ale no właśnie, to tylko pretekst, aby porozmawiać szerzej o Zimbabwe, ale może właśnie zacznijmy od tego, o co w ogóle chodzi.
4: No to jest tak trochę jak w tym kawale, panie redaktorze, że czy na Placu Czerwonym rozdają samochody. Nie na Placu Czerwonym, tylko na dworcu, nie samochody, tylko rowery. Nie rozdają, tylko kradną. Zostanie oddanych, ma zostać oddanych tylko 67 farm w Zimbabwe. Ponad 4 tysiące farm zostało przez Roberta Mugabe przejętego w ramach tak zwanej Fast Track Land Reform. No on przegrał wybory i żeby odwrócić uwagę społeczną od niepopularności ZANU-PF i żeby zyskać też poparcie wśród byłych bojowników ZANU-PF, no przeprowadził tą reformę rolną w taki sposób krwawy. Wiele osób straciło życie. Zdrowie, mówi się o 7 ofiarach śmiertelnych wśród białych i o dziesiątkach ofiar śmiertelnych wśród czarnoskórych. No i biali właściciele farm zostali w 2000-2001 z Zimbabwe po prostu wypędzeni. To nie jest tylko problem zimbabwiański, tylko reforma rolna w jakiejś formie wisi nad całym regionem Afryki Południowej, w którym funkcjonowały systemy segregacji rasowej. W Zimbabwe po unilateralnej deklaracji niepodległości Jana Smitha w 1965 roku prawie ten system nie nazywał się apartheidem, no ale ta segregacja rasowa była dużo ostrzejsza wtedy niż w Republice Południowej Afryki, ale i w RPA, i w Namibii, i w Zimbabwe zdecydowana większość ziemi, tej najlepszej ziemi rolnej, pozostawała w rękach białych. No i kiedy Ian Smith zadeklarował tą niepodległość Rodezji Południowej, 4 lata później przyjął tak zwany Land Tenure Act i kolejne wywłaszczenia czarnoskórych miały miejsce. Biali w zasadzie przejęli
3: to jakie państwa. To jakie były lata mniej więcej?
4: W 1969 roku został przyjęty Land Tenure Act, a osadnicy, to też warto pamiętać, że Rodezja Południowa była, Imperium Brytyjskie stworzyło bardzo wiele form zależności pomiędzy Londynem a swoimi, były kolonie osadnicze, były protektoraty. No właśnie Rodezja Południowa była kolonią osadniczą, do której zachęcało się Brytyjczyków, żeby tam przyjeżdżali. I od około 1890 roku to osadnictwo białych w Rodezji Południowej miało miejsce, ale to, co chcę powiedzieć, że ziemia była w centrum walki o niepodległość dzisiejszego Zimbabwe. I ZANU, dzisiaj rządząca partia ZANU-PF, ona powstała z połączenia dwóch partii, które walczyły o niepodległość, walczyło przede wszystkim o to, żeby ziemia została przekazana czarnoskórym. I gdyby Robert Mugabe oddał władzę po pierwszej kadencji, tak jak zrobił to Nelson Mandela, to myślę, że dzisiaj byśmy go w jednym szeregu z Nelsonem Mandelą stawiali jako przykłady liderów afrykańskich, którzy próbowali zrobić wszystko, co możliwe dla rozwoju swoich państw. Robert Mugabe władzy nie oddał. Został w 2017 roku przez obecnego prezydenta odsunięty od władzy. I ta szybka, ta fast track land reform, tak jak powiedziałem, no miała odwrócić uwagę społeczeństwa od przegranych wyborów, ale w rzeczywistości te farmy no, zostały przekazane byłym bojownikom ZANU-PF. Tam w ogóle było takie hasło, jeden obywatel, jedna farma, żeby każdy miał kawałek ziemi. To, proszę sobie wyobrazić, że żona prezydenta Mugabe Grace, przez którą został w ogóle odsunięty od władzy, bo ona została przez niego namaszczona na kolejną prezydentkę tego państwa i wtedy Mnangagwa przeprowadził obecny prezydent zamach stanu i usunął Mugabe od władzy, ale ona była właścicielką oficjalnie 15 farm, a kilkunastu innych nieoficjalnie. I teraz, kiedy ta gospodarka Zimbabwe oparta na wielkoprzemysłowych farmach, którymi właścicielami byli biali, farmach, które były nastawione na produkcję lokalną, ale przede wszystkim na eksport. Zimbabwiański tytoń no, był uznawany za najlepszy na świecie. Została przekazana ludziom, którzy no, z rolnictwem nie mieli za dużo do czynienia, a jeżeli nawet mieli do czynienia, no to czym innym jest wyprodukować dane dobro, a wpuścić je na rynki międzynarodowe, no to jest zupełnie inna historia. Jak podpisywać kontrakty, jak zabezpieczać się, jak zabezpieczyć płatności. No a świat tutaj też nie spał i obłożył Zimbabwe sankcjami.
3: No właśnie, bo to też trzeba chyba podkreślić, że jakby efekty tej reformy no były katastrofalne dla Zimbabwe, dla gospodarki państwowej.
4: No, tak jak powiedziałem, rolnictwo to... Zimbabwe było określane mianem spichlerza całej Afryki. Produkcja rolna Zimbabwe nie tylko karmiła populację lokalną, to było wtedy około 15 milionów, dzisiaj mówi się o 17 milionach, ale ponad 5 milionów Zimbabweńczyków uciekło z Zimbabwe. Te protesty w Republice Południowej Afryki, które mają dzisiaj miejsce przeciwko, kierowane ksenofobią, przeciwko obcokrajowcom, są skierowane głównie przeciwko Zimbabwieńczykom, którzy tam są w celach zarobkowych. The Economist nazwał Zimbabwe po reformie rolnej najszybciej kurczącą się gospodarką w historii świata. Ja byłem w Zimbabwe już po hiperinflacji. Te banknoty trylionowe dolarów zimbabwiańskich były tam jako kuriozum. Ale kiedy płaci się w dolarach, dolar jest był najchętniej chcianą walutą, no to resztę otrzymywałem w botswańskiej puli, randach i nawet dżiminczy chińskie funkcjonowało w obiegu. No, to państwo funkcjonowało bez własnej waluty. Inflacja sięgająca 1000% w skali roku. Zupełne uzależnienie od sprowadzania podstawowych dóbr z zagranicy. To jest też taki punkt w dyskursie na temat reformy rolnej w całym regionie SADC-u, bo i w Namibii 70% ziemi dzisiaj jest w rękach białych i w RPA zdecydowana większość ziemi jest w rękach białych. I to, co zrobił Robert Mugabe w Zimbabwe, no jest używane w dyskursie politycznym w tych państwach. Czy rzeczywiście chcemy powtórzyć zimbabwiański scenariusz w RPA czy w Namibii? To oczywiście są kraje nie do porównania, no bo w RPA rolnictwo to jest 2-3% PKB i rozdysponowanie tego wśród czarnoskórej większości wątpię, żeby poprawiło ich byt. Ale no, pan redaktor ma rację. No, katastrofa ekonomiczna Zimbabwe zaczęła się reformą rolną, zaczęła się sankcjami i tutaj wejście Chin do tego państwa no nie pomogło tak bardzo Zimbabwe, jak Zimbabwe by chciało i to ta zgoda na oddanie 67 farm z 4000, które zostały przyjęte obywatelom Danii, Holandii, Niemiec i Szwajcarii, jest poparta bilateralnymi umowami o inwestycjach. Zimbabwe potrzebuje kapitału i Zimbabwe potrzebuje inwestycji. Rząd zimbabwiański obiecał w ogóle w 2020 roku, że zapłaci reparacje za te farmy, które zostały przez Mugabego przyjęte. Jak do dzisiaj te reparacje nie zostały zapłacone i najprawdopodobniej zapłacone nie zostaną.
3: Nie zostaną, ale tak, rozmowa, rzeczywiście to jest też debata, która się toczy w RPA, chociaż tam dochodzą naciski z Waszyngtonu, ponieważ wiemy, że te stosunki właśnie między innymi na tle tej no właśnie tych, nie wiem jak to nazwać, czy, no powiedzmy, nazwijmy to właśnie debaty na temat ziemi, że to jest właśnie jeden z tych elementów, które sprawiają, że stosunki między Pretorią a Waszyngtonem nie należą do najlepszych, ale ja proponuję, abyśmy ten temat może jakoś kontynuowali, co prawda nie dziś, ponieważ zbliża się godzina 16, ale jeżeli pan profesor Andrzej Polus się zgodzi, to może w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie uda się jeszcze dokończyć tutaj.
4: Bardzo chętnie. To zjawisko, o którym pan mówi, się nazywa plasmordę. Morderstwa białych na farmach i rzeczywiście prezydent Donald Trump w gabinecie owalnym zgotował tak zwaną pułapkę Cyrilowi Ramaphosie, mówiąc, że biali przy wsparciu rządu są werpam mordowani. To prawda, że biali są mordowani na farmach, ale proszę mi wierzyć, ja wiesz, mieszkałem na farmach w Republice Południowej Afryki. Rząd za tym nie stoi. Te morderstwa tam są, ale są na tle głównie rabunkowym. To jest ogromny problem, ale w żadnej mierze nie można wspierać tezy prezydenta USA, że rząd bierze, pozwala mordować białych, a później zabiera im ziemię w Republice Południowej Afryki. To tylko pokazuje, jak ziemia jest ważna. I taki performatywny wymiar przejęcia przez i fakt, że apartheid upadł w 1994 roku, a większość ziemi cały czas pozostaje w rękach białej mniejszości, to coś, co w średniookresowej perspektywie powinno być rozwiązane.
3: Ciąg dalszy tej opowieści nastąpi w kolejnych zoomach na Afrykę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski, był gościem Serwisu Międzynarodowego. Do usłyszenia.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Ja również z Państwem będę się już żegnał, ponieważ oto minęła godzina 16, przed nami popołudnie w net, tak więc proszę pozostać z nami. Wiem, że w popołudniu będą i tematy związane właśnie z tym, co dzisiaj wydarzyło się w Warszawie, i również będzie Bliski Wschód, tak więc komplet informacji, które przedstawi Państwu Jaśmina Nowak. Ja tymczasem się żegnam. Serwis międzynarodowy Zoom na Afrykę przygotował Mikołaj Murkociński, zrealizował Adam Czerpak. Do usłyszenia i miłego popołudnia.
5: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

sobie wyobraź. Błyszczałem stel, omłamy porferą. To love all the pain. A midnight summer dream. As you watch the rain.

0: Nocne powtórki w net.
1: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Limes Inferior, kłania się Szymon Augustyniak. Wracamy do rozmowy z prezesem Adamem Piotrowskim, prezesem Vigo Photonics, polskiego czempiona półprzewodnikowego, fotonicznego. Zakończyliśmy ostatnią rozmowę od tego, że stoimy u progu ekspansji. Bardzo ciekawych czasów dla tych wszystkich, którzy ciężko pracowali, żeby polska mikroelektronika przetrwała, rozwinęła się i teraz może swój potencjał zaczęła realizować. Witam serdecznie, panie prezesie, jeszcze raz.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Ostatnią rozmowę, jak powiedziałem, skończyliśmy o tym, że powstaje pewien ekosystem. Gdybyśmy mogli powiedzieć o tym, jak silny jest, jakie ma mocne atuty ten ekosystem półprzewodnikowy w Polsce, gdzie powiedzmy jedynym w zasadzie producentem półprzewodników takich z fabryką jest, czy będzie Vigo Photonics w ramach programu Hyperpeak. Jakie tutaj możliwe są zastosowania, jakie cele ten ekosystem mógłby zrealizować i kto zgłosił do niego akces?
3: Może tak skoryguję. Już dzisiaj mamy pełną fabrykę półprzewodników Vigo, no bo zaczynamy od prostych podłoży jednolitych arsenku galu, na których hodujemy kryształy. Potem mamy clean room, w którym za pomocą fotolitografii, trawienia chemicznego, plazmowego, suchego, czy parowania robimy pojedyncze chipy, a następnie te chipy musimy obudować w określonym metalowym, czy plastikowym, czy ceramicznej obudowie, po czym zintegrować z elektroniką. To jest ten element tego łańcucha dostaw, który my w Vigo obsługujemy. Oprócz tego są potem podmioty, które dostarczają komplementarne komponenty. Taki sam ciąg technologiczny, tylko na przykład na laserach albo jakichś innych elementach, modulatorach czy elementach półprzewodnikowych, które również pełnią swoją funkcję. Ale potem trzeba zrobić pewnego rodzaju podsystem optyczny, czyli dodać do tego układ jakiejś optyki, jakiegoś rozdzielenia sygnału, zobrazowania obiektywów czy komór gazowych, które pozwalają na precyzyjne wykalibrowanie czujnika gazu. To jest następny etap, czyli właśnie integratorzy urządzeń. A na końcu są użytkownicy, ludzie, którzy biorą takie urządzenia i na przykład montują je w oczyszczalniach ścieku po to, żeby kontrolować jakość wody, albo na elektrowniach, żeby prześwietlać komin i badać emisję.
2: Albo jak było w ostatnim odcinku, na balonach, żeby mierzyć skład powietrza.
3: Skład atmosfery, tak. Albo na czołgu, żeby wiedzieć, mieć świadomość sytuacyjną. Jakie są zagrożenia, gdzie jest wróg, jak naprowadzić pocisk, czy nie ma pożaru wewnątrz pojazdu. To wszystko również muszą być podmioty, które to właściwie użyją, właściwie to skonfigurują i potem certyfikują na potrzeby użytkownika, no bo jeżeli mówimy o badaniu emisji z kominów, to jest urządzenie, które ma służyć operatorom tej elektrowni, ale również ma być certyfikowane przez inspektoraty środowiska i na tej podstawie są kary wyznaczane, jeżeli ktoś emituje za dużo. A wojsko musi mieć sprzęt sprawdzony, taki, że przy wejściu na pole walki będzie faktycznie działać, także ta certyfikacja również zajmuje czas, więc ten ekosystem badaczy gdzieś tam fundamentalnych zjawisk, potem badaczy aplikacyjnych, sprawdzających, weryfikujących, czy zjawiska działają w danych warunkach, ale potem ludzi, którzy przygotowują wdrożenie, przygotowują do produkcji, konstruktorów różnego rodzaju, integratorów, to jest dość duży. I teraz mówimy o sytuacji, kiedy z jednej strony mamy potrzebę inwestycji, 200 miliardów rocznie wydajemy na zbrojenia, a z drugiej strony potrzeby rozbudowy infrastruktury energetycznej, przesyłowej, to też są wyzwania, na które musimy bardzo mocno postawić. I dobrze by było, żeby to było zlokalizowane i zakupione tutaj w Polsce. Mhm.
2: Jakby ten kalendarz można było sobie wyobrazić, budowy takiego, no trudno mówić o hubie, bardziej właśnie o tym ekosystemie. Jakie to są etapy? Mhm.
3: No na pewno to nie jest łatwy kalendarz, kiedy mówimy o dzisiejszym budżecie na zbrojenia czy na infrastrukturę. Ale to nie oznacza, że jesteśmy z góry skazani na porażkę, nie mając całego łańcucha dostaw tutaj ulokowanego. Bo mamy już ludzi, którzy projektują w Przemie, mamy ludzi, którzy używają różnego rodzaju urządzeń, mamy całe środowisko badawcze, które i wyjeżdżało, i przywoziło technologię do Polski ze swoimi doświadczeniami, także ten ekosystem jest. Teraz pytanie... Co przed nami? Jakie zagrożenia są w łańcuchach dostaw? No bo oczywiście cały czas jeszcze funkcjonujemy w trybie takim, że możemy kupić coś z Zachodu, z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych czy z Azji. Ale tutaj pojawiają się zagrożenia jednak. No bo czasami...
2: Przerwane są te łańcuchy dostaw.
3: Tak.
2: Inny
3: kraj ma inne priorytety. Czasami
2: widzimy, co się dzieje
3: zablokowany w kanał Suezki, nie można dostarczyć setek kontenerów.
2: Albo wybucha AI i wszystkie chipy pamięci wędrują po prostu do tych, którzy budują wielkie, wielkie modele.
3: Tak, to pamięci to jest to, co widzi użytkownik konsumencki. My po stronie półprzewodników widzimy na przykład braki w łańcuchach dostaw samych podłoży półprzewodnikowych. Tutaj tak zwany fosforek indu jest takim elementem tej chwili deficytowym i jeżeli nie zwiększymy skali produkcji w Europie tego materiału, no to będziemy skazani na braki w dostawach, bo te używają poddostawcy NVIDII tylko tam, tak? Więc to są nasze takie wyzwania i kłopoty. Bardzo głośny jest braki pierwiastków ziem rzadkich. To naszej branży aż tak bardzo nie dotyka, ale już ten fosforek indu, czy na przykład produkcja czystego germanu, to też jest taki deficytowy materiał. Natomiast widzimy, że wraz z postępującym takim globalnym rozłamem tego wspólnego rynku, no te bariery zaczynają się pojawiać. Słynne cła Trumpa, czy takie z dnia na dzień decyzje Chin o niewysłaniu pewnych komponentów, no to jest coś, co nam bardzo grozi. Więc musimy tutaj się przyglądać każdemu z tych rynków i zastanawiać się, okej, dzisiaj mamy, ale czy jutro będziemy mieli, czy za rok nie pojawi się kryzys? I tak naprawdę trzeba dążyć do tego, żeby jak najbardziej zbliżać do siebie te łańcuchy dostaw i takie wolumeny, jak teraz mamy, doświadczenie na różnych poziomach, czy to integracji, czy to tworzenia komponentów, czy tworzenia materiałów, dają nam możliwości w ogóle poruszania się w tym rynku. Kiedyś, jak nie było inwestycji w zbrojenia, jak nie było rządowych wydatków, rządowe są jednak kontrolowane dość centralnie. Kiedy to są konsumenckie wydatki, bardzo trudno to kontrolować. Wtedy niestety działają takie mechanizmy rynkowe, jak przejęcia, akwizycje, konsolidacje rynków, decyzje pojedynczych przedsiębiorców. W tym przypadku mówimy o geograficznym skupieniu się rządów na tym, żeby te łańcuchy dostaw zbliżać. Jesteśmy przed decyzjami albo w trakcie decyzji Komisji Europejskiej, rządów wszystkich krajów członkowskich w Europie, żeby tego typu procesy wspierać. Program SAFE temu bardzo mocno
2: służy,
3: no bo jest ten local content tam zapisany, ale też pewnego rodzaju przełom w rozumieniu ekonomii wśród polityków. Ta deglobalizacja jest bardzo istotna, bo wtedy zaczyna się tworzyć logiczny ciąg decyzyjny między naukowcem, przedsiębiorcą, a użytkownikiem. że użytkownik mówi tak, ja potrzebuję nie najtańszego, ale najbezpieczniejszego źródła danego komponentu. Pojawiają się takie ruchy jak okej, kupię chwilowo droższe komponenty, z czasem to będzie tak samo kosztowało, ale po to, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość.
2: Na ile taka filozofia, czy takie podejście jest już obecne? Chociażby w tym takim kluczowym, egzystencjalnie obszarze obronności.
3: Dla nas tak dowodem
2: jest
3: na
2: przykład,
3: to...
2: nie wiem, chociażby takich urządzeń, które, znaczy takich systemów, które służą ochronie wozów bojowych, tak, czy czołgów, tak. Obra.
3: Obra od lat jest produkowana w Polsce, natomiast ten sam producent, czyli Przemysłowe Centrum Optoelektroniki, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, robił również kamery obserwacyjne, celownicze i tutaj pojawił się wątek właśnie tego local contentu, bo większość wartości w środku tych kamer było zagraniczne. Od niedawna mamy kontrakt ramowy z PCO na dostarczenie tam detektorów już takich bardzo rozbudowanych, bardzo kosztownych, które wchodzą w skład, są kluczem do tych kamer. To one przetwarzają to promieniowanie i ono będzie wytwarzane w Polsce. Wszystkie borsuki będą miały polskie nie tylko kamery, ale też czujniki. Także to jest duża zmiana. I tą zmianę widać na wielu frontach. Wielu dostarczycieli komponentów nastawia się, że będzie dostarczać do polskich integratorów, takich jak WB Electronics, polskie drony, no to jest też gigantyczna wartość w tym wszystkim. I w każdym innym, czy to systemy obra, tak jak ostrzegania, czy przeciwpożarowe, czy różnego rodzaju systemy naprowadzania rakiet, to też są obszary, gdzie ten łańcuch dostaw musi być przeskanowany, musimy przeanalizować, jakie są zagrożenia w dostawach, ale czasami są też inne zagrożenia, takie po prostu taki, co się nazywa kill switch, czyli zdalny wyłącznik, który pod wpływem jakiegoś bodźca potrafi spowodować, że urządzenie przestanie działać. Bo czasami mówimy o różnych elementach, jedne są mniej, drugie bardziej krytyczne. Ten sensor, który naprowadza rakietę, czy pocisk artyleryjski, albo który powoduje, że czołg coś widzi, bo to w końcu jest metalowa puszka i bez sensora ona nie ma żadnej świadomości sytuacyjnej. Jeżeli on zostanie wyłączony z zewnątrz, to taka platforma przestaje być użyteczna.
2: Jest pułapką dla załogi, tak.
3: I więc to trzeba analizować, co, skąd bierzemy, żeby tego typu scenariusze były wykluczone. Ostatnim scenariuszem, który się pojawił niedawno, to jest w łańcuchu dostaw czasami na przykład w baterię można włożyć ładunek wybuchowy i zdalnie ją odpalić. To słynna akcja Mossadu na Hezbollahu, który nagle w systemach komunikacji wprowadził taki elementy wybuchowe.
2: Należy spodziewać się, że taka inspiracja podziałała na wyobraźnię kogoś, kto mógłby to skierować, takie działanie na przykład przeciwko nam.
3: Albo w drugą stronę, że ono zainspiruje kupców w spółkach zbrojeniowych, żeby jednak kupować z bliższych źródeł, tych, w których mogą mieć własnych przedstawicieli, mogą monitorować łańcuch dostaw, mogą weryfikować, kto pracuje, dlaczego, skąd to się bierze. No bo widzieliśmy już takie przypadki, że nie wiem, autobus prosto z Chin trafiał na drogi Norwegii i miał ten zdalny wyłącznik, tak? Czy w tej chwili jest cała akcja z niewpuszczaniem do jednostek samochodów wytworzonych w Chinach z kamerami, które mają połączenie z zdalnymi serwerami, więc to jest wszystko zagrożenia nowe, które są, które trzeba dużo mocniej zaadresować. No i teraz, kiedy to samo jest mowa o laserach, o różnego rodzaju automatyce przemysłowej, o instalacjach alarmowych w rafineriach, czy w przesyle gazów. A jednocześnie widać, że te komponenty zaczynają być wytwarzane w Polsce, zaczyna być coraz większa kontrola. Jest wspaniała historia firmy Fibrain Rzeszowa, która jest w stanie przekryć cały ekosystem światłowodowy. Kiedyś kupowali i sprzedawali materiały, teraz mają wszystko. Produkcie. W Jasionce pod Rzeszowie mają wieże, gdzie ze szkła wytwarzają małe włókna światłowodowe, potem je zabezpieczają, potem tworzą z tego kable, potem jeszcze obudowują to różnego rodzaju elektroniką, także cały ten ekosystem telekomunikacyjny.
2: To myśl biegnie ku temu, że takie cieniutkie nitki światłowodów prowadzą drony, tak? Na froncie ukraińsko-rosyjskim teraz.
3: Na ostatnich targach w Kielcach tak, dokładnie taki produkt zaproponowali. Prosta rura, lejek i środku 50 km światłowodu. Tak, właściwie skompresowane, tak żeby z jednej strony było to lite, a z drugiej strony, żeby się łatwo wyciągało.
2: Uwalniało, tak.
3: I rzeczywiście przez wiele kilometrów w warunkach ciszy radiowej prowadziło komunikację z operatorem. Także jest to
2: konieczne. A jakich nam brakuje takich tych elementów do tego ekosystemu? Jaki by pan widział, że warto by było jeszcze zbudować? I nie to, że to jest jakaś taka fantazja, tylko faktycznie jest środowisko, czy badawcze, czy też są obiecujące firmy i warto by troszeczkę podsypać im możliwości, również zamówień na przykład z sektora publicznego albo z takich konsorcjów.
3: Więc tak, brakuje nam bardzo dużo elementów, jeśli chodzi o technologię półprzewodniczą, cała technologia krzemowa, no to są w tej chwili miliardy na
2: infrastrukturę. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy, tak.
3: I trudno będzie to przeskoczyć. Natomiast tych poziomów zabezpieczeń jest kilka, no bo w pierwszej kolejności możemy kupić całe urządzenie niewiadomego pochodzenia. W drugim etapie możemy sami zintegrować to urządzenie. To już jest bezpieczniejsze, już wiemy, co tam jest, ale w trzecim etapie, kiedy tam są chipy, które teraz kupujemy, możemy te chipy zaprojektować w Polsce i wysłać tylko do produkcji, po to, żeby już na poziomie tego płatka krzemu wiedzieć dokładnie, co on zawiera i w fabryce równolegle do Microsoftu, Nvidii czy innych, wytwarzać własne projekty.
2: To tak jak opowiadał Paweł Narczyk z ChipCraftu tutaj.
3: Tak, to jest właśnie ten proces. Paweł ma kilka już implementacji tego rozwiązania, czy to do dronów, czy to do przetwarzania sygnałów satelitarnych, czy to do sygnałów biologicznych. Natomiast tego typu ekosystem projektów już tam gigantycznie zabezpiecza. Także to jest dobry pierwszy krok. Fajnie byłoby, gdyby z czasem, mając świadomość i umiejętności integrowania, testowania, mieć gdzie to wytworzyć w małej skali. I tutaj na pewno fajnym działaniem jest działanie Cezamatu w Politechnice Warszawskiej, które daje takie pierwsze kroki przy tej technologii. My tam też obok tych technologii krzemowych rozwijamy swoje technologie, bo to są w tej chwili dostępne clean roomy, w których również umieszczamy część naszej produkcji. Więc ta kooperacja jest i ta integracja różnych technologii może następować, że sensory z systemem przetwarzania, z jakimiś elementami nawet biotechnologii, które w Cezamacie również jest rozwijane, to wszystko razem może fajnie kooperować, inspirować się nawzajem i działać, no bo tego typu centralne laboratorium zaawansowanych materiałów, Cezamat, wspierane intelektualnie przez uczelnie z całej Polski, gdzie można byłoby robić i struktury mikroelektromechaniczne, czy do różnych rodzajów systemów sensorowych, czy elementy przetwarzania mocy, azotku, galu. No to jeżeli nauczymy się robić tą skalę, jeżeli w jakiś sposób połączymy te możliwości procesowe zarządzania produkcją Wigo, Cezamatu i zaczniemy to tak stopniowo wchodzić w różne rozwiązania, no to z czasem tych nisz do zapełnienia będzie coraz mniej. Krzem, technologie mocy, czy azotek galu, czy węglik krzemu, albo radary. Na po stronie odbiorców to też fajnie się poprawia, no bo tutaj wzmocnienie się WB Electronics, czy Polskiej Grupy Zbrojeniowej w posiadaniu własnych platform, tak jak Krab, Borsuk, Rosomak, gdzie oni oni sami decydują, jakie komponenty na tym są montowane. Tak, jeżeli byśmy kupili koreański czy amerykański czołg, nie mamy specjalnego wpływu, jakie komponenty tam są montowane. Jeszcze Koreańczycy są zdolni do negocjacji, Amerykanie dużo mniej. To samo jest na platformach lotniczych. Bardzo trudno jest tak po prostu wejść, szczególnie jeżeli nie ma się produktu. A w momencie, kiedy mielibyśmy już rozbudowane produkty, nawet na tych platformach naziemnych, wtedy łatwiej byłoby je przetransferować na helikoptery, na myśliwce i zacząć dodawać coraz więcej wartości tutaj z Polski, bo często ostatnio byłem w jednej z baz wojskowych w Stanach Zjednoczonych na granicy Georgii i Florydy, no i jakby taki F-15, który tam akurat był wystawiony, otwarte drzwi i każdy rozwiązanie to jest taki moduł, który się wyjmuje, wkłada, jak w serwer w niej, tylko że akurat szafka jest zamknięta w kadłubie samolotu, więc tych możliwości modułowania rozwiązań, nawet lotniczych, nawet helikopterowych jest. Tylko musimy mieć, stopniowo nabierać mocy jako kraj i trzeba to zaplanować. Trzeba dobrze i jakby uczciwie sobie powiedzieć, co chcemy teraz robić, co chcemy za parę lat, bo ten ekosystem będzie się rozkręcał i widać, jak rozkręca się przemysł dronowy w Polsce, jak rozkręca się też przemysł związany z automatyką taką czy robotyczną, czy sterowaniem różnymi procesami, a to są wszystko bardzo komplementarne rozwiązania. Tutaj mamy dwie duże firmy laserowe, Kimla i Eagle Lasers, które każda zatrudnia po kilkaset osób, produkując lasery do spawania, cięcia. Mamy lasery femtosekundowe, Fluence, który robi operacje na oczach, czy w mózgu, czy na półprzewodnikach. Także to...
2: I to wszystko są polskie?
3: Polskie firmy, założone w Polsce przez ludzi, którzy jeszcze niedawno byli na uczelniach, albo sami swoimi rękami wytwarzali te przyrządy, niczym mój tata w latach 60-tych, 70-tych czy 80-tych, a teraz zarządzają dużymi zespołami, także czy to...
2: A co jest największym ryzykiem? Co tutaj może pójść nie tak? No pewnie jakby rezygnacja z zamówień dla tych firm ze strony publicznej, czy rezygnacja może z jakiegoś wspierania ich chociażby na rynku europejskim, czy nagły napływ produktów czy rozwiązań z innych rynków.
3: Tak, tutaj na pewno jest potrzebna ciągłość takiej strategii przemysłowej kraju, tak żebyśmy mieli świadomość, w którą stronę idziemy, w którą stronę chcemy iść, gdzie chcemy zainwestować, bo można wydać mniej pieniędzy na zewnętrznych dostawców, i potem spłacać ten dług w jakichś tam kosztach serwisowych czy wymiany i nigdy nie uzyskać tej premii za local content, ale można też wydawać ciutkę więcej, ale lokalizować to stopniowo w Polsce, koordynować też działania badawcze, takie wdrożeniowe i potem produkcyjne, bo tutaj mamy agencje, które to wspierają. Na takim wczesnym etapie jest to Narodowe Centrum Nauki, potem NCBR, potem PARP. Częściowo też programy związane z programem tym Horizon Europe, kiedy mówimy o współpracy międzynarodowej. No i potem różnego rodzaju procesy zakupowe w spółkach Skarbu Państwa, w energetyce, w telekomunikacji, w zdrowiu, w obronności. To są wszystko rynki sterowane przez państwo. To tutaj bardzo wiele jest regulacji, standardów, ograniczeń, które państwo narzuca. I niewłaściwe narzucenie albo zbytni wpływ zewnętrznych lobbystów może powodować, że pójdzie to w zupełnie inną stronę. Załóżmy, jeżeli dzisiaj byśmy nagle zakazali chińskich elementów, to cały przemysł dronowy Polski, ale też Ukrainy, idzie do kosza, bo bez tych komponentów nie da się zrealizować. Ktoś pewnie wygra, jakiś inny kraj, ale nie będzie to też Polska. Natomiast jeżeli przewidzieć to, okej, w tej chwili kupujemy z Chin, ale za 2 lata, 3 lata...
2: Jesteśmy w stanie wyjść.
3: Zaczynamy wykorzystywać nasze kompetencje. Nie wiem, kiedyś na Podlasiu była fabryka transformatorów, cewek, gdzieś, gdzie teraz zaczyna dojeżdżać autostrada za Siedlcami do Łosic. No to, to te kompetencje dało się w Polsce poumieszczać. Da się je odzyskać. Mamy potencjał, więc pytanie... kto i jak zaproponuje kolejną strategię przemysłową kraju i w jaki sposób będziemy to wdrażać. Tutaj jest na pewno wiele tych ryzyk w nieciągłości. Oczywiście są ryzyka technologiczne, nie każda rzecz pójdzie dokładnie tak, jak byśmy chcieli natychmiastowo, ale jednak to musi być spójna polityka jakby współpracy, zrozumienia. Też czasem pewne rzeczy trzeba porzucić i skupić się na tych
2: bardziej obiecujących,
3: czy bliższych nam, a dojść do trudniejszych później. Także na pewno tutaj jest dużo pracy jako ekosystem, żebyśmy się połączyli, bo to jest to fascynujący moment. I teraz no pytanie, czy samorządność przedsiębiorców, związki pracodawców mogą tutaj odgrywać kluczową rolę, czy też no, mamy ogromne sieciowanie nauki polskiej. Fajnie się koordynują rektorzy między uczelniami, jest sieć badawcza Łukasiewicz, wszystkie branże, czy motoryzacyjna, czy leśnicza, czy lotnicza, czy półprzewodnikowa, są skupione wokoło Centrum Łukasiewicza. Polska Akademia Nauk w badaniach podstawowych. I więc ale też Ministerstwo Technologii, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, to są wszystko podmioty, które muszą zacząć patrzeć w jedną stronę. Jeżeli odpowiednio to skoordynujemy, możemy wszystko. Jesteśmy stosunkowo dużym lokalnym rynkiem, na którym możemy się rozpędzić i potem wyjść na zewnątrz. To jest, no na pewno nie możemy skupić się tylko i wyłącznie na tym, że będziemy lokalizować wszystko i tylko sprzedawać tutaj lokalnie, bo to nie będzie otwarta konkurencja, to nie będzie...
2: będzie zdrowe dla produktów.
3: Tak, to skończy się na słabej jakości wytworach, które nie są w stanie konkurować na świecie. Dla Wigo to była odwrotna niestety kolejność. My najpierw zdobywaliśmy zagraniczne
2: rynki. Dla wielu firm, jak mówią, najpierw się chcą odnaleźć tam i ewentualnie potem...
3: Tak, natomiast tam taka strategia zakupowa i kraju mogłaby to ten trend odwrócić, więc na pewno to jest kluczowa rzecz, którą w tej chwili powinniśmy zrobić. Strategię bezpieczeństwa, strategię przemysłową i za tym idące branżowe. Chociaż widać już fajne rzeczy. Strategia cyfryzacji kraju.

0: kierunek wyznaczony, to dużo łatwiej różnym uczelniom, różnym podmiotom się sieciować i skoncentrować na tym. Kiedyś było podejście programów sektorowych w ramach NCBR-u. Ja bym powiedział, lepszym podejściem jest programy branżowe, czyli że mówimy o tym, że trzeba zobaczyć, jaki komponentów potrzebuje samochód, albo czołg, albo elektrownia atomowa, bo tak na przykład powstał cały program rozwoju nauki we Francji. Tam takim centralnym punktem jest CEA, Komisariat Energii Atomowej, i potem wszystkie inne instytuty aplikacyjne były przypisane pod ten cel: będziemy mieli własną elektrownię jądrową, będziemy mieli własną broń atomową i będziemy mieli własne łodzie podwodne z napędem atomowym, tak? I za tym szła technologia krzemowa, no bo do tego potrzebne były własne systemy synchronizacji czasu, żeby ta bomba wybuchła w jednym momencie. No ale oczywiście też można było z tego zrobić tranzystory, mikrokontrolery, procesory czy różne inne rzeczy. Z tego szły również detektory podczerwieni, no bo to też było potrzebne do kontrolowania tamtych procesów, ale też do naprowadzania pocisków czy innych rzeczy. Także mając świadomość to, co przed nami, dobrze by było, żeby to było świadome też, jakie są kroki dojścia. Tak?
1: To jednym zdaniem na koniec. Proszę, we Francji to był program jądrowy, atomowy. No w Polsce jest to taki namaszczany kandydat, ale to się chyba nie ziści. Co mogłoby być tym takim spajającą ideą?
0: No, chyba jesteśmy jednym z wyjątkowych krajów, które w tej chwili bardzo powszechnie chcą dbać o swoje bezpieczeństwo. Chcemy, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy byli w stanie nie tylko obronić się, ale też w jakiś sposób oddziaływać na region. I więc ta obronność jest w tej chwili takim największym rynkiem i driverem. I też prawodawstwo europejskie, czy świadomość łańcuchu dostaw też tutaj bardzo wspiera ten local content i możliwość no czasami bez przetargu rozwiązywania, czasami w innym trybie, takim niekonkurencyjnym, co oddaje te wątki takiego stopniowego dochodzenia do określonej
1: pozycji
0: obrazu ekosystemu. Tutaj na pewno wydzielenie DKWOC-u, czyli tego Departamentu Wojsk Cyberbezpieczeństwa, i tam też ulokowanie bardzo wielu kompetencji związanych z tą częścią cyfrową, sensoryczną, no to też jest istotne. I wokół tego myślę, że trzeba się koncentrować, żebyśmy byli po prostu bezpieczni. A potem przyjdzie ten następny etap Doliny Krzemowej, tworzenia i nowych rozwiązań już dla obywateli.
1: Oby to się ziściło. Proszę Państwa, Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics, był gościem Limes Inferior. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Kłania się Szymon Augustyniak. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
3: Nocne powtórki w net.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
4: To była autopromocja. Autopromocja.
6: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
4: To była autopromocja.

0: to promocja.
1: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
0: Sofa Surfing. To była autopromocja.
5: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
6: I te trwają, drodzy Państwo. Dzień dobry, Małgorzata Kleszcz. To jest 11 dzień podróży, a więc ja Państwa zapraszam w ten poranek na Dziennik z Podróży.
7: Dziennik z Podróży.
6: Godzina 6.17 w Polsce, a 11.17 w Tajlandii. Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę, powiedział święty Augustyn. Czy Państwo się z tym zgodzą? Czy ta jedna strona może czasami jest dostatecznie ciekawa? Pozdrawiam serdecznie z wyspy Kokut. To wspaniała wyspa, mniej więcej 400 kilometrów położona od Bangkoku i tutaj wreszcie udało mi się dostać. Wyspa Kokut w tym sezonie nieturystycznym, który się właśnie rozpoczął, więc właściwie można powiedzieć, że świeci pustkami. Ale słowo o tym miejscu, bo właściwie mówi się Kokut lub Kokot, a to jedna z najpiękniejszych i najbardziej dziewiczych wysp Tajlandii, położona w prowincji Trat w Zatoce Tajlandzkiej. Słynie z krystalicznej wody, białych plaż i bujnej dżungli. I jedna z najpiękniejszych plaż, bo jest ich tutaj kilka, to Bang Bao Beach, na której właśnie jestem i skąd prowadzę dla Państwa ten program. Po prawej stronie fale i właściwie w bezkres rozciągająca się woda, a po lewej stronie malutkie domki, białe, z różowymi drzwiczkami. Tylko część z nich zajęta i te domki właściwie, a może ja nawet policzę, ile kroków potrzeba, żeby z takiego domku przebyć do wody, a więc stoję pod drzwiczkami i idę razem z Państwem do wody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Weszłam pod palmę, więc trzeba być uważnym, ażeby żaden kokos na nas nie spadł. Tutaj wraz ze mną skoczymy. Wysokość spokojnie nie jest aż tak niepokojąca, a więc na piasek, no i mniej więcej pewnie 15 tych kroków, o i już właśnie nasze nogi dotknęły wody. Wody, która jest bardzo ciepła i bardzo, bardzo słona. Chociaż muszę powiedzieć, tak jak powiedziałam przed chwilą, rajskie wyspy, dziewiczy piasek, dziewicze plaże. Powoli zaczyna zauważać się niestety taką rękę turysty, rękę człowieka, ponieważ gdzieniegdzie niestety śmieci, plastik, który fale wyrzucają i to boli i pojawia się wtedy w głowie takie pytanie, co jest lepsze, pozostawić te wyspy takimi, jakie stworzyła je natura i nigdy do nich nie zajrzeć i na przykład nie móc prowadzić takiego programu, czy jednak zrobić je dostępnym dla człowieka, żeby mógł eksplorować, odpoczywać, zwiedzać i później może opowiadać, ale jednak chyba zawsze musi się to wiązać z tym, że będziemy widzieć te ślady ludzkie. I to jest przykre, ponieważ pojawia się takie pytanie, czy to znaczy, że za jakiś czas zniszczymy wszystko, albo będziemy bliscy temu, żeby Ziemia wyglądała dużo, dużo brzydziej. Na szczęście są osoby, które to widzą, coraz więcej takich osób i na przykład dbają, przyjeżdżają na takie plaże, żeby sprzątać. Ja właśnie weszłam jeszcze dalej. Na szczęście spokojnie mój sprzęt, bo to on tutaj jest najważniejszy, nie ucierpi, ponieważ jest mielizna bardzo płytko. I jak spojrzę w lewo, to taka właściwie zaczyna się takie wzgórze, bardzo dzikie. Jak sobie wyobrażam, to mogłabym nawet i wyobrazić sobie jakiegoś tygrysa, który się tam tędy przechadza, albo innego dzikiego kota, a gdzieniegdzie rozsiane maciupeńkie domki na takiej, chciałoby się powiedzieć, kurzej nóżce stoją na podwyższeniu, idealne do tego, żeby samemu lub z małżonką, tudzież małżonkiem na noc, dwie przybyć i zachwycać się rajskością wyspy Kokut. Nie ma dużo osób, ponieważ właściwie teraz to już jest sezon suchy i deszczowy, chociaż ja muszę przyznać, że podoba mi się ta pogoda, która przynosi bardzo często nad ranem deszcz i to tak obfity, że człowiek nie wyjdzie nawet na sekundę, ponieważ będzie w całości mokry. A z drugiej strony nie jest to aż tak znowu problemem, ponieważ za chwilę przychodzi słońce i to tak silne i intensywne, że właściwie jak zmokniemy, to sekundę jesteśmy czyści. Playlista i dzisiejsza muzyka, która będzie nam towarzyszyć, to taka właściwie kojarząca się z takimi miejscami, z wyspami, z odpoczynkiem i relaksem. A ja w tym czasie, jak będziemy słuchać Boba Marleya, może uda mi się podejść, bo zauważyłam dwóch młodych chłopaków, którzy już zaliczyli kąpiel, ale teraz leżą na piasku. Znaleźli skrawek palmy, pod której cieniem się ukryli i rozmawiają. Ja postaram się spróbować też z nimi porozmawiać, zapytać, jak im się podoba wyspa Kokut. Wyspa, która ma 21 kilometrów. Można ją przemierzać i tak najwięcej osób robi skuterem. To jest bardzo przyjemne w taką pogodę, ponieważ trochę nam wieje i jest ulga. Samochodów tutaj raczej nie ma, ale też warto podkreślić bardzo dobrą organizację Tajów, ponieważ jak dopływamy do wyspy promem, to właściwie zawsze ktoś jest wydelegowany z hotelu, w którym zarezerwowaliśmy noc i na takim skuterze, chyba że to jest większa grupa, która w danym miejscu będzie spać, to już taki troszkę powiedzmy tuk-tuk większy, który jest w stanie zabrać trochę więcej osób, przyjeżdża, czasami ma kartkę z naszym imieniem, zdarza się, że zupełnie niedobrze napisanym, akurat imię Małgorzata to nie jest coś, co jest łatwe dla Tajów i do pisania i do wymówienia, a więc na pewno im to wybaczamy. No ale tutaj jest naprawdę świetna organizacja i to jest taki punkt, który też właściwie przybliża tę chęć spędzania tutaj czasu i nie bez powodu Tajlandia w dalszym ciągu obok Egiptu. To są najczęstsze destynacje turystyczne. Warto zajrzeć chociażby ze względu na kuchnię i na ceny. Ale apelowałabym do tych wszystkich, którzy się wybierają nie tylko w takie rajskie miejsca, żeby jednak zwrócić uwagę, bo ja właśnie widzę szczoteczkę do zębów, którą wyrzuciła woda, plastikowy but, kawałki jakichś słomek, nakrętki. To nie jest coś, co się wpisuje w ten rajski obraz, a przecież ktoś to musiał zrobić. Godzina 6:24 w Polsce, a 11:24 w Tajlandii na wyspie Koh Kut. Słuchamy Boba Marleya i może za chwilę uda nam się z kimś porozmawiać.

0: Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
1: Na Zeusa, jakim głodny! Stąd też humor mój okropny.
2: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
1: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
2: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
1: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
3: Dziennik z podróży. Drodzy Państwo, dziennik z podróży, kolejny jego dzień na wyspie Koh Kot, jednej z tysiąca wysepek Tajlandii. Sezon nieturystyczny, a więc pusto, ale mnie się udało znaleźć dwóch kolegów, którzy wylegują się na plaży i popijają jakiś wspaniały szejk arbuzowy, zdaje się, już po kąpieli. To ja się zapytam, jak im się podoba to miejsce, dlaczego tutaj przyjechali i skąd pochodzą. Hello, hello guys, how are you? Where are you from and how do you like Koh Kot?
4: So we're from Barcelona, and we love it here. It's my second time. I've been living in Bangkok, and this is really like a hidden paradise. It's not as known as the other islands, but that's like the best thing. It's quiet, and you can come here and enjoy and chill.
3: I will translate. No, bardzo mu się podoba. To już jest jego drugi raz. Pochodzi z Barcelony. How old are you?
4: I'm 21.
3: 21 lat wraz z przyjacielem, with friend. Hello, how are you? How do you like Koh Kot? You are after the swimming.
5: Good, good. I like Koh Kot. So chill. My English so very bad, but...
3: It's good. You know Robert Lewandowski, of course.
4: Yeah,
3: I have to ask.
4: He just retired. Yeah, we love him so much.
3: Okay.
4: We support Barcelona and he's been great, yeah.
3: But you choose untouristic low season here. It's okay for you. It's quite empty and rainy. Zapytałam, że wybrali sezon średnio turystyczny. Czy to okay, bo trochę pada?
4: Yeah, definitely. So the first time I came, it was in February, so that was high season. And then he was supposed to come in March, but because of the war and everything, his flights got canceled. So he ended up coming now. So even though it's not as good as probably early on the season, it's what we got. It's still fine though.
3: A więc tak, ten sezon turystyczny, nieturystyczny był wyborem trochę ze względu na to, że został odwołany tutaj koledze lot przez wojnę na Bliskim Wschodzie, bo wiele lotów przez Dubaj czy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w ogóle zostało odwołanych te kilka miesięcy temu oczywiście, ale nie przeszkadza im to i mimo tego, że może nie jest bardzo jakby słonecznie każdego dnia, tak cieszą się z wyspą Koh Kot. Do you like Thai cuisine? Very spicy. Pytam o kuchnię tajską.
4: Yeah, Thai cuisine is good. He likes it right now. For me, I'm kind of tired because I've been here for 6 months in Thailand.
3: Oh, really?
4: Yeah.
3: Are you working here?
4: No, I've been an exchange student. So
3: okay.
4: Right now the semester is over. So I'm just like in vacation before I go back to Spain. But yeah, I like it, but that's the thing. I miss my Spanish food and I want to go back already.
3: Trochę tęskni za kuchnią hiszpańską, bo jest już tutaj 6 miesięcy, a to jest bardzo intensywna kuchnia tajska z chili. No i oczywiście smaczna, ale w końcu ma się ochotę na te swoje domowe jedzenie, tak jak my może na pierogi czy bigos.
6: But you have in Spain such many, many beautiful beaches too.
4: I agree, but this was like a neck change in my university degree. So just for 6 months, I got to study in Thailand, and it's been great, honestly. Yeah.
3: Yeah, for sure. Thank you. Gracias.
4: De nada.
3: Gracias. Have a good time, guys.
4: Thank you.
3: See you later.
4: Nice talking to you. See
3: Thanks.
4: You.
3: No i właśnie podziękowałam i bardzo miło chłopcy się zachowali, chociaż to nie jest oczywiste też, bo ostatnio poznałam Hiszpanów, którzy chcieli bardzo ze mną porozmawiać i coś mi przekazać, ale niestety ten angielski z ich strony nie tyle nie był dobry, co nie istniał, więc tutaj się udało. Chłopcy wylegują się na jednej z plaż, podobno tej najpiękniejszej, wyspy Kokut w Tajlandii, a teraz byli gośćmi Radia Wnet w dzienniku z podróży. Jack Johnson, banana pancake, tutaj banany oczywiście i to bardzo dużo różnych rodzajów i na bardzo dużo różnych sposobów przygotowywane, na słodko, na słono, banany z mleczkiem kokosowym, ciasto bananowe, naleśniki bananowe i banany, które po prostu tak o, możemy zrywać z drzewa. I Jack Johnson, idealna muzyka na takie miejsca jak ten, śpiewał właśnie o takim banana pancake.

I zaśpiewał i zagrał dla nas Jack Johnson i jeszcze dzisiaj na pewno będziemy go słyszeć, bo jest to idealna muzyka w takie miejsce, a jest to wyspa Koh Kut, tudzież jeszcze Tajowie czasami mówią Koh Kot. Właściwie puściutka wysepka, próbuje znaleźć chociażby wzrokiem kogoś, kto jeszcze by podzielił się z Państwem opinią, dlaczego tutaj akurat przyjechał, ale oprócz motyli nie widzę nikogo. A właściwie teraz jest ten czas, kiedy jest najwięcej tych stworzeń. W Tajlandii występuje ponad 1100 gatunków motyli, a okres od maja do czerwca, gdzie właśnie jest ten początek pory deszczowej, czyli idealnie teraz to najlepszy czas na ich obserwacje. Cała masa przeróżnych i to tak dużych, jak w życiu nie widziałam tak dużych motyli, są wielkości piąstki, no też można się zapytać czyjej, ale właściwie myślę sobie o swojej, czyli pewnie takich rozmiarów średnia. Pięść i takie motyle czarne, pomarańczowe, żółte, białe fruwają nad nami i czasami na chwilę się zatrzymują. Ale z jakiegoś powodu, jak człowiek wyciąga kamerę, wyciąga aparat, to one odfruwają, tak jakby tak naprawdę wcale ich nie było. To trochę tak jak z księżycem, który jak jest piękny, a przeważnie jest piękny i próbujemy go sfotografować, to zupełnie to zdjęcie tego nie oddaje. Może tak ma być, że niektóre stworzenia, niektóre zjawiska są tylko po to, żeby cieszyć się nimi tu i teraz i na żywo i tylko kiedy faktycznie możemy na to patrzeć swoimi oczami, to jest nam to dane widzieć w takiej okazałości. Wędruje do mnie pani, nie wiem czy do mnie, ale w moim kierunku. Hello, could you come for a moment? Pytam się panią, czy można chwilę podejść. No, pani Azjatka, króciusieńko ścięta, czerwona długa spódnica i koszyk wiklinowy w ręce, taka torba wiklinowa, no ale się nie zdecydowała, trochę się zawstydziła, skryła się za palmę i ucieka, więc no ja nie będę pani gonić, pozwolą państwo. Podzielę się jeszcze takim swoim spostrzeżeniem, ponieważ mimo, że sezon nie jest turystyczny, tak w dalszym ciągu, zwłaszcza w Bangkoku, czyli w stolicy Tajlandii, spotkać można dużo młodych osób z Europy i z Ameryki. I jak tylko mi się to udaje, to się pytam o to, dlaczego akurat taki kierunek świata i skąd pochodzą. I po dłuższej rozmowie i kilku pytaniach słyszę, że powodem tych podróży po Azji Południowo-Wschodniej, Tajlandii, Wietnamie, Kambodży jest taka pewna duchowość, która tutaj jest w powietrzu, takie przestrzenie, które w jakiś sposób napełnione są duchowością i kontemplacją, świątynie, które mijamy, mnisi, którzy wpisują się w ten codzienny krajobraz Tajlandii. I to daje taką myśl, nie wiem, czy państwo by się zgodzili z tą refleksją, że to znaczy, że każdy z nas w jakiś sposób poszukuje tego sensu, poszukuje tych odpowiedzi na te pytania, skąd pochodzimy, kim jesteśmy i właściwie jaki jest nasz tutaj cel. My wierząc w Boga jedynego i katolickiego myślimy, że mamy na to odpowiedź, ale to nie dla każdego jest takie oczywiste. Nie każdy miał taką historię, gdzie ktoś mógł go tej katolickiej wiary nauczyć lub ją pokazać, bo to też jest bardzo duża łaska, że urodziliśmy się w takich konkretnych rodzinach i spotkaliśmy na swojej drodze takich konkretnych przyjaciół, ale ci młodzi ludzie i nie tylko, ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają czasami modlić się w świątyniach, czasami stają się mnichami, czy wyłączają się na wiele miesięcy, udając się w odizolowane od świata wioski tajskie, jak Chiang Mai, żeby trochę pomyśleć i żeby wrócić może z taką już odpowiedzią, dlaczego właściwie codziennie rano wstaję z łóżka i po co zostałem tutaj na ten świat przepiękny też miejscami powołany, więc to może daje jakąś nadzieję, taką myśl, że te pytania o prawdę w nas są i próbujemy jakoś je odnaleźć. Godzina 11:40 w Tajlandii, 6:40 w Polsce, za 20 minut wybije godzina 7, później oczywiście Poranek Wnet i Krzysztof Skowroński. Ja serdecznie Państwa już teraz zapraszam, tak samo jak zapraszam na nasz kolejny utwór Kevin Morby. Ja czuję, że spadają mi krople deszczu na nogi, a więc trzeba będzie znaleźć jakieś schronienie, a może to schronienie także przyniesie nam jakiegoś człowieka. Dlaczego tutaj ten człowiek jest, to będzie pierwsze pytanie, jakie mu zadamy, ale wcześniej posłuchamy Beautiful Strangers, czyli piękni nieznajomi. Kevin Morby nam
tak zagra.

0: Dziennik z podróży.
1: I zapisujemy takie słowa, tylko w sposób wirtualny, radiowo, dziennik z podróży, 11 dzień podróży po Tajlandii, godzina 11.47 właśnie tutaj, na jednej z tysiąca wysp Kokut lub Kokat, a w Polsce godzina 6.47. Budzą się Państwo do pracy, albo są już Państwo w drodze, a więc życzę, żeby to był dobry i spokojny dzień, tak jak mam nadzieję głos Kevina Morbiego, który usłyszeliśmy przed chwilą, utwór o tytule Beautiful Strangers. I tak jest, że kroczymy tutaj po tych wyspach i czasami patrzymy na tych nieznajomych i z jakiegoś powodu czujemy w ich twarzy i widzimy takie piękno po prostu. Może łączy się to z taką pewną egzotyką, z czymś innym, ale Tajowie są bardzo pomocni, są bardzo serdeczni i właściwie nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby odmówili mi pomocy. Zobaczymy, czy teraz mi odmówią, ponieważ wstępuję na taki mały mostek, Siam Beach, tak się nazywa miejsce, w którym jesteśmy. Ja się zapytam ich, czy chcieliby coś powiedzieć. Uciekają, drodzy Państwo, uciekają. Hello, I'm from Poland, Polish Radio WNET. Could you say a few words? Where are you from?
2: Thailand.
1: Thailand. You live here in Kokut?
2: Yes.
1: Oh.
2: 7 years.
1: That's a wonderful place, like heaven.
2: Again?
1: Like heaven. Here is like heaven. Mówię, że jest jak w niebie.
2: I like this area.
1: Tak, yes, Kapunka. What is your name?
2: Kukai.
1: Hello, nice to meet you.
2: Thank you.
1: Dziękuję bardzo, nawet taka krótka rozmowa w radio była miła, mogła Państwu troszeczkę oddać tego nastroju i klimatu, a dalej wstępując na ten długi nam tam gdzieś w bezkres prowadzący most, widzimy po pierwsze czerwoną flagę, która powiewa, ale jeżeli oznacza to samo co w Polsce, czyli zakaz kąpania się, to muszę Państwu powiedzieć, tylko proszę nie wydać mnie, że to ja powiedziałam, że jest to tutaj ignorowane, ponieważ kilka osób siedzi w wodzie i przeskakuje przez fale, a więc może to oznacza coś innego. Ocean dzisiaj nie jest bardzo niespokojny, ale może lepiej by było nie ignorować tej flagi. Po lewej stronie ustawione czekają na swój czas deski do surfowania oraz nad nimi kamizelki antywypadkowe, chyba tak to można powiedzieć. W tym momencie mamy taki sezon, że ten surfing może być trudny, bo nie są bardzo wysokie fale, ale następny przystanek, czyli Filipiny, to jest miejsce, do którego udają się surferzy z całego świata. Przepiękne plaże, idealne wysokie fale do tego, żeby i surfowanie ćwiczyć i próbować i już płynąć jako zaawansowany surfer. To zanurzając się trochę tutaj w głąb wysepki Kokot i Siam Resort, czyli miejsca, w którym można się zatrzymać, malutkie różowo-białe domki rozsiane tutaj przy samej plaży. Może jeszcze uda mi się kogoś spotkać. Tymczasem zapraszam Państwa na kolejny utwór z naszej dzisiejszej, można powiedzieć, że też takiej relaksacyjnej playlisty, bo Jack Johnson, którego słyszeliśmy przed chwilą, nagrał właściwie cały album takich utworów, które świetnie pasują do tego krajobrazu Palm. Upside Down to będzie kolejny utwór.

0: odbywał o godzinie 6.54 w Polsce, 11.54 w Tajlandii na wyspie Koh.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: A teraz miło mi powitać Państwa.

I tak, drodzy Państwo, kończymy dziennik z podróży z zespołem Wawa Muffin. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam w poniedziałek, z jakiego miejsca będę prowadzić audycję. Przyznam się Państwu, że jeszcze sama tego nie wiem, a więc jest to dla nas wszystkich niespodzianką. Życzę dobrego czwartku i do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.

0: Dziennik z podróży.
1: Wiadomości wnet. Senat nie zgodził się na przeprowadzenie prezydenckiego referendum w sprawie polityki klimatycznej. Wczoraj w Warszawie odbył się wielotysięczny marsz poparcia dla tego projektu zorganizowany przez NSZZ Solidarność. W głosowaniu wzięło udział 95 senatorów. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 32 osoby, 62 było przeciw i jedna wstrzymała się od głosu. Do sukcesu potrzebnych było 48 głosów. To głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiedzenia się w sprawie rachunków, miejsc pracy i przyszłości naszej gospodarki, skomentował na X-ie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Propozycja referendalna ze strony prezydenta była częścią umowy, jaką Karol Nawrocki zawarł z Solidarnością podczas kampanii wyborczej w ubiegłym roku. Nowi członkowie KRS nie weszli do budynku Trybunału Konstytucyjnego, czytamy na Wnet FM. W wydanym komunikacie TK podkreśla, że osoby wybrane przez Sejm na sędziów Trybunału, które nie złożyły ślubowania przed prezydentem, nie mogą organizować w budynku spotkań z zaproszonymi gośćmi. Delegacja KRS chciała spotkać się z osobami wybranymi w marcu przez Sejm na sędziów TK, z których część nie została dopuszczona do orzekania. Ostatecznie do spotkania w budynku nie doszło. Rozmowa odbyła się przed siedzibą Trybunału. Wniosek z rozmowy z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymują wysoką obecność wojskową w Polsce, poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk, który przebywa z wizytą w USA. Tomczyk zaznaczył, że w najbliższych tygodniach planowane są rozmowy dotyczące szczegółów, w których uczestniczyć będą również polscy generałowie. Ocenił przy tym, że po spotkaniu w Białym Domu ma poczucie, iż sygnały płynące ze strony amerykańskiej zmieniają się w korzystnym dla Polski kierunku. Tomczyk podkreślił, że na razie nie padły konkretne deklaracje dotyczące liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju. Zwrócił jednak uwagę na wypowiedź wiceprezydenta J.D. Vance'a, który mówił, że redukcja wojsk USA w Polsce nie ma charakteru ostatecznego. Jak dodał, obecnie mówi się o czasowym opóźnieniu. Tankowce przewożące w sumie 6 milionów baryłek ropy naftowej opuściły cieśninę Ormus, podaje Bloomberg. Chodzi o 3 supertankowce, które przepływały z ropą przeznaczoną na rynki azjatyckie. Jednostki czekały w Zatoce Perskiej ponad 2 miesiące, mając na pokładach w sumie 6 milionów ton baryłek. Statki należą do niewielkiej grupy supertankowców, które w tym miesiącu opuszczają Zatokę Perską trasą tranzytową wyznaczoną przez Iran. Jak uściśla Reuters, pierwszy to supertankowiec pod południowo-koreańską banderą przewożący 2 miliony baryłek kuwejskiej ropy do Ulsan w Korei Południowej. Drugi to chiński tankowiec z iracką ropą na pokładzie. Jednostka czarterowana przez firmę Unipek zmierza do prowincji Guangdong. Trzeci statek pod banderą Hongkongu przewozi 2 miliony baryłek ropy po połowie katarskiej i irackiej. Jednostka płynie do chińskiej prowincji Fujian. Stany Zjednoczone zwiększają presję na Kubę. Prokuratura federalna w USA postawiła zarzuty byłemu przywódcy Kuby Raulowi Castro w związku z zestrzeleniem w 1996 roku cywilnych samolotów pilotowanych przez kubańskich emigrantów z Miami, podaje Associated Press. Akt oskarżenia zarzuca Castro wydanie rozkazu zestrzelenia 2 niewielkich samolotów należących do organizacji emigracyjnej Brothers of the Rescue. Castro, który w przyszłym miesiącu skończy 95 lat, był wówczas ministrem obrony Kuby. Zarzuty postawione potajemnie przez Wielką Ławę Przysięgłych w kwietniu obejmują m.in. zabójstwo i zniszczenie samolotu. Oskarżono również 5 kubańskich pilotów wojskowych.
0: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Więcej słońca jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. Po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu, około 21 na zachodzie i w centrum, do 23-24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 11 do 14 stopni.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
1: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
2: To była autopromocja.
3: W ciągu jednego piątkowego poranka zasumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
4: Miłość nie unosi się, nie myśli nic złego. Czasem zdarza się tak, że w relacji coś nie daje nam spokoju. Zaczyna się jako drobna sprawa, ale zanim się zorientujemy, rozrywa nas na kawałki. Prawdopodobnie słyszałeś o dawnych chińskich torturach wodnych, które polegały na związaniu człowieka i spuszczaniu na jego czoło kropli wody przez wiele dni. Aż każda kolejna kropla robiła wrażenie uderzenia cegłą. Tak samo działa to w relacjach. Wszystkie wady, słabości, niedociągnięcia tej drugiej osoby dręczą cię raz za razem, aż w końcu masz ochotę krzyczeć. Ale miłość, przynajmniej według Boga, nie jest drażliwa ani nieprzychylna. Miłość zdaje sobie sprawę, że każdy z nas, tak, również ty i ja, stanowi pakiet. Pakiet niesamowitych darów, umiejętności w komplecie z własnymi małymi dziwactwami, które doprowadzają innych do szału. Wiesz dobrze, jak łatwo jesteśmy gotowi odpuścić sobie samym. Cóż, może powinniśmy stosować taki sam standard wobec innych? Co o tym myślisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Poranek z żyrafą i z redaktorem Rafałem Wosiem. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie o poranku. Bardzo miło tu z tobą być o poranku.
0: Tak, jest godzina 7:10. Wczoraj wielka manifestacja Solidarności zaczęła się na Placu Zamkowym, zaczęła się przed naszymi oknami. Nasz balkon Radia Wnet był bardzo popularny. Wielu polityków na tym balkonie stanęło, powiedziało, skomentowała manifestację. Na tobie jakie wrażenie wczoraj?

0: pierwsza manifestacja zrobiła?
1: Ja widziałem manifestację z góry, z 12 piętra przy ulicy Matejki przy Sejmie. Tam było studio telewizji Republika. Bardzo imponująco to z góry wyglądało. A z dołu jeszcze bardziej, no bo potem schodzi się do ludzi i ci ludzie przyjeżdżają z różnych stron Polski. To są związkowcy, ale nie tylko, bo przecież byli i ludzie, którzy nie są na co dzień w związku i którzy po prostu uważają, że w Polsce źle się dzieje i że akurat tym razem pod tym pięknym logo Solidarności warto wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co nie tak się dzieje w naszej ojczyźnie.
0: Sprzeciw wyrażano poprzez hasła, poprzez transparenty na demonstracji. Razem z demonstracją szła Magdalena Uchaniuk i posłuchajmy teraz fragmentu reportażu, który powstał i który można zobaczyć w całości na naszym kanale YouTube.
2: Byłem współzałożycielem związku zawodowych, siedziałem w więzieniu. Mówiono tu o finansach, o tym potwornym długu w Niemczech, ale powiedzmy również o nieszczęsnej ustawie 447, którą podpisał prezydent Trump w pierwszej kadencji i to ciągle na nas czeka. Mało, zebraliśmy 300 tysięcy podpisów, ustawa jest gotowa, zamrożona w Sejmie, była przez PiS. Ubolewam na tym. I krótko jeszcze, brakuje mi tu prezydenta Nawrockiego, wiedział od 6 tygodni, że się tu spotkamy. Uważam, że to jest skandal. Dziękuję uprzejmie.
0: To był jeden z głosów takich. Wiele głosów było na demonstracji. To było na Chybił trafił. Senat się nie przejął tą całą demonstracją. Wczoraj wieczorem doszło do głosowania. Oczywiście idea referendum padła w Senacie. 60 chyba senatorów głosowało przeciwko. To i co dalej twoim zdaniem powinno się wydarzyć?
1: Dalej wydarzy się to, co miejmy nadzieję, że to się mi nadzieję w międzyczasie nie zmieniło, to znaczy żadna władza nie jest wieczna, ta również, mimo że jest uśmiechnięta, no to już niedługo będzie się musiała poddać wyrokowi wyborców i wyborcy zdecydują, co dalej. I jeżeli wyborcy w roku 2027 zdecydują, że inna większość powinna nami rządzić od przyszłego roku, no to wydaje mi się, że wtedy ta idea referendalna będzie, nie tylko będzie mogła, ale i powinna wrócić, bo to, że Polacy, jeśli się ich zapyta o zdanie, co oni myślą o politykach klimatycznych Unii Europejskiej, no to odpowiedź będzie negatywna. No nikt nigdy Polaków nie zapytał tak i nie przejął się tym, co mają do powiedzenia. No nikt nas nie pytał, czy chcemy mieć droższy prąd, nikt nas nie pytał, czy przemysł ma być mniej konkurencyjny, nikt nas nie pytał, czy jesteśmy gotowi tak wysoką cenę rozwojową, społeczną, cywilizacyjną ponieść za to, żeby realizować no nie przez nas pisaną i nie pod nasze potrzeby przygotowaną agendę klimatyczną, no to jeśli nas o to zapytają, to pewnie odpowiedź będzie, że nie, dziękuję, inny projekt poproszę. Ale takie głosowanie byłoby początkiem drogi, która musi nadejść. Mówiłem o tym 2 dni temu w Radiu Wnet, dziś mam nadzieję pojawi się ten materiał także na kanale, że my jesteśmy przed taką wielką batalią w ramach Unii Europejskiej o tak zwany Green Exit. To znaczy ci wszyscy, którzy boją się polexitu, którzy uważają, że to jest za wcześnie, że to jest tak, że Polska wciąż ma wiele korzyści związanych z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście ten rachunek jest bardziej zbilansowany, niż nam się to wydawało jeszcze 10 czy 15 lat temu. Ale ci wszyscy, którzy wciąż wierzą w Europę, którzy wciąż uważają, że jest nadzieja na to, żeby integracja europejska poszła w innym kierunku niż idzie, no może powinni się właśnie bliżej tej idei Green Exitu przyjrzeć. Bo Green Exit, tak jak ja go sobie wyobrażam, właśnie polegałby na tym, że Polska jednostronnie, suwerennie wyszłaby nie z Unii Europejskiej, jak nam się to czasem wmawia, że krytycy chcą wyjścia z Unii Europejskiej, tylko z polityk klimatycznych, z unijnych polityk klimatycznych, czyli z ETS-u pierwszego, drugiego, Zielonych Ładów, Fit for 55 i tak dalej, i tak dalej. I to, moim zdaniem, mogłoby zdjąć bardzo dużą część ciśnienia, która obecnie jest wokół tematu naszego członkostwa w Unii Europejskiej i sprawić, żeby wszyscy ci, którzy straszą nas Green Exitem, bo Polexitem właśnie stracili argumenty. A droga do takiego, bo to nie będzie łatwa droga. No, unijny establishment bardzo jest przywiązany do swojej koncepcji polityk klimatycznych. Nie chce od nich odchodzić.
0: No to jest istota polityki Unii Europejskiej.
1: To jest istota polityki Unii Europejskiej obecnego establishmentu, tego, który jest reprezentowany dziś przez Ursulę von der Leyen, a wczoraj był reprezentowany przez jej polityczną patronkę Angelę Merkel, która zresztą w Parlamencie Europejskim odebrała medal i została jakby nagrodzona, wskazana jako tak, na którą obecny establishment patrzy jako na rodzaj autorytetu. No to jeżeli my będziemy chcieli ratować Unię Europejską, wychodząc z polityk zielonych, które są dla nas złe, niszczące, które niszczą zaufanie do Unii Europejskiej w Polsce również, co widać w sondażach, no to będziemy potrzebowali jakiegoś takiego właśnie mocnego głosu narodu. I nasi politycy, jeśli oni będą inni niż teraz, jeśli to będzie inna większość, to nawet oni staną wobec konieczności wyjaśnienia tego naszego sprzeciwu partnerom unijnym i w tym referendum, tym takie wotum narodu wyrażone w referendum właśnie mogłoby bardzo pomóc. Także ja liczę, że to jest dopiero początek kwestii referendalnej, że ten temat będzie dalej żył, a to, że go dzisiaj go obecna większość uśmiechnięta schowała wyrzuciła do kosza, no takie ich prawo, takich sobie polityków wybraliśmy i jeszcze przez jakiś czas musimy z tym żyć.
0: I może kiedyś pomyśleć w ramach dużej reformy i zmiany tego, co dzieje się w Polsce, czyli zmiany konstytucji, pomyśleć o tym, w jaki sposób ta instytucja referendum powinna funkcjonować, bo ona do tej pory nie funkcjonuje. Nie pamiętam, kiedy było ostatnie takie ogólnopolskie referendum, no w czasie wyborów parlamentarnych, tak, zbojkotowane przez większość i nieskuteczne i nieudane.
1: Ono było całkiem niezłe, bo ono miało całkiem niezłą frekwencję z tego, co pamiętam. No, tragedią było oczywiście to poprzednie zwołane na łapu-capu przez prezydenta Komorowskiego między pierwszą a drugą turą wyborów 2015 roku, kiedy Komorowski spanikowany, że nagle może przegrać, z czym się zupełnie nie liczył, wyszedł z tymi pytaniami referendalnymi. Nikt tego w ogóle już nawet nie pamięta. To pokazywało, jak nisko ta idea referendalna działała. No, nie ma innego, lepszego, bardziej demokratycznego sposobu zapytania ludzi o zdanie, czego oni właściwie chcą. I oni, zwolennicy unijnych polityk klimatycznych o tym doskonale wiedzą, boją się referendum. Nawet zastanawiam się właśnie, czy nie powinno się zamiast, czy jak to się mówi, czy mówi się bać się jak diabeł święconej wody, czy bać się jak klimatysta referendum, albo jak klimatysta demokracji.
0: Jeszcze dodajmy do tego, że jeżeli będziemy realizować politykę klimatyczną, to przez najbliższe już pewno 9 lat wydamy 1000 miliardów złotych na to, żebyśmy mogli płacić za energię elektryczną 750, 800, a może 1000 złotych.
1: No dużo, dużo pieniędzy będzie to nas kosztowało i już nas kosztuje. Kosztuje nas też, no bo jak się na coś wydaje, środki wspólne, no to jest tak, że te środki nie idą na inne cele. To jest raz, ale te wydatki są również polityka klimatyczna, tak jak ona jest skonstruowana, ona ma prowadzić do tego, że energia ma być droga. Zwłaszcza energia w kraju takim jak Polska, która jest czerpana ze źródeł, które są dostosowane do naszych możliwości energetycznych, surowcowych. No więc taka polityka na dzień dobry jest takim kocem gaśniczym nałożonym na nasz wzrost, na nasz rozwój, na nasze ambicje. A z punktu widzenia związku zawodowego, no bo to od tego się zaczyna, tutaj rozmawiamy dzień po manifestacji Solidarności, no nieprzypadkowo Solidarność właśnie ten temat podjęła. To nie chodzi o to, że akurat Solidarność bardzo nie lubi zielonych polityk i nie chce ratować planety, bo to nie tak działa, to działa w drugą stronę. Znaczy Solidarność jako instytucja mocno umocowana w zakładach pracy, w polskim przemyśle, w tym przemyśle energetycznym, wydobywczym i tak dalej, reprezentująca ludzi, którzy tam pracują, którzy jakby przez lata dbali o to, żebyśmy my w Polsce mieli prąd, ciepło i energię potrzebną do tego wszystkiego, co dzięki energii robimy, no to oni, odbierając sygnały z dołu, jak to wygląda, jakie są pierwsze skutki polityki choćby systemu ETS, mówili o tym. Solidarność o tym mówiła od chyba 15 lat, albo 10 przynajmniej, dokąd to prowadzi. I dopiero teraz jakby to dociera do szerszego grona społecznego.
0: Ale to jest w ogóle nietypowy problem, dlatego że łączy zarówno Solidarność, zarówno pracowników, jak i pracodawców. Magdalenie Uchaniuk wczoraj udało się porozmawiać z przedsiębiorcą budowlanym, który przyjechał do Warszawy, żeby manifestować. Powiedział: dobrze, bo ceny energii są takie wysokie, kryzys w budownictwie zaczyna się pojawiać, więc stoję przed taką koniecznością być może zwalniania pracowników. Nie mogę sobie poradzić. Jeżeli ceny energii byłyby mniejsze, to ja bym nie miał tej potrzeby i nie miał takiej konieczności, więc to jest i dla jednych, i dla drugich, czyli taki prawdziwie solidarny protest.
1: Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, realizowana choćby przez system ETS pierwszy, czy ten nadchodzący drugi, oznacza droższą produkcję. Znaczy oznacza droższy prąd. Droższy prąd oznacza nie tylko wyższe rachunki dla obywateli, ale także droższy prąd dla biznesu. Biznes, mając droższe koszty, produkuje drożej, w związku z tym może wyprodukować mniej, albo musi zaostrzyć to, co się nazywa stopą wyzysku wobec pracownika. W ten sposób też to może się dziać. Albo może go po prostu zwolnić. W jednym, drugim i trzecim przypadku jest to złe z punktu widzenia społecznego, no bo dobra sytuacja na rynku, wysoki poziom zatrudnienia, wysokie płace sprawiają, że mamy wysoką konsumpcję i mamy generalnie rosnący w kraju dobrobyt. Jeżeli tego nie ma, no to idziemy w złym kierunku i dlatego związki zawodowe oraz pracodawcy idą tutaj razem. Oczywiście jest tak, że pracodawcy i pracownicy na wielu obszarach są w sporze. No są w sporze o to, do kogo trafi nadwyżka zbudowana w przedsiębiorstwie. Czy ona bardziej trafi na konto właściciela, czy zostanie rozdysponowana przez niego wśród udziałowców, czy wyższych menadżerów, czy też spłynie, czy tam trafi do ludzi, którzy wytworzyli to dobro. To jest spór, który toczą ze sobą pracodawcy i pracownicy.
0: Bo też jest pytanie, kto wytworzył dobro. Czy ten, który wpadł na pomysł, żeby stworzyć przedsiębiorstwo, czy ten, który w nim pracuje.
1: Jeden i drugi. No, Krzysztof Skowroński, jako twórca Radia Wnet, może tutaj zapytać siedzących z nami pracowników Radia Wnet, kto właściwie tworzy Radio Wnet. No, tutaj pewnie byłyby akcenty nieco inaczej podzielone, gdybyście tak...
0: Oczywiście,
1: że tak. Stańmy na tym, że tworzą wspólnie, więc to jest jakby jedno pole sporu, to jest to pole, ale drugie to jest to, że i pracownicy, i pracodawcy chcą, żeby w Polsce się tworzyło, żeby to w Polsce jest... się było, był przemysł, żeby była produkcja, a nie żebyśmy musieli to wygaszać w imię idei, no, takiej bardzo abstrakcyjnej i tak naprawdę nie przez nas pisanej.
0: Nie przez nas pisanej, ale czy abstrakcyjnej, to mi się zastanawiał, czy użyć takiego pojęcia, bo masz wspólnie dwie tendencje, które są z Unii Europejskiej. Z jednej strony stworzenie konkurencyjności gospodarki europejskiej, bo to nie tylko dotyczy gospodarki polskiej, a z drugiej strony centralizacja Unii Europejskiej i pożyczanie pieniędzy przez Unię Europejską, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, bo nie było samodzielnego budżetu Unii Europejskiej. Oni nie mogli pożyczać pieniędzy. Więc to jest proces centralizacji i proces ubożenia jednocześnie społeczeństwa. Więc w tym jest metoda, jest chęć i jest pewien bardzo istotny plan polityczny.
1: Mhm. No tak. Przy czym wielu ludzi w Polsce. Niektórzy z przyczyn, bo ja wiem, no, pewnego sentymentalnego przyzwyczajenia albo tego, że nawykli patrzeć tęsknie na Zachód jako na to miejsce, do którego chcemy aspirować, a niektórzy korzystając z pewnych udogodnień, które obywatelowi przynosi integracja europejska, bo takie udogodnienia są, prawda? Możliwość podróżowania, karta EKUS, to, że opłaty za roaming w ramach Unii Europejskiej są niższe niż jeżeli się jedzie do kraju poza Unią Europejską. To wszystko są pewne plusy związane z eurointegracją, które zwolennicy Unii Europejskiej wymieniają i które kiedyś, te 20 lat temu, jak wchodziliśmy do Europy, to nam się wydawało, że ich będzie więcej. No, zachodzi teraz pytanie, czy to jest tak, że wtedy nas tak, powiedzmy, oszukano, że powiedzieli nam, że będą tylko te dobre strony, a złych nie będzie. Wejdźcie tylko i wszystko, a wszystko się tam ułoży. No i się nie ułożyło tak, jak chcieliśmy. Czy też jest tak, że na tej drodze coś się takiego wydarzyło niedobrego, że te elity, które nią sterują, a sterują nią wciąż elity zachodniej Europy, niemieckie, francuskie, z krajów Beneluxu, nie bardzo biorą pod uwagę nasz punkt widzenia. Wciąż traktują to jako swoje poletko i piszą polityki, takie ważne polityki, w tym politykę klimatyczną, również pod swoje potrzeby, nie uwzględniając głosu takich krajów jak Polska, no to jeżeli tak jest, jeżeli oni tak robią, jeżeli się nie liczą z głosem takich krajów jak Polska, no to w Polsce będzie rosło niezadowolenie. No i teraz, jeżeli chcemy Unię Europejską jakoś ocalić jako ideę, nie wyrzucać ją tak kompletnie do śmietnika, tak jak Senat wrzucił ten wniosek prezydencki referendalny, no to musimy szukać dróg wyjścia. Myślę, że Solidarność swoją koncepcją polexitu, ja to tak nazywam, jakąś taką drogę proponuje.
0: Nie polexitu.
1: Greenexitu, tak, greenexitu.
0: To pokażę ci dwie dzisiejsze gazety. Rzeczpospolita, znasz taki tytuł?
1: Tak.
0: Właściwie nie dostrzegła te kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy ludzi, które przemaszerowało ulicami Warszawy, to za mało, żeby dziennik Rzeczpospolita w ogóle napisał cokolwiek, bo przyjrzałem się, być może coś przeoczyłem, ale pierwsza strona, zrównamy wiek emerytalny, obowiązkowe opłaty od smartfonów, czas na ich biur się kończy, premier Węgier w Polsce, teraz patrzę na te mniejsze samobójcze ataki na telewizję Republika, to jest to, co się działo, to dosyć ciekawy tekst. Brudna robota prokuratora Wełny, to też jest ciekawy tekst, ale ani jednego słowa na pierwszej stronie, ani powrót państwa z kartonu, może tutaj jest jakaś mała informacja, ale nie ma. Tu czwarta, piąta strona, zarobki lekarzy, samobójcze ataki, ale to nie jest o demonstracji wczorajszej Solidarności, więc piąta, szósta strona, brak. To jest Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna, optymalizacja skarbówki, skarbówka zaostrza kurs, modelowy sojusznik szuka wzajemności, liderzy rynku prawniczego, Europarlament po długich rozmowach z Radą uzgodnił, jak ma wyglądać wdrażanie umowy handlowej z USA, resort klimatu chce, by dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 trafiły do specjalnego funduszu. I patrzymy na kolejne strony. Krajowa Rada Sądownictwa, wyjadą, nie wyjadą, wojska amerykańskie, NATO się nie rozpadnie. Wywiad z ministrem Sikorskim, a ja polecam Państwu wczorajszy wywiad Łukasza Jankowskiego z byłym ministrem spraw zagranicznych, panem profesorem Czaputowiczem. Ciekawie i bardzo krytycznie ocenia politykę rządu w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Nie ma. Oczywiście w Gazecie Polskiej jest na pierwszej stronie, to nic dziwnego, dość, setki tysięcy ludzi protestowały na ulicy przeciwko polityce Donalda Tuska, ale to jest jakiś rodzaj świadectwa, bo jednak ta manifestacja była, jednak z całej Polski przyjechali tutaj ludzie, żeby powiedzieć, że chcą innej polityki gospodarczej. I było słychać w tych sondach, które żeśmy robili, w tych rozmowach, które przeprowadzaliśmy na ulicy, że są świadomi tego, że przyjechali tutaj, żeby zaprotestować przeciwko polityce klimatycznej, bo mają wiedzę na temat tego, w jaki sposób zmienia się polska gospodarka przez to. To tyle. Jakiś komentarz do tych gazet?
1: No to dotknąłeś bardzo ważnego problemu i to, bo przecież pokazałeś media takie jak Rzeczpospolita czy DGP, które no niekoniecznie można je zaliczyć do mediów takich już takich zupełnie i całkiem uśmiechniętych. Nie cytowałeś Gazety Wyborczej, która też wydaje mi się, że nie zauważyła tego marszu. No, nie mówię o mediach publicznych już nawet, które też wokół tego jakoś tak cicho przeszły. No, to tam mogłoby to nie dziwić, no bo mamy w Polsce media, no, mamy w Polsce media takie, które nie wiem, no, z różnych przyczyn, ale kochają obecną władzę miłością szczerą i bezwarunkową, gdzieś po drodze tracąc jakiekolwiek nawet pozory porządnego dziennikarstwa. No a tu pokazałeś tytuły, które tak niekoniecznie są ustawiane w pierwszym szeregu uśmiechniętości. Więc no jest to smutne, że spora część mediów po prostu nie interesuje się tym, co się dzieje w Polsce. Nie wiem, no jeśli chcesz, to możesz zadzwonić do redaktora naczelnego Rzeczpospolitej Michała Szulżyńskiego.
0: I zapytać
1: go o to, może, dlaczego nie, może był chory, albo nie wiem, patrzył w innym kierunku, akurat
0: być
1: coś innego robił.
0: Być może to jest dobry pomysł. My mówiliśmy o referendum, którego nie będzie, ale jest referendum, które w najbliższą niedzielę będzie miało miejsce, czyli referendum krakowskie.
1: Tam, masz numer do Michała, tam, no mogę ci dać, jakbyś chciał.
0: Tam wszystko zależy od frekwencji. 158,5 tysiąca mieszkańców Krakowa musi pójść do referendum, żeby to referendum było skuteczne, żeby odwołać prezydenta Krakowa. 179 tysięcy ludzi musi pójść do referendum, żeby całą Radę Miejską Krakowską odwołać. Ta kampania w Krakowie jest bardzo, bardzo mocna i też bardzo dziwne są wyniki sondaży, bo jeden sondaż wskazuje, że 62% mieszkańców Krakowa pójdzie do referendum, a potem pojawia się następny sondaż i to chyba tej samej firmy, która mówi, że ta frekwencja będzie między 27 a 33%, co oznacza 27 to jest kwalifikowana większość. Poniżej 27 to referendum nie będzie skuteczne. To jest prawdziwy problem polskiej demokracji. To jest to, co się dzieje z referendami, że je tak bardzo trudno po pierwsze przeforsować, a po drugie doprowadzić do tego, żeby to było prawnie skuteczne.
1: No tak, to prawda. Mnie się wydaje, że 60% no to raczej jest niemożliwe. Przynajmniej nie mieliśmy takich aż tak wielkich frekwencji w referendalnych głosowaniach w Polsce, ale myślę, że w tym wypadku dzięki dość dobrze zorganizowanej całej tej akcji referendalnej zwolenników odwołania Miszalskiego, że to się w tym wypadku może udać, to znaczy referendum może być ważne. No ale jednak nawet wtedy no, czeka Kraków komisarz rządowy. To też jest pewien paradoks sytuacji.
0: Ale tylko na chyba 3 miesiące i w ciągu 3 miesięcy muszą się odbyć wybory, no i wtedy czeka nas pewno bardzo ciekawa bitwa polityczna, która też będzie świadczyć o tym, co dzieje się w naszych umysłach i w jaki sposób oceniamy rząd premiera Donalda Tuska, bo to też jest element takich miejskich, takiej bitwy w królewskim mieście.
1: No tak, to oczywiście też będzie szansa dla polityków, takich nawet o rozpoznawalności ogólnokrajowej, żeby próbować się w tej układance odnaleźć. Jest prezydent Andrzej Duda, który jest z Krakowa i któremu się przypisuje jakieś tam ambicje, właśnie może kandydowania w Krakowie. Ostatnio widziałem informację, że były szef NIK-u Marian Banaś też wchodzi do gry, więc może się bardzo ciekawie dziać pod Wawelem.
0: I będziemy oczywiście jutro Państwu już bezpośrednio z Krakowa opowiadać o tym, co dzieje się w Krakowie na 48 godzin przed otwarciem lokali wyborczych. Jest godzina 7:34. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Poproszę redaktora naczelnego tygodnika Solidarność Rafała Wosia, żeby założył słuchawki. My posłuchamy teraz, może przypomnimy sobie, jakie radio tworzymy i z kim tworzymy. Radio.

0: Rafał Woś pozostaje w studio, a mogą Państwo zobaczyć na naszym kanale YouTube, ale oczywiście usłyszą Państwo w radiu głos Zbigniewa Przybysza, założyciela i właściciela firmy Kram. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Był Pan wczoraj w Warszawie, widział Pan demonstrację Solidarności i co Pan myślał?
1: Wiesz, jest nas dużo, mimo wszystko, mimo że media tego nie pokazują, czy głównego nurtu, czy nie głównego nurtu, bo tak jak redaktor Woś zauważył, czy pan zauważył, nie było tego w mediach, jest nas jednak dużo myślących podobnie. I mam nadzieję, że jestem przekonany, że wcześniej czy później dojdzie do tego green exitu.
0: To myślałem. Czyli spodobało się panu pojęcie, które wprowadził redaktor Woś?
1: A tak. Natomiast powiem jeszcze, wracając do tego głównego dzisiejszego tematu, byłem z ekipą prezydencką, tak moglibyśmy powiedzieć, w Dubrowniku. I po co jechałem? Liczyłem na spotkanie i z polskimi przedsiębiorcami, ale nie tylko, by sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy globalne ocieplenie? Co to znaczy zeroemisyjność? Co to znaczy dekarbonizacja? I nie usłyszałem odpowiedzi. Jestem przedsiębiorcą, który, myślę, umie dodawać, odejmować i opiera w dużej mierze swoje życie na cyfrach. I starałem się zadać pytanie i uzyskać odpowiedź, jak zmierzyć ślad węglowy. Nikt nie potrafi odpowiedzieć. Jaki jest cel polityki klimatycznej? Nikt nie potrafi odpowiedzieć. A wydaje się to proste. Bo jeśli się mówi, używa słowo dekarbonizacja, jeśli używa się słowo zeroemisyjność, to jasne i proste jest to, ile powinniśmy mieć, jaki powinniśmy mieć skład powietrza. Mamy tlen, dwutlenek węgla i tak zwane, i pozostałe gazy. Dwutlenku węgla, który jest określanym jako największym złem, mamy 400 ppm. To jest 0,04%. Jest taka fajna nauka. I teraz, jeśli mamy ich 400 ppm, to jaki powinien być cel klimatyczny mierzalny? Powinno być określone przez, nie wiem przez kogo, jaki jest cel. Czyli powinno ich być 300 ppm, czyli 0,03%, czy 0,05%. Tego nikt nie określił. A to byłoby jasne i proste. Drugie, gdzie go zmierzyć? Nikt o tym nie mówi. Używa się słów, używa się terminologii, które są niedefiniowalne, niezmierzalne. A to jest jasne i proste. Gdzie, ile powinno być dwutlenku węgla i gdzie go mierzymy? Nie ma takiej odpowiedzi. Dlatego kolejne pytanie, które sobie zadaję, czy rzeczywiście rządzą nami idioci, pożyteczni idioci, czy zdrajcy? Czy rzeczywiście jest to jakaś polityka, która zmierza do jednego, do osłabienia, żeby nie powiedzieć, do likwidacji państwa polskiego? Bo nie wyobrażam sobie, żeby był, no nie potrafię sobie powiedzieć, żeby przywódcy, tak zwani przywódcy europejscy, z pełną świadomością robili coś, co jest wbrew logice. Logika polega na tym, że czy dwutlenek węgla potrzebny jest życiu? No jasne, że tak. Przypominam, nie wiem, czy już pana redaktora kiedyś mówiłem, w dobrych szklarniach mamy generatory dwutlenku węgla. Nie stosuje się nawozów, tylko generatory dwutlenku węgla. Węgiel to życie. Jeśli nie będziemy produkować dwutlenku węgla, to nie będzie życia. I do czego to doprowadzi? Do tego, że zostaniemy jako Polska zniewoleni. Ponieważ o sile państwa decyduje aktualnie energia. byśmy mieli własne miejsca pracy. Czy to będzie przemysł ciężki, czy informatyka, to potrzebujemy taniej energii. I jeśli teraz dojdziemy do wniosku, bo chyba wniosek taki się nasuwa, że dwutlenek węgla jest gazem życia, to czemu służy ta polityka? Moim zdaniem dzisiaj prawdopodobnie zostanie ogłoszony raport Polskiego Towarzystwa Gospodarczego odnośnie transformacji czy konkurencji mówiącej o wpływie kosztów energii na funkcjonowanie państwa. I powtórzę, jeśli nie będziemy mieli taniej energii, czyli taniej w rozumieniu takim, że nasi konkurenci na rynku będą mieli zbliżoną cenę, to my jako państwo nie mamy szans. Żeby dalszy wywód, żeby obronić się militarnie przed agresorem, którym historycznie rzecz mówiąc była zawsze Rosja, w naszym wypadku, no oczywiście Niemcy, to musimy być silni ekonomicznie. Bez silnej, zdrowej ekonomii nie będziemy silni gospodarczo i nie będziemy w stanie się obronić.
0: To tak, skoro pan zaczął od rachunków, które pan przeprowadził, to gdyby ceny energii, tak jak to jest w tym raporcie, który będzie dzisiaj opublikowany, raport PTG, myślę, że bardzo ciekawy i bardzo istotne dzieło Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Gdyby cena energii wynosiła 300 zł, a nie 750, to co by dla takiego przedsiębiorstwa, jakie pan prowadzi, to jest firma Kram, firma latających kubeczków, około 500 osób zatrudnionych, to co by pan zrobił, jakie miałby pan nadwyżki i co by mógł pan zrealizować więcej?
1: Mógłbym eksportować, bo oczywiście nie produkujemy tylko kubków, produkujemy również folię. I teraz wróciłem z Chin i proszę sobie wyobrazić, że niestety, ale podejmiemy decyzję o imporcie folii z Chin, ponieważ cena folii z Chin jest niższa, mówimy o tym samym rodzaju folii, jest niższa niż surowiec, który kupuję w Europie. Gdyby cena energii była około 300 zł, to mógłbym eksportować do Chin, ponieważ technologia, którą dysponujemy, jest technologią unikalną. W Chinach znaliśmy tylko jednego producenta tego typu folii. I teraz przyjdzie nam importować folię z Chin. I taka jest przyszłość. Ponieważ jeśli my tego nie kupimy, to kupi tą folię nasza konkurencja, która wpuści ją na rynek. I do tego to zmierza. Dlatego kolejne zakłady będą zamykane. I nie będzie otwieranych centrum informatycznych związanych z wykorzystaniem, nie wiem, sztucznej energii, ponieważ koszty energii nas zabiją. Energia z wiatraków, z paneli słonecznych. Naprawdę. Znaczy ja już znam w fragmentach ten raport zatrważający. Zatrważający, jeśli chodzi o dla polskiej gospodarki. Zatrważające wnioski się nasuwają. Czy rządzą nami pożyteczni idioci? Zdrajcy? Bo tylko te słowa się cisną na usta.
0: Zapytam się Rafała Wosia, redaktora naczelnego tygodnika Solidarność, czy ma jakieś pytanie do przedsiębiorcy? Możesz nie mieć.
2: No, pozdrawiam pana.
1: Panie redaktorze, dzień dobry. Czytam i słucham pana. Jeszcze raz gratuluję tego pojęcia Green Exitu.
2: A dziękuję bardzo.
1: Również rzeczywiście trafne i jak... No i teraz wracając do naszego Senatu. Proszę spytać jakiegokolwiek senatora, który zagłosował za odrzuceniem propozycji referendum. Jaki? Dlaczego? Ale panie redaktorze, naprawdę jeszcze proszę się pytać każdego polityka, który przyjdzie, jaki jest oczekiwany poziom dwutlenku węgla w powietrzu. Powtórzę, że jest taka nauka geopaleologia w historii świata, której jesteśmy w stanie zmierzyć, było około 20-krotnie większy udział dwutlenku węgla, czy poziom dwutlenku węgla w powietrzu, niż mamy na dzień dzisiejszy. Chiny to odkryły, Stany to już wiedzą, tylko my, polscy, w tej chwili już może być senatorowie o tym nie wiedzą, europejscy.
0: Może niektórzy z nich słuchają Poranka Wnet, a w nim Zbigniew Przybysz, przedsiębiorca. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia, do zobaczenia Państwu.
0: Do zobaczenia, panie redaktorze.
2: Oczywiście, tak, bardzo chętnie, zawsze, wciąż pozostajemy, jak to się mówi, w nieustającej dyskusji o Polsce i nie tylko.
0: To prawda. Rafał Włoś, redaktor naczelny tygodnika Solidarność, gościł przy krakowskim Przedmieściu 79, w którym zagości teraz zespół z Liverpoolu. Tak, to widzę po prostu strach w oczach. Co to za zespół? Jak ten zespół się nazywa?
2: Jerry and the Pacemakers na pewno.
0: To jest dokładnie to.

A w Poranku Wnet już za chwilę kronika paryska, ale ja skorzystam z okazji z tych 30 sekund i przypomnę Państwu o tym, że zbliżają się 17 urodziny Radia Wnet i szykujemy się już na 18, na pełnoletność, więc musimy zrobić parę rzeczy, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania technicznego radia. Między innymi musimy zmienić konsoletę, przy której teraz siedzi nasz realizator, bardzo uśmiechnięty i zadowolony z tego, że mógł wstać i przyjechać do radia na godzinę 6 rano i można taki prezent radiu sprawić na patronite.pl/z/konsoleta. Tam można to zrobić. Teraz jeszcze nie patrzyłem na Patronite, więc nie powiem Państwu, ile udało nam się do tej pory uzbierać. A teraz czas na kronikę paryską.

0: Kronika paryska.
1: I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Tradycje giną, mówią nostalgicy. To prawda, giną, ale zawsze coś z nich pozostaje. Wraz z majówkami nastał nowy sezon wycieczkowy. Paryż jest głównym celem turystycznym Europy i świata. Wieża Eiffla głównym adresem Paryża. Naprzeciwko wieży znajduje się École Militaire, wyższa szkoła wojskowa, od której zapożyczyły nazwę pola marsowe rozpościerające się przed nią. Po polsku plac broni. W École Militaire młody Napoleon uczył się strategii, młody marszałek Foch również. Na placu broni uczestniczyli obaj w ćwiczeniach wojskowych, nazywanych niegdyś rewiami, które były stałą rozrywką paryżan. Piękne konie, kolorowe mundury, złote sznury i epolety, krok równy, zwroty jak jeden mąż, nogi jak jeden wąż, wielka orkiestra dęca pod dyrekcją tambur majora, dająca muzykę pisaną przez wielkich kompozytorów, pod ten balet tańczony co tydzień przez bohaterów i ich konie. Malowane dzieci. Nie jedna panienka za wami już nie poleci. Od wielu lat rewie pokazują tylko w kabaretach, w Lido, Folie Bergère, najczęściej w Moulin Rouge, gdzie dowódczyni koryfeuszka ma za cały mundur epolety i czako. Na placu broni miejsce malowanych dzieci zajęli spoceni, ubordowani turyści, którzy na trawnikach zjadają swoje kebaby i hamburgery. Resztki tradycji przetrwały pod platanami na ziemi nieobsianej, gdyż pola marsowe nadal należą częściowo do szkoły wojskowej, podobnie jak ogród luksemburski należy w całości do Senatu Francji. Czcigodne instytucje użyczają łaskawie publiczności swoich ogrodów, ale przecież każdej chwili mogą cofnąć zezwolenie, gdyby taki padł rozkaz głównodowodzących. W bocznych alejkach tabliczki żeliwne wskazują kierunki oraz zalecają monture moderne, czyli jazdę konną w tempie umiarkowanym. Takie są z czasów Napoleona III. Cesarz, który w młodości pracował w lasach angielskich, zachował na resztę życia pasję tabliczek i drogowskazów, czego widowym świadectwem jest gwiaździsty układ Paryża, wzorowany na planie lasów angielskich. Na murach szkoły wojskowej widnieją dawne napisy: kawaleria, artyleria, piechota. Nawierzchnia przed szkołą jest najgorsza w Paryżu. Ulica asfaltowa urywa się na skrzyżowaniu Avenue Bosquet i pojawia na nowo dopiero przy Avenue Suffren. Drukowana ulica między skrzyżowaniami nigdy nie została pokryta asfaltem. Autobusy o zużytych resorach podskakują na niej wysoko. Każdy przejazd grozi pasażerom nadwyrężeniem kręgosłupa. Miasto mogłoby w ciągu jednego dnia doprowadzić ten zaniedbany fragment ulicy do jakości standardowej. Przeszkadza weto szkoły wojskowej nie do pokonania. Na asfalcie ślizgają się konie, bo widowództwo nie ma mowy, abyśmy narażali ich zdrowie. Istotnie, wzdłuż zachodniego muru szkoły ciągnie się długi rząd stajni pamiętających bitwy pod Sadową i pod Palikao. Stajnie są puste od dawna. W latach burzliwej motoryzacji po pierwszej wojnie Paryż pokryła sieć jatek znaczonych końską głową nad wejściem. 40 lat temu jeszcze się spotykało. Nie wszystkie konie zjedzono. Jeszcze kilka lat temu rankami pewien generał o siwych wąsach przemierzał konno brukowaną ulicę i następnie posuwał się umiarkowanym truchtem wzdłuż platanowych alei pól marsowych. Można było podziwiać nieskazitelną sylwetkę w pełnym siadzie, wyprostowane plecy, wodze trzymane jakby od niechcenia. Słowem, wielka francuska szkoła jazdy Saumur. Od tego czasu nic. Jeżeli nie liczyć patroli policji konnej, którym asfalt nie przeszkadza. Nie ma kawalerii, nie ma rewii, pozostał tylko bruk. Rozrywka stanowiła zresztą aspekt drugorzędny rewii wojskowych. Pierwszym był pokaz siły. Obecnie ten rodzaj przedstawienia brany jest na serio już tylko w Rosji i w Korei Północnej. Pierwsza powojenna defilada w Moskwie, Parada Zwycięstwa, wypadła wspaniale, ale tylko na obrazie namalowanym po fakcie przez Gerasimowa. Wydarzenie oryginalne miało fatalny przebieg. Lał deszcz. Sztandary odebrane faszystom zamokły. Po defiladzie namoknięty mundur na marszałku Rokossowskim trzeba było rozcinać. Po kilku dniach powtórzono defiladę przy pięknej pogodzie do fotografii. Po co wy szpiegujecie, mówili Sowieci przed wojną schwytanym agentom polskiego wywiadu. Przecież my niczego nie ukrywamy. Wszystko pokazujemy, jak jest na defiladach. Oficjalnym statystykom sowieckim nikt jednak nie wierzył i, jak pokazała przyszłość, nie bez racji. Tak już zostało, ale ciekawość nie wygasła. Naród chciałby wiedzieć, czy ogromne zielone rury ciągnięte po Placu Czerwonym są puste, czy też są rakietami. Ciekawość ludzką podsyca dziwactwo Rosji. Gdzie indziej rakiety balistyczne, broń jądrowa są zjawiskiem normalnym, gdyż idą w parze z ogólnym rozwojem technicznym i naukowym. W Rosji są cudem. Od 80 lat biorą się z nędzy i zacofania. To jakby mieszkańcy biednej i powiedzmy zaspanej wsi nagle skonstruowali samolot odrzutowy. Skąd? Jak? Czym? Sowieci zrobili jeszcze lepiej. Stworzyli bombę atomową. Plany miało dostarczyć im małżeństwo Rosenbergów oraz ich szwagier, mechanik, który z pamięci odrysował wszystkie części. Wiemy z ostatnich doniesień, ile wysiłku włożyli naukowcy irańscy, żeby po wielu latach wzbogacić uran zaledwie do 60%. Za mało. Potrzeba 80%. Mimo iż centryfugi irańskie pracowały latami na pełnych obrotach. W Sowietach czas pras i już jest bomba atomowa gotowa do użycia razem z 80% uranem. W nauce radzieckiej dogmatem była wówczas teoria dzieworództwa zasłużonego akademika sowieckiego Sojuza Olgi Lepieszyńskiej. Tylko przy użyciu tej teorii można wytłumaczyć skonstruowanie bomby atomowej przez Sowiety lat 40. Według Lepieszyńskiej życie istoty ożywionej może się wziąć z niczego, samo z siebie. Dlaczego by nie mogła sama z siebie powstać bomba? Tajemnice Rosji są nieprzeniknione, równie jak zamysły polityczne. Żeby poznać, co przyszłość przyniesie, trzeba albo zapytać pana Gosławskiego, najlepszego wróżbitę w Warszawie od czasów niezrównanego Pyfella z ulicy Bydnarskiej, albo wnioskować przez analogię. Prezydent Trump, odchodząc z cieśniny Ormus, powierzył prasie uwagę o kiepskim zdrowiu prezydenta Putina. On jest ciężko chory, powiedział. Trump mówi często rzeczy niedorzeczne, ale nie mówi rzeczy niepotrzebnych. Wnioskując przez analogię, nabrałem nadziei na rychły koniec nowej zimnej wojny. Zakończenie pierwszej zaznaczył wybór generała Eisenhowera na prezydenta Stanów Zjednoczonych 4 listopada 1952 roku. Generał był zaprzysięgłym pacyfistą i otwartym przeciwnikiem kompleksu finansowo-zbrojeniowego. Stalin za nie mógł. W ciągu listopada jego kryzys manii prześladowczej wobec własnego otoczenia nasilał się z każdym dniem. Wielu chciałoby podać mu truciznę, uważał, lecz przede wszystkim lekarze przyboczni. 1 grudnia na Politbiurze oskarżył lekarzy o szpiegostwo na rzecz Amerykanów. 13 grudnia artykuł w dzienniku Prawda podał szczegóły spisku, cytuję, Międzynarodowej Organizacji Żydowskiej finansowanej przez CIA. Lekarzy zamknięto do więzienia. Tymczasem 20 stycznia generał Eisenhower został zainstalowany na urzędzie prezydenckim. 6 tygodni później Stalina już nie było. Rozpoczęła się demobilizacja zimnej wojny. usłyszenia.

0: Kronika paryska.
1: patronite.pl/radiownet.
2: Wiadomości wnet.
3: Jeśli obecna władza przegra wybory w 2027 roku, to idea referendalna w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej powinna powrócić, mówił na temat wczorajszej manifestacji Solidarności w Warszawie redaktor naczelny tygodnika Solidarność Rafał Woś.
4: No nikt nigdy Polaków nie zapytał i nie przejął się tym, co mają do powiedzenia. No nikt nas nie pytał, czy chcemy mieć droższy prąd, nikt nas nie pytał, czy przemysł ma być mniej konkurencyjny, nikt nas nie pytał, czy jesteśmy gotowi tak wysoką cenę rozwojową, społeczną, cywilizacyjną ponieść za to, żeby realizować, no nie przez nas pisaną i nie pod nasze potrzeby przygotowaną agendę klimatyczną.
3: Głosowanie w tej sprawie byłoby początkiem drogi, która musi nadejść.
4: My jesteśmy przed taką wielką batalią w ramach Unii Europejskiej o tak zwany Green Exit. To znaczy ci wszyscy, którzy boją się polexitu, którzy wciąż wierzą w Europę, może powinni się właśnie bliżej tej idei Green Exitu przyjrzeć. Bo Green Exit, tak jak ja go sobie wyobrażam, właśnie polegałby na tym, że Polska jednostronnie, suwerennie wyszłaby nie z Unii Europejskiej, jak nam się to czasem wmawia, tylko z unijnych polityk klimatycznych.
3: Mówił redaktor naczelny tygodnika Solidarność Rafał Woś. Senat nie zgodził się na przeprowadzenie prezydenckiego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W głosowaniu wzięło udział 95 senatorów. Za przyjęciem wniosku opowiedziały się 32 osoby, 62 były przeciwko i jedna wstrzymała się od głosu. Do sukcesu potrzebnych było 48 głosów. To głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiedzenia się w sprawie rachunków, miejsc pracy i przyszłości naszej gospodarki, skomentował na X-ie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Propozycja referendalna ze strony prezydenta była częścią umowy, jaką Karol Nawrocki zawarł z Solidarnością podczas kampanii wyborczej w ubiegłym roku. Nowi członkowie KRS nie weszli do budynku Trybunału Konstytucyjnego, czytamy na wnet.fm. W wydanym komunikacie TK podkreśla, że osoby wybrane przez Sejm na sędziów Trybunału, które nie złożyły ślubowania przed prezydentem, nie mogą organizować w budynku spotkań z zaproszonymi gośćmi. Delegacja KRS chciała spotkać się z osobami wybranymi w marcu przez Sejm na sędziów TK, z których część nie została dopuszczona do orzekania. Ostatecznie do spotkania w budynku nie doszło, a rozmowa odbyła się przed siedzibą Trybunału. Wniosek z rozmowy z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymują wysoką obecność wojskową w Polsce, poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk, który przebywa z wizytą w USA. Tomczyk zaznaczył, że w najbliższych tygodniach planowane są rozmowy dotyczące szczegółów, w których uczestniczyć będą również polscy generałowie. Ocenił przy tym, że po spotkaniu w Białym Domu ma poczucie, iż sygnały płynące ze strony amerykańskiej zmieniają się w korzystnym dla Polski kierunku. Tomczyk podkreślił, że na razie nie padły konkretne deklaracje dotyczące liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Zwrócił jednak uwagę na wypowiedź wiceprezydenta J.D. Vance'a, który mówił, że redukcja wojsk USA w naszym kraju nie ma charakteru ostatecznego. Jak dodał, obecnie mówi się o czasowym opóźnieniu. Stany Zjednoczone zwiększają presję na Kubę. Prokuratura federalna w USA postawiła zarzuty byłemu przywódcy Kuby Raulowi Castro w związku z zestrzeleniem w 1996 roku cywilnych samolotów pilotowanych przez kubańskich emigrantów z Miami, podaje Associated Press. Akt oskarżenia zarzuca Castro wydanie rozkazu zestrzelenia dwóch niewielkich samolotów należących do organizacji emigracyjnej Brothers to the Rescue. Castro, który w przyszłym miesiącu skończy 95 lat, był wówczas ministrem obrony. Zarzuty postawione potajemnie przez Wielką Ławę Przysięgłych w kwietniu obejmują m.in. zabójstwo i zniszczenie samolotu. Oskarżono również 5 kubańskich pilotów wojskowych.
5: Prognoza pogody.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, więcej słońca, jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki, po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem, na termometrach od 17-19 stopni, na Pomorzu około 21 na zachodzie i w centrum, do 23-24 na wschodzie, a nad morzem tradycyjnie nieco chłodniej od 11 do 14 stopni.
6: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Aston Villa wygrywa piłkarską Ligę Europy. Klub z Anglii w finale na stadionie w Stambule pokonał niemiecki Freiburg 3-0. Do przerwy dwa gole dla Anglików strzelili Tielemans i Buendia, a 58. minuta to trzeci gol w wykonaniu Rodgersa. Cały mecz zagrał Matty Cash, który triumfuje jako drugi z Polaków w Lidze Europy po Grzegorzu Krychowiaku, ale też pamiętajmy, że w Pucharu UEFA wygrywał Mariusz Lewandowski w barwach Szachtara Donieck. 21. minuta, no i zapachniało czerwoną kartką dla reprezentanta Polski. Bardzo ostro wszedł w nogi Vincenzo

0: Aston Villa to win the trophy.
1: Thankful to supporters, makes sense everything we are doing for them. And how they were as well supporting, following us, each match we played away in Euro they were there, of course in Villa Park, but as well away, and like now, here in Istanbul, they have a lot of support to be with us.
2: Tak, Unai Emery bardzo szczęśliwy, no ile to znaczy wygrać to trofeum, odpowiada, wielka sprawa to dla naszych fanów, którzy zawsze za nami podążają po całej Europie, są z nami, kiedy gramy u siebie w lidze, ale także kiedy jeżdżą po całej Europie właśnie i oni na to najbardziej zasłużyli, to dla nich to trofeum, to dla nich ten puchar. Pytanie od reportera, a co teraz dalej? Jakie ma plany? On i klub Aston Villa, on bardzo chce, by wygrać Ligę Mistrzów. Teraz celem jest Liga Mistrzów, powiedział Unai Emery. Przed rokiem graliśmy z Paris Saint-Germain, wcześniej doszliśmy do półfinału i zawsze coś przeszkadza, żeby wejść do finału Ligi Mistrzów, więc teraz w kolejnym sezonie musimy grać o pełną pulę, o pełne trofeum właśnie piłkarskiej Lidze Mistrzów. To powiedział triumfujący z Aston Villa Birmingham Unai Emery, hiszpański trener klubu z Anglii, a dodajmy, że Anglicy mogą mieć 3 korony w europejskich pucharach w tym sezonie. Aston Villa już z pucharem Ligi Europy, w Lidze Konferencji w finale Crystal Palace zagra z Rayo Vallecano, no i finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. I tutaj Arsenal, który 2 dni temu triumfował, po 22 latach wrócił na szczyt, na tron w lidze angielskiej, zmierzy się z Paris Saint-Germain. A więc ta dominacja angielska rzeczywiście może być niesamowita w tym sezonie. Tymczasem żużel i bardzo niepokojąca sytuacja dla wielkiej gwiazdy Betard Sparty Wrocław. Dan Biuli doznał upadku w meczu Ligi Duńskiej. Jak poinformowała Sparta Wrocław, że Brytyjczyk złamał kość udową. To jest bardzo poważna kontuzja. Jak pamiętamy, kiedyś taka kontuzja wyhamowała karierę Jarosława Hampela. Wypadek miał miejsce w trakcie spotkania region Elite Sport, a więc Slangerup Speedway. I właśnie w tej ich drużynie jeździ Dan Biuli, reprezentuje barwy duńskiego klubu. Informacje z Danii nie są dobre. Dan Biuli doznał złamania kości udowej podczas meczu ligowego. Dan został przewieziony do szpitala i jest pod opieką lekarzy. Jesteśmy w stałym kontakcie z teamem naszego zawodnika, przekazała w swoim komunikacie Betard Sparta Wrocław. No to także jest oczywiście problem, jeśli chodzi o Grand Prix. Pewnie wejdzie w miejsce kontuzjowanego Biulea zawodnik rezerwowy, a z kolei od pewnego momentu Betard Sparta będzie mogła stosować zastępstwo zawodnika, czyli taką popularną ZZ-kę. No i oczywiście tenis. Tenis dziś rozstawienie, dziś drabinka Paris w turnieju w Paryżu, a więc oczywiście otwartych mistrzostw Paryża, mistrzostw Francji, Roland Garros. Iga Świątek czeka na potencjalne swoje rywalki. Tymczasem o godzinie 11 Maja Chwalińska, która z kwalifikacji przebija się do głównej drabinki i naprawdę gra świetnie, zmierzy się z Susan Lemans, a więc będziemy kibicować naszej zawodniczce, no i w oczekiwaniu także na drabinkę i rozstawienie Igi Świątek. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 9. Konstanty Ildefons Gałczyński, Wróbelek. Wróbelek jest mała ptaszyna. Wróbelek istotka niewielka. On brzydką stonogę pochłania. Lecz nikt nie popiera wróbelka. Więc wołam. Czyż nikt nie pamięta, że wróbelek jest druh nasz szczery? Kochajcie wróbelka, dziewczęta. Kochajcie do jasnej cholery.
0: 17 piętro.
2: Reklama.
3: Lat

0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
1: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
6: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
1: To była autopromocja.
2: Jest godzina 8.13, to jednak krótki cytat z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tytuł artykułu: brudna robota prokuratora Wełny. Nowy szef Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej będzie musiał wytłumaczyć się przed Krajową Radą Prokuratorów, kto i dlaczego kazał mu zwolnić 6 prokuratorów mimo braku zastrzeżeń wobec ich pracy. To jest tekst Izabeli Kasprzak i Grażyny Zawadki. I tak zacytuję. Z pisma, do którego dotarliśmy drogą nieoficjalną, uznając, że wymaga tego dobro publiczne, wynika, że prokuratorzy ujawnili bulwersujące tło ich usunięcia. Naczelnik Wełna stwierdził, że nie jest decydentem ich odwołania. Przyszedł wykonać brudną robotę i otrzymał zadanie po przewietrzenia murów. Kto był więc inspiratorem czystek w śląskim PZ i na czyje zlecenie działał naczelnik Wełna? Tropy prowadzą do ministra Żurka.
3: Co tam?
4: Byliśmy umówieni na rozmowę.
3: Zapraszam na wywiad wnet.
2: Wywiad wnet. Kiedy zaczęliśmy nadawanie na falach FM-u, byliśmy radiem dwóch stolic, Warszawa i Kraków. Warszawa, wczoraj wielka demonstracja Solidarności. Kraków stoi przed referendum, a gościem Poranka Wnet jest Mariusz Pilis, szef telewizji w Polsce, autor licznych nagradzanych filmów dokumentalnych i mieszkaniec właściwie teraz pod Krakow, ale krakowianin z krwi i kości. Dzień dobry, Mariuszu.
5: Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Przy tej okazji szybciutko serdeczne gratulacje i życzenia dalszych 17 co najmniej, a może i 100 lat nadawania. Tego Wam życzę. Z Wami jestem, Wasze radio budzi mnie codziennie. Rzeczywiście jesteśmy w sytuacji, w której Kraków się budzi. Kraków też się budzi. Wygląda na to, że za 2 doby, 2,5 doby będziemy wiedzieli już, jak wygląda sytuacja prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego. No jest gorąco. Muszę powiedzieć, że to, co dzieje się w Krakowie i to przerzucanie się, a zwłaszcza ataki ludzi związanych, skupionych wokół władzy, no budzą takie najgorsze, bym powiedział, skojarzenia z czasem roku 2024, kiedy mieliśmy tu do czynienia z wyborami na prezydenta miasta Krakowa i wtedy poszły w ruch najbardziej brudne możliwe chwyty.
2: A
5: widzowie i słuchacze z całej Polski pamiętają je pewnie z kampanii prezydenckiej, przy wyborach prezydenckich, kiedy wybieraliśmy pana prezydenta Karola Nawrockiego. To mniej więcej tak wyglądało, tylko było rok wcześniej, a w tej chwili te wszystkie chwyty wróciły.
2: Na przykład?
5: Na przykład w ciągu ostatnich 2 dni do skrzynek pocztowych wszystkich właściwie mieszkańców w Krakowie trafia jakaś brudna publikacja w formie gazety. Nie wiadomo, kto ją wydaje, nie wiadomo za jakie pieniądze, nie wiadomo właściwie po co ona jest kolportowana. Znaczy właściwie wiadomo, po co jest kolportowana. Chodzi o zniechęcenie mieszkańców miasta do pójścia do referendum. I tam są po prostu takie z najczarniejszych stalinowskich, wręcz bym powiedział, czasów określenia, artykuły, opisywania osób wszystkich po kolei, co to nas czeka i kto tutaj w ogóle kręci tym referendum, że tak kolokwialnie to ujmę. Więc i pan Gibała, i pan Hoffman, i pan Bartosz z Konfederacji. No generalnie wychodzi na to, że mamy do czynienia z faszystowską, brunatno, zonda kryptową ekipą, która tutaj po prostu postanowiła się urządzić, zrobić skok na władzę, przejąć miasto i w ogóle wywalić wszystkich urzędników z urzędu miasta. A generalnie są podejrzewani i oskarżeni i osądzani wyrokami Sądu Rzeczpospolitej Polskiej, kradną pieniądze i tak dalej. No po prostu makabra, kompletna. Aczkolwiek mam wrażenie, że to zostało wypunktowane już, jakby krakowianie widzieli te rzeczy wcześniej, więc więc mam wrażenie, że jest do tego dystans. Niemniej jednak kosztowna kampania, która pojawiła się w ciągu ostatnich 2-3 dni.
2: Bo zadaniem ekipy prezydenta Krakowa jest zniechęcenie mieszkańców Krakowa do tego, żeby w niedzielę pojechali na spacer, pojechali w Tatry, w góry, zrobili cokolwiek, byle nie pójść do, nie wrzucić kartki do urny.
5: No pan prezydent Miszalski mówi, że on się nie obawia. On się nie obawia wyniku, nie obawia się frekwencji i dlatego prosi o to, żeby nie iść. Taka jego logika. Więc rzeczywiście to jest ostatnia linia okopów przed 24 maja, przed tym głosowaniem referendalnym. Ja tylko przypomnę, że to głosowanie odbywa się w święto Zesłania Ducha Świętego, w Zielone Świątki, więc jest to w pewnym sensie taka klamra symboliczna, od której albo się zaczyna, albo dopinamy pewne elementy, które powinniśmy byli dopiąć na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, przynajmniej tu w mieście w Krakowie. Więc ta koalicja rządząca i wszyscy wokół niej, i media różnego rodzaju, i inicjatywy opłacane w internecie, to wszystko zmierza do tego, żeby tego okopu bronić, żeby zniechęcić ludzi do pójścia do referendum. No ale oprócz oczywiście takiego plebiscytowego, wręcz bym powiedział, czy PR-owego starcia, tutaj cały czas jednak wypływają wszelkiego rodzaju argumenty, które wskazują na to, że rzeczywiście ta władza powinna być szybko odsunięta od rządzenia miastem. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją choćby kwestii, no przede wszystkim budżetu, kwestii czegoś takiego, co nazywa się tutaj planem ogólnym. To jest wizja miasta i plan zagospodarowania na najbliższy czas. On miał być opublikowany w styczniu, w momencie, kiedy okazało się, że idzie referendum. Jakby i prezydent, i Rada Miasta zwlekają w ogóle z podjęciem decyzji o publikacji tego dokumentu. Z przecieków wiemy, że jest tam masa bardzo niekorzystnych dla mieszkańców zapisów, stawiających środek ciężkości w rozwoju miasta na deweloperkę i na różnego rodzaju chłonienie pieniędzy. Tak przynajmniej wynika z tych pogłosek, bo do dokumentu nie docieraliśmy, nie mieliśmy właściwie jeszcze okazji. Dzisiaj będzie bardzo ciekawa sytuacja, bo dzisiaj ma być zwołany na jakby z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, radnych Prawa i Sprawiedliwości, nadzwyczajna sesja Rady Miasta. I tutaj już jest gra wokół samego zebrania się radnych. Po pierwsze, sesja ma się zacząć około godziny 18:00 i to jest inicjatywa, jak rozumiem, przewodniczącego Rady z Platformy. Po drugie, są już głosy, z których wynika, że Platforma po prostu nie przyjdzie i zerwie kworum. I ta rada się nie odbędzie. A tu właśnie ma dojść do opublikowania czy ogłoszenia tych dokumentów kontrowersyjnych, o których mówiłem. No ale zdaje się, ci, którzy są w opozycji, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Kraków dla Mieszkańców i pewnie część Lewicy, pewnie część Razem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tą sesję chcą jednak kontynuować, więc wieczór zapowiada się bardzo gorący.
2: Ale nietypowa godzina zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, godzina 18:00, tak żeby nie można było transmitować, żeby nie można było bezpośrednio komentować tego wszystkiego, co się będzie działo w Pałacu Prezydenckim, bo...
5: Jeżeli spojrzeć na to, co działo się wczoraj z relacjami dotyczącymi tego olbrzymiego Marszu Solidarności w Warszawie, tej demonstracji, która miała miejsce i to, w jaki sposób, zadziwiający sposób media głównego nurtu, media opłacone, media sponsorowane, media bliskie władzy potraktowały to olbrzymie wydarzenie, no to czy dziwić się temu, co dzieje się w Krakowie? Stan mediów w Krakowie na przykład to też jest w ogóle osobna historia, którą należałoby opowiadać długo, z uwzględnieniem szkła powiększającego, żeby rzeczywiście widzieć wszystkich aktorów. W każdym razie większość tych mediów dostaje pieniądze z miasta, więc zakładamy, że już nie będzie czasu na to, żeby o takich rzeczach mówić. Ja tylko przypomnę jedną rzecz. Myśmy jako telewizja w Polsce 24 w ciągu ostatnich 2 tygodni przygotowali dwie duże debaty na żywo. Dwie dwugodzinne duże debaty na żywo w formule studia otwartego. Czy jakiekolwiek medium krakowskie zająknęło się choćby o tym i próbowało skomentować? Masa ludzi, bo to i w jednym i w drugim wypadku około prawie 200 osób na sali, od lewa do prawa, rozmawiających o problemach miasta. Oczywiście nie było tych głównych którzy być powinni. Nie było prezydenta Miszalskiego, nie było jego radnych, choć wszyscy dostali zaproszenie. No niemniej jednak to było bardzo burzliwe, bardzo, bardzo emocjonujące, a przede wszystkim bardzo merytoryczne spotkanie i jedno i drugie. I tu okazuje się, że w ogóle ani słowa. Nie ma w ogóle tego tematu. Natomiast cała sieć pełna różnego rodzaju jakichś wytworów sztucznej inteligencji pokazującej duże kły tych wszystkich, którzy chcą tej zmiany i którzy próbują doprowadzić do odwołania prezydenta Miszalskiego. Także to jest rzeczywiście sytuacja, której warto się przyglądać do ostatniego momentu, czyli do piątku, do nocy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No a później czeka nas już o 21:00, czeka nas już wieczór referendalny. Mam nadzieję, że potwierdzą się te sondaże i te opinie, które OGB w ostatnich dniach opublikowało, że jednak większość mieszkańców głosujących w Krakowie jest zdecydowana pójść, a z tej większości, która jest potrzebna, 90% ludzi uważa, że Miszalski powinien odejść.
2: Dwa badania widziałem opinii publicznej. Jedno wskazujące, że frekwencja będzie nawet koło 60%, ale drugie z kolei, że 27-33%.
5: Ta różnica bierze się stąd, że w pierwszym przypadku jakby punktem odniesienia do tych 60-kilku% jest ta liczba głosujących mieszkańców, która brała udział w ostatnich wyborach. I to jest jakby, o to chodzi, o te 62%, co oznacza, że daje to przewagę i jakby ważność temu referendum. Natomiast te 27%, które ostatnio się pojawiły, to jest procent w stosunku do wszystkich uprawnionych do głosowania. Tu nie ma błędu, tu po prostu jest inny klucz liczenia.
2: Powiedzmy jeszcze na zakończenie, jakie są główne argumenty na rzecz tego, żeby pójść do referendum i odwołać prezydenta Krakowa?
5: Kraków ma gigantyczne problemy z budżetem. Kraków ma całą wizję roztoczoną nierealnych inwestycji. Kraków stoi w obliczu utraty miejsc pracy przez kilka tysięcy mieszkańców. Kraków ma problemy ze szkolnictwem. Kraków ma problemy z komunikacją. Na te wszystkie poważne sprawy, to tak z grubsza mówię, na te wszystkie sprawy generalnie wygląda na to, że miasto nie reaguje, nie odpowiada. To znaczy karmimy się tutaj różnego rodzaju wizjami tego, co to będzie, no ale wystarczy spojrzeć choćby na jedną linię tramwajową, którą jak się okazuje wybudowano, ale zapomniano o tym, że trzeba tramwaj podłączyć do prądu. I w tej chwili jest problem taki, że coś, co jest gotowe, nie ma możliwości funkcjonowania, bo po prostu ktoś o tym zapomniał. No taka byle jakość w działaniu właściwie jest wszędzie, poza jedną sferą. Sferą aktywności w sieci pana prezydenta. To jest, tutaj już ukuło się powiedzenie, że mamy do czynienia z rolkarzem. Człowiekiem, który produkuje kilka rolek dziennie. I właściwie to jest cała ta aktywność. Znaczy, biorąc pod uwagę środowisko, z którego wywodzi się pan prezydent, nic nowego, prawda? Bo to środowisko szczególnie jest nadproduktywne, jeżeli chodzi o tego typu twórczość, wirtualną twórczość, która nie ma nic wspólnego z zarządzaniem. Miasto po prostu, tego może nie widać, bo każdy, kto przyjedzie do Krakowa, zobaczy, no tak, pięknie, ładnie, dorożki, wszystko wysprzątane, wszystko działa, ładne budynki. No właściwie o co nam chodzi? No chodzi nam o to, że to miasto stoi rzeczywiście w obliczu bardzo poważnych problemów, na które władza nie reaguje, a na pewno nie komunikuje tego mieszkańcom w taki sposób, żeby czuli się uspokojeni. Więc póki czas ludzie doszli do wniosku, że trzeba to po prostu zmienić.
2: O czym w Poranku Wnet powiedział Mariusz Pilis, Telewizja w Polsce, ale też wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Niedawno był w Paryżu na wielkim zgromadzeniu, właściwie o którym żeśmy nie rozmawiali w Poranku Wnet. Może będzie do tego okazja, ale nie dzisiaj. Mariuszu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również. Kłaniam się.
2: Jest godzina 8:27. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a my teraz chyba szybko z Krakowa przeniesiemy się do Szanghaju, bo już za chwilę tutaj na krakowskim przedmieściu 79 pojawi się Grzegorz Górny, który wejdzie do studia, z którym porozmawiamy o projekcie Polska, wielki projekt, bo kolejna edycja tego konkursu, tego spotkania, tej narady na temat Polski się zbliża, ale też porozmawiamy o wczorajszej wizycie premiera Węgier w Polsce. Jest godzina 8:27.
6: Studio Szanghaj.
2: I gospodarz tego studia Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
2: No dobrze, prezydent Trump, a teraz prezydent Putin w Pekinie. Co z tych dwóch wizyt wynika?
7: No, dowiadujemy się przede wszystkim tego, że mamy nowy układ świata. Teraz rzeczywiście nawet tutejsi eksperci rzucili hasło, że czy czasami nie tworzy się G3, czyli Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Bowiem to, że Trump był tutaj przyjmowany no bardziej jako celebryta, bym powiedział, i żeby jego ego zostało dowartościowane i było dowartościowane, bo miało rzeczywiście przyjęcie znakomite, ale przecież nic konkretnego nie zostało podpisane. Nie było, jak z Putinem jest, wspólne oświadczenia, są dwa nawet wspólne oświadczenia, że podpisanych zostało 20 umów różnego typu, różnego rodzaju. Z prezydentem Trumpem, no, poza obietnicami, spotkaniami i oczywiście bardzo ładnymi słowami, zresztą ze strony Trumpa również, że Xi jest znakomitym przywódcą i on go tutaj będzie zawsze to podkreślał, że Chiny są znakomite, znakomity przywódca, no same superlatywy, ale z tego spotkania z Trumpem przecież w sumie właśnie nic, no Trump to, oczywiście Trump to sprzedaje, że w ten sposób, że no Chińczycy kupią samoloty Boeing, że kupią soję i tam inne produkty rolnicze, mięso wołowe, kukurydzę. No tak. I tam Biały Dom nawet wyliczył, podaje kwoty, że tam 17 miliardów. Natomiast z chińskiej strony to wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim, zresztą jest i minister spraw zagranicznych Wang Yi opublikował takie swoje, no swoje, swoją ocenę tego spotkania z Trumpem. I oczywiście Ministerstwo Handlu też wydało właśnie swoje oświadczenie, gdzie oczywiście podkreśla to, że były o tym rozmowy. Również mocno wstępnie mówiono o zakupie samolotów, ale to i silników tam i części, ale to były wstępne rozmowy. Natomiast chińska strona podkreśla wyraźnie, że tutaj trzeba jeszcze dojść do porozumienia i zespoły będą nad tym pracowały. Czyli nad tym będzie jeszcze praca. Istotną sprawą, jeśli chodzi o Trumpa, żeby to krótko zakończyć, jest to, że i myślę, że to też powoduje rezerwę ze strony chińskiej, że Trump tylko w samolocie, już wracając do Stanów Zjednoczonych, mówił o sprawie Tajwanu. Nie mówił nic, jeśli chodzi o kwestię tego, że co Xi podkreślił, że to jest sprawa numer jeden i to jest czerwona linia, którą jeśli Stany Zjednoczone przekroczą, to po prostu będzie konflikt i między nimi, Chinami i Stanami Zjednoczonymi, i po prostu całe relacje zostaną zamrożone. Więc to jest jedna. Oczywiście w kontraście, ale tylko pewnym kontraście do tego jest wizyta Putina. Swoją drogą przyleciał bardzo późno, bo mówisz, że 19-20, ale w sumie przyleciał 19 bardzo późno, 23:30, prawie przed północą. No i był w zasadzie, jeśli chodzi o ceremonię, to było to samo, co z Trumpem, ale więcej. Czyli dlaczego mówię więcej? No więcej tego samego. Bo po prostu było więcej gwardii honorowej przy przywitaniu, było chyba z cztery oddziały. Nie mówiąc już na placu Tiananmen, gdzie był witany już oficjalnie wczoraj. Było 6 oddziałów, a nie tylko 3 oddziały, jak był Trump. Więcej dzieci oczywiście wiwatujących było również. I prezydent Putin miał też w tej samej zresztą złotej sali kolację uroczystą. Także tutaj od tej strony. Natomiast strona robocza wyglądała tak, że Putin przede wszystkim odbył, co trochę było, myślę, dla mnie też lekkim zaskoczeniem, że rozmowy były w dwóch etapach. Najpierw spotkał się z prezydentem Xi w wąskim gronie. Co mówię w wąskim gronie? No, byli wszyscy wicepremierzy, było tam 5 wicepremierów, plus tam oczywiście Ławrow i szef jego kancelarii. I ze strony chińskiej też było 8. Około 8. I po jakichś pół godzinach rozmów dopiero odbyły się rozmowy, powiedziałbym, całej delegacji, całego plenum. Zresztą Putin przyprowadził, co oczywiście tutaj media chińskie zauważyły, że przywiózł ze sobą znacznie większą delegację niż Trump. Łącznie z tym, że Trump miał 17 tam prezesów największych spółek, a Putin ze sobą przywiózł około 30 prezesów największych firm rosyjskich. Oczywiście z Gazpromem, ze wszystkimi, Rosatomem na czele. Także to jest, nie mówiąc już o ministrach, bo w sumie, jak to informacje przeczytałem przez chińską, podali, że było 10 ministrów. Także Putin tutaj z silną grupą, bym powiedział, przyleciał. Następnie oczywiście była wystawa z okazji, bo to jego 25 lat temu pierwsza wizyta w Chinach. W ogóle, przepraszam, tak, 25 lat i 25 w ogóle razy on się spotykał. W ogóle w sumie 40 razy się spotykał Xi i Putin. Mało tego, oni, proszę państwa, w zasadzie spotykają się przy różnych okazjach, nie tylko w Chinach, ale z reguły 3 razy w roku. To też świadczy o tym, co tutaj oczywiście eksperci chińscy w mediach mocno podkreślali, o zażyłości obu liderów. Że z Trumpem po raz pierwszy, no tak, ostatnim razem 2017 rok się spotkał, a z Putinem znają się znacznie lepiej. Więc ten argument był tutaj mocno, mocno podkreślany. No i oczywiście już, żeby tak klamrę spinającą tej wizyty zrobić, przede wszystkim umowy. Podpisano ponad 20 umów i różnych kontraktów, bardzo różnych, bo począwszy od czterech w zasadzie bloków w elektrowni atomowej, gdzie mają być dokończone, i po handel, po koleje, po nawet konstrukcja osiedli mieszkaniowych, nawet takie, nie tylko infrastruktura. No tutaj z takiego globalnego spojrzenia można powiedzieć, że interesujące jest to, że przede wszystkim jest to, że podpisali umowę w sprawie rozwijania tego szlaku arktycznego, szlaku żeglugowego przez właśnie Arktykę. I nie tylko, że żeglugowego, ale militarnie też. Współpraca militarna i militarne wspólne patrole tego szlaku mają też się odbywać. Więc to jest inna. Usprawnienie kolei szczególnie tej do Rosji i do Europy, że to też musi tutaj, też znalazło swoje miejsce. I dalej, mamy jeszcze, podpisane zostały, bardzo ważne to jest, Putin i prezydent Xi wzięli udział w otwarciu roku edukacji chińsko-rosyjskiej. To tutaj było mocno, mocno podkreślane. Dlaczego? Dlatego, że w sumie celem jest, że do 2030 roku będzie 100 tysięcy studentów rosyjskich. Do tej pory jest 80 tysięcy. W tym programie bierze udział 200 uniwersytetów. 120 instytutów naukowych. Zresztą to jest wymiana naukowa. Także tutaj łatwiej byłoby mi powiedzieć, jakie oczywiście sfery nie zostały poruszone. No zostały w zasadzie wszystkie. Właśnie jak mówię, wspomniał o tej edukacji, gdzie było bardzo duże. No i taka jedna chwila. I dydaskalia. Była też i herbatka, tylko że jak Trump był z Xi na tej, jak określili, herbacie, nie było ani filiżanek, ani herbaty, tylko usiedli na krótkie spotkanie i to wszystko, co było. Więc tutaj rzeczywiście się było. W sprawach międzynarodowych to powinno, uważam, że przede wszystkim to powinno właśnie wybrzmieć też i w polskich mediach bardzo mocno. Bo tutaj kwestia jest taka, że podpisali oprócz wspólnego oświadczenia dla oczywiście kompleksowej koordynacji strategicznej, pogłębiania dobrosąsiedzkiej i przyjaznej współpracy, to co jest oczywiście, w jakim kierunku idą, to uważam, że bardzo ważne jest, czy z polskiego, europejskiego punktu widzenia, wspólne oświadczenie w sprawie propagowania wielobiegunowości i nowego typu stosunków międzynarodowych. Bo tutaj zarówno oba kraje potępiły militaryzację Europy, nawet takie słowa padły. Oczywiście są też wycieczki w kierunku Stanów Zjednoczonych, czyli są przeciwni zapędą właśnie i w ogóle ingerencji w inne kraje i sankcją, co oczywiście jest naturalne. Bliski Wschód jest poruszony. Zupełnie jakoś tak, przynajmniej w oficjalnych dokumentach, nie było nic, jeśli chodzi o Ukrainę. Bliski Wschód, o Bliskim Wschodzie wspomniano, o gazie wspomniano, natomiast nic absolutnie nie hegemonii, przeciwko oczywiście Japonii, nawet ten militaryzmowi, co zagraża. No, także trudno w ogóle powiedzieć, że panowie mają jakieś różnice.
2: A ten gazociąg z Syberii do 7000 kilometrów będzie budowany?
7: Tak. Tutaj jest jedna sprawa, którą chcę też wyjaśnić, bo czytałem media też i patrzyłem na media zagraniczne. Jest jedno nieporozumienie. Otóż w ubiegłym roku było podpisane o tej drugiej nitce. To jest 50 miliardów metrów sześciennych gazu czy ropy. I tak samo jak ta pierwsza nitka. I ona, cała kwestia taka, tutaj już uzgodniono szczegóły konstrukcyjne i trasę. A cały problem polega na tym, że to jeszcze nie ruszyło Mongolia. Zresztą wtedy, kiedy Putin był, te dwa dni Putin był w Chinach, to w Mongolii była wspólna delegacja chińsko-rosyjska, która właśnie rozmawiała na temat, bo Mongolia chce oczywiście na tym ugrać jak najwięcej. I robi różnego typu tam właśnie przeszkody. Zresztą dlatego Rosja z Chinami ogłosiła, i z Mongolią, że tam jak przebiega przez Mongolię właśnie ten rurociąg już Siła Syberii 1, to jest tworzony taki korytarz ekonomiczno-rosyjsko-chińsko-mongolski. Więc tu się toczy tego typu gra. To nie chodzi o Rosję i Chiny. Tu chodzi o to, żeby na ile Mongolia, co dostanie za to w zamian.
2: No i tak o tej wielkiej geopolityce prosto z Szanghaju opowiedział Andrzej Zawadzki-Liang. Bardzo serdecznie dziękuję. Te G3 i to porozumienie rosyjsko-chińskie, kawałek tortu odkroi Putin. Ciekawe, jaki kawałek. O tym w następnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: I my pozdrawiamy. Jest godzina 8:41.

0: czy Polska to jeszcze wielki projekt? O tym z Grzegorzem Górnym teraz porozmawiam, bo kolejny kongres przed nami. Dzień dobry.
1: Zgadza się. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No dobrze, jest ten wielki projekt, czy już go nie ma, czy już powinniśmy ten wielki projekt, który nazywa się Polska, zakopać?
1: No dlaczego mielibyśmy zakopać? Myślę, że Polska sobie wiele razy dawała radę na różnych zakrętach historii. W tej chwili ten stan, w którym się znajdujemy, nie jest wcale taki najgorszy, jeżeli spojrzymy na te ponad 1000 lat dziejów Polski.
0: A to prawda, że bywało gorzej jeszcze nie tak dawno temu, ale co w czasie tego kongresu? O czym będziemy rozmawiać? Kto będzie występował? Jakich projektów wielkich mamy się spodziewać?
1: No będziemy mówić o problemach, o których niekiedy w ogóle się nie dyskutuje. Na przykład kwestia dotycząca pewnego rozdźwięku, jeżeli chodzi o coś, co można nazwać takim podziałem płci. Z tym, że to jest pewien globalny podział płci. Mianowicie dzisiaj jest obserwowane takie zjawisko na całym świecie, że kobiety skręcają światopoglądowo na lewo, a mężczyźni na prawo. I w takich krajach jak w Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, a nawet Korea Południowa czy Tunezja, ta różnica między światopoglądami płci wynosi 25-30%. I to zagraża pewnej spójności społecznej, no bo trudno później się dopasować ludziom, którzy mają odmienne światopoglądy. Zresztą w Polsce też to widzimy wśród młodzieży, że jak dziewczyny się buntują przeciwko pokoleniu rodziców, to głosują raczej na Lewicę czy Razem, a chłopcy na Konfederację. Ale to jest pewna bardziej dzisiaj ogólna prawidłowość, no więc trudno się będzie później ludziom dobrać ze sobą na przyszłość, stworzyć jakieś trwałe związki, a do tego dochodzi kolejny problem, czyli dzisiaj więcej dziewczyn ma wyższe wykształcenie niż chłopaków. To jest różnica w porównaniu z PRL-em, bo w PRL-u 60% studentów to byli chłopcy, 40% dziewczyny. Dzisiaj jest na odwrót. No i te kobiety, które mają wyższe wykształcenie, mają inne oczekiwania życiowe, inne aspiracje, oczekują zupełnie innych partnerów i okazuje się, że tych partnerów mogą nie znaleźć. A do tego dochodzi jeszcze taki podział geograficzny, że dziewczyny wyjeżdżają ze wsi czy małych miasteczek do dużych miast i już tam zostają. Natomiast chłopcy są częściej przywiązani do ojcowizny, do tych majątków. W związku z tym też na prowincji trudno im jest znaleźć partnerki na całe życie. No i odwrotnie, że w tych dużych miastach kobietom jest ciężej znaleźć mężczyzn, z którymi mogą się związać. I ta różnica w dużych miastach to jest 12%. Czyli dla 12% dziewczyn w wieku do 40 lat nie będzie partnerów na przyszłość, bo ich po prostu fizycznie nie ma. No takie są prawa arytmetyki. I co ciekawe, jest taki program, czy był, Rolnik szuka żony i to nie był tylko taki rozrywkowy format, ale on odpowiadał na konkretne zapotrzebowanie społeczne, że tych kobiet na prowincji brakuje, ale z drugiej strony może warto by zrobić program Businesswoman szuka męża, bo w miastach brakuje ich. I o tym nikt w Polsce nie mówi. O tym się nie toczy dyskusja. To jest zagrożenie dla pewnej spoistości społecznej, no ale także w przyszłości dla demografii. No bo trudno, żeby były dzieci, jeżeli nie będzie stałych związków.
0: Tylko tyle, że opisałeś problem. No ale co, jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje? No,
1: tylko rzecz w tym, że dzisiaj nikt tego problemu nie opisuje. To znaczy ten problem w ogóle nie jest obecny.
0: No tak, ale jeżeli,
1: obecny,
0: ale jeżeli będzie dyskusja, to no, między ludźmi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że on jest.
1: No to wrzucimy ten problem na agendę, że mam nadzieję, że po raz pierwszy zaczniemy o tym problemie dyskutować.
0: Nie jeździłeś na wycieczki zakładowe, na grzybobranie albo z jakimś zakładem pracy tam, kiedy autobus zatrzymywał się na postój, no to kierowca mówił takie, wypowiadał taką formułę: panie na lewo, panowie na prawo.
1: No i to się dzisiaj zgadza, panie na lewo, panowie na prawo, tylko że dziewczyny na lewicę, chłopaki na prawicę.
0: Ale ciekawe, a jaki ty masz pomysł, dlaczego tak się dzieje? Bo to jest głębsze przeobrażenie. To znaczy czujesz, że to jest coś poważnego.
1: No to jest coś poważnego, dlatego że jeszcze w latach 70. za takie żelazne prawo polityki uznawano to, że kobiety są bardziej konserwatywne i stanowią naturalny elektorat prawicy, a mężczyźni lewicy. I na przykład dlatego we Francji prawa wyborcze dla kobiet wprowadzono dopiero w 1944 roku, bo najmocniej sprzeciwiała się temu francuska lewica, która uważała, że jak kobiety dostaną prawa wyborcze, no to już na zawsze prawica będzie rządzić we Francji. No zresztą, kiedy w Polsce odbyły się pierwsze wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku, zagłosowały po raz pierwszy wtedy kobiety i było zwycięstwo prawicy, bo Endecja wygrała, na którą większość kobiet głosowała, co ciekawe. A teraz okazuje się, że mamy do czynienia z odwróceniem tego zjawiska i to dotyczy, myślę, w dużej mierze tej zmiany kulturowej, jaka się dokonała w obrębie pewnego przekazu kulturowego, medialnego, skierowanego do kobiet. To znaczy, że okazało się, że dzisiaj są inne priorytety życiowe, że już nie założenie rodziny, szczęśliwe małżeństwo, posiadanie dzieci, to już nie jest to, co jest w życiu najważniejsze. Czyli był ten instynkt macierzyński, który w dużej mierze udało się stłumić, chociaż na końcu ostatecznie jednak wychodzi, że natury się nie da oszukać, bo były takie badania robione, pytania ludzi na łożu śmierci, czego najbardziej w życiu żałują. I wśród tych rzeczy, których najbardziej żałowali, było to, że właśnie nie mają dzieci albo mają zbyt mało dzieci i gdyby udało się cofnąć czas, to by zupełnie inaczej pokierowali swoim życiem.
0: Ale w tym wypadku przysłowie lepiej późno niż wcale nie sprawdza się.
1: No nie sprawdza się, dlatego że nie da się oszukać natury, organizmu, ludzkiego ciała.
0: No dobrze, jeśli to jest problem, to myślisz, że istnieje możliwość rozwiązania tego problemu w sferze publicznej, politycznej?
1: Myślę, że to jest jednak problem kulturowy, że narzędzia polityczne są ograniczone. To jest podobnie jak z kryzysem demograficznym, którego źródła są kulturowe, a nie polityczne. Czyli no trudno sobie wyobrazić, że jakiś polityk wyjdzie i powie: słuchajcie, nasza cywilizacja jest zagrożona, naród wymiera, musicie mieć więcej dzieci. I kobiety nagle słuchają tego polityka i stwierdzają: tak, musimy mieć więcej dzieci. No tak to nie działa. To znaczy, że to instrumentarium polityczne jest mocno ograniczone. Jak się prześledzi też politykę pronatalistyczną takich państw jak Francja, Czechy czy Węgry, że do pewnego momentu stawiano jako wzór, to okazuje się, no, że jednak w pewnym momencie ten wskaźnik dzietności przestał rosnąć. Że wszystkie zachęty polityczno-ekonomiczne, jakieś ulgi podatkowe, zerowe kredyty, że to
0: nie działa.
1: Kompletnie nie działa. I tak naprawdę polityka się powinna przyznać do tego, że jest bezradna i trzeba zmienić sposób działania, czyli chodzi o...
0: No ale to jest, skoro to jest kulturowa zmiana, to ona jest bardzo głęboka. To znaczy, że to jest głęboki nurt kultury europejskiej, który sprawia, że tak jest.
1: No, tak jest. Bo zauważmy, że największa dzietność jest tam, gdzie państwa nie prowadzą żadnej polityki pronatalistycznej, prodemograficznej. Gdyby chcieć naśladować ich, no to trzeba było wprowadzić takie rozwiązania jak w wielu krajach afrykańskich. Więc okazuje się, że no tutaj trzeba zmienić zupełnie sposób działania, jakby promować pewne postawy prorodzinne.
0: To mówisz optymistycznie, że coś można promować. Jeżeli to jest głęboka zmiana kulturowa, to ta promocja nie może dotrzeć w perspektywie, nie wiem, roku, 5, 10, może w perspektywie 50 lat.
1: Oczywiście, że nie. A tymczasem politycy projektują coś na 4 lata maksimum do najbliższych wyborów. Nie ma myślenia w perspektywie długofalowej. No ja sam jestem ciekaw, jak na przykład sobie z tym poradzą Chińczycy. Bo oni nie są ograniczeni takimi politycznymi barierami, jak w krajach demokratycznych, że oni mogą projektować coś na całe dekady. No zresztą tak opowiadali mi polscy politycy, którzy byli w Davos i rozmawiali z Chińczykami. I tam Chińczycy ich pytam, no a co wy planujecie w roku 2056? No i ci Polacy zdębieli, bo nikt tak daleko nie myśli. A Chińczycy mówią, no a my tak daleko myślimy. Więc jest pytanie, jak oni sobie teraz poradzą z nieszczęściem, które sami na siebie ściągnęli, czyli z tą polityką jednego dziecka, załamaniem demograficznym i czy oni są w stanie, mając bogate takie narzędzia polityczne, odwrócić ten trend?
0: No, to są problemy ekonomiczne, ale ponieważ Chińczyków jest bardzo dużo, więc jak zostanie ich 800 milionów, to też nic wielkiego się nie stanie, tak na dobrą sprawę. No dobrze, ale zostawmy Chińczyków na boku. Polska, wielki projekt, czyli to jest jeden temat. Inne? Trójmorze, geopolityka,
1: oczywiście,
0: gdzieś jakieś pomysły. Kiedyś to takie miejsce, taki wulkan pomysłów. Nadal ten wulkan funkcjonuje?
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o tematy geopolityczne, no to będzie debata na temat Polski w sytuacji zmieniających się sojuszy. Że dzisiaj widzimy, że te płyty tektoniczne, geopolityczne się bardzo mocno przesuwają. No i trwa dyskusja na temat architektury bezpieczeństwa narodowego. No i jak tu się sytuować pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, zresztą której jesteśmy częścią, Chinami, Rosją, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo.
0: No, ciekawe, czy będą oryginalne jakieś konkluzje. Mogą być? Wszyscy mówią Ameryka, Stany Zjednoczone, a Donald Tusk mówi Europa. No i co? Jaki tu można mieć pomysł?
1: No, to poczekamy na naszą debatę, bo tutaj po to zapraszamy panelistów, żeby oni...
0: Dobrze.
1: Trudno za panelistów przed kongresem się wypowiadać, co oni powiedzą, jakie mają pomysły.
0: Ja przepraszam za mój sceptycyzm, jeśli chodzi o ten... Dobrze, to jest wszystko, się będzie działo w przyszłą sobotę i niedzielę,
1: 30-31 maja.
0: W Centrum Olimpijskim.
1: Tak.
0: Dobrze. I tam można przyjść? Czy to
1: można
0: jest...
1: przyjść, tak. Trzeba się wcześniej zarejestrować w internecie, a poza tym wstęp jest wolny na stronach Fundacji Polska Wielki Projekt.pl.
0: Dobrze, teraz krótka wprawka dziennikarska. Grzegorz Górny, 1,5 minuty na ocenę wizyty premiera Węgier w Polsce.
1: No ta wizyta miała przede wszystkim taki wymiar symboliczny, bo konkretów z niej pewnie wiele nie będzie, natomiast chodzi o taki sygnał wysłany i do Brukseli, i do Grupy Wyszehradzkiej, że gramy w jednej drużynie, czyli Modior i Tusk. Zresztą są w tej samej rodzinie politycznej EPL-u. I myślę, że tutaj jest pewna też wspólnota działań. I Modior nie ukrywa, że Tusk jest dla niego takim wzorem, jeżeli chodzi o rozliczenia z poprzednią władzą. Chociaż jak widzimy, te rozliczenia tak średnio mu wychodzą, natomiast można się spodziewać, że na Węgrzech będzie bogatszy materiał dowodowy, no dlatego, że Fidesz rządził tam 16 lat i były to znacznie bardziej takie, można powiedzieć, silniejsze rządy, dlatego że przez 16 lat on miał jednak większość konstytucyjną. W związku z tym zbudował solidne zaplecze medialne i finansowe. I teraz jestem ciekaw, bo PiS-owi się często zarzucało, że nie zbudował zaplecza finansowego i medialnego i stawiano właśnie Węgry jako wzór. I teraz zobaczymy, jak w chwili próby, kiedy Fidesz będzie w opozycji, czy uda się to zaplecze zachować, dlatego że Modior nie ukrywa, że właśnie uderzenie chce skierować w tamtym kierunku.
0: A czy to jest, bo chyba w Poranku Wnet powiedziałeś o tym, że będzie premier Węgier dążył do tego, żeby Węgry były w strefie euro. To tak, taka jest tendencja i taka będzie tendencja?
1: No już ogłoszony został program nowego rządu i w tym programie jednym z punktów było tak, że takie docelowe przyjęcie euro jako waluty narodowej. Co ciekawe, Fidesz chciał to zablokować i wprowadził do konstytucji zapis, że forint jest walutą narodową, no ale okazuje się, że jeżeli TISO ma większość konstytucyjną, to może zmienić ustawę zasadniczą i wprowadzić tam euro.
0: Bardzo to ciekawe. Grzegorz Górny jest w studiu, ale pozwoli, że przeniesiemy się teraz do Małgorzaty Kleszcz. Możesz, jak się przesuniesz, zobaczyć, bo to warto by zobaczyć. Małgorzata Kleszcz podróżuje po tej Tajlandii, coraz bardziej się uśmiecha, coraz bardziej opalona. Opowiada między 6 a 7 w Radiu Wnet o tym, co się dzieje. A teraz chcę Państwu pokazać po prostu to miejsce. Małgosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze ponownie. Uśmiecham się, chociaż przyznam, że jak słuchałam teraz Pana Grzegorza Górnego, to trochę ten uśmiech miał ochotę zejść z twarzy. Chyba faktycznie tak jest, jeżeli mówimy o tej zależności między kobietą a mężczyzną. Tutaj w Tajlandii też jest bardzo niski wskaźnik dzietności. Chyba Tajlandia jest 10. Zjawisko, które ja tutaj zaobserwowałam, to tak jakby takie przedłużone dzieciństwo, tylko że to brzmi dobrze, no bo przecież dzieciństwo z reguły kojarzy się z czymś przyjemnym, natomiast w pewnym momencie ono musi się skończyć i taka jest kolej rzeczy. Natomiast my tutaj widzimy sklepy dla dorosłych kobiet, które zaopatrują nas w takie rzeczy, jakbyśmy były małymi dziewczynkami. Zabawki kolorowe, różowe ubranka i tak tutaj wyglądają tajki i taka jest też moda. Zresztą to jest takie bardzo azjatyckie, ażeby te kobiety starsze, te kobiety koło nawet 30-40 lat wyglądały i ubierały się tak jak dziewczynki, to może mieć wpływ, a z kolei mężczyźni bardzo często mają w sobie pierwiastek, chociaż chciałoby się powiedzieć, że jednak trochę więcej, z kobiety i tak też wizualnie wyglądają. Tutaj w Tajlandii akurat jest to mocnym problemem, bo to zjawisko to już tutaj dotarło jeszcze zanim to powiedzmy było modne u nas w świecie zachodnim. Natomiast no, nie chciałabym tylko się pochylać nad tym, ponieważ są rzeczy też wspaniałe. Wyspa Kokut, bardzo blisko granicy z Kambodżą, zaledwie 40 kilometrów, długości 20 kilometrów, szerokości mniej więcej 12. Jestem na plaży i jestem na niej, drodzy Państwo, sama. Co właściwie w pewnym sensie cieszy, ale po jakimś czasie przestaje cieszyć. No bo jak to jest, kiedy mamy się nawet takimi rajskimi, które Państwu teraz pokażę, widokami cieszyć sami. Sezon nieturystyczny, maj, czerwiec, ponieważ wilgotny i deszczowy. Jeden z takich resortów, tam domki położone na wzgórzach i właściwie chyba tylko jeden jest zajęty i to przez mnicha. Nie będę może jakoś natarczywie z tą kamerą go szukać, bo może przyjechał pomedytować. Tutaj jest, przypomnijmy, buddyzm. 90% Tajów wyznaje tę religię i mnisi często wyjeżdżają, no chociażby w takie miejsca właśnie, żeby pomedytować. To też nam daje jakąś myśl o świecie, że jakoś nad nim się często potrzebujemy zastanawiać. To już tylko chwila tutaj przed następnym przystankiem. Przypominam, że te podróże są w ramach 17 urodzin Radia Wnet. Ja tylko Państwu przybliżę ceny, bo tutaj jak to w Tajlandii bywa, możemy sobie wykonać masaż. Thai masaż kosztuje, no tu jest droższy, no bo to z takim widokiem, umówmy się, to jest w pakiecie. A więc 500 batów, gdzie przypomnijmy 90 batów to jest 10 zł, a więc już Państwu zostawiam tę chyba nie aż taką trudną matematykę i może jeszcze się tutaj trochę poprzechadzam. Oczywiście mam ochotę wejść też na te tematy ekonomiczne i związane z dzietnością, ale to może zostawiam już Państwu w studio, a ja będę cieszyć się tą palmą, czy nawet i palmami, bo jest ich tutaj całe mnóstwo.
0: A udało Ci się coś zjeść?
2: No właśnie, to nie jest takie oczywiste, bo sezon nieturystyczny sprawia, że wiele tych miejsc jest zamkniętych, a więc zjadłam mango. Było to jedno z najbardziej intensywnych owoców mango, jakie jadłam w życiu, no ale ciężko się nim najeść na śniadanie, nawet jak usiłujemy sobie jako kobiety wymówić, że dbamy o linię, chociaż zresztą czy istnieje jeszcze coś takiego jak jakieś jedno wspólne zdanie nas, kobiet, to zostawiam już Państwu do odpowiedzi. I zapraszam oczywiście na Dziennik z Podróży od poniedziałku do czwartku, a więc w najbliższy poniedziałek. Nie wiem z jakiej krainy, proszę słuchać, chociaż jak Państwo nie muszą wstawać, no to nie będę przecież do tego namawiać.
0: Ale nie wyglądasz na osobę pogrążoną w głębokiej depresji.
2: Życie to teatr.
0: Powiedziała Małgorzata Kleszcz. Wszystkiego dobrego, Małgosiu.
2: Wzajemnie, drodzy Państwo. Mimo tych statystyk starajmy się nie załamywać, bo rzeczy są w naszych rękach. I Boga. Albo w odwrotnej kolejności.
0: Może. Grzegorz Górny. Ostatni komentarz i ostatnie słowo w dzisiejszym poranku należy do Ciebie. Wybierz.
1: No, myślę, że to, co powiedziała pani Małgorzata, jest prawdą, że ostatnie słowo należy do Boga i jak mówią, jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach.
0: Powiedział Grzegorz Górny. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Miłego słuchania Radia Wnet, a za chwilę wiadomości.

0: Za 2,5 doby będziemy wiedzieli, czy Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku prezydenta Krakowa. Atmosfera w mieście jest gorąca, a siły związane z zagrożonym prezydentem próbują zniechęcić Krakowian do wzięcia udziału w referendum. Na przykład kolportowane są broszury oczerniające inicjatorów referendum, mówił w poranku Wnet szef telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis.
1: No pan prezydent Miszalski mówi, że on się nie obawia. On się nie obawia wyniku, nie obawia się frekwencji, dlatego prosi o to, żeby nie iść. Taka jego logika. Więc rzeczywiście to jest ostatnia linia okopów przed 24 maja, przed tym głosowaniem referendalnym. Ta koalicja rządząca i wszyscy wokół niej, i media różnego rodzaju, i inicjatywy opłacane w internecie, to wszystko zmierza do tego, żeby tego okopu bronić, żeby zniechęcić ludzi do pójścia do referendum.
0: Cały czas jednak wypływają argumenty, które wskazują na to, że obecna władza powinna zostać szybko odsunięta od rządzenia miastem.
1: Mamy tutaj do czynienia z sytuacją choćby kwestii przede wszystkim budżetu, czegoś takiego, co nazywa się tutaj planem ogólnym. To jest wizja miasta i plan zagospodarowania na najbliższy czas. On miał być opublikowany w styczniu. W momencie, kiedy okazało się, że idzie referendum, prezydent i Rada Miasta zwlekają w ogóle z podjęciem decyzji o publikacji tego dokumentu. Z przecieków wiemy, że jest tam masa bardzo niekorzystnych dla mieszkańców zapisów, stawiających środek ciężkości w rozwoju miasta na deweloperkę.
0: Mówił szef telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis. MSZ wzywa szarże d'affaires Izraela. Jak napisał na platformie X minister Radosław Sikorski, Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Summit Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele. Poleciłem wezwać niezwłocznie szarże d'affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. To reakcja na nagranie opublikowane wczoraj przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, na którym to wideo widać aktywistów klęczących na ziemi ze związanymi rękami. Jeśli obecna władza przegra wybory w 2027 roku, to idea referendalna w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej powinna powrócić, mówił na temat wczorajszej manifestacji Solidarności w Warszawie redaktor naczelny tygodnika Solidarność Rafał Woś.
2: No nikt nigdy Polaków nie zapytał i nie przejął się tym, co mają do powiedzenia. No nikt nas nie pytał, czy chcemy mieć droższy prąd, nikt nas nie pytał, czy przemysł ma być mniej konkurencyjny, nikt nas nie pytał, czy jesteśmy gotowi tak wysoką cenę rozwojową, społeczną, cywilizacyjną ponieść za to, żeby realizować no nie przez nas pisaną i nie pod nasze potrzeby przygotowaną agendę klimatyczną.
0: Takie głosowanie byłoby początkiem drogi, która musi nadejść.
2: My jesteśmy przed taką wielką batalią w ramach Unii Europejskiej o tak zwany Green Exit. To znaczy, ci wszyscy, którzy boją

0: Dalna ze strony Karola Nawrockiego była częścią umowy, jaką zawarł z Solidarnością podczas kampanii wyborczej w ubiegłym roku. Nowi członkowie KRS nie weszli do budynku Trybunału Konstytucyjnego, czytamy na Wnet.fm. W wydanym komunikacie TK podkreśla, że osoby wybrane przez Sejm na sędziów Trybunału, które nie złożyły ślubowania przed prezydentem, nie mogą organizować w budynku spotkań z zaproszonymi gośćmi. Delegacja KRS chciała spotkać się z osobami wybranymi w marcu przez Sejm na sędziów TK, z których część nie została dopuszczona do orzekania. Ostatecznie do spotkania w budynku nie doszło. Rozmowa odbyła się przed siedzibą Trybunału. Wniosek z rozmowy z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk, który przebywa z wizytą w USA. Tomczyk zaznaczył, że w najbliższych tygodniach planowane są rozmowy dotyczące szczegółów, w których uczestniczyć będą również polscy generałowie. Ocenił przy tym, że po spotkaniu w Białym Domu ma poczucie, iż sygnały płynące ze strony amerykańskiej zmieniają się w korzystnym dla Polski kierunku. Tomczyk podkreślił, że na razie nie padły konkretne deklaracje dotyczące liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju. Zwrócił jednak uwagę na wypowiedź wiceprezydenta J.D. Vance'a, który mówił, że redukcja wojsk USA w Polsce nie ma charakteru ostatecznego, a jak dodał, obecnie mówi się o czasowym opóźnieniu.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, słońce jedynie rano. W pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki, po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem, na termometrach 17-19 stopni, na Pomorzu około 21 w centrum i na zachodzie kraju, 23-24 na wschodzie, chłodniej nad morzem od 11 do 14 stopni.
2: Wiadomości sportowe.
3: Grywa piłkarską Ligę Europy. Klub z Anglii w finale na stadionie w Stambule pokonał niemiecki Freiburg 3-0. Do przerwy dwie piękne bramki strzelili najpierw Tielemans, uderzenie z pierwszej piłki, a później Buendia, który kapitalnie wkręcił lewą nogą piłkę do bramki. W drugiej połowie 58 minuta kapitalna akcja całego zespołu, którą kończy Rodgers. Unai Emery to jest trener, który po raz piąty wygrywa Ligę Europy. Nazywany jest Mister Europa. Oczywiście w drużynie z Birmingham cały mecz zagrał Matty Cash, ale to z naszej perspektywy bardzo się cieszymy, bo po Grzegorzu Krychowiaku, który wygrywał Ligę Europy wraz z Sevillą, a także Puchar Europy, Puchar UEFA jeszcze wtedy wygrywał Mariusz Lewandowski w barwach Szachtara Donieck. Teraz Matty Cash właśnie również dołączył do tych triumfatorów, ale Unai Emery jest absolutnie wielkim triumfatorem i właśnie do niego podszedł reporter telewizji European League, zadając mu pytanie, co to oznacza dla tego klubu po czterech latach od przyjścia właśnie Hiszpana do klubu z Birmingham. Posłuchajmy.
4: Unai, many congratulations. 4 years ago you came to this club, you had a lot of belief, the fans now believe, the fans are really happy. How much does that mean to Aston Villa to win the trophy?
5: Thankful to supporters, makes sense everything we are doing for them. And how they were as well supporting, following us, each match we played away in Euro they were there, of course in Villa Park, but as well away, and like now here in Istanbul they traveled a lot of support to be with us, to enjoy with us this momentum, and this is something fantastic, and we must be proud of everything we are doing, but especially we must give them this trophy.
4: What would that lead Aston Villa in the future? And of course you are the king of the competition, although you don't like me saying that.
5: I like to play in Europe. It's my object is Europe, of course.
3: Jakie plany, jakie nadzieje na kolejny sezon ma Unai Emery, który odpowiedział: bardzo chciałbym wygrać Ligę Mistrzów. To jest mój cel. Graliśmy w Lidze Mistrzów, graliśmy z Paris Saint-Germain, z Villarreal, ale nigdy nie dotarliśmy do finału. Dlatego bardzo chciałbym w następnym sezonie właśnie wejść do Ligi Mistrzów, wygrać ją i wtedy będę spełniony. Ja jako klub, jako trener i także Aston Villa jako klub. To są właśnie słowa Hiszpana Unai Emery'ego, który Absolutnie kapitalnie poprowadził Aston Villa Birmingham do tego wielkiego triumfu w Lidze Europy. Kiedyś swego czasu klub z Villa Park wygrywał dwukrotnie Puchar Europy, a więc rozgrywki, które poprzedzały Ligę Mistrzów. To było na przełomie lat 70-tych, 80-tych, a teraz właśnie powrót z tak wspaniałym

0: Triumfem jeszcze tylko dodajmy, że Anglicy mogą mieć 3 korony, jeśli chodzi o rozgrywki w tym sezonie w Europie. Aston Villa właśnie wygrywa Ligę Europy. W finale Ligi Konferencji Crystal Palace zagra z Rayo Vallecano, a z kolei finał Ligi Mistrzów i tam Arsenal, Paris Saint-Germain. The Gunners, kanonierzy, 2 dni temu cieszyli się z triumfu po 22 latach w Lidze Angielskiej, no a teraz mają w planach właśnie finał Ligi Mistrzów 30 maja na stadionie w Budapeszcie przeciwko obrońcom tytułu Paris Saint-Germain. To jeśli chodzi o piłkę nożną w wydaniu brytyjskim i europejskim, natomiast siatkówka i tutaj mamy zmianę klubu i to niezwykle ważną, bo Jakub Kochanowski, reprezentant Polski, zmienia klub. Znakomity środkowy zawodnik z projektu Warszawa przechodzi do Aluronu Warty Zawiercie. Mistrzowie Polski wcześniej także dogadali kontrakt Tomasza Fornala. W klubie zostają Bołądź, Kwolek i Rasel. No a więc mamy prawdziwego siatkarskiego potwora. Zespół, który będzie pewnie chciał Perugii udowodnić, iż im się należy i rzeczywiście będziemy kibicować właśnie zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Mistrzów, bo Alurun Warta Zawiercie w finale właśnie przegrała z klubem z Perugii. Tymczasem tenis, Roland Garros, my czekamy na drabinkę główną turnieju głównego pań, szczególnie, bo w kontekście jej oczywiście Igi Świątek, jej 4 triumfów i tego, czy 5 raz jest w stanie nasza Iga wygrać właśnie turniej na kortach Roland Garros. Wierzymy w to bardzo. Natomiast dziś w decydującej rundzie kwalifikacji wystąpi Maja Chwalińska o godzinie 11. Jej rywalką będzie Susan Lammens z Holandii. A dodajmy, że Maja Chwalińska naprawdę gra świetnie, przejera się przez te rundy kwalifikacji. No i pozostał ten jeden kroczek, żeby wejść do drabinki głównej. Żużel, niestety bardzo przykre doniesienie, jeśli chodzi o zawodnika Betard Sparty Wrocław i czołowego zawodnika Grand Prix, a więc zawodnika świata, to Dan Biuli, który wczoraj uległ koszmarnemu wypadkowi w meczu Ligi Duńskiej. Dan Biuli z dużą prędkością wpadł w dmuchaną bandę na pierwszym wirażu, po tym jak stracił kontrolę nad motocyklem. Do Brytyjczyka od razu wjechała karetka, został przewieziony do szpitala, no i doniesienia są takie, iż złamał kość udową. To jest bardzo poważna kontuzja. Czeka go długa, długa przerwa. Zresztą sam Dan Biuli na swoich mediach społecznościowych napisał: będę was informować na bieżąco, gdy będę miał dobre wieści, ale na razie te wieści nie są najlepsze. Jestem pod opieką w Danii. Mam złamaną kość udową i stłuczony kręg w plecach. Od razu wiedziałem, że złamałem nogę. Jest to poważna sprawa, napisał zawodnik Betard Sparty Wrocław. Sam klub z Wrocławia także w swoich mediach społecznościowych napisał komunikat właśnie o tym, iż Dan Biuli jest poważnie kontuzjowany. Warto dodać, że od 8 kolejki może pojawić się wstawianie zastępstwa zawodnika, tak zwana ZZ-ka. Właśnie to jest taka możliwość klubu z Wrocławia, ale pewnie wszyscy będziemy czekali na powrót Dana Biuleja. Pamiętam, jak kontuzja bardzo podobna, złamanie kości udowej, zatrzymało karierę Jarosława Hampela, ale który później wrócił do ścigania, choć już pewnie nie na takim poziomie jak sprzed kontuzji. O godzinie 11 trzymajmy kciuki za Maję Chwalińską. Na razie to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale
5: ale wymaga trochę wsparcia i to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
6: To była autopromocja.
7: Żebyś wiedział.
8: Kraków 95,2 FM. Radio Wnet.
9: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz
10: i Mikołaj Murkociński.
9: I tak jak Państwo usłyszeli, jesteśmy w Krakowie, a to jest preludium do jutrzejszego programu, który poprowadzi Mikołaj Murkociński między godziną 10 a 12, bo zbliża się referendum w ten weekend, jeśli chodzi o odwołanie obecnego prezydenta miasta, pana Aleksandra Michalskiego. Dlatego tak zaczniemy tę audycję, że będziemy rozmawiać o tym, w czym jest problem, skąd to referendum i czy faktycznie ono się tak zakończy, że pan prezydent Michalski zostanie odwołany. Z nami pani wiceprezes zarządu Fundacji Wolność i Własność, pani mecenas Monika Brzozowska-Pasieka. Dzień dobry pani.
11: Dzień dobry państwu.
9: To jak to pani widzi Fundacja Wolność i Własność, czym się państwo w tych ostatnich miesiącach zajmowali?
11: My zaczęliśmy w zasadzie 2 lata temu zajmować się kwestiami związanymi ze strefą czystego transportu. Myślę, że ta idea strefy czystego transportu to był taki katalizator w ogóle do wszelkich zmian, również do kwestii referendum. Dlatego, że cała idea zaczęła się już kilka lat wcześniej, natomiast od 1 stycznia 2026 roku strefy czystego transportu zaczęły obowiązywać. I okazało się, że jest to ogromny problem z bardzo wielu punktów widzenia. Bo to jest problem zarówno dla osób, które mieszkają poza Krakowem, bo mieszkańców Krakowa to nie dotyczy, ale również niektórych mieszkańców Krakowa będzie to dotyczyło. Takich, którzy na przykład chcą wyjechać albo mieszkają gdzieś poza Krakowem, czy mieszkają w Krakowie i poza Krakowem. I to jest też kwestia ich ewentualnych dojazdów. I to myślę, że te strefy czystego transportu to był taki katalizator do zmiany. My próbowaliśmy wielokrotnie, zresztą z różnymi organizacjami, mediować, próbowaliśmy przedstawiać punkty widzenia różne. Próbowaliśmy tak naprawdę uczestniczyć w konsultacjach społecznych, ale to wszystko nic nie dawało. I dopiero kiedy taki gniew narastał, ludzi, którzy nagle okazało się, że nie mogą wjechać, przyjechać tutaj z takimi naprawdę potrzebami bardzo nagłymi, typu lekarz, typu remont mieszkania, typu dojazd do swoich miejsc pracy, no to okazało się, że faktycznie ten gniew narastał i chyba tego efektem było między innymi to referendum.
9: Te osoby, które do Państwa się zgłaszają właśnie, to jest tak, że to są głównie mieszkańcy Krakowa, czy właśnie mieszkańcy, którzy tutaj, co prawda w Krakowie już nie są zameldowani, gdzieś na obrzeżach poza Krakowem w tych satelickich miasteczkach mieszkają i to ich najbardziej ta strefa czystego transportu denerwuje, dotyka i z tym się zgodzić nie mogą?
11: To bardzo różnie, dlatego że przypominam, że akurat ta uchwała, która w części została tak naprawdę unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, to ona dotyczyła na początku, wyłączała tak naprawdę osoby, które były zameldowane w Krakowie, więc dotyczyła również osób, które zamieszkiwały w Krakowie, no a nie miały tego meldunku. To częściowo wykasował Wojewódzki Sąd Administracyjny, więc teraz większą jakby grupę osób, osób, która się do nas zgłasza, to są osoby spoza Krakowa, czyli ten cały obwarzanek, tak zwany obwarzanek krakowski, Wieliczka, Skawina, Dobczyce, czyli ci ludzie, którzy tak naprawdę mieszkają w swoich miejscowościach, no a tutaj mają centrum swojego życia zawodowego.
9: No ale to są osoby, które tu zameldowane nie są, więc w referendum udziału wziąć nie będą mogły.
11: No tak, to są osoby, które faktycznie nie będą mogły wziąć udziału w referendum, natomiast myślę, że jakby ten głos gniewu, on się gdzieś tam rozlewa również dla mieszkańców. Strefa czystego transportu, tak jak powiedziałam, to był taki trochę katalizator do zmian, natomiast to nie oznacza, że to jest jedyna rzecz, która samych mieszkańców no w jakiś tam sposób niepokoi, denerwuje i sprawia, że chcieliby zmiany.
9: To muszę Państwu powiedzieć, że po raz pierwszy jako, że razem ja i Mikołaj z Krakowa jesteśmy, ale razem z Tosią Bartysią, o czym Państwu jeszcze opowiem, całą podróż z Warszawy wczoraj przebyłyśmy i to przebyłyśmy samochodem Volvo z roku, myślę, 2008, może 2009 i sobie uświadomiłam jadąc do Krakowa, że my dzisiaj rano przecież do Krakowa tym samochodem wjechać nie będziemy mogły. Trzeba będzie go gdzieś zarejestrować, zapłacić, więc samochód musiał musiałyśmy przesiąść się do innego wehikułu, żeby tutaj wjechać, bo teraz znajdujemy się w dzielnicy Krakowa na Salwatorze. To zapytam, bo pani już poza anteną, to wiem, w referendum udziału brać nie będzie, jako że nie jest pani zameldowana w Krakowie, ale pracuje pani w Krakowie, ma pani kontakt z osobami, które tutaj mieszkają. Co mówią mieszkańcy? Czy wezmą udział w tym referendum? No i też co mówią, kto tutaj miałby tym miastem zarządzać?
11: Ja trochę się wytłumaczę, dlaczego nie wezmę udziału w referendum, dlatego że ja przez długi czas byłam oczywiście mieszkanką Krakowa i Kraków to jest miejsce, które uwielbiam. Natomiast również z powodu tych zmian, które były bardzo niekorzystne, ja, podobnie zresztą jak duża liczba moich znajomych, wyprowadziliśmy się poza Kraków. To były między innymi kwestie betonowania Krakowa, to były kwestie różnego rodzaju ulic, które nagle stawały się jednokierunkowe, chociażby całe osiedle oficerskie, gdzie tam bardzo ciężko się jest poruszać. Więc to były takie kwestie, gdzie Kraków tak naprawdę trochę nas wypchnął do okolicznych miasteczek. I stąd właśnie nasza decyzja mojej rodziny, ale też wielu moich przyjaciół, żeby wyjść poza Kraków. Natomiast mieszkańcy Krakowa bardzo różnie też reagują na to referendum. Jest część osób, która na referendum się nie wybiera. Jest część osób, która na referendum pójdzie z konkretnym wskazaniem. Więc to zależy od tego, kogo tak naprawdę pytamy. Akurat wśród moich znajomych większość osób się wybiera na referendum, chcąc odwołania obecnego prezydenta. Ale to jakby jest też konsekwencja takiej polityki, która jest prowadzona od lat w Krakowie. To nie jest tak, że to są dwuletnie rządy, które faktycznie, no to można powiedzieć, bardzo szybko zniechęcił obecny prezydent mieszkańców do siebie. To faktycznie rekordowo szybko, zważywszy na to, ile poprzednik razy był wybierany. Natomiast i ile czasu był prezydentem miasta. Natomiast to jest też konsekwencja jakby lat całych i tego, w jaki sposób Kraków jest zarządzany. No teraz faktycznie zarządzany jest tak źle, że mieszkańcy chcą odwołania prezydenta.
7: No, ale czy to nie jest jakiś problem właśnie strukturalny, biorąc pod uwagę, że jak pani sama wskazała, tutaj prezydent Majchrowski, ja nie wiem ile on był prezydentem, 20 lat, nawet chyba ponad. I właśnie pytanie, czy to nie jest też taka specyfika tego miasta, że to miasto nie lubi zmian i być może to jest właśnie, to jest może coś, co sprawi, że to referendum no być może nie zmobilizuje tak dużej liczby wyborców, czy według pani ta masa krytyczna, to niezadowolenie, które kumulowało się przez te powiedzmy 25 lat, ono już osiągnęło rzeczywiście w tym momencie taki stopień, że ta zmiana jest możliwa, jakaś taka zmiana mentalna w lokalnej polityce?
11: Wydaje mi się, że jest to możliwe, aczkolwiek ja nie śledzę tak dokładnie, jakie są faktycznie statystyki, jakie są możliwości, czy faktycznie dojdzie do takiej zmiany, czy nie. Natomiast sam fakt, że po 2 latach nagle mamy referendum, czy nagle mamy takie niezadowolenie społeczne, że jednak do tego referendum dochodzi, no świadczy też o tym, że przekroczone zostały pewne granice. Duża liczba osób korzysta na przykład z transportu miejskiego. W tej chwili mamy ogromne kwoty, które płacimy za bilety. No to są kwoty, które są nieporównywalne z innymi miastami, tak? 4 zł za 15-minutową przejażdżkę transportem miejskim. No to też jakby pokazuje, że ta masa krytyczna, bardzo dużo ludzi korzysta, również młodych ludzi korzysta z tego transportu i nagle okazuje się, że tak naprawdę tego transportu są gdzieś tam pozbawieni. Tak jak powiedziałam, strefy czystego transportu to był katalizator. Natomiast pewne rzeczy, które jakby wprowadzone zostały przez te ostatnie 2 lata rządów, powodują, że to ten gniew jest wśród bardzo różnych grup społecznych. Nie tylko wśród osób, które są przypisane do konkretnych partii czy do konkretnych prądów politycznych, ale również wśród osób, które na przykład korzystają z miejskiego transportu, młodych ludzi, którzy wcale z konserwatywnym środowiskiem nie mają nic wspólnego.
10: Albo z miejskich parkingów, bo muszę powiedzieć, że w miejscu, w którym się znajdujemy na Salwatorze, za godzinę, jeżeli nie jest się z Krakowa, trzeba zapłacić 9 zł od godziny 8 do godziny 22. Od poniedziałku do niedzieli. To też taka cecha charakterystyczna, ale wspomniała Pani właśnie o tym, że niezależnie od sympatii politycznych, i to jest chyba taka łatka, którą przeciwnicy referendum chcą właśnie przyszyć całej tej inicjatywie, że to jest inicjatywa na wskroś polityczna. Jak to wygląda?
11: Ja bym tego tak nie oceniała z punktu widzenia politycznego, no bo na przykład nasz ruch i nasza fundacja, my wyrośliśmy z takiego ruchu Nie oddamy miasta i my naprawdę skupiamy bardzo, bardzo różne grupy społeczne, bardzo różne wiekowo, bardzo różne światopoglądowo i do nas przychodzą bardzo różne osoby, też gdzieś tam żaląc się i my wiemy, jakie mniej więcej mają i światopogląd i jaki mają pogląd w ogóle na życie. I to nie są osoby, które są przypisane do jednej partii czy jednego jakiegoś światopoglądu, tylko to są osoby naprawdę bardzo, bardzo różne, a jednak one idą również głosować na referendum. Więc ja bym jakby tutaj chyba oddzielała te kwestie polityczne od kwestii właśnie takiego niezadowolenia społecznego, które jest naprawdę, obejmuje bardzo różne grupy.
10: To jeszcze, czy krakowianie interesują się swoim miastem, skoro pani właśnie należy do jednego z takich ruchów? Jak pani ocenia to zaangażowanie tutaj mieszkańców tego miasta i jak ono wygląda na przestrzeni tych lat? Czy ludzie się coraz bardziej interesują? Jak to wygląda też z punktu widzenia tych różnych organizacji?
11: Myślę, że coraz większe jest zaangażowanie. Ja powiem, widziałam to podczas procesu, który był w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Musieliśmy zmieniać salę, dlatego że było tak duże zainteresowanie zarówno organizacji, które się poprzyłączały, jak również samych mieszkańców. Przed sądem był protest. Coś, czego raczej w sądach wojewódzkich się nie widziało. Tak? Więc ja myślę, że jest coraz większe zaangażowanie, ponieważ to dotyka też coraz częściej takich spraw, które dotykają nas najczęściej, czyli na przykład parkowanie, tak? Czyli na przykład jazda, poruszanie się po mieście, czyli kwestie wjazdu do miasta. To są rzeczy, które my mamy na co dzień. W związku z tym myślę, że coraz większe jest zaangażowanie i to, co muszę powiedzieć, do nas coraz częściej przychodzą grupy osób bardzo młodych, tak? Czyli to są studenci na przykład, którzy tutaj są, to są osoby, które ukończyły studia, czyli my trafiamy do takiej grupy z całym tym ruchem Nie oddamy miasta, do takiej grupy społecznej. To jest też jakby znak czasu, że to już nie są osoby powiedzmy 60+, tylko raczej osoby młode, prężne, które chcą działać.
7: To jeszcze takie pytanie, ponieważ tydzień temu właśnie zostałem zaczepiony przez jednego z wolontariuszy działających właśnie na rzecz referendum. Wręczył mi taką gazetkę zachęcającą w różny sposób do tego, aby wziąć udział w referendum. I na pierwszej stronie, już nie pamiętam dokładnie tytułu, ale koniec Krakówka. I czy rzeczywiście dzisiaj mamy taki, czym jest ten Krakówek w cudzysłowie, i czy rzeczywiście dzisiaj mamy takie starcie między właśnie tymi nowymi jakimiś osobami zaangażowanymi, a tym, no właśnie tym mitycznym chyba Krakówkiem, o którym mówi się no, w całej Polsce, tak jak mówi się zresztą o Warszawce również.
11: Tak, ja myślę, że coraz częściej młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj z różnych okolic, bo to nie tylko z okolic Małopolski, tak, i z województwa małopolskiego, ale również naprawdę z bardzo wielu rejonów Polski, z uwagi na chociażby uniwersytety, które tutaj są, z uwagi na możliwości też, które tutaj są w Krakowie, oni zmieniają Kraków i myślę, że Kraków jest takim miastem w tej chwili już trochę młodzieżowym. Czy to jest koniec Krakówka? Nie wiem, powiem szczerze, zobaczymy, chyba po referendum zobaczymy, czy faktycznie gdzieś jest ta walka pomiędzy czymś nowym, a tym starym, znanym nam Krakówkiem.
9: Dlaczego państwo nie chcą oddać miastem? W czym Kraków jest taki wspaniały?
11: No bo to jest nasze miasto, my tu mieszkamy, my tu mamy swoje rodziny, my tu mamy swoją pracę. My chcemy żyć po prostu tak, żeby nas nikt nie ograniczał w tych wszystkich działaniach naszych. Tu płacimy podatki, w związku z tym no, chcemy, żeby to miasto było absolutnie nasze i żeby to miasto było po prostu do życia dla nas. My też nie jesteśmy antysystemowi, wiemy, że daniny trzeba płacić, wiemy, że no, trzeba też podatki płacić. Natomiast no, my chcemy, żeby to wszystko miało taki racjonalny wymiar, żebyśmy sobie nie przeszkadzali, a dzisiaj mamy wrażenie, że mieszkańcy trochę przeszkadzają włodarzom miasta i to jest coś, na co my się nie możemy zgodzić.
7: Tak sobie jeszcze myślę, że takie subiektywne wrażenie, że w sumie jesteśmy właśnie w takiej dzielnicy, która troszeczkę, w której się krystalizują te różne problemy. Wspomniałem o parkingu, ale także przyjazd tutaj. Ja akurat jechałem z dzielnicy Krowodrza, czyli w zasadzie sąsiednia dzielnica. Pół godziny mi zajęło tutaj przejazd samochodem, bo akurat musiałem samochodem jechać. No ale także jest to dzielnica, która drży, ponieważ dosłownie dwie przecznice stąd powstaje gigantyczny hotel. Gigantyczny hotel w budynku, który no był także takim symbolem miasta, miasto projekt. Tutaj powstawała Nowa Huta, tutaj również powstawały różne inne miasta na Bliskim Wschodzie, między innymi tutaj je planowano, ale są również Błonia, które przez całe lata były takim terenem zielonym. Nie mówię tylko o Błoniach krakowskich, samych Błoniach, ale także terenach, które były dookoła. Teraz widzimy jedno osiedle, drugie osiedle, które powstaje gdzieś tam na Cichym Kącinku. To są chyba też takie problemy, z którymi, czy to również o to tutaj właśnie chodzi w tym referendum, bo to chyba nie tylko SCT.
11: No ja powiedziałam, że dlatego wyprowadziłam się między innymi z Krakowa, dlatego że ja mieszkałam w miejscu, gdzie był tak zwany korytarz powietrzny. I faktycznie to był taki, myśmy to sobie nazywali z rodziną Zielony Krakówek trochę. Takie zielone miejsce już na wyjeździe na Warszawę. Natomiast w tej chwili ja nie poznaję tego miasta. Już wtedy, kiedy i tej dzielnicy. Kiedy my się wyprowadzaliśmy w 2000, no nieważne którym, w każdym razie, kiedy my się wyprowadzaliśmy, to już tam było bardzo dużo bloków. W tej chwili w zasadzie nie ma się tam jak ruszyć, a cała infrastruktura nie powstała. Czyli dołożono bloków, dołożono również mieszkańców, no bo to siłą rzeczy, natomiast zapomniano o tym, żeby na przykład udrożnić dzielnicę, żeby powstały ulice, żeby była cała infrastruktura związana z przedszkolami, żłobkami, szkołami i tak dalej, i tak dalej. Więc to myślę, że też jest ogromny problem. Ja nie przypominam sobie, powiem szczerze, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby w ostatnich 5 latach przyjeżdżając z pod Wieliczki, żebym chyba z tego, z Wieliczki, spod Myślenic, żebym nie stała w korku. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nawet chyba w pandemii było tak przez moment, że może było troszkę lżej, natomiast cały czas Kraków stoi po prostu w korkach. My nie możemy też dojechać bardzo często pracuje żyjemy w centrum, nie możemy tak naprawdę dojechać do swoich miejsc pracy. I to jest ogromny problem. Non-stop coś jest remontowane, często kompletnie bez sensu, bo są remontowane, wyłączane całe arterie i to powoduje tak naprawdę korek w całym mieście, ponieważ nagle okazuje się, że trzy główne arterie miasta są w remoncie. Jest korek, który po prostu stoi, my się nie poruszamy. Więc to jest problem w kontekście tego, że no mówi nam się, przejdźcie na ten transport zbiorowy. No ale my nie możemy przejść na transport zbiorowy, bo tu z kolei transport zbiorowy coraz częściej jest tak, że są coraz droższe bilety. W związku z tym no jakby mamy tyle sprzeczności i nikt chyba nie myśli o tym, jak nam pomóc. Raczej wszyscy są w kierunku takim, jak tutaj zrobić, żeby wszystko było zielono, żeby było pięknie, żeby było tak naprawdę zgodne z pewnymi wytycznymi normami, które są gdzieś tam przyjęte, a nie tak, żeby były dogodne dla mieszkańców.
10: Miasto ma być jak Porto lub Monachium, tak wyczytałem ostatnio w wywiadzie z panem prezydentem Aleksandrem Miszalskim. Haniu?
9: Nic, no zobaczymy, czy jaki będzie wynik referendum i czy on faktycznie taką zmianę i tą wizję miasta dla mieszkańców wdroży. No, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani wiceprezes Zarządu Fundacji Wolność i Własność, pani mecenas Monika Brzozowska-Pasieka.
11: Bardzo dziękuję i też zapraszam do kontaktu z nami wszystkich, którzy chcieliby w jakiś sposób właśnie nie oddać swojego miasta. Dziękuję.
9: To ja Państwu teraz zaproponuję, a nawet powiem, że wysłuchają Państwo teraz króciutkiej rozmowy, którą tuż przed rozpoczęciem tej audycji przeprowadziłam z mieszkańcem właśnie Salvatora.
12: Tania z Radia Wnet, jestem o referendum. Czy pan będzie brał w nim udział? Nie będzie pan brał udziału?
13: Nie będę brał udziału.
12: A dlaczego?
13: Bo ja uważam, że powinni najpierw tego poprzedniego prezydenta rozliczyć, a nie tego, to nie za krótko. I uważam, że każdemu trzeba dać szansę. Teraz się wziął do roboty i... No tak myślę.
12: Czyli to prezydent Majchrowski winny jest tej sytuacji, w jakiej jest Kraków.
13: To on podpisał przecież też to, nie? Są umowy podpisane, które trzeba realizować w ogóle.
12: Na przykład dotyczące?
13: Zielonego Ładu i tym podobne w ogóle.
12: Czyli ta strefa czystego transportu to nie wina pana prezydenta Miszalskiego?
13: No po części też, ja nie mówię, że do końca nie, ale ja jestem za czystym powietrzem, o tak powiem. Mhm. I mi ten Zielony Ład się akurat podoba.
12: Żeby te elektryki tutaj jeździły, a spalinowe nie wjeżdżały.
13: No wie pani, jak to jest w ogóle? Na kogo pani by chciała, na prezydenta Gibałę? Czyli jego brat jest największym deweloperem w Krakowie. Kiedy Kraków jest zabetowany przez jego brata.
12: A może są inne alternatywy, czy już tylko gorsze?
13: Ale czyli kto? Ja tak się zastanawiałem, w pracy rozmawiamy, no nie ma innego po prostu w ogóle, no.
12: A może się jakiś znajdzie?
13: No to wtedy będziemy się zastanawiać.
12: A, czyli teraz na referendum nie, a właśnie co mówią pana sąsiedzi, znajomi tutaj z Krakowa?
13: Nie idą. Znaczy część idzie, ale większość to nie idzie. Są tacy, że na przykład pracuje w takiej branży, jakiej pracuje i przytakuje po prostu do świętego spokoju, że pójdę, ale nie pójdę w ogóle, bo wiadomo, o co się rozchodzi też, no nie, bo jest część osób, nawet tu na Salvatorze, no, którzy pójdą, a część po prostu, że nie pójdą. Tak, ja taksówkę zamówiłem, nie wiem, czy nie jedzie moja, która nie taksówka.
12: To tylko jeszcze zapytam, jak panu się mieszka w Krakowie? Czy jest tak, że te ostatnie lata się lepiej mieszka, gorzej, tak samo, co jest taką największym problemem?
13: Ja bym zgrzeszył, gdybym narzekał. Dzisiaj żyję tak jak, no normalnie. Dostać mnie, no po prostu, że nie muszę, no od pierwszego do pierwszego dociągam, bo tak powiem, w ogóle. Stać mnie na wakacje i tak dalej też, no nie, no. Dużo ludzi może też i nie stać, zwłaszcza ci, co są na tych emeryturach, mają te emeryturki takie głodowe, no ale, no co zrobić. Nie wiadomo, jak to miał też będę miał emeryturę, no nie.
12: Bardzo dziękuję.
13: Proszę, a jak ludzie głosują, że pójdą?
12: Nie wiem, dowiemy się dzisiaj.
13: Aha, to ja jestem pierwszą osobą?
12: Tak jest.
13: No chyba się doszczelę, bo właśnie. Znaczy, wie pani, no to co było wczoraj w Warszawie, no to tego, no ja myślę, że on się utrzyma. Ale czy się utrzyma? Jeżeli się nie utrzyma, to wtedy będziemy się zastanawiać nad kimś innym po prostu w ogóle. No.
12: Bardzo dziękuję.
13: Proszę bardzo. No.
12: Miłego dnia.
9: I to była rozmowa z mieszkańcem Salvatora. To ja Państwu teraz tak zrobimy, że przeniesiemy się do dnia wczorajszego, dlatego że wczoraj razem z Tosią Bartyś wsiadłyśmy w samochód w Warszawie i pojechałyśmy do Nowogrodźca. To była długa podróż, męcząca podróż, ale z sukcesem zakończona. Chyba w sumie 12 godzin nam od wyjazdu z Warszawy do przyjazdu do Krakowa z przystankiem w Nowogrodźcu to zajęło, a my zatrzymałyśmy się tam po specjalną przesyłkę dla słuchaczy Radia Wnet, mianowicie pod kubeczki z Bolesławca, ceramika bolesławska i właśnie będzie można te kubeczki nabyć nie tylko na urodzinach radia, które się już zbliżają, ale także na jarmarku dominikańskim, który w tę niedzielę będzie miał miejsce i zaprosi na niego Państwa Tosia Bartyś, która jest tutaj ze mną i też w niedzielę właśnie z kubeczkami zjawi się na jarmarku. Dzień dobry, gdzie trzeba przyjść, proszę Pani?
14: Dzień dobry, trzeba przyjść w okolice klasztoru dominikanów na Służewie. Odbędzie się tam 25. jarmark dominikański, jubileuszowy, także impreza tam będzie przednia. Z tego co wiem, planowane są również koncerty, ale będziemy tam też my, czyli ja i redaktor Krzysztof Skowroński. Między godziną 11 a 14 usiądziemy przy naszym stoisku i chętnie się z Państwem spotkamy, chętnie Państwu przekażemy nasze różne gadżety, przede wszystkim właśnie kubki z Bolesławca, które myślę, że są bardzo pożądane przez naszych słuchaczy.
9: I przez redakcję też, bo dobrze jest mieć z czego kawę pić i gościom też zrobić, więc my Państwa teraz zabierzemy na taką krótką relację z tego, jak wyglądał odbiór kubeczków, a było to w Nowogrodźcu u pana Józefa Rutyny, który właśnie tą ceramikę bolesławiecką produkuje sam. Miseczki.
15: Miseczki, bo kubków macie dosyć, ja wam miseczki dam, dobrze? Każdy jest pań po komplecie, dobrze?
9: Nie, to jednak warto było przyjechać, proszę pana.
15: Trzeba, o.
9: Najpiękniejsze.
15: To jest dla jednej pani, drugi. To taki sam zestaw zdobienia czy inny?
9: A można wybrać inny?
15: Tak, można.
14: Mi się ten bardziej podoba.
15: To pani, tak? A pani wybierze sobie swój.
9: A panu który się najbardziej podoba?
15: Nie żaden.
9: Jak
15: się
9: to?
15: Tyle narobiłem, że żaden się.
9: Mi się patrzeć. Ten najbardziej podoba.
15: Proszę bardzo. To jest brzuch, któryśmy tutaj stworzyli. I parę lat temu był... Robiliśmy taki. Nie chwycił. Robiliśmy ten cały. Nie chwycił. Skolegowaliśmy. Chwyciło, jedziemy dalej. A po cukiernicy też coś innego? Czyli cukru nie używacie?
9: Ja nie używam cukru. A ma pan może maselniczkę?
15: A, pani chce maselniczkę, dobrze, proszę.
9: No. A ma pan taką wodną? A, nie robi pan takiej, co? O wodnych maselniczkach?
15: Ja robię, dla Amerykańców robiłem i robię. Teraz już na kraj, ale nie ma... Nie
9: no
15: ma.
9: Bo to są... Ja znam, że to jest francuska maselniczka, tak się ponoć mówi, że w wodzie się trzyma masło.
15: Możliwe, ale ja dla Amerykanów...
9: Amerykanie używają.
15: Kiedyś ja eksportowałem i robiłem dla nich, nie? Ale robimy, ale w tej chwili nie ma, bo to idzie tak jakoś. Maselniczkę, którą pani chce? Małą, średnią, dużą?
9: Małą.
15: Małą? Proszę bardzo. Malutka jest.
9: Sam pan to wszystko Cykla robi? Prawa.
15: Nie, syn, synowa i ja.
9: Od ilu lat?
15: Niedawno, od 77 roku.
9: Czy to trzeba było się jakoś uczyć fachu? Od kogo pan to wszystko wie, jak robić?
15: Jestem samouczem.
9: No dobrze, a proces, jak się wytwarza taką miskę? Ile to trwa, proszę powiedzieć? To jest wszystko ręcznie.
15: Nie widziała pani firmy?
9: Nie.
15: Nie? To chcecie zobaczyć?
9: Tak.
15: To mam opowiem, tam kawę zrobić ten czas, tak?
9: Dobrze.
15: Z ekspresu, dobrze. To pójdziemy do firmy w porządku. Zrób dwie kawy z ekspresu dla pani.
9: Dzień dobry.
15: Dwie kawy, dla mnie trzecią.
16: Dobrze, duże kawy?
9: Małe.
15: Z ekspresu, normalne. My nie mamy dużych.
9: Dobrze.
15: No i to tak. Tam na zewnątrz są młyny, który glinę się miesza z wodą, ze składnikami
9: różnymi. To jest różnymi. Biała glina.
15: Trzy rodzaje. Aha. Białe, ale trzy rodzaje, bo różne mają, w ogóle są różne. Upłynnia się ją, tą glinę. Przewodem na powietrzem pcha się tutaj to, bo jest już lejna wtedy glina, tak? Tutaj właśnie, tutaj jest drugi. O, to jest już masa lejna, nie? A tu się wszystko zrobiło, ale są elektrolity, upłynniają to, tak? Później bierzemy z tego baniaka, a o, to wodne wam chodzi, proszę, jest w półfabrykacie.
12: Ach, cholipka, no nie załapałam się.
15: Jest, ruszyliśmy. Wlewa się tutaj tą masę, osiada się na ściankach, widzimy, że grubość dobra, podlewamy to ze środka, nie? Później wyjmujemy to.
12: Czyli glinę wlewa się do form.
15: Znaczy masę lejną już. Mhm. Glinę wrzuca się do bębna, do młynów. Widzieliście młyny?
12: Nie.
15: Chodźcie. Młyn, tu się te gliny sypie do tego młyna. Mieli.
12: A glina jest skąd?
15: W kopalni.
12: Gdzie jest ta kopalnia?
15: W Czerwonej Wodzie.
12: Daleko to jest stąd?
15: Nie, 20 km.
12: I to jest biała glina, tak ona się nazywa?
15: Jedne w tych big bagach, a drugie luzem, nie? Następne szkliwo się robi w tym młynie. To 7-8 składników różnych, kwarców, nie kwarców, szkła. Kręci się szkliwo. I jak już to wyjmiemy, to zaczyszczamy, tam który zaczyszcza, nie? Te szwy. Później syn, tam stanowisko jest, zamywa. A jak już to zamywa, na półki kładzie tutaj do pieca.
12: I wypalana jest.
15: 720 stopni.
12: Tu w tym piecu? Tu tak, jest będzie. 720?
15: Ma sprawa, w następnym jest 1230. Nie jest problem żaden. To jest kantal, to jest wełna, to jest takie piece, że mają to robić, nie? Następnie jak to wyjmiemy, idzie do malarni. Idzie biskwit tak zwany, idzie do malarni, tutaj malarka synowa maluje.
12: Sama się też uczyła malować tych wzorów?
15: U nas. Musiała się uczyć. Nie, szkół żadnych nie przechodziło.
12: No ale to na czym to polega, że to jest Bolesławiec? No bo jest jaka jest wspólność? Bo teraz to jest tak, że wiele rzemieślników tutaj robi.
15: No, tu jest glina i tu jest tradycja.
12: Glina i tradycja. No ale też kolory, że jest ten taki niebieski.
15: Różne się maluje. Nie tylko niebieskie kolorują. To my prymitywne malujemy niebieskie. A inni się bawią, robią cuda. To my tylko taka malutka firma, że to ciągniemy. Bo. I stąd jak już pomalujemy, idzie tu malowane wyglądanie, idziemy, dajemy polewę, szkliwo, szkliwimy tutaj. Maszyny,
12: tak, a czym jest tak, szkliwo? Bo ja nie wiem.
15: Mówiłem już 7 rodzajów różnych związków. Kwarcu, nie kwarcu, różne kwarce, szkło, różne komponenty. Ja nie mogę mówić, bo nie pamiętam.
12: Ale co, dzięki temu jest ten połysk i nie moczy się glina?
15: Połysk daje wprost, no, to jest transparentne. Ono jest jakby szkło i ma połysk w sobie. Później jak zaszkliwimy, to spody zamywamy. Syn przed chwilą ładował piec i później się na półki ładuje. Pokażę wam, jak na półkach, ale już puścił piec, nie mogę wam pokazać.
12: Gorąco.
15: Tak, już nie mogę. Już idzie piec. Zaszkliwił, zamył te spody, ustawił na półki. I jak już resztę to wiecie, bo wam dało już idzie. Proste, tak?
12: Niezbyt.
15: Bardzo proste, prostszego nie ma. Nic prostszego nie ma.
12: No ale czyli to jest tak, że u państwa każdy jest inny, no bo to jest wszystko ręcznie malowane.
15: Tak, ręcznie idzie. Na toczku ręcznie, pędzelki, tempelki.
12: I tylko synowa sama maluje?
15: Tak. Syn pracuje, synowa i ja. I mam ramię tego pracownika, który tam pozamiata. Ale to tak na 1/4 etacie.
12: No to codziennie ile takich przykładowych kubków od zera jesteście w stanie zrobić?
15: 10.
12: To konkretna liczba.
15: Sprawdzę, pani nie powiem. No bo nie pamiętam, że pani powiedział, ale nie pamiętam.
12: No to a czemu pan się zdecydował taki zakład rzemieślniczy prowadzić?
15: Byłem armistą w Sulijówku, w waszej Warszawie. Nawet byłem w Instytucie Badań, pracowałem w Technice Pancernej Samochodowej. No i jak wyszedłem do cywila, coś trzeba było robić. Ja wyszedłem po 10 latach do cywila, bo nie miałem ochoty być dłużej w wojsku. No i coś trzeba było robić, no. Co miałem robić? Karabiny jakieś szykowanie, trzeba było coś szukać. Ale tu jest zagłębie. Zagłębie wprost z gliną związane, więc bardzo proste. Byłem wprost szefem, którzy mieli cech. Był nas 74, były lata takie. Akurat przewodziłem cechowi, ale to historia.
12: 74 ceramików.
15: Ceramików.
12: Tak. A dziś ilu jest?
15: 23.
12: A dlaczego tak mało?
15: No bo zbankrutowali. Dzisiaj jakoś tam jest jeszcze, ale zbankrutowali.
12: Bo?
15: No bo nikt nie chciał kupować ceramiki. Był taki okres, ludzie kupowali do jedzenia i opłaty, a na ceramikę już nie mieli ludzie pieniędzy. No, ja się nie dziwiłem wcale. Piekłem wtedy, miałem przerwę, 6 lat piekłem chleb, 2000 chleba dziennie. I wróciłem do ceramiki znowu, jak ceramika, patrzę, że będzie szła.
12: I idzie.
15: Bardzo idzie. Proszę bardzo, idziemy na kawę.
17: Nie!
12: Już jesteśmy. A jak to jest? A,
17: taka jestem.
12: Ale tylko głos. Głos tylko. To radio jest, my jesteśmy radio.
17: No to dobrze.
12: A jak to jest, że pani z mężem zaczęła prowadzić tutaj zakład? Kto wpadł na pomysł? Bo mąż mówi, że ona. Ja podejrzewam, że może to jednak była pani.
17: No nie, no mąż musiał coś robić. I zajął się ceramiką. Ja pracowałam w szkole.
12: Ale mężowi pani coś tutaj pomagała?
15: Nie,
17: tak. Jakiś czas, póki dziecko było małe, no to
15: maluje,
17: nie.
15: A
17: później cały czas, cokolwiek żeśmy robili, zawsze razem jeździmy i zawsze razem.
15: Straszna rzecz, zawsze razem. Koniec świata.
12: A skąd pani takie wzory? To jest, pani po prostu to w głowie miała i wymyśliła, czy skąd to są?
17: Nie, ja po prostu...
15: Lubiłam malować.
17: Ja w szkole pracując też lubiłam malować. I to już taka natura chyba nauczyciela, że no, musi wszystko umieć. I po prostu wymyślam. Mam różne stempelki, część ręcznie, część układam ze stempelków. I no, tak. A to w ogóle ręcznie malowałam.
15: To w ogóle.
17: A do tego robimy wszystko od podstaw.
15: To wiadomo, panie widziały.
17: No.
15: Panie widziały.
12: Bo to nie jest oczywiste, prawda? Bo teraz już to fabryki tutaj jakieś działają.
17: Tak.
15: Większość kupują półfabrykat.
17: Tak.
15: Malują. Tak zwane, i już.
17: Tak zwane biskuit.
15: My robimy od zera.
17: I na tym malują.
12: A to ja jeszcze zapytam, bo my nie znamy tej historii, jak to się stało, że redaktor Skowroński tutaj trafił i że te kubeczki Radia Wnet powstały.
15: Jak on to trafił? Nie wiem, siedziałem tam na krzesełku, gdzie te stoły i facet z tego TVN24, tak? Tak jakoś się wydawał, że to on idzie. Ale się nie poznałem, bo przyszedł, a nie wiem, byli w Nowogrodzie, coś tu nagrywali.
17: A ja poznałam od razu, kto to.
15: To a co to trafił, nie wiem, nie mam pojęcia.
12: Ale chyba dobrze, że trafił, bo mamy kubki teraz.
15: Ja też zadowolony jestem, bo mam komu sprzedać. Bardzo dobrze, to nie dobrze. Dobrze to źle.
7: To fajnie.
12: Bardzo dobrze, bo kubki mamy i będzie komu sprzedać, a będzie też komu kupić, bo słuchaczom tu możemy, proszę pana, na zewnątrz stać. Tak? No to dobrze, to wejdziemy. My jesteśmy, proszę państwa, na placu na stawach i będziemy pytać, jak to jest, bo tutaj to jest jeden z takich większych placów targowych w Krakowie. Jak to jest, proszę pana, z tą strefą czystego transportu? Jak to jest dla tych sprzedawców, co oni mówią, czy sobie radzą z tymi obostrzeniami, no bo zakładam, że większość z nich przecież tutaj w Krakowie nie mieszka.
7: No zgadza się, no ale powiem tak odnośnie całej strefy czystego transportu, że kiedy sprzedawcy usłyszeli, że ma być wprowadzona ta strefa w ogóle w Krakowie, na terenie praktycznie całego miasta, no to byli przerażeni. Bo mówię, jest wiele kwestii nierozwiązanych, wydaje mi się nawet prawnie, z samochodami w kwestii, troszkę się zastanowić muszę, w kwestiach
18: Proszę panią, jakie to są samochody, czy na gaz, na paliwo, na te ropniaki, które wszyscy chcą usunąć z terenu miasta. Część sprzedawców na przykład wracając do placu ze strachu wymieniła samochody, no to jest też duży koszt dla nich, szczególnie dla tych mniejszych sprzedawców, bo jeżeli przyjeżdża na plac, są tacy ludzie, którzy przywożą parę produktów ze swojego ogródka, no to dla niego wymiana samochodu, no to jest naprawdę nieraz pożegnanie się z handlem, bo nie jest w stanie tego uciągnąć.
12: No, ale od stycznia ta strefa weszła, jest i jak sobie sprzedawcy radzą? No bo pan mówi o takich dość tragicznych w zasadzie historiach. No.
18: W jakiś sposób sobie każdy, że tak powiem, zapewnia jednak tą możliwość dojazdu. Tak jak powiedziałem, jedni bardziej tam prężni finansowo wymienili samochody. Część ludzi dojeżdża, no brzydko to powiem, na jakieś ryzyko po prostu, że uda się, no bo te kontrole, które miały być na terenie miasta, no to nawet po swojej osobie stwierdzam, bo też dojeżdżam spoza Krakowa, że nie spotkałem się jeszcze, żeby jakakolwiek straż miejska, że tak powiem, ściągnęła mnie na bok i sprawdzała to, czy ja mam prawo wjechać, czy nie.
12: Referendum będzie w ten weekend. Zakładam, że jeśli pan spoza Krakowa dojeżdża, to tak jak i większość tutaj sprzedających nie jest zameldowana w Krakowie, w referendum wziąć udziału nie może, ale co pan myśli o tym referendum, co tutaj sprzedawcy też mówią, czy, no bo funkcjonują państwo w tym Krakowie w końcu, więc to państwa bezpośrednio dotyka. Jest taka wola, żeby faktycznie prezydent miasta się zmienił?
18: Powiem tak, prezydent zmienił się już, chyba nie wiem, półtora roku minęło, kiedy jest nowy pan prezydent. Też mieliśmy spotkania jeszcze jako z kandydatem na prezydenta. Mieliśmy wiele obiecywanych rzeczy, no natomiast spotkaliśmy się tutaj z punktu widzenia placu i sprzedawców. No praktycznie z całymi minusami, bo przede wszystkim podniosły nam się makabrycznie opłaty wszelkiego rodzaju, podniosła nam się dzierżawa, podniósł się wywóz śmieci, no bo to jest też temat taki, który się może pomija, bo mówi się tutaj w Krakowie, że na mieszkańca podniesiono o kilka złotych, natomiast w przypadku targowiska to są grube tysiące. A te targowiska, mówię, no już tak funkcjonują, jak funkcjonują i każdy pieniądz się liczy, więc mówię, no dla nas ta zmiana, no nie wyszła na dobre. Natomiast z drugiej strony patrząc, to już jest moje prywatne zdanie. Jeżeli montuje się różnego rodzaju udoskonalenia czy atrakcje typu na przykład jakichś tych smoczków czy innych ławek z jakimiś odlewanymi postaciami za grube tysiące złotych, no to nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy wolą to, czy woleliby po prostu jakieś inne inwestycje. Pomijam już na przykład kwestię zabudowy miasta. No to miasto jest już tak do, że tak powiem, zabudowane. W każdą jedną, nawet tu w naszej okolicy patrzymy, dziurę, wciska się kolejne jakieś budowy. Między innymi też na przykład, gdzie dużo mieszkańcy tutaj zebrali się i są przeciwko, no, hotelowi, który ma powstać tutaj koło Stadionu Krakowi. Jest dosyć duży tutaj szum taki lokalny i starają się jednak ci ludzie, żeby ta inwestycja nie przeszła albo przeszła w jakimś takim stopniu, który da im funkcjonować, bo to znowu się może skończyć na obiecywankach, że taki hotel to przyniesie zyski, ale dla kogo? Na pewno nie dla mieszkańców, którzy będą mieli problemy z dojazdem, problemy z zaparkowaniem samochodu, no bo to jednak też jest to parkowanie od momentu, to już powiem, nie nawet od strefy czystego transportu, ale odkąd wprowadzono strefę w ogóle płatnego parkowania, to dużo się zmieniło też tak na minus.
7: To właśnie mówiłem w poprzedniej rozmowie, że Salwator to taka dzielnica, gdzie tak krystalizują się problemy Krakowa, czyli dzielnica położona bardzo blisko centrum miasta, w sumie w centrum miasta, ale jednak to była do tej pory taka dzielnica bardzo, no właśnie mieszkańców, tak? Ten plac tutaj był takim obrazem tej lokalności. No ale widzimy pewne postępujące zmiany. Pan wspomniał o tym hotelu. Można też wspomnieć o tym parkingu płatnym, który teraz no, już kosztuje astronomicznie pieniądze. To jak to widać, właśnie jak to odbija się na handlu? Czy pan może zaobserwować jakieś zmiany tutaj na placu, na stawach w związku z tym postępującym no, wchłanianiem, można powiedzieć, Salwatora przez to już centrum historyczne, które jest jakimś skansenem, no powiedzmy sobie szczerze.
18: No, znaczy no wchłanianie. No, ja powiem, wracając do tego parkowania, to już od momentu wprowadzenia strefy płatnego parkowania zaczęły się problemy, bo wbrew tym opiniom, że żyje się ludziom bardzo dobrze i tak dalej, to pamiętam, jak to było, że przy placu jest parking objęty strefą od strony ulicy Senatorskiej, no to tam ludzie, jeżeli chcieli zatrzymać się na chwilę, polecieć do sklepu po chleb czy coś, no trwało to 5 minut i potrafili dostawać mandaty od razu, bo no to też ich odbiło, że tak powiem, od targowiska, no bo jeżeli przyjeżdżał i dosłownie wyskoczył tylko do jednego pawilonu i wraca i już miał mandat, no to się ludzie odbili, a z drugiej strony to mówię, im więcej tych ograniczeń, to my tutaj naprawdę mamy też problemy z klientem, który chciałby dojechać. Nie ma jak dojechać, nie ma też za bardzo gdzie stanąć, bo tych miejsc tutaj jest ilość ograniczona. Także na pewno wpłynęło to negatywnie na działalność placu i na liczbę klientów.
9: I to były w zasadzie, proszę Państwa, tylko rozmowy z jednej dzielnicy Krakowa. Jutro po godzinie 10 Mikołaj Murkociński Państwa zaprasza na cały program z Krakowa, bo w ten weekend już referendum w Krakowie. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. 2 minuty po godzinie 10 żegnają się z Państwem.
7: Mikołaj Murkociński.
19: Tosia Bartyś.
9: I Hania Tracz. Do usłyszenia.
20: Żebyś wiedział,
21: żebyś wiedział.
22: A żebyś wiedział,
23: żebyś wiedział.
24: Wiadomości wnet.
25: 230 tysięcy ludzi, jak podają organizatorzy, wzięło udział we wczorajszym Marszu Solidarności wspierającym inicjatywę referendalną prezydenta w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Mimo to Senat odrzucił wniosek we wczorajszym głosowaniu. Jeśli obecna władza przegra wybory w 2027 roku, to ta idea referendalna powinna powrócić, mówił w poranku wnet redaktor naczelny tygodnika Solidarność Rafał Woś.
26: No nikt nigdy Polaków nie zapytał i nie przejął się tym, co mają do powiedzenia. No nikt nas nie pytał, czy chcemy mieć droższy prąd, nikt nas nie pytał, czy przemysł ma być mniej konkurencyjny, nikt nas nie pytał, czy jesteśmy gotowi tak wysoką cenę rozwojową, społeczną, cywilizacyjną ponieść za to, żeby realizować, no nie przez nas pisaną i nie pod nasze potrzeby przygotowaną agendę klimatyczną.
25: Takie głosowanie byłoby początkiem drogi, która musi nadejść.
26: My jesteśmy przed taką wielką batalią w ramach Unii Europejskiej o tak zwany Green Exit. To znaczy, ci wszyscy, którzy boją się polexitu, którzy wciąż wierzą w Europę, może powinni się właśnie bliżej tej idei Green Exitu przyjrzeć. Bo Green Exit, tak jak ja go sobie wyobrażam, właśnie polegałby na tym, że Polska jednostronnie, suwerennie wyszłaby nie z Unii Europejskiej, jak nam się to czasem wmawia, tylko z unijnych polityk klimatycznych.
25: Mówił redaktor naczelny tygodnika Solidarność Rafał Woś, a cała rozmowa na wnet.fm. MSZ wzywa chargé d'affaires Izraela. Jak napisał na platformie X minister Radosław Sikorski, Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Summit Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele. Żądamy przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu i domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli oraz traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. To reakcja na nagranie opublikowane wczoraj przez izraelskiego ministra Bezpieczeństwa Narodowego Itamara Ben-Gwira, na którym widać aktywistów klęczących na ziemi ze związanymi rękami. Za 2,5 doby będziemy wiedzieli, czy Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku prezydenta Krakowa. Atmosfera w mieście jest gorąca, a siły związane z zagrożonym prezydentem próbują zniechęcić krakowian do wzięcia udziału w referendum. Na przykład kolportowane są broszury oczerniające inicjatorów przedsięwzięcia, mówił w poranku Wnet szef telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis.
0: No pan prezydent Miszalski mówi, że on się nie obawia. On się nie obawia wyniku, nie obawia się frekwencji i dlatego prosi o to, żeby nie iść. Taka jego logika. Więc rzeczywiście to jest ostatnia linia okopów przed 24 maja, przed tym głosowaniem referendalnym. Ta koalicja rządząca i wszyscy wokół niej, i media różnego rodzaju, i inicjatywy opłacane w internecie, to wszystko zmierza do tego, żeby tego okopu bronić, żeby zniechęcić ludzi do pójścia do referendum.
25: Cały czas jednak wypływają argumenty, które wskazują na to, że obecna władza powinna zostać szybko od rządzenia odsunięta.
0: Mamy tutaj do czynienia z sytuacją choćby kwestii przede wszystkim budżetu, czegoś takiego, co nazywa się tutaj planem ogólnym. To jest wizja miasta i plan zagospodarowania na najbliższy czas. On miał być opublikowany w styczniu. W momencie, kiedy okazało się, że idzie referendum, prezydent i Rada Miasta zwlekają w ogóle z podjęciem decyzji o publikacji tego dokumentu. Z przecieków wiemy, że jest tam masa bardzo niekorzystnych dla mieszkańców zapisów, stawiających środek ciężkości w rozwoju miasta na deweloperkę.
25: Mówił szef telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis. Donald Trump zapowiada rozmowę z prezydentem Tajwanu, łamiąc dotychczasowy protokół dyplomatyczny. Jak pisze BBC, przywódcy USA i Tajwanu nie prowadzili bezpośrednich rozmów od 1979 roku, kiedy Waszyngton zerwał formalnie relacje z Tajwanem i uznał rząd w Pekinie.

0: rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. Ofcom poinformował również, że firmy Meta, Snap i Roblox zgodziły się wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia przeciwko groomingowi, czyli manipulowaniu dzieckiem lub nastolatkiem przez dorosłego w celu zdobycia jego zaufania, następnie wykorzystania. Regulator zapowiedział także przekazanie rządowi swoich obaw dotyczących nieskutecznego egzekwowania minimalnego wieku użytkowników przez platformy internetowe. W Wielkiej Brytanii kończą się obecnie konsultacje dotyczące ewentualnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
6: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydło Sztuki.
7: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
10: Przepraszam. Czy ta winda jedzie w bok?
11: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
9: Kierunek piętro 17.
10: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
11: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
12: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
8: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj 9 odcinek, wiek 17. Zaczyna się odpokutowaniem strasznej winy, jaką na siebie ściągnęli koroniarze, oddając Turkom Kamieniec Podolski. 10 listopada 1673 roku hetman Jan Sobieski zgromadził armię polską. Przyszedł mu na pomoc mimo niechęci hetman Pac z armią litewską pod Chocimiem. Tam całą noc stała armia, no i oczywiście Turcy musieli stać w gotowości. Tyle tylko, że ranek był potwornie zimny. I kiedy zaatakował tych zdrętwiałych Turków husarią Jan Sobieski, Turcy byli praktycznie bezbronni. Padł cały hufiec Janczarów. Opisał to trochę z przesadą Sienkiewicz w ostatnich rozdziałach ostatniego tomu trylogii w Panu Wołodyjowskim. Bitwa pod Chocimiem była wygrana z takim sukcesem, że w zasadzie to przewyższa Wiedeń, gdyby nie to, że Wiedeń został uratowany, a Chocim zdobyty. Następna towarzysząca temu bitwa to jest nieprawdopodobna obrona Trębowli z 21 września do 5 października, no prawie dwa tygodnie, w których kilkusetosobowa załoga, no przysłowiowych 300 Spartan Chrzanowskiego, broniło niewielkiej, ale za to potężnych murach twierdzy przed kilkudziesięciotysięczną armią słynnego szejtana. Tak nazywał się ten pasza, który ruszył wtedy na Podole. I gdy Chrzanowskiemu opadły ramiona, był już poważnie ranny, zbroję jego przywdziała Anna z Firlejów Chrzanowska i ruszyła do ataku, ścierając swoją szablę z szablami Turków. No, Turcy jak spostrzegli, że to kobieta, to bali się paść z jej ręki, bo wtedy nie dostaje się człowiek do raju. W każdym razie wszystkich pozrzucała z murów i twierdza ocalała. Dodam,

0: Tylko, że to była pierwsza twierdza, która zatrzymała po upadku kamieńca pochód islamu wewnątrz Europy. Od czasu upadku Ani, stolicy Ormian, Konstantynopola, wreszcie Belgradu i na koniec kamieńca, Trębowla okazała się niezwyciężona. Wiedeń. Wiedeń przeszedł do legendy, więc długo nad nim się nie trzeba rozczulać. Bitwa składała się z dwóch faz. W pierwszej ruszyła piechota, która zepchnęła Turków z wzgórz i winnic tak zwanego Grinzingu, a wreszcie z Kalenbergu, gdy wyszła z lasu polska kawaleria i powiewały polskie flagi, wezyr Kara Mustafa, dowodzący, zorientował się, że nie w tym miejscu są główne siły, zaczął przerzucać swoich janczarów z prawego skrzydła na lewe, co wywołało bałagan w wojsku tureckim. Część myślała, że janczarowie uciekają, no to też trzeba uciekać. I rzuciła się do ucieczki. Wykorzystał to król. Jednym okiem spostrzegł, że bałagan sprzyja jego sytuacji. I nakazał na godzinę 17 ustawienie całej kawalerii, jaką w ogóle dysponował. 35 tysięcy ludzi i koni, razem 70, stanęło w jednym szyku. Najpierw ruszyła ruszyła husaria Zbrożka, która przetarła teren. Zorientowała się, że konie husarii, skacząc w jednym momencie, przeskakują słynne murki winniczne. Następnie o godzinie 18 na skinienie króla ruszyła największa szarża kawaleryjska XVII wieku, która zmiotła Turków z powierzchni wiedeńskiego terenu. Wiedeń został uratowany prawie w ostatniej chwili. Gdyby wysadzono prochy pod nim, byłaby klęska. No i zakończyło wojnę z Turcją słynne zwycięstwo Austriaków i Węgrów 11 września 1697 roku, już bez udziału Polaków, w bitwie pod Zentą, dzięki której odzyskano cały Siedmiogród i Banat z Wojewodiną. W XVIII wieku, 8 lipca 1709 roku, w Szwecji był 28 czerwiec, pod Połtawą Karol XII został rozgromiony, mało powiedziane, rozniesiony w puch przez pułki, świeżo zresztą zorganizowane, Piotra I, który po tej bitwie stał się Piotrem Wielkim. No i wreszcie na kontynencie amerykańskim od 17 września do 8 października obroniła się Saratoga 1777 roku. Stany Zjednoczone zawiązane do wojny o niepodległość. Rok wcześniej, 4 lipca 1776 roku, ocalały, aby 6 lat później, w 1783, wygrać wojnę z Brytyjczykami o swoją niepodległość. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: 17 piętro.
2: Odyseja wyborcza. Krzysztof Skórański, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Odyseję Wyborczą. Dzisiaj będzie sztafeta, za chwilę do studia przyjdzie Łukasz Jankowski, ale teraz mam przyjemność rozmawiać z panem Rafałem Jedwabnym, wiceprzewodniczącym Sierpnia 80 Związku Zawodowego. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Wczoraj Senat zdecydował, nie przejął się wielką manifestacją Solidarności 80 i innych grup społecznych i zdecydował o tym, że referendum nie będzie. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
3: No tak, to jest troszeczkę przerażające, oburzające. Ludzie, którzy w czasie przed wyborami chodzili z książeczką Konstytucja, którzy mówili, że oni chcą jakby być otwarci na społeczeństwo, no wczoraj pokazali, że jednak wyborców, wszystkich wyborców, bo między innymi swoich wyborców, bo wczoraj na tej manifestacji na pewno też byli ludzie, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, pokazali im, że mają ich głęboko gdzieś, że wyborcy im są potrzebni, Polacy im są potrzebni przed wyborami, gdzie można wszystko obiecać, a jak przychodzi do konkretów, to po prostu można zagłosować inaczej, bo taką ma się wolę, bo takie ma się widzimisię. Jakieś tam zarzuty, że pytania tendencyjne, nietendencyjne. Pytania oczywiście one mogą być różne, ale te referendum to jest taka ostoja demokracji, tak? I oni cały czas o tym... Zresztą ja pamiętam, jak mieli te koszulki z napisem demokracja, tak? No to teraz się pytam pań senatorek i panów senatorów, gdzie jest ta ich demokracja, bo to referendum to jest takie największe objawienie demokracji, że to społeczeństwo decyduje. No, lekceważenie społeczeństwa. W takim referendum każdy może się wypowiedzieć. I zwolennik Zielonego Ładu, i przeciwnik. I nieważne, jak będzie zadane pytanie, jeśli jestem zwolennikiem Zielonego Ładu, to piszę, że jestem, wybieram odpowiednią rubrykę i nie ma problemu. I nieważne, jak jest zadane pytanie, jeśli jestem przeciwnikiem, to jestem przeciwnikiem. No jest to kolejne takie mydlenie oczu i zasłanianie się, a tak naprawdę realizowanie polityki skorumpowanych komisarzy Unii Europejskiej i popieranie dalej tego, co się dzieje w komisjach europejskich.
2: Piłkę referendalną senatowi podał prezydent. Solidarność oczywiście wspierała prezydenta w tej idei referendum, a właściwie ta idea referendum pochodziła z Solidarności, bo to Solidarność zbierała podpisy pod tym, żeby takie referendum było w Polsce możliwe. Senat odbił piłeczkę i teraz jest po stronie Solidarności. Co dalej powinno się zdarzyć?
3: No, ja akurat jestem ze Związku Zawodowego Sierpień 80, ale tu oczywiście wspólnie tą demonstrację robiliśmy i to jest kolejna wielka demonstracja. Ja to wczoraj powiedziałem na tej demonstracji. Przyszło tam pewnie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy ludzi. Następna demonstracja to już może być milionowa i ja to powiedziałem, że posłowie i senatorowie, którzy nie będą realizowali woli narodu, woli społeczeństwa, zostaną zmiecieni, bo jeśli oni nie chcą reprezentować nas Polaków, tylko skorumpowanych europejskich komisarzy, to oni nam nie są potrzebni. Takich ludzi my nie potrzebujemy. My potrzebujemy ludzi, którzy mają w sercu Polskę i Polaków, którzy umieją nas reprezentować. I cały czas słyszę, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić, że Zielony Ład, jeśli odrzucimy, to wychodzimy z Unii Europejskiej. No to ja się spytam tylko tak. Czy my Polacy to też jesteśmy ta Unia Europejska, czy nie? Czy my możemy decydować o tym, co się dzieje? Czy mamy tylko słuchać jednego czy drugiego komisarza, który kręci lewe interesy i jego mamy słuchać i się podporządkowywać? Nie do takiej Unii Europejskiej Polska wstępowała. Nie do takiej, że ktoś nam narzuca swoje prawa, swoje widzimisię, a my jesteśmy tylko od tego, żeby to realizować.
2: Powiedział pan, następna demonstracja milionowa, czy o tym mówią związkowcy?
3: Znaczy, ale tu nie będzie wyjścia i to wszystkie związki mówią o tym oficjalnie, że przyjdzie taki moment, że no my tracimy swój kraj. Tak naprawdę tracimy suwerenność energetyczną i to jeśli nie zatrzymamy tego szaleństwa w ciągu 4-5 lat, tak naprawdę nie będzie już odwrotu. My nie mamy wyjścia, robimy to częściowo dla siebie, ale robimy też to dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I tu nie będzie wyjścia i to będzie naprawdę potężne manifestacje, które niekoniecznie muszą zakończyć się pokojowo, a tego wszyscy byśmy chcieli uniknąć.
2: 4-5 lat zdążymy wydać około 500 miliardów złotych na transformację energetyczną. Dużo czasu pan daje rządowi.
3: Nie, to ja mówię, ile czasu mamy na to, żeby jeszcze uratować polski system energetyczny. Za 4-5 lat tak naprawdę już nie będziemy mieli do czego wracać i tak naprawdę będziemy uzależnieni od niestabilnych zielonych źródeł i od importu energii z zagranicy, co oznacza, że w Polsce energia stanie się bardzo droga i Polacy będą światło oświecać tak jak choinkę na święta oświecamy, bo nie będzie nas stać po prostu, żeby korzystać z tej energii. W najbliższych latach, tutaj oczywiście premier Tusk powiedział, że wydamy bilion złotych na zieloną energię.
2: Dlatego przez 10 lat, dlatego powiedziałem 500.
3: Tak, ale pani minister Henning-Kloska, jak wynika z KPIK-u, Krajowy Plan dla Energii i Klimatu, mówi oficjalnie, że wydamy 3,5 biliona złotych. Proszę państwa, my wydamy 3,5 biliona złotych. Część będzie w kredytach. I to wszystko będą musieli spłacić Polacy. A na koniec, wiecie co otrzymamy? Jeszcze droższą energię. Tu nie ma takiej możliwości, żebyśmy poszli w to szaleństwo. Dzisiaj mówi się, no czekamy na pierwszą energię z offshore'ów, z wiatraków na morzu. No tylko musimy mieć świadomość, że ta energia jest bardzo droga. Musimy mieć świadomość, że tą energię będziemy mieli na wybrzeżu, więc trzeba budować całe nowe sieci, żeby tą energię z północy przesłać na południe. To jest cały mechanizm. My dzisiaj już koszty utrzymania systemu, tego zielonego systemu i rynku mocy, to są dziesiątki miliardów złotych. Tu musimy o tym wszystkim mówić. Dzisiaj elektrownie konwencjonalne, które nie wytwarzają energii, tylko czekają, kiedy przestanie świecić słońce i wiatr. I jeśli przestaje, to wtedy odpalamy elektrownie konwencjonalne. Już nas to kosztuje 11 czy 12 miliardów złotych rocznie. Za to, że stoimy i czekamy, a nie możemy z nich zrezygnować, bo mamy takie dni, że z zielonej energii mamy 2% tylko energii, czyli brakuje 98% i wtedy odpalamy konwencjonalne elektrownie. To jest droga szaleńców, której w ogóle nie umiem zrozumieć. Jeszcze teraz pani Henning-Kloska wpadła na pomysł i jej wspaniali doradcy, że z tych naszych elektrowni konwencjonalnych, które mamy, będziemy rezygnować z węglówek, pomimo tego, że mamy polski węgiel, a będziemy instalować gazówki, choć gazu nie mamy.
2: Ale jeszcze, żeby ten absurd był pogłębiony, to potem będziemy rezygnować z tych gazowych elektrowni, dlatego że będziemy przechodzić na zupełnie zieloną energię. Tych paradoksów, tych absurdów jest naprawdę w tej polityce energetycznej bardzo dużo, a koszty są jeszcze większe. Niekoniecznie sobie wszyscy zdają z tego sprawę, że ta energia z wiatraków ma cenę gwarantowaną, żeby opłacało się wiatrakowcom, i ona jest wyższa niż inne ceny w Europie, nie mówiąc już o całym świecie, że my tak na dobrą sprawę za ETS płacimy najwięcej w Europie, chociaż to nie nasz przemysł jest odpowiedzialny, jeżeli ktoś już przyjmuje takie założenia, nie nasz przemysł jest odpowiedzialny za emisję CO2, tylko przemysły, które były we Francji, w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie w takim raporcie, który przygotowało Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Ten raport będzie w domenie publicznej, już pewno się znalazł w domenie publicznej i warto będzie kiedyś w sierpniu 80 pochylić się nad raportem pracodawców, bo mówi o tym, że najważniejsza jest energia z węgla i może być po 300 zł, a nie po 750, ale w tym całym łańcuchu kopalnie. To jest klucz do tego, żebyśmy mieli energię tanią. Więc co dzieje się w polskich kopalniach, co dzieje się w polskiej grupie górniczej, czyli tak zwanym PGG?
3: No, niestety w polskiej grupie górniczej nie dzieje się najlepiej. Mamy systematycznie ograniczane wydobycie, bo naszego węgla się nie odbiera. Mamy kolejny problem, że ściąga się miliony ton węgla z zagranicy, z Kolumbii, z innych kierunków. Miałów energetycznych, które ostatecznie muszą w jakiś sposób trafić do energetyki, bo tych miałów gdzie indziej nie można spalić. Nasze kopalnie wydobywają coraz mniej. Właśnie teraz pozbywamy się część świetnie wykwalifikowanych pracowników, wysyłamy ich na świadczenia socjalne, no bo nie jesteśmy w stanie, ja podam tylko taki przykład, Polska Grupa Górnicza, był moment, kiedy kazano nam się przygotować na wydobycie na 30 milionów ton rocznie. Zrobiliśmy potężne inwestycje, bo to jest górnictwo, tam każda inwestycja to już idzie w dziesiątki, jak nie w setki milionów. Dostosowaliśmy zatrudnienie i przygotowywaliśmy się do 30 milionów ton. W ciągu 3 lat powiedziano nam, że odbierze się 15 milionów ton. To jest ewidentne takie działania, które mają zaszkodzić i pokazać, że to górnictwo jest nieopłacalne i trzeba je zlikwidować. I ustawianie spółki na 30 milionów w ciągu 3-4 lat się mówi, że nie będziemy potrzebowali 30 milionów, tylko 15 milionów. Działanie na szkodę oczywiście spółki Skarbu Państwa. No ale wszyscy kolejni ministrowie, bo to nie jest, że to tylko ten rząd, bo i poprzedni rząd narobił dużo, dużo złego. No i to są jakby konsekwencje. Żeby polskie górnictwo przetrwało, to podobnie jak z tym systemem energetycznym, my mamy też 4-5 lat. Odejdą nam fachowcy, nie szkolimy kolejnych pracowników. Taki przykład tam, że elektryk, żeby mógł iść do ściany, dołowy elektryk, to on musi od 4 do 5 lat pracować na kopalni, pozaliczać kursy i wtedy może iść do przodka, do ściany. Wypuszczamy teraz najlepszych fachowców z wielkim doświadczeniem i jeśli my tej luki nie zaczniemy uzupełniać, to nawet jak to szaleństwo się skończy i ktoś przyjdzie i powie, słuchajcie, zacznijmy wydobywać ten węgiel, bo to jest logiczne i rozsądne, to my już nie będziemy mieli kim. My nie będziemy mieli kadry inżynieryjno-technicznej. Jak gdzieś jeszcze górnika, elektryka, może spróbujemy gdzieś zastąpić, nie wiem, pracownikiem z zagranicy, szybko przeszkolić, no to takiego inżyniera wentylacji nie przeszkolimy w rok, dwa. Ja tylko powiem, że taka kopalnia jak na przykład Staszic to jest 60 kilometrów podziemnych korytarzy i taki szef wentylacji to musi być naprawdę fachowiec z wielką wiedzą, bo to jest tak, że w jednym miejscu zamknięcie tamy może oznaczać, że kilka kilometrów dalej zabijemy ludzi. Więc to naprawdę trzeba mieć ogromne doświadczenie i ogromną wiedzę, a my takich ludzi nie będziemy mieli, bo tych, co mamy, albo odejdą na emeryturę, albo przyjdzie taki moment, że odejdą z tego świata, bo też tak będzie i nie będziemy mieli kim zastąpić. I to jest to, że my jako górnicy bardzo naciskamy, żeby jednak ten łańcuch nam się nie zerwał, żebyśmy uzupełniali kolejnymi młodymi ludźmi, którzy mogli, ale żeby oni chcieli przyjść do górnictwa, to oni też muszą mieć pewność, że w tym górnictwie dopracują do emerytury.
2: No dobrze, ale na czym polega ten problem? Bo w czasie rządu premiera Mateusza Morawieckiego nagle był ten węglowy alarm, że musimy ściągnąć z całego świata węgiel, bo będzie zimno w naszych domach i nie będziemy mieli nie wiadomo czego, a mamy ten węgiel na Śląsku i czy w Bogdance, tak? To na czym ten alarm polegał? Na czym polega kłopot w tym, że cena węgla, który przypływa dziesiątki tysięcy kilometrów, no może przesadziłem, no kilkanaście tysięcy kilometrów jest tańszy niż węgiel, który wydobywany jest na Śląsku? O co chodzi?
3: To z tą ceną to jest różnie, czy on jest tańszy, bo akurat w momencie, kiedy przyszedł pierwszy kryzys energetyczny, to my za te śmieci, które sprowadziliśmy z zagranicy, zapłaciliśmy 5-6-krotnie drożej jak za polski węgiel. Problem jest taki, że polskie kopalnie wydobywają przede wszystkim węgle na energetykę. Na rynkach brakuje węgli grubych. To, co ściągaliśmy z Rosji, teraz ściągamy to niby z Kazachstanu, ale to jest rosyjski węgli grubych. My przy ogólnym wydobyciu tych węgli grubych mamy około 10%. Czyli jak zmniejszamy wydobycie choćby w polskiej grupie górniczej, z 30 milionów na 15, no to 10% to jest połowa węgli grubych na rynku mniej. Za rządów pana Mateusza Morawieckiego ktoś dostał całkowicie na głowę, bo ostrzegaliśmy przed tym, że braknie węgli grubych na rynku, bo to jeśli się odcina kierunek rosyjski, to ewidentnie wyszło, że braknie tego węgla, bo my nie byliśmy w stanie, chyba żebyśmy gwałtownie zwiększyli wydobycie na polskich kopalniach, ale to nie jest możliwe z dnia na dzień. I wtedy ktoś pomyślał, że dobrze, kupimy z rynków zewnętrznych ten węgiel. No tylko kłopot jest taki, że z rynków zewnętrznych nie przychodzi węgiel sortowany, tylko przychodzi niesort. A po tych wszystkich przeładunkach to w tym niesorcie już nie ma 10% węgli grubych, tylko jest 6-7%. Więc 7% poszło jakby na rynki indywidualne dla tych ludzi, którzy potrzebują węgla grube, a reszta została na zwałach, z którą nie wiadomo co zrobić. Węgiel bardzo złej jakości. Do dzisiaj to szaleństwo trwa. Jak ja widzę nad morzem, tak naprawdę dzisiaj największe centrum węglowe to mamy na północy. Jest tam więcej węgla niż na południu w naszych kopalniach. I do dzisiaj to szaleństwo trwa, nikt nie chce tego rynku opanować. Sprawa jest bardzo prosta i oczywista do załatwienia i od wielu lat, jako sierpień 80 o tym mówimy. W końcu musi ktoś przyjść i zapisu tak się zaczęło, jak był pan minister Tchórzewski z panem ministrem Tobiszowskim, że wtedy żeśmy ustalili mniej więcej ile w bilansie energetycznym będziemy mieli tego węgla i pod to miało być dostosowane górnictwo. My powinniśmy być powiązani energetyka z górnictwem, ale musimy mieć do przodu ustalone. Odbierają od nas w tym roku tyle węgla, tyle, żeby to był logiczny
2: sens. A to nie,
3: sens.
2: To jest jakby oczywista oczywistość. To nie jest ustalone?
3: Nie. My mieliśmy takie czasy, że nie odbierano polskiego węgla, pomimo że kontrakty energetyka miała podpisane z polskimi kopalniami, a odbierano jeszcze, wtedy jeszcze z Rosji, węgiel z Rosji. Jak pytaliśmy się, czemu bierzecie węgiel z Rosji, czy z innych kierunków, który niejednokrotnie był droższy jak nasz węgiel, to nam powiedziano, że tam są podpisane kontrakty i będą płacić kary. No, czyli uznano, że polskim kopalniom, że są kontrakty, to można zerwać, bo tutaj kar nie będzie, ale że mamy kontrakty zapisane,
2: no dobrze, podpisane. Ale czy to były rządowe kontrakty, czy to były kontrakty po prostu biznesowe, indywidualnych ludzi?
3: To są kontrakty biznesowe, ale bo to są spółki Skarbu Państwa i tam zarządy spółek podpisują
2: te kontrakty. Ale Skarb Państwa podpisywał te kontrakty.
3: No w imieniu Skarbu Państwa prezesi spółek energetycznych. Tak, tak, ja wiem, tu nie ma w tym wszystkim logiki, bo tak naprawdę właścicielem tej kopalni jest to samo państwo, co właścicielem elektrowni. I tu powinna być jak najbardziej to powiązane. Prezesi w tych spółkach, no nie ma co się oszukiwać, są powoływani tak naprawdę przez ministrów, bo ja wiem, że są wielkie konkursy, ale wiemy, jak to wygląda w Polsce i nie oszukujmy się, że to są nominenci panów ministrów, ale nikt nie chciał tego tematu załatwić. Wszyscy się przyglądali, każdy uznał. Ja podam taki jeden przykład też, jak kopalnie się wykończało. Nawet energetyka konwencjonalna przynosiła 10 miliardów zysku, 8 miliardów 7, w różnych latach to już nie było. A kopalnie, które oddawały swój węgiel, przynosiły miliard, półtora straty. Jakim cudem? Przecież można było tylko przesunąć troszeczkę te środki i nie wykazywać. My mogliśmy wyjść na zero plus inwestycje i energetyka zostałaby jeszcze z dużym zyskiem. Ale rządzący już od lat 90. to tak wiecznie trwa, uznali, że będą przekierowywać jakby środki z górnictwa na energetykę, a na górnictwo się zrobi taką furtkę i będziemy niby dokładać z budżetu państwa i to ma się tak kręcić w ten sposób. No i dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy.
2: Że to wszystko, że ta winda zjeżdża poniżej najniższego poziomu w kopalni.
3: No, my tak naprawdę jesteśmy, i ja to wszystkim powtarzam i powtarzam to też w Warszawie panom ministrom i jak tutaj przyjeżdżają, że jesteśmy w takim punkcie, że jeśli nic nie zrobimy, to postawimy Polskę i Polaków w bardzo trudnej sytuacji.
2: No i co, na to, i co na to ministrowie, którym rozumiem, że to w rozmaitych rządach rozmaici ministrowie, którzy się spotykają ze związkowcami, między innymi z sierpnia 80.
3: Ja jestem przerażony, bo tam są też jacyś, też są rozsądni politycy, ale czasami zachowują się jak idioci i nie boję się tego powiedzieć. Bo przecież oni rozumieją, że to źle wygląda. Oni rozumieją, że nie zastąpią systemu energetycznego w Polsce zieloną energią. Ale jest jakiś taki pęd, moim zdaniem, przemielenia tych pieniędzy, tych miliardów, które się dostaje, bo ktoś na tym musi zarobić. Oni wiedzą, że idziemy w ślepą uliczkę. No bo przecież jeśli im pokazuje bilans energetyczny, który jest bezpośrednio dostępny przez PSE, można wejść na internet i to pokazać. Ja wiem, że to jest w różnych godzinach, różnie się to rozkłada, no ale jest na przykład taki dzień, no dzisiaj u nas jest pochmurno, ale są takie dni, że w całej Polsce jest pochmurno, że słabo wieje. I im pokazuje, że mamy zielonej energii tylko 2%, to bez konwencjonalnej, to jest po nas, tak? I to nie jest tak, że oni czasami mówią, no tak, mamy 50% zielonej energii. Braknie nam w systemie 1% energii, to mamy blackout, wyłącza się cały system, bo on się zabezpieczy, żeby nie uległ uszkodzeniu. I to są normalne rzeczy, które mówią im, nie górnicy, bo ja jestem zwykłym górnikiem, no ale tak profesor Mielczarski, fachowiec niesamowity. Przecież on to oficjalnie im mówi, tak? I oni jakby rozumieją to, ale postępują, idą dalej swoją drogą w ten swój szalony świat. Nie wiem, dlaczego tak postępują, bo to jest nielogiczne. Dla mnie to jest po prostu przejadanie tych pieniędzy, zadłużanie Skarbu Państwa.
2: Ale czasami jak wsłuchuję się w negocjacje związkowców, to w którymś momencie pada nie taka myśl na temat energetyki, tylko na temat osłon socjalnych dla górników. I mówią, dobrze, dajcie górnikom tyle i tyle, oni odejdą z pracy i będzie spokój. To jest taka satysfakcja związkowców, tak, udało nam się załatwić.
3: Nie, żadna satysfakcja. Ja to odbieram jako nasza porażka. Ale to z tego względu, że my nie mamy wyjścia. Ja mówię, przygotowaliśmy w Polskiej Grupie Górniczej zatrudnienie i pracę przygotowywaliśmy na 30 milionów ton. Odebrano od nas 15 milionów ton węgla i my dzisiaj mamy, dzisiaj pod te 15 milionów ton, my mamy za duże zatrudnienie. I to robi też koszty, generuje, tak? No musimy zajść zatrudnienie.
2: I to jest tak, że zwolnimy fachowców, a potem ktoś przyjdzie i powie, brakuje 15 milionów ton, ale co zrobić, skoro nie ma górników?
3: Ale my już w tej sytuacji byliśmy. Poprzednie świadczenia socjalne, które były dla górników, my wysłaliśmy pracowników na świadczenia socjalne, a półtora roku później okazało się, że brakuje węgla i przyjmowaliśmy ludzi. No to jest właśnie brak polityki energetycznej państwa. Brak nadzoru, brak zwykłego rozsądku. Bo my już to zrobiliśmy, to nie jest pierwszy przypadek, że pozbywaliśmy się ludzi z górnictwa, a za rok, półtora żeśmy na siłę przyjmowali, bo potrzebowaliśmy ludzi. Ja oczywiście tego nie rozumiem, dlaczego tak postępujemy jako państwo. Często to wytykam rządzącym. Oni chyba, no to są ludzie wykształceni, lepiej wykształceni ode mnie, zajmują poważne stanowiska, to myślę, że rozumieją pewne procesy. No ale to ja mówię, ja jestem tylko zwykłym obywatelem, nie mam wpływu na politykę energetyczną czy politykę wobec górnictwa państwa.
2: Ale jak pan rozmawia z tymi, którzy chcą zamykać kopalnie, mówią tak, no na Śląsku te kopalnie, te pokłady są głęboko, 1600 metrów to wydobycie, te korytarze są długie, my kiedyś byliśmy w kopalni Wesoła, pojechaliśmy aż do tego miejsca, do Przodka, gdzie się wydobywa węgiel, no to rzeczywiście to jest taka podróż, która trwa 2 godziny, tymi wagonikami się jedzie, one tak trzęsą, dużo huku, dosyć ciepło, to jest dosyć miłe, że jest ciepło, ale ta praca, no, że się nie opłaca, że górnik po prostu traci dużo czasu na dojazd do pracy, to wydobycie jest krótkie, cena musi być wysoka, więc może trzeba zamknąć kopalnię i coś innego wykombinować. Tak jest, czy tak nie jest?
3: Nie, to ja już odpowiem. Koszty możemy zmniejszyć o połowę, jeśli nam pozwolą więcej węgla wydobywać, bo my pomimo to, że oczywiście ten czas pracy jest skrócony, bo na niektórych kopalniach mamy długie dojście do frontów wydobywczych, my jesteśmy w stanie więcej wydobyć z tych ścian, bo my to robiliśmy i tu nie ma z tym problemu. Ale mamy też kopalnie, które likwidujemy, na przykład kopalnia Bolesław Śmiały, która pójdzie za chwilę do likwidacji, a oni mają bardzo, mają węgiel za rowem bełckim, bardzo płytko, dobry węgiel, który może iść bezpośrednio na elektrownię. Kilkadziesiąt czy kilkaset milionów wystarczy, żeby wejść w ten pokład. Bardzo bezpieczny, niemetanowy i może iść bezpośrednio taśmą na elektrownię.
2: I my zamykamy taką kopalnię, tak?
3: I my zamykamy tą kopalnię.
2: No i co? Kto podejmuje taką decyzję? Minister energetyki, pani Kloska? Kto taką decyzję podejmuje?
3: Ale to są po kolei wszystkie rządy. To są po kolei, łącznie z rządem, no muszę to powiedzieć, PiS-u. Takie decyzje zapadły, że odchodzimy od węgla, nieważne co się stanie, odchodzimy od węgla.
2: My kiedyś byliśmy w takiej awangardzie obrony kopalni Krupiński. Bardzo dużo o niej mówiliśmy. Ta likwidacja kopalni Krupiński była bardzo, no nazwijmy to, barbarzyńska, w tym sensie, że to jest nie do odtworzenia w tej chwili.
3: U nas niestety wszystkie kopalnie tak się likwiduje.
2: Czyli nie ma tak, że jest myśl o tym, dobra, ten węgiel się przyda, to jest wielki majątek i wielkie pieniądze wydane na to, żeby te szyby otworzyć, żeby były, więc zabezpieczamy je i potem już mniejszym kosztem możemy wrócić do wydobycia. Tak nie ma.
3: Nie, u nas jest rabunkowa likwidacja, czyli zawala się wszystko, niszczy się wszystko, że nie ma już możliwości wejść. Ja powiem jeszcze coś lepszego. My jako kopalnie dołem mamy pokłady podzielone między siebie, tak? Ale te kopalnie, one dołem ze sobą jakby graniczą. Teraz jest likwidowana kopalnia Wujek. To było połączone z kopalnią Staszic, teraz Wujek jest likwidowany, ale czasami bywa tak, że któraś kopalnia, jak się likwiduje powierzchnię, to my myślimy o tej powierzchni, ale ona jest likwidowana z pokładami. I obok kopalnia ma łatwe dojście do tego pokładu, mogłaby ten węgiel praktycznie bezkosztowo brać, to już nie wolno, bo ten pokład został zlikwidowany z kopalni. Ten węgiel jest, ale ten węgiel należał do kopalni zlikwidowanej i tam już nikomu nie wolno wjechać.
2: Czyli krótko mówiąc, likwidujemy majątek, tak jakbyśmy nasze pieniądze wzięli z banku i spalili po prostu. Tak robimy.
3: Tak,
2: taka jest polityka państwa.
3: Bo tak naprawdę nie ma polityki państwa. Jak się popatrzy na tych ludzi, którzy decydują o górnictwie i o energetyce, czy generalnie o przemyśle, oni nie mają żadnego pomysłu. To jest tylko takie działanie od pożaru do pożaru. Jak już coś się stanie, no to przyjadą, no to coś trzeba zrobić, tak?
2: I wtedy się zamykają związkowcy razem z politykami, dziennikarze stoją pod drzwiami, potem jest komunikat, tak udało się, będą pieniądze, będzie osłona.
3: No, pieniądze, ale czasami nas doprowadzają do tego, że na przykład my nie mamy środków, żeby wynagrodzenia wypłacić, tak? I to z różnych względów. I my musimy wtedy, no niestety, tak doprowadzono górnictwo, że my część środków, które mamy, przeznaczamy na przykład na likwidację którejś kopalni. To, co państwo powinno mieć na swoich barkach. No więc to państwo musi znowu oddać jakby na kopalnię. Polityka szaleńców. To jest przerażające. My tu mówimy o węglu kamiennym. Za chwilę będziemy likwidować Bełchatów. Nie wyobrażam sobie, 20%, przeszło 20% energii w tym kraju. Zlikwidujemy Bełchatów i co dalej?
2: No i co dalej? No, zlikwidujemy huty, ale potem nie będzie przemysłu w Polsce i nie będzie potrzebna energia.
3: No, dokładnie tak, tylko że tak naprawdę zlikwidujemy cały przemysł. Dzisiaj, bo oczywiście ja jestem związkowcem i często ten pracodawca to był jakby po drugiej stronie, no bo ja reprezentuję pracowników, on chciałby ich jak najbardziej, może brzydko powiem, że wyzyskiwać, może nie wyzyskiwać, ale żeby jak najwięcej zarobić na tym, no każdy jak ma swój biznes, to chce zarobić, ale dzisiaj to pracodawcy z nami stoją i oni mówią oficjalnie, no przecież ceny energii zabijają polski przemysł. My nie. Dzisiaj ja, panie redaktorze i szanowni państwo, powiem wam jedno. Kilka miesięcy temu blokowaliśmy szeroki tor, bo stal wjeżdżała za wschodniej granicy. No i wybijała stal z naszych hut. Ale już nie ma problemu tylko ze stalą ze wschodniej granicy. Dzisiaj niemiecka stal jest tańsza jak polska i kilkadziesiąt tysięcy ton wjeżdża do Polski stali niemieckiej. A wiecie dlaczego? Rząd Donalda Tuska postanowił ucieszyć nasze huty i dźwignąć im opłatę mocową za energię, a rząd niemiecki postanowił miliardy euro dołożyć do swoich hut na obniżenie im cen energii. I naszym hutnikom się mówi, że no co z wami, jak jesteście niekonkurencyjni? Jak mają być konkurencyjni? Ci ludzie nawet gdyby za darmo pracowali, to i tak w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie konkurować. No to jest celowa polityka niszczenia naszej gospodarki. I też byłem na takim spotkaniu, mówimy o tym. Wszyscy rozkładają ręce, bo Unia. No to, ale to Niemcy mogą dopłacać do przemysłu energochłonnego, do cen energii, a my nie możemy? No to chyba jest ta sama Unia.
2: Bo my budujemy wiatraki, proszę pana. A Niemcy już nie budują. Tak.
3: No tak, my właśnie przepalamy pieniądze na wiatrakach, bo jak...
2: Na przykład zamiast tych biliona złotych na energię odnawialną, gdyby przypuśćmy 100 miliardów było na wzmocnienie przemysłu węglowego w Polsce i budowę nowych elektrowni, bloków energetycznych, to co by się stało?
3: Mało tego, bylibyśmy w stanie takie bloki węglowe postawić jak Jaworzno 3, ta tysiączka, czy tam 900, bo tam 980 chyba jest, które praktycznie są zeroemisyjne. To są najnowsze bloki, które mogą funkcjonować, bardzo wydajne bloki węglowe. Moglibyśmy kilka takich bloków wybudować. Mamy też już możliwości czystych technologii spalania węgla w elektrowniach. Japończycy z tego korzystają, nie tylko Japończycy. 1/10 tych środków, które wydaliśmy, a może nawet mniej, na też zielone szaleństwo, gdybyśmy wpompowali w polski system energetyczny, to dzisiaj Polacy by mieli energię o połowę tańszą i mielibyśmy bezpieczeństwo energetyczne zapewnione i dzisiaj to nasz przemysł by konkurował z niemieckim i bylibyśmy nawet w stanie pewnie przyblokować troszeczkę przemysł chiński, bo bylibyśmy bardzo konkurencyjni, bo mamy świetnych fachowców, nasze wynagrodzenia jeszcze nie są na najwyższym poziomie, więc te koszty pracy nie są najwyższe i mielibyśmy tanie koszty energii, co by pomogło rozbujać naszą gospodarkę, ale my idziemy w drugim kierunku, żeby to zwinąć, zamknąć, zlikwidować.
2: I to jest opis sytuacji, a poprzednio były marzenia związkowca z sierpnia 80, że mogłoby być normalnie.
3: Mogłoby być i dalej wierzę, że w tym kraju jeszcze może być normalnie i o to walczymy jako związkowcy dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, bo oni będą musieli w tym kraju żyć za 15, 20, 30 lat.
2: I trochę złośliwości i o to walczą senatorowie odrzucając projekt referendum. Tak? Zgadza się pan z tym?
3: No tak. Senatorowie walczą o wzrost swoich uposażeń.
2: Powiedział Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący sierpnia 80. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i być może do zobaczenia, bo myślę, że powinniśmy się na Śląsk wybrać i tam porozmawiać o wszystkich detalach, bo w detalach jest ukryty zawsze skarb jakiś dziennikarski. Kto, gdzie, jak i dlaczego doprowadził do takiej sytuacji polskie kopalnie, Łukaszu? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Jak tam? Pomanifestowałeś wczoraj?
4: Tak jest. To po tej długiej rozmowie o węglu, ale chyba potrzebnej, przechodzimy do polskiej polityki.
2: Znowu?
4: Oczywiście, że tak. Zresztą, czy to nie było polskiej polityce? Też było polskiej polityce.
2: To było o esencji polityki, albo o braku polityki polskiej, jeśli chodzi o elektrownię i energetykę.
4: I o energetykę. To co? To my przechodzimy dalej. Teraz będziemy, trochę zajrzymy do tego, cóż dzieje się w polskim rządzie. Jest godzina 10:47.
2: Odyseja wyborcza.
4: A naszym gościem Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl.
5: Dzień dobry państwu.
4: No ale zacznijmy naszą rozmowę od pewnego dźwięku w telewizji w Polsce, w Polsacie, przepraszam. Był wczoraj pan minister Żurek, posłuchajmy.
6: To najbardziej chyba oczywiste pytanie na początek zadam, gdzie jest minister Zbigniew Ziobro? Czy my wiemy?
7: Wiemy, że jest w Stanach Zjednoczonych, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Są różne informacje dotyczące tego, gdzie zamieszkuje, pod jakim adresem, ale ja takich faktów nie chcę ujawniać, bo one nie są potwierdzone. Chciałbym dowiedzieć się tego przede wszystkim od Amerykanów, którzy roztoczyli jakiś parasol ochronny nad Zbigniewem Ziobro. No i chciałbym, żeby stanął przed polskim sądem.
6: A jak pan wczoraj powiedział w telewizji polskiej, że jest w stanie, z tego co wiemy, Ziobro jest w stanie Waszyngton, to jest prawda?
7: Mieliśmy takie pierwotne informacje, że jest w stanie Waszyngton, tak.
6: Ale w stanie Waszyngton czy w mieście Waszyngton? Bo to są dwie różne miejsca, dwa różne miejsca na mapie.
7: Ja miałem informację, że w stanie. Sprawdzamy te informacje.
6: Okej, no bo to są rozdzielone o kilka tysięcy kilometrów miejsca. Poza tym tych Waszyngtonów jest chyba 80 kilka w Stanach Zjednoczonych, więc tych tropów...
7: Mówimy o tym, który jest najbardziej znany.
6: Znaczy najbardziej znany to jest miasto stolica.
7: Waszyngton, tak.
6: Czy stan Waszyngton?
7: Nie chcę ujawniać. Wczoraj mieliśmy naradę z ministrem Siemoniakiem, z ministrem Kierwińskim, więc badamy to.
4: No właśnie, stan Waszyngton, czy miasto Waszyngton w dystrykcie Columbia. Jak jest z panem ministrem Żurkiem i ściganiem Zbigniewa Ziobro? Ja wczoraj byłem na rondzie Waszyngtona, rozglądałem się, patrzyłem, ale w Warszawie na rondzie Waszyngtona nie było pana ministra Ziobro.
5: Nie no, pałac geografii totalna, no to, że taki człowiek, który nie rozróżnia stanów tam daleko u granic Kanady, zupełnie na innym wybrzeżu, a miasta jeszcze na pewno nie słyszę o District Columbia, a tam jeszcze Maryland jest obok, no pogubić się można, to geografia to jest ciężka sprawa, ale ja mam inną teorię, moim zdaniem po prostu minister Ziobro ukrywa się u aktora Denzela Washingtona.
4: A też znany, bo mówił, że o tym w tym najbardziej znanym Waszyngtonie, więc może właśnie chodzi o Denzela Washingtona, bo on się jest znany. I to bardzo.
5: On jest znany i to pewnie wykorzysta Zbigniew Ziobro, bo to chytrze on działa. I teraz tak, polscy śledczy no nie dadzą szans, bo oczywiście no Denzel Washington występował w takie filmy, on też jeszcze wcześniej w takich akcyjnych, dobrych filmach, ja pamiętam, American Gangster, Człowiek w ogniu, Dzień próby, ale to tylko role były Denzela Washingtona. On się naszym śledczym tak łatwo jak na filmie nie wywinie, oni go na pewno dogonią. Śledztwo jest na pewno na szeroką skalę, no bo trzeba zbadać i stan Waszyngton, i miasto Waszyngton, plus te wszystkie Waszyngtony, bo miast Waszyngton w Stanach to jest chyba... nie wiem, kilkanaście, jak nie więcej. Trzeba zbadać, gdzie mieszka aktor Denzel Washington. Nie mam pojęcia, gdzie on teraz przebywa. Ale może w Cannes, bo tam chyba też festiwal jest, więc to też szerokie śledztwo powinno być przeprowadzone. Ja też widzę tu trop rosyjski możliwy, ponieważ w Stanach Zjednoczonych też jest dużo miast typu Odessa. Więc też można też zakładać, że tutaj też ten typ trop śledczy powinni podejść. No oczywiście to są żarty, no ale no nie jest żartem brak wiedzy jakiejkolwiek ministra Żurka na ten temat. No on się kompromituje tego typu wypowiedziami. No nieprzypadkowo się mówi, że już jest skończone, że we wrześniu przestanie pełnić funkcję, no bo nadzieje w nim pokładane, no ewidentnie były na wyrost i się nie spełniły, a tego typu wypowiedzi no to tylko potwierdzają i ośmieszają. No nawet wczorajsza konferencja prokuratury krajowej, tak, że niby minister, oni cały czas używają narracji, że uciekł. Nic nie uciekł. No jak był w Mediolanie, czyli mógł być w Mediolanie, nie ma cały czas ENA i dopiero być może będzie albo nie będzie we wrześniu, to jest decyzja sądu. Też wczoraj pojawiła się informacja, że nawet Interpol odmówił ścigania Zbigniewa Ziobry. Nie ma żadnej czerwonej noty, choć miała być. No więc no to wszystko pokazuje, że co krok to po prostu przepaść i nieskuteczne działanie Żurka. No, on przygotował, mówi, już wniosek jakiś, ale on będzie rozpatrywany dopiero we wrześniu, więc no to są wszystko działania pozoranckie i śmieszne w tej pozorności swojej po prostu, no, bo to inaczej tego nie można. Jest wyjątkowo nieskutecznym politykiem i dramatycznym prokuratorem generalnym w swoich działaniach minister Żurek.
4: Dobrze, ale jeżeli jego dni są policzone, to też jak dalej będzie działał? No bo to, co wczoraj zrobiła prokuratura, która przyznała się, nie było wniosku o areszt, a jednak Zbigniew Ziobro, jego dostanie się jest kluczową sprawą politycznie dla Donalda Tuska. Być może u władzy po roku 27. Czy będzie w kajdanach przywieziony Zbigniew Ziobro, czy będzie można ważnego pisowca pokazać jako tego, który jest złapany, czy wszyscy silni razem, czyli ten najwierniejszy, najbardziej twardy elektorat Platformy no będzie zdemobilizowany, będzie rozczarowany, bo nikt nie siedzi.
5: No dlatego próbuje się robić właśnie, no bo widać, że nie idzie z tym uwięzieniem Zbigniewa Ziobry, dlatego używa się fraz typu ucieczka, gdzie on normalnie wyjechał legalnie sobie do Stanów Zjednoczonych. Dlatego się podtrzymuje ten ogień. Na razie jest, że tak powiem, łapanie króliczka i chyba niekoniecznie chodzi o złapanie tego króliczka, no bo że tak powiem, też można karmić tych najsilniejszych, silnych razem już takimi bzdurami, jak te pozoranckie próby. Część z nich wierzy, że to jest fajne, potrzebne i realne, no ale coraz mniejsza część, no ci rozsądniejsi, choć ciężko tam o rozsądku jakimkolwiek mówić, więc no to się karmi ich taką papką, no. To już jest coraz bardziej żałosne i duża część, która tu tego widzi, część jeszcze nie, dlatego to temu służy. No ja nie wiem, czy oni mają jeszcze realne nadzieje na to, że uda im się sprowadzić Zbigniewa Ziobry do kraju, no ale muszą coś robić, nawet pozorancko, żeby udowadniać swoją w ogóle jakieś jestestwo, mówię o całym rządzie, prokuraturze, no bo im, oprócz dramatycznej sytuacji, o której była w poprzedniej części programu mowa w każdej dziedzinie, od właśnie górnictwa, wczoraj mieliśmy wielki protest Solidarności po to, co się dzieje z Zielonym Ładem, ceny energii, no wymieniać długo, nie ma nigdzie sukcesów, no a nie ma też sukcesów w rozliczaniu poprzedników, no i to jest, nie ma nigdzie, po prostu na żadnym polu, gdzie by się nie spojrzeć, to jest dramat, no więc dlatego trzeba robić ruchy, chociaż pozoranckie, jak się prawdziwe nie udają. No i ten ogień, że tak powiem, tej rewolucyjnego zapału jest podtrzymywany przez też takie cyrki, jak wczorajsze wezwanie redaktora Sekiewicza do prokuratury, gdzie miało być przesłuchanie, tam były sugestie Żurka groźne znowu, że może zarzuty od razu będą postawione, no skończyło się na niczym, na kolejnej kompromitacji prokuratury, więc oni powinni się zastanowić, czy to rzeczywiście to jest warte, to co oni robią i to sztuczne podniecanie zapału rewolucyjnego dla tych wszystkich silnych razem, czy to się im naprawdę tak globalnie opłaca. No powoli, porażka za porażką, za porażką, no to oznacza spadek z ligi, degradację zupełną, więc no 2-3 porażki można przyjąć, ale tutaj tych porażek jest zdecydowanie za dużo. No trzeba zmienić trenera, bo degradacja.
4: I ten trener Waldemar Żurek będzie zmieniony, ale na kogo? Ta kompromitacja Żurka jest geografii, bo teraz jeszcze bardziej niż wcześniej, bo też była część ludzi, że się trochę żartowała, nawet dowcipkowała z ministra Żurka, że on nie jest taki ostry, jakby się chciał kreować, no ale teraz po tym wyjeździe Zbigniewa Ziobro i też po tym poszukiwaniu w Stanach, miastach, Waszyngton, to wszystko wygląda bardzo już zabawnie, a zdaje się dla polityków, którzy chcą być twardzi, tak, nic gorszego niż śmieszność być nie może.
5: Tak. No nie może być nic gorszego. Śmieszność to jest utrata zupełnie twarzy, wiarygodności. No, Żurek już się totalnie ośmiesza, już nawet osłona medialna mu nie pomaga. On się ośmiesza nie w mediach jakichś mu nieprzychylnych, odpowiadając na jakiś grad prostu niewygodnych pytań, tylko on te śmieszne rzeczy, śmieszne frazy się sam upokarza wśród zaprzyjaźnionych mediów, którzy naprawdę nie zadają nie wiadomo jakich pytań, a to choć u Polsa to neutralne, no nieważne, no ale tam też nie spadają na niego gromy, a mimo to on się kompromituje tego typu wypowiedziami. Dramat. To kogo, przez kogo może być zastąpić? No ławka jest krótka bardzo, no nie wiem, może to będzie któryś z obecnych wiceministrów typu Mazur, ale to też on ma dziwne wypowiedzi. No są tam w kropce, bo był Bodnar, no on się nie sprawdził, był dla niektórych za miękki. Jest Żurek, który miał być bardzo twardy, też jest za miękki. Ja tam nie widzę zbyt wielu poważnych zawodników, którzy mogliby tak realnie być na plus, że tak powiem, dla rządu i zaspokoić te krwawe potrzeby silnych razem. Więc być może wygra koncepcja, że to w końcu będzie jakiś urzędnik, a może w końcu wróci się i będzie ta ustawa długo zapowiadana o rozdzieleniu stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i będą dwie funkcje. No zobaczymy. No na razie działamy w takim kraju, że mamy też prokuratora krajowego, wiadomo, który uznaje się, który został powołany, jak został powołany. No są poważne przesłanki, żeby twierdzić, że to jest jedna wielka uzurpacja. Więc żyjemy w takim niedopowiedzeniu i są skutki tego. No, te wszystkie działania prowadzą tamtą stronę donikąd. No, więc czy elektorat ich rozliczy? W jakiejś mierze tak. Pamiętajmy, że duża część, i to też pokazują badania tego elektoratu Platformy Obywatelskiej, siedzi w bańce dużo mocniejszej, która od prawicowej, tak? Że oglądają tylko własne media, że poza TVN-em to świata nie widzą. No więc może to na nich działa, tak? No też pokazują to sondaże, że tam no, Platforma jakoś trzyma się mocno mimo tych działań śmiesznych, żałosnych i mówi się o utracie twarzy, ale to chodzi też o utratę elektoratu, a na razie póki co w badaniach opinii publicznej, no tam tylko trochę to drga i trochę się zmienia.
4: W tym razie sondażowo jest nieźle, ale no, kiedy nie ma efektów, to jak dalej podtrzymywać tą passę sondażową? To jeszcze wróćmy do rządu. Jeżeli Waldemar Żalek miałby odejść, to już trochę o to pytałem, ale zapytam raz jeszcze, kto zamian? Najczęściej mówi się o jednym nazwisku, które miałoby wejść do Ministerstwa Sprawiedliwości.
5: A jakie to nazwisko? A ja nie wiem, bo tam kilka było, więc ja to traktuję na razie jako takie przymiarki i balony próbne. Ja nie widzę, to już powiedziałem wcześniej, nie widzę nikogo, kto mógłby dobrze to zrobić.
4: Nie no, wszyscy mówią o panu pośle Romanie Giertychu.
5: No nie, no to już byłoby za dużo. To naprawdę, no człowiek z taką przyszłością, z takimi ciążącymi obciążeniami na niego, sprawa Polnordu i tak dalej, no to już byłaby totalna kompromitacja tego rządu i to dopiero by było...
4: No to na kogo? Tylko, to jeżeli stawiamy jeżeli
5: szukamy,
4: tezę...
5: Jeżeli szukamy zastępczych, że tak powiem, tematów, bo to też o to chodzi. Przecież też o to chodzi, żeby się mówiło o Zbigniewie Ziobrze, o tej, jak oni to nazywają, ucieczce, która nie jest żadną ucieczką, żeby odsunąć właśnie mowę o innych tematach, które się toczą. Tak, no mamy safe, do dzisiaj Polska nie dostała ani grosza. Słyszymy o wzrastającym oprocentowaniu. Sam rząd połyka swój język, nagle oprocentowanie już Komisja Europejska przyznała, że będzie dużo droższe, a nie wiadomo jak bardzo droższe. I zamiast o tym, no to mówimy o jakichś abstraktach typu Ziobro. Plus może i abstraktem jest, bo nie mają moim zdaniem na kogo zamienić, bo nie jest to Giertych na ministra, no to się wrzuca takie coś, żeby media rozważały, a kto tam będzie ministrem, dlaczego Żurek nie. Moim zdaniem ktokolwiek by nie był, to sobie nie poradzi, bo ta sytuacja wytworzona już z tym patologicznym powołaniem nowych władz prokuratury, z tymi wymianami prokuratorów, z tym, co się dzieje teraz, doniesienia z dzisiaj Rzeczpospolitej, co się dzieje w katowickim wydziale zamiejscowym, tak, gdzie prokurator wełna tą taką dziwną czystkę robi, no to wszystko jest nie do sklejenia, to geniusz by tego nie skleił. Więc tutaj jakie nazwisko, ktokolwiek by to nie był, to sobie nie poradzi w tym stanie rzeczy. Więc to się musi rozpaść, więc może jeszcze na tego Żurka jeszcze trochę głupot nałożyć, na tego kozła ofiarnego i go potem można wygnać na pustynię. Pod sam koniec, bo im więcej na ten garb weźmie, tym lepiej tutaj dla obozu rządzącego.
4: No dobrze, to jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy o sytuację w Republice. O tym pan redaktor już wspominał, jako też element działania prokuratury. Wczoraj wezwanie przez śledczych na przesłuchanie jako świadka Tomasza Sakiewicza. Seria podejrzanych, nie wiadomo cały czas, kto je kreował, zawiadomień do siedziby Republiki, ale też do prywatnych mieszkań dziennikarzy tej stacji. Michał Rachoń, Katarzyna Gujska, Tomasz Sakiewicz, to ostatnio to widziała prawie, że cała Polska.
5: A one trwają. Wczoraj wieczorem redaktor Lechowski dostawał kolejne fałszywe zgłoszenia, więc
4: a policja jak reaguje?
5: A policja nie reaguje, nie odpowiada na pytania. Ja dzisiaj opublikowałem rano na portalu niezależna.pl nowe fakty w sprawie interwencji redaktora Sakiewicza. No i tam się nie zgadza dokładnie nic. Polecam, to nie będę całości opowiadał, bo to duże opowiadania. Mówiąc w telegraficznym skrócie, ja podaję tam minutowy zapis tego, co jest w dokumentacji policyjnej. Czyli kiedy miała zostać podjęta interwencja, godzinowo, co się nie stało, kiedy się zakończyła. No i okazuje się, że się nic nie zgadza. Kamery, które mieli policjanci, te nasobne tak zwane, tak, czyli każdy policjant powinien rejestrować wydarzenie. Włączona została za późno, nic się nie zgadza. Tam też była służba medyczna, ambulans był. Nic się nie zgadza w dokumentacji u dyspozytorów karetki. Są dziwne zapisy, kiedy ona miała dotrzeć na miejsce, kiedy zostać rozdysponowana, no to świadczy, że tutaj rozmawiałam na przykład z dyspozytornią i twierdzę, że takich zapisów, jak tutaj jest przy tym wyjeździe, to w życiu nie widzieli, a pracują już naprawdę dobre prawie kilkanaście lat w dyspozytorni, więc no jest cała masa pytań bez odpowiedzi, a policja cały czas unika. Jest sprawa filmu, który policja powinna dla czystości sprawy w całości opublikować. Filmu z interwencji u redaktora Sakiewicza, gdzie doszło do zakucia asystentki. To się cały czas nie dzieje. Prokuratura twierdzi, że dopiero w przyszłym tygodniu podjęła decyzję. Z tego co wiem, policja chce okroić ten film. Nie wiadomo z jakich względów, co to znaczy okroić film. Powinien być puszczony w całości, jeden do jednego. Powinien liczyć, tak jak wykazano w tekście, 12 minut. Zobaczymy, ile będzie liczył i z czego będzie okrojony. No nie będzie miał żadnej wartości okrojony film puszczony przez policję z interwencji. No bo powstaje pytanie, z czego będzie okrojony i dlaczego. No więc no, działania policji. Policja, nasi dziennikarze, ja też osobiście pytamy cały czas policję i na piśmie i ustnie o szczegóły. Do dzisiaj, a miałem już 6-7 dzień, będzie jutro od tej feralnej interwencji, a odpowiedzi na pytania nie ma. No, część odpowiedzi zawarłem w tym artykule dzisiejszym. Oczywiście zdobyłem te informacje bokiem, bo oficjalnie nie idzie się dowiedzieć prawie nic. Niestety. Więc no, tutaj minister Kierwiński mówi o jakiejś transparentności, że policja urządza briefingi. No, urządza, tylko nie odpowiada na kluczowe pytanie, więc postanowiłem trochę tutaj pomóc policji i przytoczyć część faktów. Mam nadzieję, że teraz policja się obudzi, wstrząśnie i zacznie współpracować. Na razie wygląda na to, że mają bardzo dużo do ukrycia. To ciekawe.
4: O czym mówił Tomasz Grodecki. My czekamy na serwis informacyjny. Gdzieś jest w redakcji Michał Trześniewski. Pewnie szykuje. Zaraz, mam nadzieję, pojawi się w studiu. A jest. A, jeszcze jest Jakub Duszak i za chwilę będzie serwis informacyjny. To my się żegnamy. Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta. Portal niezależna.pl był naszym gościem.
5: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
4: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my teraz przechodzimy do serwisu informacyjnego.
8: Wiadomości. Za 2,5 doby będziemy wiedzieć, czy Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku prezydenta Krakowa. Atmosfera w mieście jest gorąca, a siły związane z zagrożonym prezydentem próbują zniechęcić krakowian do wzięcia udziału w referendum. Na przykład kolportowane są broszury oczerniające inicjatorów przedsięwzięcia, o czym mówił w poranku wnet szef telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis.
9: No pan prezydent Miszalski mówi, że on się nie obawia. On się nie obawia wyniku, nie obawia się frekwencji i dlatego prosi o to, żeby nie iść. Taka jego logika. Więc rzeczywiście to jest ostatnia linia okopów przed 24 maja, przed tym głosowaniem referendalnym. Ta koalicja rządząca i wszyscy wokół niej, i media różnego rodzaju, i inicjatywy opłacane w internecie, to wszystko zmierza do tego, żeby tego okopu bronić, żeby zniechęcić ludzi do pójścia do referendum.
8: Cały czas jednak wypływają argumenty, które wskazują na to, że obecna władza powinna zostać szybko odsunięta od rządzenia miastem.
9: Mamy tutaj do czynienia z sytuacją choćby kwestii, no przede wszystkim budżetu, czegoś takiego, co nazywa się tutaj planem ogólnym. To jest wizja miasta i plan zagospodarowania na najbliższy czas. On miał być opublikowany w styczniu, w momencie, kiedy okazało się, że idzie referendum. Prezydent i Rada Miasta zwlekają w ogóle z podjęciem decyzji o publikacji tego dokumentu. Z przecieków wiemy, że jest tam masa bardzo niekorzystnych dla mieszkańców zapisów, stawiających środek ciężkości w rozwoju miasta na deweloperkę.
8: Mówił szef telewizji w Polsce 24 Mariusz Pilis, a cała rozmowa na Wnet FM. Donald Trump zapowiada rozmowę z prezydentem Tajwanu, łamiąc dotychczasowy protokół dyplomatyczny. Jak pisze BBC, przywódcy USA i Tajwanu nie prowadzili bezpośrednich rozmów od 1979 roku, kiedy Waszyngton zerwał formalne relacje z Tajwanem i uznał rząd w Pekinie. USA od dawna wspierają Tajwan i zgodnie z amerykańskim prawem są zobowiązane do zapewnienia mu środków do samoobrony. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Pekin zdecydowanie sprzeciwia się oficjalnym kontaktom między USA a wyspą, a także sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi. Stany Zjednoczone zwiększają presję na Kubę. Prokuratura federalna w USA postawiła zarzuty byłemu przywódcy Kuby, Raulowi Castro, w związku

0: UE nie są wystarczająco bezpieczne dla dzieci, ocenia w najnowszym raporcie brytyjski regulator Ofcom. Wnioski opublikowano po wcześniejszym apelu regulatora o podjęcie silniejszych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. Ofcom poinformował również, że firmy Meta, Snap i Roblox zgodziły się wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia przeciwko groomingowi, czyli manipulowaniu dzieckiem lub nastolatkiem przez dorosłego w celu zdobycia jego zaufania, a następnie wykorzystania. Regulator zapowiedział także przekazanie rządowi swoich obaw dotyczących nieskutecznego egzekwowania minimalnego wieku użytkowników przez platformy internetowe. W Wielkiej Brytanii kończą się obecnie konsultacje dotyczące ewentualnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. 230 tysięcy ludzi, jak podają organizatorzy, wzięło udział we wczorajszym Marszu Solidarności wspierającym inicjatywę referendalną prezydenta w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Mimo to Senat odrzucił wniosek we wczorajszym głosowaniu. Jeśli obecna władza przegra wybory w 2027 roku, to ta idea referendalna powinna powrócić, analizował w Poranku Wnet redaktor naczelny tygodnika Solidarność Rafał Woś.
1: No nikt nigdy Polaków nie zapytał i nie przejął się tym, co mają do powiedzenia. No nikt nas nie pytał, czy chcemy mieć droższe prąd, nikt nas nie pytał, czy przemysł ma być mniej konkurencyjny, nikt nas nie pytał, czy jesteśmy gotowi tak wysoką cenę rozwojową, społeczną, cywilizacyjną ponieść za to, żeby realizować, no nie przez nas pisaną i nie pod nasze potrzeby przygotowaną agendę klimatyczną.
0: Takie głosowanie byłoby początkiem drogi, która musi nadejść.
1: My jesteśmy przed taką wielką batalią w ramach Unii Europejskiej o tak zwany Green Exit. To znaczy, ci wszyscy, którzy boją się polexitu, którzy wciąż wierzą w Europę, może powinni się właśnie bliżej tej idei Green Exitu przyjrzeć, bo Green Exit, tak jak ja go sobie wyobrażam, właśnie polegałby na tym, że Polska jednostronnie, suwerennie wyszłaby nie z Unii Europejskiej, jak nam się to czasem wmawia, tylko z unijnych polityk klimatycznych.
0: Mówił redaktor naczelny tygodnika Solidarność i prowadzący audycję Woś Wnet Rafał Woś, a więcej na kanale YouTube Radia Wnet.
2: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
3: Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Po reklamie.
10: Odyseja wyborcza.
11: Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz po serwisie informacyjnym naszym gościem Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie redaktorze. Prezesie.
12: Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry.
11: Zaczynamy trochę od polskiej polityki odchodząc. Popatrzymy na Europę, a tam wielka feta. Tam się dopiero działo w Europarlamencie. Zostali odznaczeni pierwsi laureaci Europejskiego Orderu Zasługi. Tych laureatów było kilku. Był Lech Wałęsa, był zdaje się również Jerzy Buzek, o ile dobrze widzę. No było bardzo, bardzo...
12: Jerzy Buzek.
11: Tak, tak. Było bardzo podnieśle. Różni wybitni się stawili iluminarze, ale główna nagrodzona to była Angela Merkel, która przemowę z tej okazji do europosłów i innych iluminarzy brukselskich skierowała, mówiąc o pokoju, o dobrobycie i o demokracji w Europie. jak ten pokój, dobrobyt i demokracja w tej wizji Angeli Merkel, ale chyba nie tylko jej,

0: I dlatego się zawahałem, bo to jest chyba wizja szersza, wizja liberalnych elit, które trochę tracą grunt pod nogami. Wygląda, panie prezesie.
1: No, bez wątpienia wygląda trochę inaczej niż wtedy, kiedy ona rządziła Europą. Bo nie tylko Niemcami, ale i Europą chyba za to dostała to wysokie i nowe odznaczenie. Ono zostało ustanowione w zeszłym roku dopiero. Kiedy ona rządziła, jednak Niemcy były hamulcowym integracji europejskiej, oczywiście z przyczyn dosyć takich prostych, przyziemnych i merkantylnych, czyli krótko mówiąc, Niemcy uznawały, że głębsza integracja europejska oczywiście oznacza też, mówiąc w dużym uproszczeniu, wspólne finanse, czyli krótko mówiąc, Niemcy nie chciały ponosić ciężarów tych zadłużonych krajów, tych, w uproszczeniu mówiąc, południa. Kiedy kanclerzem został Olaf Scholz, no a później Friedrich Merz, ta polityka niemiecka się zmieniła i Niemcy zaczęły stawiać na głębszą integrację, krótko mówiąc, na utworzenie państwa europejskiego. Natomiast za czasów Angeli Merkel jednak tak nie było. To Francuzi na to naciskali oczywiście z wiadomych przyczyn, znaczy nie tylko z tych, ale w dużej mierze z takich, że Francuzom się po prostu budżet nie spina, a Niemcom się tradycyjnie spinał. Natomiast w przemówieniu z okazji otrzymania wysokiego odznaczenia unijnego Angela Merkel oczywiście, ono było bardzo krótkie, więc ona bardziej zarysowała problemy niż podała rozwiązania, no ale w tych myślach, gdzie ona przedstawiała jakieś kierunki, no przebijała się oczywiście silna integracja i wspólna, i jeszcze większe uwspólnienie polityk unijnych, na przykład obronnej, albo dotyczącej, na co wszyscy zwrócili uwagę, kontroli mediów, czyli jak to ona ujęła i jak to w ogóle ujmują zwolennicy kontroli mediów i mediów społecznościowych na walkę z dezinformacją, która oczywiście nie walka, tylko dezinformacja jest problemem, ale czy cenzura jest rozwiązaniem, to już jest inna kwestia. W każdym razie wszyscy komentatorzy oburzyli się właśnie na to ostatnie, że ona wzywa do kontroli mediów, do kontroli debaty, no krótko mówiąc do tego, żeby głosy inne niż mainstreamowe, liberalno-lewicowe były w jakiś sposób ograniczane. Natomiast mniej zwrócono uwagę na te właśnie trzy obietnice Unii Europejskiej, o których było krótkie, bo ono trwało bodajże 7 minut, przemówienie byłej pani kanclerz, czyli o pokoju, dobrobycie i demokracji. I ona dostała oczywiście ogromne brawa i tak dalej, natomiast no raczej tylko w komentarzach prawicowych, konserwatywnych pojawiła się myśl podstawowa, że kiedy ona rządziła Europą i Niemcami, to właśnie te trzy wartości europejskie uległy znacznemu pogorszeniu. Pokój, no przepraszam, kto budował podstawy ekonomiczne i też polityczne dla agresji Rosji na Ukrainę? Kto handlował gazem, kto zapraszał Rosję na salony, kto myślał o jakiejś wielkiej Europie, wręcz od Władywostoku do Lizbony. Jeśli chodzi o dobrobyt, no to gospodarki europejskie, większość gospodarek europejskich, no za czasów Angeli Merkel, również doznały poważnych uszczerbków, między innymi przez sztucznie wywołany kryzys migracyjny i oczywiście politykę przede wszystkim klimatyczną, ale nie tylko, bo politykę handlową, związaną z tym wszystkim politykę przemysłową i tak dalej, i tak dalej. A jeśli chodzi o demokrację, no to cóż, Unia Europejska robi się coraz mniej demokratyczna w tym sensie, że staje się coraz bardziej oligarchiczna. Elity unijne to jest jakaś stosunkowo niewielka grupa nie do końca transparentnie i na nie do końca zrozumiałych dla ludzi zasadach dobierana, uzurpuje sobie najróżniejsze prawa, które nie zostały i uprawnienia, które nie zostały zawarte w traktatach. Więc pani kanclerz mówiła dużo, nie tylko chwalczo i samochwalczo, ale również i krytycznie o trzech wartościach europejskich, ale oczywiście ani jej, ani bijącym jej brawa nie przyszło do głowy, że ona osobiście jest w dużym stopniu odpowiedzialna za kryzys tych wartości i tych trzech wielkich europejskich obietnic. Europosłowie prawicowi, niektórzy, opuścili salę.
0: Na przykład Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak. Oczywiście u nas poszedł chyr, czyli spin, jak się dzisiaj mówi, że to był bojkot Lecha Wałęsy, który zresztą mówił jakieś koszmarne bzdury. Jego przemówienie było, zresztą na oficjalnym wideo Parlamentu Europejskiego jest skrócone do 2 minut. Ale przecież nie chodziło o Lecha Wałęsę, do którego powiedzmy wszyscy się już przyzwyczaili, tylko chodziło o to, że oligarchia europejska, no bo w kapitule tego odznaczenia jest przewodnicząca i wiceprzewodniczące Parlamentu Europejskiego, w tym zresztą dobrze nam znana Ewa Kopacz, oraz paru, że tak powiem, zasłużonych eurokratów. Czyli krótko mówiąc, polityczna oligarchia europejska przyznała sobie odznaczenia, a my mamy bić brawo. No, po stronie konserwatywnej wzbudziło to poważne zastrzeżenia, mówiąc bardzo oględnie, delikatnie. No do diabła ciężkiego, przecież Angela Merkel jest niszczycielką Europy. Zwłaszcza jej 2 ostatnie kadencje były po prostu fatalne dla Europy i dla Unii Europejskiej. Ona osobistą decyzją wywołała kryzys migracyjny. To znaczy wywołała kolejną falę tego kryzysu, bo kryzys migracyjny w Europie ma miejsce przecież od dekad.
0: A jeśli bym do samego przemówienia wrócił, bo ono w polskich mediach w ogóle nie zostało opisane. To jest bardzo ciekawe. Media liberalne tylko mówią, że dostała, że wygłosiła. 7 minut mówiła Angela Merkel. Tam pojawiły się też słowa dotyczące chociażby wolności słowa, pomysłu, co zrobić z wolnością słowa. Jakie właściwie myśli dla Europy, nie tylko w tych kategoriach zewnętrznych, ale także wewnętrznych demokracji, bo to był dobrobyt, demokracja i pokój. Na tej demokracji się skupmy. Jaka jest wizja Angeli Merkel? Co ona radzi rzeczywiście tej sali, która w 1/4 była pusta, bo prawica wyszła, ale reszta, lewica i centrum, czyli lewica i skrajna lewica, słuchały, co Angela Merkel ma do powiedzenia.
1: No, ta myśl jest taka jak myśl całej euroklasy, czyli eurokracji, czy też nie wiem, mainstreamu, mam nadzieję, że już niedługo mainstreamu, bo jednak wie

0: główna oligarchia unijna i klasa polityczna, liberalna i lewicowa, czyli te dwa nurty, które dominują na przykład w Parlamencie Europejskim. Zresztą ta liberalna frakcja dla niepoznaki nazywa się ludową, czyli konserwatywną. Te myśli są takie. Integrujmy się, zróbmy państwo i pilnujmy, żeby nikt nie miał innego niż nasz pomysł. Do tego to się sprowadza. Więc tutaj Angela Merkel nie mówi niczego innego niż obecni liderzy Unii. Zresztą w pewnej mierze jej wychowankowie czy protegowani, no przede wszystkim jest Ursula von der Leyen albo Donald Tusk, prawda? Czy też część klasy politycznej, na przykład austriackiej czy holenderskiej. To są ludzie, którzy wyrastali, można powiedzieć, pod opiekuńczymi skrzydłami Frau Doktor Kanzlerin, jak to nazywano ją oficjalnie w czasach jej rządów. Więc o ile sama polityka rządu niemieckiego się zmieniła, to dzisiaj Angela Merkel mówi to samo, co liderzy tych głównych ugrupowań liberalno-lewicowych Unii Europejskiej. Podkreślam liberalnych, czasami pod nazwą konserwatywnych, bo przecież technicznie i z punktu widzenia niektórych taka, powiedzmy, Koalicja Obywatelska jest partią centroprawicową, a według lewaków wręcz prawicową, więc to też trzeba brać pod uwagę. W każdym razie, niezależnie od tego, czy ktoś jest za, nie wiem, aborcją, czy przeciw, albo za małżeństwami gejowskimi, czy jest może przemięźliwy, to działania w kierunku większej, ściślejszej unifikacji Unii Europejskiej, czyli integracji, czyli no to, co zresztą jest wspomniane w raporcie Mario Draghiego, wymienione przez Angelę Merkel w tym omawianym przez nas przemówieniu. No w każdym razie to wszystko dąży do jednego celu, czyli do budowania państwa, które ma jakąś tam jedną centralę decyzyjną i tyle. Więc Angela Merkel mówi jeszcze więcej integracji, podobnie zresztą jak mówił to między innymi Lech Wałęsa albo Jerzy Buzek. No, akurat przemówienie Jerzego Buzka było takie dosyć bezbarwne, podziękowało wszystkim oraz mówił o tym, dobrem jest Unia.
1: Tej treści nie było najwięcej. Panie prezesie, naszym gościem jest Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, bo to wystąpienie, te nagrody dla Angeli Merkel wydają się być nie tylko uhonorowaniem ważnej, zwłaszcza dla Niemiec, ale i dla elity brukselskiej, polityk no, odpowiedzialnej chociażby za coś, co zdaniem lewicy jest korzystne, czyli jeszcze bardziej masowy napływ imigracji niekontrolowanej do Europy, więc to jest ta zasługa, którą pewnie lewica będzie Angeli Merkel pamiętać. Zasługa w cudzysłowie oczywiście, jakby ktoś nie czuł.
0: To się może zmieniać w czasie.
1: Może na razie, jak się popatrzy na Hiszpanię, to tam lewica cały czas uważa, że masowy napływ imigracji jest czymś dobrym, szczególnie politycznie dla lewicy, bo być może to jest jedyna szansa, żeby w najbliższej przyszłości lewica utrzymywała władzę w kolejnych krajach Europy, ale też pojawił się element, że Angela Merkel ma też swoją misję do odegrania. Nie wiem, czy ten order jest jej potrzebny, czy nie do tej misji, ale ma razem z swoim kolegą z Europejskiego Banku Centralnego budować pomost dyplomatyczny między Europą, brukselskimi elitami, a Władimirem Putinem. Tak przynajmniej mówi Financial Times.
0: No, to chyba ta decyzja chyba

0: nie jest jeszcze podjęta, ale rzeczywiście wręczenie, tak bardzo kontrowersyjne wręczenie, no bo ona jednak jest krytykowana, w Niemczech jest szalenie krytykowana. Również kanclerz, obecny kanclerz Merz był przecież jej wielkim politycznym przeciwnikiem wewnątrz swojej wielkiej partii. No być może rzeczywiście to odznaczenie, chociaż to jest chyba spekulacja, ale być może rzeczywiście ono jest takim glejtem. No można powiedzieć, że Angela Merkel dobrze się z Rosjanami zna, bo robiła z nimi ogromne interesy i to nie tylko, można powiedzieć, biznesowe, ale geopolityczne. No, zresztą na tym poziomie to jest trudne do oddzielenia. No ale to na tej zasadzie jeszcze lepszy byłby Gerhard Schröder, prawda, który po prostu był na pensji rosyjskiej przez wiele lat i pewnie zna ich jeszcze lepiej. Więc no cóż, jeśli się okaże, że politycy odpowiedzialni za takie wzmocnienie Rosji, by ona się poczuła ostatecznie silna, by wypowiedzieć wojnę połowie świata, no w pewnym sensie oczywiście, no to można powiedzieć, że jest to ustawienie Putina w silnej pozycji negocjacyjnej. A tymczasem sam Putin nie ma silnej pozycji ani na froncie, a i we własnym kraju, jak słychać, ona słabnie. No bo co to za wódz, który nie prowadzi wielkiej Rosji do samych zwycięstw? Przecież chyba w Rosji nikt już dzisiaj nie uważa, że wojska rosyjskie zwyciężają na froncie. Zresztą drony lecą na głowę ludziom również w Moskwie. Już nie tylko gdzieś tam w pobliżu frontu, jak Ukraińcy informują, nie wiem na ile to jest prawdziwa informacja, ale prawdopodobnie tak. W zasięgu rosyjskiej artylerii i rakietowej i dronów mieszka 70% obywateli Federacji Rosyjskiej. No to już jest tak zwany konkret. W związku z tym wzmacnianie pozycji Putina przed jakimś tam rozwiązaniem tego kryzysu, nie wiem, jakimś zawieszeniem broni, jakimś resetem, jakimś ułożeniem spraw, no brzmi dosyć, przynajmniej z naszego punktu widzenia, egzotycznie, żeby nie powiedzieć podejrzanie. Chociaż z drugiej strony oczywiście można spekulować, że Putin, żeby zakończyć wojnę, musi sprawić wrażenie zwycięzcy. Bo inaczej nie będzie mógł jej zakończyć. Od wielu miesięcy, od lat właściwie już komentatorzy dość powszechnie mówią, że Putin nie może skończyć tej wojny, bo by wyszło, że ją przegrał, a wtedy byłby jego koniec. Być może zresztą nawet i fizyczny, bo w końcu to Rosja, nie tylko polityczny. W związku z tym on musi dostać coś, żeby wyglądało, że odniósł sukces. Więc może to jest jakaś szalenie złożona partia szachów 8D, która ma sprawić, że Putin będzie mógł sobie pozwolić na zawieszenie broni, czy wręcz zawarcie pokoju. Ale oczywiście to się będzie również wiązało z resetem, czyli ze wznowieniem interesów z Rosją. Także niemiecka gospodarka potrzebuje tego gazu.
1: I pewnie trochę ropy. Również to już na koniec wróciłbym do wystąpienia Angeli Merkel, bo tam pojawiły się wątki. Nie wiem, czy pan redaktor, pan prezes je weryfikował. Pojawiła się sztuczna inteligencja, pojawiła się wolność wypowiedzi w internecie, w social mediach. Czy to faktycznie było tak, że Angela Merkel zapowiedziała, że to są też zagrożenia dla europejskiej demokracji, czyli taka wolność słowa w internecie, no i sztuczna inteligencja, która też wchodzi. Co właściwie w tych aspektach tej wolności słowa w przestrzeni internetu mówiła była kanclerz, no i nowo, świeżo upieczona, nagrodzona nowym, świeżutkim, unijnym odznaczeniem pani była kanclerz?
0: Mówiła o tym, że fejki, że media społecznościowe już powoli nie składają się ze społeczności, tylko z jakichś agentów AI czy robotów AI, że panuje w nich dezinformacja i tak dalej, co oczywiście jest prawdą, przynajmniej częściowo, bo rzeczywiście są boty, jest AI i jest mnóstwo dezinformacji w mediach społecznościowych, tylko oczywiście intencją tego jest to, żeby organy unijne miały kontrolę nad tym. Czyli krótko mówiąc, dezinformować to my, a nie nas. I za duża wolność wypowiedzi prowadzi do błędów i wypaczeń. No i taka jest mniej więcej teza Angeli Merkel. Oczywiście, powtarzam, ten problem jest realny, tylko rozwiązanie tego problemu doprowadzi do bardzo poważnych ograniczeń wolności słowa, czyli krótko mówiąc do jakiejś dyktatury. Zwłaszcza, że te projekty, między innymi ten zapetowany przez pana prezydenta Nawrockiego, który przecież wynikał wprost z dyrektywy unijnej, one zakładają administracyjną kontrolę nad treściami. Czyli cenzurę najzwyczajniej w świecie. No, czym jest administracyjna kontrola nad treściami? Co innego sądowa kontrola nad treściami. I tutaj, że tak powiem, demokracje są zgodne, że rzeczywiście dla ochrony tam, na przykład dóbr osobistych czy jakichś ważnych interesów publicznych, rzeczywiście taka kontrola może wystąpić, sądowa. A w tym przypadku no, chodzi po prostu o to, żeby jakiś wybrany przez rząd urzędnik decydował, co możemy pisać albo gadać, a co nie. Już nie sąd. No więc jest to po prostu najzwyklejsza cenzura i tyle. I do tego wzywa Angela Merkel, eurokraci i tak dalej, nie widząc innych rozwiązań problemu, a jednocześnie tracąc rząd dusz.
1: Co też jest ważne, no bo jak się traci rząd dusz, to próbuje się tej cenzury, o czym mówił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i kłaniam się.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my kończymy audycję wyborczą za chwilę. Studio winno naszej antenie, a my usłyszymy się dzisiaj wieczorem o godzinie 19 w Wieczorze Wnet, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie razem z Józefem Orłem.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
3: Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Po reklamie.
6: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Wileński gość.
3: Dzień dobry, szanowni państwo. Agata Antoniewicz przy mikrofonie. Witamy serdecznie w Studio Wilno, programie nadawanym z Wilna do Polski, gdzie rozmawiamy o sprawach ważnych, ciekawych, a czasem takich, które na pierwszy rzut oka wydają się tylko smakowitą anegdotą, a po chwili okazują się opowieścią o historii, tożsamości i wspólnocie. Dzisiejszy program będzie właśnie taki. Punktem wyjścia jest sukces polskiego producenta z Augustowa, który zdobył złoty medal Litewskiego Stowarzyszenia Sommelierów podczas Krajowego Konkursu Win i Miodów Litwy. Nagrodzony trunek nosi nazwę Baltic Way, a więc nazwę symboliczną dla naszej części Europy. Za tym sukcesem stoi człowiek, znany już słuchaczom Studio Wilno, bo gościł u nas już jako popularyzator dawnych tradycji bartniczych i prezes Bractwa Bartnego. Dzisiaj wraca jako laureat, ale też jako rozmówca o sprawach większych niż sam medal. Witamy serdecznie Piotra Pilasiewicza z augustowskiej Miodosetni.
9: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
3: Panie Piotrze, zacznijmy od tego, co stało się bezpośrednim impulsem do naszej rozmowy. Na swoim profilu opublikował Pan wpis, który wzbudził niemałe zainteresowanie. Cytuję. Tak można zaczynać weekend. Przed nami dwa najlepsze miodosytnie, dwie najlepsze miodosytnie na Litwie. Po lewej nasi przyjaciele z Szuszwies Medus, a po prawej my. I dalej informacja o złotym medalu dla miodu Baltic Way. Przyznam szczerze, że dawno nie widziałam tak zgrabnego połączenia promocji produktu eleganckiego humoru i subtelnej gry z historią regionu. Jakie emocje towarzyszyły panu w chwili ogłoszenia wyników?
9: Powiem szczerze, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Słyszałem, że nasz miód pojawił się nieformalnie na konkursu najpierw, ponieważ co do zasady konkurs krajowy jest dedykowany dla krajowych produktów. Tutaj jednak organizatorzy zrobili drobny wyjątek, ukłon w naszą stronę, dopuszczając nasz miód do konkursu, ponieważ w znaczącej większości wykonany jest z miodu litewskiego, tak jak i zresztą większość naszych miodów, czego my nie ukrywamy i otwarcie o tym piszemy, że produkując miody pitne w Augustowie, bazujemy na surowcu właśnie pozyskiwanym z Litwy. Ten miód też ma upamiętniać ważny element z historii najnowszej krajów bałtyckich, który pewnie dla polskiego słuchacza jest mało znany, a tutaj dla ciebie, czy dla każdego obywatela Litwy, Łotwy czy Estonii jest czymś w zasadzie oczywistym, czyli bałtycki łańcuch serc, czy tak jak to nazwaliśmy po angielsku Baltic Way.
3: Wspomniał pan też o pracy. Współczesny odbiorca często widzi tylko właśnie ten efekt końcowy. Butelkę, etykietkę, zdjęcie w internecie. Nie widzi miesięcy przygotowań. Jak długo powstaje dobry miód pitny?
9: W tym wypadku było to wyjątkowo długo, ponieważ po pierwsze musieliśmy zebrać surowiec zebrany do tego miodu, czyli miód pszczeli, pochodził z ponad 1560 pasiek z terenu Litwy, Łotwy i Estonii, głównie z Litwy, bo Litwa jest największym producentem miodu w regionie, też dokładnie z 1569, tutaj liczba też jest symboliczna, ale tego chyba nie trzeba wyjaśniać. Więc zbiór samego miodu potrwał dość długo. Kontakty do osób, które skupują miód tutaj z Litwy, bezpośrednio do pszczelarzy, zbieranie tych próbek. No a później te ponad 1500 słoiczków trzeba było przełożyć do kotła, żeby rozrobić z wodą, delikatnie posycić, czyli pogotować i przefermentować. Sama fermentacja i produkcja trwała rok, co jest takim minimum dla dobrze ułożonego, słodkiego miodu pitnego w naszym wypadku.
3: No, czyli nie tygodnie, miesiące, nawet lata. Wydaje się, że miód pitny nie lubi pośpiechu. Czyli znowu słyszymy coś, czego współczesny świat nie lubi. Trzeba czekać.
9: Oj, trzeba czekać. Trochę też dlatego, że współczesny świat, a bardziej takie dążenie po prostu do maksymalizacji zysków spowodowało to, że z naszej tradycji ten miód pitny zniknął z produktu, który był używany podczas świąt, celebracji, czy nawet codziennej diety, do produktu, o którym coś tam słyszeliśmy z trylogii Sienkiewicza, może kiedyś ktoś gdzieś próbował, ale ale no my sami jako Polacy też niestety często nie znamy i nie rozumiemy miodu pitnego, historii, tradycji, która za nim stoi.
3: Również piękne zdanie jest, że czas jest takim składnikiem i warto chyba je zapamiętać, nie tylko w gastronomii. Medal zdobyty na Litwie, symboliczny wymiar. Czy ten medal smakował inaczej właśnie dlatego, że został zdobyty na Litwie?
9: Dla mnie tak, szczególnie, że dotychczas nasze relacje z Litwą były raczej w drugą stronę. To znaczy my tutaj pozyskujemy świetnej jakości miód, który przetwarzamy na miód pitny, a z tym miodem z Baltic Way chcieliśmy też stworzyć produkt, który by trafił na ten rynek. No, z naszej polskiej perspektywy jest to bardzo mały rynek. Tak, tu na Litwie mieszka poniżej 3 milionów mieszkańców. To jeżeli byśmy kierowali produkt do jednego województwa, czy na przykład do Warszawy, to mamy znacznie szerszy krąg odbiorców, którzy lepiej nas rozumieją. No mimo to chcemy być obecni tutaj na tym rynku, żeby te relacje handlowe były dwustronne. Nie tylko pobieranie surowca, ale też dawanie coś od siebie w zamian w postaci tego gotowego miodu, który ma upamiętnić właśnie to wydarzenie.
3: A więc to trochę tak jakby pianista dostał nagrodę w Wiedniu, a śpiewak we Włoszech. Jeszcze tak zwrócę do pańskiego wpisu, w którym pojawia się zdanie, które natychmiast przykuło na przykład moją uwagę. Augustów, cytuję, wraz z całym Podlasiem opuścił Wielkie Księstwo Litewskie w 1569 roku. To zdanie jest lekkie, żartobliwe, ale jednocześnie przypomina ogromny kawał historii. Skąd ten pomysł?
9: W naszym regionie na Podlasiu bardzo często zapominamy, że historia no nie tyle państwowości, co zakładanie pierwszych miast, osiedli, te pierwsze wieki historii związane są nierozłącznie z Wielkim Księstwem Litewskim. Że główna siedziba piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego była w Supraślu na przykład, gdzie jest wspaniałe muzeum ikon, które naprawdę warto odwiedzić. Zapominamy o tej części historii. My często patrzymy na Litwę jako coś odległego, a zapominamy, że też historia Litwy jest częścią historii Polski po prostu. I warto o tym pamiętać i patrząc na te obopólne relacje, nie traktować tego jako peryferia, tylko jako nieodłączny element, bo Unia Polsko-Litewska to nie było przejęcie czy wchłonięcie Litwy przez Polskę, tylko dobrowolna zgoda dwóch narodów do tego, żeby podążać jedną drogą.
3: Właśnie to jest ciekawe, bo w naszej części Europy zbyt często historia przedstawia się jako spór o własność. Czyje było Litwo, czyje było Grodno, czyj był Augustów. A przecież równie można dobrze zapytać, co było wspólne.
9: I to pytanie zdaje mi się, że często zadajemy nie tylko w kontekście miodosytnictwa, miodu pitnego, to czy miód pitny jest bardziej tradycją Bałtów, czy bardziej Słowian, bardziej polski, czy bardziej litewski, czy w kontekście tego, co robimy jako bartnicy, jako bractwo bartne. Te pytania często zadajemy może nie tak wprost, jak tutaj w tym wpisie, ale na przykład nazywając nasze piwo miodowe z języka ruskiego, czyli z języka Wielkiego Księstwa Litewskiego, Zbicień. I wracamy z nim na Litwę, gdzie ludzie pytają, a co to jest ten Zbicień? A ja mówię, no to jest produkt historyczny z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego, który zastępował kiedyś piwo, bo miód był dostępny, był wszędzie praktycznie w lesie, a jęczmień był uprawiany tylko na tych wydartych puszczy poletkach, więc to było coś, czym raczyli się nasi przodkowie. To jest takie subtelne właśnie podkreślenie tego, że mamy bardzo wiele wspólnego i powinniśmy te elementy naszej kultury i tradycji podkreślać, a nie zastanawiać się, nie wiem, czy Kartacz, czy Cepelin, co jest bardziej historyczne, tak? Czy różne tego typu pytania, które też się często pojawiają.
3: Można też wywnioskować i powiedzieć chyba, że miód pitny jest bardziej pokojowy niż niejeden podręcznik historii.
9: Oj, na pewno miód pitny pomógłby rozwiązać nie jeden spór historyczny, jeżeli tylko by do niego różne obozy po prostu przysiadły.
3: Dla słuchaczy w Polsce przypomnijmy, przez wieki ogromna część ziem dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy i części Polski była związana politycznie w ramach Wielkiego Księstwa Litewskiego, o czym właśnie Pileś już wspominał, a potem Rzeczpospolitej obojga narodów. Czy czuje pan, że ludzie wracają gdzieś do bardziej złożonego rozumienia tej historii? Trochę pan mówił o tym, ale może pogłębmy temat.
9: Przepraszam. Myślę, że tak. Też zauważyłem, że te wspólne elementy łączące Polskę i Litwę zaczęły być jeszcze bardziej podkreślane po 2022 roku i inwazji Rosji na Ukrainę. Szczególnie od strony partnerów, przyjaciół z Litwy dostrzegłem bardziej podkreślanie tych wspólnego dziedzictwa, niż nakierowywanie się na to, co jest nasze, co jest wasze, co było nasze, co niż tego typu pytania. Mam nadzieję, ze strony polskiej to się też zaczyna pojawiać w dyskursie. Teraz na przykład, zmieniając trochę temat, w ramach realizacji projektu polsko-litewskiego w ramach Bractwa Bartnego wydajemy historię bartnictwa w Wielkim Księstwie Litewskim, która wspaniale rozszerza tą perspektywę z takiej wcześniejszej, która była bardziej nakierowana na to, jak wyglądało na przykład bartnictwo w Polsce, jak wygląda na Litwie, jak wygląda na Białorusi. Zajmując temat bartnictwa szerzej, jako bartnictwo w Wielkim Księstwie Litewskim, można pokazać te wszystkie podobieństwa, że to jest po prostu jedna tradycja. I tak samo jest z miodami pitnymi. Jednym z najbardziej znanych w XVIII-XIX wieku miodów pitnych w Polsce to był Lipiec Kowieński, bo nazwę dostał stąd, że z komór celnych z Kowna był eksportowany dalej na zachód, a pochodził w ogóle z miodu zbieranego głównie na Podolu ukraińskim. Więc najsłynniejszy polski miód pochodzący z Ukrainy, sprzedawany przez Kowno, noszący litewską nazwę. No to doskonale pokazuje, że tematy i problemy, które obecnie mamy w rozmowie, kiedyś po prostu nie istniały.
3: I to dobrze, bo historia bez niuansów jest jak miód bez aromatu. Słodka, ale płaska. Panie Piotrze, gościliśmy pana już jako prezesa Bractwa Bartnego. Wtedy rozmawialiśmy o bartnictwie jako tradycji wspólnej dla Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. W 2020 roku kultura bartnicza została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Co dla pana oznacza bartnictwo?
9: Od bartnictwa w zasadzie zaczęła się też moja przygoda z miodami pitnymi. Bartnictwo było dla mnie takim pomysłem w zasadzie na życie, na to, żeby wrócić do Augustowa po studiach i zająć się czymś, co byłoby wpisane w historię i tradycję regionu. Więc tak, można powiedzieć, identyfikuję się jako bartnik cały czas i jest to dla mnie bardzo ważny element życia.
3: Bartnik to postać niemal literacka, człowiek lasu, ciszy, obserwacji. Czy współczesny świat jeszcze rozumie taką postawę?
9: Mam nadzieję, że powoli zaczyna rozumieć. Bartnictwo rzeczywiście daje takie możliwość kontaktu z przyrodą, znalezienia swojego miejsca w lesie, o które się dba, do którego się wraca. Jest nastawiony też na to, żeby obserwować tą przyrodę i starać się do niej dostosować, czego nam często w życiu brakuje, bo bardzo często w kontakcie z przyrodą patrzymy, jak zrobić, żeby przyroda służyła człowiekowi lepiej, bardziej wydajnie, bardziej wydajnie. A no niestety nie ma nic za darmo i powinniśmy w kontaktach z przyrodą stawiać na to, żeby ją obserwować i się do niej dostosować, a nie na odwrót.
3: Litwa również zachowała piękne tradycje bartnicze, między innymi w Dzukijskim Parku Narodowym. Czy takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci, pana zdaniem?
9: Bardzo są ważne. W przyszłym tygodniu w Dżukijskim Parku, dzięki wspólnemu projektowi właśnie naszego Bractwa Bartnego i Dżukijskiego Parku Narodowego, będzie otwarcie z takiego miejsca warsztatów i ekspozycji poświęconej bartnictwu w skansenie, który powstał tam w ramach projektu. Z naszej polskiej strony podobne miejsce stworzyliśmy w Augustowie przy naszej miodosytni. Także zapraszam serdecznie do odwiedzenia, poznania tej wspólnej tradycji. Jest to ważne ze względu na potrzebę zachowania tej tradycji. Nawet jeżeli wiemy, że miodu z tych barci pozyskuje się naprawdę niewiele i nie zastąpimy tym współczesnego pszczelarstwa, to warto jest chociaż częściowo to zachować dla przyszłych pokoleń.
3: Wilno i Augustów łączy więcej niż mogłoby się wydawać. Lasy, jeziora, spokojniejsze tempo życia, przywiązanie do natury. Czy smak regionu można zamknąć w butelce?
9: Myślę, że tak. Co doskonale pokazuje ten miód, o którym rozmawiamy, czyli Baltic Way. Tam bogactwo miodów pozyskiwanych tutaj w regionie jest naprawdę niesamowite. Te wszystkie niuanse w aromacie, w smaku naprawdę mogą bez nawet jakiejś wybujałej wyobraźni pokazywać charakter miejsca, w którym powstał i idei, którą ze sobą niesie.
3: Czyli otwieramy butelkę i słyszymy szum sosen?
9: Na pewno czujemy zapach żywicy i taki aromat lasu, to tak.
3: A jak ktoś nie ma na przykład dobrej wyobraźni i nie czuje?
9: Myślę, że jest na tyle intensywny, że to, o czym opowiadamy, poczuje.
3: To trzeba degustować chyba jego jeszcze raz i jeszcze raz, aż się poczuje. Złoty medal zdobyty. I co dalej?
9: Przepraszam. Kończymy właśnie dwudniową obecność na targach wina w Wilnie. Bardzo ciekawe rozmowy na temat wspólnego dziedzictwa odbyliśmy z ludźmi, którzy odwiedzali te targi, głównie Litwinami. Bardzo ciekawe jest takie, często się z tym spotykaliśmy przez ostatnie dwa dni, że Litwini podchodzili i mówili: o, znacie miód pitny w Polsce, no bo to jest nasz narodowy trunek. Ja mówię: no tak, nasz też. I połowy świata pewnie, bo jest to najstarszy alkohol znany ludzkości. Pierwsze miody pitne powstawały 20-40 tysięcy lat temu w Afryce. To, że Bałtowie i Słowianie zaadoptowali tą tradycję, to świadczy tylko o wspólnych korzeniach, ale tych tysiące lat temu. Ale niestety zarówno tutaj na Litwie, jak i w Polsce często nie rozumiemy miodu pitnego. Znamy to przez pryzmat trylogii Sienkiewicza, ale niekoniecznie jest to napój, który towarzyszy nam przy celebracji ważnych chwil na przykład, czy przy niedzielnym obiedzie z gośćmi. Niestety w takich wypadkach wybieramy często zagraniczne alkohole. Tak w samej Polsce na przykład spożywamy więcej tekili niż miodu pitnego. Niestety.
3: No dobra, czyli sukces nie kończy drogi, tylko ją wydłuża, a praca nadal będzie kontynuowana na rzecz produkcji dobrych miodów pitnych.
9: Tak, i promocji tych miodów pitnych w takim celu, żeby Polacy mogli być dumni ze swojego dziedzictwa i nieść to po prostu dalej, tak? No niestety tego trochę nam brakuje. To też są rzeczy, które już dostrzegali autorzy pod koniec XIX wieku, że wraz z popularyzacją na przykład win niemieckich czy austriackich, które trafiały w dużych ilościach na rynek jeszcze pod zaborami, tracimy nasze rodzime tradycje związane z wytwarzaniem i konsumpcją miodu pitnego. I nie chodzi mi tutaj o namawianie do alkoholizmu, do tego, żeby spożywać go więcej, tylko żeby zmienić pewne nawyki, przejść w stronę lżejszych alkoholi z tych destylatów, z wódki i tak dalej, że spotkanie nie musi się kończyć pół litrem wódki, tylko butelką miodu pitnego, który jest dużo lżejszy, a który też no, nie powoduje takiego upojenia.
3: Szanowni Państwo, dzisiejsza rozmowa pokazała, że czasem jedna butelka miodu pitnego może opowiedzieć więcej o regionie niż jeden wykład akademicki. Mówi o wspólnej historii, o kulturze pogranicza, o tradycji starszej niż państwa, o tym, że można rywalizować bez wrogości i żartować bez złośliwości. A jeśli przy okazji zdobywa się złoty medal na Litwie, no to chyba tym lepiej. Naszym gościem był Piotr Pilasiewicz z Augustowskiej Miodosytni, bartnik z Bractwa Bartnego.
9: Tak, dziękuję bardzo za rozmowę.
3: A Państwu dziękujemy za uwagę. To było Studio Wilno, audycja, w której historia czasem pachnie miodem. Dobrego dnia i do usłyszenia. Z Wami była Agata Antoniewicz.
6: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Ogromny dług Polski w miesiąc powiększył się o około 40 miliardów złotych. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tragedia w Ząbkach, nie żyje dwulatek, który wyszedł ze żłobka.
1: Wiadomości wnet.
0: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia tego roku wyniosło około 2 bilionów i 89 miliardów złotych, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 38 miliardów, wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Dług Skarbu Państwa stanowi zazwyczaj około 90% państwowego długu publicznego. Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chcemy czystego powietrza, ale nie chcemy zapaści przemysłowej w Polsce, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
2: Polska chce czystego powietrza, nowoczesnej energetyki, ale odpowiedzialna polityka klimatyczna nie może oznaczać polityki gospodarczej, która jest de facto samodestrukcją. Nie może oznaczać trwałego zubożenia naszego społeczeństwa. Unia Europejska odpowiada dziś za około 6% światowych emisji CO2. Tymczasem emisje globalne nadal rosną. Światowa produkcja nie znika. Przenosi się do państw, które nie mają takich standardów środowiskowych. Europa będzie tracić przemysł, a globalne emisje będą rosnąć.
0: To festiwal hipokryzji, odpowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Mówiła, że rząd PiS-u nie przeciwdziałał, gdy wykuwało się prawo klimatyczne Unii Europejskiej, a nawet proponował swoje proklimatyczne rozwiązania, jak tu cytat, podatek Morawieckiego od samochodów spalinowych.
3: Gdyby nie dobre i skuteczne negocjacje mojego zespołu w 2024 roku, to od początku kwietnia w Polsce, szanowni państwo, obowiązywałby podatek Morawieckiego, podatek powszechny od samochodów spalinowych, który na ochotnika pan premier Morawiecki wpisał do kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.
0: Pytanie referendalne miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Dziennikarz i dysydent Andrzej Poczobut wziął udział w posiedzeniu Senatu i odebrał akt powołania go do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Z mównicy senackiej mówił o sytuacji Polaków na Białorusi.
4: Często mnie teraz pytają o tym, jaką politykę należy prowadzić wobec Białorusi, wobec reżimu Łukaszenki, czy należy utrzymywać sankcje i prowadzić konfrontację, czy należy działać tak, jak działają Amerykanie i Donald Trump, czyli prowadzić dialog i spodziewać się, że to skruszy reżim. Ja nie mam odpowiedzi dzisiaj na to pytanie. Ja 5 lat byłem odizolowany. Dla polskiej mniejszości na Białorusi bardzo ważne jest zachowanie możliwości nauki języka polskiego. To jest kwestia przetrwania mniejszości polskiej na Białorusi. To jest tak ostre pytanie dla nas.
0: Następnie w wywiadzie dla dziennikarzy Poczobut zapowiedział, że wróci na Białoruś najpóźniej do końca września. Nowe informacje w sprawie tragicznej śmierci dwulatka w pobliżu żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Według wstępnych ustaleń chłopiec sam wyszedł z placówki, a następnie utonął w pobliskim oczku wodnym. Do tragedii doszło wczoraj po godzinie 16. Zarówno rodzina zmarłego dziecka, jak i opiekunki ze żłobka otrzymali pomoc psychologiczną. Rząd ponownie przedłużył tymczasowe zawieszenie prawa do ubiegania się o azyl na granicy polsko-białoruskiej. Ograniczenia obowiązywać będą do 21 lipca. Przeciwko zawieszeniu prawa do ubiegania się o azyl protestują organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw człowieka. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Gen Wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
9: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
10: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
12: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
10: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Dzień dobry, znowu Joanna Rawik i dziewiąta już piosenka z listy 17 piosenek na 17-lecie. Grzegorz Turnał. Bez niego nie może się obyć. A powód jest bardzo prosty. Otóż ja się dowiedziałam wiele lat temu, kiedy pracowałam w takiej prywatnej uczelni, gdzie był bardzo, tak, w Instytucie Studiów Podyplomowych, tam była bardzo silna wyższa matematyka, więc ja się wgłębiłam w te matematyki, w dodatku prowadziłam koncert na otwarcie 55. Kongresu Dydaktyki Matematyki, kiedy to pani profesor, jak ona się nazywała, oj, w tej chwili mi wyleciało z głowy, pani profesor była z Berlina i powiedziała: teraz zapraszam na łatwiejszą formę matematyki.

gości, a jakże z udziałem chóru uczelnianego ktoś otwiera drzwi za kulisami z widowni, wchodzi bardzo elegancki pan w garniturze z muszką i mówi: pani pewnie nie wie. Ja mówię: a właśnie, że wiem, pan profesor Turnau, i uwielbiam jego syna Grzegorza, w którego muzyce jest jednak pewna taka ścisłość matematyczna. I to jest jedna z piosenek, które często nadaję w wykonaniu pana Grzegorza, właśnie Cichosza. Posłuchajmy.

0: 17 piętro. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: W samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj ze mną do godziny 14 Tomasz Rosłon, który realizuje dzisiejszy program. Drodzy Państwo, wczoraj dużo emocji, wczoraj protest Razem dla Polski i Polaków. Byliśmy z Państwem przez ten czas i podczas tego protestu, podczas tej manifestacji udało nam się także porozmawiać z przedstawicielami różnych zawodów, różnych sekcji, różnych branż. Dużo się mówi ostatnio w przestrzeni publicznej o sytuacji Polskiej Służby Zdrowia i o tej Polskiej Służbie Zdrowia, drodzy Państwo, będę chciała dzisiaj poświęcić ten czas antenowy. I wczoraj podczas manifestacji udało mi się spotkać jedną z kobiet, która pojawiła się, która protestuje i jest dzisiaj też z nami. Pani Małgorzata Grabowska, położna, członek Solidarności między innymi. Nie wiem, czy to jest aktualne, przewodnicząca Solidarności w Zawierciańskim Szpitalu. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie. Wolne media, miło mi serdecznie. Poprawię się. Była przewodniczącą, w tej chwili jestem członkiem komisji.
1: Członek komisji, ale w każdym razie
2: tak jest,
1: działaczka.
2: Czynnie działająca, tak. Jak najbardziej. Jest związkowcem od wielu, wielu lat. Praktycznie całe moje życie zawodowe jest związane też z ruchem związkowym. Akurat w strukturach Solidarności. Również działam w strukturach sekcji regionalnych, konkretnie mojej kochanej regionalnej regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Pozdrawiam koleżanki i kolegów, jak również w Sekretariacie Ochrony Zdrowia pozdrawiam przewodniczącą Mariolkę Ochman.
1: Tak, oczywiście.
2: I wszystkich innych oczywiście.
1: Tak, to na początek, bo wczoraj miała Pani właśnie taki transparent związany i z położnictwem, i z sytuacją właśnie, jeżeli chodzi o ten sektor, ale na początek, jak Pani dzisiaj ocenia w ogóle polski system opieki zdrowotnej, bo widzimy nakłady z roku na rok są coraz większe, naprawdę
2: tak,
1: sięgają ogromnych miliardów, a sytuacja jakby się nie poprawiała.
2: Podstawowa zasada. Szlachetne zdrowie należy szanować i cenić. I powinno być również doceniane przez naszych szanownych polityków, żebyśmy mogli mieć zapewniony właściwy dostęp do po prostu usług medycznych. Ale skąd te nakłady tak rosną? No proszę Państwa, inflacja rośnie, cały świat drożeje, sprzęt medyczny kosztuje krocie i niestety, ale branża medyczna jest drogą branżą. A to jest branża usługowa, to nie jest samochód, który wyjeżdża z taśmy transportowej, tylko tu usługą jest to, aby stan naszego zdrowia uległ poprawie. I wydaje mi się, że nasze zdrowie powinno być na tyle cenne, że powinno być doceniane. I przez wiele, wiele lat nie było doinwestowywane. Od samego początku staraliśmy się, aby odpis na służbę zdrowia w naszych podatkach nie był jakiś tam marginalny, 5-6%, tylko od razu powinien wynosić w granicach 10%. Nie borykalibyśmy się z tymi problemami, jakie w tej chwili mamy. To są zaszłości, które ciągną się za nami jak makaron, wleką i niestety dobijają ciągle naszą branżę. Ktoś pomyśli, że no pompują te pieniądze i tylko nabijają kabzę medykom. No proszę Państwa, branża usługowa to również kosmetyczki, fryzjerki i tak dalej. I przede wszystkim lwią część ich wynagrodzenia w branży usługowej stanowi pensja. I czy nam się to podoba, czy nie, tak wygląda sektor usług, że lwią część pochłaniają wynagrodzenia. A taka jest prawda, że dobry medyk wymaga dobrego kształcenia, długiego kształcenia i do tego stałego dokształcania. My całe życie poświęcamy się temu, aby stale podnosić swoje kwalifikacje i stale się dokształcać, ponieważ co chwilę pojawia się coś nowego, nowe procedury, nowy sprzęt medyczny, nowe leki, nowe technologie. I w związku z tym my też się musimy do tego dostosowywać i ten świat medyczny właśnie kosztuje. Kosztuje naszą energię, również czas wolny poświęcamy na to, aby właśnie się dokształcić.
1: Tak.
2: I stąd te koszty nam rosną, a wspomnieć można, bo oczywiście domyślam się, że w grę wchodzą nasze wynagrodzenia. Proszę Państwa, przez większość mojej pracy zawodowej naprawdę nie zarabiałam jakichś kokosów. To były naprawdę śmieszne pieniądze. My wlekliśmy się tuż za płacą minimalną w ochronie zdrowia, mówię to jako położna. I to jest żenujące, że tak odpowiedzialny zawód był tak niedoceniany, a nie mogliśmy liczyć na podwyżki, ponieważ wiecznie brakowało pieniędzy i nasi dyrektorzy
1: tłumaczyli,
2: że trzeba kupić nowy sprzęt.
1: Jakie są teraz średnie zarobki położnej w Polsce? Jak to się kształtuje?
2: Więc w ogóle nasze zarobki w tej chwili wyglądają tak, że reguluje to ustawa. My to mówimy o niej jako ustawa o minimalnej, a jest to ustawa świeżutka jak na nasze standardy, bo 28 czerwiec 2017 ujrzała światło dzienne ustawa o sposobie ustalania najniższego, zaznaczam, wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. I jest to ustawa, która reguluje nasze wynagrodzenia. I proszę mi wierzyć, jak ktoś mówi w mediach, że wszystkie pieniądze na podwyżki dla medyków, to mnie rzuca o ścianę, bo ja nigdy nie widziałam u siebie żadnej podwyżki, jedynie była to waloryzacja o wskaźnik, a konkretnie nazywamy to współczynnikiem pracy.
1: Rozumiem, ale to jakie są te średnie zarobki położnych w Polsce, albo ta minimalna kwota?
2: No więc właśnie tylko chcę wytłumaczyć, z czego to wynika, ponieważ jeszcze nas podzielono na trzy grupy. Więc ten współczynnik pracy jest przypisany do wynagrodzenia, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni, nie za ostatni kwartał, nie bieżący rok, tylko za poprzedni rok. I tą kwotą bazową, według której jest wyliczana nasza płaca zasadnicza, to jest właśnie średnia płaca z 2000 jeszcze czwartego roku, a mamy szósty, zaznaczam, bo dopiero 1 lipca będziemy mogli mieć rewaloryzowane nasze płace o współczynnik pracy na podstawie już znanej od 5 miesięcy średniej płacy właśnie tego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
1: Ale ja dalej nie usłyszałam.
2: Teraz wynosi 8903,56 zł, co stanowi 8,5% podwyżki w stosunku tego
1: 8900, rozumiem, to jest średnia zarobków brutto, tak?
2: Tak, to jest dokładnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok poprzedni i będziemy ją dopiero widzieć, tą regulację, tą waloryzację dopiero 1 lipca, czyli jeszcze teraz w miesiącu maju i czerwcu jeszcze płacimy, pracujemy według współczynnika z roku 2024. I wówczas dopiero będzie ten współczynnik wyliczany właśnie z tej kwoty 8903 i na przykład przeciętnie nas podzielono położne na trzy grupy, na tak zwaną położną, która była kształcona według starego systemu, czyli w studium medycznym dla położnych. Taki był dawniej system kształcenia zawodowego w zawodach nie tylko medycznych, ale w ogóle. Pielęgniarki miały ścieżkę albo liceum medycznego, albo studium po liceum pielęgniarskie lub po skończeniu liceum mogę chcącego pójść do studium medycznego. Potem zmieniono to i w tej chwili, aby zostać pielęgniarką tudzież położną, trzeba pójść na studia wyższe i ukończyć pierwszy stopień i uzyskać tytuł licencjata. I dopiero w tym momencie można pójść do pracy. Najpierw jeszcze oczywiście trzeba odbyć staż zawodowy.
1: Ale proszę powiedzieć, bo mówi pani, tak? Że podzielono panie czy państwa na te trzy grupy i rozumiem, to zarobki są różne w zależności
2: panie z wykształceniem medycznym uzyskanym w liceum medycznym lub studium medycznym lub z tytułem licencjata. Drugi poziom, który może mieć wyższe wynagrodzenie i to jest wskaźnik 0,94, czyli poniżej 8903 od 1 lipca. Mhm. Następnie mamy drugą grupę, która ma tytuł specjalistki lub kto wymaga dwuletnich studiów, dwuletniej specjalizacji, albo pójścia na studia magisterskie dwuletnie i wówczas ten współczynnik może wynieść 1,02.
1: Czyli nie są to duże pieniądze, bo to mówimy cały czas o kwotach brutto, tak? To są,
2: tak, o kwocie brutto oczywiście.
1: To jest kwota brutto.
2: I dopiero potem, gdy pani z tytułem magistra pójdzie na specjalizację, czyli po 7 latach kształcenia, może potencjalnie uzyskać od swojego pracodawcy współczynnik 1,29, czyli od 29% wyższą od tej kwoty bazowej 8903 od 1 lipca zaznaczam.
1: Dobrze, to już
2: i
1: mamy.
2: To są te podstawowe, ale teraz dlaczego mówię, że może? Ponieważ, proszę Państwa, w ustawie o działalności leczniczej, która jest naszą podstawową ustawą dla pracowników medycznych, dla naszych pracodawców, po prostu jeszcze dodatkowo wskazała, że dzieląc nas na te grupy, pracodawca może, ale nie musi uznać kwalifikacji pracownika na tym stanowisku pracy, ponieważ wpisano takie słowo, nie kwalifikacje posiadane, czyli poszłem, wykształciłem się, to teraz przyniosłem dokumenty, proszę mi wypłacić, bo uzyskałem wyższe kwalifikacje. Nie, to jest od zdania pracodawcy zależy, ponieważ wpisano wymagane na danym stanowisku pracy. A więc jeśli na jakimś oddziale pracują pielęgniarki położne, to mogą być z tych trzech grup podziałów i mieć to samo wynagrodzenie, patrz, jak panie z licencjatki, mimo że posiadają wykształcenie wyższe, magisterskie i specjalizacje.
1: A proszę nam powiedzieć, bo to się często pojawia w przestrzeni publicznej, tak. Bo to mówimy o umowie o pracę, prawda, o tych podstawach, tak, o tych regulacjach, ale często pielęgniarki pracują na tych kontraktach B2B tak zwanych, prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: I tutaj jest już, no wyższe są te kwoty, bo to jest od 65, przynajmniej możemy na Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek przeczytać, do 120 zł brutto na godzinie i kwota zależy od liczby przepracowanych dyżurów. Jak to się ma do tych umów o pracę, te kontrakty? Bo jak możemy.
2: To jest inna para kaloszy, ponieważ umowa o pracę to są zapisy związane z kodeksem pracy. Natomiast w momencie, kiedy ktoś decyduje się na system kontraktowy, system właśnie.
1: Może pracy, zarobić więcej, prawda? Wtedy.
2: Może zarobić więcej, ale to jest właśnie może. Bo proszę Państwa, no nie czarujmy się, można w tym momencie. Ja jako związkowiec muszę powiedzieć jedno, że w tym momencie pielęgniarka położna pracuje tyle, że ma określony limit pracy na etacie w miesiącu do wypracowania, żeby uzyskać to wynagrodzenie stałe, prawda? Czyli gdy będzie pracowała więcej, to będą to nadgodziny. Natomiast w momencie, kiedy się pracuje na kontrakcie, no to można w tym momencie na przykład pracować półtora etatu, tak, dwa etatu tego standardowego z umowy o pracę wynikającego. Czyli można mieć na przykład 14 dyżurów 12-godzinnych, tylko na przykład 20.
1: No właśnie, więc to się osoby, od razu zwiększa.
2: 400 godzin wypracować.
1: No właśnie.
2: Szczerze mówiąc, to w tym momencie oni chodzą z plecakami, walizkami.
1: No ale są takie osoby, prawda, które pracują na umowę o pracę i właśnie mają te dodatkowe B2B, prawda?
2: Też oczywiście, ponieważ w naszej branży brakuje rąk do pracy z jednej strony. I proszę Państwa, nie czarujmy się, ale dlatego branża medyczna funkcjonuje, ponieważ my, przepraszam.
1: Tak? Halo?
2: Bardzo przepraszam.
1: Rozumiem, jest mało rąk do pracy. To ja
2: tak, po prostu
1: pracuję. To myślę, że jednym z postulatów, ja przynajmniej go nie słyszę, powinno być chyba to, że lekarze i pielęgniarki po studiach powinni jednak zostawać w Polsce. Na przykład okres takiej karencji powinien być 5 lat na przykład.
2: Też słyszałam oczywiście,
1: prawda?
2: O czymś takim, że padają różne propozycje, ale proszę Państwa, no jeśli my nakażemy zostawać w Polsce jednej grupie zawodowej, no to nie dyskryminujmy tej grupy zawodowej i w tym momencie zażądajmy to.
1: To jakiś procent powinien być. No, kiedyś, pamiętam, mówił o tym Jarosław Gowin, ale to nie zostało oczywiście zrealizowane. To mam inne pytanie, bo to myślę pali wszystkich naszych słuchaczy. Rozmawiamy z Położną, jest z nami pani Małgorzata Grabowska. Słyszymy o likwidacji porodówek. Wiemy, tak, że 5 oddziałów w pierwszym kwartale tego roku już zostało zamkniętych. To na pewno bardzo niepokoi. Jakie jest Państwa zdanie, bo wiceminister zdrowia i Ministerstwo Zdrowia mówi o tym, że po prostu są analizy i zawieszenie działalności pojedynczych oddziałów położniczych nie musi skutkować ograniczeniem dostępności do świadczeń związanych z porodem dla populacji danego obszaru i oczywiście pojawiają się wątki związane z tymi pokojami narodzin. Jak pani patrzy na to, co się dzieje i na te pomysły?
2: Proszę Państwa, pamiętam czasy, kiedy kobiety mogły rodzić na izbach porodowych. Tylko i wyłącznie dlatego były te izby porodowe stworzone, żeby stworzyć lepsze warunki odbierania porodów, bo jeszcze dawniej, między innymi mój mąż, był odbierany przez akuszerkę, bo tak też nazywa się nasz zawód historycznie, w domu. Te czasy się zmieniły i stwierdzono, że trzeba zadbać o bezpieczeństwo zdrowia kobiet i za PRL-u stwierdzono, że kobiety mają rodzić pod opieką położnej, wykwalifikowanej, która będzie czuwała nad bezpieczeństwem rodzącej i noworodka. W związku z tym, ponieważ dużo dzieci się rodziło, szpitale nie była tak rozbudowana sieć szpitali, więc powstały również izby porodowe na wsiach, które świetnie prosperowały. I no, ale musimy zdawać sobie z tego sprawę, że na izbie porodowej nie ma sali do cięć cesarskich, nie można interweniować pewnych zabiegów położniczych ratujących czy matkę, czy dziecko zastosować. I żeby właśnie zapobiec tej urazowości, umieralności, chorobowości, stwierdzono, że należy te izby porodowe zlikwidować i po prostu przenieść to do szpitali. I to już moje życie zawodowe właśnie zapamiętało.
1: A te zmiany, które...
2: Ta sytuacja nas dotyczyła i koleżanki z izb porodowych przyszły do nas do pracy do szpitali. Ponieważ stwierdzono, że szpital gwarantuje lepsze warunki, no zdecydowanie, przecież już lepszych nie można, żeby ratować zdrowie
1: i życie. Ja patrzę na zegar i wiem, że czas nas goni, a te zmiany, o których dzisiaj mówię, o tych likwidacjach, o tych pokojach.
2: I nawiązuję do tego, że my już jesteśmy po jednej likwidacji izb porodowych. I w tym momencie likwidacje na świetnie rozbudowanej sieci porodówek w Polsce, która gwarantuje w miarę szybki dojazd kobiety rodzącej, ciężarnej, bo proszę Państwa, ciąża trwa 9 miesięcy, rodzą się wcześniaki. Przepraszam, to nie jest tak, że nadchodzi dzień porodu i Zyk, prawda, włączamy dzwoneczek i dziecko się rodzi. Nie, o tym decyduje natura. I czasami ta natura płata figle i trzeba być na nie przygotowane i w dzień i w nocy. I dlatego, jeśli my mamy zadbać o to, żeby ta demografia w Polsce jakaś była, to nie likwidujmy tych porodówek. Zadbajmy o zdrowie kobiet. Moja praca jest właśnie związana ze zdrowiem i życiem kobiety. Kobiety od jej poczęcia do naturalnej śmierci. I jak właśnie powiedziałam, położna to nie tylko jest poród, to nie tylko jest noworodek, to jest opieka nad kobietą do jej śmierci.
1: Rozumiem, czyli te działania...
2: porodówek uważam, że strzelamy sobie w stopę. Najpierw chcemy zadbać o to, aby ta demografia jakoś wyglądała, a nie bierzemy tego pod uwagę, że to są różne wahania cykliczne związane z tym, że raz jest więcej, raz jest mniej. To nawet zależy od faz księżyca i od miesiąca. No hello. I tyle. I też zadbajmy o to, aby kobiety chciały rodzić. Wiedziały, że dzieci będą miały pracę, jak dorosną, że będą miały warunki socjalne odpowiednie. To jest cała rozbudowana sieć z tym związana.
1: Ale nie przekonuje pani to, co mówi Ministerstwo Zdrowia, że jednak mniej rodzi się tych dzieci i nie ma sensu. I nie ma
2: państwa,
1: lekarzy często, którzy mogą być na tych oddziałach. Tak jak ten chyba już najbardziej taki klasyczny przykład szpitala w Lesku, tak? z którego dyrektorem
2: lekarzy,
1: będziemy rozmawiać.
2: To jest sprawa menedżerska związana z tym, jak dany dyrektor radzi sobie z polityką kadrową. I nie mi o tym decydować. Powinni ci, co znają się na zarządzaniu zasobami ludzkimi, wiedzieć, jak należy to zagospodarować. Nawywijano i narozrabiano z uwolnieniem rynku płac, no to teraz cóż szkodzi obiecać, prawda?
1: I na tym skończmy dzisiejszą rozmowę, ale to na pewno rozmowa, która ma swoją kontynuację. Jest to rozmowa niedokończona i na pewno wrócimy do niej. Pani Małgorzata Grabowska, Solidarność, właśnie jeżeli chodzi o położnictwo, także położna. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Ja również dziękuję i szkoda, że nie mogliśmy porozmawiać na temat zmian, jakie planuje nam ministerstwo, tak naprawdę likwidując zawód położnej z ustawy o zawodzie.
1: Wrócimy do tego
2: położnej.
1: Na pewno. Dziękuję bardzo,
2: bardzo dziękuję,
1: i do usłyszenia.
2: Bardzo na tym zależy. Uważam, że to jest po prostu skandal, hańba i no szkoda gadać. Moje środowisko koleżanek położnych jest tym oburzone.
1: Dobrze, wrócimy do tego na pewno. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A my, drodzy Państwo, za kilka chwil będziemy rozmawiać z dyrektorem szpitala w Lesku. To tam zlikwidowano oddział porodowy, drodzy Państwo. To tam zlikwidowano od 1 maja oddział pediatryczny dla najmłodszych. Widmo upadku tego szpitala to 1 lipca. Jakie są przyczyny? O tym porozmawiamy za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Gen Wolności.
2: Młodzież w walce z komuną.
3: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
2: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
4: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
5: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Po reklamie.
2: W samo południe. I my, drodzy Państwo, niedawno byliśmy w Bieszczadach i tam także rozmawialiśmy na temat rynku zdrowia, chciałam powiedzieć, na temat tego, co się dzieje w tym aspekcie, bo Lesko to miejsce, o którym głośno zrobiło się na pewno poprzez likwidację oddziału ginekologiczno-położniczego, tak? No i teraz też słyszy się o jego problemach. Z nami jest pan Mirosław Leśniewski, który jest dyrektorem szpitala powiatowego właśnie w Lesku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
2: Moje pytanie jest na początek takie. Pan zdecydował się na zostanie dyrektorem w marcu, czyli bardzo niedawno. Wiedział pan pewnie o fatalnej sytuacji. Co pana skłoniło, że jednak zdecydował się pan na przyjęcie tej propozycji?
3: Szczerze mówiąc, ja wiedziałem, że sytuacja jest trudna. Całości sytuacji nie znałem. Natomiast ponieważ w swojej karierze zawodowej bardzo często spotykałem się ze szpitalem w Lesku, a szczególnie miałem taką charyzmatyczną, już nieżyjącą w tej chwili dyrektorkę ze szpitala i wiem, że jej bardzo zależało na tym szpitalu. Ona naświetliła mi tutaj, jaka jest sytuacja, jak ważny jest szpital dla tych okolic i głównie ze względu na nią zdecydowałem się podjąć to wyzwanie.
2: A czy ta pani z panem pracuje dalej?
3: Nie, ta pani nie żyje już od kilku lat.
2: Jest bliski pana sercu, ponieważ? Jaki jest powód?
3: No, powiedziałem, ze względu na jej pamięć, na jej starania o ten szpital.
2: Czyli dla pana to też jest ważne miejsce?
3: Tak.
2: No dobrze, to powody przyjęcia i taka decyzja jest, no ale chyba pan sam dokładnie wie i widzi ogromne zadłużenie, tak, tego szpitala. Teraz szacuje się, że jest to ponad 120 milionów złotych. Zlikwidowany oddział ginekologiczno-położniczy. Teraz od maja, rozumiem, nie ma oddziału pediatrycznego. Co się dzieje w szpitalu?
3: Troszeczkę muszę panią poprawić. To nieprawda, że nie ma oddziału pediatrycznego. Oddział pediatryczny został zawieszony z tego względu, że na moment zabrakło nam obsługi lekarskiej.
2: Czyli jest zawieszony, rozumiem, tak?
3: Jest tylko zawieszony. Chcemy, żeby w najbliższym czasie ten oddział z powrotem reaktywować. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić już od 1 czerwca.
2: Świetnie, tak, słyszymy. Dobrze, rozumiem. Ale jakby pan nam miał opisać całościową sytuację, jak pan przyszedł, z czego to zadłużenie przede wszystkim wynika może na początek?
3: No, zadłużenie wynika z kilku względów. To jest naprawdę wieloletni splot wielu czynników. Głównym czynnikiem to jest taki, że po prostu służba zdrowia jest słabo finansowana, są słabo wycenione procedury. Druga sprawa to są chybione decyzje inwestycyjne. Trzecia sprawa to jest brak refinansowania kosztów ustawy o regulacji wynagrodzeń w opiece zdrowotnej. To najbardziej pogrąża szpital. Następna sprawa to jest taka, że to jest szpital daleko oddalony od wszelkich ośrodków. Tu bardzo ciężko jest o kadrę medyczną, zwłaszcza o kadrę lekarską.
2: To są te na pewno główne czynniki. Powiedział pan o wycenie świadczeń, bo o tym się często mówi, że jest agencja, tak? Jest podmiot, który dokonuje wyceny świadczeń. Dochodzą do nas informacje tutaj w redakcji, że niestety te świadczenia i ich wycena często jest zaniżana. Czy tak jest w rzeczywistości?
3: No to tak uważam, że jest w rzeczywistości, zwłaszcza w tej części tych świadczeń takich podstawowych, które dotyczą tego pierwszego etapu leczenia szpitalnego właśnie w takich szpitalach powiatowych jak nasz szpital. I są procedury, które są niesamowicie dobrze opłacalne. Proszę zobaczyć tylko na przykład kardiologia inwazyjna. Ile jest ośrodków kardiologii inwazyjnej w Polsce i w zdecydowanej większości są to ośrodki prywatne. Równie dobrze były wycenione świadczenia okulistyki. I takich ośrodków chirurgii jednego dnia okulistycznych też jest bardzo dużo. Natomiast proszę zobaczyć, jak mało jest oddziałów na przykład internistycznych, które są w szpitalach takich właśnie, które nie są SPZOZ-ami, nie mają państwowych właścicieli.
2: Kto dokonuje wyceny tych świadczeń, panie dyrektorze?
3: W tej chwili powinna to agencja taryfikacji. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa w tej chwili. Akurat to nazwa mi uciekła. Ale to od wielu lat po prostu jest w katalogach i czasami się dziwię, dlaczego niektóre świadczenia są wyceniane tak, jak są wyceniane, a inne zupełnie inaczej. Takich zmian wycen świadczeń było już kilkanaście.
2: I powiedział pan, że to są te główne, podstawowe świadczenia, czyli tak, ten dany podmiot, ta agencja wycenia daną usługę na jakąś kwotę i rozumiem, że później w zderzeniu z rzeczywistością, czyli z państwa działalnością, to jest dużo wyżej. Muszą państwo zapłacić dużo więcej pieniędzy i tutaj powstaje ten główny rozdźwięk i rozbieżność finansowa?
3: Tak, oczywiście, że tak. Ja podam taki przykład. Na przykład jeżeli jest opieka koordynowana nad ciężarną, prowadzona w poradniach ginekologicznych albo tam powiedzmy w poradniach K. Pierwsza rzecz taka, jak przychodzi osoba, która jest w ciąży, należy jej oznaczyć grupę krwi. Koszt oznaczenia grupy krwi powoduje, że te pierwsze kilka wizyt to jest tak jakby za darmo. Nie pokrywa w ogóle kosztu oznaczenia grupy krwi, a jest to konieczne do wykonania. I to już od wielu lat jest niezmienione. Takich przykładów można by mnożyć. Ja w tej chwili już nie chcę mówić, bo mógłbym się tak pomylić, kto kogoś mógłby obrazić, ale no, takich pól jest znacznie więcej.
2: Dużo jest tych wątków. To może na początek. Bardzo dużo mówiło się w przestrzeni publicznej o tej porodówce, tak, która nie funkcjonuje od stycznia. Rozumiem, że pan nie podejmował decyzji, ale uważa pan z perspektywy tych kilku miesięcy, że to była dobra decyzja, że nie ma tylu kobiet, które by rodziły, no bo lokalni mieszkańcy mówią, że muszą bardzo daleko jechać, na przykład chyba do Sanoka na przykład, czy gdzieś.
3: Nie, to dalej nawet. To nie do Sanoka, to aż do Brzozowa. To jest takie miasteczko, nie, które jest 50 kilometrów dalej. Także tu jest naprawdę bardzo duża odległość.
2: Nie ma szans, nie było szans na to, żeby zostawić tę porodówkę u państwa?
3: Wie pani, to też jest bardzo skomplikowane. Jak zwykle to nie ma prostych odpowiedzi. Być może negatywny PR, który był robiony po porodówce w Lesku, powodował, że tych rodzących było coraz mniej, że wolały jeździć gdzieś indziej. Na to się oczywiście również nanożył opad spadający przyrost naturalny. Dlatego, no, czy to była słuszna decyzja? Jak patrzę na wyniki finansowe, to zamknięcie porodówki w Lesku spowodowało, że wynik finansowy szpitala poprawił się o 5 milionów złotych w zeszłym roku. Natomiast czy zamknięcie samej ginekologii, no to już dla mnie nie jest takie oczywiste. Być może należało zrezygnować na chwilę, zawiesić, zlikwidować tą część porodową, chociażby ze względu na brak kadry neonatologów. Natomiast należało zachować dalej oddział ginekologiczny. Ginekologia i położnictwo to tylko w części są rodzące się dzieci, ale jest bardzo wiele zabiegów, bardzo wiele chorób, które dotykają kobiet i które powinny być na tym terenie obsłużone. I dlatego ja w tej chwili czekam tylko na zakończenie remontu piętra, na którym była ginekologia i będę próbował odtworzyć ginekologię w szpitalu leckim. W momencie, jak będę miał ginekologię, to myślę, że spróbujemy również otworzyć ten pokój narodzin, chociażby po to, żeby w nagłych przypadkach ta kobieta była bezpieczniejsza.
2: Panie dyrektorze, to teraz pytanie o te finanse, no bo słyszymy tak, niedoinwestowanie, brak pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia, zresztą sam Narodowy Fundusz Zdrowia ma oczywiście problemy z tym rozdysponowaniem. No i teraz pytanie. Co może najlepiej wpłynąć na sytuację obecną państwa szpitala? Bo jest organ prowadzący, też nie zapominajmy, tak? To, że jest jakby centrala, to jest jedno, ale jest organ prowadzący, którym w tym przypadku jest powiat leski, tak? Jak ta korelacja powinna wyglądać, albo jakie by było najlepsze rozwiązanie z pana perspektywy?
3: Muszę się jeszcze odnieść do tego, co pani na początku powiedziała, niedoinwestowanie. Otóż szpital leski nie jest niedoinwestowany. Wręcz przeciwnie, jest bardzo zaopiekowany. W dużej części, ponad 60%, on jest w tej chwili wyremontowany. Jest doposażony, jeśli chodzi o sprzęt diagnostyczny. Natomiast my nie mamy pieniędzy na bieżącą działalność. Tak się podziało, że po prostu kontrakty nie pokrywają kosztów bieżącej działalności. A już na pewno nie mamy pieniędzy na spłatę zobowiązań. Dlatego w tej chwili starostwo pomaga jak to może. Natomiast też jest taki paradoks, że akurat powiaty są w Polsce dosyć biedne, dlatego że nie mają swoich własnych dochodów. Już miasta są bogatsze. Województwa, samorząd wojewódzki, które ma te szpitale wojewódzkie, tam są dużo większe pieniądze i te szpitale mogą liczyć na jakieś wsparcie organów założycielskich. My te wsparcie od organu założycielskiego otrzymujemy, natomiast ze względu na skalę ono jest dalece niewystarczające. To, co mogłoby mnie uratować, to jakiś taki kredyt konsolidacyjny. Przed laty były takie kredyty gwarantowane, był taki kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, który na plan restrukturyzacji można było uzyskać kredyt konsolidacyjny i jeszcze ten restrukturyzacyjny był w trakcie spłacania kredytu realizowany, to można było liczyć również na redukcję tego zadłużenia. Zdaje się 10% rocznie, coś takiego. I to zostało zawieszone w tej chwili. Tak, na takie rozwiązanie czekamy. Przy czym uważam, że powinno coś się zrobić w ogóle z formą prawną SPZOZ-ów, dlatego że SPZOZ jako taki nie ma zdolności upadłościowej. Czyli to jest taki dziwny twór, do którego się nikt w tej chwili nie poczuwa. Moim zdaniem powinno być z mocy prawa przekształcenie obowiązkowe wszystkich SPZOZ-ów w Polsce w spółki prawa handlowego. I dobrze by było, że na przykład zadłużenie tych SPZOZ-ów na przykład zostało zamienione na udziały państwa w tych SPZOZ-ach.
2: Czyli forma prawna.
3: Forma prawna. Te pieniądze, które państwo wypłaci na oddłużenie, żeby nie przepadły.
2: Wójt Olszanicy niedawno z nami rozmawiał. Mówił on między innymi o tym, że pojawiają się też takie informacje, zresztą nie tylko od niego, tylko w przestrzeni publicznej, że pojawiają się jakby właśnie parabanki, czy takie instytucje, które wychodzą naprzeciw zadłużonym szpitalom. Czy do państwa się zgłosiła jakaś taka instytucja? Czy państwo mają jakiś kredyt gdzieś zaciągnięty?
3: No ponad połowa naszego zadłużenia jest właśnie w tak zwanych parabankach. Chociaż powiem pani, w swojej karierze zawodowej ja skorzystałem z takiego kredytu i te firmy, jeżeli spłaca się to zadłużenie w terminie, to dają bardzo dobre warunki. Bardzo dobre warunki kredytowe. Problem zaczyna się wtedy, jeżeli nie możemy tego spłacić i, że tak powiem...
2: No właśnie. I co wtedy, panie dyrektorze? Co wtedy z takim, z takim szpitalem?
3: Wtedy się zaczyna dramat, niestety.
2: Mogą przejąć taką placówkę te parabanki? Może być to prywatna własność?
3: Chyba jest to bardzo ciężkie z punktu widzenia prawnego. Chyba jest to bardzo ciężkie. Bo to nie jest taki... To nie jest podmiot, który można by normalnie przejąć, bo to jest instytucja użyteczności publicznej i taki parabank chyba nie może tego przejąć od tak.
2: Ale to powiedział pan, że wtedy zaczyna się tragedia. To co pan ma na myśli,
3: tragedia,
2: panie
3: dyrektorze?
2: Tragedia,
3: dlatego że wtedy są drastycznie powiększone odsetki.
2: No ale nie spłacają takie szpitale, nie spłaca taki szpital. I co?
3: No i w tym momencie komornik wchodzi na konta i kończymy działalność, gasimy światło.
2: I wtedy jest duża łatwość w sprywatyzowaniu, prawda, takiego szpitala. Czy jest wyprzedaż majątku, czy co by się działo?
3: No bo... no, wie pani, no to sprzedaż majątku, ale kto kupi taki majątek w tym momencie? No, to jest olbrzymi budynek, odpowiednio wyposażony do działalności medycznej, no tak jak Lesko, no, prawie na granicy państwa. To jak działa jako szpital, to ma wartość, ale jeżeli jest wystawione na sprzedaż, to jakieś grosze się z tego odzyska.
2: A czy wszystkie oddziały są państwowe, publiczne, czy mają państwo jakąś współpracę z jakimś zagranicznym podmiotem na przykład, albo z jakąś firmą, która gdzieś partycypuje w funkcjonowaniu szpitala?
3: Wynajmujemy tylko, w tej chwili wynajmujemy poradnię kardiologiczną spółce, która działa przy szpitalu w Sanoku. To jest poradnia, ta firma nazywa się Carint. Mamy kardiologa, w związku z tym wynajmujemy poradnię kardiologiczną.
2: I to jest, rozumiem, polski
3: ale
2: podmiot,
3: to jest drobiazg,
2: tak?
3: Naprawdę. To jest ułamek, nawet niecały procent działalności szpitala.
2: Ale jak wpisuje się w mediach i wyszukuje się informacji na temat szpitala w Lesku, panie dyrektorze, no to pojawiają się jednak te informacje. Zresztą pan chyba sam o tym mówi, że od 1 lipca możliwe, że szpital całkowicie przestanie działać, więc zostało nam, albo nie nam, no tym przede wszystkim ludziom, którzy tam mieszkają, niewiele ponad miesiąc funkcjonowania.
3: Znaczy, ja mówiłem, że może tak się stać. Że to nie, że się stanie, tylko że to jest, może się stać, ale to wie pani, może się stać w każdej chwili. Natomiast my robimy wszystko, żeby tak się nie stało. Także to nie jest tak, bo to w tym momencie trochę jest antycypowanie tego, co ja mówiłem. Ja mówiłem, że to jest możliwość, żeby uświadomić, w jak ciężkiej sytuacji jest szpital. Natomiast to, że my robimy wszystko, żeby tak się nie stało, to jest zupełnie inna, odrębna sprawa.
2: Przychody nie pokrywają często kosztów działalności z NFZ-u. Co mówi panu Narodowy Fundusz Zdrowia? Co mówi panu Ministerstwo Zdrowia w sprawie pana szpitala?
3: No, że muszę sobie poradzić sam. Że moją głową jest to, żeby zaczęły pokrywać. No, ja w tym momencie robię wszystko, żeby generować jak najwięcej przychodów. Tylko, że to po prostu troszeczkę trwa. Tego się nawet w 3 miesiące, tak jak ja jestem dyrektorem, to się nie da tego zrobić. To potrzebuje czas chociaż do końca roku.
2: A jak zrobić przychód w szpitalu?
3: Przyjmując, lecąc pacjentów.
2: Jak patrzymy na dane, Puls Medycyny między innymi, panie dyrektorze, o tym pisze. Nie jest pan sam oczywiście. 91% szpitali powiatowych, drodzy państwo, notuje straty finansowe. Łączne zadłużenie przekracza miliardy złotych. 50 placówek w kraju stoi w obliczu realnego zagrożenia upadłością. Pan jest chyba jedynym, albo jednym z niewielu, który po prostu oficjalnie o tym mówi. Też. Co mówią koledzy? Co mówią w ogóle ludzie zarządzający szpitalami powiatowymi?
3: No, ja dostaję w tej chwili telefony z całej Polski. Koledzy chcą ze mną rozmawiać, jak ja sobie z tym daję radę. Natomiast no, prawda jest taka, że rzeczywiście jako pierwszy powiedziałem z odkrytą przyłbicą, jaka jest sytuacja. I szczerze mówiąc, wcale mi to nie pomaga, wręcz przeciwnie.
2: A 50 placówek powinno ogłosić upadłość. To jest między innymi informacja z Pulsu Medycyny z końca kwietnia. Ta sytuacja naprawdę jest tak fatalna, panie dyrektorze?
3: Myślę, że tak. Tylko wszyscy siedzą cicho i czekają, że tak powiem, że może nie on pierwszy.
2: A jak pan...
3: Może nie on pierwszy. Słyszę, że również, że nie tylko ja ograniczyłem wypłaty, że kilka innych szpitali też nie wypłaciło pełnych pensji, że zamykają oddziały. Ale to wszystko się tak, że tak powiem, cichuteńko robi w tej chwili. Nie wiem dlaczego.
2: Myśli pan, że to może być jakiś element szerszego takiego procesu do sprywatyzowania polskiej służby zdrowia albo jakiegoś elementu jej prywatyzacji?
3: Znaczy, proszę panią, no, ta prywatyzacja jest używana u nas jako taki straszak.
2: Tak.
3: W wielu krajach jest zupełnie prywatna służba zdrowia i jakoś jest bardzo dobrze działa. A czy jest to jakiś element, jakiś proces, to jest chyba raczej teoria spiskowa.
2: A pan jest za prywatną służbą zdrowia? Czy jednak za państwową? publiczną.
3: Ja jestem za tym, żeby służba zdrowia, że cała służba zdrowia miała jednakowe warunki działania. Bo jak do tej pory wszystkie podmioty prywatne mogą sobie selekcjonować pacjentów. Natomiast wszystkie podmioty nieprywatne muszą przyjmować wszystko, co do nich przyjdzie. I jeszcze na dodatek nigdy nie mają pewności, czy za tego pacjenta dostaną pieniądze.
2: To może to, co mówi Konfederacja, przedstawiciele Konfederacji, to jakieś rozwiązanie, że na przykład powinno być tak, że są niezależne różne podmioty, to było wcześniej, że nie jest tylko NFZ jako ten główny podmiot, tylko większa rywalizacja, większa różnorodność na tym rynku.
3: Znaczy chyba nie wiedzą, co mówią, dlatego że mnie się wydaje, że jak będzie więcej podmiotów, które będą, że tak powiem, finansowały świadczenia zdrowotne, to na pewno będą większe koszty administracyjne, a dużo mniej pieniędzy pójdzie na leczenie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że gdyby wszyscy sami sobie finansowali, no to chyba ci, co to mówią, tak naprawdę nie mają pojęcia, ile kosztują procedury medyczne, ile to rzeczywiście kosztuje leczenie. Ja już kiedyś miałem nawet taki pomysł, żeby wszystkie placówki medyczne w Polsce wystawiały faktury, na których było napisane, co zostało zrobione, ile to kosztowało i tylko na końcu byłby dopisek do zapłacenia zero, płaci NFZ. Po to tylko, żeby ludzie sobie uświadomili, ile to naprawdę kosztuje. Bo ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potworne koszty ponosi państwo na leczenie swoich obywateli.
2: To niech mi pan jeszcze tylko powie na koniec, bo rozmawiałam z różnymi ludźmi, ale chciałabym się zapytać u źródła, że polski NFZ, znaczy polskie szpitale płacą za wykonanie jednego wlewu chemii dla osób chorych na nowotwór około 40 tysięcy złotych. Czy to jest prawda, panie dyrektorze?
3: Nie wiem. Akurat tak mi się złożyło, że moja ścieżka zawodowa nie skrzyżowała się z takim szpitalem, który dokonywał takich procedur, dlatego nie wiem.
2: Nie wie pan na temat tej onkologii. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że uda się szpital uratować. Myślę też, że umówimy się na rozmowę za jakiś czas, jak ta sytuacja wygląda u pana. No i serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Pan Mirosław Leśniewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Lesku, był naszym gościem. Michał Trześniewski jest już w studiu, a po godzinie 13 zapraszam na telefony. Myślę, że o służbie zdrowia dzisiaj będziemy rozmawiać. W samo południe.
1: Tu Marcin Styczeń. Polecam wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Zakaz wjazdu do Polski dla ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela. Tragedia w Ząbkach. Nie żyje dwulatek, który wyszedł ze żłobka. Największy pomnik Jezusa na świecie, który powstaje w Armenii, prawie ukończony. O tym powiemy w wiadomościach Radia Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Jest to reakcja na nagranie opublikowane wczoraj przez tego polityka. Pokazuje ono kilkudziesięciu zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą na ziemi ze związanymi rękami, dotykając czołami podłoża. Wcześniej próbowali dostać się do Strefy Gazy na statku w ramach inicjatywy Globalna Flotylla Sumut. Wśród nich byli Polacy. Na nagraniu aktywiści klęczą, a Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Nowe informacje w sprawie tragicznej śmierci dwulatka w pobliżu żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Według wstępnych ustaleń chłopiec sam wyszedł z placówki, a następnie utonął w pobliskim oczku wodnym. Do tragedii doszło wczoraj po godzinie 16. Zarówno rodzina zmarłego dziecka, jak i opiekunki ze żłobka otrzymali pomoc psychologiczną. Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w bazie lotniczej w Łasku odbędzie się w połowie czerwca. W styczniu 2020 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 32 samolotów F-35. Umowa jest warta około 20 miliardów złotych. W momencie podpisywania był to drugi co do wielkości kontrakt zbrojeniowy w historii Polski. Jeden samolot wraz z silnikiem wyceniono na około 350 milionów złotych. Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chcemy czystego powietrza, ale nie chcemy zapaści przemysłowej w Polsce, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
2: Polska chce czystego powietrza, nowoczesnej energetyki, ale odpowiedzialna polityka klimatyczna nie może oznaczać polityki gospodarczej, która jest de facto samodestrukcją. Nie może oznaczać trwałego zubożenia naszego społeczeństwa. Unia Europejska odpowiada dziś za około 6% światowych emisji CO2. Tymczasem emisje globalne nadal rosną. Światowa produkcja nie znika. Przenosi się do państw, które nie mają takich standardów środowiskowych. Europa będzie tracić przemysł, a globalne emisje będą rosnąć.
0: To festiwal hipokryzji, odpowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Mówiła, że rząd PiSu nie przeciwdziałał, gdy wykuwało się prawo klimatyczne Unii Europejskiej, a nawet proponował swoje proklimatyczne rozwiązania, jak tu cytat, podatek Morawieckiego od samochodów spalinowych.
3: Gdyby nie dobre i skuteczne negocjacje mojego zespołu w 2024 roku, to od początku kwietnia w Polsce, szanowni państwo, obowiązywałby podatek Morawieckiego, podatek powszechny od samochodów spalinowych, który na ochotnika pan premier Morawiecki wpisał do kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.
0: Pytanie referendalne miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Największy pomnik Jezusa na świecie, który powstaje w Armenii, jest prawie ukończony. Będzie miał 77 metrów wysokości. Potężna figura budowana jest na górze Hatis. Ma być symbolem chrześcijańskiej tożsamości kraju, nową atrakcją turystyczną i centrum pielgrzymkowym. Pomnik sfinansował polityk i biznesmen Gagik Tsarukyan. Rząd ponownie przedłużył tymczasowe zawieszenie prawa do ubiegania się o azyl na granicy polsko-białoruskiej. Ograniczenia obowiązywać będą do 21 lipca. Przeciwko zawieszeniu prawa do ubiegania się o azyl protestują organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw człowieka. To były wiadomości, a za chwilę telefony.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
7: Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu.
6: Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: Lato w Half Price.

0: Brands.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
2: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie

0: Jest godzina 13.12, drodzy Państwo. Zaczynamy telefony, słuchamy Państwa. Pierwszy telefon, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dobry pani redaktor, pozdrawiam wszystkich z radia i wszystkich słuchaczy. Co do tej sprawy służby zdrowia, jedno to chciałam na pierwszych słowach mego listu, tak jakbym powiedziała, podziękować Bogu, że urodziłam swojego syna w latach 90., a nie teraz, bo to już by była tragedia. Mam wykształcenie medyczne, jestem pielęgniarką dyplomowaną między innymi. I teraz co chcę powiedzieć. Te panie, które teraz będą, niektóre może rodziły i się boją, to niech podziękują swoim mamą, ciocią, babcią, które szły w tych protestach i tym panom, którzy mieli transparenty tych proaborcyjnych oczywiście czarnych protestach i tym panom, którzy trzymali transparenty moja macica. No dowiedziałam się wtedy właśnie, że niektórzy panowie mają macicę, no ale widocznie to jakieś nowy nurt się wytworzył. I teraz co do pana dyrektora, to chciałam powiedzieć tylko jedno, że no wiadomo, że parabanki nie po to pożyczają, żeby ktoś im spłacał, bo to by znaczyło, że ma pieniądze, no to po co by poszedł do parabanku, więc wiadomo było, o co to chodzi. I jeśli chodzi o zadłużanie, no ja, pani redaktor, ma bardzo dobre wyczucie i tutaj tropem idzie bardzo dobrym, wiadomo, prywatyzacja. Muszę powiedzieć, jako mieszkanka Warszawy, nie powiem jakiej dzielnicy, w latach 90. zaczęło się już likwidowanie poszczególnych placówek.

0: medycznych i przejmowanie przez samorząd gminy, gdzie teraz są wszelkiego rodzaju administracje, gminy, urzędy różnego rodzaju, natomiast polikwidowane przychodnie dziecięce, poradnieka, ortodoncja. I to jest kilkadziesiąt jednostek, przychodni wszelkiego rodzaju, które były, to były oddzielne budynki, to były i gdzieś tam piętra w blokach i tak dalej. Wszystko jest zostaje jedna przychodnia, gdzie się ludzie gromadzą, gdzie są właśnie kolejki i tak dalej, o te rehabilitacyjne i tak dalej, więc nie ma się czemu dziwić. To już idzie od lat 90. A w czasie PRL-u to moje spostrzeżenie ze szpitala, też nie powiem jakiego resortowego, gdzie lekarze przyjmowali na przykład 4-5 godzin w przychodni, a potem na kolejne 4-5 lecieli do tych spółdzielni tu na Marszałkowskiej. I dziękuję i bardzo serdecznie panią redaktor pozdrawiam i nie dziwmy się.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. To my mamy informacje, możemy przeczytać je zresztą w przestrzeni publicznej. Z 13 maja miało być oddłużanie szpitali, będą pożyczki. Ministerstwo, pracujemy nad warunkami kredytów. 2 lata temu mówiło się o oddłużeniu szpitali za pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziś to już mechanizm pożyczkowy. Trwają prace analityczne, ale na razie nie ma ostatecznych zasad i warunków kredytów. To jest informacja z 13 maja, a my mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Piotrek Białystok. Kłaniam się nisko państwu i wszystkim radiosłuchaczom. Tak od wczoraj to się bardzo, bardzo wiele spraw zebrało, bo był ten wielki marsz, o którym była cisza w mediach. Tak zerkałem na TVP Info, tam na inne stacje. No to tak cicho, jak makiem zasiał. Nie? Jak spacer premiera Donalda Tuska z Peterem Madziarem.
1: U nas było głośno.
2: No nie, no tak, no wewnecie to wiadomo. Natomiast wszędzie indziej, nawet powiem państwu, zresztą państwo pewnie też zaglądają na paskach, które tak zwane, znaczy tych słynnych paskach, które zasłaniają już teraz na niektórych stacjach prawie 1/3 ekranu. Nawet na tych paskach do późnego wieczora nie było ani słowa. Były jakieś takie informacje, które mają tam się przewijać, zupełnie nieznaczące. Nie? Natomiast tu chciałem jeszcze dwie sprawy poruszyć odnośnie właśnie demografii. To dzisiaj rano był u państwa gość, nie pamiętam nazwiska, z panem Krzysztofem Skowrońskim rozmawiał odnośnie tych spraw demograficznych. No tak jeszcze może powtórzę to, co wcześniej kiedyś dzwoniłem do państwa, też mówiłem. Jaki my dajemy przykład młodym właśnie odnośnie rodzicielstwa, rodziny, dzieci, rodzenia i tak dalej. Czy oni na nas patrzą na mnie jako mężczyznę, czy na jakąś panią, jako kobietę i widzą, że my się sobą cieszymy, że nasz związek, nasza relacja jest czymś, co nam sprawia przyjemność, daje satysfakcję i nas buduje i w tym wzrastamy. Czy ta nasza relacja to jest właśnie jakby system wzajemnych interesów, coś za coś, a niepotrzebne problemy i jakby nawał różnych spraw, które trzeba non-stop tylko rozwiązywać, kłody pod nogi i tak dalej. To też od nas dorosłych zależy, nie? Jak to młodzież postrzega i później no, podejmuje decyzję, czy chce rodzić, czy nie chce. Czy chce mieć te dzieci, czy też nie. No czynników tutaj oczywiście jest bardzo dużo, bo to nie można tak powiedzieć, że na przykład tylko żłobki, tak, albo tylko mieszkania. No to jest sprawa, jak widzimy, wieloczynnikowa. Poza tym wiele takich rzeczy, które dają nam satysfakcję i przy których, że tak powiem, łóżko jest całkowicie nieatrakcyjne, tak. No możemy sobie w każdej chwili pojechać w jakiś odległy zakątek świata, nurkować w jaskiniach, skakać ze spadochronem, pływać z rekinami i tak dalej. I ludzie, mając dostępne te różne rozrywki, których kiedyś nie było, mówię, no, łóżko, komu to potrzebne, tak? Poza tym dużo innych czynników, które właśnie ładują mózg dopaminą, chwilowe strzały satysfakcji. No taka jest prawda, no przecież O tym też trzeba mówić, tak? No przecież dzieci nie rodzą się z przedszkoli, z dostępnych mieszkań, tylko rodzą się z seksu. No to jest sprawa tak oczywista, że zapominamy właśnie też o tym, że seks przestał być dla ludzi atrakcyjny. Oni mają tyle różnych innych ciekawych rzeczy, którymi się mogą, że tak powiem, w cudzysłowie zaspokoić. Po co to komu, tak?
1: To jaka, też jest jeden... jaka konstatacja, bo widzę te telefony, które dzwonią.
2: Jeszcze odnośnie służby zdrowia. Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Tutaj też mam dzieci i co jakiś czas pojawiają się różne tam leki, które trzeba wykupić ostatnio. No, staram się patrzeć zawsze, skąd są towary. No i powiedzmy, lekarz przepisuje leki, patrzę na producentów, jakiś tam zwykły syrop taki, no to nawet nie są jakieś ciężkie, nie wiem, antybiotyki czy coś takiego. Jakiś tam syrop, wszystko jest wyprodukowane w Szwajcarii, w Szwecji, we Francji, w różnych innych krajach. I do Niemczech. Czego zmierzam? W Niemczech oczywiście. I do czego zmierzam? Te koszty procedur medycznych, o których mówił pan ze szpitala w Lesku, że są wysokie koszty tych procedur medycznych. No bo jaki jest czynnik generujący te koszty? Otóż taki, między innymi, że my w Polsce przestaliśmy produkować te wszystkie sprawy,
1: w ogóle przemysł farmaceutyczny,
2: które są potrzebne, tak, przy tych wszystkich procedurach medycznych, tak? I oni muszą to importować, tam ci sobie podyktują ceny i koszty rosną, tak?
1: No niestety, tak jest. Będziemy rozmawiać pewnie.
2: Utworu pewnie nie zamówię, bo nie lubi pani słuchać muzyki, ostatnio słyszałem. Woli pani rozmawiać.
1: Wolę rozmawiać, wolę państwu dać głos, tak, zdecydowanie.
2: No to pozdrawiam państwa serdecznie, może innym razem.
1: Może innym razem, ale proszę powiedzieć, może nie będzie akurat telefonu, chociaż wątpię, to może się uda.
2: Bardzo, bardzo mało na antenie Radia Wnet słyszę zespołu Depeche Mode, a uwielbiam ten zespół. I ostatnio, że tak powiem, wróciłem do tematu, znowu wsiąkłem całkowicie. Jest taki piękny utwór, gdzie wokalista bardzo, bardzo pięknym według mnie głosem śpiewa utwór Depeche Mode Bottom Line. Dziękuję państwu.
1: Zobaczymy
2: serdecznie.
1: I pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. 13:21. Ja widzę, że państwo cały czas do nas dzwonią. Ja nawet nie podałam dzisiaj numeru telefonu 572-296-545. Można oczywiście do nas dzwonić. A to z nami przez kilka chwil Dave Brubeck i wracamy.

0: tego sprzętu zakupowanego za wiele milionów. Tak między innymi jest właśnie w Kasprzaka, w Szpitalu Bielańskim, na Ursynowie. Inny problem jest taki, który chciałbym poruszyć, no to jest kwestia tego, że firmy prywatne, które mają kontrakty, dopisują sobie bardzo dużo różnego typu leczenia, które potem, którego faktycznie nie było. A poza tym, tak jak ja na przykład pracuję w rehabilitacji, jest wiele przypadków, gdzie w prywatnej służbie zdrowia są błędy medyczne i firmy prywatne nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu kontynuacji leczenia tych pacjentów w państwowej służbie zdrowia.
1: Czyli ktoś leczy się prywatnie, jest źle wykonany zabieg czy dana usługa, tak. I później...
0: I oni potem nie chcą potem ponosić kosztów, bądź w różny sposób, tak? Zresztą ja też pacjentów wszystkich w ogóle też zachęcam do tego, żeby sprawdzać swoje internetowe konto pacjenta, dlatego że znowu wraca problem, który był parę lat temu. To znaczy dopisywanie albo leczenia, którego nigdy nie było. Ja spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie pamiętam przypadek jednej osoby, do której zadzwoniono do szpitala w sprawie operacji. Operacji nigdy nie było, ale oczywiście pieniądze z NFZ zostały pobrane. Tak? To można sobie sprawdzić na internetowym koncie pacjenta.
1: Że są takie przypadki, tak?
0: Tak, jest tego bardzo dużo. Były takie sprawy, sprawa choćby lekarzy, którzy wypisywali recepty na obcych pacjentów. No tego dosyć dużo.
1: Już uczciwość, tak?
0: Tak, ale tylko że kłopot polega na tym, że mówimy ciągle o dosypywaniu pieniążków do budżetu, ale tak naprawdę nie jest problem z kontrolą tych środków.
1: Rozumiem. No będziemy... Tak, proszę mówić.
0: Tak, poza tym jest taki problem, że nikt nie sprawdza też na przykład rad nadzorczych, tak?
1: No temat...
0: Jest wiele osób w radach nadzorczych placówek państwowych, którzy niekoniecznie powinni pełnić te stanowiska, tak? Poza tym jest za duży podział władzy i zarządzania służby zdrowia, dlatego że szpitale są dzielone na szpitale miejskie, wojewódzkie,
1: powiatowe szpitale, właśnie.
0: Dokładnie tak. I one podlegają przeważnie pod samorząd. I w ogóle się na przykład nie mówi o tym, że niestety, może nie wszystkie, ale część samorządów drenuje budżety szpitali na własny użytek, tak?
1: Co to znaczy na własny użytek?
0: To znaczy poprzez opłaty gruntowe, opłaty różnego typu medialne i tak dalej i wprowadza do placówek zdrowia na stanowiska zarządzające swoich ludzi, którzy po prostu wyprowadzają pieniądze.
1: Jaka recepta w takim razie? Co zrobić? Jak odpolitycznić? Czy też...
0: Wrócić do tego systemu, który był jeszcze 20 kilka lat temu.
1: Czyli?
0: To znaczy chodzi o to, żeby państwo zarządzało i mianowało dyrektorów rady nadzorczej danych placówek. A poza tym zachęcać pacjentów i też na przykład był taki fajny pomysł tutaj tego dyrektora, żeby na przykład stworzyć system, gdzie pacjent zatwierdza, bądź czy fakturę, czy po prostu inny sposób, że dana wizyta, czy dane leczenie zostało wykonane i co konkretnie było wykonane, tak? Żeby pacjentów też uświadamiać. Między innymi na przykład, choćby nie wiem, taka zwykła rzecz po nowoczesnemu, czyli SMS do pacjenta, że dziękujemy za wykonanie usługi plus link do tego, co zostało wykonane.
1: Prawda,
0: tak?
1: Bo my nie wiemy nic. Ile nasze badania kosztują, ile wizyty. Jesteśmy trochę w takiej mgle, prawda, informacyjno-zdrowotnej.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję serdecznie za ten telefon i mam nadzieję, że jeszcze będziemy rozmawiać o służbie zdrowia, bo ona dotyczy nas wszystkich, prawda? Dziękuję bardzo.
0: Ale tak jak mówię, ja mam też apel, tak? Zachęcam do tego, żeby pacjenci sprawdzali swoje konto pacjenta. Ja zresztą sam w tej chwili miałem taką sytuację z moją żoną, gdzie okazało się, że firma prywatna przejęła dane mojej żony i dopisała sobie lekarza prowadzącego z innego zupełnie miasta, gdzie którym jeszcze nigdy w ogóle nie byliśmy. I to jest sprawa świeża sprzed miesiąca.
1: To umawiam się z panem na telefon już prywatnie i porozmawiamy więcej, bo myślę, że ta sprawa jest warta opisania może szerzej na naszym portalu czy później w radiu. Dobrze?
0: proszę dzwonić.
1: Wszystkiego dobrego.

Zapisuję numer i pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia. No, jak Państwo słyszą, bardzo dużo można się dowiedzieć od Państwa, czyli od naszych słuchaczy. Informacje, że ktoś dopisuje siebie w koncie pacjenta, no to musi mieć jakiś dostęp. To jest bardzo ciekawy wątek. Za kilka chwil wracamy i czekamy na Państwa telefony związane właśnie ze służbą zdrowia.

0: I piękna muzyka tle, Feels So Good, a my mamy kolejny telefon, już wiem, że z Podlasia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Krzysztof z Podlasia. Niesamowity ten był telefon. Zadawaliśmy sobie pytanie, jak te liczby, jak te złotóweczki narastają, że taki duży dług szpitale nagle skoczyło. Przecież nie ma więcej pewnie chorych. No okej, starzeje się społeczeństwo, że to wszystko jest jakoś... I ja sobie też takie pytanie zadawałem. Ten człowiek wyjaśnił nam.
0: To prawda?
1: Jest patologia. Niesamowita rzecz. Czuję, że kolejna jakaś bomba niewidoczna.
0: Te parabanki, prawda? Że wchodzą w grę na taką skalę.
1: Ja się zastanawiałem się, co się dzieje, jak te... Początkowo pod nosem zacząłem się czepiać do lekarzy. Nie, to są jakieś takie pociągnięcia nieczyste. No, trudno podejrzewać. Jakieś takie pawuloniki, ja to nazywam. To nie jest śmieszne. To jest poprzez łzy ten żart powiedziałem i z tym pawulonem. Z kolei wczoraj był też wyczyn pana mego idola z PSL-u, pana Sawickiego. Tak skaczę z tych tematów, ale moja ojczyzna jest pogrążona troszeczkę w cudzysłowie. I pan Sawicki wypowiadał się na temat i strajków, i tego referendum. Społeczeństwo nie ma żadnej obrony. Bardzo mi się podobało sporo ludzi podczas wyborów prezydenckich, a między innymi częstym gościem, za to dziękuję wam, Doktor Artur Bartoszewicz, chyba dobrze wymawiam?
0: Tak, pan doktor.
1: Mówi o obronie społeczeństwa, że my nie mamy zupełnie, że to przede wszystkim internet, inteligencja i tak dalej, to wszystko się rozwija, a my nie mamy nic do powiedzenia. Tak szybko zareagować tu w Krakowie, trzeba zbierać ileś tam głosów, a tu straszą rzeczami 158 tysięcy i tak dalej zebranych na Antplus na to, żeby gościa wysadzić. Jakoś to wszystko tak umyka pod płaszczykiem naszej wspaniałej Unii. Jestem za Unią, tak, ale Schumanowo. Roberta Schumana, oczywiście, piękna idea. Tu Niemcy przechwycili, chociaż
0: no,
1: lubię ich.
0: To tutaj się będziemy różnić, no ale to...
1: Okej, mamy prawo, bo jest wolno.
0: Ale bardzo mi się podoba to, co proponuje pan Rafał Woźdź, pan redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Green Exit. To jest świetne.
1: Tak. To jest to. To jest piękne. To jest to. Jak to zmienia? Ja mam kontakt z Niemcami, piszę, zrozumiałem z nimi. No to wszyscy jakoś gremiani, oni są bardzo potulni w wielu tematach. Jeżeli był Trump, to wszyscy B. Jeżeli są inne tematy o Zielonym Ładzie, no to mi zaczynają mówić, że tak, że oni, ja mówię, że wyrzucając 1 euro, zdobywacie tyle, a my mamy tyle. To jest ekonomiczna historia. I pamiętajcie, moi kochani przyjaciele, że z Niemiec, że to jest wszystko oprocentowane, tłumaczy cisza, nagle cisza.
0: To ja panu polecam i panu, i państwu, którzy nas słuchają, książkę Philippa de Villiers, Kiedy opadły maski, jest to bestseller o korzeniach Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie polecam i są te idee i Roberta Schumana, i ojców założycieli pokazane w nieco innym świetle niż nam się wydaje. A wiemy, że Philippe de Villiers to wieloletni członek Parlamentu Europejskiego, no i włodarz Wandei, więc korzenie ma zacne.
1: No, tutaj wiemy, że węgielek i stal to był Adenauer i właśnie Robert Schuman, początek, jak to zatrzymać, wspólnota jednak może nasze pancerfausty, bo sporo się znajduje zawsze w społeczeństwie agresywnym niemieckim, no, takich, którzy czekają na Führera. Jaki Führerek powstaje i tak jak to mówił Schulze, no to tak. No,
0: dziękujemy bardzo w takim razie.
1: Dziękuję. A jeszcze jakąś muzyczkę fajną. To jest taki ukłon w stronę PSL-u. Kiedyś Czesio fajny utworek zaśpiewał. To był Wyspiański. Miałeś, Hanie, złoty róg.
0: Dobrze, poszukamy oczywiście.
1: Dzięki.
0: Wesele. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A 13:34 i oczywiście czekamy na państwa telefony. Nadal 572-296-545 to Czesław Niemen śpiewał o o tym rogu, który był, a został ino sznur tylko. Nie wiem, czy to jest, ale wiem, że mamy kolejny telefon i słuchamy, kto jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Magdaleno. Michał z Wołomina, kłaniam się, że tak powiem, nisko. Zajmujące tematy, każdy rozbiegany we wszystkie strony, ale tak, Niemcy czekają na Führera, to może i na pewno, natomiast nawiązując w ogóle do Niemiec i społeczeństwa niemieckiego, oni nie są wcale potulni, oni są po prostu poukładani na zasadzie takiej, że jeżeli cała prasa, cała informacja jest w jednym ręku, jest zupełnie w niemieckim, to wszystko idzie, to trochę tak jak było kiedyś, że się mówiło o Prusiach, że to jest armia, która posiada państwo, to teraz przemysł i pieniądze niemieckie posiadają państwo. Dlatego ogół Niemców jest sterowalny po prostu, dużo bardziej niż krnąbrni Polacy, którzy zawsze mają sześć zdanie na każdy temat. To jest jedno. A wracając do służby zdrowia i w ogóle problemów wynikających systemowych, które właśnie zostały poruszone, to faktycznie dziwnym trafem jest tak, że nie tylko służba zdrowia, ale choćby na przykład drogownictwo też cierpi niewiarygodnie na tym rozdrobnieniu wynikającym z właścicielstwa samorządowego. I to się przekłada na zarówno system szpitalny, jak i zarówno nasz system drogowy. Kiedy, dajmy na to, droga biegnie przez konkretną miejscowość, ale jest w gestii województwa i, że tak powiem, żeby cokolwiek z nią zrobić, to muszą się ze sobą dogadać Urząd Marszałka Województwa, Starostwo i Gmina. No a często, gęsto jest tak, że ludzie się ciężko, mocno, prywatnie nawet nie cierpią, bo są z różnych opcji politycznych. Więc przeprowadzenie takich procesów bywa bardzo trudne. Podejrzewam, że i w wypadku szpitali i służby zdrowia jest podobnie. A wracając w ogóle ogólnie do służby zdrowia, to nie wiem, czy pani oglądała, ale konkurencyjny Kanał Zero całkiem niedawno zrobił materiał na temat polskiej szczepionki Delbety wojskowej. I to pokazuje jak na dłoni, że jest mnóstwo szklanego sufitu i pułapu nie do zbicia, nie dlatego, że czegoś nie ma, albo nie działa, albo nie mamy tego w naszych rękach, tylko że proces do dojścia do tego, żeby można było to sprzedać i produkować, jest tak obwarowany prawnie, badaniami, certyfikatami, etc., etc., że jest w polskich rękach patent na Delbetę, można zacząć ją produkować, jest polska firma i to działa, to pomaga, to funkcjonowało w wojsku przez 50 lat? Nie. Nie można, bo są obwarowania, bo to...
0: Nie widziałam tego materiału, ale na drobie postaram
2: się. Bardzo polecam, bo jest to ciekawa sprawa. Ja sam mam doświadczenie w wypadku innego leku, który został zewnętrznie, poza granic Unii Europejskiej, zablokowany, bo produkują ten lek Serbowie, jako jedyni mają na to patent, czyli odpowiednik naszej, powiedzmy, Polfarmy, tylko umiejscowiony w Belgradzie. W samej Polsce jest 1 000 000 ludzi chorych na łuszczycę.
0: Bardzo serdecznie.
2: Jedyny skuteczny, przepraszam, że przejdę, tak? Jednak nie, jakby chciałbym to skończyć i dopowiedzieć. Jedyny skuteczny lek, on ma wady, on jest obciążony przez to, że jest sterydowy, ale cały proces leczenia łuszczycy wygląda w ten sposób tak dzisiaj, że cała Big Pharma robi wszystko, żeby to była choroba niewyleczalna, tylko zaleczalna i leczyć ją trzeba do końca całe życie. Jest to też chora rzecz w całym systemie zdrowia, że coraz bardziej właśnie te pieniądze, które krążą w szpitalach, parabanki, czy gigantyczne pieniądze Big Pharmy powodują to, że proces dojścia do wyleczenia człowieka jest niemal nierealny, bo bardziej opłaca się go leczyć całe życie.
0: Oczywiście, ja też jestem tego zdania, a jak już rozmawiamy o łuszczycy, ja nie jestem oczywiście specjalistką, ale jest to choroba autoimmunologiczna i bardzo, bardzo ważne jest tutaj też to, jaką mamy odporność, jak dbamy, jak się wysypiamy, poziom stresu i tak dalej, badanie kortyzolu, to wszystko jest bardzo dużo naczyń powiązanych,
2: to
0: prawda?
2: To wszystko jest prawda, tylko że jeżeli jest ale specjalnie nie podaję nazwy, bo zaraz będzie, że reklama czegoś spoza Unii, albo wy będziecie mieli problem. Ale
0: nie, no może pan powiedzieć, o jakim pan leku mówi.
2: Lek się nazywa Vipsogal, pisane przez V po polsku, dlatego że to jest pisane oryginalnie cyrylicą i jest nie do zdobycia, jest tępiony przez Big Pharma.
0: Wiem, znamy to przecież, jeżeli chodzi o iwermektynę, prawda?
2: Zewnętrzny przypływ tego leku. Powiem, w czym jest rzecz. Faktycznie uszczyca, tak jak pani mówi, jest bardzo trudno zaleczalna i tak dalej. Ale jeżeli jest lek, który ma nawet właściwości niepożądane, bo z racji oparcia na sterydach,
0: tak, huśtawkę
2: nastrojów czy inne tego typu rzeczy, to przepraszam, jako dorosły mężczyzna powiem coś takiego. Ja mogę sobie popłakać w kącie dzień czy dwa, ale jeżeli w ciągu tygodnia plamy uszczycowe znikają z ciała i później jest się 1000 razy łatwiej je zwalczać, niż kupować leki, powiedzmy, miesięcznie za 400 zł, smarować.
0: A jaki tam jest składnik aktywny? Taki, który...
2: Nie wiem, jaki jest składnik aktywny, ale że tak powiem, po rozmowie, że przepraszam, z lekarzem, panią anestezjolog, która jest bardzo, bardzo długo w zawodzie, zaczęła zgłębiać temat po rozmowie ze mną i powiedziała, że tylko nie mam 100% pewności, czy podaję dobrze, czy źle. Oni poszli po prostu inną drogą. Poza tym, że są sterydy w tym leku, to również jest specjalnie przepracowany jad żmij, dlatego się to nazywa
0: Tak, ja rozumiem. No. Mi się przypomina historia z iwermektyną, prawda? Jak był COVID i zresztą przy innych różnych schorzeniach, która w Polsce jest bardzo ciężko dostępna. Nie wiem, czy w ogóle...
2: Tak, tylko że takich szklanych sufitów, proszę panią, jest
0: mnóstwo. Wiele.
2: Dziennikarze, tak. Nawet kanału... każdego kanału, który naprawdę chce wykonać swoją robotę. Robią jeden materiał, po czym nie ma ciśnienia na to, żeby to dokończyć, to zapiąć. No nie wiem, przykład pana inżyniera Łągiewki z hamulcem zderzeniowym. Generator HHO. Mnóstwo rzeczy, które były, zostały pokazane, udowodnione, że działają.
0: I cisza.
2: Po czym cisza? No. Nie wiem, przepraszam, że tak długo, ale jeszcze jest jedną rzecz dosypię.
0: Ostatnio tak.
2: Około 2 lata temu Pirazy Drzwi, czy w którejś śniadaniowej telewizji oglądałem rozmowę, w której brali udział zarówno szef tam Polskiej Izby Bioenergoterapeutów, jak i bardzo wysoko postawiony lekarz w tam Izby Lekarskiej, czy chirurg jeden z wice, czy szef w ogóle chirurg, no, Izby Lekarskiej Chirurgów w Polsce. I zaczęła być między nimi rozmowa o tym, że bez przerwy ten chirurg był krytyczny bardzo wobec alternatywnych sposobów leczenia. Ja wiem, że cała masa tego to są chiromanci i w ogóle i część naciągacze, ale tu akurat była dosyć ciekawa sentencja, koniec rozmowy, bo pan profesor z tytułami lekarz i tak dalej powiedział tak, głównym problemem że całej tej bioenergoterapii czy wszystkich tych podejść powiedzmy nie medycyny naukowej jest taki, że to jest nieliczalne, niemierzalne, nie można tego w żaden sposób policzyć, tego czy to wy, czy placebo, czy jeszcze coś innego zadziałało, że to zostało zaleczone. Na to pan szef bioenergoterapeutów powiedział coś takiego, że sami razem we dwóch oni byli na pewnym pokazie jakiegoś tam bardzo silnego bioenergoterapeuty, który tam leczy ludzi i tak dalej. I zrobiono coś takiego, że przemieszczał izotop czegoś po organizmie człowieka wedle czakramów, czy tam czakr, czy jak to się tam nazywa, a nie wedle układu wtrawiennego, krwionośnego czy nerwowego. I po prostu licznik Geigera fizycznie mieścił, że te jakby... wybadywał, że ta rzecz została po organizmie przemieszczona i znajdowała się gdzie indziej. Pan profesor się, przepraszam, przymknął do końca problemu.
0: To akurat wywołał pan temat, który chcę poruszyć w przyszłym tygodniu, tak zwana ustawa Lex Szarlatan, która ma wejść, która ma koncesjonować działalność właśnie osób, które mają takie niekonwencjonalne metody. Jest to zagrożenie też dla wielu pewnie specjalistów, którzy znają się i te niekonwencjonalne metody wprowadzają. O tym będziemy rozmawiać, bo też się toczy duża debata na temat tego.
2: Bo to jest takie dziwne, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Natomiast teraz ostatnia wrzutka, dosłownie 2 zdania na temat samego Radia Wnet. Super Radio, Super Ekstra. Jesteście świetni, natomiast jedna rzecz. Pan Krzysztof, szef waszego kochanego radia, wprowadził super program pod tytułem Metale, Klub Metali Rzemżakich i tak dalej. Tylko to jest coraz bardziej geostrategiczny, geopolityczny program, a coraz mniej Metale Rzemżakich. To
0: znaczy, dobrze, przekażemy.
2: Powiem może w ten sposób. Od 13 roku życia jestem mniej więcej zjadaczem informacji i pamiętam to, co było przekazywane. I od tego 13 roku życia, mam prawie 50 lat w tej chwili, co roku słyszę, że ropa się skończy za 40 lat.
0: I tu stawiamy kropkę.
2: Kropka.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Pozdrawiamy serdecznie. 572, a nie musiałam nawet powtarzać, bo już jest kolejny telefon. Słuchamy. Dzień dobry.
3: Pani redaktor, jeszcze raz Małgorzata, króciutko tylko, bo mnie sprowokował poprzedni pan, który powiedział o Szumanie. No ja naprawdę nie chciałabym słuchać o panu Szumanie, o jego, że tak powiem, na ołtarzy wystawianie, bo to jest tragedia. To jest dla mnie tragedia, cała Unia i tak dalej. No ale to już dłużej nie będę na ten temat, tylko jedno. Takie jeszcze zdanie, bo tutaj w tych cogodzinnych wiadomościach pojawia się wypowiedź pani Kloski, jak to ją nazwał wczoraj jeden z panów, tam państwo transmitowali tutaj u nas w Warszawie cały ten, prawda, protest i tak dalej, i że pani nie Kloska, tylko Klęska. I jej wypowiedź, pani redaktor posłucha, oczywiście PiS obarczyła tutaj tym prawem klimatycznym i ona, taka wypowiedź jej. PiS nie reagował, kiedy wykuwało się prawo klimatyczne Unii Europejskiej. No to wykuwało to ja od razu całe PRL, prawda, partia nam wykuwała tutaj losy i poprzednie. Także tragedia.
0: No ale trochę nie jest tak, że jednak rząd Mateusza Morawieckiego uczestniczył.
3: Ale nie chodzi o samo, nie, to nie o tym. Wykuwaniu się prawa klimatycznego Unii. No, ja sobie nie życzę prawa klimatycznego Unii. O to tylko mi chodzi. Wykuwanie, to ja już znam to wykuwanie, jak nam wykuli niejedno tutaj, prawda?
0: Dziękujemy bardzo.
3: I tak dalej. A tamto to tak, wypowiedź, zgadzam się. No różne sytuacje tu były w związku z tym klimatem u nas.
0: Dziękuję
3: bardzo. To prawda, dziękuję.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Tak, jak się spojrzy na te analizy i jak to mówimy stricte już o Zielonym Ładzie, to jednak udział rządu Mateusza Morawieckiego w tym, że Zielonym Ładzie był. Dzień dobry, z kim
3: dobry.
0: Rozmawiamy? A pani Elżbieta, tak? Czy ja dobrze poznaję?
3: Proszę pani, tak, oczywiście.
0: Witam serdecznie.
3: Proszę pani. Służba zdrowia. No to krótko. Przecież pani minister powiedziała, że jest lepiej, że ludzie się cieszą, są zadowoleni. A ja się pytam, gdzie się podziały pieniądze z KPO na służbę zdrowia? Pieniądze z KPO poszły na przykład, no już tam te słynne jachty, to można pominąć, ale na przykład jakieś tam kursy, o, wspaniały kurs, to będzie oczywiście ironia, kurs szybkiego gotowania na gazie. No, wspaniałe, coś niesamowitego. Jakieś podrygi panów w obcisłych spodenkach, to też jakieś kluby, nie kluby, ale na służbę zdrowia jakoś zabrakło, no szkoda wielka. To jest pierwsza rzecz. Dziura w NFZ-cie, no jakoś dziwnym trafem nagle się pojawiła. No naprawdę, w zapisu były pieniądze.
0: No też było, nie było tak kolorowo, ale...
3: No tak, ale na przykład ja znam osobiście taki szpital, w którym zapisu właśnie zostało świetnie wyremontowany szpital. A naprawdę mieli no dramatyczne warunki wcześniej. Już pomijam pandemię i tak dalej, że w kontenerach jakiś tam przyjmowali na izbie przyjęć. Ale proszę pani, no dlaczego zlikwidowano Polfę, zakłady farmaceutyczne Polfa w Łodzi? Istniał taki zakład, taka duża kamienica na ulicy aktualnie Legionów, wcześniej za komuny obrońców Stalingradu. Nie ma już tego.
4: Nie ma, no, także nie dziwmy się, że mamy nie mamy swoich leków. Wszystko najlepiej skasować, sprywatyzować. No i dlaczego? Zamiast oddłużać, no to właśnie tak jak powiedział pan dyrektor dzisiaj, że te parabanki oczywiście one bardzo chętnie pożyczą. I jeżeli słyszę od Ministerstwa z tak zwanego zdrowia, bo to chyba już nie jest Ministerstwo Zdrowia, tylko katastrofa kompletna, będzie teraz kredytować, będzie wystawiał kredyt, można sobie kredyt wziąć, szpital może sobie kredyt wziąć, no to co, oddłużamy czy zadłużamy, jak to jest? A co się dzieje? Bo to właśnie mam pytanie jedno zasadnicze do pani minister, takiej radosnej, uśmiechniętej, jak to wszyscy machają do niej, jest lepiej i w ogóle, no, cud miód. Gdzie są pieniądze z NFZ-u? Nasze, wszystkich ludzi, którzy składki płacą, gdzie się podziały te pieniądze? Pani Leszczyna z tą różdżką latała i Państwo, naprawdę, ja teraz ironizuję, ale to jest dramat. No. Ale najlepiej jest uderzyć w lekarzy. Przecież pan Arłukowicz wrzeszczał na całą Polskę, że to jest wina lekarzy, bo oni za dużo zarabiają. No pewnie mają po 8 samochodów, 15 willi i zarabiają ciężkie pieniądze. Ja znam takich lekarzy, którzy nie zarabiają takich pieniędzy. Ale pan Arłukowicz ma inne zdanie. Nomen omen, lekarz. No brawo, naprawdę.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
4: Aha, przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanko. Wczoraj, propos wczorajszego nasz ukochany Senat. No proszę bardzo, no jak ktoś myślał, że oni przychylą się dla narodu i zatwierdzą to referendum, no to chyba naprawdę spał przez cały ten czas. Proszę pani, referendum to jest niezbywalne prawo każdego narodu. Oni nam tu łaski żadnej nie robią.
0: No robią, nie jak robią. Widać.
4: No, jak to widać, im się tak wydaje.
0: Robią.
4: To im się tak wydaje, bo będą za to odpowiadać, jak nic.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
4: Dziękuję, też pozdrawiam.
0: Dobrego dnia. A my patrzymy na liczby. Pani Jolanta Sobierańska-Grenda, bo jest ona ministrem zdrowia, mówi i widzimy 23 miliardy złotych. Brak środków z NFZ-u. To są te niedobory na rok 2026. To są bardzo duże pieniądze, a my mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry i słuchamy.
5: Dzwonię, żeby podzielić się moimi spostrzeżeniami. Jestem tylko laikiem pod względem służby zdrowia, dlatego że jestem tylko lekarzem, nie jestem ekonomistą, ale moje takie spostrzeżenie, bo tak był taki okres czasu, że pracowałem w państwowej służbie zdrowia, teraz od kilkunastu lat prawie tylko prywatnie. I tutaj było kilka głosów, które mówiło o niegospodarności. Jak najbardziej tak patrząc, porównując, jak są zarządzane prywatne placówki w porównaniu do tego, co jest w publicznych szpitalach. Tak, jest bardzo duża niegospodarność w zarządzaniu tymi publicznymi jednostkami. Czy to jest zła wola, czy to są zamierzone rzeczy? Nie do końca tak uważam. Głównie wynika to z tego, że jest rozdrobnienie decyzyjne. Dlatego, że tak. Jednostki samorządowe utrzymują szpitale, kupują sprzęt, a mając porównanie, jak to wygląda w takiej prywatnej opiece zdrowotnej, to tam utylizacja sprzętu, pomieszczeń, gabinetów ma być 90 parę %. Tego w publicznej opiece zdrowotnej nie ma. I uważam, że jeżeli byłaby szansa, żeby stworzyć jeden taki organ, który tym zarządza, czyli określa, jakie są potrzeby i potem kontraktuje takie rzeczy, na przykład jeżeli mamy obecnie NFZ, jeżeli NFZ a zarządzałby szpitalami, a do jednostek takich samorządu należałoby tylko opłata mediów, podatki, to tam szanse bytu. A jeżeli samorząd wydaje miliony na rezonans, tomografię i potem ten sprzęt stoi bezużyteczny, to się nie ma szansy zwrócić.
0: Nie spina.
5: Nie spina, tak. I to jest to rozdrobnienie decyzyjne, powoduje taki bezwład. Jest opóźnienie w decyzjach. W prywatnej opiece zdrowotnej te decyzje podejmowane są w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech najdalej. A w takim publicznym szpitalu czy ośrodku, no to to trwa nieraz do następnej kadencji. Także cieszę się, że państwo...
0: Tak. A jakby pan odpowiedział jeszcze na ten zarzut, bo on się bardzo często pojawia w przestrzeni publicznej i niestety powielają to też często dziennikarze o tych gigantycznych, kolosalnych zarobkach lekarzy w Polsce.
5: Ja niedawno miałem rozmowę ze swoim takim znajomym i pytam się, czy ty, jeżeli jedziesz gdzieś na zagranicę, na narty, gdziekolwiek, czy wykupujesz prywatne ubezpieczenie? Odpowiada tak. A dlaczego wykupujesz? A bo wiesz, bo tam helikoptery są drogie. Proszę państwa, opieka zdrowotna wszędzie kosztuje. Zdrowie jest towarem. Nasze zarobki są w skali kraju wysokie, ale w porównaniu do zarobków, jakie są za granicą, a teraz trzeba postrzegać nas jako wolny zawód i my możemy decydować obecnie, gdzie chcemy pracować, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w krajach skandynawskich, ze znalezieniem pracy nie ma problemu lekarz. Do mnie przynajmniej raz w miesiącu przychodzą oferty z zapytaniem, czy decyduje się wyjechać. I to, co zrobił PiS, to zrobił to i to był sukces, zatrzymał lekarzy. Część z lekarzy wróciła. Część z lekarzy, na przykład moich znajomych radiologów, próbowała wrócić też, ale nie udało im się, dlatego że ten system akurat pracy radiologa był dla nich nieatrakcyjny w Polsce, że polegało głównie na opisywaniu, a nie konsultacji, analizie i takim pracy w zespole. Ale to jest właśnie część tego takiego bezwładu i złego zarządzania.
0: Bardzo serdecznie. Tak, proszę.
5: Tak, ale powiem tak na koniec, że wszystko zmierza do tego, że będzie odpłatna ta opieka zdrowotna. Czy się poprawi? Nie. Proszę państwa, jeżeli to przejdzie w prywatne ręce, to większości ludzi nie będzie stać na tą opiekę zdrowotną, bo w prywatnych teraz, jak państwo, niektórzy chodzą do prywatnych opiek i korzystają z tej opieki, to jak wizyta kosztuje 200-300 zł, jeżeli będzie głównie prywatna, to ona już będzie, podstawowa konsultacja będzie zaczynała się od 500. Zabiegi, większość osób zabiegi ortopedyczne robi już odpłatnie. To wie, jakie są te pieniądze. To liczy się po prostu kilkanaście tysięcy złotych. I co, tak, dostępność do publicznej opieki będzie, tak jak obecnie jest, 70%, to spadnie do 30%, a tych, którzy będą stali, zrobią te zabiegi, ale większości osób nie będzie stać w ogóle. Także czy dorzucać? Tak, ale lepiej poprawić, wykorzystać sztuczną inteligencję, a określić potrzeby i żeby jedna jednostka wydawała, utrzymywała te
0: i zarządzała zakłady. Tym wszystkim.
5: Tak.
0: Dziękujemy tak. bardzo, dziękuję bardzo i dobrego dnia życzymy.
5: Wzajemnie.
0: Drodzy państwo, zostały nam 2 minuty. Jeszcze ktoś ma ochotę się wypowiedzieć. Bardzo się cieszę, że dzwonią osoby, które w tej służbie zdrowia również pracują. Dzień dobry, słuchamy. Kto jest z nami?
6: Dzień dobry, Arkadiusz Stępień ze Słowic, jedyny słuchający chyba w Słowicach z Radia Wnet. Pytała się pani mnie ostatnio, jak rozmawialiśmy, czy jestem za referendum. Tak, ja jestem za referendum w sprawie klimatycznej, ale to było wiadomo, że przegramy te referendum, żeby Senat tego nie podpisze, wiadomo, kto tam zasiada. No, nie? No i, a tak w ogóle to powinno być, w Polsce się odbyć referendum z naszym wyjściem z Unii Europejskiej, bo tak ostatnio wpadają do mnie jakieś dziwne cyfry, no ile dostaliśmy pieniążków z tej Unii, ile wpłaciliśmy do tej Unii, ile zostało nam po prostu wyprowadzonych w postaci niezapłaconych podatków przez te zagraniczne firmy. To tak wychodzi bilans, że tam po prostu my nie za wiele żeśmy jako Polska zarobili, a wręcz przeciwnie, żeśmy po prostu zostało nam narzucone różne dziwne rzeczy przez te unijne firmy. Na przykład tutaj też dzisiaj idzie rozmowa o tych lekarstwach, o tym wszystkim, bo no to po prostu te firmy najwięcej wyprowadzają z nas pieniędzy na tą chwilę. A tak jeszcze a propos tych właśnie lekarstw, które po prostu, nie, jak to można powiedzieć, suplementów diety, lekarstwa, które mają nas wyleczyć, one nas nie leczą. Bo ja wiem z samego swojego doświadczenia, byłem trochę otyły, nawet dość dużo, trafiłem na taką książkę HCG 500. I po prostu to mi pomogło. I tam pan doktor opisał to już w latach 60. bodajże, on to opisywał, że po prostu te wszystkie suplementy, te wszystkie medykamenty nas nie odchudzą. Po prostu odchudzą nasze portfele, ale dalej będziemy jotyli. To jest po prostu efekt na początku, a później powraca jojo i jeszcze z większą siłą. A to zażyłem te HCG 500 i jest naprawdę fajnie.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i pozdrawiamy. Bardzo.
6: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Za 10 minut godzina 14. Ze mną dzisiaj Tomek Rosłon. Dzisiejszy telefon już zamykamy. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk i do usłyszenia teraz Michał Trześniewski. Ja już widzę Joannę Rawik, więc też zapraszam na jej audycję za kilka chwil i życzymy pięknego, słonecznego dnia.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Zakaz wjazdu do Polski dla ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela. Ogromny dług Polski w miesiąc powiększył się o około 40 miliardów złotych. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu.
1: Wiadomości wnet.
0: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podczas wizyty w Estonii.
2: Myślę, że to są kwestie najbliższych dni, kiedy będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i na polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej. Za kilkadziesiąt godzin będą już w Polsce. Wszystko idzie zgodnie z planem, że do końca maja będą przebazowane do baz lotniczych w Polsce.
0: Uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w bazie lotniczej w Łasku odbędzie się w połowie czerwca. W styczniu 2020 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 32 samolotów F-35. Umowa jest warta około 20 miliardów złotych. W momencie podpisywania był to drugi co do wielkości kontrakt zbrojeniowy w historii Polski. Jeden samolot wyceniono na około 350 milionów złotych. Prezes serwisu wymiany walut Cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w USA w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej. Przekazało CBŚP. Był on poszukiwany za oszustwo i pranie pieniędzy. Ustalono ponad 5 tysięcy poszkodowanych. Wielu klientów nie odzyskało wpłaconych pieniędzy. Łączna suma strat przekracza 185 milionów złotych. Przekazała poznańska prokuratura regionalna. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Jest to reakcja na nagranie opublikowane wczoraj przez tego polityka. Pokazuje ono kilkudziesięciu zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą na ziemi ze związanymi rękami, dotykając czołami podłoża. Wcześniej próbowali dostać się do Strefy Gazy na statku w ramach inicjatywy Globalna Flotylla Sumut. Wśród nich byli Polacy. Na nagraniu aktywiści klęczą, a Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chcemy czystego powietrza, ale nie chcemy zapaści przemysłowej w Polsce, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: Polska chce czystego powietrza, nowoczesnej energetyki, ale odpowiedzialna polityka klimatyczna nie może oznaczać polityki gospodarczej, która jest de facto samodestrukcją. Nie może oznaczać trwałego zubożenia naszego społeczeństwa. Unia Europejska odpowiada dziś za około 6% światowych emisji CO2. Tymczasem emisje globalne nadal rosną. Światowa produkcja nie znika. Przenosi się do państw, które nie mają takich standardów środowiskowych. Europa będzie tracić przemysł, a globalne emisje będą rosnąć.
0: To festiwal hipokryzji, odpowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Mówiła, że rząd PiS-u nie przeciwdziałał, gdy wykuwało się prawo klimatyczne Unii Europejskiej, a nawet proponował swoje proklimatyczne rozwiązania, jak tu cytat, podatek Morawieckiego od samochodów spalinowych.
4: Gdyby nie dobre i skuteczne negocjacje mojego zespołu w 2024 roku, to od początku kwietnia w Polsce, szanowni państwo, obowiązywałby podatek Morawieckiego, podatek powszechny od samochodów spalinowych, który na ochotnika pan premier Morawiecki wpisał do kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.
0: Pytanie referendalne miało brzmieć: czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Dziennikarz i dysydent Andrzej Poczobut wziął udział w posiedzeniu Senatu i odebrał akt powołania go do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Z mównicy senackiej mówił o sytuacji Polaków na Białorusi.
1: Często mnie teraz pytają o tym, jaką politykę należy prowadzić wobec Białorusi, wobec reżimu Łukaszenki, czy należy utrzymywać sankcje i prowadzić konfrontację, czy należy działać tak, jak działają Amerykanie i Donald Trump, czyli prowadzić dialog i spodziewać się, że to skruszy reżim. Ja nie mam odpowiedzi dzisiaj na to pytanie. Ja 5 lat byłem odizolowany. Dla polskiej mniejszości na Białorusi bardzo ważne jest zachowanie możliwości nauki języka polskiego. To jest kwestia przetrwania mniejszości polskiej na Białorusi. To jest tak ostre pytanie dla nas.
0: Następnie w wywiadzie dla dziennikarzy Poczobut zapowiedział, że wróci na Białoruś najpóźniej do końca września. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia tego roku wyniosło około 2 bilionów i 89 miliardów złotych, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 38 miliardów. Wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Dług Skarbu Państwa stanowi zazwyczaj około 90% państwowego długu publicznego. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja Joanny Rawik.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak, orzeczy szef muzyczny Radia Wnet w 17. rocznicę Radia, Tomasz Wybranowski, Wasz Wybran. No i bowiem tak, są piosenki, które często rodzą się dwa, a nawet i trzy razy. Najpierw wtedy, gdy zespół nagrywa je w studiu, a potem drugi raz, kiedy ktoś naprawdę je usłyszy o jakimś czasie. Tak właśnie było z piosenką Birds grupy Coldplay, to jedna z umiłowanych grupy Krzysztofa Skowrońskiego. Utwór ukazał się pod koniec 2015 roku na albumie A Head Full of Dreams, siódmej studyjnej płycie Chrisa Martina i spółki. To był moment szczególny. Coldplay po introwertycznym i melancholijnym Girl Stories nagle otworzył okna. Nowa płyta była kolorowa, pełna światła, stadionowej energii i wiary w to, że muzyka może jeszcze ludzi podnosić na duchu. No i Chris Martin mówił wtedy, że chcieli stworzyć coś kolorowego i podnoszącego na duchu coś, przy czym człowiek może przestępować z nogi na nogę i rzeczywiście album stał się światowym sukcesem. Ale Birds, czyli ptaki, żyło trochę w cieniu, nie było nawet singlem, nie stało się od razu hymnem radia, płynęło gdzieś obok głównego nurtu tej płyty. Cichsze, bardziej powietrzne, delikatniejsze od reszty materiału i może właśnie dlatego tak dobrze pasowało do Radia Wnet wówczas, bo Radio Wnet zawsze miało słabość do rzeczy, które nie krzyczą, szepczą, są trochę ekscentrycznie melancholijne, kontemplacyjne. No, w roku 2017, ponad rok po premierze albumu Birds, zaczęło regularnie wracać na antenę. No i spodobało się Krzysztofowi Skowrońskiemu, a kiedy jakaś piosenka naprawdę wpada mu w ucho, to nie traktował jej jak muzycznego tła. W radiu Wnet utwory żyją, wracają, nabierają znaczenia. No i budowały atmosferę poranka, drogi, rozmowy albo wieczornej audycji. I właśnie tak Birds grupy Coldplay stał się radiowym hitem. Nie dzięki wielkim kampaniom, nie przez listy przebojów i nie dlatego, że podpowiadał to algorytm, bo wtedy algorytmy też raczkowały. Po prostu ktoś w radiu

Ogromna różnica w redakcji, w legendarnym gmachu Pasty. Muzyka nie była przerywnikiem między wiadomościami, bywała częstą opowieści o Polsce. I o nastroju i czasie. A Birds idealnie w ten nastrój trafiała. Może dlatego słuchacze zaczęli o ten utwór pytać, czasem pisali na mediach społecznościowych, a niektórzy pierwszy raz usłyszeli tę piosenkę dokładnie w Radiu Wnet, choć album miał już ponad rok od premiery. Bo jak mawiam, są piosenki, które stają się hitami świata, szlagierami przestrzeni, no i są takie, które stają się częścią czyjegoś życia, a Birds grupy Coldplay, Chrisa Martina, należał zdecydowanie do tej drugiej kategorii. Rok pański 2017, Coldplay, nagranie Birds z albumu niezwykłego, panie i panowie, do którego czasem jeszcze wracam. Jego tytuł A Head Full of Dreams.

0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
1: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Po reklamie.

0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie przy konsolecie Adaś Czerpak, a moim wydawcą jest Hania Tracz. No, Tomek Wybranowski, nasz szef muzyczny, tu ładny kawałek historii piosenki anglosaskiej, a ja oczywiście poruszam się w sferze francuskiej, choć nie tylko, jak wiadomo. No i właśnie, tak sobie pomyślałam, że przynajmniej w moim pojęciu złota epoka piosenki francuskiej mieści się w dwóch datach. To jest debiut Edith Piaf u Papy Le Play jesienią roku 1935, a zamyka epokę śmierć Jacquesa Brela w roku 1978. Triumfy piosenki francuskiej na świecie znacznie w stopniu snobistycznym, no bo ona była trudna, inna. Choć nie da się ukryć, że uroda języka zawiera sporą część wartości i uroków. Ten pochód zakończyła muzyka rockowa, do której mimo usiłowań nie załapał się Francuz Johnny Hallyday. Mimo usiłowań naprawdę wielkich. Tutaj dominuje sfera anglosaska, choć istnieje w niej szwedzka ABBA czy kilka zespołów niemieckich. Ostatnio słuchałem CD z nagraniami piosenek Jacquesa Brela w rozmaitych wykonaniach. Płyta jest hołdem dla wybitnego artysty kilkanaście lat po jego odejściu. Tu słychać wyraźnie, jak bogata muzycznie i tekstowo jest jego twórczość. Posłuchamy wielkiego przeboju Amsterdam w oryginalnym wykonaniu Marion Faithfull. Można usłyszeć po głosie, że jest to jej późne nagranie. Niemniej jednak bardzo interesujące. Słuchamy.
1: In the port of Amsterdam there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea.

0: To był Amsterdam Jacques'a Brela w wykonaniu Marion Faithfull. I właśnie o Brelu będę opowiadać dzisiaj. On urodził się w 1929 roku w Brukseli w rodzinie fabrykantów i od razu przewidziany był jako następca ojca. W szkole nie wyróżniał się, sportem się nie interesował, a próby w teatralnym zespole zakończyły się, zanim się zaczęły, bo stwierdzono u młodzieńca nadmiar ekspresji. Można zrozumieć z perspektywy czasu, że niesamowita ekspresja Jacques'a Brela w piosence nie ma sobie równych, przedtem ani potem. Może trochę podobnie jest tu Gilberta Beco, jednakże innego rodzaju to jest ekspresja. Po szkole Jacques zatrudnia się w fabryce ojca, no niby ma się tam wprawiać. Fabryką zarządza starszy brat. Jednakże coś tam robi bez entuzjazmu, interesuje się za to poezją Villona. Sam zaczyna tworzyć i organizuje małą grupę, z którą w niedzielę wizytują szpitale i hospicja, prezentując tam swoje interpretacje słowno-muzyczne. Wszystkie te imprezy organizuje katolickie stowarzyszenie Franche Cordée, gdzie poznaje Jacques Brel swoją żonę. Po wczesnym ślubie mają pod rząd 3 córki, ale w tym czasie Jacques Brel czyta z entuzjazmem małego księcia Antoine de Saint-Exupéry, który stanie się jego ulubionym autorem. I dlatego posłuchamy mojej ulubionej piosenki. Kasia Sobczyk śpiewa Małego księcia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mojej książeczki kart?

To była Kasia Sobczyk w piosence Ryszarda Poznakowskiego i Krzysztofa Dzikowskiego, Mały Książę. No właśnie, bo Jacques Brel czytał sobie tę wspaniałą książkę, a na początku lat 90. przyleciała do Warszawy wdowa, Madame Brel, i zrobiłam z nią wywiad. No musiałam spotkać, jak traktowała zachowania sławnego męża, którego romanse znane były powszechnie, uprawiane na oczach świata oraz kamer. A Madame Brel, kobieta nader zwyczajnego wyglądu, odpowiedziała spokojnie: życie artysty rządzi się innymi prawami, zachowania Jacques'a nie miały żadnego wpływu na nasze małżeństwo. Kilka lat później poleciałam do Brukseli reprezentować Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Polskich na Europejskim Kongresie. Zobaczyłam siedzibę fundacji Jacques Brel w centrum miasta, na głównym starym placu. Byłam w stolicy Belgii wtedy po raz drugi i zauważyłam dziwne zjawisko. Miasto bogate przecież, metropolia prawdziwa, a jako stolica Unii Europejskiej dziwnie zmarniała. Od głównego bulwaru począwszy, tak, znalazłam i sklepy, i księgarnie, i wszystko. To bardzo dziwne zjawisko, no ale ja go i tak nie rozwiążę, bo interesują nas dzieje życia Jacques'a Brela, wybitnego artysty nie tylko swoich czasów. I on z tym swoim katolickim kółkiem artystycznym zaistniał jednak na rynku sztuki, skoro nagrał w miejscowej filii Philipsa coś tam, co zwróciło uwagę Jacques'a Canetti w Paryżu, i ten zaprosił go telefonicznie do siebie. A my posłuchajmy, jak Carla Bruni śpiewa Quand on a que l'amour, wielki przebój Brela.

0: To była Carla Bruni. Taki malutki głosik. Właściwie ona była modelką, ale zaistniała jako piosenkarka, będąc żoną prezydenta Francji, pana Sarkozy. No ale interesujące, że takim małym głosikiem też można. A my jesteśmy z naszym bohaterem Brelem w Paryżu u Jacques'a Canetti, który jest wyrocznią na bogatym rynku piosenki Paryża. Przyczynił się w swoim czasie do rozsławienia młodej Piaf na antenie Radia France. Wylansował Georges'a Brassensa i nie tylko jego. Jacques Brel nawet coś nagrywa dla Philipsa w Paryżu. Występuje w kabarecie Le Trois Baudets, ale to nie gwarantuje codziennej egzystencji. Śpiewa także w kabarecie, jeśli to tak można nazwać, w knajpeczce Le Clus, śluza, gdzie za swój występ musi zmywać naczynia. To ciekawe nawet. Ja poznałam tę małą knajpkę na lewym brzegu, po drugiej stronie katedry Notre Dame. Skromny, mały lokalik, jak wskazuje nazwa, niegdyś służył za miejsce odpoczynku dla pracowników śluzy na Sekwanie. 3 stoliki na krzyż. Nawet nie wiem, czy jeszcze istnieje. Tam również stawiała pierwsze kroki bardzo ekskluzywna w Polsce, prawie nieznana Barbara, której posłuchamy teraz.
1: C'est Barbara.

Tak, to była Barbara Nadamio, dlatego że ona też swoją niełatwą karierę zaczynała właśnie w tej knajpce L'Écluse, gdzie też musiała pewnie zmywać jakieś gary. A Jacques Brel te swoje początki w Paryżu ma trudne. Nie budzi zachwytu, jest nieśmiały, wysoki, szczupły i nie bardzo wie, co robić ze swoim ciałem. Wszystko wskazuje na to, że poszukuje siebie, a nie jest to proces łatwy ani przyjemny. Canetti załatwia Brelowi nagranie płyty z 8 piosenkami i jest totalna klapa. Mimo to Canetti tak wierzy w młodego artystę, że wysyła go na tournée z grupą, w której jest vedette américaine, czyli otwiera występ Catherine Sauvage i Philippa Clay. Ja oglądałam recitale obojga osobno. Były to niewątpliwe gwiazdy epoki, jednakże znacznie mniejszego kalibru od Brela. Musiała nadejść jego godzina. Powoli odnajduje siebie, trwa to trochę. Najpierw spotyka nowych pianistów, którzy prostują jego drogi muzyczne i koncertuje ze średnim powodzeniem w Algierii, Maroko, Kanadzie. Dopiero w grudniu 1958 roku recital w Olimpii Brela to erupcja wulkanu. Ma w repertuarze już walsa Mille Pan, My qui te pape, La Pays. Jest to absolutna rewelacja, odkrycie artystyczne. Posłuchajmy. Jacques Brel.

0: reste 1000 ans, presque dans sa montre, sans vous le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la.
1: Tak, no to są wykonania, poza tym przepiękne te aranże, już dzisiaj niespotykane. Kilka dni temu obejrzałam fragment festiwalu Eurowizji, występ naszej artystki, nawet głosowo interesującej, ale od lat ta arcymasowa impreza mało ma wspólnego z piosenką jako gatunkiem muzycznym i literackim. Raczej odbywają się tam jakieś tańce, akrobacje, dziwactwa przypominające atrakcje w rodzaju cyrku, tyle że w bardzo kiepskim stylu. Mam na ten temat podobne uczucia jak o recitalach na stadionach. To już jest nowy gatunek, bardziej komercjalny niż artystyczny. W dodatku w tę wielką imprezę Eurowizji ogromnej oglądalności wkroczyła silnie polityka, co natychmiast obniża zainteresowanie. Już wiadomo, że do niedawna festiwal Eurowizji miał oglądalność znacznie wyższą od amerykańskiej Super Bowl w USA. No i tak to się wszystko dzieje, a my dla uspokojenia posłuchajmy pięknej muzyki Nino Rota, La Strada z filmu Federico Felliniego.

0: to był cudowny Nino Rota i jego La Strada. A recital Jacques'a Brela w Olimpii to konsekracja. Po nim oczywiście światowe tournée. W nowojorskiej Carnegie Hall występ Brela opisany przez krytykę jako burza magnetyczna, która nawiedziła miasto. Nie da się ukryć, że szlaki przetarła Edith Piaf. Na scenę paryskiej Olimpii Jacques Brel wraca regularnie w kolejnych latach, by wreszcie w roku 1966 zaśpiewać na legendarnej scenie swoje pożegnanie z piosenką. W licznych wywiadach Brel deklaruje, że nie ma nic nowego do zaproponowania. Jestem zręczny, opanowałem arkana profesji, umiem się sprzedać i na tym koniec. Nic już nowego nie wymyślę. Pora zatem powiedzieć adieu, co nie przeszkadza Brelowi odbyć całoroczne kolejne światowe tournée zakończone w Nowym Jorku, gdzie ogląda na Broadwayu musical The Man of La Mancha, decyduje się i tłumaczy, i adaptuje to dzieło muzyczno-dramaturgiczne na język francuski i oto jak zaśpiewa już niebawem.
1: Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha.

Tak, to był Jacques Brel i Don Quixote, czyli człowiek z La Manchy. Jacques Brel kreuje wspaniale tę swoją rolę Don Quixota. Zaczyna od Brukseli, potem jest Paryż. Równo 2 lata po premierze w Brukseli ostateczne pożegnanie Brela ze sceną rozpoczyna karierę filmową, bogatą, choć zdarzają się też klęski komercyjne. Bywa również reżyserem, wykazując w kinie talenty nieznane na scenach. Ale zanim Brel wyruszy w swoją wyprawę żeglarską na dalekie wyspy na Pacyfiku, gdzie zamierza kontynuować życie z dala od cywilizacji, zajmę się trochę 79. Festiwalem Filmowym w Cannes, który kończy się za 3 dni. Już wiadomo, że Barbara Streisand nie przyleci odebrać swojego laura za całość, bo źle się czuje. Ja myślę, że ona zawsze miała cholerną tremę i nawet ją ten czerwony dywan przeraża. Ale pojutrze zapraszam do mojej audycji Sztuka jest magią. Będzie Max Wieczorski prosto z Cannes i wszystko opowie. Ale festiwal filmowy w Cannes też się upolitycznia. Jane Fonda, zasłużona artystka, jakże wielka, wyraziła oficjalnie dezaprobatę dla polityki prezydenta Trumpa, a wielkie firmy hollywoodzkie nie przysyłają swoich produkcji do Cannes. No i co? I co o tym wszystkim myśleć? Jak widać, polityka wkracza brutalnie do wielkich wydarzeń artystycznych, co obserwowaliśmy na ostatnim Biennale w Wenecji, nazwanym po prostu tytułem z Tomasza Manna. Śmierć w Wenecji. Za to na festiwalu w Cannes prezentowaliśmy się na otwarcie koprodukcją pod tytułem Ojczyzna naszego reżysera Pawlikowskiego. Rzecz jest o powrocie Tomasza Manna z rodziną do Europy po II wojnie, po kilku latach spędzonych w USA. Podobno bardzo udany film, nie mogę się doczekać. Mimo wszystko miksty kultury z polityką niepokoją, ale na to nie ma lekarstwa. Tak wygląda świat i pewnie wyglądał, choć media w powijakach nie informowały do takiego stopnia jak dzisiaj. Z moich doświadczeń profesjonalnych kilka razy reprezentowałem oficjalnie Polskę na wielkich scenach Europy i choć byliśmy za żelazną kurtyną, to flaga polska była równej wielkości co te krajów zachodnich. I dlatego kończę dzisiaj, żegnam czule moich słuchaczy, zapraszam na sobotę, a żegnam. No jakże może być George Gershwin, Błękitna Rapsodia na wieki, pa!

0: Zakaz wjazdu do Polski dla ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela. Kiedy samoloty F-35 przylecą do naszego kraju i cinkciarz zatrzymany w Ameryce? O tym powiemy w serwisie informacyjnym.
1: Wiadomości wnet.
0: Poleciłem wszcząć procedurę wpisania ministra Itamara Ben-Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, napisał na stronie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jest to reakcja na nagranie opublikowane wczoraj przez ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Ben-Gwira. Pokazuje ono kilkudziesięciu zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą na ziemi ze związanymi rękami, dotykając czołami podłoża. Wcześniej próbowali dostać się do Strefy Gazy na statku w ramach inicjatywy Globalna Flotylla Sumut. Wśród nich byli Polacy. Na nagraniu aktywiści klęczą, a Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Zatrzymani Polacy zostali uwolnieni i są w drodze do Turcji. Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podczas wizyty w Estonii.
2: Myślę, że to są kwestie najbliższych dni, kiedy będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i na polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej. Za kilkadziesiąt godzin będą już w Polsce. Wszystko idzie zgodnie z planem, że do końca maja będą przebazowane do baz lotniczych w Polsce.
0: Uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w bazie lotniczej w Łasku odbędzie się w połowie czerwca. W styczniu 2020 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 32 samolotów F-35. Umowa jest warta około 20 miliardów złotych. W momencie podpisywania był to drugi co do wielkości kontrakt zbrojeniowy w historii Polski. Jeden samolot wyceniono na około 350 milionów złotych. Prezes serwisu wymiany walut cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w USA w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej, przekazało CBŚP. Był on poszukiwany za oszustwo i pranie pieniędzy. Ustalono ponad 5 tysięcy poszkodowanych. Wielu klientów nie odzyskało wpłaconych pieniędzy. Łączna suma strat przekracza 185 milionów złotych, przekazała poznańska prokuratura regionalna. Największy pomnik Jezusa na świecie, który powstaje w Armenii, jest prawie ukończony. Będzie miał 77 metrów wysokości. Potężna figura budowana jest na górze Hatis. Ma być symbolem chrześcijańskiej tożsamości kraju, nową atrakcją turystyczną i centrum pielgrzymkowym. Pomnik sfinansował polityk i biznesmen Gagik Tsarukyan. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam Państwa w 8 odcinku. Jesteśmy już w renesansie. Otóż równo na początku renesansu, przynajmniej naszego, 14 lipca, trochę jeden dzień przed Grunwaldem, 1500 roku, doszło do bitwy nad rzeką Wiedroszą, w której wielki hetman litewski, Konstanty Ostrogski, poniósł klęskę. Został zaskoczony przez wojska moskiewskie, oskrzydlony i wzięty do niewoli. Wykupiono go z niej i po jakimś czasie, dokładnie 13 latach, Konstanty Ostrogski wystawił potężną armię litewską, którą wsparła artyleria i jazda Świerczowskiego z ziem koronnych. Zespoliła się wtedy Litwa z koroną po każdej klęsce i stawiła opór armii moskiewskiej, która w 1514 roku zajęła podstępem zresztą Smoleńsk. Aby go odzyskać, co się niestety tym razem nie udało, jednak udało się 8 września 1514 roku zwabić armię Czeladina do Zakola Dniepru. Tam Czeladin, wódz wojska moskiewskiego, był przekonany, że potężnym uderzeniem wepchnie całą armię do Dniepru i odniesie kolejne wspaniałe dla Moskwy zwycięstwo. Jakież czekało go rozczarowanie. Armia bowiem litewsko-polska dobrze przygotowała się do tej bitwy. Użyto do tego celu beczek, w których przywieziono dla wojska peklowane mięso i piwo. Te beczki, opróżnione, ale dobrze zabezpieczone, stworzyły most pontonowy, po którym przejechała artyleria konna. Ustawiona została w słynnym wąwozie jarowieckim, położonym na północ i zachód od Orszy, w którym ustawiła się ona prostopadle do wąwozu, mając nadzieję, że znajdą się tam Moskale. Kiedy doszło do generalnej bitwy, Polacy obsadzili lewe skrzydło, Litwa środkowe, na prawym byli Białorusini. Właściwie cała bitwa to są Białorusini. W kulminacyjnym momencie książę Radziwiłł przecwałował przez cały środek i ściągnął na siebie armię Czeladina. Wycofując się tym wąwozem, wprowadził tam pogoń. Od pierwszej salwy kilkudziesięciu ustawionych tam armat zginęli wszyscy wodzowie moskiewscy. Armia moskiewska była pogromiona i rozsypała się na wszystkie możliwe części. Prawie 30 tysięcy jeńców, których przez długie lata nie chciano wydać. Wtedy car, rozwścieczony tym, że nie można zawrzeć pokoju i wymienić się jeńcami, zesłał pierwszych jeńców, zwanych ludźmi litewskimi, wśród których byli Polacy, nad Morze Białe. Zbudowali tam Chełmogory, zalążek przyszłego Archangielska. Jest to pierwsze zesłanie Polaków na tak zwaną Małą Syberię Europejską. Następne bitwy to już inny kontynent. Tenochtitlan, 13 sierpnia 1521 roku. Ferdynand Cortés zdobywa potężne miasto Azteków, Tenochtitlan, zbudowane na jeziorze, gdzie trzeba było po prostu przeprawiać się kilkakrotnie, aż dotarto do głównej świątyni. Ponieważ Aztekowie totalnie nie mieli pojęcia, co to są karabiny, wtedy muszkiety, zostali mimo wielkiej ilości pokonani. Meksyk i całe to państwo stało się hiszpańskie na 300 lat. Pawia, miejscowość we Włoszech, która stała się końcem wypraw włoskich Francuzów. Franciszek I, zlekceważywszy Habsburgów, wyruszył jak zwykle zrobić porządek we Włoszech. No, Francja wybrała sobie ten kierunek, renesans stamtąd do nich przyszedł. Ale 24 lutego 1500

0: Ona była trudno uchwytna, wzajmowała się w ciśnienie, to popłynął nieco dalej i w kadyksie spalił wszystkie okręty, które były przygotowane do wyprawy. Mniemniej wyprawa wyruszyła w lipcu 1588 roku. Wtedy to pod Gravelin zaatakowały ją tak zwane brandery, podpalone okręty już bez załogi, które wiatr spychał prosto na okręty hiszpańskie. Hiszpanie uratowali się przed spłonięciem, przed tym zagrożeniem, odcinając błyskawicznie kotwice i wypłynęli na Morze Północne. Ale dokładnie tych kotwic zabrakło im, kiedy wiatr zepchnął ich na bardzo zdradliwe skały wokół Orkadów, Hebrydów, a następnie wybrzeża zachodniego Irlandii. Prawie 80 statków tam się rozbiło i do dzisiaj się tam legendy opowiada o ich skarbach. Francis Drake, bitwa morska pod Gravelin, to są podstawowe symbole wielkiej rozgromienia, wielkiej hiszpańskiej armady i ocalenia Anglii od tego najazdu. Jest to jednocześnie początek imperialnej drogi przyszłego Imperium Brytyjskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: 17 piętro.
2: Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
6: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
10: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
4: To była autopromocja.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
1: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
2: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
1: Co za cienkusz! Co za lura! Biedna nasza dziś kultura!

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
4: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
5: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
3: Kierunek piętro 17.
4: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
5: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
6: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
7: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
8: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
2: To była autopromocja.
9: Posłuchaj Radia Wnet.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
10: I tak, drodzy Państwo, kolejny już czwartek i kolejna audycja Ponad Oceanami. Dopłynęliśmy, a tak naprawdę wypływamy na szerokie wody Oceanu Światowego, bo to jest, przypominam, jedyna taka audycja, w której opowiadamy Państwu jak w pigułce o tym, co najciekawsze o wybranych informacjach z całego świata. Przemierzamy kontynenty, zmieniamy strefy czasowe, będziemy opowiadać Państwu o tym, co dzieje się od Stanów Zjednoczonych przez Bliski Wschód, przez Europę, także nie zapominamy tutaj o Polsce, a teraz już mam przyjemność przywitać współgospodarza audycji Ponad Oceanami, czyli Sławomir Budzik z Radia Deon.
11: Jaśmino, dziękuję. Oczywiście przyjemnością jest spotykać się tu w każdy czwartek. Wy jesteście obecni w Stanach Zjednoczonych, Radio Wnet, a my jesteśmy obecni w Polsce, w wielu miejscach, gdzie także mieszkali przed latami nasi rodacy. Tak więc to jest niezwykłe, absolutnie połączenie. No i te informacje, które także pokazują zupełnie inne kolory świata, kraju. A już za chwilę mówicie, będziemy także nawiązując do tej informacji z Polski, jakoby Amerykanie się wycofywali, a będę także miał najświeższy, gorący list prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej właśnie w tej sprawie. I do prezydenta, ale także do szefa Pentagonu czy sekretarza stanu Marco Rubio. Powiem Państwu także o tym, co dzieje się w stanie Illinois, gdzie mieszkamy, gdzie jest Radio Deon Chicago, jeśli idzie o ceny dla tych, którzy lecą do Stanów Zjednoczonych na wakacje albo planują, to będzie niezwykle cenna uwaga, jeśli idzie o kupowanie, czy w internecie, czy w ogóle po prostu w sklepach, jak te ceny niezwykle szybko się zmieniały i co się zmieni w tej sprawie. No i także powiem dla tych, którzy chcą rzeczywiście podróżować. Mamy 250. rocznicę urodzin Stanów Zjednoczonych i nasz stan, gdzie wszystko się tak naprawdę zaczyna, jeśli idzie o magiczną drogę. Route 66, mamy specjalne atrakcje w związku z urodzinami. O tej trasie też troszeczkę opowiemy. Tak więc, Jaśmino, sporo ciekawych rzeczy tych amerykańskich dla słuchaczy również w Polsce. A zatem zaczynajmy. Kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami.
10: Tak jest i z taką dobrą energią rozpoczynamy. I drodzy Państwo, ze Stanów Zjednoczonych tutaj przez Plac Zamkowy przenosimy się błyskawicznie prosto do Lwowa. Tam czeka już Artur Żak. Przepraszam, drodzy Państwo, tak czasem jest, że coś tutaj się... W takim razie zaczynamy oczywiście od Aleksa Sławińskiego, czyli współgospodarz studia Londyn.
1: Ponad oceanami, oceanami.
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Jak w każdy czwartek, Wielka Brytania nadal jeszcze żyje dawnymi wyborami zarówno do samorządów angielskich, jak i parlamentów Walii i Szkocji. Sytuację po wyborach samorządowych już dobrze obgadaliśmy na antenie naszego radia, ale właśnie przychodzą pierwsze wiadomości ze Szkocji. Jak wiemy, w Szkocji wygrała po raz kolejny Scottish National Party, partia, która między innymi dąży do oderwania Szkocji od Wielkiej Brytanii. I okazuje się, że faktycznie parlament w Edynburgu wybrał już na swojego premiera Johna Swinneya, który będzie sprawował tę funkcję już po raz drugi z rzędu. Będę pierwszym ministrem całej Szkocji, zapewnił Swinney po tym, jak posłowie szkockiego parlamentu ponownie wybrali go na szefa rządu. Nawiązał w ten sposób do podziałów w społeczeństwie w kwestii oddzielenia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa. Podkreślił jednak, że nie zrezygnuje z dążenia do tego celu. Po wyborach 7 maja Scottish National Party jest największą partią w Holyrood, nie Hollywood, moi drodzy, czyli w szkockim parlamencie. W liczącej 129 miejsc izbie zdobyła ona 58 mandatów, podczas gdy Szkocka Partia Pracy oraz prawicowa populistyczna Reform UK uzyskują ich po 17, a Szkoccy Zieloni 15 głosów. Scottish National Party wygrywa wybory do Holyrood nieprzerwanie od 2007 roku, choć nie zawsze z samodzielną większością. W 2014 roku w porozumieniu z konserwatywnym rządem w Londynie partia zorganizowała referendum niepodległościowe, w którym 55% mieszkańców Szkocji opowiedziało się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Jakie będą losy Szkocji pod kolejnym rządem Swinneya? No, zobaczymy już w ciągu nadchodzących lat. Tymczasem, jak będzie wyglądała przyszłość Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii? No, chyba nie rysuje się w najlepszych barwach dla niego. Jak donosi Daily Mail, premier Wielkiej Brytanii ma wkrótce ogłosić swoją rezygnację. Według ustaleń lider Partii Pracy może podać się do dymisji jeszcze przed wyborami uzupełniającymi, które nastąpią już wkrótce. O sam publicznie cały czas pozostaje nieugięty, ale kryzys wokół jego osoby wciąż narasta. Z członkostwa w rządzie rezygnują kolejni politycy, a minister zdrowia właśnie oświadczył, że zamierza walczyć o przywództwo nad lejberzystami. Jak pamiętamy, tydzień temu jeszcze te pogłoski były dementowane. Czy Keir Starmer w takim razie pozostanie naszym premierem i jak długo, bo to jest chyba ważniejsze pytanie, to też przyniesie najbliższa przyszłość. Wygląda jednak, że po weekendowych protestach na ulicach Londynu, w którym ponad 60 tysięcy osób zgromadziło się, żeby protestować przeciwko nielegalnej imigracji, no Keirowi nie będzie najłatwiej. Tymczasem Wielka Brytania potępiła Rosjan po manewrach rosyjskich pilotów wobec samolotu RAF nad Morzem Czarnym. W kwietniu Su-35 zbliżył się do brytyjskiej maszyny tak bardzo, że uruchomił jej systemy awaryjne, a samolot Su-27 przeleciał przed jego nosem w odległości około 6 metrów. Londyn uznał to za najpoważniejsze takie zdarzenie od 2022 roku i zapowiedział, że nie zmieni ono brytyjskiego wsparcia dla NATO. Jednakże jak ma wyglądać potępianie Rosjan i wprowadzanie sankcji wobec Rosji w wykonaniu Wielkiej Brytanii? No tu wygląda na to, że Wielka Brytania sama nie może się na pewne rzeczy zdecydować. Rząd Wielkiej Brytanii wydał we wtorek pozwolenie na zakup oleju napędowego i paliwa lotniczego rafinowanego w krajach trzecich z rosyjskiej ropy oraz na nabywanie usług związanych z tym importem w ramach szerszej licencji handlowej, która zwalnia wybrane produkty z sankcji, jak podaje Reuters. Nowe przepisy weszły w życie już w środę i na razie ich obowiązywanie nie jest ograniczone w czasie. Będą jednak poddawane systematycznej rewizji i mogą zostać zmodyfikowane lub odwołane, poinformowano w rządowym komunikacie. Nieco wcześniej, we wtorek, przed spotkaniem ministrów finansów państw G7 w Paryżu, komisarz Unii Europejskiej do spraw finansowych odniósł się do decyzji administracji USA o zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę, że z unijnej perspektywy to nie jest właściwy moment na łagodzenie presji wobec Rosji. Oj, wygląda na to, że sojusze się zawiązują, sojusze się sypią, a u nas, jak zwykle, w każdy czwartek ponad oceanami, a ja już zapraszam na niedzielę na godzinę 9 do studia Londyn w Radiu Wnet. Jak widać, dzieje się wiele na wyspach, więc na pewno będziemy mieli o czym opowiadać. Serdecznie pozdrawiam, Aleks Sławiński.
10: Bardzo serdecznie dziękuję i również pozdrawiamy ekipę prosto z Londynu. A teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się na Filipiny. Tam czeka już Maciej Mikurta. No właśnie, a coś dzisiaj się dzieje. Oczywiście nie Filipiny, tylko najpierw jeszcze przystanek Stany Zjednoczone i Sławomir Budzik.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
10: Drodzy Państwo, jakieś chochliki dzisiaj nam mieszają. Tym jednym z tych chochlików jestem ja, bo tutaj dwa razy biorę winę na siebie. Skoro nie Stany Zjednoczone, to być może na linii czeka już na przykład Maciej Mikurda prosto z Filipin. Nie ma jeszcze Macieja Mikurdy. W takim razie w kilku słowach ja zaproszę Państwa na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet, bo dzieje się dużo. Porozmawiamy między innymi o tym, co dzieje się no właśnie na wodach międzynarodowych, ale tak naprawdę mówimy o Bliskim Wschodzie i o konflikcie izraelsko-palestyńskim, czyli o zatrzymanej flotylli. Wszyscy wiemy już na ten moment, że wszyscy zatrzymani przez Izrael aktywiści, w tym Polacy z globalnej flotylli, zostali wypuszczeni. Pan minister Marcin Kierwiński, szef MSWiA, przychylił się do wniosku szefa MSZ Radosława Sikorskiego, aby zakazać wjazdu do Polski izraelskiemu ministrowi, który szydził z klęczących na ziemi aktywistów. Faktycznie, drodzy Państwo, to jest no bardzo trudny temat. Będziemy o 16:10 rozmawiali o tym z ekspertem do spraw właśnie prawa międzynarodowego, a prócz tego o godzinie 17 zapraszam na rozmowę z wicemarszałkiem panem Krzysztofem Bosakiem, a teraz już mam informację o tym, że współgospodarz audycji Ponad Oceanami, Sławomir Budzik, jest razem z nami.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
11: Jesteśmy cały czas, ta technika czasami zawodzi, ale my się nie poddajemy, Jaśminu, absolutnie. No to zaczniemy od tematu niezwykle gorącego w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Także mamy kilka wątków w sprawie obecności Amerykanów, jeśli idzie o mundury na terenie Polski. Prezes naszego Kongresu Polonii Amerykańskiej, Hubert Ciorąski, wystosował oficjalny list do prezydenta Donalda Trumpa, wyrażając zaniepokojenie doniesieniami o możliwej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce. Podobne pisma trafiły już do sekretarza stanu Marco Rubio i do szefa Pentagonu Pete Hegseta. A Kongres Polonii Amerykańskiej apeluje w liście o wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance NATO, podkreślając strategiczne znaczenie Polski jako jednego z najważniejszych sojuszników USA w Europie. W liście podkreślono, że Polska od lat zwiększa wydatki na obronność, inwestuje w amerykański sprzęt wojskowy i pozostaje jednym z najbardziej proamerykańskich państw NATO. Autorzy tego apelu zaznaczają również, że ewentualne ograniczenie obecności wojsk USA mogłoby zostać odebrane jako osłabienie zaangażowania Waszyngtonu w bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w czasie trwającej agresji i agresywnej polityki Rosji wobec regionu. A ten list prezesa Kongresu jest o tyle ważny, że to jest już wewnętrzna, a także batalia 10-milionowa diaspora Polaków czy Amerykanów polskiego pochodzenia głosuje w wyborach i politycy tego rodzaju listy z Kongresu Polonii Amerykańskiej czytają wyjątkowo uważnie i rozważnie. A teraz o tym, jak zmieniają się ceny. Dla tych, którzy nie byli w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdżają tutaj, można powiedzieć, tylko i wyłącznie na wakacje, mogą się zdziwić, że cena przy danym produkcie wynosi na przykład $12, ale w kasie, kiedy już przychodzi płacić, jest znacznie wyższa. Stan Illinois jest o krok od wprowadzenia zakazu tak zwanych junk fees, czyli takich ukrytych dodatkowych opłat, doliczanych między innymi do biletów, do hoteli, do usług różnego rodzaju. Senat stanowy przyjął właśnie ustawę stosunkiem zdecydowanym 46-12, a dokument trafił już na biurko gubernatora naszego stanu Illinois, J.B. Pritzkera, który zapowiedział, że podpisze ustawę. Nowe przepisy mają zobowiązać firmy do pokazywania pełnej ceny już na etapie reklamy, czyli promocji, a nie zakupu, czyli płacenia. Oznacza to, że koniec sytuacji będzie, w których na przykład klient widzi atrakcyjną cenę biletu czy pokoju hotelowego, ale dopiero przy finalizacji transakcji pojawiają się dodatkowe obowiązkowe opłaty i okazuje się, że miało być tanio, a wcale tanio nie jest. Według organizacji wspierających ustawę, ukryte koszty potrafią podnieść końcową cenę nawet o 20%. No i już wyliczyli niektórzy, że to rocznie daje mniej więcej stratę w wysokości $650, jeśli idzie o przeciętnego mieszkańca stanu Illinois. To ma się w Illinois zmienić, ale to są prawa stanowe. Tak więc jeżeli państwo będą w innym stanie, to te niestety junk fees mogą wciąż obowiązywać. No a teraz o drodze numer 66, Route 66, obchodzi w tym roku swoje stulecie, a stan Illinois przygotowuje serię wydarzeń i atrakcji związanych właśnie z tą legendarną trasą. Historyczna droga licząca 3900 kilometrów od Chicago do Santa Monica w Kalifornii od dekad przyciąga turystów i prawdopodobnie w tym roku nie będzie inaczej. Dla tych, którzy się wybierają, informuję, że jest mnóstwo nowych atrakcji, jeśli idzie o trasę, jeśli idzie o otwarte także nowe, można powiedzieć, atrakcje, jak więzienie w Joliet w miejscowości, gdzie wszystko się zaczyna, jeśli idzie o start tej drogi. Tu także inne, między innymi atrakcje, jak chociażby miejsce, gdzie grali Blues Brothers, czyli w tym starym więzieniu w Joliet. Wszystko na temat tego, jak wyglądają atrakcje w stanie Illinois związane z trasą Route 66, piszemy na portalu deon24.com, to nasz portal informacyjny, i inne stany, przez które przechodzi ta droga, też przygotowały atrakcje, w szczególności jeśli idzie o zachód, czyli już tam daleko na południowy zachód. Jest sporo nowości, jeśli wybieracie się w tym roku na wakacje. Życzymy szerokich oczywiście horyzontów, podróżując drogą Route 66, i specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago, z miejsca, skąd wyrusza droga numer 66, Sławomir Budzik.
10: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku, i drodzy Państwo, teraz doczekaliśmy się podróży właśnie na Filipiny. Tam czeka już Maciej Mikurta.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
9: Dzień dobry wieczór. Witam Ciebie, Jaśmino. Pozdrawiam słuchaczy Radia Deon i Radia Wnet. No i otóż pragnę Państwa poinformować, że w Azji Południowo-Wschodniej dokonuje się właśnie zmiana, która może wpłynąć na globalny wyścig technologiczny. Stany Zjednoczone i Filipiny planują budowę ogromnego, liczącego ponad 1600 hektarów przemysłowego hubu sztucznej inteligencji w New Clark City na północ od Manili. Projekt ma zostać ukończony w zaledwie 2 lat i już teraz określany jest jako jedno z najważniejszych technologicznych przedsięwzięć regionu. Inwestycja będzie zrealizowana w ramach Pax Silica, międzynarodowego sojuszu technologicznego wspieranego przez Waszyngton. Celem inicjatywy jest budowa bezpiecznych i niezależnych łańcuchów dostaw dla półprzewodników, mikrochipów oraz infrastruktury sztucznej inteligencji. W praktyce oznacza to próbę częściowego uniezależnienia światowej produkcji technologicznej od napięć i konfliktów we wschodniej Azji. Nowy hub w New Clark ma zostać zaprojektowany od podstaw jako strefa przemysłowa oparta na sztucznej inteligencji. Powstaną tam zaawansowane centra danych, nowe korytarze logistyczne oraz infrastruktura energetyczna zdolna obsłużyć najbardziej wymagające technologie przyszłości. Co istotne, projekt nie ma ograniczać się wyłącznie do montażu urządzeń elektronicznych, no bo Filipiny posiadają ogromne zasoby niklu, miedzi, chromitu i kobaltu, czyli minerałów kluczowych dla produkcji nowoczesnych baterii, zielonych technologii oraz zaawansowanego sprzętu komputerowego. I celem projektu jest połączenie lokalnych surowców z nowoczesnym przemysłem technologicznym, tworząc w praktyce częściowo samowystarczalny ekosystem produkcyjny. Zainteresowanie tą inwestycją jest bardzo duże i chęć wejścia do nowej strefy ekonomicznej wyraziło już ponad 20 międzynarodowych firm, w tym przedsiębiorstwa z USA, Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I w tle projektu znajduje się także szerszy wymiar geopolityczny. No mianowicie w tym sojuszu Pax Silica znajduje się 14 państw, w tym Korea Południowa oraz Singapur, ale uwaga, nie należy do niego Tajwan. I to może rodzić pytania, czy jest to jakiś sygnał, jakiś znak, że Tajwan nie jest przez Stany Zjednoczone już dzisiaj uznawany za bezpieczną przestrzeń i być może w dalszej perspektywie no, jest tutaj przewidywany albo brany pod uwagę powrót Tajwanu do chińskiej strefy wpływów. No i w tej grze, w tej walce geopolitycznej również polityka wewnętrzna jest w jakiś sposób zaangażowana. Wydaje się, że Filipiny są terenem cichego starcia między Chinami i USA, bo już od ponad roku trwa właściwie demontaż nastawionej prochińsko opozycji. Zaczęło się od aresztowania i przekazania Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu byłego prezydenta Rodrigo Duterte. Następnie rozpoczął się proces impeachmentu wobec jego córki, bardzo popularnej tutaj polityczki, aktualnej wiceprezydent Sary Duterte. No a teraz te działania mają kolejną odsłonę, bo senator Ronald Bato de la Rosa został oficjalnie uznany za osobę poszukiwaną na Filipinach. No i stało się tak na wniosek Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, ponieważ de la Rosa jest oskarżany o zbrodnie przeciwko ludzkości w postaci morderstw związanych z brutalną wojną z narkotykami prowadzoną w czasach właśnie wspomnianego prezydenta Rodrigo Duterte. Także wygląda na to, że de la Rosa będzie kolejnym politykiem opozycji wyeliminowanym przez obecny rząd i jest to o tyle ważne, że w tym momencie w Senacie właśnie trwa proces impeachmentu wobec wiceprezydentki, a de la Rosa no, wspiera wiceprezydent, więc pozbycie się go w taki sposób ma umożliwić właśnie impeachment. A tymczasem sam de la Rosa znikł bez śladu i to stało się w dość zaskakujących okolicznościach, ponieważ kiedy siły, służby
10: i tutaj na moment zaginął nam głos Macieja Mikurdy. Mam nadzieję, czy teraz się słyszymy, Maćku? Halo, halo? Nie, nie słyszymy się, drodzy państwo. No dobrze, to korespondencja prosto.
9: Ach, halo, jeżeli państwo jeszcze tam jesteście, to mamy skończyć.
10: Halo. Słuchamy, halo, halo? Tak, jesteś.
9: No to już kończąc ostatnie zdanie, że kiedy policja do Senatu po de la Rosa przybyła w Senacie, ktoś otworzył okno. Rozpoczęła się strzelanina. Do końca nie wiadomo, kto pociągnął za spust, ale w tym zamieszaniu, które strzelaniną zostało wywołane, de la Rosa zniknął i jak na razie nikt go znaleźć nie może. Dla magazynu Ponad Oceanami z Tagum City w prowincji Davao del Norte mówił Maciej Mikurda.
10: Bardzo serdecznie dziękuję za tę korespondencję. A teraz, drodzy państwo, idziemy dalej szlakiem podróży solo, podróży Małgorzaty Kleszcz. W takim razie już teraz oddaję jej głos.
1: Ponad oceanami.
12: Dzień dobry państwu, a właściwie dobry wieczór, bo w Tajlandii godzina 20:51, a więc od myślę, że dobrych dwóch godzin już ciemno. Ja patrzę na uliczkę z jednej z wysp, wyspy Kokot, która znajduje się 40 kilometrów od granicy z Kambodżą, a o tej Kambodży słowo może dzisiaj powiemy, bo najważniejsze i najświeższe wiadomości z Tajlandii dotyczą właśnie ograniczenia wjazdu ze względu na napięcia na granicy z Kambodżą. Zwykle było to 60 dni Widzy dla turystów dzisiaj jest to do 30 dni, a więc i tyczy się to także turystów z Polski, z krajów strefy Schengen, a więc proszę się na to przygotowywać w momencie, kiedy Państwo się wybierają do Tajlandii. Można oczywiście to przedłużyć, natomiast po 30 dniach trzeba wyzerować i na kolejne 30 dni się o taki pobyt starać. A z czym się wiąże pobyt z Tajlandią, w Tajlandii? No, z krajobrazem na pewno wielu mnichów, których widujemy właściwie codziennie i to jest taki krajobraz tutaj obecny bardzo mocno na wyspach także, bo jest taka zasada, że mnisi w Tajlandii to właściwie fundament tej kultury i religii buddyzmu Theravada, a ich życie jest bardzo długa opowieść, 227 zasad, utrzymują się z porannej jałmużny, spędzają czas na medytacji i studiowaniu pism, a ich pomarańczowe szaty, bo właśnie w takich ich zobaczymy, symbolizują oświecenie. Tutaj jest to normalne, że właściwie do 20 roku życia każdy Taj staje mnichem na krótki czas. Och, zebrały się skutery, które teraz usłyszymy. Na krótki czas, zwykle od kilku tygodni do 3 miesięcy, by zdobyć zasługę karmiczną dla siebie i swoich rodziców. Nawet królowie Tajlandii, którzy realnie nie rządzą, ale są bardzo poważani. Monarchia już tutaj nie występuje w sensie czynnym, ale Tajowie bardzo szanują rodzinę królewską i właśnie nawet królowie tradycyjne wstępują w szeregi mnichów. Wczesny poranek, bo o 5.30 zaczyna się dzień takiego mnicha, a więcej szczegółów, drodzy Państwo, bo to tylko taki prolog jest właściwie, będziemy opowiadać, bo ja muszę to opowiedzieć swoimi ustami lub czyimiś, ale nie mnisiami, ponieważ jest też taka zasada, że mnich nie może nic od kobiety wziąć, ani obok kobiety siedzieć, a więc taki wywiad może być bardzo trudny, żeby nie powiedzieć. Zapraszam Państwa na dokończenie tej historii. Działko, godzina 6 rano, to dziennik z podróży, a ten dziennik z podróży już niebawem się z krajem, który usłyszeliśmy przed chwilą, z Filipinami, bo to jest następny po Tajlandii, Filipiny i eksploracja tej części, jeszcze dalszej części Azji. Dla magazynu Ponad Małgorzata Kleszcz. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
13: I my także bardzo dziękujemy, to Małgorzata Kleszcz. Teraz, drodzy Państwo, czas na informacje za naszej wschodniej granicy, więc nieco bliżej niż z dalekiej Azji i oczywiście czas na korespondencję Olgi Siemaszko.
14: Ponad oceanami. Dzień dobry, Jasmina, witam słuchaczy Radia Wnet. Na Litwie trwają poszukiwania drona, który wczoraj wywalał alarm lotniczy w kilku częściach kraju, w tym również w Wilnie. Dron zniknął z radarów pobliżu Orań. Poszukiwania utrudniała wczorajsza pogoda, była bardzo pochmurna, co znacznie komplikowało działania z powietrza. Dziś warunki pogodowe się poprawiły. Już przed rozpoczęciem programu nadeszła wiadomość o kolejnym alarmie lotniczym na Litwie, jeszcze nie w Wilnie, ale niedaleko, w okolicach Uciany, to 60 km od Wilnia. Mieszkańców prosi się o danie do schronów. Może się zdążyć, że podczas naszej audycji alarm zabrzmi również i w Wilnie. A tymczasem Litwa oceniła skuteczność swojego systemu obrony cywilnej, zwłaszcza był to taki pierwszy test w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Nie wszystko zadziałało idealnie. Pojawiły się problemy z informowaniem o schronach, a procedury ewakuacji szkół nie były tak w pełni dopracowane. Litewcy urzędnicy zapewniają jednak, że wyciągnięte już wnioski z całej tej sytuacji. Co więcej, przewiduje się, że podobna sytuacja mogą się powtarzać, biorąc pod uwagę sąsiedztwo Litwy z Росія і Білорусі. Оба краї проводять обіцяне цвічення військове, зв'язане з ужитком броні ядрової. Російське міністерство оборони опублікувало дізнання, показуючи транспорт амуніції ядрової на Білорусь. Може це свідчить о тим, що Росія вчасні не розміщала на стало броні ядрової на Білорусі, мімо велікротних запевнень Путіна і Лукашенки. І найправдоподобніше по закінченню тих цвічень оглавиться ядрово вруцом до Росії. Наступне відбилося спільне цвічення сил нуклеарних, в яких взяли удел Путіна і Лукашенка. Путін був з московського становіска до водзення. обоє ствердзілі, що вжиття броні ядрової може бути єдиним środком виянтковим, маючим на цілю запевнення безпеченства обох панств. І цвічення нуклеарне маємо скончитися і утро. Ольга Сімашка для магазину «Понад оцеанами».
10: Bardzo serdecznie dziękuję, Olga Siemaszko. A teraz, drodzy Państwo, czas na Stany Zjednoczone i ponownie Radio Deon, ojciec Paweł Kosiński.
1: Ponad oceanami, oceanami.
15: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W Stanach Zjednoczonych systematycznie maleje liczba osób zawierających małżeństwa. Jak wynika z najnowszego raportu Heritage Foundation, główną przyczyną tego trendu nie są jednak problemy finansowe Amerykanów, lecz głębokie zmiany kulturowe dotyczące rodziny i relacji społecznych. Jeszcze w 1962 roku ponad 90% Amerykanów między 30 a 35 rokiem życia było po ślubie. Dziś ten odsetek wynosi około 55%. Autorzy raportu podkreślają, że choć w latach 70. i 80. dochody części mężczyzn z klasy pracującej rzeczywiście spadały, to w kolejnych dekadach sytuacja płacowa poprawiała się lub pozostawała stabilna. Tymczasem liczba małżeństw nadal malała. Rachel Sheffield z Heritage Foundation twierdzi, że argument ekonomiczny nie wytrzymuje krytyki. Jej zdaniem większe znaczenie mają zmiany społeczne i rosnące oczekiwania wobec samego małżeństwa. Coraz częściej młodzi ludzie odkładają decyzję o ślubie do momentu osiągnięcia odpowiedniego poziomu materialnego, posiadania domu, stabilnej kariery czy wysokich dochodów. Badaczka zwraca też uwagę na zmianę podejścia do rozwodów i trwałości związków. W opinii wielu Amerykanów małżeństwo nie jest już postrzegane jako relacja na całe życie, co wpływa na ostrożniejsze podejmowanie decyzji o ślubie. Raport wskazuje również na rosnącą liczbę dzieci rodzących się poza małżeństwem. Według autorów zmiana norm obyczajowych sprawiła, że seks i rodzicielstwo zostały oddzielone od instytucji małżeństwa. Zjawisko to najmocniej dotyka klasy pracującej i osób o niższych dochodach. Eksperci zauważają przy tym wyraźną różnicę między grupami społecznymi. Wśród osób z wyższym wykształceniem zdecydowana większość dzieci nadal rodzi się w małżeństwie, mimo że to właśnie w tych środowiskach częściej pojawiają się głosy podważające znaczenie tradycyjnej rodziny. Autorzy raportu apelują o działanie wzmacniające instytucje małżeństwa. Proponują m.in. programy edukacji małżeńskiej w szkołach oraz kampanie społeczne promujące trwałe związki i stabilność rodziny. Jako przykład skutecznych działań wskazywany jest stan Utah, gdzie pary uczestniczące w kursach przedmałżeńskich mogą liczyć na ulgi przy uzyskaniu licencji ślubnej. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
10: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, i dziękuję wszystkim korespondentom i Radiu Deon, korespondentom ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję oczywiście także i Małgosi Kleszcz, to tutaj jej podróże, Maciej Mikurda. Czyli, drodzy Państwo, teraz jeszcze na zakończenie garść informacji. Andrzej Karaś wydał program Z tej strony oceanu, zrealizował Adam Czerpach. W studio jest już Michał Trześniewski, czyli za moment wiadomości w Radiu Wnet, po nich popołudnie. Dziękuję jeszcze raz całej ekipie Ponad Oceanami i do usłyszenia za momencik w popołudniu w Radiu Wnet. Między innymi rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Porozmawiamy również o zatrzymaniu flotylli z pomocą humanitarną, która płynęła do Strefy Gazy. Oczywiście zatrzymaniu jej przez Izrael. Do usłyszenia.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103,9 FM oraz 1520 AM. Ponad oceanami.

0: Dzień dobry, zaczynamy serwis informacyjny. Powiemy o nowej zbiórce Łatwoganga, zakazie wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego i ogromnym długu Polski, który w miesiąc urósł o około 40 miliardów złotych.
1: Wiadomości wnet.
0: Nowa zbiórka Łatwoganga. Influencer ogłosił, że chce przejechać Polskę rowerem. Będzie to transmitować na żywo, jednocześnie prowadząc zbiórkę na leczenie chorego chłopczyka.
2: W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
0: Influencer Patryk Łatwogang-Garkowski zasłynął spektakularną zbiórką, którą przeprowadził w kwietniu. W trakcie 9 dni zebrał ponad 280 milionów złotych na walkę z rakiem. Polska wszczęła procedurę w sprawie zakazu wjazdu dla ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Bena Gwira. Jest to reakcja na nagranie opublikowane wczoraj przez tego polityka. Pokazuje ono kilkudziesięciu zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą na ziemi ze związanymi rękoma, dotykając czołami podłoża. Wcześniej próbowali dostać się do Strefy Gazy na statku w ramach inicjatywy Globalna Flotylla Sumut. Wśród nich byli Polacy. Na nagraniu aktywiści klęczą, a Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Zatrzymani Polacy zostali uwolnieni i są w drodze do Turcji. Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podczas wizyty w Estonii.
3: Myślę, że to są kwestie najbliższych dni, kiedy będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i na polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej. Za kilkadziesiąt godzin będą już w Polsce. Wszystko idzie zgodnie z planem, że do końca maja będą przebazowane do baz lotniczych w Polsce.
0: Uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w bazie lotniczej w Łasku odbędzie się w połowie czerwca. W styczniu 2020 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 32 samolotów F-35. Umowa jest warta około 20 miliardów złotych. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia tego roku wyniosło około 2 bilionów i 89 miliardów złotych, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 38 miliardów. Wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Dług Skarbu Państwa stanowi zazwyczaj około 90% państwowego długu publicznego. Rząd ponownie przedłużył tymczasowe zawieszenie prawa do ubiegania się o azyl na granicy polsko-białoruskiej. Ograniczenia obowiązywać będą do 21 lipca. Przeciwko zawieszeniu prawa do ubiegania się o azyl protestują organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw człowieka. To były wiadomości Radia Wnet.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być śnieci. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
6: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
5: Popołudnie Wnet.
8: 16:09 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. I tak jak już zapowiadaliśmy, mamy połączenie z pierwszym gościem. Jest z nami pan profesor Mariusz Miąsko, ekspert do spraw prawa, także prawa międzynarodowego, również bezpieczeństwa, związany ze Szkołą Główną imienia Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa.
8: No właśnie, ekspert do spraw prawa międzynarodowego, to jak to jest z tym prawem międzynarodowym? Pytam w kontekście zatrzymania tej globalnej flotylli, która płynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Ona została przechwycona, zatrzymana przez Izrael. Jak to wygląda z perspektywy prawa międzynarodowego i czy w ogóle to prawo międzynarodowe jeszcze funkcjonuje?
9: Tak, tutaj Izrael powołuje się w sposób bardzo sprytny na takie niuanse prawa międzynarodowego, bo trzeba wiedzieć, że ta flotylla została, że tak powiem, zatrzymana, ponieważ znajdowała się w reżimie trzech różnych jurysdykcji prawnych. Po pierwsze, prawa publicznego międzynarodowego, które określa, jak można żeglować po wodach międzynarodowych. Po drugie, w jurysdykcji gałęzi prawa wojennego i humanitarnego, które mówi, w jakich przypadkach wolno ograniczać taką żeglugę. A po trzecie, jeszcze jest takie porozumienie, taki podręcznik z San Remo. I tak naprawdę to na tę część powołuje się strona izraelska, która określa, w jakich przypadkach, w jakich sytuacjach praktycznych można dokonać zatrzymania, można

0: pomocy humanitarnej. Tu nie mamy wątpliwości. Identycznie sytuacja wygląda na gruncie prawa wojennego i humanitarnego. No to jest, są w tym zakresie takie dwa kluczowe akty. Jeden to jest czwarta konwencja genewska z 1949 roku oraz taki protokół dodatkowy do niej z 1977 roku.
1: Mhm. Czyli są to jakby było złamanie prawa międzynarodowego, tak, ale jest...
0: Tylko, że mówią, że, tak, które mówią, że a nie tylko, że kategorycznie zakazuje się, głodzenia lub pozbawiania jakichś innych elementów związanych z realizacją prawa humanitarnego, na przykład dostarczania medykamentów, to nie tylko, że to jest zakazane, ale mało tego, ta konwencja i protokół dodatkowy mówią, że strony mają obowiązek dostarczyć właśnie tę pomoc humanitarną. No to jak to jest, że Izrael mówi, że no dobrze, ale nas nie obowiązują te dwa akty. I teraz jest ciekawostka, jest taka, że Izrael powołuje się na, tak można wnioskować, wprost to nie zostało wyartykułowane, ale znając te regulacje, to wiemy, na co się Izrael powołuje. Powołuje się właśnie na ten dokument San Remo z 1994 roku. Bo trzeba wiedzieć, że o tyle jest dopuszczalna pomoc humanitarna, a nawet wymagana, o ile nie występuje tak zwana perfidia. Co to jest perfidia? Dokładnie to jest takie mało eleganckie słowo, ale dokładnie w doktrynie prawa humanitarnego takiego właśnie się używa. Perfidia to byłby taki przypadek, gdyby się okazało, że w tym konwoju transportowano nie tylko i wyłącznie medykamenty oraz żywność, ale również na przykład uzbrojenie na rzecz, prawda, bojowników w Gazie.
1: No ale rozumiem, że tutaj nie było nawet jakiejś przesłanki, która mogłaby świadczyć o tym, że oni przywozili coś takiego.
0: No właśnie. To znaczyłoby, że Izrael oskarża między innymi Polskę o to, że dopuściła się perfidii, czyli jednej z cięższych przewin prawa humanitarnego. W takim przypadku trzeba byłoby wezwać, w mojej ocenie, ambasadora Izraela przed oblicze polskiego MSZ-u i zapytać, czy Izrael uważa, że my zbrojnie wspieramy jedną ze stron. Bo to musiała, tak przesłanka jest kluczową przesłanką, która pozwalałaby się w ogóle powołać na ten dokument San Remo. Ale jeszcze jest jeden niuans. Izrael stąpa po bardzo kruchym lodzie, ponieważ powołując się na właśnie ten podręcznik San Remo z 1994 roku, być może liczy na to, że eksperci międzynarodowego prawa wojennego i humanitarnego i PPM-u, czyli publicznego prawa międzynarodowego, być może zapomnieli, że jest to zaledwie dokument wynikający z prawa zwyczajowego. Jest to zaledwie prawo zwyczajowe, czyli Izrael powołuje się na najsłabszy z możliwych dokumentów, jaki występuje w gamie dokumentów, łamie fundamentalne dokumenty prawa międzynarodowego, publicznego, międzynarodowego prawa wojennego i humanitarnego, fundamentalne. Ja to sobie nawet wynotowałem, ile artykułów moim zdaniem Izrael złamał. 23, 55 i 59 z 4 konwencji genewskiej. Co najmniej złamał 70 i 54 o zakazie głodzenia z protokołu dodatkowego z 77 roku do konwencji genewskiej. I powołuje się na rzekomą, na podstawie własnego, niczym nieuzasadnionego przypuszczenia, że być może taki kraj jak Polska wspiera zbrojnie jeden z kraj okupowany. Bo trzeba powiedzieć, że kraj okupowany, mamy tutaj do czynienia z okupantem i krajem okupowanym. No więc uważam, że reakcja polskiego MSZ-u powinna być natychmiastowa. Powinna być bardzo wyraźna i nie tylko polskiego MSZ-u, bo my tam jesteśmy tylko częścią tego, można powiedzieć, konwoju humanitarnego.
1: No właśnie.
0: Czyli całego świata. Więc jeżeli ktokolwiek tu dopuszcza się perfidii, w tym rozumieniu niepotocznym, tylko tym instytucjonalnym, to Izrael. Jeżeli Izrael przeszuka te statki i nie znajdzie tam broni, to jego pozycja, jego wizerunek, jego pozycja prawna będzie bardzo ciężka. Dlaczego? Dlatego, że uniemożliwienie dostarczenia konwoju humanitarnego samo w sobie jest, uwaga, zbrodnią wojenną. I nie ja tak twierdzę. Tak twierdzi Międzynarodowy Trybunał Karny. Ta kwestia jest rozstrzygnięta, bo była wielokrotnie przedmiotem analizy, więc Izrael nie tylko, że kruche

0: stąpa lodzie, ale uważam, że już stracił chyba taką samorefleksję, być może jest pod jakąś wewnętrzną presją, w każdym bądź razie to jest dla mnie naprawdę przykre, że to już chyba trzecia lub czwarta audycja u Państwa w rozgłośni, kiedy ja muszę niestety odnieść się krytycznie na poziomie prawa wojennego i humanitarnego, kończąc czy sumując, że te działania nie tylko, że naruszają prawo wojenne i humanitarne, bo co innego to narusza, co innego puści się zbrodni wojennej. A tak uważam, że w tym przypadku prawdopodobnie się okaże, życie pokaże.
1: To prawda, panie profesorze, ale też nawet to, co pan teraz powiedział, trzeci czy czwarty raz na przestrzeni tak naprawdę dosyć krótkiego czasu, mówimy o kolejnych jakby przekroczeniach pewnych czerwonych linii, jeżeli chodzi o łamanie prawa humanitarnego, o prawo międzynarodowe, ale nadal to jest robione. Czyli co to pokazuje? Jakieś podwójne standardy albo to, że jednak Izrael nie czuje najwidoczniej wystarczającej odpowiedzialności za to, że przekracza te... To trochę tak wygląda. No, prawo jest po to, jak rozumiem, żeby karać i żeby nie można było ponownie tych rzeczy robić, a tutaj chyba to nie działa.
0: Ponieważ nie ma presji wielkich tego świata, ale nie dość, że nie ma presji Stanów Zjednoczonych, które uczestniczą w jakiejś części, akurat nie w tym wątku, ale w zbombardowaniu, prawda, tej szkoły, w której zginęło ponad 200 dziewczynek w pierwszym dniu ataku na Iran i nie było reakcji. I teraz w związku z powyższym Stany Zjednoczone, prawdopodobnie mając świadomość, że same nie są w konfliktach całkowicie czyste, są bardzo oszczędne w reakcjach w stosunku do swojego partnera, zarówno biznesowego, jak i politycznego, jak i militarnego. To wielcy tego świata się muszą odezwać. Ale proszę Państwa, nie możemy czekać na wielkich tego świata. Polacy byli głodzeni setkami tysięcy, jeżeli nie nawet milion Polaków było głodzonych na Sybirze. My doświadczyliśmy tego, czego doświadczają tam ludzie. Przecież pamiętajmy, że Polacy w czasach wszelkich okupacji i 123 lata nie było Polski i byliśmy zsyłani, to przecież całe rodziny były zsyłane. Tam dzieci cierpiały głód. My rozumiemy to, jak mało kto na świecie nie możemy sobie pozwolić na taki konformizm, na taką zachowawczość. My musimy... Absolutnie jednoznacznie nam już MSZ musi wyrazić dezaprobatę dla tego, co się zdarzyło. Nie tylko, że dezaprobatę. Absolutnie słowa potępienia dla tego, co...
1: I też pewnie pociągnąć kogoś do odpowiedzialności prawnej, bo panie profesorze, przypomnijmy, że przecież pojawiły się dowody na to już, tak? Chyba wprost. Klęczący ludzie, którzy zostali zatrzymani. Mówimy często o jakichś torturach. Także pojawiły się informacje, doniesienia na temat przemocy seksualnej stosowanej wobec tych osób. To my mówimy o po prostu jakichś takich bestialskich zachowaniach. I teraz pytanie, czy ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność prawną, pójść po prostu do więzienia.
0: My w Polsce rozwiązaliśmy to w ten sposób, że napiętnowaliśmy okres stalinizmu. Przynajmniej w pewnym okresie czasu były bardzo podobne praktyki do tych, które pani redaktor tutaj wyartykułowała. I my jasno określiliśmy tamten ustrój jako zbrodniczy. Jasno określiliśmy tamten ustrój jako zbrodniczy, szukając pewnej miary w stosunku do bezmiaru krzywd, które tym ludziom się dzieją, musimy ocenić je identycznie. To my jesteśmy gośćmi, my, pani redaktor, my, słuchacze, my jesteśmy gośćmi na tej platformie prawa wojennego i humanitarnego i międzynarodowego. To nie my twierdzimy, że Izrael dopuszcza się zbrodni wojennych. To regulacje międzynarodowego prawa wojennego to twierdzą. My je tylko czytamy.
1: No właśnie, my je tylko czytamy, ale pytanie w takim razie, jakie mamy konkretnie narzędzia i co możemy zrobić? Pan powiedział o wezwaniu ambasadora Izraela, o tym, żeby się wytłumaczył. Co jeszcze Polska mogłaby zrobić i ewentualnie też świat, bo tutaj mówimy o wielu przecież, prawda, zatrzymanych z różnych państw.
0: Tak, to samo Polska mogłaby zrobić, co może Polska zrobić w przypadku ścigania zbrodni wojennych w trakcie ataku Rosji na Ukrainę. To znaczy złożyć zawiadomienia do międzynarodowych trybunałów karnych o podejrzeniu popełnienia w tym zakresie zbrodni wojennej. Ale Polska tego nie robi, ponieważ stara się być zachowawcza. Wychodzi Polska z założenia, że polityka ważniejsza ponad cierpienie ludzi i nieszczęście ludzi. ponieważ wielcy tego świata, wielkie kraje tego świata nie reagują w ten sposób, to Polska wychodzi z takiego założenia, że my się nie będziemy być może wychylać. To źle. Dlatego, że Polska wielokrotnie dawała na przestrzeni nie tylko że lat, ale setek lat przykłady całemu światu, jak należy postępować. Pamiętajmy, że w tym czasie, kiedy były wielkie czystki żydowskie w całej Europie, to w Polsce Żydzi znaleźli schronienie. Daliśmy przykład, jak słabszych należy chronić. To my dajemy przykład, kiedy nie wszyscy chcieli przyjmować, pamiętajmy, w Europie Środkowej Ukraińców, to tak Polska jest. Jednak okazała się sercem. To Polska, kiedy nikt nie chciał walczyć za żelaznej kurtyny z wielkim mocarstwem rosyjskim, uważano, że jest nie do obalenia, to Polska dała przykład, że to można.
1: No właśnie, w przypadku wojny za naszą wschodnią granicą można powiedzieć, że Polska angażuje się bardzo. Znaczy przede wszystkim bez naszego terytorium nie byłoby, prawda? To był taki hub używany do tej pomocy. Polska pomaga też finansowo. Tutaj się mocno angażuje też w takiej warstwie dyplomatycznej, bo padały i groźby pod adresem Władimira Putina. Wydawałoby się, że z takiego punktu widzenia, geopolitycznego, to jest większą odwagą tutaj sprzeciwiać się tej wojnie i krytykować Rosję, to robimy. A w przypadku Bliskiego Wschodu to...
0: To coś więcej się zadziało, bo nie tylko dyplomatycznie byliśmy zaangażowani w wojnę na Ukrainie, oczywiście ekonomicznie, ale dostarczyliśmy broń. Proszę zwrócić uwagę, że byliśmy tak naprawdę o krok od wojny z Rosją, bo jeden z krajów członkowskich NATO dostarczał niemalże otwarcie broń w postaci na przykład myśliwców armatochaubic. Co prawda, my dostarczaliśmy na przykład myśliwce tam w stanie takim rozkręconym, żeby twierdzić, że to są części zamienne, no ale po skręceniu dalej stanowiły one myśliwce, więc Polska bardzo dużo ryzykowała. Tu brak jest nie tylko, że odwagi, tutaj jest brak takiej elementarnego ludzkiego podejścia. Tu brak, jakiegoś rodzaju duchowości jest brak. Ja nawet w ten sposób odniosę się do tego. Nie chodzi mi o konkretną religię, tylko jakiś rodzaj duchowości. Znaczy, jeżeli widzimy, że tam cierpią ludzie tak naprawdę dekadami, ale zwłaszcza ostatnio są traktowani, są wręcz eliminowani. I nasz rząd nie reaguje. Państwa polskiego, którego obywatele setkami lat doświadczali takich samych cierpień, i rozumiemy jak mało kto, bo może niektórzy nie rozumieją, ale my rozumiemy. I my nie reagujemy. To jest jakiś problem, deficyt na poziomie duchowości. To znaczy, że my gdzieś coś umarło w sercach tych naszych ministrów, osób odpowiedzialnych, że nie potrafią się zdobyć na tą taką głęboką refleksję, na tą empatię, na współczucie. No to jest dużo większy problem. To nie jest tylko i wyłącznie na poziomie prawa.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mariusz Miąsko, wykładowca Szkoły Głównej imienia Mikołaja Kopernika, ekspert w zakresie prawa międzynarodowego, także wojskowości, bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. 16:24. My, drodzy Państwo, do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy w popołudniu w Radiu Wnet, ale za kilka chwil na moment antenę przejmie i zapraszam w jego imieniu już na rozmowę Jakub Pilarek, więc to będzie rozmowa z zakresu pewnie polskiego wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa. Bardzo ciekawa, więc warto zostać razem z nami. Później porozmawiamy między innymi z wicemarszałkiem Sejmu, z panem Krzysztofem Bosakiem, a teraz jeszcze muzycznie Artur Rojek i Syreny.
2: Patrzę, jak miesza się

0: Popołudnie Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek. Wpadłem tutaj w okienko do programu Jaśminy z moim gościem, z panią sędzią Kamilą Borszowską-Moszowską. Dzień dobry, panie sędzio.
2: Witam, panie redaktorze, witam radiosłuchacze.
1: A ja tak nieładnie zacznę, skoro ja z panią sędzią rozmawiam, to znaczy, że gdzieś jakieś szambo wybiło w szeroko rozumianym systemie sprawiedliwości. No i tak właśnie jest tym razem. Dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie skargi trójki asesorów, których świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku nie wybrał, nie powołał na stanowiska sędziowskie. Oni przeszli przez procedurę w KRS-ie. Opinie mieli dobre, prezydent ich nie wybrał. W 2014 roku skierowali skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i teraz po ilu? 12 latach nagle.
2: 12 latach od momentu, tak, kiedy złożyli skargę.
1: No bo, a od sprawy to jeszcze dłużej. Proszę powiedzieć, pani sędzio, tak, proszę powiedzieć, co to jest za sprawa? Czy tu jest coś, co nas powinno niepokoić jako Polaków?
2: To znaczy, no na pewno to jest kolejna sprawa, w której Europejski Trybunał Praw Człowieka no uzurpuje sobie takie prawo wywodzenia z konwencji tego, czego tam nie ma, tak? Czyli ta sprawa to jest tak naprawdę, można powiedzieć, zamach na prerogatywę prezydenta, a co za tym idzie, na konstytucyjny ustrój państwa. Bo może krótko powiem, jaki to stan faktyczny. Rzeczywiście te trzy osoby to byli asesorzy sądowi, którzy nie otrzymali nominacji od świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oni otrzymali postanowienie o odmowie formalne, które próbowali skarżyć do sądu administracyjnego. Sąd administracyjny nie uznał się, znaczy uznał, że nie są niedopuszczalne w tym zakresie skargi. Na kanwie tej sprawy również było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które orzekał w zakresie sporu kompetencyjnego i też właśnie to słynne orzeczenie, którym Trybunał powiedział, że to jest prerogatywa prezydenta, arbitralna decyzja, takie już, o którym niejednokrotnie mówiliśmy z 2012 roku. No i w takim stanie prawnym oni wnieśli tą skargę i oni zarzucali, że ta decyzja prezydenta była bez uzasadnienia i nie podlegała żadnej możliwości zaskarżenia. Czyli tutaj tak naprawdę kwestionowali, że został naruszony wobec nich artykuł 6 konwencji, że nie mają prawa do sądu, tak? No ale przecież my wiemy, że zgodnie z naszą polską konstytucją to jest właśnie prerogatywa, czyli specjalne uprawnienie pana prezydenta, to tylko on decyduje, kogo powołuje na sędziego, na skutek oczywiście wniosku Krajowej Rady Sądownictwa. Oni wywodzili z całej tej sytuacji, to jest szczegółowo opisane w tym wyroku, że skoro Krajowa Rada Sądownictwa ich oceniła pozytywnie, to znaczy, że pan prezydent niejako tutaj powinien być takim notariuszem, czyli jakby mamy kolejny przykład takiego nurtu, że przyjmuje się, że pan prezydent jest tutaj tylko takie czynności podejmuje o charakterze, można powiedzieć, niewładcze, tylko takie po prostu niejako jest notariuszem, tak? Przyklepuje, o tak byśmy powiedzieli, tak nieformalnie. No i co powiedział Europejski Trybunał Praw Człowieka? No spodziewaliśmy się, ja też tutaj odwołuję się do głosu wybitnego profesora Ireneusza Kamińskiego, który już tydzień wcześniej, a wczoraj to już pisał, że będzie na pewno skok i oczywiście się nie pomylił, bo Trybunał powiedział, że został naruszony artykuł 6 w zakresie, w jakim właśnie ta decyzja była arbitralna, nie miała żadnego uzasadnienia i nie podlegała zaskarżeniu, nie było możliwości drogi sądowej i jednocześnie zasądził po 13 tysięcy euro dla każdego z tych asesorów.
1: No i jaki my mamy... Pieniądz nie śmierdzi,
2: jaki
1: pani
2: my
1: sędzio,
2: mamy problem z tą sprawą? Bo panie redaktorze, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało.
1: Ja bym tylko tak wpadnę w słowo, ja pozwolę sobie zacytować jedno zdanie z tego artykułu 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości. Brzmi to zdanie, a przypominam Państwu, że mówimy o sporze dotyczącym działania organów państwa w porządku administracyjnym. A to
2: dokładnie,
1: zdanie mówi
2: to
1: tyle. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Ten artykuł jest oczywiście dłuższy niż ten cytat, ale nic tam, muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, że nic tam nie ma o przepisach administracyjnych. No więc ja zadaję pytanie, może mi Pani na to odpowie, jak Trybunał z tego przepisu dotyczącego obszaru cywilnego i karnego mógł wywieść te swoje wnioski w obszarze administracyjnym? Przecież to jest jawne bezprawie.
2: Tak, panie redaktorze, to jest kolejna sytuacja, kiedy jest orzekanie ponad kompetencjami, bo trafnie pan tutaj zauważył, na to też właśnie zwracał uwagę pan profesor, że w ogóle nie ma tej sfery administracyjnej, a tutaj nie budzi to wątpliwości, że to jest sfera administracyjna, ustrojowa, nie ma w ogóle, to ona nie jest objęta konwencją, więc myśmy się nigdy na coś takiego nie zgodzili. Już abstrahując od naszego artykułu 90 czy artykułu 8 Konstytucji, to my po prostu nigdy podpisując konwencję, zresztą konwencja sama nie przewiduje tutaj w tym zakresie, no ale po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Europejski Trybunał Praw Człowieka po prostu stosuje no bardzo rozszerzającą wykładnię i stara się ingerować bardzo mocno w nasz ustrój konstytucyjny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my pozwolilibyśmy, żeby powstała jakakolwiek kontrola decyzji pana prezydenta, no to już koniec z prerogatywą, bo mamy wtedy sytuację, kiedy pan prezydent już nie ma tej swobodnej decyzji, tylko pozostaje nad nim sąd, no co jest wypaczeniem tej roli pana prezydenta, tej właśnie szczególnego tego władztwa pana prezydenta, więc tutaj z punktu widzenia tak naprawdę zgodności z prawem, to ten wyrok nie może wywrzeć żadnych skutków prawnych w sferze naszego porządku prawnego, no bo on jest oczywiście sprzeczny z naszą konstytucją, bo nasza konstytucja mówi wprost, że pan prezydent ma prerogatywę, nie musi się z tego tłumaczyć, zresztą niejednokrotnie Trybunał Konstytucyjny w niekwestionowanym składzie sam o tym mówił, tak? Myślę, że to też nie jest przypadek, że to się zadziało teraz, tak? Bo
1: no właśnie,
2: wiem,
1: o tym
2: niedawno...
1: chciałem, dokładnie.
2: Tak, tak,
1: my
2: proszę, panie
1: mamy
2: redaktorze.
1: Ten spór dotyczący KRS-u, prawda? I tego, czy prezydent właśnie musi powoływać sędziów, czy nie. Tu duże zamieszanie wzbudziła decyzja, czy właśnie brak decyzji,
2: odmowie.
1: W sensie prezydenta Nawrockiego,
2: który
1: nie
2: to
1: powołał.
2: W zasadzie nie było. Tak.
1: Rozmawiałem między innymi z sędzią Ziemowitem Barańskim na antenie Wnetu, który właśnie nie został powołany. No ale to było. Ale przecież nas teraz czeka ten KRS, który jest teraz, tak? Który zacznie działać wbrew zabezpieczeniu Trybunału Konstytucyjnego, tak? Pytanie, jest jakiś spór prawny, jakiś zakres tego zabezpieczenia, to już w ogóle...
2: No właśnie, ja bym się, panie redaktorze, nie chciała tutaj... Myślę, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie wyrokiem i wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest sytuacja. Na razie mamy zabezpieczenie, Sejm podjął czynności, to było zabezpieczenie, które no,
1: nawias,
2: niewątpliwie było skierowane. Tak, tak, tak, tak.
1: Weźmy to w nawias. Załóżmy
2: tak,
1: nawet, że,
2: istotne,
1: ten, że
2: na
1: załóżmy, że ta rada zacznie działać w sposób prawidłowy, a prezydent nie będzie wyłaniał, nominował tych sędziów. I co wtedy? Z całą pewnością rada odwoła się do tego wyroku, tak? To dla mnie
2: nie
1: ulega żadnej
2: wątpliwości. Ale oczywiście, no myślę, że on jest... No, panie redaktorze, no skoro 12 lat leżał w szufladzie i nagle go odgrzano i nagle zapada z dnia na dzień wyrok, no to nie bez powodu. On ma, no niestety, wiemy też, że kto jest sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski. Wiemy, że niestety, ale tu są polityczne względy, wpływają. Panie redaktorze, nazwiska nie pamiętam, ale na pewno to jest osoba, która jest zdecydowaną aktywistką i dzisiaj nawet sędzia Zaradkiewicz wspominał o pani sędzi, która no nawet na swoich profilach tam prezentowała treści wskazujące na jej preferencje polityczne, tak?
1: Wskazujące
2: tutaj...
1: na spożycie.
2: Panie redaktorze, nie idźmy w tą stronę.
1: Ale chciałem powiedzieć,
2: nazwiska nie chciałabym ale... tutaj przekręcić, bo nie pamiętam, natomiast no niewątpliwie ten wyrok po coś nam się pojawił i tutaj, panie redaktorze, no muszę się z panem oczywiście zgodzić, że na pewno w sytuacji, kiedy pan prezydent będzie odmawiał, no to będzie taka sytuacja, że będą pewnie wnoszone najpierw jeszcze jakieś skargi do NSA, czy najpierw do wojewódzkiego, potem do NSA, które pewnie nie przyniosą żadnych rezultatów i ostatecznie takie sprawy będą lądowały w ETPC, a już mamy niejako prejudykat w tym zakresie, no więc póki mamy ten rząd, no to wiemy, że ten rząd rząd chętnie zawiera ugody z osobami, które wnoszą różnego rodzaju skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, więc no być może czeka nas kolejna taka maszynka do pieniędzy, do wypłaty tych odszkodowań, co no w mojej ocenie jako sędziego i tutaj z punktu widzenia takiej prostego rozumienia konstytucji, no jest dla mnie no skandalem. Ten wyrok jest skandalem, bo nie może być tak, żeby nie dość, że w ogóle nie ma prawa się żadna organizacja międzynarodowa wypowiadać w zakresie naszego sądownictwa, a to też jest kwestia sądownictwa przecież, to jeszcze nawet Europejska Konwencja w ogóle w istocie, nawet strony, które ją przecież podpisywały, które były sygnatariuszami, one nigdy się na to nie zgodziły. I teraz mamy po prostu sytuację, w której no, ten Trybunał działa poza kompetencjami i jednocześnie robi to w określonym celu. No, nie da się tego nie zauważyć, więc myślę, że tutaj nie musimy się obawiać, bo pan prezydent na pewno ma świadomość swoich kompetencji i tutaj będzie korzystał i powoływał te osoby, które uzna zgodnie ze swoimi kompetencjami za uprawnione do tego, żeby zostać tym sędzią. Natomiast no, już dzisiaj widzieliśmy, zresztą w PiS widziałam pana sędziego Przymusińskiego, który właśnie mówi, o, rzeczywiście tu mamy taką sytuację. No i teraz ja bym tak zadała takie pytanie, jak to jest, że ta obecna władza i Stowarzyszenie Justicja, Temis, cały czas ma gdzieś na ustach to słowo konstytucja. No a przecież to jest jawna sprzeczność z konstytucją. No więc coś nie bardzo, jak oni z tego wybrną?
1: Mnie najbardziej uderza jednak, że jest to jawna sprzeczność z samą konwencją.
2: Samą konwencją, no tak.
1: To jest coś tak po prostu uderzającego. No to jest jakby, nie wiem, no policjant tam nas złapał za przekroczenie prędkości i wywiódł z jakiejś tam ustawy prawo ruchu drogowym czy kodeksu wykroczeń, że ma prawo przyjąć od nas po prostu łapówkę, tak? No bo to już jest ten poziom aberracji.
2: No, tak, panie redaktorze, no ale to jest to samo, co mamy z TSUE, tak? Przecież wyraźnie w traktatach jest napisane, że muszą być kompetencje przyznane, a Trybunał sobie rozszerza i w zakresie tego, czego nie ma, to sobie uzurpuje te kompetencje, więc to jest jakby ten sam trend, prawda? No i po to jest ten wyrok, natomiast no sam
1: ale
2: fakt,
1: to ja bym, że wczoraj... Ja bym zadał pytanie w takim razie, czy to już jest takie pytanie bardziej publicystyczne trochę, no ale nie polityczne mimo wszystko, więc myślę, że może pani się pokusić o odpowiedź. Czy w ogóle nam jako krajowi w tej chwili te uczestnictwo w tych strukturach w ogóle służy? Czy to już jak gdyby został przekroczony taki jakiś punkt, że to już należało... Ja nie wnikam w kwestię polityczną, bo wystąpienie z konwencji to pewnie jest rzecz nie do zrobienia. Ale ja tak pytam czysto abstrakcyjnie.
2: Tak, ja zauważyłam pani... w ogóle bardzo dużo wpisów na ten temat, że czas w ogóle jakby tutaj właśnie wystąpić z tej konwencji. Natomiast no, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ten wyrok kreuje jakieś prawo, bo w ogóle tam w tej, bo to tezy są istotne 185-186 i tam właśnie pojawia się takie prawo do bycia powołanym, więc kreuje się nowe prawo, którego konsekwencją jest wydatek finansowy państwa, no bo dochodzi do zasądzenia jakiegoś zadośćuczynienia, no z tego punktu widzenia to oczywiście, że to jest działanie na szkodę naszego kraju, no bo będzie wiązało się z wypłatą tych środków, a przecież my podpisując konwencję na to nie zgadzaliśmy się, żeby tutaj Trybunał działał w sferze prawa administracyjnego, czy tych w ogóle ustrojowych, tak? Więc niewątpliwie, natomiast to już od jakiegoś czasu widzę, też w przestrzeni właśnie medialnej, że bardzo dużo już bardzo poważnych osób, tak, bo to nie tylko, że to są jakieś publicystyczne wpisy, ale profesorów prawa właśnie zaczyna tak na ten temat mówić, bo rzeczywiście te działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, one działają tak naprawdę, nie mają, bo my mamy swoją ochronę praw człowieka przecież, mamy w konstytucji, mamy Trybunał, który chroni tutaj w tym zakresie te wartości konstytucyjne, więc my będąc w ramach tej konwencji tak naprawdę narażamy się na to, że jesteśmy obiektem takiej manipulacji jakichś związanych z jakimiś interesami partykularnymi określonych osób, tak?
1: To jeszcze na koniec, biorąc w nawias tą kwestię tej rzeczywistości prawnej, czy te tak szerokie prerogatywy prezydenta budzą pani aprobatę, czy może to jest trochę za daleko idące? W sensie, czy Trybunał ma rację w sensie takim, w tej sferze wartości, tak? Bo w sferze
2: Tak.
1: prawnej nie, ale...
2: Panie redaktorze, u mnie absolutnie nie budzą. Ja, dla mnie to jest naturalne, że jakby tutaj w tym porządkiem konstytucyjnym jestem w pełni zgodna. Tak jakby całe życie funkcjonuje i nigdy nie miałam wątpliwości co do tego, że no przecież to jest jakaś emanacja władzy królewskiej, tak? Że kiedyś król miał tą władzę i ją przekazywał. Tak samo teraz, no nie wyobrażam sobie, żeby poddawać tutaj tą prerogatywę pana prezydenta kontroli sądowej, no bo to
1: Rozumiem.
2: Tak naprawdę koniec
1: Wpadnę,
2: w tym zakresie.
1: wpadnę słowo, bo a propos przekazywania, to powoli musimy przekazać antenę Jaśminie, tak? Czy się słyszymy,
2: tak.
1: Jaśmino? Halo, halo.
0: Bardzo
1: Nie
0: serdecznie
1: wiem, czy się
0: dziękuję,
1: słyszymy.
0: To Jakub
1: Jest
0: Pilarek.
1: Jaśmina, bardzo dziękuję.
0: Bardzo serdecznie
2: dziękuję.
0: To drodzy Państwo, Jakub Pilarek i zachęcam. Prawodajnia jest także do wysłuchania na portalu wnet.fm 16.44. Słuchacie Państwo popołudnia w Radiu Wnet, a my teraz może muzycznie. Widzę, że na naszej liście mamy Green Day pod numerem 9, a zaraz porozmawiamy o przyjemnym temacie, o tym, jak można dobrze spędzić czas. Możecie Państwo przejechać do Warszawy. Jak w Warszawie jesteście, to wystarczy dojechać na Służew i to już w lipcu, więc jeszcze trochę jest czasu, aby sobie to zaplanować. Za moment porozmawiamy o jarmarku świętego Dominika, ale najpierw Green Day.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:48 na zegarach i zacznijmy od dobrej wiadomości. Nie trzeba czekać aż do lipca, bo już w najbliższą niedzielę odbędzie się jarmark świętego Dominika, więc przekazujemy Państwu te informacje, od niej zaczynamy. A teraz przywitam moich i Państwa gości, pan Piotr Borowski, a także pan Krzysztof Koryl, organizatorzy właśnie jarmarku świętego Dominika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Bardzo nam miło, że jesteście Państwo w studiu Radia Wnet. Jeszcze milej, że możemy opowiedzieć nieco więcej na temat jarmarku świętego Dominika. Może najpierw opowiedzmy o samej idei, skąd wziął się pomysł, może trochę o historii.
3: Tak, kultura jarmarków handlowo takich dominikańskich wzięła się już z 1260 roku. Wtedy to zakon dominikański klasztoru w Gdańsku dostał takie specjalne pozwolenie od papieża ówczesnego, żeby organizować odpusty. I na te odpusty zjeżdżały się wiele, wiele pielgrzymów się zjeżdżało z całej Polski i nawet z zagranicy. No i jak się tam zebrało dużo ludzi, to potem zaczął kwitnąć handel. I właśnie na takich zjazdach pielgrzymów też zaczęła się wytwarzać taka kultura takiego jarmarku dominikańskiego. I ten właśnie jarmark dominikański w Gdańsku jest głównym, najbardziej znanym, trwa 3 tygodnie. Ale my jesteśmy, że tak powiem, jego młodszą siostrą, czy młodszym bratem i organizujemy taki jarmark na Służewie w Warszawie. W tą niedzielę jest to jarmark jednodniowy i i zapraszamy z całego serca, serdecznie.
1: Oczywiście, umieścimy szczegółowe informacje dla Państwa też na portalu wnet.fm, jakbyście chcieli wiedzieć, jak trafić, o której godzinie dokładnie i kiedy, zaraz też o tym opowiemy. No ale to właśnie, co było taką szczególną inspiracją? Jaki jest w ogóle cel tego, aby w tym roku zorganizować to wydarzenie właśnie na Służewie?
3: Skąd to się wzięło u nas, to właściwie, to jest dobre pytanie. Myślę, że na początku było to bardzo małe wydarzenie, można powiedzieć, że było coś to na kształt takiego pikniku, festynu parafialnego trochę, coś co jest bardzo popularne, myślę, na mapie Polski i w wielu różnych parafiach. No my to organizujemy, 25. edycja, co roku to organizujemy od 25 lat i na ten moment jest to już ciężko to nazwać małym piknikiem, festynem parafialnym, ponieważ mamy tam naprawdę dużo gości. Mamy ponad 100 wystawców. Mamy gwiazdę wieczoru, w tym roku Sound & Grace. Także z czegoś tak naprawdę małego powstało coś, co już nazywamy mianem pełnoprawnego jarmarku świętego Dominika.
1: To jest wspaniałe. Sound & Grace. Znam Sylwię z tego zespołu. Wspaniała dziewczyna. Tutaj czasem przychodzi i ją pozdrawiam do Radia Wnet, więc może sama przyjdę i posłucham. To będzie bardzo, bardzo, bardzo miłe. Super zespół. Może poszukamy. Od razu się uśmiechnę do Adama Czerpacha. Dach to chyba taki jeden z najpopularniejszych utworów tego zespołu. No to teraz się uśmiechnę do drugiego pana. Tutaj opowiedzmy trochę w takim razie o tych wystawcach. Co tam będzie można jeszcze takiego szczególnego znaleźć na tym jarmarku?
2: Całe mnóstwo rzeczy. Mamy około 100 wystawców z całej Polski, chciałbym powiedzieć, bo staramy się jakby tutaj dawać pierwszeństwo osobom związanym jakoś z naszą parafią. To są często ludzie parafianie albo ludzie mieszkający gdzieś w okolicy. No ale mamy też wystawców z różnych stron Polski, z Lubelszczyzny, z Podlasia. Nawet czasem się z zagranicy trafiają.
3: Tak.
2: I bardzo szeroki spektrum, że tak powiem, reprezentują dziedzin sztuki, którymi się zajmują. Mamy i rękodzieło, nie wiem, ceramikę, biżuterię, wyroby jakieś takie, nie wiem, czy filcowe, czy szydełkowe, drewniane. Mamy meble, mamy wyklinę.
1: Czyli wszystko to, co najpiękniejsze, zawiera się w tym słowie, no takie dziedzictwo tak naprawdę Polski, naszych tradycji, rękodzieło. Dokładnie. Czyli to będzie taka, jak rozumiem, bardzo piękna przestrzeń, wypełniona wartościowymi rękodziełami i można miło spędzić czas.
3: Tak.
1: A dopytałam.
3: Ale można też zjeść, zaznaczę, bo też mamy wystawców spożywczych i gastronomicznych, także...
1: O tym zaraz jeszcze więcej opowiemy, ale może najpierw jeszcze jedno takie pytanie dotyczące, że tak powiem, jeszcze głębszego sensu tego wydarzenia, bo tutaj mamy kwestię religijną, wspólnotę, no wielkie miasto takie jak Warszawa. Jakie znaczenie ma organizowanie? Czy ono pomaga w budowaniu poczucia tej wspólnotowości?
2: Myślę, że bardzo mocno, że to poza tym, że jakby już teraz ten jarmark jest większy niż ta parafia, to jednak moim zdaniem on ma też bardzo mocną taką wartość wspólnototwórczą, konkretnie dla tej dla Służewa, bo to jest miejsce, które jakby organizuje klasztor, dominikanie, ale w bardzo ścisłej współpracy i z dzielnicą, i z Domem Kultury Służew. I rzeczywiście...
1: Jest
2: taka lokalna przestrzeń do współpracy wtedy.
1: I myślę, że to jest bardzo potrzebne, szczególnie dzisiaj, bo my dzisiaj wszyscy troszkę żyjemy w takim rozproszeniu. Po pierwsze, jakby i mamy kryzys rodziny, kryzys demograficzny, każdy sobie. Trochę też jest tak, że pewnie jednostkami po prostu się lepiej steruje, czy też manipuluje. Nie będziemy wchodzić na te tematy, ale jak rozumiem, trochę to też właśnie jest stworzenie takiej przestrzeni, aby po prostu ludzie pobyli we wspólnocie, aby pobyli ze sobą.
3: Zdecydowanie. Podpisuję się obiema rękami. Na jarmarku naprawdę jest mnóstwo rodzin z dziećmi. Naprawdę. Mamy całą strefę dziecka, dmuchańce, zabawy, więc tak jak pani wspomniała, jeżeli ktoś kogoś tak troszkę przytłacza kryzys demograficzny, to proszę przyjść na jarmark. Tam można się naprawdę ucieszyć, bo no, jest super. I też jeszcze tylko dodam, że ci wystawcy, tak jak no, zgłasza się ponad 200 wystawców z całej Polski, my musimy niestety wybrać tylko około 100, ale z tych, co z nami są już niektórzy praktycznie od pierwszej edycji, my się znamy z nimi. Do mnie dzwoni pan, mówi, proszę pana, ja z Wikliną. Ja mówię, tak, pamiętam pana, bo no, to nie jest taki biznes, tylko biznes, ale też właśnie relacja między nami a wystawcą, między wystawcą a klientami. Ci ludzie potem po mszy podchodzą i pytają, czy będzie ten pan z Wikliną na przykład. Ja mówię, oczywiście, no. Oczywiście.
1: Czyli jest to też świetny sposób do tego, aby po prostu no, zawrzeć nowe znajomości, być może znaleźć jakiś przyjaciół, bo też mówimy o tym, że no, są to jakby ludzie, których łączy kilka bardzo ważnych kwestii i wspólnota wartości, prawda, i kwestia wiary, więc zupełnie jest pewnie łatwiej w tej płaszczyźnie się porozumiewać, ale obiecaliśmy jeszcze, że powiemy w kilku słowach o kulinariach, czyli o tym, że będzie można tam dobrze zjeść, na przykład
3: oczywiście. Co? No będzie po pierwsze tak... Ogólnie kwestiami takiego jedzenia zajmują się nasze wspólnoty, bo to też dodam, że w ten jarmark organizują tak naprawdę wspólnoty przy klasztorze świętego Dominika, Dominikanów na Służewie. I tam przeróżne rzeczy, gofry, lody, zapiekanki, to jest jedna część, a druga część to są nasi wystawcy. Będziemy mieli food trucki. Oprócz tego mamy takie, no wie pani, jedzenie, którego się nie da kupić za bardzo w żadnym sklepie, bo są to jakieś wyroby regionalne, czy oscypki prosto. Pan przyjeżdża do nas z Podhalu.
1: No właśnie, bo tak zaczął pan o zapewnienie, dzieci się ucieszą z tych zapiekanek, ale ja czekałam na tę informację o pewnie jakichś lokalnych serach, o takich produktach.
3: Tak, lokalne sery, chałwy mamy. Tak.
1: Czyli będzie...
2: Jest mnóstwo miodu.
1: Czyli nie wyjdziecie państwo głodni na pewno z tego jarmarku świętego Dominika. To jeszcze na zakończenie raz przypomnijmy, kiedy, gdzie i możemy zaprosić słuchaczy Radia Wnet.
2: 24 maja tego roku.
3: Przy ulicy Dominikańskiej 2 na Służewie. W godzinach od 9 do wieczora.
1: I będzie tam Radio Wnet.
3: Będzie tam Radio Wnet.
1: O, i to jest też wspaniała informacja, więc tym bardziej, jak będzie Radio Wnet, to zapraszamy też słuchaczy Radia Wnet, oczywiście.
2: Oczywiście.
1: A ja bardzo serdecznie dziękuję panom za rozmowę. Szczegółowe informacje na temat tego jarmarku, drodzy państwo, zamieścimy na naszym portalu, a jeszcze raz dziękuję pan Piotr Borowski, także pan Krzysztof Koryl, organizatorzy jarmarku świętego Dominika, który już w najbliższą niedzielę, 24 maja, odbędzie się na Służewie. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy również.
1: I pozdrawiamy, drodzy państwo, 16:57. No to za kilka chwil serwis watykański. Później 17 piętro. Ja się uśmiecham, bo wicemarszałek Sejmu dotarł już do nas do studia, więc później rozmowa z panem Krzysztofem Bosakiem, a później zapraszam was jeszcze na oczywiście wojnę think tanków, a o godzinie 18 wystąpię wspólnie z Milo Curtisem. Posłuchamy dobrej muzyki.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ruchy to nieoceniony dar, trzeba jednak dbać o ich jedność z Kościołem, powiedział papież na audiencji dla moderatorów ruchów i stowarzyszeń. O narastającej wrogości wobec chrześcijan rozmawiał Leon XIV z biskupami krajów Unii Europejskiej. 700 tysięcy Brytyjczyków nawróciło się w ostatnich latach na katolicyzm. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W zarządzaniu instytucjami kościelnymi nie chodzi jedynie o sprawną koordynację. W Kościele władza ma charakter sakramentalny, jest charyzmatem i ma służyć zbawieniu człowieka. Przypomniał papież na audiencji dla kierownictwa stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Leon XIV podkreślił, że są one dla Kościoła nieocenionym darem. Papież podkreślił jednak potrzebę trwania w jedności z Kościołem i uszanowania jego sakramentalnego charakteru.
2: Bardzo często spotykamy grupy, które zamykają się w sobie i uważają, że ich specyficzna rzeczywistość jest jedyną słuszną lub że to właśnie one są Kościołem. Jednakże Kościół to my wszyscy i o wiele więcej. Dlatego nasze ruchy muszą naprawdę starać się żyć w komunii z całym Kościołem na poziomie diecezjalnym, a biskup jest w tym bardzo ważną postacią.
1: Leon XIV polecił ruchom i stowarzyszeniom strzec swego charyzmatu i dziedzictwa, a zarazem w sposób profetyczny otwierać się na aktualne potrzeby i wyzwania.

0: Papież spotkał się z kierownictwem Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE. Biskupi rozmawiali z Ojcem Świętym o przyszłości Europy, o ochronie chrześcijan oraz o potrzebie odbudowy kultury dialogu.
1: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
0: Biskupi zaznaczyli, że Kościół nie chce angażować się w bieżące spory polityczne, ma jednak obowiązek przypominać o wartościach stanowiących fundament europejskiej wspólnoty. 1/3 Brytyjczyków odeszła od wiary, wynika z opublikowanych ostatnio danych na temat stanu religijności w 24 krajach świata. Pozytywne jest jednak to, że w Wielkiej Brytanii 700 tysięcy osób przyjęło wiarę katolicką.
2: Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy straciły najwięcej. Chodzi o dorosłych, którzy deklarują obojętność religijną, mimo że pochodzą z rodzin kulturowo-chrześcijańskich. Badanie uznanego amerykańskiego ośrodka analizy Pew Research pokazuje bilans zmian religijnych wśród obecnie żyjących pokoleń. Prawie 1/3 Brytyjczyków, to jest 7% populacji, odeszła od wiary, a tylko 1% ją przyjął. Są to jednak setki tysięcy ludzi, którzy świadomie zdecydowali, że chcą żyć jako katolicy, nie będąc w tej wierze wychowanymi. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Gen Wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
9: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
10: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was. O młodych.
5: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
13: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
11: To była autopromocja.
13: Popołudnie Wnet.
14: 17:07 na zegarach, drodzy Państwo, i tak jak zapowiadaliśmy, do studia dotarł już nasz gość, pan marszałek Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, także jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
14: Bardzo się cieszę, że jest pan gościem Radia Wnet, tym bardziej, że to będzie częściowo też wywiad przeprowadzony przez naszych słuchaczy, bo uda nam się zadać 3 pytania od słuchaczy, ale ja zacznę może od swojego. Ostatnio zwrócił pan uwagę we wpisie w mediach społecznościowych na te ryzyka związane z programem SAFE. Wielokrotnie już na naszej antenie o tym rozmawialiśmy, ale gdyby pan mógł przybliżyć słuchaczom, o co w konkretach chodzi i gdzie tutaj dostrzega pan największe zagrożenie.
15: Największe zagrożenie chyba dotychczas było najmniej przedyskutowane i ono wiąże się chyba z tym, że ostateczny termin realizacji dostaw z tych kontraktów zawartych z tego funduszu jest podany na rok 2030. To jest bardzo krótki termin. Jeżeli uruchamia się w skali kontynentu program dla wszystkich państw jednocześnie zwiększenia kredytowania zakupów, bo wbrew temu, co mówiła Unia Europejska czy przedstawiciele Unii Europejskiej, to nie jest żaden program zwiększenia potencjału produkcyjnego. Żeby korzystać z programu SAFE, nie trzeba zwiększyć żadnego programu produkcyjnego, trzeba po prostu wydać pieniądze, czyli w większości przypadków najprościej jest je wydać, kupując to, co jest gotowe. No to linie produkcyjne nie są z gumy. Jeżeli wszyscy nagle zaczynają kupować, a wiemy, że przemysł zbrojeniowy nie jest wcale jakiś bardzo elastyczny, to nie jest tak prosto rozbudować go z roku na rok.
14: Oczywiście.
15: To są jakby proste możliwości, tak? Wyczerpie się potencjał produkcyjny i ceny znacząco wzrosną, albo firmy zakontraktują pewne zamówienia, których później nie zrealizują w terminie i będzie problem, czy te pieniądze zwracać, czy nie zwracać. Więc to jest największe zagrożenie, że po prostu do 2030 nie da się dostarczyć tego, co zostało w tych wnioskach nawymyślane. Drugie zagrożenie, moim zdaniem nie mniej istotne, ciągle nie mającego zbyt wiele wspólnego z polityką, to jest fakt, że do końca maja, a więc zostało jeszcze 9 czy 10 dni, mają być zawarte umowy dla wszystkich projektów robionych poprzez pojedyncze państwa. My jako jedyni od początku mówiliśmy, i ja mówiłem to chyba najwięcej razy ze wszystkich polityków, że ten termin jest szalenie krótki i nierealistyczny. Mhm. Żeby Agencja Uzbrojenia dziesiątki, ile nie setki kontraktów, które w tym wniosku zostały powpisywane, wynegocjowała do końca maja, to w momencie wysłania tego wniosku do Brukseli musiałaby mieć na pokładzie setki prawników, inżynierów, którzy czekają za uzbrojonymi we wszystkie tajne systemy biurkami, wyposażeni w wiedzę, gotowi do negocjacji, a po drugiej stronie czekają całe zespoły negocjacyjne firm, które mają to wykonać. Nie siadają, robią dzień i noc, tury negocjacyjne, nie wiem, zmieniają się, negocjują na 3 zmiany i w ten, nie wiem ile tam było, 1-2 miesiące, maksymalnie 2,5, 3, mają to po prostu wynegocjowane. No przecież kontrakty zbrojeniowe poważne czasem negocjuje się, ja to negatywnie oceniam, ale negocjuje się czasem latami. Mhm. Przecież w sprawie elektrowni atomowej do dziś nie mamy umowy wykonawczej, mimo że niby budujemy ją, jak mówią rządzący, od iluś lat. Więc to było zupełnie nierealistyczne. Po terminie majowym wchodzimy z kolei w kolejny poziom skomplikowania, to znaczy jest możliwość zawierania kontraktów, ale wiele państw. Życzę powodzenia, wiem, że ludzie z MON-u, czy którzy pomagają pani minister Sobkowiak-Czarneckiej w tej chwili już podróżują po Europie i ona sama i szukają tych partnerów. No, ale przecież to jest kwadratura koła, mają zaspokoić potrzeby polskiej armii, a nie armii innych krajów. Oczywiście można czasem znaleźć punkty wspólne, ale to czasem i szukając trochę na siłę, a nie żeby wydać 180 miliardów. No i oczywiście poza tym mamy jeszcze te najbardziej znane wady, to znaczy, że to jest zadłużenie realizowane na poziomie unijnym, że Komisja Europejska zatwierdza i decyduje, że może wejść zasada warunkowości i że nie znamy dokładnego kosztu tego oprocentowania, plus, że wydajemy w szybkim tempie niewspółmiernie wielkie pieniądze, zadłużając

0: że absolutnie jest to wielki sukces, że polski przemysł, polska gospodarka, już na pewno nasz przemysł zbrojeniowy na tym skorzysta. No i okej, to jest, powiedzmy, ta warstwa deklaratywna, jesteśmy przyzwyczajeni, tak musi być, każdy ma agendę polityczną, ale czy widzi pan jakąkolwiek refleksję w rozmowach kuluarowych, czy jest ktoś z obecnego rządu, kto jednak być może nie do końca chce się pod tym podpisać i jest jakiś cień, jakaś szansa, że trochę skorygujemy ten kurs, że jakoś się spróbujemy inaczej zabezpieczyć?
1: Nie widzę refleksji po stronie polityków rządzących. Przeciwnie, widzę samozadowolenie, poczucie triumfu. Wydaje mi się, że oczywiście nie u wszystkich, tak, ale u tych, którzy wyrażają publicznie swoją opinię. Wydaje mi się, że oni tak trochę, mówiąc potocznym językiem, poczuli krew. To znaczy, że oni w swoim przekonaniu uważają, że robią coś dużego, słusznego i mającego szersze społeczne poparcie. I uważają, że w tej chwili partie opozycji, szczególnie właśnie opozycji z prawej strony, złapali na błędzie politycznym. To znaczy, że zakwestionowanie tych wydatków uda się utożsamić z zakwestionowaniem wsparcia dla obronności kraju i w ten sposób przedstawić tych, którzy to kwestionują, jako, nie wiem, antypatriotów czy coś takiego, czy nieodpowiedzialnych, może prorosyjskich. Wydaje mi się, że jest to bardzo lekkomyślne, natomiast mówię szczerze, nie widzę u nich refleksji. Natomiast korekta nastąpi nie z powodu ich refleksji, korektę przeprowadzi życie. I już zaraz rządzący zaczną się z tym zderzać, pomimo najszczerszych wysiłków pani minister i tych urzędników, którzy jej pomagają. To znaczy, po pierwsze, do końca maja nie uda się zawrzeć wszystkich kontraktów, które były we wniosku. Po drugie, być może wielu kontraktów nie da się zrealizować. Po trzecie, niektóre firmy już mają świadomość, że nie są w stanie zrealizować tych projektów i się wycofują. Już mamy przypadki firm, które powycofywały się. Po czwarte, firmy, które mogłyby wejść w to miejsce, niekoniecznie wejdą, albo niekoniecznie zostaną zaakceptowane przez siły zbrojne. W konsekwencji sądzę, że duża suma, dokładnie tak samo jak było z kwestią KPO, że duża suma czy pewna suma tych pieniędzy po prostu nie zostanie wydana. I faktycznie zaciągnięte zadłużenie będzie niższe niż deklarowane.
0: No właśnie, i tutaj mam pytanie od słuchacza, który się idealnie wpisuje tak naprawdę w nasz temat. Ja zacytuję: jeżeli pożyczka SAFE jest pobrana niezgodnie z prawem, to w sytuacji, gdy w 2027 roku obecna koalicja będzie opozycją, a Konfederacja będzie jakby częścią jakiejś opcji rządzącej, to jakie konkretnie działania mają państwo, czy mogliby państwo podjąć w tej sprawie? I tutaj jest pytanie: procesy, zajęcia majątkowe, wypowiedzenie umowy, czy jest jakakolwiek strategia w momencie, kiedy ten scenariusz jakby by się ziścił?
1: Polecam wszystkim, którzy mają takie wątpliwości, żeby wyciągali wnioski z faktów, nie ze słów, bo politycy zawsze lubią rozbudzać zupełnie nierealistyczne nadzieje. Na przykład nadzieje na tak zwane rozliczenia. Tymczasem w rzeczywistości w państwie demokratycznym wszelkiego rodzaju rozliczenia muszą być prowadzone w oparciu o prawo, a instrumentem ich realizowania nie jest wola polityczna, ani nie są nastroje społeczne, tylko są instytucje państwowe, które są takie, jakie są, czyli prokuratura, sądy, czasami policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i być może ktoś jeszcze. I rezultat jest taki, że prawie nigdy nikt zaangażowany w rzeczy krytykowane nie staje do odpowiedzialności. Albo okaże się, że było to zgodne z prawem, albo że nie ma dowodów, kto zawinił, albo się coś przedawni. Albo po prostu prokuratura i sądy pracują tak wolno, że 3 kadencje przewiną się, zanim mamy prawomocne skazania czy uniewinnienia.
0: Jest jakiś parasol ochronny między po prostu politykami, tymi głównymi, bo czasami, mamy taki podział w państwie, który...
1: Czasami pewnie jest, natomiast moim zdaniem to było ogólne stwierdzenie.

0: Które spotkają zaangażowanych obecnie w rządzenie po tym, jak tą utracą władzę. Proszę spojrzeć. Pismo samodzielną większość TK, prezydenta, w pewnym momencie także kontrolę częściową w Sądzie Najwyższym i pewnie w wielu innych instytucjach. No i jakie były rozliczenia pierwszego rządu Donalda Tuska? No, za jakąś jedną lokalną łapówkarską aferę jeden z ministrów trafił do aresztu i później przed sąd. Teraz pewnie chodzi wolno. Natomiast wielu innych, którzy byli posądzani, jest dzisiaj w rządzie, jest w Sejmie, nie spotkały ich żadne kary, nic się właściwie szczególnego nie wydarzyło. I spodziewam się, że z pociąganiem do odpowiedzialności polityków PiS-u widać, jak bardzo trudno idzie obecnemu rządowi, mimo że niektórzy mają swoje za uszami, żeby było jasne. Nie mówię o nadużyciach, tylko mówię o tym, gdzie realnie były nadużycia. No i jeżeli się zmieni władza, pewnie też będzie bardzo ciężko. Bo to nie politycy. To nie są czasy rewolucyjne, że z polityków powoła się sąd i ten sąd będzie tam innych skazywał. Natomiast wróćmy do kwestii zgodności z prawem sejfu. Generalnie większość prawników, a przecież to prawnicy obsadzają sądy i prokuratury, jest przekonanych, że wydanie tych środków nie tylko jest zgodne z prawem, ale jest także analogiczne do zaciągania pożyczek na zbrojenia przez poprzedni rząd i zadają pytanie, no dobra, teraz uważacie, że to nie mogło być, ale gdzie byliście, kiedy Mariusz Błaszczak jechał do Korei i zaciągał rekordowe pożyczki, tak? I jakie są wątpliwości prawne wokół sejfu? Ja mam przede wszystkim wątpliwości konstytucyjne. To znaczy, natomiast te same wątpliwości konstytucyjne można zastosować do zaciągania zadłużenia wówczas przez ministra Błaszczaka. Konstytucyjne wątpliwości są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, robienie bez odpowiedniej umowy międzynarodowej znaczącego obciążenia dla państwa. Po drugie, w tej chwili chyba możemy już myśleć o przekraczaniu konstytucyjnego progu zadłużenia. No i na obie te wątpliwości są jakby odpowiedzi, które przynoszą prawnicy sprzyjające rządowi, czy poprzedniemu z panem ministrem Błaszczakiem, czy obecnemu z panem ministrem Kośniakiem Kamyszem. Są to odpowiedzi takie, które nam przynoszą, że jak coś według polskich ustaw nie liczy się do długu publicznego, to nie jest długiem publicznym, więc próg konstytucyjny nie obowiązuje. Tego rodzaju filozofię proponował poprzedni i obecny rząd, więc formalnie zadłużenie zaciągnięte przez Unię nie liczy się do polskiego długu, więc można nie liczyć do konstytucyjnego progu. I drugie, że zaciąganie zadłużenia przez Unię odbywa się na bazie dotychczas zawartych traktatów i mieści się w gospodarce unijnej finansowej. No i trochę chyba swego rodzaju podobną filozofię, czy to przy finansowaniu Ukrainy, czy przy finansowaniu KPO, czy przy proponowaniu i wprowadzaniu eurodługu i europodatków proponował nam rząd PiS-u, który też te rzeczy przepychał i na poziomie krajowym, i na poziomie unijnym. Więc ja osobiście jestem temu bardzo przeciwny. Uważam, że Unia Europejska nie powinna w naszym imieniu zaciągać długu, nie powinna decydować o wydawaniu pieniędzy, długów, które my będziemy spłacać. Nie powinny być na nas nakładane żadne europodatki. Natomiast zwracam uwagę, że pierwszą partią, która wprowadziła do debaty i do instytucji te rozwiązania był PiS, a rząd Platformy twórczo je rozwija. Przepraszam, koalicji, lewicy, PSL i tak dalej.
1: Wszyscy wiemy, co ma pan marszałek na myśli. Pytanie w takim razie, bo to trochę też jest tak, że ta Europa się zmienia i za dwa lata to może być zupełnie już inny jakby krajobraz polityczny. Francja, nie wiem, Niemcy, AfD to są też takie siły, które nabierają tam po prostu realnego znaczenia i być może okaże się, że jest jakieś podejście rewizjonistyczne, chociażby do Rosji, albo że deal ekonomiczny wróci, najprawdopodobniej tak będzie, bo my często chcemy tę politykę międzynarodową.
0: W sensie deal z Rosją,
1: na
0: tak?
1: przykład z Rosją, niemiecko-rosyjski, kwestie, nie wiem, surowców energetycznych, Nord Streamu, no nie powinno to nikogo dziwić. W sensie powinniśmy kalkulować w naszej strategii, że to się wydarzy, bo polityka międzynarodowa, czy byśmy chcieli, czy nie chcieli, raczej kieruje się po prostu ekonomią i na
0: takimi
1: końcu
0: cyklami, że pewne rzeczy, które były, powracają co jakiś czas.
1: Tak. I pytanie, czy my w ogóle mamy tego świadomość, czy to jest kalkulowane, czy mamy taką strategię, która jest przygotowana na jakiekolwiek scenariusze. Pan często uczestniczy w takich debatach dotyczących polityki międzynarodowej. W zeszłym tygodniu bardzo ciekawa w Centrum Europeistyki na UW, między innymi z ambasadorem Magierowskim, ale no, konkluzja była taka, że tej strategii nam szalenie brakuje. A pan marszałek widzi jakiekolwiek nadzieje, coś się tutaj...
0: Znaczy, zacznijmy od tego, że przyszłość jest w dużej mierze nieprzewidywalna. Oczywiście, żeby postawa Europy, czy wielu państw europejskich, czy niektórych państw europejskich zmieniła się, musiałaby się zakończyć wojna na Ukrainie i nie wydaje mi się, przynajmniej w tej chwili nie ma znaków, że to jesteśmy do tego blisko. Wydaje mi się, że póki trwa ta wojna na Ukrainie, to jednak polityka europejska jest ustawiona na torach antyrosyjskich, co nie znaczy, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, rozumiał, że jestem przekonany, że to będzie trwać wiecznie. Mhm. W którymś momencie ta wojna się skończy.

0: I ten impuls, szczególnie wychodzący ze środowisk biznesowych do powrotu do tak zwanego business as usual, pewnie wystąpi. Jak będzie silny, na ile obecna zmiana w polityce europejskiej jest trwała, nikt z nas nie wie. Mogę powiedzieć to, co słyszę z rozmów z politykami z innych państw, że rzeczywiście nastąpiła pewna przemiana patrzenia na Rosję. Że to nie jest już ten poziom jakiejś naiwności czy wypierania rzeczywistości, z jakim mieliśmy parę lat temu do czynienia, na przykład po ataku na, po aneksji Krymu i później po wojnie w Donbasie. To jest jednak już i to jakby, żeby było jasne, to nie z powodu spowodowała sama wojna na Ukrainie, to spowodowała sama Rosja, także otwierając wojnę hybrydową i akcje dywersyjne wobec wielu państw Unii Europejskiej. To nie tylko w Polsce mieliśmy akcje dywersyjne, były one także w innych państwach i również cyberataki, różnego rodzaju bezczelne akcje dywersyjne czy szpiegowskie i po prostu wielu polityków jest wkurzonych. Ta przemiana zaczęła się gdzieś w Wielkiej Brytanii od morderstwa czy próby morderstwa się chyba morderstwa, Skripala.
1: Tak.
0: Zrobiona, można powiedzieć, jeśli się nie mylę, bezczelnie, także w zasadzie
1: nie pozostawiała wątpliwości.
0: Nie pozostawiała wątpliwości, tak, ani zrobione, kto, ani żeby... co. I to spowodowało w Wielkiej Brytanii swego rodzaju taki wstrząs czy przełom. Przypomnijmy, że jeszcze parę lat wcześniej brytyjskie koncerny energetyczne próbowały inwestować w Rosji i było to gdzieś złudzenie, że może da się z tą Rosją jakoś normalizować stosunki. Wydaje mi się, że w tej chwili także w Niemczech i we Francji jest coraz bliższe. Oczywiście są też politycy i w każdym państwie są, którzy się z tego wyłamują, tak? Tacy, którzy czy finansowo, czy politycznie korzystali na współpracy z Rosją, albo są takimi po prostu przypadkami patologicznymi, że niezależnie od faktu będą żywić pewne złudzenia, obsługiwać jakąś bardziej prorosyjską część społeczeństwa. Natomiast wydaje mi się, że zmiana trochę zaszła i to jest dobra wiadomość dla nas i dla państw naszego regionu, które są najbliżej Rosji. Na ile ta zmiana będzie trwała i na ile logika korzyści biznesowej nie przeważy i nie odwróci tego, tego nie wiemy. Czy da się przygotować strategię na to, co będzie po wojnie, jaka będzie przyszła dynamika polityki europejskiej? Wydaje mi się, że można nad tym myśleć, można szykować pewne narzędzia, należy to nawet robić. Wydaje mi się, że w tej chwili w Polsce się tego nie robi. Wydaje mi się, że w Polsce się dużo gada, mało robi. I to jest... dużo się pisze dokumentów quasi strategicznych, mało się pisze prawdziwych strategii. Natomiast jest do tego dobry czas, dlatego, że w tej chwili jest duże zainteresowanie Polską. Polska ma lepszy wizerunek niż kiedykolwiek wcześniej. Nie ma to nic wspólnego z tym, kto w Polsce rządzi, bo z perspektywy zagranicznej to jest obojętne, z której partii jest prezydent, z której partii jest premier. Raczej chodzi ogólnie o postrzeganie Polski jako państwo poważnie traktujące obronność i państwo, które nie myliło się w kwestii oceny polityki rosyjskiej. Uważam, że mało w Polsce sobie zdajemy sprawę z tego, jak wzrósł prestiż, autorytet generalnie Polaków, bo to nie chodzi o jakąś szczególną grupę Polaków, ale no oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem polskich elit politycznych, strategicznych, dowódczych, wojskowych czy analityczno-finktankowych w świecie zachodnim. Co nie znaczy, żeby było jasne, że to zostanie nam publicznie przyznane, bo oczywiście duma narodowa i zasada dumy narodowej powoduje, że to coś mówię w kuluarach, tego publicznie często nikt nie powie. Nikt nie przyzna się do błędów i nie przeprosi za swoje wcześniejsze, często błędne oceny. I to nie znaczy, że z tego wynika automatycznie większy wpływ. Ale jakiś rodzaj takiego, powiedziałbym, trochę większego zainteresowania pozytywnego czy prestiżu da się zauważyć. To też idzie w parze z dosyć przykrym zjawiskiem do obserwowania, a mianowicie kryzysem społeczno-gospodarczo-politycznym, który trwa w szeregu państw zachodnich, to znaczy niestabilność rządów, pełzająca stagnacja ekonomiczna, nasilenie się problemów, kryzys demograficzny idący w parze z kryzysem bezpieczeństwa publicznego, wynikającego z multikulturalizmu, masowej imigracji, rozpadu dotychczasowych norm społecznych. Więc można powiedzieć, Polska staje się takim trochę krajem marzeń dla Europejczyków z Europy Zachodniej na zasadzie, jak oni tu przyjeżdżają, mówią, u nas też tak było. Mhm. I, a dlaczego teraz nie jest?
1: To prawda i to bardzo często słyszymy, ale też często słychać takie głosy, że nawet jak Polska jest chwalona, szczególnie właśnie na przykład w Parlamencie Europejskim, to najczęściej te głosy krytyczne to są ze strony i takie i próby umniejszania pochodzą od nas samych, czyli od Polaków. Może to być pokłosiem, nie wiem, jakichś kompleksów trudnej historii tego, że my być może jeszcze no jednak
0: pokolenia... To jest splot paru przyczyn. Kompleksy oczywiście na pewno, natomiast moim zdaniem ja bym to też nazwał pełzającą zdradą polityczną. To znaczy politycy z różnych partii uwierzyli w to, że jest dopuszczalne moralnie, żeby w polskim życiu politycznym lewarować się wpływem zagranicznym i szkodzeniem za granicą swoim rywalom w kraju. Uważam, że niezależnie od poziomu niechęci, rywalizacji czy nawet nienawiści między nami tutaj w kraju, na zewnątrz nie powinniśmy się atakować.
1: I to powinien być podstawowy obowiązek liderów politycznych.
0: Tylko dlaczego? Tak. To po prostu głupie. To znaczy ci, którzy tak robią, umniejszają w pierwszej kolejności nie tylko autorytetowi swojego kraju, ale samym sobie, bo pokazują swoją bezradność. Pokazują, jak są słabi, jak są miałcy. Jeżeli ktoś przychodzi, skarży się za granicą, oczekuje, że ktoś inny do jego kraju przyjedzie robić porządek z jego przeciwnikami, to jest bardzo jasny sygnał słabości, albo nawet desperacji, albo po prostu niezrozumienia reguł gry. I uważam, że w trosce o swój własny autorytet politycy wszystkich opcji, bo te błędy popełniali z obu stron sporu, które mamy w Polsce politycy, powinni tego unikać.
1: To prawda, ale jeszcze chyba pan marszałek powinien do tej długiej listy dodać pewne profity, które czerpią określone no też grupy polityczne, bo to nie jest też tak, że nie działa agentura obcych państw, że nie jest tylko, tak, że nie wywierają na nas wpływu.
0: Ja nie wykluczam, że jest jakaś rola agentury, ale moim zdaniem taka karuzela się bardzo dobrze kręci bez żadnej agentury. A profity mają charakter często wprost finansowy. To znaczy Unia Europejska w tej chwili szykuje się do uruchomienia większych niż kiedykolwiek wcześniej w nowej perspektywie budżetowej pieniędzy na tak zwaną demokrację, społeczeństwo obywatelskie. To będzie kolejny wielki fundusz do korumpowania organizacji pozarządowych, mediów i klas politycznych, które będą hołdować Brukseli, tak zwanym liberalnym wartościom i po prostu to będzie wielkie narzędzie ingerencji w życia polityczne państw członkowskich. I moim zdaniem w Polsce już mamy całą rzeszę takich klientelistycznych organizacji, które tylko na to czekają. Dlaczego? Bo po prostu one zatrudniają całą klasę ludzi, którzy prowadzą dzięki takim pieniądzom łatwe i dla nich przyjemne życie, gdzie jakby nie muszą sprzedać żadnego produktu, poza po prostu przyssaniem się do odpowiedniego, mówiąc nieładnie, cycka.
1: Tak, i to jest niestety wielki problem systemowy i kwestie też finansowania NGO-sów i tych wpływów, to myślę, że tutaj też potrzebujemy konkretnej strategii, konkretnych działań.
0: Uważam, że finansowanie społeczno-politycznych inicjatyw za granicę powinno być po prostu prawnie zakazane. I mówię to od ponad 10 lat. Żaden rząd, żadna nawet grupa posłów jak dotychczas nie była tym zainteresowana. Niestety wszyscy się tym boją. Boją się takich przepisów.
1: Szczególnie kiedy mówimy o tych ważnych strategicznych projektach, bo przecież to jest element bezpieczeństwa państwa. I tu wydaje mi się, że to absolutnie powinno być
0: nie do... No tak, ale w państwie demokratycznym jednym z najbardziej strategicznych projektów jest funkcjonowanie własnej demokracji. Jeżeli pozwala się, żeby wlewał się duży strumień kapitału na działalność tak zwaną demokratyczną z zewnątrz, to pozwalamy na odkształcenie całej naszej debaty i życia politycznego w stronę tego, kto daje pieniądze. I pytanie, dlaczego na to się zgadzamy? Dam proste przykłady. Dlaczego zgadzamy się na przykład na to, że nie wolno w kampanii wyborczej wpłacić pieniędzy na komitet wyborczy z zagranicy, ale już zgadzamy się na to, żeby finansować tak zwane kampanie profrekwencyjne z zagranicy robione przez organizacje pozarządowe? Dlaczego zgadzamy się na to, żeby fundacje realizujące cele ściśle polityczne działały w Polsce i robiły dokładnie to samo, co robią partie polityczne? Dlaczego zgadzamy się na to, że nie ma żadnej instytucji państwowej w naszym kraju, która odpowiada za zbadanie w trakcie kampanii i po nich, kto ile wydał pieniędzy i skąd je wziął. Jeżeli ktoś myśli, że to robi PKW, to wyprowadzą z błędu. PKW nie robi takich rzeczy.
1: Panie marszałku, to jeszcze odnieśmy się proszę do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ja nie będę tutaj pytała o szczegóły, ale jakiś taki krótki komentarz dotyczący zatrzymania globalnej flotyli. To były wody międzynarodowe, pomoc humanitarna, która płynęła do Strefy Gazy i absolutnie, no może być wręcz bezczelne zachowanie części kasty politycznej Izraela. No mamy też reakcję polskiego MSZ-u. Jak pan ocenia te ostatnie wydarzenia?
0: Mam wrażenie, że Izrael zachowuje się w ten sposób, jakby żadne reguły go nie obowiązywały. Widać, że nawet spalenie sobie kontaktów dyplomatycznych, relacji z państwami europejskimi nie jest dla nich, czyli obecnego rządu, albo przynajmniej części członków tego rządu, którzy odpowiadają za te siłowe rzeczy, jakimś nadmiernym kosztem, za to, żeby pokazać, że po prostu brutalnie, bezwzględnie kontrolują wszystko, co się dzieje nie tylko na ich terytorium, ale także w otoczeniu, które uważają trochę tak jak Rosja za swoją bliską zagranicę, niezależnie czy to będą wody międzynarodowe, czy to będą terytoria sąsiednich państw. Przypominam sobie jakieś powiedzonko na temat takie, nazwijmy to, dowcipy wyrażające istotę tego, czym jest Rosja. Na przykład, która granica Rosji jest bezpieczna. Tak, gdzie rosyjska armia stacjonuje po obu stronach. Dobre ma zastosowanie do obecnej sytuacji w Libanie, prawda? Mhm. Na granicy libańsko-izraelskiej. Albo gdzie Rosja ma granicę, tam gdzie chce. A gdzie Izrael ma granicę, też tam gdzie chce. Więc można by powiedzieć, że widać tutaj jakieś takie podobieństwa. I są to niepokojące podobieństwa w sytuacji, kiedy Izrael jest tym kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, które z kolei są naszym kluczowym sojusznikiem. Dlatego myślę, że jest też u polskich polityków duża obawa przed krytyką tego, co i jak robi Izrael. I cieszę się, że MSZ w osobie ministra Sikorskiego nieco zaczął ten schemat przełamywać, takiego upartego milczenia, upartego udawania, że tematu nie ma. Ja nawet poprosiłem jakiś czas temu z MSZ-u stanowiska, żeby sobie przejrzeć, jakie nasz MSZ, nasz polski MSZ, tak, zajmował w kwestiach związanych z łamaniem praw człowieka i prawa międzynarodowego przez państwo Izrael. I myślę, że wszyscy powinniśmy poświęcić temu troszkę więcej uwagi, aczkolwiek też ze świadomością, że ta sytuacja z polskiej perspektywy nie jest możliwa do naprawienia. I uważam, że pchanie się tam w obecnym kontekście to jest trochę pchanie palców między drzwi. Może z tego wyniknąć szkoda, może z tego wyniknąć krzywda, niekoniecznie może z tego wyniknąć dobro. Więc ogólnie co do zasady uważam, że powinniśmy zająć się rozwiązywaniem swoich problemów. Mhm. Natomiast to nie znaczy, że powinniśmy być ślepi na zbrodnie czy łamanie prawa
1: w innych miejscach. Tak, na te krzywdy humanitarne, które się tam dzieją. No, oczywiście to jest też tak, że po drugiej stronie, czy wspomniany Liban i Hezbollah libański, prawda, czy Hamas w Strefie Gazy, że to też no, są dwie strony tej opowieści.
0: Znaczy, ale no, same władze Libanu są w tragicznym, trzeba to powiedzieć, położeniu, dlatego że nie kontrolują Hezbollahu. Hezbollah, jeśli jestem dobrze poinformowany, robi po prostu to, co chce. Więc
1: i ma jeszcze spore poparcie społeczne, pytanie, bo niestety od lat pełnił rolę
0: pytanie państwa. Pytanie o tak naprawdę status państwa, które nie kontroluje sytuacji z zakresu bezpieczeństwa i działań militarnych na swoim własnym terytorium i w którym zaczynają się ścierać dwie wrogie armie, tak? Czyli z jednej strony Hezbollahu, z drugiej strony armia izraelska, a rząd libański po prostu się temu przypatruje. Tragiczna sytuacja zarówno rządu, jak i ludności cywilnej tego kraju, który jest krajem, który ma chyba najwyższy odsetek uchodźców na świecie.
1: To prawda i można powiedzieć nierozwiązywalny od tak naprawdę kilkudziesięciu lat konflikt na Bliskim Wschodzie, ale zapytam paradoksalnie, czego możemy się nauczyć, jeżeli chodzi o izraelską politykę zagraniczną, bo część ekspertów wskazuje, że jednak Izrael, jakkolwiek by nam się byśmy oddzielili, prawda, te kwestie humanitarne, zbrodni wojennych, ja uważam, że tego robić nie można, ale powiedzmy, że eksperci wojskowi, oni mówią o tym, że to jest tak naprawdę jedyne państwo na świecie, które posiada swoją wielką strategię, potrafi ponieść koszty tej strategii, które są ogromne, ale to robi. Czy jest coś, czego moglibyśmy się nauczyć od Izraela?
0: Nie, no nie przesadzałbym, że jedyne państwo na świecie, ani że ich strategia jest bardzo jakaś wielka. Ja myślę, że jeśli można z tego wyciągnąć jakieś wnioski, to że po prostu siła buduje podmiotowość, a brutalność czy asertywność w polityce międzynarodowej, jeżeli jest konsekwentnie stosowana, niestety popłaca. To znaczy polityka międzynarodowa w sytuacjach konfliktowych wcale się nie różni od czasów, w których Dmowski ją opisywał jako taki darwinistyczny świat, w którym po prostu siła rywalizuje ze słabością i potencjały państw wymierzają się w starciach siłowych. Oczywiście my możemy, my jako ludzie tworzący prawa, społeczność międzynarodową, instytucje, my możemy wtłoczyć te rywalizacje w pewne karby, ale jest to rzecz dobrowolna. To znaczy, jeżeli jakieś państwo, a w tej chwili mamy więcej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej państw, które chcą wyjść z tych schematów tak zwanych liberalnych instytucji międzynarodowych opartych na prawie międzynarodowym, szacunku, wzajemny, dobrowolność. Jeżeli są państwa, które chcą wyjść z tych schematów, to po prostu wychodzą i zaczynają realizować politykę siły. I nie ma na arenie międzynarodowej żadnej prostej kary, żadnej prostej sprawiedliwości, która spowoduje,
1: nie ma. Izrael to pokazuje najlepiej,
0: która spowoduje, że takie podejście zostanie ukarane. Przeciwnie, siła jest premiowana ustępstwami wszystkich pozostałych.
1: Czyli to my jesteśmy po prostu zbyt miękcy. Jesteśmy tak zwanymi, czy ta siła może wynikać ze słabości po prostu reakcji?
0: Uważam, że polska klasa, generalnie uważam, że Polska jako państwo gra poniżej swoich możliwości, przy czym nie jest w tej chwili jeszcze gotowa do grania powyżej swoich możliwości, ani nawet na poziomie swoich możliwości. To znaczy, żeby Polska grała na poziomie swojego potencjału, czyli państwa średniego, trzeba parę rzeczy podciągnąć w naszym państwie, związanych właśnie z asertywnym uprawianiem polityki, łącznie z zastosowaniem siły w stosunkach międzynarodowych. Nie jesteśmy do tego w tym momencie gotowi, ale powinniśmy być, bo każde poważne państwo musi być gotowe do ścierania się o swoje interesy. To nie znaczy, że szukać okazji do konfliktu, absolutnie nie. Natomiast swoje interesy, ich gwarancje, ich egzekucje negocjuje się poprzez posiadanie możliwości zastosowania siły. I jakby bardzo rzadko dochodzi do tych sytuacji pomiędzy państwami stabilnymi i prowadzącymi racjonalną politykę, żeby zastosować siłę, ale takie sytuacje bywają czasami. I natomiast państwa też dzięki rozbudowanym aparatom dyplomatycznym i wywiadowczym orientują się, kto ma jakie możliwości. Jeżeli ktoś nie ma tych możliwości zastosowania tej siły w różnych sytuacjach, no to też jakby to się bierze pod uwagę i takim państwom w formie miękkiej albo i otwartej narzuca się swoją wolę. Więc krótko mówiąc, państwo polskie mogłoby w mojej ocenie grać asertywniej, ale tego nie robi z powodu braku przygotowania od strony takiej prawno-techniczno-kadrowej, ale również z powodów kulturowo-mentalnych. To znaczy jesteśmy narodem bardzo pokojowym, mającym taką, powiedziałbym, mimo że stoczyliśmy w swojej historii ogromną liczbę wojen, to w tej chwili jakby o tym nie pamiętamy. Wiele z tych bitew wygraliśmy, stoczyliśmy, nie jesteśmy na pewno w pierwszej dziesiątce narodów, które stoczyły największą liczbę wojen na świecie i w tej chwili ta kultura jakby wojskowa, militarna jest gdzieś w tle naszej pamięci, bardziej jako kultura
1: martyrologiczna, to jest
0: tak,
1: takie
0: martyrologiczna,
1: tak.
0: Czyli że byliśmy tymi, którzy cierpieli, którzy byli mordowani, którzy byli prześladowani. Mniej pamiętamy o tym, że byliśmy też tą potęgą europejską, która potrafiła zwyciężać. Więc to jest kwestia odbudowania jakiejś naszej mentalności i też dojrzewania klasy politycznej, społecznej elity, do tego, żeby być elitą państwa średniego i wpływowego, albo też wymiany klasy politycznej na tych, którzy mają tą psychiczną zdolność do rozpatrywania zagadnień z tego zakresu.
1: No właśnie.
0: W tej chwili ja tego nie widzę, jak rozmawiam z politykami w Sejmie. Wydaje mi się, że jakby rozpatrywanie, nie wiem, kwestii przetargowych wyczerpuje ich możliwości intelektualno-mentalne i jakieś rozpatrywanie sporów sądowych. Natomiast kwestie konfliktów międzynarodowych i ewentualnego podmiotowego udziału Polski w jakichś konfliktach, to jest jakby coś poza ich wyobraźnią. Większości z nich.
1: No właśnie, i może to
0: są
1: być
0: pewnie
1: też
0: wyjątki.
1: Przeczytałam ostatnio, że Rosja po II wojnie światowej brała udział w ponad 70 konfliktach zbrojnych. Możemy sobie tutaj porównać Polskę i pewnie to też.
0: Ale też, jest, żeby było jasne, Rosji nie możemy brać za przykład.
1: Oczywiście, ja właśnie chciałam powiedzieć totalitarnym. Tutaj w kontekście tego, że być może to też z tego wynika, że jednak już po tych trudnych czasach i od czasów imperialnych później po zabory, no to my po prostu faktycznie skupialiśmy się na rozwoju, zrobiliśmy ogromny progres i tu raczej chciałam wskazać, że pewnie to jest też trochę pokłosiem tego, że może nie myślimy tak bardzo dzisiaj.
0: Myślę, że nawet nie chodzi o sam rozwój. Moim zdaniem integracja z tymi tak zwanymi euroatlantyckimi strukturami międzynarodowymi, która sama w sobie może nie była nawet jakimś bardzo złym pomysłem, chociaż do, powiedzmy, zasad obowiązujących w Unii Europejskiej mam bardzo duże zastrzeżenia. Uważam je po prostu zawadliwe i błędne. Natomiast jesteśmy częścią świata zachodniego, natomiast uważam, że 3 dekady robienia propagandy wokół tej integracji stworzyły nie tylko fałszywe poczucie bezpieczeństwa, to fałszywe poczucie bezpieczeństwa nadmierne jest moim zdaniem tylko częścią problemu. One stworzyły rzecz jeszcze gorszą, mianowicie przekonanie, że ktoś kwestię bezpieczeństwa może obsłużyć za nas. Jeżeli się 3 dekady robi takie pranie mózgu, to w 4. dekadzie ciężko jest to w rok, 2 albo 5 odkręcić. I jakby musimy przywrócić takie myślenie, że chcąc mieć niepodległość, chcąc mieć swoją kulturę, swoje prawo i swoje zasady w swoim państwie i przez nas wyznaczany poziom bezpieczeństwa, my musimy sami stanąć na straży tego, jako zorganizowane społeczeństwo, używające swoich instytucji państwowych, także służb specjalnych, służb mundurowych, armii, aparatu wywiadowczego, dyplomatycznego, do egzekucji swoich interesów, a nie do bycia agentami interesów cudzych.
1: I żeby zakończyć jakimś takim pozytywnym akcentem, trudne, bardzo trudne, jakby trudne tematy, zmiana, pewna taka zmiana polityczna, jeżeli chodzi o całe elity i tak naprawdę pokoleniowa. Ja dzisiaj rozmawiam z młodymi ludźmi, z ludźmi, którzy też będą tworzyli pewnie naszą politykę zagraniczną za jakiś czas. Widzę kolosalną różnicę. Nie widzę tych kompleksów, nie widzę już...
0: Nie uważam za stratę czasu mówienia o tych rzeczach, dlatego, że widzę postępujący proces, powiedziałbym, dojrzewania i ozdrowienia takiego mentalno-politycznego.

0: On oczywiście odbywa się szczególnie w średnim i młodszym pokoleniu, które jest już pozbawione kompleksów, ale jednocześnie też jest pozbawione wielu złudzeń. Jest pozbawione wielu złudzeń, które nosiło pokolenie, chyba mogę tak powiedzieć, naszych rodziców. Przede wszystkim rodziców, może w mniejszym stopniu dziadków, bo jakbym miał powiedzieć, pokolenie naszych dziadków było pokoleniem, które jeszcze pamiętało, jak przez mgłę albo drugą wojnę światową, albo jej wspomnienia, wszystkie okropieństwa, całą przemoc. Więc można by powiedzieć, nosiło w sobie dużo traum, niewiele złudzeń. Pokolenie naszych rodziców z kolei już wyrosło w dobrobycie relatywnym lub biedzie późnego PRL i transformacji. I tej całej propagandzie, właściwie całość ich dorosłego życia przypadała na te dekady propagandy sukcesu, końca historii. Natomiast obecne pokolenie znów wzrasta, młodsze pokolenie, moje jako średnie pokolenie, wzrasta w narastającym poczuciu niestabilności międzynarodowej, niestabilności gospodarczej i przede wszystkim twardej rywalizacji, która odbywa się na forum międzynarodowym. I to jest na swój sposób zdrowe, bo to jest normalność, której ludzkość doświadczała przez większą część swojej historii.
1: To prawda, mówi się, że trudne czasy tworzą silnych ludzi.
0: Wracamy do normalności i wracamy dzięki temu do zdolności uprawiania polityki państwowej.
1: Gościem Radia Wnet był pan marszałek Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: 17.42. Drodzy państwo, czas na wojnę think tanków. Adam Czerpak zrealizował popołudnie w Radiu Wnet, a Ksenia Parmańczuk zadba o to, aby te rozmowy pojawiły się na naszym YouTubie. Dziękuję bardzo.
2: Popołudnie Wnet.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam serdecznie na 17 piętrze. Przypomnę, że robimy przegląd tych głównych wydarzeń międzynarodowych z ostatnich 17 lat. I ten rok 2017, przy którym jesteśmy, zaczął się z impetem, z przytupem, ponieważ w styczniu właśnie 2017 roku Donald Trump został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego wybór na właśnie prezydenta w 2016 był wielkim szokiem, ale ten rok 2017 to był właściwy początek jego pierwszej kadencji i ta pierwsza kadencja pod wieloma względami była bardzo odmienna od tej drugiej kadencji, którą obserwujemy teraz. To była zupełna nowość. Donald Trump kompletnie zrewolucjonizował sposób uprawiania polityki zagranicznej, ale ta pierwsza kadencja to był także czas, w którym Donald Trump uczył się trochę tej polityki zagranicznej, chociaż tutaj na pewno te analizy są bardzo różne, to też oczywiście w kontekście tego, co dzieje się w tym momencie, jak wygląda aktualnie polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, czy jest ona lepsza, czy gorsza, no to tutaj analizy już są różne, oczywiście w zależności od tego, kto ma jakie poglądy polityczne, ale Stany Zjednoczone to jedno, Bliski Wschód to drugie, Bliski Wschód, na którym właśnie Stany Zjednoczone również były zaangażowane, ponieważ od roku 2014 na pograniczu syryjsko-irackim powstało państwo islamskie, którego istnienie miało ogromny wpływ na Europę pod wieloma względami. Oczywiście przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ mówimy tutaj o obszarze, który znajduje się relatywnie blisko od wybrzeży europejskich, ale również dlatego, że do tego państwa islamskiego zmierzały całe grupy Francuzów, Niemców, Brytyjczyków pochodzenia imigranckiego, pochodzenia arabskiego, czy też nie tylko ogólnie muzułmańskiego. Jechali tam, aby walczyć o powstanie tego i utrzymanie tego państwa islamskiego, które w pewnym momencie było bardzo obszerne, bardzo duże. Pod kontrolą państwa islamskiego znalazły się chociażby takie miasta jak Mosul czy Raqqa. No ale rok 2017 to także ten moment, w którym zaczęła działać już ta koalicja anty-ISIS, której udało się odebrać, pozbawić państwo islamskie znaczną część kontrolowanych terytoriów, ale to nie jest historia niestety, która się zakończyła. Oczywiście w pewnym momencie państwo islamskie straciło i Mosul, i Raqqa oraz większość tych terytoriów. Lider państwa islamskiego al-Baghdadi został zabity, ale państwo islamskie, te gdzieś tam uśpione komórki tej organizacji nadal istnieją i aktualnie można powiedzieć, że próbują się przebudzić w kontekście rozwoju wydarzeń politycznych, szczególnie w Syrii. Ale rok 2017, ponieważ mało mówimy o Afryce, a jednak Afryka to także duże zmiany w tym czasie. W Zimbabwe w roku 2017 od władzy odsunięto długoletniego przywódcę i kontrowersyjnego przywódcę Roberta Mugabe. Robert Mugabe później zmarł, ale to także była istotna zmiana w państwie, które znalazło się w katastrofalnej sytuacji humanitarnej, które w zasadzie do tej pory się nie odbiło. No i wreszcie, jeżeli mówimy o społeczeństwie i kulturze, to jest rok 2017, w którym rozwinął się ruch Me Too. To po oskarżeniach wobec producenta filmowego Harveya Weinsteina zaczęły się ujawniać aktorki oraz różne kobiety związane z show biznesem, które miały być wykorzystywane seksualnie przez różnych producentów, nie tylko Harveya Weinsteina, ale także innych mężczyzn. To wszystko oczywiście pod znakiem jakiejś rewolucji kulturowej. Chociaż, no właśnie, tutaj znowu po latach możemy się zastanowić, czy to ten ruch MeToo nie poszedł za daleko i czy w pewnym momencie MeToo nie zaczęło zjadać swoich własnych dzieci. Myślę, że biorąc pod uwagę rozwój wypadków, rozwój także polityki i tego, w jaki sposób ludzie głosują, to raczej by wskazywało, że w tym momencie mamy odwrót od tych haseł, no promowanych między innymi przez ruch MeToo. To był rok 2017.
0: 17 piętro.
2: Wojny think tanków.
3: Dzień dobry, nazywam się Paweł Badzio i witam Państwa w audycji Wojny think tanków. A Kacper Kita jest naszym gościem, analityk, publicysta, autor Nowego Ładu, autor książki, o której zaraz będziemy mówić. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie Pana i słuchaczy.
3: Ta książka to nazywa się Epoka Chaosu. Nie dlatego przesuwam do siebie, żeby sprawdzić tytuł, bo go znam już na pamięć, ale dlatego, żeby do niego nawiązać. To znaczy, jeżeli epoka chaosu, to jak ten chaos wygląda? To wydaje się banalne pytanie bardzo, ale ja przygotowywałem się trochę do tej audycji i tworzyłem takie meta pytania dotyczące, w jaki sposób świat skręca w prawo, kto może temu zapobiec i co z tego wyniknie i tak dalej, i tak dalej. Być może przejdziemy do tych pytań, bo one gdzieś tam na jakimś poziomie są ważne, ale jeżeli pan teraz myśli o świecie i o tym chaosie, który się pojawia, to co pan widzi i co my też powinniśmy zobaczyć?
4: Myślę, że powinniśmy zobaczyć przede wszystkim to, że jak zestawimy sobie rzeczywistość polityczną we wszystkich liczących się krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich krajach większych niż Polska, to pewien trend dzisiaj i 15 lat temu jest jednoznaczny. To znaczy wszędzie doszło do destabilizacji politycznej. Nigdzie nie ma już takiego stabilnego, klasycznego duopolu, jaki przez dziesiątki lat od II wojny światowej do mniej więcej właśnie okolic 2010-15 roku w dużej mierze funkcjonował, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii. A z drugiej strony widzimy narastanie poparcia dla partii alternatywnych. Przede wszystkim alternatywnej prawicy, szeroko ujętej, niejednorodnej, ale z drugiej strony także widzimy niekiedy, przynajmniej w niektórych państwach, pojawienie się takiej alternatywnej lewicy. Widzimy rozbijanie się ugrupowań dotychczas hegemonicznych na mniejsze. Więc zasadniczy trend jest w kierunku destabilizacji i my powinniśmy mieć tego świadomość w Polsce, bo my byliśmy przez dekady uczeni tego, że jest jakiś taki stabilny politycznie, ekonomicznie, społecznie zachód, do którego my powinniśmy aspirować. I naszym wyzwaniem jest do niego doszlusować. Podczas gdy dzisiaj ten zachód już w dużej mierze nie istnieje, bo nie ma ani jednego państwa, które nie szłoby w kierunku destabilizacji. W tym sensie nawet te problemy, które obserwujemy dzisiaj w Polsce, polaryzacja, gorące spory i tak dalej, no one nie są dzisiaj czymś, co nas, powiedzmy, wyróżnia in minus. Raczej jest to zjawisko ogarniające cały świat zachodni.
3: Pan Kacper Kita chce nas przekonać, że stabilność, jeżeli możemy o niej mówić, to już była. Ale mówiąc szczerze, jeżeli spojrzymy się kilkanaście lat albo kilkadziesiąt lat do wstecz, to zobaczymy na przykład rok 68, masowe strajki w Paryżu, potężne, które wstrząsnęły całym państwem. Pan to lepiej zna. Czerwone brygady, zamordowanie Aldo Moro, premiera Włoch. To, co się dzieje w Niemczech i tak naprawdę, ja nie wiem, czy ta stabilność była daleko większa. Proszę to wyjaśnić.
4: No znaczy niewątpliwie, jak cofniemy się do 68 roku, no to mamy wtedy rzeczywiście protesty społeczne w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. To bez wątpienia. No, mamy też inwazję na Czechosłowację i tak dalej. Potem no, specyficznie włoski kontekst, jakim są lata ołowiu, zabicie Aldo Moro, zamachy terrorystyczne, zamach na dworcu w Bolonii i tak dalej. Tego typu
3: Irlandia.
4: Rzeczy. Irlandia, oczywiście. Tego typu rzeczy byśmy znaleźli. Ale zwróć uwagę, że jednak są to wydarzenia, po pierwsze, jednak dość odległe, bo musielibyśmy się do 68 roku cofnąć aż o 58 lat, więc jest to bardzo dawno temu, a nawet w przypadku Aldo Moro, no to musielibyśmy się cofnąć prawie 50 lat, a też one w dużej mierze jednak wpisują się w pewne konteksty poszczególnych krajów. Natomiast to, co, natomiast jednak mieliśmy lata 90., lata 2000, były czasem względnej jednak stabilności. Tak, i ponadto, nawet jak popatrzymy sobie na te kraje, w których to chodziło, jak Niemcy, Francja, czy Włochy, do tego typu niepokojów społecznych, to w sensie polityki partyjnej, to jednak były to kraje stabilne. Znaczy we Włoszech dochodziło do zamachów terrorystycznych, ale cały czas rządziła Hadecja. W różnych konfiguracjach, ale rządziła. We Francji mieliśmy protesty 68 roku, no ale de Gaulle je w sensie politycznym przetrwał. Zaraz potem były manifestacje poparcia dla niego, zaraz potem jego, kiedy de Gaulle oddał władzę, no to jego następcą został jego wieloletni premier Georges Pompidou. W Niemczech także, mimo RAF-u i tak dalej, no mieliśmy sytuację, w której socjaldemokraci i chadecy dostawali razem po 80 kilka procent głosów, prawda? Więc oczywiście mieliśmy pewne turbulencje, ale w sensie stabilności politycznej, no jednak ta sytuacja była znacząco inna niż dzisiaj.
3: Czyli te wstrząsy nie docierały do najwyższych elit władzy albo do najwyższych instytucji, a jeżeli docierały, no to tylko na zasadzie pewnego przedsięwzięcia, które trzeba było zrealizować, żeby sytuację uspokoić. Tak mi się wydaje. Ja teraz sięgam po książkę, dlatego że żeby pan przypomniał mi, kto to jest ten, to jest pytanie może wydawające się trochę poza wątkiem, ale Malenchon? Dobrze pamiętam nazwisko.
4: Też oczywiście jeszcze kończąc poprzedni wątek, ja nie twierdzę, że kiedykolwiek była jakaś taka idealna stabilność. Zawsze znajdziemy, gdzieś była jakaś wojna, gdzieś był jakiś kryzys polityczny czy ekonomiczny. Nie? Natomiast chodzi mi o jednak pewne nagromadzenie, o pewne trendy. Mélenchon to jest postać bardzo ciekawa. To jest polityk, no już w tej chwili czwarty raz startuje na urząd prezydenta Francji. Jest to polityk, który no wydaje się najsilniej w przestrzeni świata zachodniego zbudował trwały ruch taki właśnie alt-lewicowy. Jest to polityk, który zaczynał najpierw jako młody trockista, można powiedzieć. Potem był wiele lat ważnym działaczem lewego skrzydła Partii Socjalistycznej, czyli jednej z tych dwóch głównych partii duopolu francuskiego, gdzie byli goliści centroprawica i socjaliści lewica, centrolewica. No i Mélenchon po 2008 roku odszedł. On wcześniej przegrał rywalizację o miejsce, o przywództwo, między innymi z François Hollande, późniejszym prezydentem partii socjalistycznej. W końcu odszedł i założył własną partię i dzisiaj jego ruch, w tej chwili nazywający się Francja Niepokorna, no w każdych kolejnych wyborach prezydenckich on zdobywa lepszy wynik. W 2012 roku startował pierwszy raz 11%, w 2017 19,5%, w 2022 22%, więc już był bardzo blisko, 1 punkt procentowy od drugiej tury. No, prawie 1/4 Francuzów na niego zagłosowała. I on, zaczynając jako właśnie taki komunizujący, skrajnie lewicowy, ale jednak skupiający się na tych zagadnieniach socjalnych, przynajmniej w swojej warstwie retorycznej, takiej właśnie, że socjaliści zradzili klasę robotniczą i tak dalej, stopniowo przeszedł dzisiaj na pozycję no, włączenia w ten projekt rewolucyjny islamu, takiego bardzo otwartego. No on w tej chwili otwarcie mówi, że jego celem jest nowa Francja, którą on wręcz wziął, wręcz był w stanie prowokacyjnie mówić o tak zwanej wielkiej podmianie, którą oczywiście część środowisk narodowych, nacjonalistycznych we Francji podnosi w kontekście imigracji pozaeuropejskiej, mówić, że tak, wymiana starszych na młodszych, wymiana na nową tożsamość Francji, prawda?
3: To islamolewactwo, to się tak nazywa? Czy islamolewica jeszcze?
4: Islamogauchizm po francusku to można dosłownie rzeczywiście przełożyć jako islamolewactwo, przy czym to jest pojęcie, które nie jest używane tylko przez prawicę. To jest pojęcie, które było otwarcie już te kilka lat temu na przykład przez ówczesnego ministra nauki w rządzie Macrona. Później podobnie premier Macrona, Elisabeth Borne, także minister edukacji i nauki powiedziała, że rzeczywiście istnieje coś takiego na uniwersytetach, bo mówili o tym ministrowie nauki, że na uniwersytetach, bo rzeczywiście studenci to jest grupa, wśród której Mélenchon ma duże poparcie. I on w bardzo ciekawy sposób właśnie włącza islam, oczywiście bardzo, bardzo mocno afirmując z jednej strony imigrację, z drugiej strony także oczywiście mocna narracja antyizraelska, propalestyńska i tak dalej. 70% muzułmanów na niego zagłosowało w ostatnich wyborach, więc żadna inna grupa religijna, czy względem zarobków, czy względem wykonywanego zawodu, czy względem wieku, nie jest tak homogeniczna. Żadnej innej grupy nie ma 69%, która głosuje na jednego kandydata. Ludzie mają różne zarobki, wykształcenie, miejsce zamieszkania i różne poglądy. A tutaj ta grupa jest najbardziej homogeniczna i oni głosowali w ogromie ponad 2/3 na Mélenchona. I Mélenchon idzie w to tylko bardziej. On także na przykład opowiada się za wyjściem Francji z NATO. Powtórzył to. Jako jedyny liczący się kandydat chce całkowitego wyjścia Francji z NATO. W przeszłości także na przykład opowiadał się za budową alternatywnego wobec NATO sojuszu z Wenezuelą i Kubą. O Fidelu Castro, Hugo Chavezie wypowiadał się zawsze bardzo, bardzo ciepło.
3: Ja prosiłem o tego Mélenchona, bo chodziło o to, żeby nasza audycja nie zamieniła się tylko w narrację o jednej biografii, ale dlatego, że to jest niesłychanie ciekawe to, co pan pisze o nim i kiedy ja mówię o wojnach think tanków, to muszę powiedzieć, że no trudno będzie znaleźć taki think tank, który by podał nam takie dane na tacy, jak Kacper Kita mówił nam o Mélenchonie. Dla mnie to było fascynujące, kiedy tam się pojawia taki fragment, że Mélenchon przyznaje się do tego, że był fanem Jurija Gagarina. I mówi to jako dorosły polityk i mówi o sobie nie jako o dziecku, tylko już o 17-letnim młodzieńcu. Także sobie pomyślałem czasami, że być może jeszcze ważną osią, o której my rzadziej mówimy, to jest normalność i nienormalność. To znaczy, czy ta oś czasami nie dzieli trochę sceny politycznej, ale to już jest naprawdę trudne zagadnienie, trochę metafizyczne, więc nie chciałbym tego rozstrzygnąć. No ale w każdym razie, jak marszałek Czarzasty zacznie mówić tak bardzo pozytywnie o islamie, to proszę sobie przypomnieć osobę Mélenchon. Ale powiedzmy sobie tak, to znaczy ja zgodzę się po części rzeczywiście, że mamy do czynienia z o wiele większym chaosem. Kiedyś Stany Zjednoczone bez względu na to, kto był u steru władzy, no wydawały się taką przystanią jednak, przynajmniej świadomościowo, demokracji, normalności właśnie. A teraz chyba jest z tym coraz trudniej.
4: Tak, ta normalność, że to jest o tyle ciekawy wątek, że w tym momencie pojawienie się takich polityków jak Mélenchon, ale nie tylko, bo podobni politycy są też w innych krajach. No, podobny proces obserwujemy w tej chwili w Wielkiej Brytanii, gdzie też wyrastanie tego typu ruchów dość radykalnych, tożsamościowych, nakręca drugą stronę. Wspomniał pan o tym zabiciu Aldo Moro i to wtedy we Włoszech też poniekąd mieliśmy podobny proces, chociaż on nie zaszedł tak daleko. Kiedy z jednej strony komuniści, a z drugiej strony postfaszyści, jedni i drudzy gotowi, prawda, tworzyć swoje bojówki, wchodzić w przemoc fizyczną, wchodzić w różne podejrzane tutaj relacje, to służby specjalne, to zamachy terrorystyczne, 1000 teorii jest na ten temat, prowadzili do takiego wzajemnego nakręcania się i konfrontacji. W przypadku Mélenchona jest podobnie, ponieważ na jego tle dużo łatwiej jest się znormalizować Zjednoczeniu Narodowemu, które historycznie było tą partią przez kilkadziesiąt lat stygmatyzowaną, izolowaną, że to oni są skrajną prawicą, którą trzeba zatrzymać. Teraz oni mówią, nie, my jesteśmy normalni, skrajną lewicę trzeba zatrzymać. I oni się nawzajem nakręcają, ponieważ jedni i drudzy przekonują, że ich raison d'être, ich racją bytu jest powstrzymanie tej apokalipsy, jaką byłoby zwycięstwo z drugiej strony. Podobnie to w chwili wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie naprzeciwko siebie narasta Farage, a na prawo jeszcze od niego jest Rupert Lowe, a z drugiej strony są Zieloni, Jeremy Corbyn, także sprzymierzeni z miejscowymi muzułmanami w wyborach lokalnych. Bardzo wyraźnie kilkanaście dni temu to widzieliśmy. I Stany Zjednoczone, o które pan tutaj pyta, są rzeczywiście bardzo ciekawym przykładem, bo w Stanach Zjednoczonych, zwracam uwagę, pierwszy raz od XIX wieku, jest końcówki XIX wieku, jest sytuacja, w której w czterech kolejnych kadencjach prezydenckich mamy naprzemiennie demokrata-republikanin. Za każdym razem, kiedy któryś prezydent, czy to Barack Obama, miał być, prawda, tym, który trwale zdominuje jego opcja przez właśnie zmiany demograficzne w Stanach Zjednoczonych, przez pewien model, którą proponował pójścia w takim kierunku socjaldemokratycznym, pierwszy prezydent Mulat i tak dalej, miał reprezentować budować pewną właśnie nadzieję na trwałą zmianę. Potem Donald Trump z kolei, który zaczął pozyskiwać gorzej sytuowanych materialnie wyborców, zwłaszcza białych, miał dać republikanom trwałą przewagę. Biden miał pokazać, że jest to właśnie, że Trump był wypadkiem historii, znów demokraci. Teraz Trump zwycięstwo nad Harris, prawda? To się tak w tej chwili znów wygląda, sondaże wskazują, że Trump znów w wyborach połówkowych przegra i w wyborach za 2,5 roku prezydenckich kolejnych jego następca też nie będzie faworytem, ale to oczywiście jest jeszcze bardzo, bardzo daleko, ale to, co widzimy, to jest pewna destabilizacja, którą akurat w Stanach Zjednoczonych zawsze trochę była. Stany Zjednoczone mają pewną tradycję na przykład przemocy politycznej, niestety, zamachów, prawda, zabicie Charlie'ego Kirka, trzykrotne już próby zabicia Donalda Trumpa, wcześniej przecież atak na Capitol w 21 roku, natomiast historycznie zabójstwo Kennedy'ego i tak dalej, natomiast jednak w Stanach Zjednoczonych był do niedawna dużo szerszy konsensus co do polityk publicznych, tak? Był konsensus co do polityki handlowej, co do pewnego modelu kulturowego, co do polityki migracyjnej, co do polityki zagranicznej. Był dość szeroki konsensus, od którego były pewne odstępstwa. Dzisiaj ten obszar konsensusu się bardzo zawęża. Coraz mniej jest rzeczy, które klasę polityczną amerykańską łączą i coraz częściej idziemy w kierunku, w którym dana partia wygrywa wybory i instytucje publiczne chce maksymalnie wyszarpać w swoim kierunku.
3: Ja zadałem takie pytanie, ale to trochę wynika z pana odpowiedzi, to znaczy, czy pana książki nie należy czytać bardziej symetrycznie i czy nie jest tak, że upadają wszystkie wielkie narracje XX wieku, a że to nie jest tylko triumf prawicy, czy nawet alt-prawicy. Tutaj bym prosił jeszcze o wyjaśnienie tego pojęcia, bo pan używa tego słowa, alt-prawica, a być może nie dla wszystkich to jest jasne.
4: Tak, tak, tak, oczywiście. No, jest pewien problem oczywiście z zaklasyfikowaniem tych wszystkich ruchów. Najczęściej one są nazywane w mediach głównego nurtu populistycznymi. Mi się wydaje, że to pojęcie jest na tyle wsobne.
3: Przerwę na chwilę, ale to jest jakby w naszym nurcie. Prawo i Sprawiedliwość to jest alt-prawica czy prawica?
4: Prawo i Sprawiedliwość nie do końca wpisuje się w ten podział, ponieważ ono z jednej strony funkcjonalnie było w Polsce przez ostatnie 20 lat jedną z tych dwóch głównych sił i tak naprawdę po 2005 roku, po spadku znaczenia postkomunistów w Polsce wyklarował się, wiadomo, system, w którym Platforma i PiS de facto odgrywały taką rolę, jak na Zachodzie odgrywały Chadecja i socjaldemokracja. Natomiast w kierunku polityki światowej PiS poszedł w kierunku czegoś, czego Jarosław Kaczyński na pewno by... Jarosław Kaczyński, myślę, widział siebie raczej jako polskiego Helmuta Kohla niż polskiego Jean-Marie Le Pena, prawda? Natomiast jednak myślę, że rozwój polityki europejskiej i rozwój sytuacji społecznej w samej Polsce sprawił, że dzisiaj PiS funkcjonalnie jest w ramach, tak trochę na pograniczu, ale jednak w ramach dużo większej niż kiedyś otwartości na współpracę z partiami altprawicowymi. I to także przecież Mateusz Morawiecki, który bardzo często jeździ na te różne spotkania, wydarzenia, popierał Wiktora Orbana, co mu zarzucano i tak dalej, prawda? Chociaż równolegle w Polsce też postępuje ten sam proces, no bo PiS-owi wyrosła konkurencja w postaci Konfederacji, czy teraz także Brauna, co jakby odzwierciedla pewne podobne procesy dekompozycji prawicy, właśnie z Francji czy Wielkiej Brytanii, gdzie też konserwatyści czy goliści kiedyś mieli totalny monopol na obecność w parlamencie względem małych ugrupowań alternatywnych, czy mniejszych od nich, bardziej wyrazistych ideowo. No a dzisiaj wszędzie mamy zakwestionowane, nikt już tego monopolu nie ma w żadnym kraju, ani w Niemczech, ani w Hiszpanii, ani we Włoszech. Natomiast pod samym pojęciem alternatywnej prawicy generalnie rozumiem ugrupowania, które sytuują się na umowne prawo od partii w Europie, Europejskiej Partii Ludowej i pewnego głównego nurtu politycznego, który wyznaczali politycy tacy jak chociażby Angela Merkel.
3: Ale to też się trochę zmienia, to znaczy te partie głównego nurtu też się trochę zmieniają. Oczywiście czasami mają jakby przytroczone pewne obrazki, które by nie chciały ze sobą nosić. Ursula von der Leyen.
4: Tak, tak.
3: No właśnie. I to może nie przez przypadek. Jeżeli będzie realizować jakieś swoje aspiracje, które ja czasami nazywam instytucjonalnie totalitarnymi, to rzeczywiście być może ta pomyłka miałaby jakiś sens i byłaby jakaś taką pomyłką analityczną. Ale pan określenie alt-prawica, czyli ono się odwołuje do obecnej sytuacji politycznej w pewnym sensie, być może nie bieżącej tylko, do tej sytuacji politycznej, która powstała kilkanaście lat temu. Ale pan mówi, że to są ugrupowania, które są na prawo, tak naprawdę od tego dominującego nurtu myślenia, czy to w Brukseli, czy to w niektórych stolicach europejskich.
4: Tak, ponieważ we wszystkich krajach europejskich, dużych, w ciągu ostatnich 15 lat mieliśmy do czynienia z podobnym procesem, że mieliśmy że mieliśmy lata dominacji właśnie sił związanych z generalnie z Europejską Partią Ludową i generalnie z tym głównym nurtem politycznym, w Wielkiej Brytanii konserwatystów z kolei, którzy nie byli w EPL-u, ale przez 200 lat byli tą domyślną partią władzy i wszędzie wyrosły partie alternatywne, które odwołują się do tego, że tamta prawica zdradziła. I potrzebne są alternatywne siły i oni oczywiście bardzo różnie się definiują jako patrioci, konserwatyści, narodowcy. Natomiast to każdy kraj ma swoją specyfikę. Natomiast to, co łączy, to jest wyrastanie sił, które jeszcze kilkanaście lat temu albo w ogóle nie istniały, albo były na totalnym marginesie pozaparlamentarnym, bo przecież te partie miały zero posłów bardzo często, tak? A teraz na przykład we Francji czy we Włoszech to są główne siły w parlamencie czy w Wielkiej Brytanii. Farage w tej chwili wygrywa w kolejnych, już drugi rok z rzędu wygrywa w wyborach lokalnych.
3: Pejzaż polityczny, który pan tutaj kreśli, jest fascynujący. Kiedy chcemy się nauczyć trochę nazwisk albo trochę wydarzeń, które już wyszły nam z pamięci, bo kiedyś czytaliśmy je w gazetach, ale to trzeba sobie, warto je sobie przypomnieć. Tak jak mówiliśmy o Malençon, czy o innych osobach, które tutaj w tej książce są wymieniane. A teraz przejdźmy do tego głównego pytania, przynajmniej dla mnie, które uważam, że jest najbardziej istotne, bo pisze pan w swojej książce, że Polska nie powinna być dinozaurem, ani Don Kiszotem broniącym świata, którego już nie ma. I pojawiła się pewna polemika z pana książką i z tym określeniem właśnie. Ktoś pisał, przepraszam, nie pamiętam nazwiska teraz, który mówił, że jeżeli Polska przez tyle lat była beneficjentem pewnego porządku, pewnego liberalnego porządku, to ona powinna bronić tych elementów, które jej służyły. Pana opinia.
4: Tutaj trzeba moim zdaniem bardzo wyraźnie rozgraniczyć elementy, które nam służyły w przeszłości i nadal nam służą, oraz te elementy, które owszem nam sprzyjały, ale dzisiaj nam niekoniecznie sprzyjają, tak? No i to ma bardzo wiele wymiarów. No na przykład, jeżeli mówimy o globalizacji i wolnym handlu. Można tutaj dyskutować, prawda, na temat z jednej strony, prawda, możliwości zwiększenia eksportu polskich firm do innych krajów europejskich. Z drugiej strony oczywiście także często wykupywanie polskiego kapitału przez zagraniczny. No ale tutaj możemy dyskutować. Polska generalnie bardzo się rozwijała gospodarczo przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, nawet jeżeli częściowo za cenę utraty własnego kapitału. Natomiast no, w tej chwili, jak patrzymy na przykład na kolejne umowy handlowe, na przykład z krajami Mercosuru, czy na przykład na problem liberalizacji handlu ze wschodem, no to w tej chwili, prawda, to może już być dla Polski bardzo niekorzystne, tak? No, bardzo dużo się dyskutuje na przykład w tej chwili o polityce handlowej wobec Chin. Czy mamy na przykład napięcia w relacjach handlowych z Ukrainą? Tutaj tych wymiarów jest bardzo wiele i one są trudne i za każdym razem to ma swoją specyfikę, którą powinniśmy na poważnie rozpatrywać, bo bardzo często, moim zdaniem, byliśmy więźniami takiego dogmatycznego spojrzenia, trochę wynikającego, moim zdaniem, z tego, że Polacy przez te koszmarną naszą przeszłość, najpierw zabory, potem po chwilowym odzyskaniu niepodległości, wojna, okupacja, komunizm, to nas bardzo często pocieszaliśmy się tym, to widzimy na przykład u Mickiewicza, na przykład w księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, bardzo chyba tak najjaskrawiej, że jak już Polska się odrodzi, to będzie to wiązało się także z pewnym moralnym odrodzeniem całej ludzkości, będzie się to wiązało z ustanowieniem pewnego sprawiedliwego ładu i będzie wiązało się z tym, że Polska odzyska należne jej miejsce wśród narodów świata. Natomiast moim zdaniem prawda jest taka i bardzo często chcieliśmy, żeby Polska miała taką misję, żeby nieść w skali świata wolność i tak dalej. Co jest bardzo szlachetne i piękne. Tylko z drugiej strony musimy brać pod uwagę, że Polska owszem odrodziła się, ale jako państwo średnie, które ma ograniczony wpływ na trendy światowe i jako państwo, które niestety funkcjonuje w rzeczywistości, która nie jest sprawiedliwa i musimy i która niestety też przestaje być tak stabilna, jak była. I w tym sensie my musimy bardzo wyraźnie odróżniać rzeczy, które rzeczywiście są dla nas opłacalne i od tych, które być może kiedyś były, ale przestały i musimy tak

0: W obliczu dużej niestabilności za naszą wschodnią granicą, to jest oczywiste i powinniśmy być bardzo ostrożni i rozważni wobec każdego naszego ruchu, tak? I no, myślę, że Polska nie powinna na przykład z jednej strony w kontrze do obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tutaj też jedni chcą właśnie na siłę występować, że zły Donald Trump, bo on łamie prawo międzynarodowe, a Polska powinna go chronić. No moim zdaniem prawda jest taka, że to, co robi Donald Trump, to Putin to, co będzie chciał zrobić, to i tak zrobi, cokolwiek Trump by robił, tak? Więc takie myślenie kategoriami, że jeżeli gdzieś na świecie Trump robi coś niezgodnego z prawem międzynarodowym, to na pewno wpłynie na działanie Rosji, jest moim zdaniem na przykład przykładem takiego naiwnego myślenia. Ale z drugiej strony też przykładem naiwnego myślenia jest idealizowanie Trumpa i myślenie, że no, jeżeli on, i takie myślenie zbyt proste o polityce międzynarodowej kategoriami dobra i zła, że to jest obóz dobra i cokolwiek Trump gdzieś zrobi, no to Wenezuela, Iran, cokolwiek, to na pewno to jest dobre, bo on jest po stronie dobra, po drugiej stronie są Rosja i jej sojusznicy. No świat też jest dużo bardziej skomplikowany, prawda? Co zresztą widzimy niestety w ostatnich
1: niestety.
0: Dniach.
1: W świecie think tanków pojawiła się książka, która też jest think tankiem, Epoka chaosu, dlaczego świat skręca w prawo, i autorem jest Kacper Kita. Ja myślę, że mam taką ogromną ochotę, żeby jeszcze wrócić do niektórych fragmentów tej książki, bo naprawdę nie wyczerpaliśmy wielu tematów. Być może po wielu dyskusjach jeszcze pan tutaj trafi do Radia Wnet.
0: Zawsze z przyjemnością.
1: Dziękuję panu bardzo za uczestnictwo w dzisiejszej rozmowie.
0: Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się już. Do widzenia, Paweł Ubarz.
2: Wojny Think Tank.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
4: Sekcja lewacka Radia Wnet.
5: Dzień dobry Państwu, mówi Milo Kurtis. Siedzę po przeciwnej stronie swojego normalnego siedzenia, ponieważ zaprosiłem bardzo poważną osobę. Zaraz będzie niespodzianka i ją przedstawię. Proszę Państwa, pogoda jak zwykle, ponieważ każda audycja się zaczyna od pogody, więc pogoda jak zwykle jest piękna, wspaniała. A tak naprawdę to pogoda jest pogoda, kurczę, i właściwie nie należy na nią zwracać uwagę, tylko należy zwracać uwagę na to, co się ma w szafie. Czyli trzeba się odpowiednio ubrać na pogodę. Mnie troszeczkę, nie to, że denerwują, bo nie denerwują, ale śmieszą mnie narzekania wielu moich polskich przyjaciół, narzekania na pogodę. No po co narzekać, kiedy i tak tym narzekaniem i tak się nic nie zmieni. Jaśmina Nowak, najwspanialsza dziennikarka Radia Wnet, jest moim gościem dzisiaj. Wreszcie się zgodziła wziąć udział w audycji.
6: Dzień dobry Państwu, Milo. Bardzo jest mi miło. Podkreślę, że absolutnie nie najwspanialsze, bo u nas naprawdę wszystkie
5: wszystkie dziewczyny są.
6: Co do pogody, no tak, zgoda. Ja tu na przykład mam tak trochę chyba takie szersze spektrum, bo ja tak cieszę się jak pada, bo wiem, że jest susza. Tak. Mój tata jest rolnikiem.
5: No właśnie, rolnik.
6: Jak trochę słońca poświeci, to super. Ogólnie się bardzo cieszę, że mamy różne pory roku. Teraz to już nie są cztery, w sumie są dwie, bo wszystko jest postawione na głowie, ale uważam, że to jest niesamowite, jest to piękne, jak człowiek podróżuje po świecie.

0: i widzi te pustynne tereny i brak wody, to potem wraca do Polski. My mamy wszystko. Mamy śnieg, mamy wodę, mamy morze, mamy góry i mamy różne pory roku.
1: Co więc prawda Wisła wysycha, bo wysycha, ja codziennie chodzę nad Wisłą bulwarami.
0: Strasznie
1: robię
0: jest
1: te swoje płytka, kilometry.
0: Nie?
1: Jest bardzo niski i codziennie sprawdzam poziom wody. Jest nisko, no ale jest ta woda. Na przykład u mnie na wsi, gdzie mam ten gaj oliwny i gaj figowy, nie ma wody. I podobno od kilku lat, ja nie wiedziałem w ogóle, że jestem posiadaczem gaja oliwnego. I, znaczy nie, no, nigdy się nie spodziewałem żadnego spadku, no, wiesz. Ja jestem stary hippis. W ogóle tu będzie hippisowsko dzisiaj.
0: No to wspaniale.
1: Może
0: wspaniale.
1: Nie jestem stary hippis, ale dojrzały hippis.
0: No właśnie, bo po co tak się określać zaraz. A powiem ci, że pierwszy raz usłyszałam ten nowy dżingiel. Bardzo mi się podoba. Aż wstyd
1: to
0: przyznać.
1: Jest Stanisław Grzesiuk. Najpiękniejszy polski i pisarz, i piosenkarz Stanisław Grzesiuk. Siedział, 5 lat kacetu napisał o Oświęcimiu. On siedział w Oświęcimiu. A teraz należy mówić Auschwitz. Przepraszam.
2: Wadhausen, Guzen i Dachau.
0: Adam Czerwak.
1: Grzesiuk, tak?
2: Tak.
1: To wiesz już o tym.
2: Ja czytałem.
1: A czytałeś?
2: Tak.
1: Czytałeś 5 lat kaceków?
2: Wszystkie 3 czytałem.
0: Powinniśmy Adasia zaprosić do tej rozmowy.
1: Słuchajcie, ja rozmawiam teraz, nie widzicie go w kamerach, ale rozmawiam z naszym realizatorem, który ma może ze 20 lat, kurczę, a tyle wie.
0: Teraz mówi, przepraszam, 21, nie na żal.
3: 28,
1: no ale... Młodszy od moich wnuczek.
0: I ode mnie też.
1: No nie, ty to jesteś, wiesz.
0: No tak, Milon, tak to jest.
1: Stanęliśmy na tej pogodzie, więc tak. U nas nie ma wody w górach i nie wiadomo, ja teraz się zastanawiam, będę jechał za miesiąc, żeby coś wymyśleć, wiesz.
0: Nie, no to u was nie ma wody w Grecji. W Polsce jest teraz już dramatyczna. 3/4 kraju, to jest bardzo duża susza, która uderza w rolników, producentów żywności. To jest duży problem. Jeszcze większym problemem jest to, że nie ma strategii, jak temu zapobiec. Żadnej,
1: co,
0: nie ma
1: takiej. Są możliwości te retencyjne.
0: Oczywiście, można...
1: Zbiorniki retencyjne, tak, prawda? Tak, tylko, że się nie buduje.
0: Właśnie, chodzi o to,
1: a
0: że
1: ci,
0: nie ma...
1: których zalało tam w Kłodzku, tam w tej dolinie, na Śląsku w zeszłym roku, tak?
0: Tak.
1: To oni się sprzeciwiali budowie tych zbiorników retencyjnych.
0: Tak, to było...
1: Ci sami mieszkańcy, którzy teraz narzekają na ten rząd, zabraniali budowania... Aha, bo poprzedni rząd chciał budować te zbiorniki. Ojej.
0: To jest...
1: Czy to nie jest debilne, że ci ludzie, kiedy coś jest dobrego dla obywateli, ja nie mówię dla Polaków, nie wiem, czy zauważyłaś, bo wszyscy mówią, o, bo Polacy to, Polacy tamto, ja jestem Grekiem, ale jestem obywatelem polskim. Bo ci...
0: Myślę,
1: no wiesz co, no, jak jest coś dla dobra wszystkich, i prawicowców, i lewicowców, i białych, i czarnych, i małych, i dużych, no to tutaj się nie powinny liczyć partyjne.
0: I one się bardzo często nie liczą, bo wydaje mi się, że nie można tego tak uprościć.
1: Ja upraszczam.
0: Mieliśmy rozmowę z marszałkiem Krzysztofem Bosakiem.
1: I przez niego, przepraszam bardzo, zapomniałem o tym powiedzieć, przez marszałka Bosaka i przez Jaśminkę Nowak dzisiaj nadajemy znacznie później, bo rozmowa się przedłużyła. A inna sprawa, że pana marszałka Bosaka tak cenię, że nie jestem nawet... Nie, zły to rzadko bywam, ale no...
0: Wybaczysz to.
1: No nie mam co wybaczać, bo się ucieszyłem, wiesz. Ja i tak tą audycję odsłucham sobie jutro.
0: To bardzo miło. Ale to, wiesz, o czym rozmawialiśmy?
1: O tym, że
0: jednym z największych jakby problemów i wyzwań jest kwestia też lobbingu, sponsorowania NGO-sów, które blokują ważne takie projekty strategiczne, no po to, aby osłabiać państwo polskie, bo wiadomo, że jak my jesteśmy coraz silniejsi w regionie, no to zagrażamy też sąsiadom, między innymi tam Niemcom. I to jest wielkim, wielkim problemem, bo jest wiele ważnych, dobrych inwestycji, które by normalnie już były dawno realizowane, na przykład port w Świnoujściu,
1: na przykład już dawno powinny Odry, być elektrownie atomowe i nie przykład, dwie, tylko 10.
0: Tak, i dlaczego to wszystko jest blokowane? Jakby prześledzić historię finansowania części tych NGO-sów, to było jasne, że to jest kapitał zagraniczny. I w mojej opinii to czasem, czasem się ludzie sprzeciwiają, ale dlatego, że co? Że działa lobbying, że w mediach słyszy się mainstreamowych różne rzeczy. Ale to trzeba dojść do tego źródełka, nie? A tym źródełkiem często jest finansowanie, kiedy mówimy o...
1: Finansowanie. Wody. No niestety ja mam tą Fundację Edukacji Kulturalnej MiloArt.
0: O proszę.
1: Czyli to jest NGO. Mhm. Niestety nikt mnie nie chce zasilać, kurczę. ani zagraniczne, ani zagraniczne, bardzo, ani bardzo, polskie, bardzo, ani
0: kurczę, bardzo, żadne. Bardzo mnie to dziwi, Michał.
1: My w naszej fundacji musimy sami załatwiać sobie, wie, a robimy największe festiwale w Polsce. Robimy, wiesz, ale udaje
0: bardzo,
1: nam
0: bardzo
1: się
0: bardzo ciekawe,
1: to.
0: Nie? Tak jest. Multiinstrumentalistami robicie
1: o, ja
0: z różnymi...
1: nie robię, nie znoszę tego słowa.
0: No wiem, że nie znosisz. Już no. Kilkukrotnie mi o tym mówiłaś, ale ja to jest jedyne takie, które znam, jeżeli chodzi o muzykę, a które brzmi profesjonalnie.
1: Więc jak to powiedzieć? No nie znoszę multiinstrumentalizmu. Anyway. Wczoraj odbyła się... Nie chcę ciągle o sobie mówić, no.
0: Oj, daj spokój, no.
1: Wiecie co? Kurczę, to miało być hipisowsko, a jest, kurczę, wiesz, no, tutaj tego.
0: Co się odbyło? Demonstracja wielka, solidarnościowa wczoraj.
1: Lucy in the Sky with Diamonds. Wiesz, to

0: Posłuchamy, ale powiem, co to znaczy. Lucy in the sky. No. Lucy L in the sky S with diamonds. D. To. L S D.
1: Ojej, teraz... No to
0: oni tu propagują w latach 60., pod koniec lat 60., kiedy się twoja mama jeszcze nie urodziła, to propagują tutaj zażywanie tych środków. Wtedy to było legalne.
1: My nie propagujemy absolutnie, ale propagujemy. Mamy hipisowską audycję,
0: nie radzę więc... nawet się do tego zbliżać. Ja to sprawdziłem. Ja oczywiście... Te dragi, o których ja mówię, to ja je sprawdziłem i mówię, które należy używać, a których nie należy. Na przykład zielona herbata jest świetnym dragiem.
1: Bardzo.
0: Kawa jest świetnym dragiem. Nie mówiąc o kubańskich cygarach, które ja palę, które dopóki komunizm jest na Kubie, nie wolno używać tych żadnych nawozów sztucznych.
1: To prawda i pod tym wszystkim ja też mogę się podpisać.
0: I zapaliłem sobie cygarko. Chciałem nastawić muzykę, ale niestety
1: ale realizator
0: nam wyszedł.
1: Ale to dlatego, widzicie, że taką swobodę wprowadzasz w tej audycji.
0: To prawdziwa hipisowska audycja.
1: Tak, a czy hipisowska wczorajsza była ta manifestacja? Chociaż troszkę, czy raczej
0: to
1: była...
0: To jest ta manifestacja. Ja specjalnie oglądałem ją w telewizji z drony. Wiesz, ja kiedyś, moim zawodem było liczenie tłumów na koncertach. Czyli i musieliśmy mówić, czy to jest 50 tysięcy, 30 czy 10.
1: Czyli
0: bo trzeba było... Jest już.
1: Masz doświadczenie nie tylko w tych dragach, ale też takich jak herbata.
0: Już nasz realizator wrócił. To nastawiamy muzykę. Lucy in the Sky with Diamonds, słynnego zespołu The Beatles.

0: to Lucy in the Sky i The Beatles, to ja już tak odprowadzę utwór, ale Milo Kurtis, ale... gospodarz audycji, wrócił już.
1: Wiecie, no tutaj coś jest dla kobiet jednak w tym tytule. Nie tylko...
0: Diamenty są dla kobiet, no, absolutnie.
1: Właśnie. Tak, no, tak, właśnie.
0: To prawda.
1: No więc czytałem demonstrację wczorajsza. Protest, jedni to nazywają demonstracją, a drudzy... Czy była hipisowska? Nie, nie była hipisowska. Była to największa i najspokojniejsza demonstracja, jaką widziałem w ciągu swojej... A nie, widziałem jedną, jak miałem 4 lata. O. Czyli w 1955 roku machał do nas z trybuny na placu Defilad. Jak on się nazywał? Gomułka. O. Nie, czy jeszcze był? Nie, Bierut jeszcze był w 55. Machał do nas. Ja pierwszy raz wtedy czarnoskórych widziałem i Chińczyków.
0: Ale wtedy była spokojna, bo może ludzie byli tacy, no, trochę zastraszeni, ciężko, no,
1: to
0: było cokolwiek zrobić.
1: To tuż po wojnie. No pamiętaj, właśnie, że ja się 2 lata po wojnie urodziłem.
0: A ta była zaskakująco spokojna, biorąc pod uwagę, tak, jakby, no, same
1: była
0: postulaty.
1: Była olbrzymia. No, tak. Jeśli... Wiesz, ludzie podają, znaczy, wiesz, ja to z dronami oglądałem, a ponieważ ja, no, musiałem się uczyć liczenia tłumów, tu chodziło co prawda o muzykę, ale to nie szkodzi. To moim zdaniem było tam, no, między 80 a 120 tysięcy.
0: To mam dla ciebie nową fuchę. Mógłbyś mieć dodatkową pracę.
1: 230 tysięcy podali, Solidarność podała, że było 230. Ja uważam, że było 130.
0: Okay.
1: Ale jakby było 70 czy 50, to też jest potężna.
0: Oczywiście. Ja to zawsze tak biorę z jednej od lewa do prawa, z tych mainstreamowych dużych mediów, i sobie dzielę na pół, jak podają dane statystyczne. Pomyślałam, że jak ty umiesz tak liczyć, to może by z twoich korzystali tutaj, wiesz, zasobów.
1: To nie tylko ja tak umiem liczyć. Jest kupa ludzi, tylko w moim wieku i troszkę młodszych, kiedy tego się uczyliśmy w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym.
0: O,
1: no, jak koncerty organizowaliśmy. Więc demonstracja była niesamowita. Ona trwała, widziałem, że ktoś, ja wolę takie rzeczy oglądać w telewizji, ponieważ się tym interesuję, bo pokazują z różnych kamer. A poza tym mogę skakać po kanałach i sprawdzać.
0: To prawda.
1: No i obejrzałem tak. Najpierw mój ulubiony kanał, czyli w Polsce 24. Później Republikę. Później Polsat. Później TVN24 i telewizję publiczną TVP Info w likwidacji. Rzeczywiście oni chyba są w likwidacji, bo tam nic nie ma. Czyli likwidują. Dobra, w TVN24 nic nie widziałem, ale może nie w odpowiednim momencie wcisnąłem.
0: Może tak.
1: Więc tak. Polsat pokazywał i rozmawiali o tym, Grzegorz Jankowski, redaktor Grzegorz Jankowski. Jest niesamowity koleżka. Niesamowity. Strasznie mi się podoba. Napisałem mu tylko raz, żeby aż tak się nie przejmował. On się strasznie przejmuje.
0: Ale mi się wydaje, że on jest przez to taki bliżej do ludzi i że tak, to jest też bardzo dobra strategia, no, tego, że no się tak wczuwa, nie? Mocno, ale to chyba, no, wychodzi to dobrze,
1: może,
0: i ludzie tego chcą.
1: Dostanie zawału serca i co będzie?
0: Nie, nie dostanie.
1: A to jedyny odpukać. Taki
0: odpukać. Odpukać, tak.
1: Słyszycie? Pukamy.
0: Już na pewno wszyscy usłyszeli, Milo.
1: No więc takie demonstracje w takiej ilości w Atenach, w Paryżu, Londynie czy Berlinie, no już nie mówię o Barcelonie czy o Madrycie. No kurczę. Nie, no najostrzejsze się odbywają jednak demonstracje w Paryżu i w Atenach.
0: Najostrzejsze też z udziałem policji niestety, bo
1: no
0: tam jest
1: tak,
0: to wszystko, nie?
1: Ale i demonstracje nie dają sobie w kaszę dmuchać, wiesz.
0: Tu było bardzo dużo policji, ja tylko powiem. Na
1: było
0: to, jak ona
1: policji.
0: Była...
1: Nie była widoczna policja, w ogóle nie była widoczna
0: bardzo
1: w telewizji.
0: Dużo,
1: na ekranach nie było jej.
0: Dużo policji, dużo zabezpieczeń, też policja się pojawiła na koniach. Ja też myślałam, że być może, no, wtedy też... mieliśmy odwiedziny delegacji węgierskiej po raz pierwszy w tym dniu, no i tak, może to też było jakoś ze sobą powiązane. Nawet byli snajperzy tutaj na górze, też na dachu, ale oni się pojawiają często, bo
1: wiesz,
0: chyba
1: ja
0: to mieszka, dla ochrony.
1: Ja mieszkam przy placu Krasińskich, Róg Długiej i Bionowej. Ja mam całe gniazdo snajperskie na dachu.
0: To mam nadzieję, że go nie odwiedzasz dla bezpieczeństwa.
1: Bo tam, nie, jeszcze go nie widziałem, no bo nie mam wstępu na dach. A, no. Ale no, tam się odbywają, tam Donald Trump przemawiał na placu,
0: no tak,
1: Krasińskich, wiesz,
0: oczywiście,
1: tam się odbywają. Kilka imprez w roku się odbywa,
0: bardzo
1: więc
0: ważne,
1: muszą to
0: tak
1: mieć. No. No więc taka demonstracja w Paryżu czy w Grecji zakończyłaby się zburzeniem iluż domów, wyrwaniem Tutaj jest tak łatwo na krakowskim przedmieściu wyrwać te kostki brukowe. Porobili w Warszawie te chodniki, tak jest, takiej kostka Bauma czy coś. No to jest, wiesz, w Paryżu czy w Grecji już by ich nie było. tam kładą olbrzymie płyty, żeby właśnie nie rzucano. Mhm.
0: Tak, ale ona była na wyraz spokojna, ja byłam na tej demonstracji.
1: Ale była i spokojna, i radosna, prawda?
0: Powiedziałabym, że tam była taka mieszanka jakby radosna. Może ja akurat trafiłam na takich rozmówców, ale oni trochę to był taki, jakby trochę taka czerwona kartka dla rządu premiera Tuska. Ale była spokojna, tak bym powiedziała.
1: Mnie się wydaje, że była radosna. Czuć było radosne, że była radosna. Może dlatego, że ci ludzie, którzy tam przyszli, czy wy, którzy tam przyszliście, cieszyliście się, że to się udało.
0: Zorganizować ten protest.
1: No i ja tam byłam jako... że tak olbrzymi, tego się chyba nikt nie spodziewał, nawet organizatorzy podejrzewam.
0: Ja tam byłam jako dziennikarz i tak bardziej po prostu relacjonowałam, więc ciężko mi się odnosić po prostu tak zawodowo. Natomiast oczywiście ciężko też mi powiedzieć, że zupełnie te postulaty związane z Mercosurem, z Zielonym Ładem i tak dalej, nie są też mi obce i też bym się podpisała pod tym, żeby to wszystko zlikwidować i wyrzucić, więc tak, to mogę
1: powiedzieć. Ja też się pod tym podpisuję. I podpisuję się też pod tym, żeby skończyć z tymi ETS-ami, z tymi jakimiś ETS-2, tak?
0: Tak, ETS-1,
1: i z tymi durnatami. A na przykład, żeby ci młodzieńcy, którzy tak walczą o klimat, znaczy to już religia się zrobiła. Ja to opowiadałem o tym jeszcze, jak z Jankiem Śpiewakiem prowadziliśmy. Mhm. On się z tym nie zgadzał. Ale gdyby ci przeciwnicy... węgla i tak dalej. Węgiel to jest naturalne tworzywo. To jest drewno, które... Więc klimat się zmienia. Od ostatnich 12 lat jest ocieplenie klimatu. Od 12 tysięcy lat. Nie od 100 lat czy 150. Od 200 tysięcy lat. Można to sprawdzić. Już nie mówię, już nie chcę się powoływać na Biblię, na potop i tak dalej. Ale to są naukowe badania.
0: Powiedziałabym tak, że aż szkoda, że tutaj nie ma Janka Śpiewaka, którego ja osobiście bardzo cenię.
1: Myślę, ja
0: że,
1: też
0: ty, że ty zresztą
1: cenię.
0: Też, bo faktycznie ta dyskusja mogłaby być dużo, dużo ciekawsza. On ma jednak sporą wiedzę i umie bronić tych argumentów. No ja tylko mogę powiedzieć tyle, że, bo jest oczywiście ta narracja, że dopłacamy do węgla. No to jest faktem, ale przecież też faktem jest, że dopłacamy do tych ETS-ów. I no to właśnie. Nie są stabilne źródła, więc no tutaj nie ze mną są. Nie podyskutujesz sobie niestety, bo pewnie mamy podobny punkt widzenia, a nie chcesz sztucznie, żebym mogła tutaj, ale po co?
1: No więc tak, bardzo mi się podobał ten marsz. On trwał ileś godzin?
0: Wiele godzin. Od godziny 12 zaczął się tu na Placu Zamkowym i później potem był przemarsz i pod kancelarią Sejmu. Ale wiele godzin, chyba do godziny 16.
1: O trzeciej telefonowano spod Sejmu, spod Senatu właściwie, bo to chodziło o to, żeby Senat przyjął, referendum, właśnie o tym musimy pogadać.
0: Szukasz długopisu, obiecałam, że ci nie zabiorę i ci zabrałam.
1: Zabrałaś mi, zepsułaś mi, mój program mi zepsułaś, proszę. To był mój program. Porwała mi wszystko.
0: To prawda, widzicie, widzisz, jak to jest. Opóźniłam program.
1: Tak się zastanawiałem, jak to się dzieje, że ludzie, moi znajomi uważają, że to jakieś prawicowe radio jest, kiedy większość pracowników tego radia jest młoda i o poglądach lewicowych i zastanawiam się, dlaczego nas nazywają prawicowym radiem.
0: Prawda? Może dlatego, że większość starszej kadry, nie licząc ciebie, jesteś tutaj wyjątkiem.
1: Ja jestem najstarsza kadra.
0: Tak?
1: Krzysio.
0: Tak, to jednak ma... To jest tak, ja w ogóle też nie lubię, bo uważam, że te podziały są sztuczne, tak. Lewa, prawa i tylko przez to jesteśmy osłabiani jako państwo. Aczkolwiek na pewno, nie mam na pewno poglądów mocno prawicowych w takim ujęciu, jak czasem ktoś uważa.
1: Ale konserwatywne masz.
0: Konserwatywne mam, tak.
1: Konserwatyści mają znacznie bardziej otwarte umysły od neoliberałów, wiesz. Dlatego, że wiesz i jedną stronę znasz i drugą. Musisz. Mhm. Nawet jakbyś nie chciała znać neoliberalnej propagandy, no to otacza cię codziennie, zewsząd. Prawda?
0: I też powiem ci akurat, że chyba tutaj się z tobą nie do końca zgodzę. Świetnie. To znaczy miałam taką, przez wiele lat kiedyś prowadziłam taką kawiarnię i później mieliśmy tam też księgarnię, sprzedawaliśmy książki. I trochę miałam takie poczucie, że taka konserwatywa, ale prawicowa, czyli taka związana z ruchem narodowym. Ty mówisz, bo właśnie ta prawicowa, ona na przykład wchodziła jakaś książka, taka z tych znanych po prostu autorów, których tam wszyscy cenimy. Aha. I wszyscy przychodzili, kupowali tylko te książki. A potem przychodziły osoby, a wiedziałam, że mają poglądy takie mocno lewackie, już użyjmy tego słowa.
1: Ale jesteśmy w sekcji lewackiej.
0: Tak jest. I oni sięgali jednak bardzo często po książki filozoficzne. Było duże, szersze spektrum. I tak przez lata, jak tam siedziałam i te książki książki sprzedawałam, to sobie wyrobiłam taką opinię, że jednak, no bo kupowali i te prawicowe, żeby się zapoznać, ale też trochę mieli wiedzy na temat muzyki, kultury, architektury.
1: Dobrze.
0: Nie chcę tak to głupio, bo na pewno jest też bardzo wiele osób prawicowych, które też się interesują. Na przykład, wiem, że marszałek chyba Krzysztof Bosak się interesuje, ma bardzo szeroką wiedzę i na temat architektury i wielu rzeczy. Ale nie wiem, jeżeli chodzi o taką, może o takie szerokie spektrum zainteresowań, to czy to jest tak, że prawica taka mocna ma szersze niż lewica? To bym chyba się pod tym nie podpisała.
1: Wiesz co, no w Polsce to tak naprawdę to raczej nie ma polityków, wiesz, tu jest zabawa. Ja czasami, wiesz, no idę do apteki, kupuję sobie coś, lekarstwo. Mhm. Zażywam to lekarstwo i oglądam, no muszę oglądać codziennie CNN i BBC oglądam. To są mainstreamowe, neoliberalne stacje, ale, bo wiesz, no bo był w Chinach
0: Trump,
1: a później
0: Putin. Później Putin, tak.
1: Zbrodniarz Putin.
0: Tak.
1: I Donald Trump. Co prawda Donald Trump więcej wymordował niż Putin, ale cool. No, zbrodniarz jest Putin, a nie Trump.
0: I nie Netanyahu też jeszcze dodajmy.
1: To jest w ogóle, to jej nie wolno. No, posybuj skurczę. Nastawimy jakąś muzykę, bo coś za ostro lecimy. A ja tu sobie zrobiłem program muzyczny, hipisowski oczywiście. Zobaczmy.
0: To tylko ty tak milo potrafisz, wiesz. To...
1: Jefferson Airplane, czyli samolot Jeffersona. Mhm. Połowa lat 60.

0: No namawiam swoją szefową, Ksenię, żeby usiadła z nami, ale Ksenia chyba się wstydzi.
1: A wziąłeś pod uwagę to, że może po prostu...
0: Pracuje.
1: No na przykład.
0: Nie wziąłem.
1: Albo tak?
0: Nie.
1: No, ona jest bardzo ciężko pracująca, jak wszyscy zresztą w Radiu Wnet, to prawda,
0: nie
1: dużo
0: wszyscy,
1: mają do
0: nie
1: roboty.
0: Wszyscy.
1: Ja to tak. Ja też tak. Dla mnie to taka bardziej przyjemność, ale generalnie większość ludzi tak, nie?
0: Tak, tak, tu pracują ostro. Ta młodzież pracuje, to młodzieżowe radio tak naprawdę.
1: To prawda.
0: Chociaż na szczęście jest nas kilka osób powyżej 70. Z 5 osób jest w radio. Czyli na 100 osób 5, no to 5% to okej.
1: Okay.
0: My nieźle zawyżamy
1: średnio. Jak ty, mój drogi, te 100 osób tu naliczyłaś? Teraz zaczynam się bać o to liczenie tych tłumów. Bo to...
0: Ojej, ależ mi się nie udało.
1: Mocne słowa.
0: No dobra, ale z 50 co najmniej pracuję. Znaczy i współpracowników, nie mówię samych pracowników.
1: Aha, no to może tak. Ale na pewno jest nas coraz więcej. Tak.
0: No więc demonstracja mi się bardzo podobała.
1: Demonstracja, tak?
0: Tak, potem bardzo, bardzo. Ty byłaś na tym.
1: Byłam.
0: I ty prowadziłaś wywiady, prawda?
1: Tutaj zrobiliśmy super program specjalny. Wszyscy prowadzili, nas było wielu tak naprawdę w tłumie, bo i Magda Uchaniuk, i Łukasz Jankowski, Krzysztof tutaj, pan Skowroński tak prowadził program. No zrobiliśmy kilka godzin z tej demonstracji, rozmawialiśmy z ludźmi, także myślę, że nasi słuchacze to już mieli takie przez kilka godzin na żywo relacje i ci, co słuchali, to wiedzą, a ci, co nie słuchali, to warto tam zajrzeć i odsłuchać.
0: Warto, warto. Zaglądajcie na YouTube, na strony Radia Wnet. Teraz tak, no referendum, kurczę. Referendum to dla mnie to jest podstawa demokracji.
1: No jasne.
0: I jak Senat Rzeczypospolitej Polskiej 60 przeciw referendum, 30 kilku za. No to przecież no, jak?
1: Tak, jest to absurd.
0: Społeczeństwo chce referendum, a Senat się nie zgadza.
1: Tak, ale też o tym rozmawiałam, widzisz, znowu wracam do rozmowy z marszałkiem Bosakiem, ale on powiedział właśnie, między innymi zwrócił uwagę na to, jak wielkie pieniądze są przeznaczane też na lobbying, między innymi po to, aby wpływać na tę naszą demokrację i pewnie częściowo na polityków, i to nam się zabiera. Powiedział, no demokracja jest podstawowym filarem tak naprawdę w sumie bezpieczeństwa państwa, niezależności, a my trochę nam to jest zabierane, nie? Jako to główne narzędzie podstawowe.
0: No jest to zabierane, co prawda ja jestem, wiesz, no ja znam i staro, i nowogrecki. I ja w związku z tym nie wierzę w żadną demokrację. Mhm. Bo co to jest za demokracja ateńska? Niby w Grecji u nas powstała ta demokracja. Co to za demokracja jest, kiedy 25% społeczeństwa ma prawo głosu? Kobiety nie mają prawa głosu, chłopi nie mają prawa głosu. Wiesz, no, come on, no, mieszczanie, biedota nie ma prawa głosu. Musisz być bogaty, żeby głosować. Mm-hmm. To co to za demokracja? No później się rozwijała ta demokracja, ale...
1: Jasno.
0: Jak on się nazywał, ten rasista taki brytyjski, Winston Churchill. Mm-hmm. On był typowym rasistą, wiesz.
1: Tak, on był bardzo charyzmatycznym przywódcą, ale chyba odpowiadał za ogromną ilość też no, takich no, zbrodni. Kiedyś oglądałam taki dokument na temat ilości ofiar takich.
0: No ja uwielbiam filmy dokumentalne, oglądałem dokument z Ligi Narodów, kiedy Japonia, bo to Japonia rozpoczęła II wojnę światową. Japonia zaatakowała Chiny i potępili. A nie, to była w Wersalu, po pierwszej wojnie światowej. Japończycy chcieli, żeby Liga Narodów uznała rasę japońską, rasę wiesz, chińską, japońską za równe białej rasie. I się nie zgodzono w Europie.
1: Bardzo to ciekawe.
0: To wtedy
1: ale...
0: Japonia wyszła z tego, z Ligi Narodów.
1: A, no dobrze, ale z drugiej strony bardzo często ja na przykład słyszę wśród moich znajomych, którzy podróżują, robią interesy z Chinami, o demokracji, tak. Ale tak trochę dodam, że na przykład bardzo często słyszę, że Chińczycy, Azjaci też są szalenie jakby potrafią być szalenie rasistowscy. I
0: tak,
1: że to jest jedno z najbardziej
0: rasistowskich,
1: tak samo jak Izrael zresztą i to ciekawe, że...
0: Nie tylko tak samo jak Izrael, bo wiesz, no ja jeszcze, kiedy ja wróciłem ze Stanów? Niecałe 30 lat temu. No to w Stanach jaki jest rasizm, a poza tym ja znałem rasistów, ale czarnoskórych,
1: no,
0: którzy brali mnie, bo wiesz, ja jestem przyciemniony troszeczkę, Więc brali mnie za swojego, a szczególnie, że tam, gdzie mieszkałem w Kalifornii, no właściwie mieliśmy cały czas słońce, ja się szybko opalam, więc myśleli, że ja swój, więc ja nie był, chociaż nie, raz mało nie zostałem pobity, jak w Oakland wszedłem do czarnej dzielnicy.
1: Aha. Tak sobie próbuję teraz wyobrazić tę scenę, bo myślę, że nawet jakbyś się bardzo opalił, to masz pewne takie cechy fizjonomii, że ciężko by cię było wziąć za
0: moją mamę skórę, brali za Meksykankę.
1: Tak?
0: Tak.
1: A no może za Meksykankę.
0: Oni nie wiedzą, kto to jest Grek. Tam to tak jak w Polsce, mnie brali za Żyda, wiesz, jak była religia, jak Gomułka wprowadził religię.
1: Okej. Mnie zawsze biorą, ja słyszę Jaśmina i Adam Czerpak, może zamówimy go w taki, tak. Poprosimy.
0: Adam! Trzeba muzykę puścić.
1: A mnie na przykład zawsze, jak jeżdżę taksówkami, to od Maroka przez jakby te osoby, które z Kaukazu tutaj pracują, zawsze mówią, że jestem od nich. Albo mówią do mnie po angielsku, tak. Albo po rosyjsku, albo widzą Jaśmina.
0: A ja bym ci powiedział, gdybym cię nie znał, że jesteś Greczynką.
1: O, widzisz.
0: No.
1: Bo mam taki, chciałbym powiedzieć, duży nos, który trochę, i taki, i ja trochę tak wyglądam. W sensie nie mam też czarne włosy naturalnie.
0: No nie, no masz brwi greckie typowe.
1: Tak?
0: No.
1: Takie jak ty?
0: Nie, no, mężczyźni mają inne.
1: A, widzisz, bo też masz...
0: Ma na imię?
1: Adam.
0: Adam!
1: Adam, drodzy państwo, gdzieś przepadł, chyba nie wytrzymał po prostu już.
0: Niestety nie posłuchacie muzyki, wiecie co? My będziemy, jak Adam wróci, to może my skończymy i damy wam tą muzykę hipisowską, którą chciałem, do końca audycji będzie leciała.
1: Dobrze, no właśnie, więc jeszcze chwilę porozmawiajmy, bo skoro mowa o tych wszystkich sprawach,
0: dobra,
1: a ty chciałeś hipisowskie referendum.
0: Brzydko się zachował Senat, ja uważam, że to niedemokratycznie.
1: Ja też tak uważam. Też się pod tym podpisuję, a jeszcze mieliśmy chwilę porozmawiać o...
0: dobrej wiadomości.
1: O dobrej?
0: Tak.
1: Okej,
0: słuchaj,
1: to dobrej.
0: Kiedyś w latach, jak wróciłem już do Polski, z Małgosią Bocheńską, żoną Jana Parysa wtedy, organizowaliśmy Dzień Dobrych Wiadomości. Miał być we wrześniu jeden dzień, gdzie wszystkie gazety podają tylko dobre wiadomości. Prawdziwe, ale dobre. I... nie udało nam się. Próbowaliśmy z 5 lat. Nigdzie nam się tego nie udało.
1: Dlatego, że ludzie niestety nie chcą słuchać o dobrych wiadomościach. Wszyscy mówimy, że chcemy, ale tak nasz mózg niestety funkcjonuje, że czekamy na jakieś dramy, które nas pobudzają i stymulują. I to jest smutne.
0: Ale wpadłem na... O, jesteś! Krzyczałem aż. No, wrócił już nasz realizator, więc my skończymy rozmawiać i zaraz posłuchacie dużo muzyki hipisowskiej.
1: Tak jest, tak jest.
0: I mówiłaś, co mówiłaś?
1: No, że po prostu niestety taką już mamy przypadłość, że wybieramy te, jakby oczekujemy i też nasz mózg się tak stymuluje, kiedy słyszymy o tych dramatach, wszystkich wydarzeniach, dlatego 90% przecież informacji w
0: mediach. Ale to nie na nasz mózg. Chyba, że ja jestem, kurczę, nienormalny.
1: No Milo, zadajesz takie, wiesz, są pewne rzeczy, które są tak zwanymi przepraszam.
0: Wyszło, że jestem nienormalny. Ludzie.
1: No co ci mogę powiedzieć? No ja też to wiesz.
0: Ja nie mam tych złych. No nie potrafię wzbudzić w sobie nienawiści. Nie nauczyłam mnie tego.
1: To piękna sprawa.
0: I raczej wolę pozytywne. Znaczy, jak ktoś osiąga sukces, to ja się bardzo z tego cieszę.
1: Ja też.
0: Nie potrafię... No nie mam w sobie tej zawiści. Jak to się nazywa? Ta zawiść? Nie...
1: Zazdrości jakiejś takiej, tak?
0: No, nie posiadam tego. Niestety. Ja się cieszę, jak komuś dobrze idzie.
1: To dobrze. Ja też się cieszę. No, ale też no, jakby pewnie ciężko byłoby cię przełożyć na ogół społeczeństwa. Wiesz, jednak jesteś marginesem w takim pozytywnym znaczeniu, bo tutaj mówimy o ładnych cechach. A chociaż ja wierzę w to, że ludzie w głębi serca
0: są dobrzy.
1: Wszyscy są dobrzy.
0: Oczywiście.
1: Naprawdę.
0: Też to wierzę. O, i to w ten sposób zakończymy audycję, ale dzięki Jaśmince wpadłem
1: dziękuję
0: na pomysł.
1: Dziękuję. Przepraszam państwa, bo to było ad hoc zupełnie. Tak,
0: tak jest.
1: Wszystko tak.
0: No i fajowo dlatego. Zgłoszę się do Krzysztofa Skowrońskiego i zrobimy sobie może przynajmniej Radio Wnet. Zrobimy Dzień Dobrych Wiadomości.
1: Byłoby wspaniale. Super.
0: Słuchajcie, więc teraz będziemy słuchali w kolejności następujących zespołów. Kurczę, gdzie to jest? No niestety,
1: no właśnie,
0: poczekajcie.
1: Ale...
0: O,
1: jest.
0: Dobra.
1: Już, tak.
0: Słuchajcie, skończyliśmy na Jefferson Airplane. Ja wam wybrałem muzykę, którą w polskich mediach się nie puszcza raczej i za komuny też się nie puszczało. Bo to była hipisowska muzyka, a żaden... No wszystko jedno. Dobra, słuchamy. Najpierw będzie Grateful Dead, później Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan i The Rolling Stones. Zobaczymy, ile nam się uda posłuchać.
1: Pewnie jedną, bo zostało ci 5 minut.
0: I Nie ciesz się, tak? No, może do wpół do ósmej zrobimy sobie. Do wpół do ósmej za audycję.
1: No pewnie, to cóż nam szkodzi.
0: Słuchamy muzyki hipisowskiej. Widzimy się za tydzień. Słyszymy się i widzimy za tydzień o godzinie 18. Dziękuję, Jaśminko.
1: Dziękuję, Milo. Dziękuję Państwu. Jesteś super.
0: No. Dziękuję. Ty jesteś najpiękniejsza i najukochańsza. Tylko, że pamiętajcie o tym, że można kochać również przyjaciół, a nie tylko kochanki i kochanków.
1: A czemu w ogóle o tym mówisz, Milo?
0: Żeby nikt sobie nie pomyślał nic za dużo.
1: A to prawda. To prawda, trzeba było to dodać. Milo Kurtis.
0: Muzyka.

0: W sobotę 24 maja Radio Wnet zakotwiczy na 25. jarmarku Świętego Dominika przy klasztorze Dominikanów na Służewiu w Warszawie. Można nas spotkać między godziną 11 a 14. Na naszym stoisku kubki, koszulki i inne radiowe skarby z ładowni. Na wachtę zaprasza nasz kapitan Krzysztof Skowroński. Do zobaczenia na jarmarku.
1: To była autopromocja. Wieczór Wnet.
2: 19:09. Zaczynamy czwartkowy Wieczór Wnet. W studio Józef Orzeł, pijący herbatę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ale na razie odstawiłem.
2: Na razie, ale to się może zmienić.
3: Może, żeby... wiesz co ja tu mam na tym kubeczku?
2: O, ja wiem, bo ja widzę, ale radiosłuchacze nie widzą.
3: Jako pilsuczyk mam Dmowskiego.
2: No, prowokacja od początku. A ja jako dziennikarz Radia Wnet mam kubek Radia Wnet. Zresztą kubków będzie więcej, bo Hanna Traci, Tosia Bartyś pojechały na Dolny Śląsk, nieopodal Bolesławca, żeby przywieźć
3: kubeczki.
2: Wykonały długą trasę przez pół Polski, a może i więcej, żeby kubeczki były na co?
3: Na co? Na stół?
2: Nie. Na 17 urodziny Radia Wnet, które w ten weekend obchodzimy, więc obecność obowiązkowa, zwłaszcza przy radioodbiornikach. Zachęcamy, żeby być z nami. No i oczywiście jak to urodziny zbieramy...
3: Przynosić herbatę, bo kubeczki już stoją.
2: Kubeczki będą już będą, stać. Kawę, herbatę, wodę. Ja to mam dzisiaj zatrzęsienie, mam i ciepłą herbatę, i zimną herbatę. Nie wiem, co mam pić w czasie tej naszej godzinnej prawie rozmowy.
3: Zaczyna ci się powodzić.
2: No, powodzić nawet dosłownie, żeby radio się powodziło, tak jak mi się powodzi, mając zimną i ciepłą herbatę naraz, to oczywiście jak urodziny, to co? To prezenty. Dzisiaj mam taki, wpadłem w taki jakiś nastrój, że zadaję pytania
3: prezentowy?
2: I sam... Nie, że zadaję pytania i sam na nie odpowiadam, ale to się zaraz zmieni. 17 urodziny...
3: To ja cię posłucham.
2: Poważna sprawa. Ostatnio świętowaliśmy 80 urodziny Józefa Orła, więc teraz będziemy świętować... Tak, a teraz świętujemy 17 urodziny Radia Wnet. Oczywiście jak urodziny, to prezenty.
3: W międzyczasie były 89 urodziny rodziny Jana Pietrzaka.
2: O, też składamy wszystkiego najlepszego, a my jako radio dopiero dorastamy do pełnoletności.
3: No właśnie, dowód dostaniesz za rok.
2: Za rok, o ile i tu jest trochę żartu, a trochę przekomarzania się, a trochę bardzo poważnej sprawy, o ile radio do 18 urodzin dotrwa, żeby dotrwało. A to zależy od państwa, od nas wszystkich, bo sam jestem patronem Radia Wnet, od tego, na ile państwo będziecie gotowi współtworzyć Radio Wnet i przychodząc na urodziny, ale też będąc z nami na Patronite albo w innych formułach, jest cała zakładka o wsparciu Radia Wnet. Ja wiem, że teraz prawie wszystkie media o to wsparcie proszą. To różnie tam sobie...
3: To my potem, prosimy ładniej.
2: Tak, dysponują Radio Wnet. Oczywiście nie przetrwa, nie opłaci koncesji, jeżeli państwo nie będą z nami. Też się nie rozwinie to marzenie, które ja prawie codziennie Krzysztofowi Skowrońskiemu, który pewnie o nas dzisiaj nawet słucha, o takie duże studio YouTube'owe, żebyśmy mogli Wieczór Wnet nagrywać, ile nam się chce. Żeby było godzinę na antenie, a potem żebyśmy sobie gadali, dopóki nam się tematy nie skończą, żeby to się mogło wydarzyć, to potrzebujemy drugiego studia już z taką oprawą na audio, wideo. Chyba nas nie stać takie bardzo profesjonalne studio, ale na półprofesjonalne jesteśmy w stanie przy państwa pomocy się zdobyć. Stąd ten prezent, te urodziny. Zbieramy na konsolę Wnet. Na konsolę Wnet jest nam potrzebna ta konsola Wnet, żeby rozpocząć nadawanie z drugiego studia. Wszystkie informacje na

0: będzie polityki, nie będzie komentarzy, nie będzie naszej audycji bez tej autopromocji, bez Państwa odzewu, żeby była sprawa oczywista. Drogi doktorze, umówiliśmy się, że zaczniemy od relacji polsko-amerykańskich. Trwa nagła, ratunkowa akcja polskiego rządu. Wiceminister obrony narodowej albo i nadminister, jak mówią niektórzy, Cezary Tomczyk jest w Waszyngtonie. Tam
1: razem przy... z wice Zaleskim chyba.
0: Tak jest. Tam próbują z kimś rozmawiać. Próbuje też rozmawiać z Kolbim, czy rozmawia nawet wicepremier Kośniak-Kamysz. A jak powiedział w naszym studio Jacek Czaputowicz, to wszystko już jest pozamiatane, bo Stany nie tyle się obraziły na Polskę, ile uznały, że Polska nie jest dobrym sojusznikiem, bo była prośba o patrioty, była prośba o wejście do Rady Pokoju. Warszawa to wszystko wyśmiała. No to po co stanął taki sojusznik, który w momencie kryzysowym przy Waszyngtonie nie stoi, więc i wojsk amerykańskich w Polsce będzie mniej. Jak Waszyngton patrzy na rząd Donalda Tuska? Jakie to są relacje?
1: Chyba sprawa jest jeszcze poważniejsza.
0: Zaczęło się to
1: chyba tak naprawdę z 3 tygodnie temu usłyszałem, że jeden z naszych poważnych urzędników prezydenckich usłyszał od poważnego urzędnika Białego Domu: wasz premier szkodzi Ameryce. To ja sobie nie przypominam takiej powagi. Tak poważnego, to nawet już nie jest ostrzeżenie, to jest stwierdzenie faktu. A potem się wylała taka lawina, więc po kolei. Premier Tusk najwyraźniej w niezłych emocjach, jakby przed chwilą się pożegnał z kanclerzem Mercem i z panią van der Leyen równocześnie, zaczął opowiadać o Ameryce teksty niedyplomatyczne przede wszystkim. Czy one prawdziwe, czy nie, to inna sprawa, ale też bym powiedział teksty samosprawdzające się prognozy. Mianowicie zaczął mówić, że nie bardzo wierzy w Amerykę, nie bardzo wierzy w to, co Ameryka mówi, nie bardzo wierzy w 5 artykuł. Nie wiadomo, czy oni nam w ogóle pomogą. I zaczął się tak rozkręcać, że nawet Czarzasty się do tego marszałek przyłączył. I sporo polityków takiej średniej klasy, jeśli taka w ogóle istnieje w Platformie Obywatelskiej, sporo tych polityków zaczęło powtarzać mniej więcej te same zastrzeżenia. Tu nawias, takie same zastrzeżenia sporo analityków wnosi, ale to jest zupełnie co innego. Analitycy diagnozują rzeczywistość, ale jej nie zmieniają. A polityk jak coś powie, to nawet jak nie wie, że coś powiedział, to może się okazać, że właśnie rzeczywistość się zmieniła. I Ameryka zaczęła dziwne rzeczy mówić. Najpierw obraził się, to jest oczywiście z pola psychologii tekst pan prezydent Ameryki Donald Trump na pana kanclerza Niemiec, który kompletnie niebacznie, to taki sam niedyplomatyczny, być może prawdziwy tekst, ale tego nie wolno mówić politykom, że Ameryka się wkopała w wojnę w Iranie i Iran ją upokorzył. Efektem było to, że Trump powiedział, że zabiera 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec, czym narobił kłopotu całej swojej ekipie, ale to z technicznych powodów. Ale przypomnę, że wcześniej, nie pamiętam, to już z pół roku temu albo 4 miesiące, miałem zawsze kłopot z czasem, Rumunia po wyborach poszła z nowym rządem na lewo i Ameryka, czy Donald Trump obrażony, czy wyciągający konsekwencje, zabrał im 1000 żołnierzy amerykańskich. To nie jest ta zabawa z Niemcami i tymi 5000 żołnierzy, to nie jest pierwszy krok. To pasuje do ograniczania obecności Ameryki w Europie militarnej.

0: ale to nie znaczy, że Ameryka się szykuje do wyjścia z Europy, co niestety, ale różni politycy, a czasem i analitycy mówią, a to jest nieprawda. Zdecydowanie, prawda jest krótka. Amerykanie nam mówią, armię konwencjonalną, armię lądową musicie sobie zbudować sami. Wiemy, że nie macie czasu, bo ta Rosja zaczyna szurać i może coś wam krzywdę zrobić, ale my wam armii lądowej nie damy. Czyli dadzą zakładników, którzy są w Polsce, jeśli Rosjanie by te bazy, gdzie są Amerykanie, zaatakowali, ale Rosjanie pewnie tych baz nie zaatakują, więc ci żołnierze amerykańscy są bezpieczni, nawet na wypadek jakichś dronowych czy innych sabotaży, ale zaczyna się gotować. I ekipa amerykańska szybciutko się zorientowała, że to jest problem z wycofaniem 5000 żołnierzy z Niemiec, ponieważ oni tam są w bazach z rodzinami, z przedszkolami, szkołami, szpitalami, knajpami i z całym dobrem amerykańskim, jak to bywa. I wyrzucić 5000 żołnierzy jest pewnym kłopotem, bo trzeba wywieźć ich razem z rodzinami. A po drugie, baza w Niemczech nie jest po to, czy bazy, nie jest po to, żeby Niemców bronić, bo to Amerykanom do głowy by nie przyszło. One są po to, żeby stanowić zaplecze, często logistyczne, jak Rammstein, do obrony albo Europy, albo nawet Bliskiego Wschodu. Bo gdzieś te bazy no muszą być, szczególnie we Włoszech.
1: Te trzymania chyba Niemczech w pewnym szachu, no bo nie ukrywajmy, że ten kontyngent jest prostą kontynuacją wojsk okupacyjnych.
0: Kontynuacją, tak.
1: Tak jest.
0: Przy czym jest to przyjazna...
1: Może ma inne funkcje, ale...
0: Przyjazna okupacja, bo...
1: Ale ty się skupiłeś na wątkach militarnych, one są na pewno ważne, ale pewnie nie są też wątki polityczne
0: tak,
1: istotne.
0: Tak, ale ta nakładka polityczna chyba zaczęła się budować potem. Znaczy od tego tekstu wasz premier nam szkodzi, zaczęła się budować i od kilku dni słyszę wśród analityków, nie polityków, słyszę taki tekst. Ameryka chciałaby bardzo uporządkować swoją sytuację w Europie. Wycofuje albo nie daje armii lądowej, ale daje te wszystkie parasole tam nuklearne, kosmiczne, logistyczne, komunikacyjne, przede wszystkim wywiadowczy, tak jak daje Ukrainie, ale chce mieć z kim gadać. Chce mieć sojusznicze rządy na wschodniej flance, bo mówimy o ewentualnej agresji rosyjskiej.
1: To trochę im się nie udało. Najpierw Rumunia, potem Polska, a teraz Węgry. Co by nie mówić o Orbanie, to jednak był przyjacielem Trumpa. Tak. Więc w tej chwili nie wiem, kogo Stany mają w Europie Środkowej. Słowację? Chyba też nie bardzo.
0: Słuchaj, tak jest śmiesznie, że właśnie pewnie trochę Czechy, ale no mają z tym problem.
1: To też bardzo duży bojowniczy kraj.
0: Nawet i świetnie położony. Nie graniczy z Rosją. Nawet z Bałtami mają Amerykanie kłopot polityczny, jeśli chodzi o rządy. I co z tego wynika? A z tego wynika, że bez Polski nie da się tego uporządkować. I wyraźnie słychać nacisk Ameryki na ten rząd. Na tyle, że dzisiaj chyba usłyszałem, że co byś, Józek, powiedział na taką koncepcję, że Amerykanie próbują zamienić Tuska na Kosiniaka-Kamysza w roli premiera, czyli nie zamienić koalicji na opozycyjną, bo się nie da z różnych powodów, ale jest rozbita jak na razie, jako na razie niezorganizowana, ale zamienić premiera tak na takiego, który byłby przyjazny wobec Ameryki i normalnie z nimi rozmawiał, a Kosiniak właśnie w sprawach militarnych, a nie politycznych, rozmawia bardzo technicznie i w sposób zrozumiały dla Amerykanów. W końcu, jeśli on rozmawia z Kolbim, to znaczy, że te rozmowy są od poziomu strategicznego do poziomu operacyjnego, ale właśnie na poziomie strategii militarnej. Oczywiście to zawsze pachnie polityką. Przy czym wydaje mi się, że coś na rzeczy jest, ponieważ Donald Tusk wykonał od razu dwa kroki obronne, albo nawet obronno-agresywne, ale reakcja. Po pierwsze, poszła wiadomość, plotka, cokolwiek, że przed kampanią wyborczą Tusk Sikorskiego mianuje premierem, a sam zniknie i ten negatywny elektorat zniknie, a Amerykanie przestaną się denerwować, a Sikorski jako nowy premier powie coś coś takiego, co teraz bez przerwy Tusk mówi, że Ameryka jest najważniejszym i pierwszym sojusznikiem.
1: Tylko już... czy Sikorski jakby na pewno ma też, nie ma już odium antyamerykańskiego.
0: W Ameryce ma?
1: Nie wiem, czy...
0: U republikanów prawicowych tak. U demokratów ma dzięki żonie też przyjazne.
1: Wyszła najnowsza książka i tym razem dziennikarze przeczytali książkę od Sikorskiego, bo poprzednią długo leżała na półce, zanim ktokolwiek po nią sięgnął, a dokładnie sięgnął po nią Zbigniew Parafianowicz. Nie, Michał Potocki przeczytał, co on tam mówił o spotkaniu z Putinem, że chciał rozbioru Polski. Teraz jest książka ze stryjem Romana Giertycha. Ojcem Giertychem, Rozmowy rzymskie. No i tam, poza tym, że jest trochę o wierze, trochę o tym, czym jest prawica, trochę takie napuszone, to są też wątki, czysto polityczne. I w tej książce urzędujący szef dyplomacji mówi o Trumpie bardzo nieprzychylne rzeczy. Krytykuje go, krytykuje republikanów i to nie jest wywód emeryta politycznego, jak nie wiem, Aleksander Kwaśniewski. Mógłby sobie usiąść i powiedzieć, co tam sobie myśli o ludziach i niewiele
0: ale
1: to...
0: Ale by właśnie tego nie zrobił?
1: Ale właśnie, bo może nawet jest na emeryturze mądrzejszy niż Radosław Sikorski,
0: tak
1: jako urzędujący minister, który przejechał się w oficjalnej publikacji po Trumpie, więc ja nie wiem, czy jakkolwiek Radosław Sikorski ma możliwości z tą administracją
0: pewnie
1: skutecznej rozmowy,
0: znaczy
1: większej niż Tusk.
0: Nie ma w ekipie Trumpa, a w dodatku, jeśli atakuje w ogóle republikanów, to robi błąd, bo mógłby grać na podział republikanów, na MAGę i na teraz to już może być może na trzy, i na tych bardziej ortodoksyjnych, konserwatywnych republikanów, no nawet w stylu Rubio. Ale oni być może już mają większość. Znowu to chyba wraca u republikanów, więc to jest głupie po prostu, ale ja rozumiem, że Tuskowi ani nie zależy na Sikorskim, tylko chce osiągnąć efekt przedłużenia władzy. I dlatego poszła dzisiaj chyba nawet, czy wczoraj, druga wiadomość, bardzo zabawna właściwie i złośliwa i kompletnie nietrafiona, że twarzą kampanii wyborczej koalicji mogłaby być pani Sobkowiat-Czarnecka, czy odwrotnie, która się według koalicji zasłużyła w zrobieniu tego sejfu tuskowo-brukselskiego. Jeżeli oni chcą przedstawiać za rok sejf jako sukces, to się wyłożą, ponieważ się okaże, że ile naprawdę pieniędzy przez ten rok poszło na polski przemysł zbrojeniowy, a ile na niemiecko-francuski, a ile na amerykański, bo to do końca maja jest czas na finansowanie jeszcze 35% z tej całej sumy na te projekty, które Polska już tam kiedyś podpisała, czyli raczej amerykańskie albo koreańsko-południowe. A więc coś tam kupić można, ale za resztę trzeba się dogadywać z jakimś innym krajem typu Ukraina na wspólne przedsięwzięcia, no to być może Ukraina się zgodzi na budowanie fabryk broni w Polsce, ale polskie fabryki broni buduje się 10 lat albo 20, a w Niemczech 7, więc nie zdążymy, bo limit jest do końca 2030. Krótko mówiąc, nie będzie sukcesów za rok w sprawie sejfu, a jeśli jeszcze jakiś nie wiadomo skąd wzięty nick, czy Najwyższa Izba Kontroli, pod kierownictwem nowego prezesa, pana Haładyja, który był wiceministrem u Jadzi Emilewicz, czyli w rządzie PiS-u i jest...
1: Wcześniej był wiceministrem w rządzie Donalda Tuska.
0: Ale jest takim apolitycznym, inteligentnym urzędnikiem.
1: Potwierdzam.
0: On zrobił potworną kontrolę w KPO i mu wyszło, że z tego KPO na razie to na inwestycje poszło 10%, a reszta została schowana do budżetu.
1: Tak.
0: Reakcja rządu była błyskawiczna, że tam 67 miliardów wydadzą na polski przemysł zaraz, no ale to wydadzą, a nie wydali. I jeżeli nikt będzie pokazywał naprawdę jak jest, to ta pani Sobkowiak żadnego sukcesu nie osiągnie, a jeszcze się okaże, że za rok oprocentowanie tego sejfu to będzie nie 3,14 setnych, tylko tak 4,5.
1: Bo no rośnie, teraz już ma być 3,3.
0: Europejski Bank Centralny jeszcze w dodatku powiedział, że się poważnie zastanawia nad podwyżką stóp procentowych.
1: Na razie pani Sobkowiak z dziennikarki TVN-u i Polsatu została wiceministrem, a ma, zdaje się, zostać wicepremierem, chociaż tak na razie dementuje Lewica. No dobrze, ale to idąc dalej tym tokiem rozumowania, drogi doktorze, to Stany mają taki wpływ na polską politykę, żeby pożegnać Donalda Tuska? Nie mają.
0: Nie,
1: ja pokażę
0: mają.
1: Dla naszych YouTuberów wpis z pana Adama Szłapki. Europejska wiosna znów się zaczęła i już się nie skończy. Wspólne zdjęcie w Gdańsku Donalda Tuska i Petera Modziora, czy Madziara. Co jak czytał, a obok klaszcze pani Dulkiewicz, trzy flagi, polska, węgierska i unijna, też z boku łopoczą, tak mi się to skojarzyło, ten wpis. Potem co powiedzieli, się rozsypują, że Europa Środkowa znowu staje, czy znowu, chyba po raz pierwszy staje się antyamerykańska, przynajmniej tak to wygląda, i że Stany przestają mieć oparcie w tej Europie Środkowej, że już nie mają...
0: Nie mówiąc o zachodniej.
1: Właśnie nie mają z kim w Europie Środkowej rozmawiać, żeby lewarować się względem Europy Zachodniej.
0: Ja myślę, że to jest trochę ich wina, dlatego że kiedy 8 lat rządził PiS, a Orban jeszcze dłużej, Amerykanie, znaczy ta ekipa Trumpowa w pierwszej kadencji nie zdążyła napisać takiej strategii bezpieczeństwa narodowego amerykańskiej, która by pokazała rolę Międzymorza czy wschodniej flanki NATO. W dodatku do tej pory Amerykanie nie bardzo rozróżniają, co to jest Międzymorze jako blok militarny, obronny, a Trójmorze jako blok gospodarczy. I trzeba do nich mówić, że to wszystko jest Trójmorze, bo inaczej nie rozumieją. Ale wyraźnie nie zostawili miejsca w strategii wyraźnej i nie przenegocjowali tego i nie dali pieniędzy na Trójmorze. A mój największy żal jest inny, że nie zaproponowali strategii, może gospodarczej, dla Trójmorza. I to Trójmorze to taki zbiór państw, które sobie jakieś projekty robią za niewielkie pieniądze, bo tam żadnego funduszu porządnego nie ma. Mówi się o tym, że powinien być Bank Trójmorza, ale żeby był Bank Trójmorza, to muszą być wielkie projekty i wielkie pieniądze na te projekty, a nie widać, być może Trójmorze jest za słabe, rząd amerykański nie pomógł w wielkich funduszach inwestycyjnych, żeby te zapromować jakieś wielkie projekty.
1: No dobrze, to skoro nie Stany, chociaż jak rozumiem, ten nacisk może być istotny do kształtowania, to może ulica. Skoro nie zagranica, to ulica, że tak złośliwie wrócę do pewnego hasła, które onegdaj Grzegorz Schetyna w roku 2016 wypowiedział wprost. Skoro nie Stany mają osłabić rząd Donalda Tuska, to może ulica. W środę duże, jak na środek tygodnia, manifestacja Solidarności. Mówi się o około 100 tysiącach osób. Sama Solidarność mówi 200 tysięcy.
0: Nawet pół miliona słyszałem.
1: To raczej nie, ale powiedzmy, że około 100 tysięcy było, czyli dużo. Jak na środek tygodnia. Nie zrobiło to na Senacie wrażenia. Senat odrzucił wniosek prezydenta o referendum, ale no właśnie, jest poczucie siły, jest poczucie, że ta manifestacja się udała, że to był sukces i teraz pytanie, co z tym sukcesem zrobić, co takie manifestacje tworzą, poza tym, że ci, co przeszli, mają zastrzyk emocji, może też i wiedzy do dalszego trwania, ale co dalej po takiej manifestacji?
0: to ci zacznę paradoksalnie. Według sondaży partie koalicji rządzącej mają przewagę. To znaczy, że elektorat trzyma się tej koalicji w jakimś tam większościowym stopniu. Co się powinno dziać, żeby myśleć o zmianie kierunku polityki polskiej, zakładając, że może być sensowny i że w Ameryce znajdziemy jakiegoś partnera dla bardziej suwerennej polityki, co więcej, zapewniającej większe bezpieczeństwo Polsce i tym krajom sąsiadującym z Rosją. Otóż powinno najpierw nastąpić jakieś zbliżenie tych krajów Międzymorza. Taki ruch został wykonany, ale dopiero niedawno, chyba tydzień temu, jak było spotkanie w Bukareszcie, bukaresztańskiej dziewiątki i doprosili wszystkie kraje Skandynawii. Ale nie wiem, czy tam była Ameryka. A bez tego nie ma sojusznika, który jest w stanie dać jakieś tarcze obronne czy parasole obronne. Tam też powinny być spotkania generałów, taktyków, przemysłu zbrojeniowego, oczywiście ministrów spraw zagranicznych. Nie ma takiego miejsca, gdzie by ci ludzie mogli się spotykać codziennie, bo tych spotkań powinno być bardzo dużo. Spotkania historyków, spotkania młodzieży oraz oczywiście kobiet, gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych i wszystkich instytucji społecznych i politycznych z tych wszystkich krajów i gospodarczych. Na pewno nierozwinięta jest, a ma swój potencjał, współpraca gospodarcza. No bo jeżeli te kraje mają jeden wspólny interes w bezpieczeństwie, obronić się przed Rosją, to oczywiście pierwszą rzeczą byłoby, jakie mamy możliwości my, te wszystkie kraje, w produkcji zbrojeniowej. Co by wystarczyło, czego nie mamy, od kogo mamy wziąć, z kim możemy współpracować. A program SAFE jest ustawione odwrotnie. Od 1 czerwca trzeba z kimś się umawiać na produkcję, na kupowanie czegoś w Europie. No to jeśli te kraje się ze sobą nie dogadały, to większych zakupów w nich nie będzie można robić. Nie ma inicjatyw łączenia tego biznesu w jakieś większe fabryki, większe korporacje. Jak nie, to zostanie francuski i niemiecki, a to, co on produkuje póki co, to nie jest na tę potrzebne, na nowoczesną wojnę, czyli nie odstraszymy Rosji za pomocą leopardów, bo już tak i tak mamy Abramsy.
1: Dobrze, to ja bym przeszedł dalej w tą naszą polską politykę. Mieliśmy manifestację, do tego zacząłem, a to troszkę w PiSie bym się jeszcze zatrzymał. Tydzień temu nie rozmawialiśmy o Prawie i Sprawiedliwości. Patrzę na sytuację i na deklarację Republiki Telewizji, która zakłada własne Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki. Mamy Ruch Obrony Granic, mamy Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, mamy inne środowiska.
0: No, mamy stowarzyszenia od ziobrystów. Maślarze, Sasin mówił, że będą budować.
1: No właśnie, mówili, jakoś ten temat znikł, żeby go poszukać, co ze stowarzyszeniem Przemysłowa, czy Powiązego Przemysła.
0: Ale stowarzyszenia są nielegalne, to znaczy źle widziane przez Jarosława.
1: Ale wydaje się, że będzie tak, że w tej chwili wszystkie te stowarzyszenia przyjdą do Jarosława Kaczyńskiego i powiedzą, daj nam miejsca na listach. Dla nas wszystkie dwójki, dla nas wszystkie trójki.
0: A my ci za to damy media, na przykład Republika.
1: Tak,
0: prawda?
1: A my jesteśmy skromni, chcemy tylko każdą piątkę. Na przykład od Marka Jakubiaka przyjdą też i powiedzą, no, a my chcemy
0: to
1: wszystkie siódemki.
0: Karnowski na to, wczoraj z nim rozmawiałem, ale nic mi nie wspominał, żeby tworzył stowarzyszenie.
1: Ale tu mamy z jednej strony Solidarność, która idzie. W tym marszu idą wszystkie partie prawicowe. Idzie PiS bardzo obecny, idzie Konfederacja mniej obecna. Obecna i najmniej obecna, tak jak widziałem, zwarty mały oddział Korony Polskiej pod flagą. Ale było taki nieznaczny, ale jednak się pojawił, więc wszyscy szli. Robiła to Solidarność, inne związki, Ruch Obrony Granic, taki marsz społeczny, ale z takim apelem, że partie prawicowe powinny jakoś się porozumieć. No a tymczasem nawet w PiSie tego porozumienia będzie trudno, bo już Jarosław Kaczyński może nie będzie panował nad listami, które będzie układał. Będzie musiał iść już coraz bardziej na cesję, będzie mniej monarchą absolutnym, a bardziej takim monarchą, który będzie ograniczony całą wianuszkiem swoich wasali, którzy będą czegoś chcieli.
0: Koniec PRL-u od nawet końca lat 60., od końca Gomułki, to był taki, że pierwszy sekretarz już był tylko arbitrem pomiędzy siłami, frakcjami w partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przestał być decydentem, przestał być dyktatorem. I ja mówię od dość dawna, bo chyba od 10 lat albo więcej, może to trochę śmieszne, ale zawsze mówiłem więcej władzy dla Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie było więcej władzy dla frakcji. Kłopot polega na tym, że naprawdę to powinno być więcej władzy dla instytucji demokratycznych w tej partii, a jak się popatrzy na to, co Jarosław Kaczyński zrobił z prezydium Komitetu Politycznego, czyli z wiceprzewodniczącymi, namianował ich chyba 11, no to po prostu bycie wiceprzewodniczącym już nic nie znaczy. Ani dla Morawieckiego, ani dla Czarnka na przykład. I wydaje się, że sytuacja jest taka. Partia zaczyna widzieć, że następna kadencja jest coraz trudniejsza, ponieważ jej szef, czyli Jarosław Kaczyński, odciął od tych negocjacji od razu partię Mentzena razem z tym jej przywódcą, odciął Grzegorza Brauna całkowicie i został tylko Bosak, ale żadne rozmowy się nie zaczęły. Żeby chociaż się zaczęły, żeby podzielili tort, a potem się zastanowili, czy ten tort wystarczy dla wszystkich, czy nie trzeba go powiększyć, to by coś było. Ja też liczyłem na to, że prezydent się włączy i spróbuje taki stolik negocjacyjny z tym tortem ustawić. A na razie to prezydent powołał tylko Radę Konstytucyjną, a w dodatku ona nie jest ciałem złożonym, tak jak u Kwaśniewskiego w Konstytucyjnej, która potem uchwaliła tą konstytucję, co ją mamy, nie jest złożona z liderów partyjnych, czyli oni nie są decydentami w tej sprawie. Część to są byli politycy, a część to są eksperci, a jeszcze inni eksperci mają od konstytucji mają nadzieję, że ich prezydent do tej rady powoła, a w dodatku jest tak, że według mnie, ale nie tylko, wczoraj w Agere Contra Michał Drozdek, kiedyś zajmujący się konstytucją i w Porozumieniu Centrum i w PiSie, razem z takim ruchem katolicy z Karolem Nawrockim, Drozdek opowiadał, jak się buduje konstytucję i najpierw miały być wartości katolicko-historyczne, tradycyjne. Z nich miał wyrosnąć ustrój, zasady główne, potem kwestia paktu społecznego, czyli na przykład referendum, czy umowy społecznej, żeby szerokie, jak się mówi, gremia aktywu, instytucje, firmy, samorządy się wypowiadały, a dopiero na końcu jest konstytucja. A tu się zaczęło od konstytucji. No i teraz pytanie, no jak ten zespół, jeżeli wypracuje jakiś model konstytucji, no to co z nim zrobić? Trzeba by go o nim podyskutować. Potrzebna jest debata, która powinna być wcześniej, a potem referendum, na które się pewnie żaden senat nie zgodzi, więc ta droga też się zrobiła trudna, ale ona nie prowadzi najwyraźniej do porozumienia prawicy. Chyba, żeby prezydent wymyślił, że jak tych paru ludzi tam wymyśli jakąś konstytucję, to posadzi się do niej te partie prawicowe i one jak uzgodnią, to powiedzą, możemy razem rządzić. Ale Konstytucja to nie jest plan polityczny.
1: No ale może jest tak, że ta manifestacja, no, która była z poparciem prezydenta. Ja się trochę dziwię, żeby być szczerym, to możemy sobie w Radiu Wnet na tą szczerość pozwolić. Ja o tym nawet rozmawialiśmy w redakcji. Dlaczego tam nie było prezydenta? Prezydent był w Warszawie.
0: Powinien być w pierwszym szeregu, nie?
1: Przyjmował tak, Petera kiedyś... Modziara o 12 tak. W BRD-ze. Mógł w ogóle olać tego pana albo skończyć, tu się spotkać, skończyć po godzinie, dłużej nie trzeba mówić i wyjść o 13 i się pojawić na tej manifestacji, dołączyć do niej. Przemawiał Szefernaker przed pałacem, z balkonu machał Bogucki. Też tego nie rozumiem, bo Szefernakera jest bardzo dobry polityk, ale nie jest to najlepszy mówca. Wiecowy szczególnie.
0: Bogucki powinien raczej mówić.
1: Nie, ale... A tamten staś na balkonie. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi.
0: Ale
1: prezydent był w Warszawie.
0: Nie jest dobrze, żeby minister mówił do demonstracji społecznej. Liderem tej społeczności jest prezydent, a nie go wybierali, a nie ministrowie, urzędnicy.
1: Zupełnie tego ruchu nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego taka decyzja była podjęta. Przecież na Marsz Niepodległości znacznie bardziej, marsz, który może...
0: powiedzieć.
1: Potencjalnie, ewentualnie jakieś większe kłopoty powodować. Prezydent poszedł, nie miał kłopotu.
0: Jarosław Kaczyński chodził.
1: Tak, tu gdzie tych kłopotów na zasadzie nie byłoby w ogóle, to się prezydent nie pojawia, mimo że Marsz Niepodległości idzie ku Czci Niepodległości, a to był marsz w poparciu projektu prezydenta. I to jeszcze Solidarności, z którą prezydent podpisał umowę przedwyborczą.
0: Dokładnie.
1: Nie wiem, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim do końca i nie wiem, co to jest za pomysł i o co chodzi.
0: To cię zmartwię, ja też nie wiem, ponieważ jak rozmawiałem z prezydentem właśnie o tym porządku, najpierw Rada Ustrojowa, on miał powołać dwie, Radę Ustrojową i Radę Konstytucyjną, to ja mówiłem, że logiczna jest najpierw Rada Ustrojowa. Jak się te zasady ustali, to wtedy można myśleć o prawie, można myśleć o konstytucji. Prezydent zrobił na odwrót, więc też nie wiem, co tam się dzieje. Wyraźnie jesteśmy, jeśli chodzi o prawicę, na jakimś zakręcie. I o prezydenta, tak mi się wydaje, i o PiS. Nie mówię o konfederacjach, które tak się zakręciły, że już się pisze. Ja o tym mówię od pół roku, ale dopiero teraz zaczęło się mówić, że to są naprawdę dwie partie. Partia Bosaka i partia Mentzena, i że coraz trudniej im się dogadać. Więc w momencie, w którym rząd zawala politykę bezpieczeństwa, prawica zamiast się dogadać dla bezpieczeństwa, co powinno się robić, a czego nie, żeby Polska była bezpieczna, to prawica trochę się kłóci, a trochę jej nie ma. I nie wiem, czy nasze gadanie coś zmieni.
1: Na pewno pomoże.
0: Masz nadzieję, ale
1: tak.
0: Ja mówię cały czas, że przy takich dziwnych fluktuacjach na prawicy, takich ruchach, które raczej do dezintegracji prowadzą, a nie do zjednoczenia, a jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie i zewnętrznym, i to niebezpieczeństwo nam powiększa ta koalicja, która to się okaże, ale za późno, gdyby Rosja chciała zagrozić jakiemuś krajowi NATO, wtedy się okaże, że europejskie NATO bez Ameryki jest bezbronne albo działa bardzo wolno i ma maluśkie siły, że Unia Europejska może pieniądze dać, jak pożyczy, ale nie ma żadnej siły militarnej, i wtedy się okaże, że wszyscy patrzą na Amerykę.
1: To jeszcze jeden. Mamy sygnał alarmowy zza oceanu, jak rozumiem, z oceanu mówi się, no jednak z tym Tuskiem się nie dogadamy. To jest polityk proniemiecki, antyamerykański.
0: Probrukselski.
1: Probrukselski,
0: też,
1: szukajmy
0: bo
1: innego.
0: Zielony Ład, ideologia gender, centralizacja bezsensowna kompletnie.
1: Szukajmy kogoś innego. No to teraz mamy inny sygnał ostrzegawczy zupełnie innej jakości. Niech ja tu o się pobawię kamerą. O, dobrze. Przełączę tylko kadr. Sondaż CBOS-u, rządowej pracowni, która do niedawna pokazywała, że poparcie dla rządu stoi całkiem nieźle. Właśnie wszedł majowy odczyt. Maj, wiosna, optymizm. Wszędzie kwitnie. W CBOS-ie poparcie dla rządu stopniało o 5 punktów procentowych do 33%.
0: A nie było za wysokie.
1: Odsetek przeciwników wzrósł do 42%. Jeszcze gorzej jest odsetek negatywnych wyników co do wyników działań rządu. W polityce gospodarczej jest jeszcze gorzej, a najgorzej jest dla premiera. 52% respondentów mówi, że powinien odejść. To jest też wzrost w rządowym CBOS-ie. Skąd taka erupcja? Po prostu ktoś musiał trochę inaczej pokazać badania, doszło się do prawdy, czy jednak jest tak, że ten rząd zaczyna tracić poparcie, że mamy dużą manifestację solidarności, mamy kłopoty w służbie zdrowia, mamy inne kłopoty gospodarcze. Wczoraj, to może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale wczoraj zadłużenie Polski przekroczyło 2 biliony złotych. Gratuluję nam wszystkim. Może to ma znaczenie, może nie ma znaczenia, ale może jednak ma znaczenie, jak ma się 2 biliony długów.
0: Myślę, że największe znaczenie ma kwestia służby zdrowia i to, co wygaduje pani minister.
1: Że się cieszy, że widzi, jeździ po szpitalach i się
0: i ludzie się cieszą,
1: bo widzą,
0: że
1: wielkie inwestycje
0: ona dała 18 miliardów złotych. Otóż, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jak się idzie do przychodni czy do szpitala, to tam nie widać żadnych 18 miliardów złotych. Ja nawet u siebie na Puszczyka patrzyłem w swojej przychodni, ale żadne worki z pieniędzmi nie leżały. Otóż ten głupi tekst, ludzie się cieszą z tego, co się dzieje w służbie zdrowia, według mnie wystarczył, bo jak mistrz narracji fałszywej Donald Tusk potrafi operować językiem, to nie jest tak, żeby jego słowa wzbudziły gwałtowny protest, taki uczuciowy, taki prosto od serca. Jeszcze nic nie pomyśleliśmy, ale jak słyszymy, że ludzie się cieszą z tej katastrofy w służbie zdrowia, no to normalnie szlak trafia, szczególnie tych, którzy są chorzy, albo tych, którzy mają chorych w rodzinie. I znowuż, to może nie było takie ważne jeszcze, ale potem ludzie czekali, czy ktoś powie, że ta baba, nie to, że mówi nieprawdę, bo to wiadomo, ten rząd zazwyczaj mówi nieprawdę, ale że nas tak, nie mogę tu użyć właściwych wyrazów, że nas tak denerwuje i upokarza, że ma nas gdzieś kompletnie i ta pani, delikatne teksty analityków czy dziennikarzy są, ta pani jest odklejona od rzeczywistości. Otóż to jest nieprawda. Ta pani specjalnie to powiedziała. Ten rząd chce pokazać, jak się nie uda, to tą babę się wyrzuci i się mianuje nową, która będzie mówiła coś podobnego. To w ogóle nie jest problem, ale ten rząd chce pokazać, nie buntujcie się, bo nie macie żadnej siły. Nasza siła rządu polityczna jest tak duża, no z tym poparciem także, że możemy wam powiedzieć, mamy wam w nosie, nic nas, to wasze chorowanie nie obchodzi i nic się nie poprawi, bo żadnego pomysłu na tę służbę zdrowia nie ma. A tu nic. Nic się nie odbiło, nikt nie powiedział, że ta pani przesadziła, że może nie jest tak dobrze, że kolejki rosną i tam takie rzeczy. I ludzie słuchają tych ministrów, na przykład Kierwińskiego, i znowuż słychać tą pogardę dla ludzi. To jest niesamowite, bo jeśli ludzie znielubili PiS w drugiej, no nie wszyscy i nie cały PiS, znielubili PiS pod koniec drugiej kadencji, bo za dużo było słychać o tych pieniądzach, o spółkach Skarbu Państwa, o takiej demoralizacji, ale takiego poziomu pogardy wobec ludzi to nigdy nie było, a w Platformie było. i dlatego przegrali wybory w 2015 roku. A tu są w pierwszej kadencji, 2 lata minęły, jeszcze jedna kadencja nie minęła, a oni już się ustawiają tak, że właściwie wszystko im jedno, oni tylko są zainteresowani swoim powodzeniem, niczym więcej. I to po prostu widać na każdym kroku. Nawet ten rzecznik rządu nie umie mówić językiem przyjaznym dla ludzi i w nim też słychać takie: dajcie spokój, przestańcie się tym interesować, co my robimy. My dobrze robimy, wszystko będzie dobrze, nie interesujcie się polityką.
1: No to na koniec temat, do którego...
0: A mema ci opowiedzieć?
1: Jeszcze mema?
0: Mema.
1: Zawsze.
0: Przychodzi pan do domu i ma takie wielkie pudło i mówi: sejf przyniosłem. A żona pyta: jaki sejf, co ty z nim robisz, co będziesz w nim trzymał? Pieniądze, jakie pieniądze? Przecież żeby ten sejf kupić, to właśnie kredyt wziąłeś. A na ile był oprocentowany? A nie wiadomo jeszcze. Co ty się, żona, w ogóle tym interesujesz? To w ogóle nie jest żaden problem. Jak to nie jest problem? To my będziemy spłacać. Żona, na tym to polega. Ten kredyt jest na tak długo, że to nie my będziemy spłacać, tylko nasze dzieci. I w tym momencie wchodzi syn. I tu się mem kończy.
1: I tu zaczynają się kłopoty. No dobrze, to na koniec temat, przy którym naprawdę powinieneś uważać na słowa, bo ty lubisz, jak jest dużo wyświetleń. Ostatnio było 56 tysięcy, więc było całkiem
0: tylko
1: nieźle.
0: Tylko ja lubię, a ty nie?
1: Ja chyba zmniejszą do tego.
0: Ja wychodzę na tego.
1: Tak.
0: Gończego. Nie gończego.
1: To teraz bardzo łaski. Uważaj, bo zapytam cię o Ben-Gwira, szefa MSZ Izraela, flotylę, która płynęła do. Bo algorytmy teraz, proszę państwa, szaleją. Publicystyka, zwłaszcza prawicowa, jest bardzo mocno przecinana i to widać się na naszym kanale, ale prawie na wszystkich kanałach bardziej konserwatywnych, tych, które są, no nie są w głównym nurcie, więc zwłaszcza ten temat jest, zdaje się, drażliwy.
0: Tam.
1: Jest.
0: Bardzo jest prosty.
1: No dobrze, to słusznie polskie MSZ zareagowało, bo mamy w tej sprawie jak w mało której zgodność, że to, co robi Izrael, jest niedobre, no i że trzeba z Izraelem zacząć jakoś rozmawiać bardziej stanowczo. Mamy decyzję naszego MSZ, która poszła do naszego MSWiA, żeby pan Ben-Gwir już nie mógł do Polski przyjechać. Chyba się nie wybierał specjalnie, ale jest to pewien symbol. Słuszny, niesłuszny.
0: Słusznie, ale tu jednak są co najmniej 2 warstwy. Pierwsza, albo 3. Pierwsza jest taka, że Izrael prowadzi tak brutalną politykę, że to obraża już zwykłych ludzi na całym świecie i protestują przeciwko temu. Drugą warstwą jest to, że w związku z tym lewackie organizacje europejskie budują od czasu do czasu taką dużą flotyczę,
1: no dobrze, ale
0: malutkich stateczków.
1: Giorgia Meloni też zareagowała szybciej niż polski rząd dzień wcześniej.
0: 3 Włochów aresztowano.
1: Tak jest, no i 3 Polaków też.
0: Tak, ale chodzi mi właśnie o trzecią warstwę, bardzo ważną i najważniejszą tego, bo gdyby ten Izrael był spokojny, to by spokojnie tę flotę, flotylę zatrzymał, ludzi by tam wsadził w samoloty albo dał im tych pilotów, którzy by ich tam odwieźli pod kontrolą armii albo cokolwiek. W dodatku Izrael utrzymuje, że pomoc żywnościowa dla Gazy jest tak ogromna, że nie wiadomo, co z tym żarciem robić, a to samo ze środkami medycznymi, więc kłamie. Chcę przejść do trzeciej warstwy, najbardziej istotnej. Otóż w Izraelu, który walczy o to, żeby stać się hegemonem na Bliskim Wschodzie, w razie czego dogada się z Arabią Saudyjską, to jeszcze jest nieokreślone, ale im on będzie silniejszy, to mniej miejsca będzie dla Arabii Saudyjskiej. Do tego potrzebuje poparcia społecznego. I tacy ludzie jak ten Ben-Gwir posuwają to społeczeństwo w kierunku absolutnej pogardy dla Palestyńczyków i w ogóle dla sąsiadów. Takiej wyższości, no na tym się to kończy, Izraelczyków. Pod pozorem, że do zabezpieczenia bezpieczeństwa Izraela potrzeba takiej polityki. I co prawda Netanyahu właśnie powiedział, że ten minister przesadził, albo tak nie wolno mówić, ani tak się zachowywać, ale to prowadzi... No, tu muszę uważać, bo taki jest jeden wyraz, którego chętnie bym użył.
1: Nie używaj.
0: No właśnie, nie, to nie użyję, powiem...
1: Boże, jaka to cenzura zapanowała przez te algorytmy.
0: No, ale jakbym chciał powiedzieć ten wyraz, to rzeczywiście byłoby. Część władzy w Izraelu zmierza do tego, żeby społeczeństwo izraelskie szło w kierunku coraz bardziej brutalnej prawicy, nie liczącej się z innymi ludźmi, z innymi opiniami, żeby to, co się robi z innymi ludźmi, nie obchodziło ich. I w tej chwili w sondażach i w takich badaniach opinii w Izraelu jest, że coraz większa część Izraelczyków w ogóle nie interesuje się tym, co się dzieje z Palestyńczykami. W ogóle. Czy tam giną dzieci, kobiety, starcy, nieważne. Ważne, że Izrael robi się coraz bardziej bezpieczny. To ma swoją nazwę, w jakim kierunku Izrael idzie. Literka pierwsza jest F jak Francuz, ale nie o ten naród chodzi. I tym jestem zaniepokojony.
1: Ale nie wiem, czy nawet chodzi
0: Ameryka
1: o ten ruch.
0: Pozwala na to.
1: Ja bym powiedział więcej, bo tu nie chodzi o ten ruch wzięty od rzymskiej, łacińskiej nazwy wiązki Rusk. Razem raczej bym to słowo bardziej od nacji wziął na N.
0: Tak?
1: No bo tam jest jednak kwestia rasowa istotna.

No i proszę Państwa, zaczynamy niestety o smutnej wiadomości, bowiem w wieku 85 lat zmarła Sonia Basante Vides. Być może Państwu nic to imię i nazwisko nie mówi, albo niewiele mówi, zwłaszcza jeżeli Państwo nie dokładnie orientujecie się w kulturze Kolumbii. Natomiast jeżeli Państwu powiem jej pseudonim artystyczny, czyli Toto La Momposina, no to myślę, że tutaj oczy i uszy się wielu osób otworzą. Toto La Momposina, czyli jedna z najwybitniejszych współczesnych pieśniarek, to taka w zasadzie bym powiedział instytucja, jeżeli chodzi o muzykę kolumbijską i tę współczesną, i tę tradycyjną, bowiem Toto La Momposina w ogóle pochodzi z Karaibów, z wybrzeża karaibskiego Kolumbii. Dokładnie urodziła się w miejscowości Talagia Nuevo w departamencie Bolívar. I dlaczego nie wspominam jako o wybitnej piosenkarce, jako o wybitnej też no w zasadzie o kobiecie instytucji? Dlatego, że Toto La Momposina w ogóle pochodzi z ludności afrokolumbijskiej. Jej rodzina w zasadzie powiedzmy w ten sposób. Jej rodzina też miała zacięcie artystyczne, bo jej ojciec był muzykiem, jej matka była tancerką. Natomiast sam w ogóle pseudonim wziął się od wyspy Mompos właśnie powiedzmy w okolicach karaibskiego wybrzeża Kolumbii. Natomiast Toto miała szczęście i nieszczęście, bowiem lata 50. przyniosło się do Bogoty, głównie ze względu na wojnę domową, która rozpoczęła się w Kolumbii. W Bogocie było po prostu bezpieczniej. No i szczęście miała takie, że po prostu trafiła do programu telewizyjnego wraz ze swoją matką, dokładnie do programu pod tytułem Aquellos Costeños, czyli po prostu Costeños, czyli wybrzeże, mieszkańcy wybrzeża po prostu, bo Costeños generalnie, proszę Państwa, to jest i w Kolumbii, i w Meksyku, i w innych krajach też jest takie, powiedzmy, taki zwrot mamy. Natomiast generalnie, dlaczego wspominam też o to, to

jako o osobie, która była instytucją, bowiem po pierwsze właśnie w tym występie można powiedzieć tak, że to właśnie ten występ wprowadził do kolumbijskich domów takie rytmy i tańce Karaibów, w zasadzie wyznaczając początek kariery Toto jako propagatorki tradycyjnej kultury, bowiem o czym trzeba powiedzieć, Toto w zasadzie w swojej muzyce łączyła tradycyjne rytmy karaibskiego wybrzeża Kolumbii, czyli takie rytmy, takie muzyki, takich gatunków muzycznych, powiedzmy jak kumbia, jak bujerengę, jak porro i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ona to wprowadziła, no można powiedzieć tak, że jak gdyby unowocześniła te tradycyjne rytmy, ale zarazem też, o czym trzeba powiedzieć, to bardzo dbała o to, żeby ta tradycyjna muzyka, ta tradycyjna kultura, bo to jest nie tylko muzyka, to są tańce i tak dalej, żeby to wszystko było zachowane. Zresztą bardzo często podkreślała, że podtrzymywanie rodzinnej spuścizny wiąże się również z zaangażowaniem w badanie i upowszechnianie folklorystycznych przejawów kultury kraju. No i po prostu, jak sama twierdziła, niezbędne było to, żeby nowe pokolenia poznały korzenie kulturowe i folklor Kolumbii. No nie ma jej już z nami fizycznie. Mam nadzieję, że jeszcze uda się zrobić audycję poświęconą samej Toto. Natomiast oczywiście pozostała z nami w muzyce.

Nie otrząsnęliśmy się jeszcze po podpisaniu umowy z krajami Mercosur, a tu tymczasem wredna Unia Europejska na dniach podpisze kolejną umowę międzynarodową z krajem z Ameryki Łacińskiej, mianowicie z Meksykiem. No i proszę Państwa, chodzi oczywiście o umowę, która znosi cła, czy w zasadzie wprowadza takie kontyngenty bezcłowe na sporą część produktów. Zwłaszcza, że proszę Państwa, największym beneficjentem oczywiście będzie Meksyk, bowiem umowa otwiera rynek obejmujący 450 milionów osób w 27 krajach europejskich, zapewniając preferencyjny dostęp praktycznie bez ceł do tego rynku. No i tutaj, proszę Państwa, jakie produkty mogą skorzystać, jeżeli chodzi o Meksyk. Przede wszystkim tutaj mówi się tak, że najbardziej skorzysta sektor rolny i agroprzemysłowy i mówi się tutaj o takich produktach jak awokado ze stanu Michoacán, jagody ze stanu Jalisco, tequila i mezcal. Równocześnie, proszę Państwa, przemysł motoryzacyjny również będzie miał bezbarierowy dostęp do rynku europejskiego, ale zarazem też i do rynku meksykańskiego. No tak czy inaczej, sama umowa wyznacza cel zwiększenia meksykańskiego eksportu do Europy o 50% do 2030 roku, co oznaczałoby wzrost z 23,8 miliarda do 3,1 miliarda dolarów. Oprócz dostępu bez ceł, umowa zapewnia ochronę prawną 5 meksykańskim produktom posiadającym nazwę pochodzenia, co oznacza, że żaden europejski producent nie będzie mógł sprzedawać imitacji pod tymi nazwami. I tutaj mówimy o takich produktach jak kawa ze stanu Chiapas, papryczki habanero ze stanu Yucatán, cajeta z Celaya, mango ataulfo z Soconusco, również z Chiapas, oraz vanilla z Papantli, czyli ze stanu Veracruz. Tak czy inaczej, no wiemy o tym, że umowa zostanie podpisana ze strony Unii Europejskiej przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, czyli panią Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Kusztę, wysoką przedstawicielę Kają Kallas oraz komisarza do spraw handlu Marosza Sefcovicza. Natomiast zakończeniem tego spotkania będzie właśnie podpisanie zmodernizowanej umowy globalnej oraz wspólna konferencja prasowa. Zarazem stronę meksykańską będzie reprezentować prezydent tego kraju, czyli pani Claudia Sheinbaum, która ostatnio wykluczyła, żeby podpisanie umowy z Unią Europejską stanowiło zagrożenie dla traktatu Meksyk-Stany Zjednoczone-Kanada, czyli tak zwanego TMEC. Powiedziała po prostu tak, że obydwa instrumenty rozwijają się równolegle i nie ma żadnych warunków, które ograniczałyby stosunki z Europą. No i tutaj trzeba by się zapytać, proszę Państwa, znaczy zastanowić, no bo my jako znany globalny producent awokado na pewno na tym stracimy i powinniśmy być przeciwko tej umowie. No ale jako konsumenci i tequili i mezcalu, no to chyba za.

Gdybyście Państwo wybierali się na mundial do Meksyku, to warto odwiedzić strefę archeologiczną Guantimontones w pobliżu miasta Teuchitlan w stanie Jalisco. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że to jest strefa, która ostatnio została, nazwijmy to, odnowiona i jeszcze bardziej przystosowana do ruchu turystycznego. Natomiast warto wspomnieć również, że INAH, czyli Narodowy Instytut Antropologii i Historii, przy okazji przygotował również wystawę poświęconą samej strefie, jej historii, ale również pierwszym ludom, które zamieszkiwały środkowy Meksyk. Sama nazwa Guatimontones pochodzi prawdopodobnie, znaczy tu jest kilka teorii, powiedzmy, na ten z różnych, znaczy na temat tej nazwy, no bo niektórzy mówią, że część pochodzi z nas, z języka nahuatl, czy języka, którym posługiwała się ludność rdzenna przed przybyciem Hiszpanów w środkowym Meksyku. Tutaj mówimy o takich słowach jak cuautli, czyli drzewo, chinamitli, czyli mur po prostu, i języka hiszpańskiego monton, czyli po prostu dużo, czyli jakieś takie, nie wiem, duża ilość drzew czy murów i tak dalej. Natomiast generalnie, proszę Państwa, sama strefa pochodzi w ogóle z okresu klasycznego. Mówi się tak, że prawdopodobnie ludność zamieszkiwała te tereny w okresie od 300 roku przed naszą erą do około 350-400 roku naszej ery. Wiadomo jest, proszę Państwa, że na strefie oddawano część bogu wiatru, czyli Eyekatlowi. Natomiast też na jego cześć odprawiano takie ceremonie rytualne, podobne troszkę do Voladores. Voladores, przypomnę Państwu, to jest takich czterech, nie wiem jak to nazwać, artystów, którzy włażą na wysoki słup, powiedzmy, i na tym słupie jest taka platforma, no i tam grają sobie na fujarkach, a potem się spuszczają na linach. I tak sobie latają, proszę Państwa, wokoło tego słupa. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sama strefa została odkryta dosyć późno, bo dopiero w roku 1970 i dopiero w 1996 roku rozpoczęto, nazwijmy to, pracę systematyzowania tej strefy archeologicznej. Dlatego też, o czym trzeba powiedzieć, tak, że no nie jest to strefa, która byłaby, powiedzmy, no tak atrakcyjna, na przykład jak, nie wiem, Teotihuacan chociażby, czy jakieś inne strefy archeologiczne w środkowym Meksyku. Natomiast no, jeżeli Państwo będziecie w tamtej okolicy, to myślę, że warto zajrzeć.

W sumie do stanu Jalisco mieliśmy zajrzeć później, teraz mieliśmy zajrzeć, a wcześniej mieliśmy zajrzeć na Antarktydę. No to przenieśmy się, proszę Państwa, na Antarktydę, w zasadzie do Ziemi Ognistej. I kolejny bohater dzisiejszego wydania Tres por Tres, mianowicie pingwin białobrewy, znany również jako pingwin papua, pingwiny w opaskach, czy też juanitos. Proszę Państwa, mówimy tutaj o pingwinach, które żyją zarówno na Półwyspie Antarktycznym, czy wyspach subantarktycznych, ale niektóre kolonie osiedliły się dalej na północ, na przykład na wyspie Martillo w okolicach kanału Beagle na Ziemi Ognistej w Argentynie. I dlaczego akurat wspominam o tej kolonii? Dlatego, że naukowcy z Argentyny i Wielkiej Brytanii odkryli, że fala upałów zabiła pisklęta tego pingwina właśnie w kolonii w ciśnienie Beagle. O co chodzi, proszę Państwa? Otóż po pierwsze, naukowcy odkryli, że sama kolonia przyspieszyła swój sezon lęgowy w tempie 2 dni rocznie, co zmniejsza narażenie pisklęt na najniebezpieczniejsze dni lata, bowiem badania zidentyfikowały jeden z nielicznych odnotowanych przypadków, w których fenologiczne przyspieszenie, czyli zmiana kalendarza rozrodczego spowodowana ociepleniem wiosny, sprzyja przynajmniej na razie przeżywalności piskląt gatunku przystosowanego do zimna. Problem jest taki, proszę Państwa, że my owszem lubimy ciepełko, natomiast pingwiny niekoniecznie. I okazuje się, proszę Państwa, że zbyt wysokie temperatury, a one pojawiają się nie tylko w Polsce, chociaż no, ostatnio w Polsce tak za gorąco nie było, ale generalnie na świecie ocieplenie ogólnoświatowe, powiedzmy ocieplenie klimatu, pojawia się również na terenie południowej części Ameryki Południowej, tej najbardziej, powiedzmy, wysuniętej na południe. No i mówi się tak, proszę Państwa, że kolonie na północnym krańcu obszaru występowania, właśnie takie jak chociażby na wyspie Martillo, są najbardziej narażone na wysokie temperatury, są bardziej narażone na wysokie temperatury niż te na południu, bowiem warunki te sprawiają, że są one kluczowym miejscem do badania, jak ciepło wpływa na gatunek, którego ciało ewoluowało w celu zatrzymywania ciepła, a nie jego utraty. No i mówi się tak, że najbardziej wrażliwe są właśnie pisklęta, bowiem ich ciała pokryte są puchem, taką warstwą meszku, która chroni je przed zimnem, ale nie pozwala im uwolnić nadmiaru ciepła wewnętrznego. Ich głównymi sposobami na ochłodzenie są łapki oraz dyszenie polegające na oddychaniu z otwartym dzióbkiem w celu wydalenia gorącego powietrza. No i okazuje się, proszę Państwa, że badania, o których Państwu wspomniałem, które są prowadzone za pomocą m.in. fotopułapki od roku 2013, pokazały, że wyższe temperatury, które pojawiały się na wyspie Martillo, niestety wpływają bardzo negatywnie właśnie na owe pisklęta. Mianowicie naukowcy ustalili 18 stopni Celsjusza jako próg wysokiej temperatury dla tego regionu. Jest to wartość przekraczająca 90% percentyl historycznej średniej maksymalnych temperatur w styczniu i lutym na tym obszarze. Przypomnę Państwu, że styczeń i luty to jest akurat pełnia lata na Ziemi Ognistej. Natomiast powyżej 20 stopni pisklęta miały tendencję do opuszczania obszaru lęgowego w poszukiwaniu cienia w pobliskich krzakach lub ochłody na plaży. Zaś najpoważniejszy incydent w ramach badania miał miejsce w styczniu 2015 roku, podczas trzydniowej fali upałów, kiedy temperatury sięgały 24 stopni, 5 z 32 piskląt z kolonii zginęło w ciągu mniej niż 45 minut. I tutaj naukowcy wykluczyli głód, drapieżniki i choroby jako przyczyny śmierci, ponieważ pisklęta miały normalną wagę jak na swój wiek i nie wykazywały żadnych obrażeń ani oznak choroby.

Przenieśmy się, proszę Państwa, do Kolumbii. Dokładnie przenieśmy się, proszę Państwa, do departamentu Bojaka w środkowej części tego kraju i przenieśmy się do gminy Moldawita, położonej w samym centrum tego departamentu. Dlaczego wspominam, proszę Państwa, o tym miejscu? Dlatego, że to miejsce nosi nazwę Patio de las Brujas, czyli po prostu dziedziniec czarownic, i wokół tej gminy i tego miasteczka samego krąży wiele legend. Samo miasteczko, w zasadzie sama gmina, liczy sobie około 6 tysięcy mieszkańców. Natomiast tutaj rzeczywiście pojawia się bardzo wiele historii, opowieści, mitów itd., itd. Jedna z nich głosi, że w czasach inkwizycji prochy kobiet oskarżonych o czary przewożono z różnych zakątków departamentu, żeby rozsypywać je w wiosce, i ta legenda utrwala przydomek właśnie Patio de las Brujas i podsyca przekonanie, że miejsce to skrywa tajemnicze siły. Dalej, proszę Państwa, inna tradycja ustna przekazuje historię o woźnicy, którego muł po otrzymaniu lania odpowiedział mu, wyrzucając go, że zostawi go z jedną, wyrzucając mu, że zostawi go z jedną okaleczoną nogą, i od tego wydarzenia zrodziło się przekonanie, że czarownice mogą opętać zwierzęta nocne, zwłaszcza muły, żeby wchodzić w interakcję z ludźmi i siać zamęt. Z kolei innym miejscem w lokalnej mitologii jest wodospad El Infiernito, czyli piekiełko położone na południe od wsi, gdzie rzeka Teta de Agua tworzy zagłębienie pomiędzy wielkimi kamieniami. Miejsce to według mieszkańców było sceną piekielnych kar, zwłaszcza dla tych, którzy popadli w ekscesy lub nieposłuszeństwo. Warto wspomnieć, proszę Państwa, też o tym, znaczy powiedzmy, już pozostawiając wszystkie mity. Mówi się tak, że sama gmina jest prawdopodobnie jedną z najstarszych osad rdzennej ludności w departamencie i jej historia sięga czasów jeszcze prekolumbijskich. Skąd się w ogóle wzięła nazwa Motawita? Niektórzy twierdzą, że pochodzi z języka muisca i oznacza kąpiel na szczycie pola uprawnego, natomiast inni utrzymują, że oznacza ona koniec ciemności. Tak czy inaczej, wiadomo jest, że hiszpańska kolonizacja rozpoczęła się w roku 1586, mówimy o tym samym miejscu. Natomiast lokalną parafię założono w roku 1776. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że lokalna gospodarka oprócz turystyki oczywiście opiera się na rolnictwie, w którym dominuje uprawa ziemniaków, kukurydzy, jęczmienia, pszenicy i grochu, jak również hodowla bydła. A do Motawita, proszę Państwa, warto wybrać się również dlatego, że podobno jest to jedno z najlepszych miejsc w całej Kolumbii dla obserwacji ptactwa.

Nie każdy piłkarz ma to szczęście, żeby podczas kariery zdobyć wystarczającą ilość, czy zarobić może powiedzmy wystarczającą ilość pieniędzy po to, żeby potem móc się utrzymywać, a jeszcze zainwestować i dalej czerpać zyski. No nie każdy jest, proszę Państwa, Robertem Lewandowskim, ale generalnie, proszę Państwa, problem jest taki, że owszem, współcześnie piłkarze rzeczywiście zarabiają dużo albo bardzo dużo, albo mnóstwo, albo w ogóle jakieś niewyobrażalne kwoty. Ale kilka dekad temu nawet najlepsi piłkarze zarabiali dużo, dużo mniej. I tutaj chciałbym Państwu wspomnieć o panu, który nazywa się Daniel Severiano Pavon. Był on jednym z najlepszych piłkarzy Argentyny drugiej połowy dekady lat 70. ubiegłego stulecia. Był on członkiem drużyny, która zdobyła Puchar Libertadores w 1977 roku oraz Puchar Interkontynentalny w tym samym roku. Mowa, proszę Państwa, o jednym z najbardziej zasłużonych klubów piłkarskich całej Argentyny, ale myślę, że również i całej Ameryki Łacińskiej, czyli Boca Juniors. I pan Daniel Severiano Pavon, o czym też trzeba powiedzieć, no był jednym również z najlepszych piłkarzy, no bo był de facto łapał się na pierwszy skład bardzo często. Zresztą, o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, to był bramkostrzelny piłkarz, napastnik. I oprócz Boca Juniors reprezentował również inne kluby piłkarskie, między innymi takie jak Racing Club de Avellaneda, Quilmes, Mandillo de Corrientes czy Platense, ale również zrobił karierę międzynarodową, no może nie aż tak wielką, powiedzmy, no nie występował w najlepszych klubach na przykład europejskich, ale warto wspomnieć, że grał między innymi w lidze paragwajskiej, ekwadorskiej czy kolumbijskiej, ale również trafił do Ligi Hiszpańskiej, dokładnie do klubu RCD Espanyol, a później do Almerii i tam w zasadzie skończył karierę w wieku 32 lat z powodu zerwania więzadeł, które ostatecznie odsunęło go od boisk. I natomiast w ciągu swoich 15 lat jako zawodowiec podkreśla, że to właśnie w Boca Juniors przeżył najlepszy okres swojej kariery. Zresztą warto wspomnieć o tym, że pan Daniel Severiano Pavon nadal bardzo interesuje się piłką nożną. Natomiast problem jest taki, że już jest no niestety starszym panem. No, liczy sobie 71 lat. No i jak mówi, że w zasadzie podczas swojej kariery jako piłkarz no nie zarobił fortuny. W tamtych czasach po prostu dobrze się zarabiało, ale nie tak jak teraz. Owszem, no, kupił sobie między innymi dom, natomiast nie zapewnił sobie bezpieczeństwa na całe życie i pewnie gdyby udało mu się zdobyć jakąś ciekawą pracę, to pewnie by jej nie odrzucił.

Wspomniałem Państwu o strefie archeologicznej w stanie Jalisco w środkowym Meksyku, natomiast myślę, że jedną z najbardziej znanych w ogóle turystycznie stref archeologicznych w całym Meksyku jest oczywiście strefa Chichén Itzá, położona na półwyspie Yucatán, w stanie Yucatán, w pobliżu miejscowości Pite. No i okazuje się, proszę Państwa, że Inaha, o którym Państwu też wcześniej wspominałem, przypomnę Państwu, Narodowy Instytut Antropologii i Historii zamknął tę strefę na kilka dni, co... Znaczy w zasadzie nawet nie całą strefę, no część tej strefy, ale generalnie skończyło się to wielkim protestem ze strony miejscowej społeczności rzemieślników z miejscowości Pite. Generalnie, proszę Państwa, jeżeli nie byliście Państwo w Chichén Itzá, no, już tam byłem z dobrych 10 lat temu, nawet więcej, ale myślę, że od tej pory się niewiele zmieniło, być może na gorsze. Generalnie Chichén Itzá, owszem, nie mówię architektonicznie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe miejsce architektonicznie, natomiast to jest jeden wielki bazar i trudno znaleźć miejsce w Chichén Itzá, gdzie nie byłoby po prostu sprzedawców, no, którzy bardzo często są nachalni i wiecie Państwo, to jest tak, owszem, tam

No, nie jestem pewien, czy rzeczywiście tym co handlują lokalni sprzedawcy, czy rzeczywiście jest to miejscowe rzemiosło pochodzące z Meksyku, a nie na przykład z Chin. W sporej części przypadków. No oczywiście, jak możecie Państwo domyślić, tych handlarzy jest bardzo wielu, bowiem też jest to jedna z najczęściej odwiedzanych stref archeologicznych w całym Meksyku ze względu na bliską obecność Riviera Maya, czyli wybrzeża, tam gdzie znajdują się takie miejscowości turystyczne, chociażby jak Cancun, czy Playa del Carmen, czy nawet Tulum. No tak czy inaczej, tłumy sprzedawców i tłumy turystyczne to jest codzienność. No tak czy inaczej, proszę Państwa, no tutaj właśnie miejscowi rzemieślnicy powiedzieli, że Inak sobie ich lekceważy i że łamie obietnice, które zostały złożone Radzie Rządowej Ludności Rdzennej. Bowiem uważają, że rząd Jukatanu ponownie nie dotrzymuje obietnic złożonych ludowi Majów i uważają, że tak zwane odrodzenie Majów służy wyłącznie celom kampanii wyborczej. No, na pewno większa część sprzedawców rzeczywiście pochodzi z ludności majańskiej, która po prostu tam mieszka na Jukatanie. Natomiast... Wiecie Państwo, ja nie lubię osobiście Cicinica, natomiast no, z drugiej strony należy zrozumieć tych ludzi, że z pewnością no, sprzedaż różnych pamiątek turystycznych, nazwijmy to tak, stanowi główne źródło ich dochodów, którego no, nie należy im zabierać.

Nie wiem, czy pamiętacie państwo takie reality show całkiem niedawno. No to było kilkanaście lat temu, o nazwie Big Brother. No w Polsce już chyba nie ma kolejnej edycji, natomiast w Argentynie, czy w ogóle w Ameryce, w krajach Ameryki Łacińskiej jak najbardziej. No. Powiedziałem państwu o Argentynie, bowiem obecnie trwa kolejna edycja pod tytułem Gran Hermano Generación Dorada. No jak państwo się możecie domyślić, no trzeba jakoś przyciągnąć widzów. No ile razy można odgrzewać ten sam kotlet? No więc w związku z tym uczestnicy tego reality show są coraz bardziej kontrowersyjni i tutaj chciałbym państwu wspomnieć o pani, która nazywa się Luana Fernandez, lat 28, która niedawno weszła do domu wielkiego brata i która miała określić się jako buldożer, z którą wspólne życie nie będzie łatwe. Miała powiedzieć: tak, jestem osobą, z którą bardzo trudno się dogadać, ponieważ emocjonalnie jestem jak kolejka górska. Ponadto powiedziała, że w swoim życiu była w związkach z mężczyznami i kobietami, brała udział w trójkątach i nie wstydzi się swojego życia seksualnego. Jednym z jej powiedzeń w prezentacji było: trzeba mieć dwóch mężczyzn, jednego na wydatki, drugiego dla przyjemności. Resztę pozostawiam bez komentarza.

I to by było wszystko, proszę Państwa, w dzisiejszym wydaniu Tres Pro Tres, alias 3x3. Bardzo dziękuję Adamowi za realizację dzisiejszej audycji, wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Za chwileczkę Sofa Surfing, więc zachęcam do tego, żeby pozostać z Radiem Wnet i posłuchać świetnej muzyki, którą przygotował Olgiert w niedzielę. Natomiast też dużo muzyki, bowiem razem z Markiem Świerkowiczem wprowadzimy Państwa w kolejną część naszego cyklu poświęconego muzyka urbana. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia. Buenas noches.

0: po trzy. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: Autopromocja.
2: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
3: W sobotę 24 maja Radio Wnet zakotwiczy na 25. jarmarku Świętego Dominika przy klasztorze Dominikanów na Służewiu w Warszawie. Można nas spotkać między godziną 11 a 14. Na naszym stoisku kubki, koszulki i inne radiowe skarby z ładowni. Na wachtę zaprasza nasz kapitan Krzysztof Skowroński. Do zobaczenia na jarmarku.
1: To była autopromocja.
4: Surfing.

patrzę na playlistę Get Physical, wydawnictwo Wonder Wheel, Music for Dreams, Ninja Tune. Częściej ostatnio się pojawia Ninja, bardzo mnie to cieszy, że można coś tam wybrać. Color and Pitch, Jazz is Dead, Brownswood, Bongo Joe, troszeczkę nie było szwajcarskiego Bongo Joe, Buster Jazz, Gondwana, Infin francuskie, White Lab, Balmat, będą ukłony z Polski. Dzisiaj będzie Earth Tracks, będzie Antena Non Grata i na koniec, na sam koniec, już tą drugą godzinę wyciszenia zamknie The Past Was The Future, kompozycja Marcina Hajdasza z jego ostatniego projektu Present Memories, także przez dwie godziny na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Na początek Memory Screen to w tle, a chwilę po tym Adore i Phenomenon. Pojawi się jako singiel w Get Physical Music 5 czerwca. Już dziś prezentujemy to w Sofie Surfing w Radiu Wnet i na pewno przypomni to komuś album z 97 roku LL Cool J'a, gdzie właśnie Phenomenon był taki numer, a później Earth Tones, Limons, Kapitan Planet Remix, Wonder Wheel. Przecudowny numer, także ten początek na pewno na wesoło.

Earthtones, Limones, Wonder Wheel i tym razem remix Captain Planet Remix, coś przecudownego. Kenneth Beggar przed nami, You Don't Fool Me, oczywiście numer Queen, tylko w troszeczkę innej odsłonie, a później Corto Alto, Fifth i Ninja Tune.

Adrian Jung przed nami, Feel the High Life, Jazz is Dead, Brasswood Recordings londyńskie, chwilę później Joy, Bongo Joe szwajcarskie, Blind Yo Color Pillow, i to na moment te trzy numery kolejne. 21.39 Radio Wnet, Sofa Surfing, jak co tydzień pakiet premier i nowości na Mixcloud. Można sobie odsłuchać audycje, które wybrzmiały już w eterze Radia Wnet. A playlista z dzisiejszej audycji na pewno wrzucę za moment, albo no pewnie za moment na Instagram Sofa Surfing.

Color Pillow Bongo Joe ze Szwajcarii. Ostatnio przyznaję, jakoś mi to wydawnictwo zawsze umyka, a później zobaczyłem, że wchodzi mi gdzieś do jakiejś skrzynki niechcianych maili, także oznaczam Bongo Joe wielokrotnie, ale znowu mi gdzieś poczta decyduje, że mi to gdzieś chowa. Także jesteśmy trochę na pewno w plecy z Bongo Joe szwajcarskim. Muzyka wyjątkowa, Real World, za moment Volta, Kono Kono Number One. 438 audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet, a już w sobotę 17 urodziny Radia Wnet i zbieramy między innymi na nową konsolę, także, która bardzo nam się przyda również do realizowania Sofy Surfing. Odsyłam na stronę Radia Wnet i na Patronite'a.

Wydawnictwo Bastard Jazz też względnie często prezentuje w Sofia Surfing. Chilling Effects, Dead Horse Beats, Eric DeMuro, za przed nami Freedom Layers i to również Bastard Jazz, a później Espenberg Trio, Russian Sting Trio jazzowe. Przecudowne.

Espenberg Trio Entropy z album pojawi się 5 czerwca, a już dzisiaj Russian Sting, single promujący 5 album wydawnictwo Sfale. Polecam serdecznie Espenberg Trio, album 5 czerwca. Za nami pierwszy singiel, kolejne, które będą się pojawiać, na pewno zaprezentuję w Radiu Wnet, w Sofie Surfing. Ancient Infinity Orchestra, Gondwana Records, znane między innymi z albumów Hani Rani, i później Felix, Antonio, Tired i francuskie Infine.

Elix Antonio Tired i francuskie Infine. Także my też pomału coraz bardziej zmęczeni. Last Night i White Lab to już będzie ten moment, kiedy idziemy w stronę ambient, dron, wyciszenia, field recordingu i eksperymentów dźwiękowych w Sofia Surfing w Radiu Wnet.

Thank you.

0: Autopromocja.
1: Czy duch może opuścić ciało? Czy będąc ptakiem można sprowadzić deszcz? Czy właśnie w taki stan rzeczy wierzyli ludzie prehistoryczni? Odpowiedzi na te pytania skrywają się w sztuce naskalnej, a poszuka ich dla Państwa profesor Karol Szymczak z Katedry Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Warszawskiego. Podwodna Akademia w każdą sobotę o godzinie 12 na antenie Radia Wnet.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam gorąco do posłuchania mojej audycji w sobotę Sztuka jest magią o godzinie 11, bo moim gościem będzie wieloletni mój przyjaciel, młody dziennikarz Max Wieczorski, który jutro wraca z festiwalu filmowego w Cannes. Och, będzie się działo, nie macie pojęcia. Do usłyszenia, pa, pa, dziękuję.
3: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
7: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
8: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
6: Kierunek piętro 17.
7: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
8: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
4: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Poranek z Żyrafą i z redaktorem Rafałem Wosiem. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie o poranku. Bardzo miło tu z tobą być o poranku.
1: Tak, jest godzina 7:10. Wczoraj wielka manifestacja Solidarności zaczęła się na Placu Zamkowym, zaczęła się przed naszymi oknami. Nasz balkon Radia Wnet był bardzo popularny. Wielu polityków na tym balkonie stanęło, powiedziało, skomentowała manifestację. Na tobie jakie wrażenie wczorajsza manifestacja zrobiła?
2: Ja widziałem manifestację z góry, z 12 piętra przy ulicy Matejki, przy Sejmie. Tam było studio telewizji Republika. Bardzo imponująco to z góry wyglądało. A z dołu jeszcze bardziej, no bo potem schodzi się do ludzi i ci ludzie przyjeżdżają z różnych stron Polski. To są związkowcy, ale nie tylko, bo przecież byli i ludzie, którzy nie są na co dzień w związku i którzy po prostu uważają, że w Polsce źle się dzieje i że akurat tym razem pod tym pięknym logo Solidarności warto wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co nie tak się dzieje w naszej ojczyźnie.
1: Sprzeciw wyrażano poprzez hasła, poprzez transparenty na demonstracji. Razem z demonstracją szła Magdalena Uchaniuk i posłuchajmy teraz fragmentu reportażu, który powstał i który można zobaczyć w całości na naszym kanale YouTube.
3: Byłem współzałożycielem związków zawodowych, siedziałem w więzieniu. Mówiono tu o finansach, o tym potwornym długu w Niemczech, ale powiedzmy również o nieszczęsnej ustawie 447, którą podpisał prezydent Trump w pierwszej kadencji. I to ciągle na nas czeka. Mało, zebraliśmy 300 tysięcy podpisów, ustawa jest gotowa, zamrożona w Sejmie, była przez PiS. Ubolewam na tym. I krótko jeszcze, brakuje mi tu prezydenta Nawrockiego, wiedział od 6 tygodni, że się tu spotkamy. Uważam, że to jest skandal. Dziękuję uprzejmie.
1: No to był jeden z głosów takich. Wiele głosów było na demonstracji. To było na chybił trafił. Senat się nie przejął tą całą demonstracją. Wczoraj wieczorem doszło do głosowania. Oczywiście idea referendum padła w Senacie. 60 chyba senatorów głosowało przeciwko. To i co dalej twoim zdaniem powinno się wydarzyć?
2: Dalej wydarzy się to, co miejmy nadzieję, że to się mi nadzieję w międzyczasie nie zmieniło, to znaczy żadna władza nie jest wieczna, ta również, mimo że jest uśmiechnięta, no to już niedługo będzie się musiała poddać wyrokowi wyborców i wyborcy zdecydują, co dalej. I jeżeli wyborcy w roku 2027 zdecydują, że inna większość powinna nami rządzić od przyszłego roku, no to wydaje mi się, że wtedy ta idea referendalna będzie, nie tylko będzie mogła, ale i powinna wrócić, bo to, że Polacy, jeśli się ich zapyta o zdanie, co oni myślą o politykach klimatycznych Unii Europejskiej, no to odpowiedź będzie negatywna. No nikt nigdy Polaków nie zapytał tak i nie przejął się tym, co mają do powiedzenia. No nikt nas nie pytał, czy chcemy mieć droższy prąd, nikt nas nie pytał, czy przemysł ma być mniej konkurencyjny, nikt nas nie pytał, czy jesteśmy gotowi tak wysoką cenę rozwojową, społeczną, cywilizacyjną ponieść za to, żeby realizować no nie przez nas pisaną i nie pod nasze potrzeby przygotowaną agendę klimatyczną, no to jeśli nas o to zapytają, to pewnie odpowiedź będzie, że nie, dziękuję, inny projekt poproszę. Ale takie głosowanie byłoby początkiem drogi, która musi nadejść. Mówiłem o tym 2 dni temu w Radiu Wnet. Dziś, mam nadzieję, pojawi się ten materiał także na kanale, że my jesteśmy przed taką wielką batalią w ramach Unii Europejskiej o tak zwany Green Exit. To znaczy, ci wszyscy, którzy boją się polexitu, którzy uważają, że to jest za wcześnie, że to jest tak, że Polska wciąż ma wiele korzyści związanych z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście ten rachunek jest bardziej zbilansowany, niż nam się to wydawało jeszcze 10 czy 15 lat temu. Ale ci wszyscy, którzy chcieliby którzy wciąż wierzą w Europę, którzy wciąż uważają, że jest nadzieja na to, żeby integracja europejska poszła w innym kierunku niż idzie, no może powinni się właśnie bliżej tej idei Green Exitu przyjrzeć, bo Green Exit, tak jak ja go sobie wyobrażam, właśnie polegałby na tym, że Polska jednostronnie, suwerennie wyszłaby nie z Unii Europejskiej, jak nam się to czasem wmawia, że krytycy chcą wyjścia z Unii Europejskiej, tylko z polityk klimatycznych, z unijnych polityk klimatycznych, czyli z ETS-u pierwszego, drugiego, Zielonych Ładów, Fit for 55 i tak dalej, i tak dalej. I to, moim zdaniem, mogłoby zdjąć bardzo dużą część ciśnienia, które obecnie jest wokół tematu naszego członkostwa w Unii Europejskiej i sprawić, żeby wszyscy ci, którzy straszą nas Green Exitem, bo Polexitem właśnie stracili argumenty. A droga do takiego, bo to nie będzie łatwa droga. No, unijny establishment bardzo jest przywiązany do swojej koncepcji polityk klimatycznych. Nie chce od nich odchodzić.
1: A to jest istota polityki Unii Europejskiej.
2: To jest istota polityki Unii Europejskiej obecnego establishmentu, tego, który jest reprezentowany dziś przez Ursulę von der Leyen, a wczoraj był reprezentowany przez jej polityczną patronkę Angelę Merkel, która zresztą w Parlamencie Europejskim odebrała medal i została jakby nagrodzona, wskazana jako tak, na którą obecny establishment patrzy jako na rodzaj autorytetu. No to jeżeli my będziemy chcieli ratować Unię Europejską, wychodząc z polityk zielonych, które są dla nas złe, niszczące, które niszczą zaufanie do Unii Europejskiej w Polsce również, co widać w sondażach, no to będziemy potrzebowali jakiegoś takiego właśnie mocnego głosu narodu. I nasi politycy, jeśli oni będą inni niż teraz, jeśli to będzie inna większość, to nawet oni staną wobec konieczności wyjaśnienia tego naszego sprzeciwu partnerom unijnym i w tym referendum, tym takie wotum narodu wyrażone w referendum właśnie mogłoby bardzo pomóc. Także ja liczę, że to jest dopiero początek kwestii referendalnej, że ten temat będzie dalej żył, a to, że go dzisiaj go obecna większość uśmiechnięta schowała wyrzuciła do kosza, no takie ich prawo, takich sobie polityków wybraliśmy i jeszcze przez jakiś czas musimy z tym żyć.
1: I może kiedyś pomyśleć w ramach dużej reformy i zmiany tego, co dzieje się w Polsce, czyli zmiany konstytucji, pomyśleć o tym, w jaki sposób ta instytucja referendum powinna funkcjonować, bo ona do tej pory nie funkcjonuje. Nie pamiętam, kiedy było ostatnie takie ogólnopolskie referendum, no w czasie wyborów parlamentarnych, tak, zbojkotowane przez większość i nieskuteczne i nieudane.
2: Ono było całkiem niezłe, bo ono miało całkiem niezłą frekwencję z tego, co pamiętam. No tragedią było oczywiście to poprzednie, zwołane na łapu-capu przez prezydenta Komorowskiego między pierwszą a drugą turą wyborów 2015 roku, kiedy Komorowski spanikowany, że nagle może przegrać, z czym się zupełnie nie liczył, wyszedł z tymi pytaniami referendalnymi. Nikt tego w ogóle już nawet nie pamięta. To pokazywało, jak nisko ta idea referendalna działała. No nie ma innego, lepszego, bardziej demokratycznego sposobu zapytania ludzi o zdanie, czego oni właściwie chcą. I oni, i zwolennicy unijnych polityk klimatycznych o tym doskonale wiedzą, boją się referendum. Nawet zastanawiam się właśnie, czy nie powinno się zamiast, czy jak to się mówi, czy mówi się bać się jak diabeł święconej wody, czy bać się jak klimatysta referendum, albo jak klimatysta demokracji.
1: Jeszcze dodajmy do tego, że jeżeli będziemy realizować politykę klimatyczną, to przez najbliższe już pewno 9 lat wydamy 1000 miliardów złotych na to, żebyśmy mogli płacić za energię elektryczną 750, 800, a może 1000 złotych.
2: No dużo, dużo pieniędzy będzie to nas kosztowało i już nas kosztuje. Kosztuje nas też, no bo jak się na coś wydaje, środki wspólne, no to jest tak, że te środki nie idą na inne cele. To jest raz, ale te wydatki są również one, no, polityka klimatyczna, tak jak ona jest skonstruowana, ona ma prowadzić do tego, że energia ma być droga. Zwłaszcza energia w kraju takim jak Polska, która jest czerpana ze źródeł, które są, no, dostosowane do naszych możliwości energetycznych, surowcowych. No więc taka polityka no, na dzień dobry jest takim kocem gaśniczym nałożonym na nasz wzrost, na nasz rozwój, na nasze ambicje, a z punktu widzenia związku zawodowego, no bo to od tego się zaczyna, tutaj rozmawiamy dzień po manifestacji Solidarności, no nieprzypadkowo Solidarność właśnie ten temat podjęła. To nie chodzi o to, że akurat Solidarność bardzo nie lubi zielonych polityk i nie chce ratować planety, bo to nie tak działa, to działa w drugą stronę. Znaczy Solidarność jako instytucja mocno umocowana w zakładach pracy, w polskim przemyśle, w tym przemyśle energetycznym, wydobywczym i tak dalej, reprezentująca ludzi, którzy tam pracują, którzy jakby przez lata dbali o to, żebyśmy my w Polsce mieli prąd, ciepło i energię potrzebną do tego wszystkiego, co dzięki energii robimy, no to oni odbierając sygnały z dołu, jak to wygląda, jakie są pierwsze skutki polityki choćby systemu ETS, mówili o tym. Solidarność o tym mówiła od chyba 15 lat, albo 10 przynajmniej, dokąd to prowadzi. I dopiero teraz jakby to dociera do szerszego grona społecznego.
1: Ale to jest w ogóle nietypowy problem, dlatego że łączy zarówno Solidarność, zarówno pracowników, jak i pracodawców. Magdalenie Uchaniuk wczoraj udało się porozmawiać z przedsiębiorcą budowlanym, który przyjechał do Warszawy, żeby manifestować. Powiedział, dobrze, bo ceny energii są takie wysokie, kryzys w budownictwie zaczyna się pojawiać, więc stoję przed taką koniecznością być może zwalniania pracowników. Nie mogę sobie poradzić. Jeżeli ceny energii byłyby mniejsze, to ja bym nie miał tej potrzeby i nie miał takiej konieczności, więc to jest i dla jednych, i dla drugich, czyli taki prawdziwie solidarny protest.
2: Polityka klimatyczna Unii Europejskiej realizowana choćby przez system ETS pierwszy, czy ten nadchodzący drugi, oznacza droższą produkcję. Znaczy oznacza droższy prąd. Droższy prąd oznacza nie tylko wyższe rachunki dla obywateli, ale także droższy prąd dla biznesu. Biznes, mając droższe koszty, produkuje drożej, w związku z tym może wyprodukować mniej, albo musi zaostrzyć to, co się nazywa stopą wyzysku wobec pracownika. W ten sposób też to może się dziać. Albo może go po prostu zwolnić. W jednym, drugim i trzecim przypadku jest to złe z punktu widzenia społecznego, no bo dobra sytuacja na rynku, wysoki poziom zatrudnienia, wysokie płace sprawiają, że mamy wysoką konsumpcję i mamy generalnie rosnący w kraju dobrobyt. Jeżeli tego nie ma, no to idziemy w złym kierunku i dlatego związki zawodowe oraz pracodawcy idą tutaj razem. Oczywiście jest tak, że pracodawcy i pracownicy na wielu obszarach są w sporze. No są w sporze o to, do kogo trafi nadwyżka zbudowana w przedsiębiorstwie. Czy ona bardziej trafi na konto właściciela, czy zostanie rozdysponowana przez niego wśród udziałowców, czy wyższych menadżerów, czy też spłynie, czy tam trafi do ludzi, którzy wytworzyli to dobro. To jest spór, który toczą ze sobą pracodawcy i pracownicy.
1: Bo też jest pytanie, kto wytworzył dobro, czy ten, który wpadł na pomysł, żeby stworzyć przedsiębiorstwo, czy ten, który w nim pracuje.
2: Jeden i drugi. No, Krzysztof Skowroński, jako twórca Radia Wnet, może tutaj zapytać siedzących z nami pracowników Radia Wnet, kto właściwie tworzy Radio Wnet. No tutaj pewnie byłyby akcenty może, nieco inaczej może, podzielone, gdybyście tak...
1: Oczywiście.
2: Zostańmy na tym, że tworzą wspólnie, więc to jest jakby jedno pole sporu, to jest to pole, ale drugie to jest to, że i pracownicy, i pracodawcy chcą, żeby w Polsce się tworzyło, żeby to w Polsce jest... się było, był przemysł, żeby była produkcja, a nie żebyśmy musieli to wygaszać w imię idei no, takiej bardzo abstrakcyjnej i tak naprawdę nie przez nas pisanej.
1: Nie przez nas pisanej, ale czy abstrakcyjnej, to mi się zastanawiał, czy użyć takiego pojęcia, bo masz wspólnie dwie tendencje, które są z Unii Europejskiej. Z jednej strony stworzenie konkurencyjności gospodarki europejskiej, bo to nie tylko dotyczy gospodarki polskiej, a z drugiej strony centralizacja Unii Europejskiej i pożyczanie pieniędzy przez Unię Europejską, co jeszcze kilka kilka lat temu było nie do pomyślenia, bo nie było samodzielnego budżetu Unii Europejskiej, oni nie mogli pożyczać pieniędzy. Więc to jest proces centralizacji i proces ubożenia jednocześnie społeczeństwa. Więc w tym jest metoda, jest chęć i jest pewien bardzo istotny plan polityczny.
2: No tak, przy czym wielu ludzi w Polsce, niektórzy z przyczyn, bo ja wiem, no, pewnego sentymentalnego przyzwyczajenia albo tego, że nawykli patrzeć tęsknie na Zachód jako na to miejsce, do którego chcemy aspirować, a niektórzy korzystając z pewnych udogodnień, które obywatelowi przynosi integracja europejska, bo takie udogodnienia są, prawda? Możliwość podróżowania, karta EKUS, to, że opłaty za roaming w ramach Unii Europejskiej są niższe niż jeżeli się jedzie do kraju poza Unią Europejską. To wszystko są pewne plusy związane z eurointegracją, które zwolennicy Unii Europejskiej wymieniają i które kiedyś, te 20 lat temu, jak wchodziliśmy do Europy, to nam się wydawało, że ich będzie więcej. No, zachodzi teraz pytanie, czy to jest tak, że wtedy nas tak, powiedzmy, oszukano, że powiedzieli nam, że będą tylko te dobre strony, a złych nie będzie. Wejdźcie tylko i wszystko, a wszystko się tam ułoży. No i się nie ułożyło tak, jak chcieliśmy. Czy też jest tak, że na tej drodze coś się takiego wydarzyło niedobrego, że te elity, które nią sterują, a sterują nią wciąż elity zachodniej Europy, niemieckie, francuskie, z krajów Beneluxu, nie bardzo biorą pod uwagę nasz punkt widzenia, wciąż traktują to jako swoje poletko i piszą polityki, takie ważne polityki, w tym politykę klimatyczną, również pod swoje potrzeby, nie uwzględniając głosu takich krajów jak Polska, no to jeżeli tak jest, jeżeli oni tak robią, jeżeli się nie liczą z głosem takich krajów jak Polska, no to w Polsce będzie rosło niezadowolenie. No i teraz, jeżeli chcemy Unię Europejską jakoś ocalić jako ideę, nie wyrzucać ją tak kompletnie do śmietnika, tak jak Senat wrzucił ten wniosek prezydencki referendalny, no to musimy szukać dróg wyjścia. Myślę, że Solidarność swoją koncepcją polexitu, ja to tak nazywam,

0: Nocne powtórki wnet.
1: Mogą Państwo zobaczyć na naszym kanale YouTube, ale oczywiście usłyszą Państwo w radiu głos Zbigniewa Przybysza, założyciela i właściciela firmy Kram. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Był Pan wczoraj w Warszawie, widział Pan demonstrację Solidarności i co Pan myślał?
2: Wiesz, jest nas dużo, mimo wszystko, mimo że media tego nie pokazują, czy głównego nurtu, czy nie głównego nurtu, bo tak jak redaktor Boś zauważył, czy pan zauważył, nie było tego w mediach, jest nas jednak dużo myślących podobnie. I mam nadzieję, że jestem przekonany, że wcześniej czy później dojdzie do tego green exitu.
1: To czy, myślałem. Czy gdyby, czyli spodobało się panu pojęcie, które wprowadził redaktor Woś?
2: Tak. Natomiast powiem jeszcze, wracając do tego głównego dzisiejszego tematu, byłem z ekipą prezydencką, tak moglibyśmy powiedzieć, w Dubrowniku. I po co jechałem? Liczyłem na spotkanie i z polskimi przedsiębiorcami, ale nie tylko, by sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy globalne ocieplenie? Co to znaczy zeroemisyjność? Co to znaczy dekarbonizacja? I nie usłyszałem odpowiedzi. Jestem przedsiębiorcą, który, myślę, umie dodawać, odejmować i opiera w dużej mierze swoje życie na cyfrach. I starałem się zadać pytanie i uzyskać odpowiedź, jak zmierzyć ślad węglowy. Nikt nie potrafi odpowiedzieć. Jaki jest cel polityki klimatycznej? Nikt nie potrafi odpowiedzieć, a wydaje się to proste. Bo jeśli się mówi, używa słowo dekarbonizacja, jeśli używa się słowo zeroemisyjność, to jasne i proste jest to, ile powinniśmy mieć, jaki powinniśmy mieć skład powietrza. Mamy tlen, dwutlenek węgla i tak zwane i pozostałe gazy. Dwutlenku węgla, który jest określanym jako największym złem, mamy 400 ppm. To jest 0,04%. Jest taka fajna nauka. I teraz, jeśli mamy ich 400 ppm, to jaki powinien być cel klimatyczny mierzalny? Powinno być określone przez, nie wiem przez kogo, jaki jest cel. Czyli powinno ich być 300 ppm, czyli 0,03%, czy 0,05%. Tego nikt nie określił. A to byłoby jasne i proste. Drugie, gdzie go zmierzyć? Nikt o tym nie mówi. Używa się słów, używa się terminologii, które są

0: niedefiniowalne, niezmierzalne. A to jest jasne i proste. Gdzie, ile powinno być dwutlenku węgla i gdzie go mierzymy? Nie ma takiej odpowiedzi. Dlatego kolejne pytanie, które sobie zadaję, czy rzeczywiście rządzą nami idioci, pożyteczni idioci, czy zdrajcy? Czy rzeczywiście jest to jakaś polityka, która zmierza do jednego, do osłabienia, żeby nie powiedzieć, do likwidacji państwa polskiego? Bo nie wyobrażam sobie, żeby był, no nie potrafię sobie powiedzieć, żeby przywódcy, tak zwani przywódcy europejscy z pełną świadomością robili coś, co jest wbrew logice. Logika polega na tym, że czy dwutlenek węgla potrzebny jest życiu? No jasne, że tak. Przypominam, nie wiem, czy już pana redaktora kiedyś mówiłem, w dobrych szklarniach mamy generatory dwutlenku węgla. Nie stosuje się nawozów, tylko generatory dwutlenku węgla. Węgiel to życie. Jeśli nie będziemy produkować dwutlenku węgla, to nie będzie życia. I do czego to doprowadzi? Do tego, że zostaniemy jako Polska zniewoleni. Ponieważ o sile państwa decyduje aktualnie energia. Byśmy mieli własne miejsca pracy. Czy to będzie przemysł ciężki, czy informatyka, to potrzebujemy taniej energii. I jeśli teraz dojdziemy do wniosku, bo chyba wniosek taki się nasuwa, że dwutlenek węgla jest gazem życia, to czemu służy ta polityka? Moim zdaniem dzisiaj prawdopodobnie zostanie ogłoszony raport Polskiego Towarzystwa Gospodarczego odnośnie transformacji czy konkurencji mówiącej o wpływie kosztów energii na funkcjonowanie państwa. I powtórzę, jeśli nie będziemy mieli taniej energii, czyli taniej w rozumieniu takim, że nasi konkurenci na rynku będą mieli zbliżoną cenę, to my jako państwo nie mamy szans. Żeby dalszy wywód, żeby obronić się militarnie przed agresorem, którym historycznie rzecz mówiąc była zawsze Rosja, w naszym wypadku no oczywiście Niemcy, to musimy być silni ekonomicznie. Bez silnej, zdrowej ekonomii nie będziemy silni gospodarczo i nie będziemy w stanie się obronić.
1: To tak, skoro pan zaczął od rachunków, które pan przeprowadził, to gdyby ceny energii, tak jak to jest w tym raporcie, który będzie dzisiaj opublikowany, raport PTG, myślę, że bardzo ciekawy i bardzo istotne dzieło Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, gdyby cena energii wynosiła 300 zł, a nie 750, to co by dla takiego przedsiębiorstwa, jakie pan prowadzi, to jest firma Kram, firma latających kubeczków, około 500 osób zatrudnionych, to co by pan zrobił, jakie miałby pan nadwyżki i co by mógł pan zrealizować więcej?
0: Mógłbym eksportować, bo oczywiście nie produkujemy tylko kubków, produkujemy również folię. I teraz wróciłem z Chin i proszę sobie wyobrazić, że niestety, ale podejmiemy decyzję o imporcie folii z Chin, ponieważ cena folii z Chin jest niższa, mówimy o tym samym rodzaju folii, jest niższa niż surowiec, który kupuję w Europie. Gdyby cena energii była około 300 zł, to mógłbym eksportować do Chin, ponieważ technologia, którą dysponujemy, jest technologią unikalną. W Chinach znaliśmy tylko jednego producenta tego typu folii, i teraz przyjdzie na importować folię z Chin. I taka jest przyszłość. Ponieważ jeśli my tego nie kupimy, to kupi tą folię nasza konkurencja, która wpuści ją na rynek. I do tego to zmierza. Do tego dlatego kolejne zakłady będą zamykane. Nie będzie otwieranych centrum informatycznych związanych z wykorzystaniem, nie wiem, sztucznej energii, ponieważ koszty energii nas zabiją. Energia z wiatraków, z paneli słonecznych. Naprawdę, znaczy ja już znam w fragmentach ten raport zatrważający, jeśli chodzi o dla polskiej gospodarki, zatrważające wnioski się nasuwają. Czy rządzą nami pożyteczni idioci, zdrajcy? Bo tylko te słowa się cisną na usta.
1: Zapytam się Rafała Wosia, redaktora naczelnego tygodnika Solidarność, czy ma jakieś pytanie do przedsiębiorcy? Możesz nie mieć.
2: No, pozdrawiam pana.
0: Panie redaktorze, dzień dobry. Czytam i słucham pana. Jeszcze raz gratuluję tego pojęcia Green Exitu.
2: A dziękuję bardzo.
0: Równie rzeczywiście trafne i jak... No i teraz wracając do naszego Senatu. Proszę spytać jakiegokolwiek senatora, który zagłosował za odrzuceniem propozycji referendum. Ja, dlaczego? Ale panie redaktorze, naprawdę jeszcze proszę się pytać każdego polityka, który przyjdzie, jaki jest oczekiwany poziom dwutlenku węgla w powietrzu. Powtórzę, że jest taka nauka geopaleologia historii świata, której jesteśmy w stanie zmierzyć, było około 20-krotnie większy udział dwutlenku, czy poziom dwutlenku węgla w powietrzu, niż mamy na dzień dzisiejszy. Chiny to odkryły, Stany to już wiedzą, tylko my, polscy, w tej chwili, może być senatorowie, o tym nie wiedzą, europejscy.
1: Może niektórzy z nich słuchają Poranka Wnet, a w nim Zbigniew Przybysz, przedsiębiorca. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia, do zobaczenia Państwu.
1: Do zobaczenia.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Tradycje giną, mówią nostalgicy. To prawda, giną, ale zawsze coś z nich pozostaje. Wraz z majówkami nastał nowy sezon wycieczkowy. Paryż jest głównym celem turystycznym Europy i świata, wieża Eiffla głównym adresem Paryża. Naprzeciwko wieży znajduje się École Militaire, wyższa szkoła wojskowa, od której zapożyczyły nazwę pola marsowe rozpościerające się przed nią. Po polsku plac broni. W École Militaire młody Napoleon uczył się strategii, młody marszałek Foch również. Na placu broni uczestniczyli obaj w ćwiczeniach wojskowych, nazywanych niegdyś rewiami, które były stałą rozrywką paryżan. Piękne konie, kolorowe mundury, złote sznury i epolety, krok równy, zwroty jak jeden mąż, nogi jak jeden wąż, wielka orkiestra dęca pod dyrekcją tambur majora, dająca muzykę pisaną przez wielkich kompozytorów, pod ten balet tańczony co tydzień przez bohaterów i ich konie. Malowane dzieci. Nie jedna panienka za wami już nie poleci. Od wielu lat rewie pokazują tylko w kabaretach w Lido, Folie Bergère, najczęściej w Moulin Rouge, gdzie dowódczyni koryfeuszka ma za cały mundur epolety i czako. Na placu broni miejsce malowanych dzieci zajęli spoceni, umordowani turyści, którzy na trawnikach zjadają swoje kebaby i hamburgery. Resztki tradycji przetrwały pod platanami na ziemi nieobsianej, gdyż pola marsowe nadal należą częściowo do szkoły wojskowej, podobnie jak ogród luksemburski należy w całości do Senatu Francji. Ścigodne instytucje użyczają łaskawie publiczności swoich ogrodów, ale przecież w każdej chwili mogą cofnąć zezwolenie, gdyby taki padł rozkaz głównodowodzących. W bocznych alejkach tabliczki żeliwne wskazują kierunki oraz zalecają monture moderne, czyli jazdę konną w tempie umiarkowanym. Takie są z czasów Napoleona III. Cesarz, który w młodości pracował w lasach angielskich, zachował na resztę życia pasję tabliczek i drogowskazów, czego widowym świadectwem jest gwiaździsty układ Paryża, wzorowany na planie lasów angielskich. Na murach szkoły wojskowej widnieją dawne napisy: kawaleria, artyleria, piechota. Nawierzchnia przed szkołą jest najgorsza w Paryżu. Ulica asfaltowa urywa się na skrzyżowaniu Avenue Bosquet i pojawia na nowo dopiero przy Avenue Suffren. Drukowana ulica między skrzyżowaniami nigdy nie została pokryta asfaltem. Autobusy o zużytych resorach podskakują na niej wysoko. Każdy przejazd grozi pasażerom nadwyrężeniem kręgosłupa. Miasto mogłoby w ciągu jednego dnia doprowadzić ten zaniedbany fragment ulicy do jakości standardowej. Przeszkadza weto szkoły wojskowej nie do pokonania. Na asfalcie ślizgają się konie, bo widowództwo nie ma mowy, abyśmy narażali ich zdrowie. Istotnie, wzdłuż zachodniego muru szkoły ciągnie się długi rząd stajni pamiętających bitwy pod Sadową i pod Palikao. Stajnie są puste od dawna. W latach burzliwej motoryzacji po I wojnie Paryż pokryła sieć jatek znaczonych końską głową nad wejściem. 40 lat temu jeszcze się spotykało. Nie wszystkie konie zjedzono. Jeszcze kilka lat temu rankami pewien generał o siwych wąsach przemierzał konno brukowaną ulicę i następnie posuwał się umiarkowanym truchtem wzdłuż platanowych alei pól marsowych. Można było podziwiać nieskazitelną sylwetkę w pełnym siadzie, wyprostowane plecy, wodze trzymane jakby od niechcenia, słowem wielka francuska szkoła jazdy Saumur. Od tego czasu nic, jeżeli nie liczyć patroli policji konnej, którym asfalt nie przeszkadza. Nie ma kawalerii, nie ma rewii, pozostał tylko bruk. Rozrywka stanowiła zresztą aspekt drugorzędny rewii wojskowych. Pierwszym był pokaz siły. Obecnie ten rodzaj przedstawienia brany jest na serio już tylko w Rosji i w Korei Północnej. Pierwsza powojenna defilada w Moskwie, Parada Zwycięstwa, wypadła wspaniale, ale tylko na obrazie namalowanym po fakcie przez Gerasimowa. Wydarzenie oryginalne miało fatalny przebieg. Lał deszcz. Sztandary odebrane faszystom zamokły. Po defiladzie namoknięty mundur na marszałku Rokossowskim trzeba było rozcinać. Po kilku dniach powtórzono defiladę przy pięknej pogodzie do fotografii. Po co wy szpiegujecie, mówili Sowieci przed wojną schwytanym agentom polskiego wywiadu. Przecież my niczego nie ukrywamy. Wszystko pokazujemy, jak jest na defiladach. Oficjalnym statystykom sowieckim nikt jednak nie wierzył i jak pokazała przyszłość, nie bez racji. Tak już zostało, ale ciekawość nie wygasła. Naród chciałby wiedzieć, czy ogromne zielone rury ciągnięte po Placu Czerwonym są puste, czy też są rakietami, czy ludzką podsyca dziwactwo Rosji. Gdzie indziej rakiety balistyczne, broń jądrowa są zjawiskiem normalnym, gdyż idą w parze z ogólnym rozwojem technicznym i naukowym. W Rosji są cudem. Od 80 lat biorą się z nędzy i zacofania. To jakby mieszkańcy biednej i powiedzmy zaspanej wsi nagle skonstruowali samolot odrzutowy. Skąd? Jak? Czym? Sowieci zrobili jeszcze lepiej. Stworzyli bombę atomową. Plany miało dostarczyć im małżeństwo Rosenbergów oraz ich szwagier, mechanik, który z pamięci odrysował wszystkie części. Wiemy z ostatnich doniesień, ile wysiłku włożyli naukowcy irańscy, żeby po wielu latach wzbogacić uran zaledwie do 60%. Za mało. Potrzeba 80%. Mimo iż centryfugi irańskie pracowały latami na pełnych obrotach. W Sowietach szast pras i już jest bomba atomowa gotowa do użycia razem z 80% uranem. W nauce radzieckiej dogmatem była wówczas teoria dzieworództwa zasłużonego akademika sowieckiego Sojuza Olgi Lepieszyńskiej. Tylko przy użyciu tej teorii można wytłumaczyć skonstruowanie bomby atomowej przez Sowiety lat 40. Według Lepieszyńskiej życie istoty ożywionej może się wziąć z niczego, samo z siebie. Dlaczego by nie mogła sama z siebie powstać bomba? Tajemnice Rosji są nieprzeniknione, równie jak zamysły polityczne. Żeby poznać, co przyszłość przyniesie, trzeba albo zapytać pana Gosławskiego, najlepszego wróżbitę w Warszawie od czasów niezrównanego Pyfella z ulicy Bydnarskiej, albo wnioskować przez analogię. Prezydent Trump, odchodząc z cieśniny Ormus, powierzył prasie uwagę o kiepskim zdrowiu prezydenta Putina. On jest ciężko chory, powiedział. Trump mówi często rzeczy niedorzeczne, ale nie mówi rzeczy niepotrzebnych. Wnioskując przez analogię, nabrałem nadziei na rychły koniec nowej zimnej wojny. Zakończenie pierwszej zaznaczył wybór generała Eisenhowera na prezydenta Stanów Zjednoczonych 4 listopada 1952 roku. Generał był zaprzysięgły pacyfistą i otwartym przeciwnikiem kompleksu finansowo-zbrojeniowego. Stalin za nie mógł. W ciągu listopada jego kryzys manii prześladowczej wobec własnego otoczenia nasilał się z każdym dniem. Wielu chciałoby podać mu truciznę, uważał, lecz przede wszystkim lekarze przyboczni. 1 grudnia na Politbiurze oskarżył lekarzy o szpiegostwo na rzecz Amerykanów. 13 grudnia artykuł w dzienniku Prawda podał szczegóły spisku, cytuję, Międzynarodowej Organizacji Żydowskiej finansowanej przez CIA. Lekarzy zamknięto do więzienia. Tymczasem 20 stycznia generał Eisenhower został zainstalowany na urzędzie prezydenckim. 6 tygodni później Stalina już nie było. Rozpoczęła się demobilizacja zimnej wojny. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A gościem poranka wnet jest Mariusz Pilis, szef telewizji w Polsce, autor licznych, nagradzanych filmów dokumentalnych i mieszkaniec właściwie teraz pod Krakowa, ale krakowianin z krwi i kości. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Przy tej okazji szybciutko serdeczne gratulacje i życzenia dalszych 17 co najmniej, a może i 100 lat nadawania. Tego Wam życzę. Z Wami jestem, Wasze radio budzi mnie codziennie. Rzeczywiście jesteśmy w sytuacji, w której Kraków się budzi. Kraków też się budzi. Wygląda na to, że za dwie doby, dwie i pół doby będziemy wiedzieli już, jak wygląda sytuacja prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego. No jest gorąco. Muszę powiedzieć, że to, co dzieje się w Krakowie i to przerzucanie się, a zwłaszcza ataki ludzi związanych, skupionych wokół władzy, no budzą takie najgorsze, bym powiedział, skojarzenia z czasem roku 2024, kiedy mieliśmy tu do czynienia z wyborami na prezydenta miasta Krakowa i wtedy poszły w ruch najbardziej brudne możliwe chwyty. Widzowie i słuchacze z całej Polski pamiętają je pewnie z kampanii prezydenckiej, przy wyborach prezydenckich, kiedy wybieraliśmy pana prezydenta Karola Nawrockiego. To mniej więcej tak wyglądało, tylko było rok wcześniej, a w tej chwili te wszystkie chwyty wróciły.
1: Na przykład?
2: Na przykład w ciągu ostatnich dwóch dni do skrzynek pocztowych wszystkich właściwie mieszkańców w Krakowie trafia jakaś brudna publikacja w formie gazety. Nie wiadomo, kto ją wydaje, nie wiadomo za jakie pieniądze, nie wiadomo właściwie po co ona jest kolportowana, znaczy właściwie wiadomo, po co jest kolportowana. Chodzi o zniechęcenie mieszkańców miasta do pójścia do referendum. I tam są po prostu takie z najczarniejszych stalinowskich, wręcz bym powiedział, czasów określenia, artykuły, opisywania osób wszystkich po kolei, co to nas czeka i kto tutaj w ogóle kręci tym referendum, że tak kolokwialnie to ujmę. Więc i pan Gibała, i pan Hoffman, i pan Bartosz z Konfederacji. No generalnie wychodzi na to, że mamy do czynienia z faszystowską, brunatno, zonda kryptową ekipą, która tutaj po prostu postanowiła się urządzić, zrobić skok na władzę, przejąć miasto i w ogóle wywalić wszystkich urzędników z urzędu miasta. A generalnie są podejrzewani, oskarżeni i osądzani wyrokami sądów Rzeczpospolitej Polskiej, kradną pieniądze i tak dalej. No po prostu makabra, kompletna. Aczkolwiek mam wrażenie, że to zostało wypunktowane. Już jakby krakowianie widzieli te rzeczy wcześniej, więc mam wrażenie, że jest do tego dystans. Niemniej jednak kosztowna kampania, która pojawiła się w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni.
1: Bo zadaniem ekipy prezydenta Krakowa jest zniechęcenie mieszkańców Krakowa do tego, żeby w niedzielę pojechali na spacer, pojechali w Tatry, w góry, zrobili cokolwiek, byle nie pójść do, nie wrzucić kartki do urny.
2: No pan prezydent Miszalski mówi, że on się nie obawia. On się nie obawia wyniku, nie obawia się frekwencji, dlatego prosi o to, żeby nie iść. Taka jego logika. Więc rzeczywiście to jest ostatnia linia okopów przed 24 maja, przed tym głosowaniem referendalnym. Ja tylko przypomnę, że to głosowanie odbywa się w święto Zesłania Ducha Świętego, w Zielone Świątki, więc jest to w pewnym sensie taka klamra symboliczna, od której albo się zaczyna, albo dopinamy pewne elementy, które powinniśmy byli dopiąć na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, przynajmniej tu w mieście w Krakowie. Więc ta koalicja rządząca i wszyscy wokół niej, i media różnego rodzaju, i inicjatywy opłacane w internecie, to wszystko zmierza do tego, żeby tego okopu bronić, żeby zniechęcić ludzi do pójścia do referendum. No ale oprócz oczywiście takiego plebiscytowego, wręcz bym powiedział, czy PR-owego starcia, tutaj cały czas jednak wypływają wszelkiego rodzaju argumenty, które wskazują na to, że rzeczywiście ta władza powinna być szybko odsunięta od rządzenia miastem. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją choćby kwestii, no przede wszystkim budżetu, kwestii czegoś takiego, co nazywa się tutaj planem ogólnym. to jest wizja miasta i plan zagospodarowania na najbliższy czas. On miał być opublikowany w styczniu, w momencie, kiedy okazało się, że idzie referendum. Jakby i prezydent, i Rada Miasta zwlekają w ogóle z podjęciem decyzji o publikacji tego dokumentu. Z przecieków wiemy, że jest tam masa bardzo niekorzystnych dla mieszkańców zapisów, stawiających środek ciężkości w rozwoju miasta na deweloperkę i na różnego rodzaju wchłonienie pieniędzy. Tak przynajmniej wynika z tych pogłosek, bo do dokumentu nie docieraliśmy, nie mieliśmy właściwie jeszcze okazji. Dzisiaj będzie bardzo ciekawa sytuacja, bo dzisiaj ma być zwołany na jakby z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, radnych Prawa i Sprawiedliwości, nadzwyczajna sesja Rady Miasta. I tutaj już jest gra wokół samego zebrania się radnych. Po pierwsze, sesja ma się zacząć około godziny 18:00 i to jest inicjatywa, jak rozumiem, przewodniczącego Rady z Platformy. Po drugie, są już głosy, z których wynika, że Platforma po prostu nie przyjdzie i zerwie kworum. I ta rada się nie odbędzie. A tu właśnie ma dojść do opublikowania czy ogłoszenia tych dokumentów kontrowersyjnych, o których mówiłem. No ale zdaje się, ci, którzy są w opozycji, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Kraków dla Mieszkańców i pewnie część Lewicy, pewnie część Razem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tą sesję chcą jednak kontynuować, więc wieczór zapowiada się bardzo gorący.
1: Ale nietypowa godzina zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, godzina 18, tak żeby nie można było transmitować, żeby nie można było bezpośrednio komentować tego wszystkiego, co się będzie działo w Pałacu Prezydenckim.
2: Jeżeli spojrzeć na to, co działo się wczoraj z relacjami dotyczącymi tego olbrzymiego Marszu Solidarności w Warszawie, tej demonstracji, która miała miejsce i to, w jaki sposób, zadziwiający sposób media głównego nurtu, media opłacone, media sponsorowane, media bliskie władzy potraktowały to olbrzymie wydarzenie, no to czy dziwić się temu, co dzieje się w Krakowie? Stan mediów w Krakowie na przykład to też jest w ogóle osobna historia, którą należałoby opowiadać długo, z uwzględnieniem szkła powiększającego, żeby rzeczywiście widzieć wszystkich aktorów. W każdym razie większość tych mediów dostaje pieniądze z miasta, więc zakładamy, że już nie będzie czasu na to, żeby o takich rzeczach mówić. Ja tylko przypomnę jedną rzecz. Myśmy jako telewizja w Polsce 24 w ciągu ostatnich 2 tygodni przygotowali dwie duże debaty na żywo. Dwie dwugodzinne duże debaty na żywo w formule studia otwartego. Czy jakiekolwiek medium krakowskie zająknęło się choćby o tym i próbowało skomentować? Masa ludzi, bo to i w jednym i w drugim wypadku około prawie 200 osób na sali, od lewa do prawa, rozmawiających o problemach miasta. Oczywiście nie było tych głównych, którzy być powinni. Nie było prezydenta Miszalskiego, nie było jego radnych, choć wszyscy dostali zaproszenie. No niemniej jednak to było bardzo burzliwe, bardzo, bardzo emocjonujące, a przede wszystkim bardzo merytoryczne spotkanie i jedno i drugie. I tu okazuje się, że w ogóle ani słowa. Nie ma w ogóle tego tematu. Natomiast cała sieć pełna różnego rodzaju jakichś wytworów sztucznej inteligencji pokazującej duże kły tych wszystkich, którzy chcą tej zmiany i którzy próbują doprowadzić do odwołania prezydenta Miszalskiego. Także to jest rzeczywiście sytuacja, której warto się przyglądać do ostatniego momentu, czyli do piątku, do nocy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No a później czeka nas już o 21:00, czeka nas już wieczór referendalny. Mam nadzieję, że potwierdzą się te sondaże i te opinie, które OGB w ostatnich dniach opublikowało, że jednak większość mieszkańców głosujących w Krakowie jest zdecydowana pójść, a z tej większości, która jest potrzebna, 90% ludzi uważa, że Miszalski powinien odejść.
1: Dwa badania widziałem opinii publicznej. Jedno wskazujące, że frekwencja będzie nawet koło 60%, ale drugie z kolei, że 27-33%.
2: Ta różnica bierze się stąd, że w pierwszym przypadku jakby punktem odniesienia do tych 60-kilku% jest ta liczba głosujących mieszkańców, która brała udział w ostatnich wyborach. I to jest jakby, o to chodzi, o te 62%, co oznacza, że daje to przewagę i jakby ważność temu referendum. Natomiast te 23, 27, przepraszam, które ostatnio się pojawiły, to jest procent w stosunku do wszystkich uprawnionych do głosowania. Tu nie ma błędu, tu po prostu jest inny klucz liczenia.
1: Powiedzmy jeszcze na zakończenie, jakie są główne argumenty na rzecz tego, żeby pójść do referendum i odwołać prezydenta Krakowa?
2: Kraków ma gigantyczne problemy z budżetem. Kraków ma całą wizję roztoczoną nierealnych inwestycji. Kraków stoi w obliczu utraty miejsc pracy przez kilka tysięcy mieszkańców. Kraków ma problemy ze szkolnictwem. Kraków ma problemy z komunikacją. Na te wszystkie poważne sprawy, to tak z grubsza mówię, na te wszystkie sprawy generalnie wygląda na to, że miasto nie reaguje, nie odpowiada. Znaczy karmimy się tutaj różnego rodzaju wizjami tego, co to będzie, no ale wystarczy spojrzeć choćby na jedną linię tramwajową, którą jak się okazuje wybudowano, ale zapomniano o tym, że trzeba tramwaj podłączyć do prądu. I w tej chwili jest problem taki, że coś, co jest gotowe, nie ma możliwości funkcjonowania, bo po prostu ktoś o tym zapomniał. No taka byle jakość w działaniu właściwie jest wszędzie, poza jedną sferą. Sferą aktywności w sieci pana prezydenta, to jest tutaj już ukuło się powiedzenie, że mamy do czynienia z rolkarzem. Człowiekiem, który produkuje kilka rolek dziennie i właściwie to jest cała ta aktywność. Znaczy, biorąc pod uwagę środowisko, z którego wywodzi się pan prezydent, nic nowego, prawda? Bo to środowisko szczególnie jest nadproduktywne, jeżeli chodzi o tego typu twórczość, wirtualną twórczość, która nie ma nic wspólnego z zarządzaniem. Miasto po prostu, tego może nie widać, bo każdy, kto przyjedzie do Krakowa, zobaczy, no tak, pięknie, ładnie, dorożki, wszystko wysprzątane, wszystko działa, ładne budynki. No właściwie o co nam chodzi? No chodzi nam o to, że to miasto stoi rzeczywiście w obliczu bardzo poważnych problemów, na które władza nie reaguje, a na pewno nie komunikuje tego mieszkańcom w taki sposób, żeby czuli się uspokojeni. Więc póki czas ludzie doszli do wniosku, że trzeba to po prostu zmienić.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział Mariusz Pilis, Telewizja w Polsce, ale też wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich niedawno był w Paryżu na wielkim zgromadzeniu, właściwie o którym żeśmy nie rozmawiali w Poranku Wnet. Może będzie do tego okazja, ale nie dzisiaj. Mariuszu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Kłaniam się.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Szanghaj.
2: Ej, gospodarz tego studia, Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: No dobrze, prezydent Trump, a teraz prezydent Putin w Pekinie. Co z tych dwóch wizyt wynika?
3: No, dowiadujemy się przede wszystkim tego, że mamy nowy układ świata. Teraz rzeczywiście nawet tutejsi eksperci rzucili hasło, że czy czasami nie tworzy się G3, czyli Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Bowiem to, że Trump był tutaj przyjmowany no bardziej jako celebryta, bym powiedział, i żeby jego ego zostało dowartościowane i było dowartościowane, bo miało rzeczywiście przyjęcie znakomite, ale przecież nic konkretnego nie zostało podpisane. Nie było, jak z Putinem jest, wspólne oświadczenia, są dwa nawet wspólne oświadczenia, że podpisanych zostało 20 umów różnego typu, różnego rodzaju. Z prezydentem Trumpem, no, poza obietnicami, spotkaniami i oczywiście bardzo ładnymi słowami, zresztą ze strony Trumpa również, że Xi jest znakomitym przywódcą i on go tutaj będzie zawsze to podkreślał, że jest, Chiny są znakomite, znakomity przywódca, no same superlatywy. Ale z tego spotkania z Trumpem przecież w sumie właśnie nic, no Trump to, oczywiście Trump to sprzedaje, że w ten sposób, że no Chińczycy kupią samoloty Boeing, że kupią soję i tam inne produkty rolnicze, mięso wołowe, kukurydzę. No tak. I tam Biały Dom nawet wyliczył, podaje kwotę, że tam 17 miliardów. Natomiast z chińskiej strony to wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim, zresztą jest i minister spraw zagranicznych Wang Yi opublikował takie swoje, no swoje, swoją ocenę tego spotkania z Trumpem. I oczywiście Ministerstwo Handlu też wydało właśnie swoje oświadczenie, gdzie oczywiście podkreśla to, że były o tym rozmowy. Również mocno wstępnie mówiono o zakupie samolotów, ale to i silników tam i części. Ale to były wstępne rozmowy. Natomiast chińska strona podkreśla wyraźnie, że tutaj trzeba jeszcze dojść do porozumienia i zespoły będą nad tym pracowały. Czyli nad tym będzie jeszcze praca. Istotną sprawą, jeśli chodzi o Trumpa, żeby to krótko zakończyć, jest to, że i myślę, że to też powoduje rezerwę ze strony chińskiej, że Trump tylko w samolocie, wracając do Stanów Zjednoczonych, mówił o sprawie Tajwanu. Nie mówił nic, jeśli chodzi o kwestię tego, że co Xi podkreślił, że to jest sprawa numer jeden i to jest czerwona linia, którą jeśli Stany Zjednoczone przekroczą, to po prostu będzie konflikt i między nimi, Chinami i Stanami Zjednoczonymi i po prostu całe relacje zostaną zamrożone. Więc to jest jedna. Oczywiście w kontraście, ale tylko pewnym kontraście do tego jest wizyta Putina. Swoją drogą przyleciał bardzo późno, bo mówisz, że 19-20, ale w sumie przyleciał 19 bardzo późno, 23:30, prawie przed północą. No i był w zasadzie, jeśli chodzi o ceremonię, to było to samo co z Trumpem, ale więcej. Czyli dlaczego mówię więcej? No więcej tego samego. Bo po prostu było więcej gwardii honorowej przy przywitaniu, było chyba z cztery oddziały. Nie mówiąc już na placu Tiananmen, gdzie był witany już oficjalnie wczoraj, było 6 oddziałów, a nie tylko 3 oddziały, jak był Trump. Więcej dzieci oczywiście wiwatujących było również. I prezydent Putin miał też w tej samej, zresztą w złotej sali, kolację uroczystą. Także tutaj od tej strony. Natomiast strona robocza wyglądała tak, że Putin przede wszystkim odbył, co trochę było, myślę, dla mnie też lekkim zaskoczeniem, że rozmowy były w dwóch etapach. Najpierw spotkał się z prezydentem Xi w wąskim gronie. Wąski, co mówię, wąski grono. No, byli wszyscy wicepremierzy, było tam 5 wicepremierów, plus tam oczywiście Ławrow i szef jego kancelarii. I ze strony chińskiej też było 8. Około 8. I po jakichś pół godzinach rozmów dopiero odbyły się rozmowy, powiedziałbym, całej delegacji, całego plenum. Zresztą Putin przyprowadził, co oczywiście tutaj media chińskie zauważyły, że przywiózł ze sobą znacznie większą delegację niż Trump. Łącznie z tym, że Trump miał 17 tam prezesów największych spółek, a Putin ze sobą przywiózł około 30 prezesów największych firm rosyjskich. Oczywiście z Gazpromem, ze wszystkimi, Rosatomem na czele. Także to jest, nie mówiąc już o ministrach, bo w sumie, jak to informację przeczytałem przez chińską, podali, że było 10 ministrów. Także Putin tutaj z silną grupą, bym powiedział, przyleciał. Następnie oczywiście była wystawa z okazji, bo to jego 25 lat temu pierwsza wizyta w Chinach. W ogóle, tak, 25 lat i 25 w ogóle razy on się spotykał. W ogóle w sumie 40 razy się spotykał Xi i Putin. Mało tego, oni, proszę państwa, w zasadzie spotykają się przy różnych okazjach, nie tylko w Chinach, ale z reguły 3 razy w roku. To też świadczy o tym, co tutaj oczywiście eksperci chińscy w mediach mocno podkreślali, o zażyłości obu liderów. Że z Trumpem po raz pierwszy, no tak, ostatnim razem 2017 rok się spotkał, a z Putinem znają się znacznie lepiej. Więc ten argument był tutaj mocno, mocno podkreślany. No i oczywiście już, żeby tak klamrę spinającą tej wizyty zrobić, przede wszystkim umowy. Podpisano ponad 20 umów i różnych kontraktów, bardzo różnych, bo począwszy od czterech w zasadzie bloków w elektrowni atomowej, gdzie mają być dokończone, i po handel, po koleje, po nawet konstrukcja osiedli mieszkaniowych, nawet takie, nie tylko infrastruktura. No tutaj z takiego globalnego spojrzenia można powiedzieć, że interesujące jest to, że przede wszystkim jest to, że podpisali umowę w sprawie rozwijania tego szlaku arktycznego, szlaku żeglugowego przez właśnie Arktykę. I nie tylko, że żeglugowego, ale militarnie też. Współpraca militarna i militarne wspólne patrole tego szlaku mają też się odbywać. Więc to jest inna. Usprawnienie kolei szczególnie tej do Rosji i do Europy, że to też musi tutaj, też znalazło swoje miejsce. I dalej, mamy jeszcze podpisane zostały, bardzo ważne to jest, Putin i prezydent Xi wzięli udział w otwarciu roku edukacji chińsko-rosyjskiej. To tutaj było mocno, mocno podkreślane. Dlaczego? Dlatego, że w sumie celem jest, że do 2030 roku będzie 100 tysięcy studentów rosyjskich. Do tej pory jest 80 tysięcy. W tym programie bierze udział 200 uniwersytetów, 120 instytutów naukowych. Zresztą to jest wymiana naukowa. Także tutaj łatwiej byłoby mi powiedzieć, jakie oczywiście sfery nie zostały poruszone. No zostały w zasadzie wszystkie. Właśnie jak wspomniałem o tej edukacji, gdzie było bardzo duże. No i taka jedna chwila. I dydaskalia. Była też i herbatka. Tylko, że jak Trump był z Xi na tej, jak określili, herbacie, nie było ani filiżanek, ani herbaty, tylko usiedli na krótkie spotkanie i to wszystko, co było. Więc tutaj rzeczywiście się było. W sprawach międzynarodowych to powinno, uważam, że przede wszystkim to powinno właśnie wybrzmieć też i w polskich mediach bardzo mocno. Bo tutaj kwestia jest taka, że podpisali oprócz wspólnego oświadczenia dla oczywiście kompleksowej koordynacji strategicznej, pogłębiania dobrosąsiedzkiej i przyjaznej współpracy, to co jest oczywiście, w jakim kierunku idą, to uważam, że bardzo ważne jest, czy z polskiego, europejskiego punktu widzenia, wspólne oświadczenie w sprawie propagowania wielobiegunowości i nowego typu stosunków międzynarodowych. Bo tutaj zarówno oba kraje potępiły militaryzację Europy, nawet takie słowa padły. Oczywiście są też wycieczki w kierunku Stanów Zjednoczonych, czyli są przeciwni zapędom właśnie i w ogóle ingerencji w inne kraje i sankcjom, co oczywiście jest naturalne. Bliski Wschód jest poruszony. Zupełnie jakoś tak, przynajmniej w oficjalnych dokumentach, nie było nic, jeśli chodzi o Ukrainę. Bliski Wschód, o Bliskim Wschodzie wspomniano, o gazie wspomniano, natomiast nic absolutnie nie hegemonii przeciwko oczywiście Japonii, nawet ten militaryzmowi, co zagraża. No, także trudno w ogóle powiedzieć, że panowie mają jakieś różnice.
2: A ten gazociąg z Syberii do 7000 kilometrów będzie budowany?
3: Tak. Tutaj jest jedna sprawa, którą chcę też wyjaśnić, bo czytałem media też i patrzyłem na media zagraniczne. Jest jedno nieporozumienie. Otóż w ubiegłym roku było podpisane o tej drugiej nitce. To jest 50 miliardów metrów sześciennych gazu czy ropy. I tak samo jak ta pierwsza nitka. I ona, cała kwestia taka, tutaj już uzgodniono szczegóły konstrukcyjne i trasę. A cały problem polega na tym, że to jeszcze nie ruszyło Mongolia. Zresztą wtedy, kiedy Putin był, te dwa dni Putin był w Chinach, to w Mongolii była wspólna delegacja chińsko-rosyjska, która właśnie rozmawiała na temat, bo Mongolia chce oczywiście na tym ugrać jak najwięcej. I robi różnego typu tam właśnie przeszkody. Zresztą dlatego Rosja z Chinami ogłosiła, i z Mongolią, że tam jak przebiega przez Mongolię właśnie ten rurociąg już Siła Syberii 1, to jest tworzony taki korytarz ekonomiczno-rosyjsko-chińsko-mongolski. Więc tu się toczy tego typu gra.

0: Nocne powtórki w net.
1: Czy Polska to jeszcze wielki projekt? O tym z Grzegorzem Górnym teraz porozmawiam, bo kolejny kongres przed nami. Dzień dobry.
2: Zgadza się. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No dobrze, jest ten wielki projekt, czy już go nie ma, czy już powinniśmy ten wielki projekt, który nazywa się Polska, zakopać?
2: No dlaczego mielibyśmy zakopać? Myślę, że Polska sobie wiele razy dawała radę na różnych zakrętach historii. Tu w tej chwili ten stan, w którym się znajdujemy, nie jest wcale taki najgorszy, jeżeli spojrzymy na te ponad 1000 lat dziejów Polski.
1: A to prawda, że bywało gorzej jeszcze nie tak dawno temu, ale co w czasie tego kongresu? O czym będziemy rozmawiać? Kto będzie występował? Jakich projektów wielkich mamy się spodziewać?
2: No będziemy mówić o problemach, o których niekiedy w ogóle się nie dyskutuje. Na przykład kwestia dotycząca pewnego rozdźwięku, jeżeli chodzi o coś, co można nazwać takim podziałem płci. Z tym, że to jest pewien globalny podział płci. Mianowicie dzisiaj jest obserwowane takie zjawisko na całym świecie, że kobiety skręcają światopoglądowo na lewo, a mężczyźni na prawo. I w takich krajach jak w Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, a nawet Korea Południowa czy Tunezja, ta różnica między światopoglądami płci wynosi 25-30%. I to zagraża pewnej spójności społecznej, no bo trudno później się dopasować ludziom, którzy mają odmienne światopoglądy. Zresztą w Polsce też to widzimy wśród młodzieży, że jak dziewczyny się buntują przeciwko pokoleniu rodziców, to głosują raczej na Lewicę czy Razem, a chłopcy na Konfederację. Ale to jest pewna bardziej dzisiaj ogólna prawidłowość, no więc

0: Trudno się będzie później ludziom dobrać ze sobą na przyszłość, stworzyć jakieś trwałe związki, a do tego dochodzi kolejny problem, czyli dzisiaj więcej dziewczyn ma wyższe wykształcenie niż chłopaków. To jest różnica w porównaniu z PRL-em, bo w PRL-u 60% studentów to byli chłopcy, 40% dziewczyny. Dzisiaj jest na odwrót. No i te kobiety, które mają wyższe wykształcenie, mają inne oczekiwania życiowe, inne aspiracje, oczekują zupełnie innych partnerów i okazuje się, że tych partnerów mogą nie znaleźć. A do tego dochodzi jeszcze taki podział geograficzny, że dziewczyny wyjeżdżają ze wsi czy małych miasteczek do dużych miast i już tam zostają, natomiast chłopcy są częściej przywiązani do ojcowizny, do tych majątków, w związku z tym też na prowincji trudno im jest znaleźć partnerki na całe życie. No i odwrotnie, że w tych dużych miastach kobietom jest ciężej znaleźć mężczyzn, z którymi mogą się związać. I ta różnica w dużych miastach to jest 12%, czyli dla 12% dziewczyn w wieku do 40 lat nie będzie partnerów na przyszłość, bo ich po prostu fizycznie nie ma. No takie są prawa arytmetyki. I co ciekawe, jest taki program, czy był, Rolnik szuka żony i to nie był tylko taki rozrywkowy format, ale on odpowiadał na konkretne zapotrzebowanie społeczne, że tych kobiet na prowincji brakuje, ale z drugiej strony może warto by zrobić program Bizneswoman szuka męża, bo w miastach brakuje ich. I o tym nikt w Polsce nie mówi, o tym się nie toczy dyskusja, to jest zagrożenie dla pewnej spoistości społecznej, no ale także w przyszłości dla demografii, no bo trudno, żeby były dzieci, jeżeli nie będzie stałych związków.
1: Tylko tyle, że opisałeś problem, no ale co, jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje? No,
0: tylko rzecz w tym, że dzisiaj nikt tego problemu nie opisuje, to znaczy ten problem w ogóle nie jest obecny.
1: No tak, ale jeżeli,
0: obecny,
1: ale jeżeli będzie dyskusja, to no, między ludźmi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że on jest.
0: No to wrzucimy ten problem na agendę, że mam nadzieję, że po raz pierwszy zaczniemy o tym problemie dyskutować.
1: Nie jeździłeś na wycieczki zakładowe na grzybobranie albo z jakimś zakładem pracy tam, kiedy autobus zatrzymywał się na postój, no to kierowca mówił takie, wypowiadał taką formułę, panie na lewo, panowie na prawo.
0: No i to się dzisiaj zgadza, panie na lewo, panowie na prawo, tylko że dziewczyny na lewicę, chłopaki na prawicę.
1: No ale ciekawe, a jaki ty masz pomysł, dlaczego tak się dzieje?
0: No to
1: jest głębsze przeobrażenie, to znaczy czujesz, że to jest coś poważnego.
0: No to jest coś poważnego, dlatego że no jeszcze w latach 70. za takie żelazne prawo polityki uznawano to, że kobiety są bardziej konserwatywne i stanowią naturalny elektorat prawicy, a mężczyźni lewicy. I na przykład dlatego we Francji prawa wyborcze dla kobiet wprowadzono dopiero w 1944 roku, bo najmocniej sprzeciwiała się temu francuska lewica, która uważała, że jak kobiety dostaną prawa wyborcze, no to już na zawsze prawica będzie rządzić we Francji. No zresztą, kiedy w Polsce odbyły się pierwsze wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku, zagłosowały po raz pierwszy wtedy kobiety i było zwycięstwo prawicy, bo Endecja wygrała, na którą większość kobiet głosowała, co ciekawe. A teraz okazuje się, że mamy do czynienia z odwróceniem tego zjawiska i to dotyczy, myślę, w dużej mierze tej zmiany kulturowej, jaka się dokonała w obrębie pewnego przekazu kulturowego, medialnego, skierowanego do kobiet. To znaczy, że okazało się, że dzisiaj są inne priorytety życiowe, że już nie założenie rodziny, szczęśliwe małżeństwo, posiadanie dzieci, to już nie jest to, co jest w życiu najważniejsze. Czyli był ten instynkt macierzyński, który w dużej mierze udało się stłumić, chociaż na końcu ostatecznie jednak wychodzi, że natury się nie da oszukać, bo były takie badania robione, pytania ludzi na łożu śmierci, czego najbardziej w życiu żałują. I wśród tych rzeczy, których najbardziej żałowali, było to, że właśnie nie mają dzieci albo mają zbyt mało dzieci i gdyby udało się cofnąć czas, to by zupełnie inaczej pokierowali swoim życiem.
1: Ale w tym wypadku przysłowie lepiej późno niż wcale nie sprawdza się.
0: No nie sprawdza się, dlatego że nie da się oszukać natury, organizmu, ludzkiego ciała.
1: No dobrze, jeśli to jest problem, to myślisz, że istnieje możliwość rozwiązania tego problemu w sferze publicznej, politycznej?
0: Myślę, że to jest jednak problem kulturowy, że narzędzia polityczne są ograniczone. To jest podobnie jak z kryzysem demograficznym, którego źródła są kulturowe, a nie polityczne. Czyli no, trudno sobie wyobrazić, że jakiś polityk wyjdzie i powie: słuchajcie, nasza cywilizacja jest zagrożona, naród wymiera, musicie mieć więcej dzieci. I kobiety nagle słuchają tego polityka i stwierdzają: tak, musimy mieć więcej dzieci. No tak to nie działa. To znaczy, że to instrumentarium polityczne jest mocno ograniczone. Jak się prześledzi też politykę pronatalistyczną takich państw jak Francja, Czechy czy Węgry, że do pewnego momentu stawiano jako wzór, to okazuje się, no, że jednak w pewnym momencie ten wskaźnik dzietności przestał rosnąć i że wszystkie zachęty polityczno-ekonomiczne, jakieś ulgi podatkowe, zerowe kredyty, że to
1: nie działa,
0: kompletnie nie działa i tak naprawdę polityka się powinna przyznać do tego, że jest bezradna i trzeba zmienić sposób działania, czyli chodzi o...
1: No ale to jest, skoro to jest kulturowa zmiana, to ona jest bardzo głęboka. To znaczy, że to jest głęboki nurt kultury europejskiej, który sprawia, że tak jest.
0: No, tak jest, bo zauważmy, że największa dzietność jest tam, gdzie państwa nie prowadzą żadnej polityki pronatalistycznej, prodemograficznej. Gdyby chcieć naśladować ich, no to trzeba było wprowadzić takie rozwiązania jak w wielu krajach afrykańskich, więc okazuje się, że no tutaj trzeba zmienić zupełnie sposób działania, jakby promować pewne postawy prorodzinne.
1: To mówisz optymistycznie, że coś można promować. Jeżeli to jest głęboka zmiana kulturowa, to ta promocja nie może dotrzeć w perspektywie, nie wiem, roku, 5, 10, może w perspektywie 50 lat.
0: Oczywiście, że nie. A tymczasem politycy projektują coś na 4 lata maksimum do najbliższych wyborów. Nie ma myślenia w perspektywie długofalowej. No ja sam jestem ciekaw, jak na przykład sobie z tym poradzą Chińczycy. Bo oni nie są ograniczeni takimi politycznymi barierami jak w krajach demokratycznych, że oni mogą projektować coś na całe dekady. No zresztą tak opowiadali mi polscy politycy, którzy byli w Davos i rozmawiali z Chińczykami i tam Chińczycy ich pytają: no a co wy planujecie w roku 2056? No i ci Polacy zdębieli, bo nikt tak daleko nie myśli. A Chińczycy mówią: no a my tak daleko myślimy. Więc jest pytanie, jak oni sobie teraz poradzą z nieszczęściem, które sami na siebie ściągnęli, czyli
1: jednego
0: z tą polityką jednego dziecka, załamaniem demograficznym i czy oni są w stanie, mając no, bogate takie narzędzia polityczne, odwrócić ten trend.
1: No, to są problemy ekonomiczne, ale ponieważ Chińczyków jest bardzo dużo, więc jak zostanie ich 800 milionów, to też nic wielkiego się nie stanie, tak na dobrą sprawę. No dobrze, ale zostawmy Chińczyków na boku. Polska, wielki projekt, czyli to jest jeden temat. Inne? Trójmorze, geopolityka,
0: oczywiście,
1: gdzieś jakieś pomysły. Kiedyś to takie miejsce, taki wulkan pomysłów. Nadal ten wulkan funkcjonuje?
0: Oczywiście. Jeżeli chodzi o tematy geopolityczne, no to będzie debata na temat Polski w sytuacji zmieniających się sojuszy. Że dzisiaj widzimy, że te płyty tektoniczne, geopolityczne się bardzo mocno przesuwają, no i trwa dyskusja na temat architektury bezpieczeństwa narodowego. No i jak tu się sytuować pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, zresztą której jesteśmy częścią, Chinami, Rosją, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo.
1: No, ciekawe, czy będą oryginalne jakieś konkluzje. Mogą być? Wszyscy mówią Ameryka, Stany Zjednoczone, a Donald Tusk mówi Europa. No i co? No i co, jaki tu można mieć pomysł?
0: No, To poczekamy na naszą debatę, bo tutaj po to zapraszamy panelistów, żeby oni...
1: Dobrze.
0: Trudno za panelistów przed kongresem się wypowiadać, co oni powiedzą, jakie mają pomysły.
1: Ja przepraszam za ten sceptycyzm, jeśli chodzi o ten... Dobrze, to jest wszystko się będzie działo w przyszłą sobotę i niedzielę,
0: 30-31 maja.
1: W Centrum Olimpijskim.
0: Tak, tak.
1: Dobrze. I tam można przyjść? Czy to
0: można
1: jest...
0: przyjść, tak. Trzeba się wcześniej zarejestrować w internecie, a poza tym wstęp jest wolny na stronach Fundacji Polska Wielki Projekt.pl.
1: Dobrze, teraz krótka wprawka dziennikarska. Grzegorz Górny, 1,5 minuty na ocenę wizyty premiera Węgier w Polsce.
0: No ta wizyta miała przede wszystkim taki wymiar symboliczny, bo konkretów z niej pewnie wiele nie będzie, natomiast chodzi o taki sygnał wysłany i do Brukseli, i do Grupy Wyszehradzkiej, że gramy w jednej drużynie, czyli Modior i Tusk, zresztą są w tej samej rodzinie politycznej EPL-u. Myślę, że tutaj jest pewna też wspólnota działań. I Modior nie ukrywa, że Tusk jest dla niego takim wzorem, jeżeli chodzi o rozliczenia z poprzednią władzą. Chociaż jak widzimy, te rozliczenia tak średnio mu wychodzą. Natomiast można się spodziewać, że na Węgrzech będzie... bogatszy materiał dowodowy, no dlatego, że Fidesz rządził tam 16 lat i były to znacznie bardziej takie, można powiedzieć, silniejsze rządy, dlatego że przez 16 lat on miał jednak większość konstytucyjną. W związku z tym zbudował solidne zaplecze medialne i finansowe. I teraz jestem ciekaw, bo PiS-owi się często zarzucało, że nie zbudował zaplecza finansowego i medialnego i stawiano właśnie Węgry jako wzór. I teraz zobaczymy, jak w chwili próby, kiedy Fidesz będzie w opozycji, czy uda się to zaplecze zachować, dlatego że Modior nie ukrywa, że właśnie uderzenie chce skierować w tamtym kierunku.
1: A czy to jest, bo chyba w Poranku Wnet powiedziałeś o tym, że będzie premier Węgier dążył do tego, żeby Węgry były w strefie euro. To tak, taka jest tendencja i taka będzie tendencja?
0: No już ogłoszony został program nowego rządu i w tym programie jednym z punktów było tak, że takie docelowe przyjęcie euro jako waluty narodowej. Co ciekawe, Fidesz chciał to zablokować i wprowadził do konstytucji zapis, że forint jest walutą narodową, no ale okazuje się, że jeżeli TISO ma większość konstytucyjną, to może zmienić ustawę zasadniczą i wprowadzić tam euro.
1: Bardzo to ciekawe, Grzegorz Górny. Ostatni komentarz i ostatnie słowo w dzisiejszym poranku należy do ciebie. Wybierz.
0: No, myślę, że to, co powiedziała pani Małgorzata, jest prawdą, że ostatnie słowo należy do Boga i jak mówią, jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach.
1: Powiedział Grzegorz Górny. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Miłego słuchania Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Małgorzata Kleszcz podróżuje po tej Tajlandii, coraz bardziej się uśmiecha, coraz bardziej opalona. Opowiada między 6 a 7 w Radiu Wnet o tym, co się dzieje. A teraz chcę Państwu pokazać po prostu to miejsce. Małgosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze ponownie. Uśmiecham się, chociaż przyznam, że jak słuchałam teraz Pana Grzegorza Górnego, to trochę ten uśmiech miał ochotę zejść z twarzy. Chyba faktycznie tak jest, jeżeli mówimy o tej zależności między kobietą a mężczyzną. Tutaj w Tajlandii też jest bardzo niski wskaźnik dzietności. Chyba Tajlandia jest 10. Zjawisko, które ja tutaj zaobserwowałam, to tak jakby takie przedłużone dzieciństwo, tylko że to brzmi dobrze, no bo przecież dzieciństwo z reguły kojarzy się z czymś przyjemnym, natomiast w pewnym momencie ono musi się skończyć i taka jest kolej rzeczy. Natomiast my tutaj widzimy sklepy dla dorosłych kobiet, które zaopatrują nas w takie rzeczy, jakbyśmy były małymi dziewczynkami. Zabawki kolorowe, różowe ubranka i tak tutaj wyglądają tajki i taka jest też moda. Zresztą to jest takie bardzo azjatyckie, ażeby te kobiety starsze, te kobiety koło nawet 30-40 lat wyglądały i ubierały się tak jak dziewczynki, to może mieć wpływ, a z kolei mężczyźni bardzo często mają w sobie pierwiastek, chociaż chciałoby się powiedzieć, że jednak trochę więcej z kobiety i tak też wizualnie wyglądają. Tutaj w Tajlandii akurat jest to mocnym problemem, bo to zjawisko to już tutaj dotarło jeszcze zanim to powiedzmy było modne u nas w świecie zachodnim. Natomiast no, nie chciałabym tylko się pochylać nad tym, ponieważ są rzeczy też wspaniałe. Wyspa Kokut, bardzo blisko granicy z Kambodżą, zaledwie 40 kilometrów, długości 20 kilometrów, szerokości mniej więcej 12. Jestem na plaży i jestem na niej, drodzy Państwo, sama, co właściwie w pewnym sensie cieszy, ale po jakimś czasie przestaje cieszyć. No bo jak to jest, kiedy mamy się nawet takimi rajskimi, które Państwu teraz pokażę, widokami cieszyć sami. Sezon nieturystyczny, maj, czerwiec, ponieważ wilgotny i deszczowy. Jeden z takich resortów, tam domki położone na wzgórzach i właściwie chyba tylko jeden jest zajęty i to przez mnicha. Nie będę może jakoś natarczywie z tą kamerą go szukać, bo może przyjechał pomedytować. Tutaj jest, przypomnijmy, buddyzm. 90% Tajów wyznaje tę religię i mnisi często wyjeżdżają, no chociażby w takie miejsca właśnie, żeby pomedytować. To też nam daje jakąś myśl o świecie, że jakoś nad nim się często potrzebujemy zastanawiać. To już tylko chwila tutaj przed następnym przystankiem. Przypominam, że te podróże są w ramach 17 urodzin Radia Wnet. Ja tylko Państwu przybliżę ceny, bo tutaj jak to w Tajlandii bywa, możemy sobie wykonać masaż. Thai masaż kosztuje, no tu jest droższy, no bo to z takim widokiem, umówmy się, to jest w pakiecie. A więc 500 batów, gdzie przypomnijmy 90 batów to jest 10 zł, a więc już Państwu zostawiam tę chyba nie aż taką trudną matematykę i może jeszcze się tutaj trochę poprzechadzam. Oczywiście mam ochotę wejść też na te tematy ekonomiczne i związane z dzietnością, ale to może zostawiam już Państwu w studio, a ja będę cieszyć się tą palmą, czy nawet i palmami, bo jest ich tutaj całe mnóstwo.
1: A udało Ci się coś zjeść?
2: No właśnie, to nie jest takie oczywiste, bo sezon nieturystyczny sprawia, że wiele tych miejsc jest zamkniętych, a więc zjadłam mango. Było to jedno z najbardziej intensywnych owoców mango, jakie jadłam w życiu, no ale ciężko się nim najeść na śniadanie, nawet jak usiłujemy sobie jako kobiety wymówić, że dbamy o linię, chociaż zresztą czy istnieje jeszcze coś takiego jak jakieś jedno wspólne zdanie nas, kobiet, to zostawiam już Państwu do odpowiedzi. I zapraszam oczywiście na dziennik z podróży od poniedziałku do czwartku, a więc w najbliższy poniedziałek. Nie wiem z jakiej krainy, proszę słuchać, chociaż jak Państwo nie muszą wstawać, no to nie będę przecież do tego namawiać.
1: Ale nie wyglądasz na osobę pogrążoną w głębokiej depresji.
2: Życie to teatr.
1: Powiedziała Małgorzata Kleszcz. Wszystkiego dobrego, Małgosiu.
2: Wzajemnie, drodzy państwo. Mimo tych statystyk starajmy się nie załamywać, bo rzeczy są w naszych rękach.
0: Nocne powtórki w net.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Kraków 95 i 2 FM.
0: Radio Wnet.
5: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz i...
6: I Mikołaj Murkociński.
5: I tak jak Państwo usłyszeli, jesteśmy w Krakowie, a to jest preludium do jutrzejszego programu, który poprowadzi Mikołaj Murkociński między godziną 10 a 12, bo zbliża się referendum w ten weekend, jeśli chodzi o odwołanie obecnego prezydenta miasta, pana Aleksandra Michalskiego. Dlatego tak zaczniemy tę audycję, że będziemy rozmawiać o tym, w czym jest problem, skąd to referendum. I czy faktycznie ono się tak zakończy, że pan prezydent Michalski zostanie odwołany. Z nami pani wiceprezes zarządu Fundacji Wolność i Własność, pani mecenas Monika Brzozowska-Pasieka. Dzień dobry pani.
7: Dzień dobry państwu.
5: To jak to pani widzi Fundacja Wolność i Własność, czym się państwo w tych ostatnich miesiącach zajmowali?
7: My zaczęliśmy w zasadzie 2 lata temu zajmować się kwestiami związanymi ze strefą czystego transportu. Myślę, że ta idea strefy czystego transportu to był taki katalizator w ogóle do wszelkich zmian, również do kwestii referendum. Dlatego, że cała idea zaczęła się już kilka lat wcześniej, natomiast od 1 stycznia 2026 roku strefy czystego transportu zaczęły obowiązywać. I okazało się, że jest to ogromny problem z bardzo wielu punktów widzenia. Bo to jest problem zarówno dla osób, które mieszkają poza Krakowem, bo mieszkańców Krakowa to nie dotyczy, ale również niektórych mieszkańców Krakowa będzie to dotyczyło. Takich, którzy na przykład chcą wyjechać albo mieszkają gdzieś poza Krakowem, czy mieszkają w Krakowie i poza Krakowem. I to jest też kwestia ich ewentualnych dojazdów. I to myślę, że te strefy czystego transportu to był taki katalizator do zmiany. My próbowaliśmy wielokrotnie, zresztą z różnymi organizacjami, mediować, próbowaliśmy przedstawiać punkty widzenia różne. Próbowaliśmy tak naprawdę uczestniczyć w konsultacjach społecznych, ale to wszystko nic nie dawało. I dopiero kiedy taki gniew narastał, ludzi, którzy nagle okazało się, że nie mogą wjechać, przyjechać tutaj z takimi naprawdę potrzebami bardzo nagłymi, typu lekarz, typu remont mieszkania, typu dojazd do swoich miejsc pracy, no to okazało się, że faktycznie ten gniew narastał i chyba tego efektem było między innymi to referendum.
5: Te osoby, które do państwa się zgłaszają właśnie, to jest tak, że to są głównie mieszkańcy Krakowa, czy właśnie mieszkańcy, którzy tutaj, co prawda w Krakowie już nie są zameldowani, gdzieś na obrzeżach poza Krakowem, w tych satelickich miasteczkach mieszkają i to ich najbardziej ta strefa czystego transportu denerwuje, dotyka i z tym się zgodzić nie mogą.
7: To bardzo różnie, dlatego że przypominam, że akurat ta uchwała, która w części została tak naprawdę unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, to ona dotyczyła na początku, wyłączała tak naprawdę osoby, które były zameldowane w Krakowie, więc dotyczyła również osób, które zamieszkiwały w Krakowie, no a nie miały tego meldunku. To częściowo wykasował Wojewódzki Sąd Administracyjny, więc teraz większą jakby grupę osób, która się do nas zgłasza, to są osoby spoza Krakowa, czyli ten cały obważanek, tak zwany obważanek krakowski, Wieliczka, Skawina, Dobczyce, czyli ci ludzie, którzy tak naprawdę mieszkają w swoich miejscowościach, no a tutaj mają centrum swojego życia zawodowego.
5: No ale to są osoby, które tu zameldowane nie są, więc w referendum udziału wziąć nie będą mogły.
7: No tak, to są osoby, które faktycznie nie będą mogły wziąć udziału w referendum. Natomiast myślę, że jakby ten głos gniewu, on się gdzieś tam rozlewa również dla mieszkańców. Strefa czystego transportu, tak jak powiedziałam, to był taki trochę katalizator do zmian. Natomiast to nie oznacza, że to jest jedyna rzecz, która samych mieszkańców no w jakiś tam sposób niepokoi, denerwuje i sprawia, że chcieliby zmiany.
5: To muszę Państwu powiedzieć, że po raz pierwszy jako, że razem ja i Mikołaj z Krakowa jesteśmy, ale razem z Tosią Bartysią, o czym Państwu jeszcze opowiem, całą podróż z Warszawy wczoraj przebyłyśmy. I to przebyłyśmy samochodem Volvo z roku, myślę, 2008, może 2009. I sobie uświadomiłam, jadąc do Krakowa, że my dzisiaj rano przecież do Krakowa tym samochodem wjechać nie będziemy mogły. Trzeba będzie go gdzieś zarejestrować, zapłacić, więc samochód musiał zostać, musiałyśmy przesiąść się do innego wehikułu, żeby tutaj wjechać, bo teraz znajdujemy się w dzielnicy Krakowa na Salwatorze. To zapytam, bo pani już poza anteną, to wiem, w referendum udziału brać nie będzie, jako że nie jest pani zameldowana w Krakowie, ale pracuje pani w Krakowie, ma pani kontakt z osobami, które tutaj mieszkają. Co mówią mieszkańcy, czy wezmą udział w tym referendum, no i też co mówią, kto tutaj miałby tym miastem zarządzać.
7: Ja trochę się wytłumaczę, dlaczego nie wezmę udziału w referendum, dlatego, że ja przez długi czas byłam oczywiście mieszkanką Krakowa i Kraków to jest miejsce, które uwielbiam, natomiast również z powodu tych zmian, które były bardzo niekorzystne, ja, podobnie zresztą jak duża liczba moich znajomych, wyprowadziliśmy się poza Kraków. To były między innymi kwestie betonowania Krakowa, to były kwestie różnego rodzaju ulic, które nagle stawały się jednokierunkowe, chociażby całe osiedle oficerskie, gdzie tam bardzo ciężko się jest poruszać. Więc to były takie kwestie, gdzie Kraków tak naprawdę trochę nas wypchnął do okolicznych miasteczek. I stąd właśnie nasza decyzja moja, mojej rodziny, ale też wielu moich przyjaciół, żeby wyjść poza Kraków. Natomiast mieszkańcy Krakowa bardzo różnie też reagują na to referendum. Jest część osób, która na referendum się nie wybiera. Jest część osób, która na referendum pójdzie z konkretnym wskazaniem. Więc to zależy od tego, kogo tak naprawdę pytamy. Akurat wśród moich znajomych większość osób się wybiera na referendum, chcąc odwołania obecnego prezydenta. Ale to jakby jest też konsekwencja takiej polityki, która jest prowadzona od lat w Krakowie. To nie jest tak, że to są dwuletnie rządy, które faktycznie, no to można powiedzieć, bardzo szybko zniechęcił obecny prezydent mieszkańców do siebie. To faktycznie rekordowo szybko, zważywszy na to, ile poprzednik razy był wybierany. Natomiast i ile czasu był prezydentem miasta. Natomiast to jest też konsekwencja jakby lat całych i tego, w jaki sposób Kraków jest zarządzany. No teraz faktycznie zarządzany jest no tak źle, że mieszkańcy chcą odwołania prezydenta.
1: No, ale czy to nie jest jakiś problem właśnie strukturalny, biorąc pod uwagę, że jak pani sama wskazała, tutaj prezydent Majchrowski, ja nie wiem, ile on był prezydentem, 20 lat, nawet chyba ponad. I właśnie pytanie, czy to nie jest też taka specyfika tego miasta, że to miasto nie lubi zmian i być może to jest właśnie, to jest może coś, co sprawi, że to referendum no być może nie zmobilizuje tak dużej liczby wyborców, czy według pani ta masa krytyczna, to niezadowolenie, które kumulowało się przez te powiedzmy 25 lat, ono już osiągnęło rzeczywiście w tym momencie taki stopień, że ta zmiana jest możliwa, jakaś taka zmiana mentalna w lokalnej polityce?
7: Wydaje mi się, że jest to możliwe, aczkolwiek ja nie śledzę tak dokładnie, jakie są faktycznie statystyki, jakie są możliwości, czy faktycznie dojdzie do takiej zmiany, czy nie. Natomiast sam fakt, że po 2 latach nagle mamy referendum, czy nagle mamy takie niezadowolenie społeczne, że jednak do tego referendum dochodzi, no świadczy też o tym, że przekroczone zostały pewne granice. Duża liczba osób korzysta na przykład z transportu miejskiego. W tej chwili mamy ogromne kwoty, które płacimy za bilety. No to są kwoty, które są nieporównywalne z innymi miastami, tak? 4 zł za 15-minutową przejażdżkę transportem miejskim. No no to też jakby pokazuje, że ta masa krytyczna, bardzo dużo ludzi korzysta, również młodych ludzi korzysta z tego transportu i nagle okazuje się, że tak naprawdę tego transportu są gdzieś tam pozbawieni. Tak jak powiedziałam, strefy czystego transportu to był katalizator, natomiast pewne rzeczy, które jakby wprowadzone zostały przez te ostatnie 2 lata rządów, powodują, że to ten gniew jest wśród bardzo różnych grup społecznych, nie tylko wśród osób, które są przypisane do konkretnych partii czy do konkretnych prądów politycznych, ale również wśród osób, które na przykład korzystają z miejskiego transportu, młodych ludzi, którzy wcale z konserwatywnym środowiskiem nie mają nic wspólnego.
1: Albo z miejskich parkingów, bo muszę powiedzieć, że w miejscu, w którym się znajdujemy na Salwatorze, za godzinę, jeżeli nie jest się z Krakowa, trzeba zapłacić 9 zł od godziny 8 do godziny 22. Od poniedziałku do niedzieli. To też taka cecha charakterystyczna, ale wspomniała Pani właśnie o tym, że niezależnie od sympatii politycznych, i to jest chyba taka łatka, którą przeciwnicy referendum chcą właśnie przyszyć całej tej inicjatywie, że to jest inicjatywa na wskroś polityczna. Jak to wygląda?
7: Ja bym tego tak nie oceniała z punktu widzenia politycznego, no bo na przykład nasz ruch i nasza fundacja, my wyrośliśmy z takiego ruchu Nie oddamy miasta i my naprawdę skupiamy bardzo, bardzo różne grupy społeczne, bardzo różne wiekowo, bardzo różne światopoglądowo i do nas przychodzą bardzo różne osoby, też gdzieś tam żaląc się, i my wiemy, jakie mniej więcej mają i światopogląd, i jaki mają pogląd w ogóle na życie. I to nie są osoby, które są przypisane do jednej partii czy jednego jakiegoś światopoglądu, tylko to są osoby naprawdę bardzo, bardzo różne, a jednak one idą również na głosować na referendum. Więc ja bym jakby tutaj chyba oddzielała te kwestie polityczne od kwestii właśnie takiego niezadowolenia społecznego, które jest naprawdę, obejmuje bardzo różne grupy.
1: To jeszcze, czy krakowianie interesują się swoim miastem, skoro pani właśnie należy do jednego z takich ruchów? Jak pani ocenia to zaangażowanie tutaj mieszkańców tego miasta i jak ono wygląda na przestrzeni tych lat? Czy ludzie się coraz bardziej interesują? Jak to wygląda też z punktu widzenia tych różnych organizacji?
7: Myślę, że coraz większe jest zaangażowanie. Ja powiem, widziałam to podczas procesu, który był w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Musieliśmy zmieniać salę, dlatego że było tak duże zainteresowanie zarówno organizacji, które się poprzyłączały, jak również samych mieszkańców. Przed sądem był protest. Coś, czego raczej w sądach wojewódzkich się nie widziało. Tak? Więc ja myślę, że jest coraz większe zaangażowanie, ponieważ to dotyka też coraz częściej takich spraw, które dotykają nas najczęściej, czyli na przykład parkowanie. Tak? Czyli na przykład jazda, poruszanie się po mieście, czyli kwestie wjazdu do miasta. To są rzeczy, które my mamy na co dzień. W związku z tym myślę, że coraz większe jest zaangażowanie i to, co muszę powiedzieć, do nas coraz częściej przychodzą grupy osób bardzo młodych. Tak? Czyli to są studenci na przykład, którzy tutaj są. To są osoby, które ukończyły studia, czyli my trafiamy do takiej grupy z całym tym ruchem Nie oddamy miasta, do takiej grupy społecznej. To jest też jakby znak czasu, że to już nie są osoby powiedzmy 60+, tylko raczej osoby młode, prężne, które chcą działać.
1: To jeszcze takie pytanie, ponieważ tydzień temu właśnie zostałem zaczepiony przez jednego z wolontariuszy działających właśnie na rzecz referendum. Wręczył mi taką gazetkę zachęcającą w różny sposób do tego, aby wziąć udział w referendum. I na pierwszej stronie, już nie pamiętam dokładnie tytułu, ale koniec Krakówka. I czy rzeczywiście dzisiaj mamy taki, czym jest ten Krakówek w cudzysłowie, i czy rzeczywiście dzisiaj mamy takie starcie między właśnie tymi nowymi jakimiś osobami zaangażowanymi, a tym, no właśnie tym mitycznym chyba Krakówkiem, o którym mówi się w całej Polsce, tak jak mówi się zresztą o Warszawce również.
7: Tak, ja myślę, że coraz częściej młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj z różnych okolic, bo to nie tylko z okolic Małopolski, tak, i z województwa małopolskiego, ale również naprawdę z bardzo wielu rejonów Polski, z uwagi na chociażby uniwersytety, które tutaj są, z uwagi na możliwości też, które tutaj są w Krakowie. Oni zmieniają Kraków i myślę, że Kraków jest takim miastem w tej chwili już trochę młodzieżowym. Czy to jest koniec Krakówka? Nie wiem, powiem szczerze. Zobaczymy, chyba po referendum zobaczymy, czy faktycznie gdzieś jest ta warka pomiędzy czymś nowym, a tym starym, znanym nam Krakówkiem.
5: Dlaczego państwo nie chcą oddać miastem? W czym Kraków jest taki wspaniały?
7: No bo to jest nasze miasto. My tu mieszkamy, my tu mamy swoje rodziny, my tu mamy swoją pracę. My chcemy żyć po prostu tak, żeby nas nikt nie ograniczał w tych wszystkich działaniach naszych. Tu płacimy podatki, w związku z tym no, chcemy, żeby to miasto było absolutnie nasze i żeby to miasto było po prostu do życia dla nas. My też nie jesteśmy antysystemowi. Wiemy, że daniny trzeba płacić, wiemy, że no, trzeba też podatki płacić. Natomiast no, my chcemy, żeby to wszystko miało taki racjonalny wymiar, żebyśmy sobie nie przeszkadzali, a dzisiaj mamy wrażenie, że mieszkańcy trochę przeszkadzają włodarzom miasta i to jest coś, na co my się nie możemy zgodzić.
1: Tak sobie jeszcze myślę, że takie subiektywne wrażenie, że w sumie jesteśmy właśnie w takiej dzielnicy, która troszeczkę, w której się krystalizują te różne problemy. Wspomniałem o parkingu, ale także przyjazd tutaj. Ja akurat jechałem z dzielnicy Krowodrza, czyli w zasadzie sąsiednia dzielnica. Pół godziny mi zajęło tutaj przejazd samochodem, bo akurat musiałem samochodem jechać. No ale także jest to dzielnica, która drży, ponieważ dosłownie dwie przecznice stąd powstaje gigantyczny hotel. Hotel w budynku, który no, był także takim symbolem miasta, miasto projekt. Tutaj powstawała Nowa Huta, tutaj również powstawały różne inne miasta na Bliskim Wschodzie, między innymi tutaj je planowano, ale są również Błonia, które przez całe lata były takim terenem zielonym. Nie mówię tylko o Błoniach krakowskich, samych Błoniach, ale także terenach, które były dookoła. Teraz widzimy jedno osiedle, drugie osiedle, które powstaje gdzieś tam na Cichym Kącinku. To są chyba też takie problemy, z którymi, czy to również o to tutaj właśnie chodzi w tym referendum, bo to chyba nie tylko SCT.
7: No ja powiedziałam, że dlatego wyprowadziłam się między innymi z Krakowa, dlatego że ja mieszkałam w miejscu, gdzie był tak zwany korytarz powietrzny. I faktycznie to był taki, myśmy to sobie nazywali z rodziną Zielony Krakówek trochę. Takie zielone miejsce już na wyjeździe na Warszawę. Natomiast w tej chwili ja nie poznaję tego miasta już wtedy, kiedy i tej dzielnicy. Kiedy my się wyprowadzaliśmy w 2000, no nieważne którym, w każdym razie, kiedy my się wyprowadzaliśmy, to już tam było bardzo dużo bloków. W tej chwili w zasadzie nie ma się tam jak ruszyć, a cała infrastruktura nie powstała. Czyli dołożono bloków, dołożono również mieszkańców, no bo to siłą rzeczy, natomiast zapomniano o tym, żeby na przykład udrożnić dzielnicę, żeby powstały ulice, żeby była cała infrastruktura związana z przedszkolami, żłobkami, szkołami i tak dalej, i tak dalej. Więc to myślę, że też jest ogromny problem. Ja nie przypominam sobie, powiem szczerze, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby w ostatnich 5 latach przyjeżdżając spod Wieliczki, żebym chyba z Wieliczki, spod Myślenic, żebym nie stała w korku. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nawet chyba w pandemii było tak przez moment, że może było troszkę lżej, natomiast cały czas Kraków stoi po prostu w korkach. My nie możemy też dojechać bardzo często pracujemy w centrum, nie możemy tak naprawdę dojechać do swoich miejsc pracy i to jest ogromny problem. Non stop coś jest remontowane, często kompletnie bez sensu, bo są remontowane, wyłączane całe arterie i to powoduje tak naprawdę korek w całym mieście, ponieważ nagle okazuje się, że 3 główne arterie miasta są w remoncie. Jest korek, który po prostu stoi, my się nie poruszamy. Więc to jest problem w kontekście tego, że no, mówi nam się, przejdźcie na ten transport zbiorowy. No ale my nie możemy przejść na transport zbiorowy, bo tu z kolei transport zbiorowy coraz częściej jest tak, że są coraz droższe bilety. W związku z tym, no jakby mamy tyle sprzeczności i nikt chyba nie myśli o tym, jak nam pomóc? Raczej wszyscy są w kierunku takim, jak tutaj zrobić, żeby wszystko było zielono, żeby było pięknie, żeby było tak naprawdę zgodne z pewnymi wytycznymi normami, które są gdzieś tam przyjęte, a nie tak, żeby były dogodne dla mieszkańców.
1: Miasto ma być jak Porto lub Monachium, tak wyczytałem ostatnio w wywiadzie z panem prezydentem Aleksandrem Miszalskim. Haniu?
5: Nic, no zobaczymy, czy jaki będzie wynik referendum i czy on faktycznie taką zmianę i tą wizję miasta dla mieszkańców wdroży. No, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani wiceprezes Zarządu Fundacji Wolność i Własność, pani mecenas Monika Brzozowska-Pasieka.
7: Bardzo dziękuję i też zapraszam do kontaktu z nami wszystkich, którzy chcieliby w jakiś sposób właśnie nie oddać swojego miasta. Dziękuję.
5: To ja Państwu teraz zaproponuję, a nawet powiem, że wysłuchają Państwo teraz króciutkiej rozmowy, którą tuż przed rozpoczęciem tej audycji przeprowadziłam z mieszkańcem właśnie Salvatora.
2: Tania z Radia Wnet, jestem. O referendum, czy pan będzie brał w nim udział? Nie będzie pan brał udziału?
3: Nie będę brał udziału.
2: A dlaczego?
3: Bo ja uważam, że powinni najpierw tego poprzedniego prezydenta rozliczyć, a nie tego, to nie za krótko. I uważam, że każdemu trzeba dać szansę. Teraz się wziął do roboty i... No tak myślę.
2: Czyli to prezydent Majchrowski winny jest tej sytuacji, w jakiej jest Kraków.
3: To on podpisał przecież też to, nie? Są umowy podpisane, które trzeba realizować w ogóle.
2: Na przykład dotyczące?
3: Zielonego Ładu i tym podobne w ogóle.
2: Czyli ta strefa czystego transportu to nie wina pana prezydenta Miszalskiego?
3: No po części też, ja nie mówię, że do końca nie, ale ja jestem za czystym powietrzem, o tak powiem. Mhm. I mi ten Zielony Ład się akurat podoba.
2: Żeby te elektryki tutaj jeździły, spalinowe no, nie wjeżdżały.
3: No wie pani, nie wiem jak to jest w ogóle. Na kogo pani by chciała na prezydenta Gibałę? Czyli jego brat jest największym deweloperem w Krakowie. Kiedy Kraków jest zabetowany przez jego brata.
2: A może są inne alternatywy, czy już tylko gorsze?
3: Ale czyli kto? Ja tak się zastanawiałem, w pracy rozmawiamy, no nie ma innego po prostu w ogóle, no.
2: A może się jakiś znajdzie?
3: No to wtedy będziemy się zastanawiać.
2: A, czyli teraz na referendum nie, a właśnie co mówią pana sąsiedzi, znajomi tutaj
3: też
2: z Krakowa?
3: Nie idą. Znaczy część idzie, ale większość to nie idzie. Są tacy, że na przykład pracuje w takiej branży, jakiej pracuje i przytakuje po prostu do świętego spokoju, że pójdę, ale nie pójdę w ogóle, bo wiadomo, o co się rozchodzi też do mnie, bo jest część osób, nawet tu na Salvatorze, no, którzy pójdą, a część po prostu, że nie pójdą. Tak, ja taksówkę tam mówię, nie wiem, czy nie jedzie moja akurat. Nie, to nie taksówka.
2: To tylko jeszcze zapytam, jak panu się mieszka w Krakowie? Czy jest tak, że te ostatnie lata się lepiej mieszka, gorzej, tak samo, co jest taką największą problemem?
3: Ja bym zgrzeszył, gdybym narzekał. Dzisiaj żyję tak jak no normalnie. Dostać mnie no po prostu, że nie muszę no od pierwszego do pierwszego dociągam, bo tak powiem w ogóle. Stać mnie na wakaty i tak dalej też, no nie, no. Dużo ludzi może też i nie stać. Zwłaszcza ci, co są na tych emeryturach, mają te emeryturki takie głodowe, no ale no co zrobić? Nie wiadomo, jak to miał też będę miał emeryturę. No nie.
2: Bardzo dziękuję.
3: Proszę. A jak ludzie głosują? Czy pójdą?
2: Nie wiem, dowiemy się dzisiaj.
3: Aha, to ja jestem pierwszą osobą?
2: Tak jest.
3: No chyba się doszczelę, bo właśnie. Znaczy, wie pani, no to, co było wczoraj w Warszawie, no to tego, no ja myślę, że on się utrzyma. Ale czy się utrzyma? Jeżeli się nie utrzyma, to wtedy będziemy się zastanawiać nad kimś innym po prostu w ogóle. No.
2: Bardzo dziękuję.
3: Proszę bardzo. No.
2: Miłego dnia.
5: I to była rozmowa z mieszkańcem Salvatora. To ja Państwu teraz tak zrobimy, że przeniesiemy się do dnia wczorajszego, dlatego że wczoraj razem z Tosią Bartyś wsiadłyśmy w samochód w Warszawie i pojechałyśmy do Nowogrodzca. To była długa podróż, męcząca podróż, ale z sukcesem zakończona. Chyba w sumie 12 godzin nam od wyjazdu z Warszawy do przyjazdu do Krakowa z przystankiem w Nowogrodźcu to zajęło, aby zatrzymałyśmy się tam po specjalną przesyłkę dla słuchaczy Radia Radia Wnet, mianowicie pod kubeczki z Bolesławca, ceramika bolesławska. I właśnie będzie można te kubeczki nabyć nie tylko na urodzinach radia, które się już zbliżają, ale także na jarmarku dominikańskim, który w tę niedzielę będzie miał miejsce i zaprosi na niego Państwa Tosia Bartyś, która jest tutaj ze mną i też w niedzielę właśnie z kubeczkami zjawi się na jarmarku. Dzień dobry, gdzie trzeba przyjść, proszę Pani?
8: Dzień dobry, trzeba przyjść w okolice klasztoru dominikanów na Służewiu. Odbędzie się tam 25. jarmark dominikański, jubileuszowy, także impreza tam będzie przednia. Z tego co wiem, planowane są również koncerty, ale będziemy tam też my, czyli ja i redaktor Krzysztof Skowroński. Między godziną 11 a 14 usiądziemy przy naszym stoisku i chętnie się z Państwem spotkamy, chętnie Państwu przekażemy nasze różne gadżety, przede wszystkim właśnie kubki z Bolesławca, które myślę, że są bardzo pożądane przez naszych słuchaczy.
5: I przez redakcję też, bo dobrze jest mieć z czego kawę pić i gościom też zrobić, więc my Państwa teraz zabierzemy na taką krótką relację z tego, jak wyglądał odbiór kubeczków, a było to w Nowogrodzcu u pana Józefa Rutyny, który właśnie tą ceramikę bolesławiecką produkuje sam. Kubecz, miseczki.
9: Miseczki, bo kubków macie dosyć, ja wam miseczki dam, dobrze? Każdy z pań po komplecie, dobrze?
5: Nie, to jednak warto było przyjechać, proszę.
9: Trzeba,
5: najpiękniejsze.
9: To jest dla jednej pani, drugi. To taki sam zestaw zdobienia czy inny?
5: A można wybrać inny?
9: Tak, można.
10: Mi się ten bardzo podoba.
9: To pani, tak? A pani wybierze sobie swój.
5: A panu który się najbardziej podoba?
9: Nie, żaden.
5: Jak
9: się
5: to?
9: Chwilę narobiłem, że żaden się.
5: Mi się patrzeć. Ten najbardziej podoba.
9: Proszę bardzo. To jest brud, któryśmy tutaj stworzyli. I parę lat temu był. Robiliśmy taki. Nie chwycił. Robiliśmy ten cały. Nie chwycił. Skolegowaliśmy. Chwyciło, jedziemy dalej. A po cukiernicy też chcecie do tego? Czyli cukru nie używacie?
5: Ja nie używam cukru. A ma pan może maselniczkę?
9: Pani chce maselniczkę, dobrze, proszę.
5: No. A ma pan taką wodną? Nie robi pan takiej, co? O wodnych maselniczkach?
9: Ja robię, dla Amerykańców robiłem i robię. Teraz już na kraju, ale nie ma.
5: No bo to są, ja znam, że to jest francuska maselniczka, tak się ponoć mówi, że w wodzie się trzyma masło.
9: Możliwe, ale ja dla Amerykańców.
5: Amerykanie używają.
9: Kiedyś ja eksportowałem i robiłem dla nich, nie? Ale robimy, ale w tej chwili nie ma, bo to idzie tak jakoś. Maselniczkę, którą pani chce? Małą, średnią, dużą.
5: Małą.
9: Małą, proszę bardzo. Malutka jest.
5: Sam pan to wszystko robi?
9: Nie, syn, synowa i ja.
5: Od ilu lat?
9: Niedawno, od 77 roku.
5: Czy to trzeba było się jakoś uczyć fachu? Od kogo pan to wszystko wie, jak robić?
9: Jestem samouczkiem.
5: No dobrze, a proces, jak się wytwarza taką miskę? Ile to trwa, proszę powiedzieć? To jest wszystko ręcznie.
9: Nie widziała pani firmy?
5: Nie.
9: Nie? To chcecie zobaczyć?
5: Tak.
9: To mam opowiadać. Tam kamer zrobi wyrzac, tak?
5: Dobrze.
9: Z ekspresu, dobrze. To pójdziemy do firmy w porządku. Zrób dwie kawy z ekspresu dla pani.
5: Dzień dobry.
9: Dwie kawy, dla mnie trzecią.

0: się wszystko zrobiło, ale są elektrolity, upłynniają to, tak? Później bierzemy z tego baniaka, a to wodę tam chodzi, proszę, jest w półfabrykacie.
1: Ach, cholipka, no nie załapała się.
0: Jest, ruszyliśmy. Wlewa się tutaj tą masę, osiada się na ściankach, widzimy, że grubość dobra, odlewamy to ze środka, nie? Później wyjmujemy to.
1: Czyli glinę wlewa się do form.
0: Znaczy masę lejną już. Mhm. Glinę wrzuca się do bębna, do młynów. Widzieliście młyny?
1: Nie.
0: Chodźcie. Młyn, tu się te gliny sypie do tego młyna. On mieli.
1: A glina jest skąd?
0: W kopalni.
1: Gdzie jest ta kopalnia?
0: W Czerwonej Wodzie.
1: Daleko to jest stąd?
0: Nie, 20 km.
1: I to jest biała glina, tak ona się nazywa?
0: Jedne z tą w Big Buckach, a drugie luzem, nie? Następne szkliwo się robi w tym młynie. To 7-8 składników różnych, kwarców, nie kwarców, szkła. Kręci się szkliwo. Jak już to wyjmiemy, to zaczyszczamy, tam który zaczyszcza, nie? Te szwy. Później syn, tam stanowisko jest, zamywa. A jak już to zamywa, na półki kładzie tutaj do pieca.
1: I wypalana jest.
0: 720 stopni.
1: Tu w tym piecu? Tu tak jest będzie. 720?
0: Ma sprawa, w następnym jest 1230. Nie jest problem żaden. To jest kantal, to jest wełna, to jest takie piece, że mają to robić, nie? Następnie jak to wyjmiemy, idzie do malarni. Idzie pół, jakby biskwit tak zwany, idzie do malarni, tutaj malarka synowa maluje.
1: Sama się też uczyła malować tych wzorów?
0: U nas. Sama, musiała sama się uczyć. Nie, szkół żadnych nie przechodziło.
1: No ale to na czym to polega, że to jest Bolesławiec? No bo jest jaka jest wspólność? Bo teraz to jest tak, że wiele rzemieślników tutaj robi.
0: Tu jest glina i tu jest tradycja.
1: Glina i tradycja. No ale też kolory, że jest ten taki niebieski.
0: Różne się maluje. Nie tylko niebieskie kolorują. To my prymitywne malujemy niebieskie. A inni się bawią, robią cuda. To my tylko taka malutka firma, że to ciągniemy. Bo. I stąd jak już pomalujemy, idzie to malowane wygląda, nie? Idziemy, dajemy polewę, szkliwo, szkliwem tutaj. Maszyny już
1: A czym jest czas, szkliwo? Bo ja nie wiem.
0: Mówiłem już 7 rodzajów różnych związków. Kwarcu, nie kwarcu, różne kwarce, szkło, różne komponenty. Ja nie mogę mówić, bo nie pamiętam.
1: Ale co, dzięki temu jest ten połysk i nie moczy się glina?
0: Połysk daje wprost, no, to jest transparentne. Ono jest jakby szkło i ma połysk w sobie. Później jak zaszkliwimy, to spody zamywamy. Syn przed chwilą ładował piec i później się na półki ładuje. Pokażę wam, jak to na półkach, ale już puścił piec, nie mogę wam pokazać.
1: Gorąco.
0: Tak, już nie mogę, już idzie piec. Zaszkliwił, zamył te spody, ustawił na półki. I jak już resztę to wiecie, bo wam dało już. Proste, tak?
1: Niezbyt.
0: Bardzo proste, prostszego nie ma. Nic prostszego nie ma.
1: No ale czyli to jest tak, że u państwa każdy jest inny, no bo to jest wszystko ręcznie malowane.
0: Tak, ręcznie idzie. Na toczku ręcznie, pędzelki, tempelki.
1: I tylko synowa sama maluje?
0: Tak. Syn pracuje synowa i ja. I mam ramię, tego pracownika, który tam pozamiata. Ale to tak na 1/4 etacie.
1: No to codziennie ile takich przykładowych kubków od zera jesteście w stanie zrobić?
0: 10.
1: To konkretna liczba.
0: Prawdy pani nie powiem. No bo nie pamiętam, że pani powiedział, no nie pamiętam.
1: No to a czemu pan się zdecydował taki zakład rzemieślniczy prowadzić?
0: Byłem armistą w Suliówku, w waszej Warszawie. Nawet byłem w Instytucie Badań, pracowałem w technik pancernej samochodowej.

0: No i jak wyszedłem do cywila, coś trzeba było robić. Ja wyszedłem po 10 latach do cywila, bo nie miałem ochoty być dłużej w wojsku. No i coś trzeba było robić, no. Co miałem robić? Karabiny jakieś przygotowanie, trzeba było coś szukać. Ale tu jest Zagłębie. Zagłębie wprost z gminą związane, więc bardzo proste. Byłem wprost szefem, tutaj mieli cech. Był nas 74, były lata takie. Akurat przewodziłem cechowi, ale to historia.
1: 74 ceramików.
0: Ach, ceramików.
1: Tak. A dziś ilu jest?
0: 23.
1: A dlaczego tak mało?
0: No bo zbankrutowali. Dzisiaj jakoś tam jest jeszcze, ale zbankrutowali.
1: Bo?
0: No bo nikt nie chciał kupować ceramiki. Był taki okres, ludzie kupowali do jedzenia. I opłaty, a na ceramikę już nie mieli ludzie pieniędzy. No, ja się nie dziwiłem wcale. Piekłem wtedy, miałem przerwę, 6 lat piekłem chleb, 2000 chleba dziennie. I wróciłem do ceramiki znowu, jak ceramika, patrzę, że będzie szła.
1: I idzie.
0: Bardzo idzie. Proszę bardzo, idziemy na kawę.
2: Nie!
1: Że jesteśmy. A jak to jest? A,
2: taka jestem.
1: Ale tylko głos. Głos tylko. To radio jest, my jesteśmy radio.
2: No to dobrze.
1: A jak to jest, że pani z mężem zaczęła prowadzić tutaj zakład? Kto wpadł na pomysł? Bo mąż mówi, że ona. Ja podejrzewam, że może to jednak była pani.
2: No nie, no mąż musiał coś robić. I zajął się ceramiką. Ja pracowałam w szkole.
1: Ale mężowi pani coś tutaj pomagała?
0: Nie,
2: tak. Jakiś czas, póki dziecko było małe, no to nie. A później cały czas, cokolwiek żeśmy robili, zawsze razem jeździmy i zawsze razem.
0: Straszna rzecz, zawsze razem. Koniec świata.
1: A skąd pani takie wzory? To jest, pani po prostu to w głowie miała i wymyśliła, czy skąd to są?
2: Nie, ja po prostu...
0: Lubiłam malować.
2: Ja w szkole pracując też lubiłam malować. I to już taka natura chyba nauczyciela, że no, musi wszystko umieć. I po prostu wymyślam. Mam różne stempelki, część ręcznie, część układam ze stempelków. I ja tak. To w ogóle ręcznie malowałam.
0: To w ogóle.
2: A do tego robimy wszystko od podstaw.
0: Wiadomo, panie widziały.
2: No.
0: Panie bo, widziały.
1: Bo to nie jest oczywiste, prawda? Bo teraz już to fabryki tutaj jakieś większość, działają.
2: Tak.
0: Większość kupują półfabryka.
2: Tak.
0: Malują.
2: Tak zwane,
0: i już.
2: Tak zwane biskuit.
0: A my robimy od zera.
2: I na tym malują.
1: A to ja jeszcze zapytam, bo my nie znamy tej historii, jak to się stało, że redaktor Skowroński tutaj trafił i że te kubeczki Radia Wnet powstały.
0: Jak on to trafił? Nie wiem, siedziałem tam na krzesełku, gdzie te stoły i facet z tego TVN24, tak? Tak jakoś się wydawał, że to on idzie. Ale się tym poznałem, bo przyszedł, a nie wiem, byli w Nowogrodzie, coś tu nagrywali.
2: A ja poznałam od razu, kto to. To
0: a
2: co
0: to trafił, nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Ale chyba dobrze, że trafił, bo mamy kubki teraz.
0: Ja też zadowolony jestem, bo mam komu sprzedać. Bardzo dobrze, to nie dobrze, dobrze to jest.
3: No to fajnie.
1: I my bardzo dobrze, bo kubki mamy i będzie komu sprzedać, a będzie też komu kupić, bo słuchaczom tu możemy, proszę pana, na zewnątrz stać. Tak? No to dobrze, to wyjdziemy. My jesteśmy, proszę państwa, na placu na stawach i będziemy pytać, jak to jest, bo tutaj to jest jeden z takich większych placów targowych w Krakowie. Jak to jest, proszę pana, z tą strefą czystego transportu? Jak to jest dla tych sprzedawców, co oni mówią, czy sobie radzą z tymi obostrzeniami, no bo zakładam, że większość z nich przecież tutaj w Krakowie nie mieszka.
4: No zgadza się, no ale powiem tak odnośnie całej strefy czystego transportu, że kiedy sprzedawcy usłyszeli, że ma być wprowadzona ta strefa w ogóle w Krakowie, na terenie praktycznie całego miasta, no to byli przerażeni. Bo mówię, jest wiele kwestii nierozwiązanych, wydaje mi się nawet prawnie, z samochodami, w kwestii, troszkę się zastanowić muszę, w kwestiach, proszę panią, jakie to są samochody, czy na gaz, na paliwo, na te ropniaki, które wszyscy chcą usunąć z terenu miasta. Część sprzedawców, na przykład wracając do placu, ze strachu wymieniła samochody, no to jest też duży koszt dla nich, szczególnie dla tych mniejszych sprzedawców, bo jeżeli przyjeżdża na plac, są tacy ludzie, którzy przywożą parę produktów ze swojego ogródka, no to dla niego wymiana samochodu, no to jest naprawdę nieraz pożegnanie się z handlem, bo nie jest w stanie tego uciągnąć.
1: No, ale od stycznia ta strefa weszła, jest i jak sobie sprzedawcy radzą? No bo pan mówi o takich dość tragicznych w zasadzie historiach. No.
4: W jaki sposób sobie każdy, że tak powiem, zapewnia jednak tą możliwość dojazdu? Tak jak powiedziałem, jedni bardziej tam prężni finansowo wymienili samochody. Część ludzi dojeżdża. No brzydko to powiem, na jakieś ryzyko po prostu, że uda się, no bo te kontrole, które miały być na terenie miasta, no to nawet po swojej osobie stwierdzam, bo też dojeżdżam spoza Krakowa, że nie spotkałem się jeszcze, żeby jakakolwiek straż miejska, że tak powiem, ściągnęła mnie na bok i sprawdzała to, czy ja mam prawo wjechać, czy nie.
1: Referendum będzie w ten weekend. Zakładam, że jeśli pan spoza Krakowa dojeżdża, to tak jak i większość tutaj sprzedających nie jest zameldowana w Krakowie, w referendum wziąć udziału nie może, ale co pan myśli o tym referendum, co tutaj sprzedawcy też mówią, czy, no bo funkcjonują państwo w tym Krakowie w końcu, więc to państwa bezpośrednio dotyka. Jest taka wola, żeby faktycznie prezydent miasta się zmienił?
4: Powiem tak, prezydent zmienił się już chyba, nie wiem, półtora roku minęło, kiedy jest nowy pan prezydent. Też mieliśmy spotkania jeszcze jako z kandydatem na prezydenta. Mieliśmy wiele obiecywanych rzeczy, no natomiast spotkaliśmy się tutaj z punktu widzenia placu i sprzedawców. No praktycznie z samymi minusami, bo przede wszystkim podniosły nam się makabrycznie opłaty wszelkiego rodzaju, podniosła nam się dzierżawa, podniósł się wywóz śmieci, no bo to jest też temat taki, który się może pomija, bo mówi się tutaj w Krakowie, że na mieszkańca podniesiono o kilka złotych, natomiast w przypadku targowiska to są grube tysiące. A te targowiska, mówię, no już tak funkcjonują, jak funkcjonują i każdy pieniądz się liczy, więc mówię, no dla nas ta zmiana, no to nie wyszła na dobre. Natomiast z drugiej strony patrząc, to już jest moje prywatne zdanie, jeżeli montuje się różnego rodzaju udoskonalenia czy atrakcje typu na przykład jakichś tych smoczków czy innych ławek z jakimiś odlewanymi postaciami za grube tysiące złotych, no to nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy wolą to, czy woleliby po prostu jakieś inne inwestycje. Pomijam już na przykład kwestię zabudowy miasta. No to miasto jest już tak zabudowane. W każdą jedną, nawet tu w naszej okolicy patrzymy, dziurę, wciska się kolejne jakieś budowy. Między innymi też na przykład, gdzie dużo mieszkańcy tutaj zebrali się i są przeciwko, no hotelowi, który ma powstać tutaj koło Stadionu Krakowi. Jest dosyć duży tutaj szum taki lokalny i starają się jednak ci ludzie, żeby ta inwestycja nie przeszła albo przeszła w jakimś takim stopniu, który da im funkcjonować, bo to znowu się może skończyć na obiecywankach, że taki hotel to przyniesie zyski, ale dla kogo? Na pewno nie dla mieszkańców, którzy będą mieli problemy z dojazdem, problemy z zaparkowaniem samochodu, no bo to jednak też jest to parkowanie od momentu, to już powiem, nie nawet od strefy czystego transportu, ale odkąd wprowadzono strefę w ogóle płatnego parkowania, to dużo się zmieniło też tak na minus. To właśnie mówiłem w poprzedniej rozmowie, że Salwator to taka dzielnica, gdzie tak krystalizują się problemy Krakowa, czyli dzielnica położona bardzo blisko centrum miasta, w sumie w centrum miasta, ale jednak to była do tej pory taka dzielnica bardzo, no właśnie mieszkańców, tak? Ten plac tutaj był takim obrazem tej lokalności. No ale widzimy pewne postępujące zmiany. Pan wspomniał o tym hotelu. Można też wspomnieć o tym parkingu płatnym, który teraz no, już kosztuje astronomiczne pieniądze. To jak to widać właśnie, jak to odbija się na handlu? Czy pan może zaobserwować jakieś zmiany tutaj na placu, na stawach w związku z tym postępującym no, wchłanianiem, można powiedzieć, Salwatora przez to już centrum historyczne, które jest jakimś skansenem, no powiedzmy sobie szczerze.
3: No, znaczy no wchłanianie. No, ja powiem, wracając do tego parkowania, to już od momentu wprowadzenia strefy płatnego parkowania zaczęły się problemy, bo wbrew tym opiniom, że żyje się ludziom bardzo dobrze i tak dalej, to pamiętam jak to było, że przy placu jest parking objęty strefą od strony ulicy Senatorskiej, no to tam ludzie, jeżeli chcieli zatrzymać się na chwilę, polecieć do sklepu po chleb czy coś, no trwało to 5 minut i potrafili dostawać mandaty od razu, bo no to też ich odbiło, że tak powiem, od targowiska, no bo jeżeli przyjeżdżał i dosłownie wyskoczył tylko do jednego pawilonu i wraca i już miał mandat, no to się ludzie odbili, a z drugiej strony to mówię, im więcej tych ograniczeń, to my tutaj naprawdę mamy też problemy z klientem, który chciałby dojechać. Nie ma jak dojechać, nie ma też za bardzo gdzie stanąć, bo tych miejsc tutaj jest ilość ograniczona. Także na pewno wpłynęło to negatywnie na działalność placu i na liczbę klientów.
1: I to były w zasadzie, proszę Państwa, tylko rozmowy z jednej dzielnicy Krakowa. Jutro po godzinie 10 Mikołaj Murkociński Państwa zaprasza na cały program z Krakowa, bo w ten weekend już referendum w Krakowie. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. 2 minuty po godzinie 10 żegnają się z Państwem.
4: Mikołaj Murkociński.
5: To się Bartyś.
1: I Hania Tracz. Do usłyszenia.
6: Żebyś wiedział. Nocne powtórki w net.